0: jest tam ten nazwa klubu sportowego. No, nazwy klubu sportowego się czasami pojawiają i one są tak ładnie zrobione, że ktoś się przypuszczalnie dogadał. Musiał mieć czas, być może nawet wiele godzin to robił, nie? Normalnie, za zgodą. I tak często się robi. Właśnie ozdabia się graffiti różne czasem lokale, albo jakieś hale właśnie z gokartami, tak jak tam u mnie, nie? No i to jest jak najbardziej w porządku. A takie jakieś właśnie polityczne, społeczne sprawy, manifest jakiś, sztuka, jak robi Banksy, no to różnie to mogło być. Różnie, nie wiem, czy się dogadywał, czy nie. Pewnie nie, w niektórych przypadkach nie. Stąd właśnie ta technika robienia szybko. Ale tutaj na przykład
1: teraz
0: na screenie...
1: Travis Rice, bo Zenek trafił właśnie z tym takim tekstem, jak to jest taki w stylu Zenka. Miałem przerwę, oj etam, przerwałeś leczenie, no kurde, szkodzisz sobie. To jest właśnie typ Zenka powiedzenia, ale Zenku, weź pod uwagę, że ja się teraz leczę, a niektóre leki wchodzą w kolizję ze sobą. Ja w tej chwili biorę 7 leków na moje przeziębienie, także spokojny bądź, w lutym idę do psycho i będziemy dalej kontynuować. Ja jestem świadomy swoich wad i dolegliwości, a już być psychopatą i być świadomym psychopatą to jest, że tak powiem, duży plus. Także spokojnie wrócimy do dalszej kuracji.
0: Ale w sumie to... Miło ze strony Zenona, że on się o ciebie troszczy.
1: No ja wiem, że on się martwi o mnie. To nie jest ze złośliwości, tylko to jest takiego, wiesz, może przez niektórych odmówię. Ja zupełnie to inaczej odbieram, bo ja mam ten dystans do siebie i ja po prostu inaczej to odbieram. Ja doceniam każdą taką uwagę. To nie jest tak, że ja to po prostu, jak mówię, puszczam całkowicie, że o, tam napisał, no i co tam, i cholera z tym, nie? No, przemyślę wszystko. No, biorę teraz inne leki i trzeba pamiętać o tym, że jak się bierze się lekarstwa, szczególnie przez tak długi okres czasu, jak ja teraz mówię, 24 dni już dzisiaj mija, to zwyczajnie no, trzeba po prostu też popatrzeć na ulotki. No, to by było dopiero nieodpowiedzialne, gdybym ja nie patrzył na ulotki tego, co biorę i co z czym wchodzi w kolizję, tak? No, także to myślę, że robię to w miarę rozsądnie, jak na kogoś, kto jest troszkę walnięty, nie?
0: No tutaj różne opinie są, na przykład, że to psychiatra może z ciebie wariata dopiero zrobić. Ja bym się nie bał, kurczę, no zawsze można pójść i zobaczyć, co tam, co powie, przeanalizować sobie i pomyśleć, nie? Ale specjalista to specjalista, no specjalista od głowy. Czy psycholog, czy psychiatra, jak trzeba farmakologicznie, no bo psychiatra chyba się różni tym, że już farmakologia idzie w ruch u psychiatry, a u psychologa,
1: niekoniecznie.
0: Chyba nie, nie? Psycholog to ci może jakieś takie lajtowe bardzo rzeczy dać.
1: Zdziwię cię, no. Ale psycholog również może dać leki, tylko on to mówi delikatnie, że są to leki na przykład na uczesanie myśli. O, to jest tego typu stwierdzenie i może oczywiście wystawić pewne lekarstwa. Tak,
0: proszę pić meliskę, na przykład ci powiem.
1: No, melisa jest bardzo dobra, szczególnie teraz się pojawiła melisa z marihuaną. Próbowałem jej, po raz pierwszy miałem do czynienia z czymś, co miało napisane, że jest marihuana.
0: Nie było napisane, tak. Na pewno nie było napisane, że marihuana. Było pewnie napisane, że konopne coś tam, że konopna...
1: Nie, melisa z marihuaną. Albo bio coś, albo herbapol to był. Już teraz nie jestem pewien.
0: Ale jest jedna nielegalne sprzedawanie. Marihuana to jest z THC, czyli ze środkiem psychoaktywnym. A on jest nielegalny.
1: Nawet liście były narysowane.
0: Chyba, że na receptę jest to herbatka, jakaś nie, nowość zupełnie. No,
1: O kurde, no szkoda, że nie zrobiłem zdjęcia.
0: Aha, no to słuchaj, no to sobie napisali, tak, ale nie ma tam psychoaktywnego związku, chyba że w śladowych ilościach, tak jak w konopiach siewnych jest troszeczkę, ale bardzo mało, albo w CBD. Wiesz, ale no, nawet jak CBD się sprzedaje, to nie pisze się, że marihuana czy coś tam, bo marihuana to jest, wiesz, no zioło po prostu, masz THC, jarasz i masz fazę. A to jest nielegalne.
1: No, to były herbatki.
0: Nielegalne jest w Polsce, no. to jak?
1: Nie wiem, no, mówię, Herbabol. Co kupiłem, bo kupiłem to dwa razy. Dwa razy mi się udało, a szybko zniknęło ze sklepu, muszę przyznać. Już teraz nie ma. I sobie zaparzałem aż 6 na raz, żeby poczuć coś, nie? I powiem tak, szczerze mówiąc, działała jak melisa.
0: No, wiesz co, może to taki chwyt marketingowy, że sobie tak napisali, że marihuana i tyle. Ale wątpię w to, bo pstryknij mi zdjęcie tej herbatki w wolnej chwili, co?
1: Bardzo no widzisz, że jak będę miał w sklepie, to bo ja powyrzucałem z opakowania.
0: To czekaj, zresztą
1: miałem
0: to
1: miesiąc temu. Wpisz, melisa z marihuaną, tak to się nazywało. Z dodatkiem marihuany, ale jakoś tak to się nazywało. I liście były normalnie tej marihuany, bo liścia pamiętam, jak wygląda, bo nawet jest takie graffiti u nas tutaj na osiedlu z tym liściem. No,
0: wydaje mi się, że miałem rację, bo znalazłem od razu full spektrum herbatka konopna z melisą, ale czy to jest herbapol?
1: Nie. U mnie było na pewno z marihuaną napisane, na 100%. Tutaj się nie mylę, bo po prostu aż byłem zdziwiony. Nawet się spytałem pań, czy tego próbowały najpierw, zanim kupiłem. One mówią, nie, no przyszło po prostu, nie? Po prostu przyszło.
0: Ja tu widzę same, jest herbapol, melisa, ale to jest sama melisa.
1: Będzie w sklepie, słuchaj, będzie w sklepie znowu. Kupię, pokażę do kamerki. Dobra, no, żeby ten...
0: Bo ja tu widzę same herbaty z melisą i konopią. Herbatka konopna, herbapol, odprężenie melisa. No nie widzę takiej, jak ty mówisz. Chętnie bym się przekonał. Będę niewiernym Tomaszem tutaj, że tak napisali.
1: No chyba, że się mylę, że moja pamięć tak była bardzo nastrojona na marihuanę, że przeczytałem konopię jako marihuanę. No może tak być. No może moja pamięć, to było już...
0: Myślę, że tak, jakoś tak było.
1: Początek grudnia to było gdzieś tak, jak kupowałem i znikła. Dwa razy mi się udało to kupić i znikło to z półki. W ogóle nie ma.
0: Myślę, że ci się wydaje, bo są dużo jest różnych takich herbatek i zawsze są z konopią, a nie z marihuaną. Tak jak ci mówię, marihuana jest, wiesz, psychoaktywna i by ich w więzieniu zamknęli, no. Zamknęliby ich, gdyby tam faktycznie była marihuana, THC, a gdyby tak sobie napisali, to ludzie by się z tego śmiali i zwracali im uwagę, że to jest błąd po prostu i bez sensu tak pisać. No, ale to zostawmy. Zostawmy.
1: Czy nie, no jako ciekawostkę to tylko mówię, nie? Że coś takiego było w sklepie, kupiłem dwa razy, a znikło szybko. Nie wiem, czy ludzie się na to skusili. Może rzeczywiście to był chwyt reklamowy, nie? Po prostu i tyle. Bo listek był ewidentnie taki specjalnie jakby wstawiony nad napisem, jakby logo to tworzyło.
0: No nie sądzę, bo nawet ci, którzy sprzedają CBD, to wiesz, różne i te pokrewne i te podobne rzeczy, to nie piszą takich rzeczy nawet, więc to by było po prostu takie kłamliwe, no to tak jakbyś sprzedawał, nie wiem, piwo i napisał tam wódka, no bez sensu, nie? No.
1: Ale w ogóle jestem, wiesz co, zszokowany, bo ja z dużą ilością ludzi rozmawiam, z bardzo dużą ilością ludzi, tak w cztery oczy, i praktycznie wszyscy gdzieś, jak dotkniemy temat zioła, to wszyscy mi mówią, że palili, nie? A ja nawet w życiu nie widziałem marihuany na żywo. Tak mi się przynajmniej wydaje, może chyba, że nie wiedziałem, nie? Ale ja nawet nie miałem okazji w ogóle kiedykolwiek, nie? A tutaj wszyscy, dosłownie każdy, nawet starsi ludzie, tak, paliliśmy gdzieś tam przy okazji, ktoś mnie poczęstowo paliłem, próbowałem i tak dalej, nie? Ja jestem jakiś, kurde, oderwany od rzeczywistości, gdy wszyscy dookoła próbowali marychy, nie?
0: No to jak tak wszyscy obeznani i zaznajomieni, to może cię poczęstuje ktoś i kiedyś spróbujesz.
1: No młoda mi nawet mówiła, że na imprezie mieli, to jest sąsiadka podobno ma jedna. Nie wiem, no wiesz co, ja tak szczerze mówiąc, jakoś mnie nie pociąga. Znaczy ciekawość jest, owszem, jakby organizm zareagował, ale tak...
0: Ja bym się,
1: taka czysta ciekawość.
0: Ja bym się jednego etam tutaj bał, że ciebie to rozleniwi.
1: No, to będę spał 24 godziny na dobę, a nie 20. jak ostatnio, niestety. Znaczy, to akurat jest dobre, bo tak pospać sobie, będąc właśnie tak rozchorowanym, tak już na maksa, jak ja, ostatnio mówię, 2 lata temu, styczeń, luty, tak chorowałem 28 dni. I mnie wyciągnęli tylko dlatego, że mnie strasznie ząb bolał i musiałem już jechać do dentysty, bo jeszcze pewnie z tydzień dłużej leżał, nie? No. A to nie jest jakiś tam rekord. Ja kiedyś byłem chory 62 dni, 62 albo 63 dni byłem chory. Miałem zapalenie płuc kiedyś takie i leżałem w domu, się leczyłem, nie? Także to nie jest jakiś super rekord.
0: Dobra, ale tam ja będę gdzieś do 17 tylko siedział, więc się pożegnam już z tobą. Może jeszcze jeden ostatni telefon, jakiś ktoś się odważy. No. Dzięki ci za pogaduchy fajne.
1: Okay.
0: I że można liczyć tutaj na ciebie. Przynajmniej ty zadzwonisz, kurde, jeden, nie?
1: No, no jak tylko widzę, że coś się dzieje, to tam posłucham i staram się wstrzelić. No cóż, no zasługi są.
0: O, wielkie. Trzymaj się, cześć.
1: Trzymaj się, hej.
0: To był platynowy dzwoniący Etam. Zażywasz, przegrywasz, napisał John Locke. Narkotyki, nie ruszam. Jeszcze dorzucę od siebie hasło. Albo narkotyki do Afryki. Było takie hasło jeszcze. Znowu wystraszyłem chudzika, martwi się Zenon. Ja widziałem Melisę z Nitro. Jeszcze z krakiem tu była, tak? Melisa z krakiem. Faktycznie luźne gadki. No a co żeś myślał? No, takie mają być właśnie, luźne. Jakoś nikt nie ma problemu. Włączy sobie jakiegoś streama, gdzie tam rybka się przechwala, co on to nie ma i wyzywa wszystkich, wychuje. Kurwa, za co wy macie, kurwa? Zamknij się, kurwa, ja tu mam kolumny, człowieku. W życiu nie będziesz takich miał, biedaku, kurwa, mi się nie stać. A ja mam wszystko, dom mam, wszystko mam. Okulary, motor mam. Za, pójdę, pokażę, kurwa. A wy co, biedaki, możecie się, kurwa, tutaj popatrzeć sobie, ale wam się nie dam przejechać. Chyba, że mi zapłacicie za ten motor. Kaucje, a to nie są tanie rzeczy? A ja mam. A wy co macie? Gówno macie. I zamknąć się teraz, ja mówię. Chuje. No. I tak gada przez 2 godziny. Ostatnio puszczał muzykę wspaniałą. DJ Bobo na przykład. Zenon tu pytał o dramę czosnkowo-szablową chyba. I... No, się pokłócili ostro i się zwyzywali, a tamto jak się wyzywają, to już się wyzywają na całego i zaraz brudy wyciągną. Dobra, już się zamknij, kurwa. Szmato, kurwa, pierdolona. A ten,
2: no dobra, tutaj wariat zadzwonił. I towarzysz Stalin mówi, wypierdalać, kurwa, nie chcę was tutaj. Bo to jest patologia, to się robi pato, a ja tu właśnie chciałem takie trochę inteligentniejsze audycje zrobić. Więc wywalam wszystkich tutaj pijaków, tak niech tam sobie idą pierdolić tam o kolorkach i lizać się po jajkach, a ja pokażę wam, jaki sobie stół kupiłem, będę masował. No... tam wypierdalać do siebie dawny.
0: A ten, kurwa, Gabriel, jeszcze ci pokażę, cię zniszczę, kurwa. I tak strasznie się tam pocieli. Jeszcze ten rybka, kurwa, co wy macie, kurwa. I śpiewa tam, widziałem orła cień. O, kurwa, jestem gwiazdą, ja do Hollywoodu chcę iść teraz właśnie. A mnie stać, kurwa, ja tam pojadę. Ale kurwa na motorze, którego wy nigdy nie będziecie mieli. Kurwa. Chuje. Takie streamy tam są.
3: Jak ja ich nazwałem głupimi, to był płacz. A teraz tam idą takie inwektywy, że głowa mała i cisza. Tylko Zenon zły. No tak, może niesprawiedliwie się tutaj czepiałem, ale to było takie czepianie w sensie, że nie wiem, nie odpowiadajmy pięknym za nadobne, nie nakręcajmy tego wszystkiego, może jakoś, nie wiem. No, może mi czasem tutaj jako kapitanowi wypada zaapelować o to, żeby nie tam się nie obrażać, nie wyzywać. Ale tak, dobra, mam to w dupie. Przepraszam, ale mi się odbija po tym Red Bullu strasznie. Zenon, ale to możesz być tym złym, co ci to nie odpowiada? Bycie takim Lordem Vaderem na przykład tutaj naszym. Pana Kleksa wszyscy zjechali jak burą sukę. Pan Klops go nazywają na przykład. Jeden recenzent twierdzi, że to zlepek scenek jak z TikToka, jakiś pomontowanych chaotycznie. Że reżyser, montażysta i wszyscy razem wzięci, kamerzysta, to tak trochę chyba nie do końca potrafią to robić może. Jeszcze. Może się uczą. Że to jest jedna wielka reklama. Ten. Inbox, czy jakim tam. Postbox, paczkomatex. Margaryna Delma. To jakieś w ogóle kupa reklam. Festiwal pana Kleksa, zabawki pan Kleks, naklejki pan Kleks, koszulki pan Kleks. Aż się Kleksa by chciało zrobić z tego wszystkiego. Tyle tego różnych fajnych rzeczy można kupić kleksowych i reklamują wszystko. Faktycznie tam na samym trailerze na końcu są logosy wszystkich, którzy przytknęli do tego czegoś, do tego filmiku reklamowego, takiego chaotycznego swojego kutasa. No i jest tam kupa tych logosów, rekordowo w ogóle, z góry na dół logosy. Lego nawet. Ciekawe, czy jest Lego pan Kleks. I piżama pan Kleks, taka z Kleksem. ...115 osób, nie kończ. Waćpan chyba miał być.
4: Kończ waść! Wstydu oszczędź!
5: Takie radio to my se sami możemy założyć.
6: Kurna, tatuś, to je to normalnie!
7: To nie co?
6: No, żeby my se normalnie radio węzeła zrobili, nie?
3: Długo nie będę siedział, tak mówię, do 17, no nie mogę, mam dużo roboty, ale no ponadaję, może będę nadawał częściej, a krócej trochę. Nie chce mi się zresztą dzisiaj tak aż strasznie siedzieć. Tak, nie wiem, a nie mogą być krótsze audycje? Taki Martin Lechowicz to wchodzi i wychodzi. W ogóle strasznie szybko on prowadzi. Znaczy, jak sam coś opowiada, to przeznacza na to jakąś chwilkę, no ale jak telefon, to tak bardzo stawia na dynamikę, że tak powiem. Bo to jest już takie szybkie odbijanie piłeczki. Ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach. A co byś powiedział na to? No, ja na to jak na lato. A widzisz, jak na lato. A to mów mi tato. A no, ja wtedy coś mówię. To jest spoko, ja lubię tak czasem pogadać dynamicznie sobie. To jest trochę się inaczej gada niż tak na spokojnie. No. A jeszcze się inaczej gada, jak się gada na przykład.
8: No i co tam ogółem? Jak sobie siedzimy? No i fajnie jest ogółem. No. Wezmę coś tu puszczę.
3: Właśnie, bo też było, że orzeł coś ponadaje, a orzeł ostatnio gdzieś zniknął za horyzontem. Gdzieś do gniazda poleciał. Tam jajka znosi, nie wiem, co z tym orłem. Jest zajęty składaniem jajek może, ale to żeby nam jakieś jajka może zafundował, zniósł nam jakieś jajko, nie? Coś by ponadawał. Ja też bym sobie czegoś posłuchał. Tak jak mówiłem, przygotowuję audycję cały czas, nie zmieniłem planów. Podoba mi się ten pomysł z fragmentami z dawnych audycji polskich, satyrycznych, różnych. i z omówieniem takim, z nakreśleniem, to może być dobra audycja. Nakreślę wam troszkę sylwetki bohaterów, aktorów, którzy się wcielili w różne postacie na przykład. I nie tylko aktorów. No, był czas, że można było usłyszeć sobie Wojciecha Mana, obok niego Monikę Olejnik i różne inne znane postacie. Jak robili satyryczne audycje. Orzeł poleciał do ciepłych krajów. O, proszę. A może wysiaduje. Orzeł szuka inspiracji. Krawiec, bo dobrze kradnie, czy co? Pyta Andrę. No, kolega chyba zaznajomiony i oblatany, bo no, no jest taki typ złodzieja, krawiec, który przecina żyletką kieszeń na przykład i portfelik tam. Pyk. No. Nie, u mnie to od nazwiska akurat. Nigdy nie byłem złodziejem. Orła zły wilk wpierdolił. Nie doksujcie do mojego szefa, że się nudzę i gadam z wami. Aha. No ty Erkat, gdzie pójdziesz, to będziesz za zdrajcę może uważany, nie? Przyjdziesz tam do Czosnka, Czosnek ci powie, a ty nie dzwoń tutaj, po co tu przyszłeś? Po co tu przeszłeś, kurwa? Weź tam iść do Gabriela. Ci się podoba. Raz jak tam, to tam siedzisz, a jak tu, to potem tu przychodzisz, tak? No. Wypad.
2: Jak pójdziesz do Gabriela, to Gabriel ci powie, Erkat, sorry, ale weź se przemyśl parę rzeczy. Widziałem, gdzie byłeś. Byłeś u Czosnka, to tam se idź. No.
3: A przyjdziesz do nocnego radia, to ci powiem, Erkat, idź se do Czosnka albo do Gabriela, tam cię widziałem, tam widać, że lubisz siedzieć, to tam se do nich idź w takim razie. Krawiec boleny. Dobra. Spalę sobie i zadzieram piece i lecę, mam rzeczy do zrobienia, infografiki trochę muszę zrobić, muszę dokończyć intro. Nie chce mi się, ale z czegoś trzeba żyć. Przecież nie z waszych donate'ów 5 zł, co dzisiaj od Erkada tylko dostałem. Co ja sobie za to kupię? Kabla sobie nie kupię, żeby sobie wpiąć. No i tak to właśnie jest na tym świecie, widzicie. Posły się żrą, świnie, ze sobą. Ale na przykład podoba mi się szykowana reforma trochę oświaty, znaczy reforma, zmiany małe, duże. Możliwe, że nie będzie już tych zadań domowych pieprzonych. Znaczy, jeśli one zostaną, to tylko jako dobrowolne ćwiczenie. Zdarzy się na przykład jakiś uczeń kujon, wspaniały, i powie, pierw rękę podniesie, panie profesorze, czy mogę zgłosić uwagę?
2: Proszę, proszę, tutaj, Bartku, chodź, no tu wstań, co chciałeś powiedzieć?
7: O. No name, 10 zł. Dobry pomysł z tymi audycjami. Lubię takie audycje rozrywkowe, bo czasami trzeba wyluzować i dać odpocząć tej galarecie pod czaszką. Pozdrawiam redaktorów i słuchaczy.
3: No jak miło. Widzicie, No Name, nie dość, że dzisiaj zacny materiał tutaj nam podrzucił. Jak ktoś nie widział, to sobie można tam potem obejrzeć, cofnąć. Bo warto, bo była wystawa Banksiego, tak a propos tematu. W temacie, i za darmo. To dobre, bo za darmo, to ja lubię. I jeszcze 10 zł dał, czyli jeszcze mało, że za darmo, to jeszcze zapłacił. To jest w ogóle wspaniały człowiek i jeszcze powiedział interesująco tutaj, rezolutnie, prawda? Czyli mi się to bardzo opłaca, bo i powiedział, i pokazał, i dał. To jest moje hasło dla słuchaczy Nocnego Radia i słuchaczek. Wpłać move, die. Trzy słowa. Czekajcie, aż to muszę sobie zapisać, bo to będzie nowy slogan. Już nie, że nocne radio to są ludzie nienormalni. O. Czyli PPD. PPD. Pokaż, powiedz, daj. O. Day. Day donata. No i wstaje, dziękuję bardzo. No i wstaje ten kujon i mówi: panie profesorze, proszę o przydzielenie mi zadania domowego, abym mógł polepszać swoje umiejętności matematyczne w pieleszach domowych tego wieczora, bo akurat zamierzam się pilnie uczyć. Piątka plus to za mało. Liczę co najmniej na szóstkę. To był żart, bo wiadomo, że nie ma już nic lepszego niż szóstka. Dziękuję. A tak wszyscy patrzą z takim obrzydzeniem na tego kujona. Nawet nauczyciel taki zniesmaczony. Tak, dobrze. Yeah. No więc dzieci... Zgłosiła się jedna osoba po zadanie domowe. Bartosz. Gratulujemy. No i odchudzenie dodatkowo o 20% programu nauczania, żeby było mniej trochę, skompresować to. No coś powycinać troszeczkę rzeczy, też popieram, bardzo dobry pomysł. I to ma sprawić, że nauczyciele będą mieli więcej czasu na... dostaną trochę czasu na zrobienie na przykład czegoś od siebie, zaproponowanie czegoś od siebie, nie? I dobry kierunek. Będą różne te lekcje, w zależności. Nauczyciel będzie miał troszkę większą wolność. Znaczy, jak chciał, to już dawno miał, bo to jak nauczyciel ma jaja i jest w porządku i ma mózg, to opowiadasz o Zenonie, że ten kujon to Zenon, myślisz, Radzik, tak? Tak się zachowywał w szkole, tak? Myślisz? No nie wiem. Zgubiłem myśl. Zenon chyba chciał, żeby o nim w ogóle nie wspominać, a już tu tyle razy. Potem mnie opierdoli. Co ja miałem powiedzieć? Aha, no ten odchudzony, jak nauczyciel ma jaja, to mój nauczyciel od polskiego na przykład wprowadzał bardzo dużo takich zajęć od siebie. Na przykład przynieście jutro swoje ulubione jakieś rzeczy, wasze hobby jakieś mnie interesuje, pokażcie swoje hobby, zaprezentujcie je przy całej klasie, przedstawcie, opowiedzcie o tym, co was interesuje. To było świetne ćwiczenie, takie coś nowego w ogóle, coś opowiedzieć klasie. I to, widzicie, wiele lat już trwała ta szkoła, a młody człowiek nie został nauczony, jak wyjść i przed innymi ludźmi coś opowiedzieć o tym, co go interesuje. To daje do myślenia, nie? Że to było jedno z pierwszych tego typu ćwiczeń, bo inaczej się opowiada, interpretuje wiersz, czy odpowiada o czym była lektura, czy się odpowiada na pytania. To jest zupełnie co innego niż wyjść i coś zaprezentować. Jak ktoś chciał, to mógł z tego zrobić jakiś show, prawda? No ale raczej nikt nie robił. Dzieciaki tak nie wpadają na taki pomysł, żeby to zrobić jakiś show z tego. A jakby się trafił taki, który zrobił nagle show większe, że porwał tą klasę swoją opowieścią i tym, co pokazywał, co go tam jara, interesuje, to by mogło oznaczać, że ma zadatki, powiedzmy, na showmana właśnie. I też jakaś wskazówka, nie? W czym może się rozwijać. Hobby Etama. Ja sobie całymi dniami leżę i myślę. Nie, to akurat Etam ma, to jest jedno z jego hobby różnych. Przecież on ma przeróżne hobby. Jakieś stare aparaty fotograficzne, Amigi, jakieś inne dziwnostki retro, nie? Monety sobie tam zbiera, coś, jakieś tam... kolejki. Zmywanie to jego hobby też. Zmywanie akurat nie. nie wiem czemu. Nie wiem czemu zadzwonił i się rozłączył. Erkat. No dziwne. No może jeszcze raz zadzwoni. Nie wiem czemu tutaj piszecie, że krawiec oderwany od rzeczywistości szkolnej, co ja opowiadałem o tym, co przeżyłem, jak było w mojej szkole. I opowiadałem o zmianach, które mają być w szkole. To co tu jest oderwanego? Albo może moje wygłupianie się na temat Kujona, co? Gdzie jest miejsce? W którym miejscu byłem oderwany? To ciekawe. No właśnie, już nie ma tych hobby, piszą pewne osoby w postaci Zenona, że Etam już nie ma tych hobby, a może ma? Skąd wiesz, że nie ma? Dlaczego mówisz, że nie ma? Hobby Erkada, to piwo, wódka, wino. No, tak trochę tak to wygląda. Kłopoty techniczne, okej. Okay. Nauczyciele zadają tyle zadań domowych, bo nie chce im się uczyć tego materiału na lekcji. Pisze Misza. Może taki być też czasem. Zresztą nie ma jednej rzeczywistości szkolnej. Myślę, bo to jest niemożliwe, żeby tak było. Tak nie może być. Są różne szkoły. Inaczej będzie trochę w szkole gdzieś na prowincji, inaczej w dużym mieście. I różnie się trafi, tak po prostu, bo to dużo zależy od dyrekcji i nauczycieli. Nauczyciele robią trochę na własną rękę czasem, a czasem nie. I czasem mają polot, jakąś misję i pomyślunek, a czasem odbębniają to, co mają tam zrobić. Czasem lubią uczniów, dzieciaki ogólnie, a czasem chyba nie bardzo. I są tak, pracują za karę tam. Różnie to może być. Albo lubili, ale znielubili. Też mogło tak być, bo im dzieciaki zalazły za skórę. Inaczej wyglądała szkoła kiedyś, a inaczej dzisiaj, więc mówienie o jednej rzeczywistości szkolnej chyba jest bez sensu trochę. Hobby chudzika, kto zgadnie?
8: Pakuły no!
3: Nauczyciele robią na własną rękę? Obrzydliwe. To jakiś nauczyciel wariat, który robi na rękę. Także ja się powolutku zbieram. Dziś taka krótsza audycyjka. No, a co do komentarza, że spoko, że są takie luźniejsze audycje. Jezu, czy każda audycja musi być o czymś konkretnym, jakąś wiedzę przekazać i prowadzący musi się wykazać rzetelnością? No mi się wydaje, że dobrze jak to jest i są takie audycje, że są super. Na przykład wiele osób chwaliło i się spodobała ogólnie i też słuchałem i też mi się fajnie słuchało audycji właśnie, gdzie pojawił się na kanale przy mikrofonie Zenon i Kotkiewicz i mówili o różnych kosmicznych rzeczach fajnie, tak w stylu popularno-naukowym właśnie i to było ciekawe, pouczające, klimatyczne też, poprowadzone fajnie, bo chłopaki nie stronią też od luźnego stylu prowadzenia, myślę, no tu tak trochę starali się jakby, żeby to nie było właśnie takie luźnogatkowe, tylko coś więcej, żeby to było takie bardziej eleganckie, przygotowane, rzetelne i takich audycji się super słucha, one są miłą odskocznią od tych luzackich audycji, ale wiadomo, że takich audycji się nie zrobi dużo, one się raz na jakiś czas mogą pojawić po prostu, nie? A takie audycje, których jest dużo, no to też no, ciężko zrobić, żeby były mądre, pouczające. I chyba, że się poprowadzi, chyba że się poprowadzi na takie tematy, co się człowiek zna. Akurat no, i Zenon, i Kotkiewicz się interesują rzeczami, interesują się kosmosem, podróżami kosmicznymi, takie tematy jak kolonizacja planet, czy naukowe różne rzeczy związane właśnie z kosmosem, z podróżami, z rakietami, to ich to interesuje. A tymczasem Marcin Chudzik, dawno niesłyszany, witam, witam.
9: Witam również wszystkich słuchaczy przede wszystkim. Oraz prowadzącego zacnego tutaj Krawca.
3: O, dziękuję, dziękuję.
9: No za co? Podziękuję, że zjesz, o tak powiem. Albo zapalisz.
3: Tak. Jak tam leci ogółem?
9: Ogółem robię instalację. Właśnie lampy podłączam, przepraszam, w samochodzie.
3: O, pięknie.
9: Kupiłem takiego szerota, wiesz, reanimuję, żeby to miało ręce, nogi, żeby to przeszło przegląd. No tak robię, no nie? Na spokojnie. Tak pomyślałem, że zadzwoni, żeby rozmulić tą audycję na chwilkę. Mitoman, tak zwany.
3: Mitoman? Myślałem, żeby zrobić audycję i nazwać ją Mitoman i opowiadać tam jakieś takie niestworzone banialuki, gdzie ja to nie byłem, kogo znam. Tak wiesz, tak po prostu specjalnie w formie stand-upu czy performance'u.
9: Tak, to nadaje absolutnie.
3: może razem taką audycję zrobimy i będziemy, co nam tam przyjdzie do głowy opowiadać, będziemy.
9: Co ślina na język przyniesie, tak?
3: Słucham?
9: Co ślina na język przyniesie.
3: Tak, tak, dokładnie.
9: Tutaj w kwestii tej mobilizacji chciałbym powiedzieć, że te 6 godzin, ja nie wiem, kto by się dał radę tutaj zorganizować w ciągu 6 godzin, bo to jest praktycznie nierealne. Więc taka ustawa już jest, kolokwialnie mówiąc, z dupy. A jeżeli chodzi o resztę, no to ja nie mam pojęcia, jak oni sobie to... Bo tutaj był poruszony ten wątek. Nie wiem, w jakim oni sensie to będą mobilizować, bo niektórzy przede wszystkim nie przejdą podstawowych testów lekarskich. Więc tutaj, no nie wiem, czy to ma sens w ogóle taka ustawa, ale okej, no to jak weszła, to weszła, czy wszedła.
3: Wszedła, tak. Ale to trzeba by sprawdzić może faktycznie dokładnie, jak tu wcześniej Zenon pisał, zapytał się, a ile było wcześniej? Czy ktoś zna odpowiedź na to pytanie? Z ilu na ile zmienili? Jaki wcześniej był czas obowiązujący? Mi się wydaje, że 24 godziny.
9: Ja pamiętam, godziny, 24, czy... tak, to było 24 godziny mobilizacyjne, tak zwane.
3: Aha, aha. No bo tam są jakieś takie też wyjątki, nie? Że jak ktoś ma jakieś, nie wiem, kłopoty ze zdrowiem, czy
9: coś. Zwolnienie lekarskie jak najbardziej, bo dlatego jest 24 godziny, żeby jakieś zwolnienie lekarskie, czy tam jakieś tam, no nie wiem, zadzwonić do jednostki, bo tam na pewno jakaś jednostka będzie powoływać, więc tam numer telefonu, wszystkie zgłoszenia, tam numery telefonów są, więc ja pamiętam, że było 24 godziny, ale jak to się zmieniło na 6 godzin, to jest praktycznie nierealne, według mnie, według wiesz, jak 26 godzin. Ktoś dostajesz, dajmy na to, o godzinie 18 awizo, nie? Tam 17, poczta jest otworzona, czy tam otwarta do godziny 18, odbierasz to awizo i masz 6 godzin na przegrupowanie się. No to jest nierealne, to jest, ja nie wiem, czy to jest jakiś fake, czy to jest prawda, ale nie ma takiej technicznej możliwości ogólnie, żeby się w 6 godzin wstawić do jednostki. Nawet jeżeli ktoś ma problemy z komunikacją miejską, czy tam wiejską, przede wszystkim wiejską, bo w niektórych miejscowościach, dajmy na to, że tam pociąg, nie pociąg, ale jakiś tam bus, nie bus, czy autobus nie kursuje co 6 godzin. No, są takie miejscowości, więc to jest nierealne, niewykonalne, absolutnie, wiesz.
3: No faktycznie dziwna sytuacja, no bo to mówisz się awizo dostaje, a nie wkładają no ci w drzwi. To chyba...
9: Żandarmeria przyjedzie i ci wręczy do ręcznie?
3: No właśnie, to też nie sposób by było wszystkim doręczyć. To musiałoby tych żandarmów być tysiące i jeździć po Polsce całej bez sensu. No więc dostajesz awizo, bo faktycznie to musi być tak oficjalnie, nie że ci w drzwi włożą czy coś, bez sensu. To musi być, wiesz, za potwierdzeniem, że dostałeś awizo na poczcie. No i załóżmy, że ktoś odbiera sobie co 3 dni, bo ja na przykład odbieram co miesiąc, zaglądam do skrzynki.
9: Ja ci powiem tak, to awizo ogólnie nie może być, bo to musi być tak zwanym priorytetem za potwierdzeniem odbioru przede wszystkim. Bo to musi być tam, ja nie wiem, kto to będzie rozsyłał przede wszystkim, to może być żandarmeria, to mogą być jakieś tam, dajmy na to, gmina, nie gmina, jakiś urząd miasta, nie mam pojęcia, ja tej ustawy nie czytałem, słyszałem o tej ustawie, ale jeżeli chodzi o formę doręczycielstwa, no to ja nie wiem, jak oni to, nie czytałem tej ustawy, ale tak czy siak, no 6 godzin to jest nierealne, praktycznie nierealne, nie?
3: No dziwne to jest i takie nie, bezsensowne. Sześć godzin to musiałbym odebrać w tym samym momencie awizo, pobiec na pocztę, a najlepiej pojechać, bo nie zdążę, na pocztę, bo na poczcie też no możesz, awizo to tylko takie zawiadomienie, a na poczcie też możesz się podpisać, że odebrałeś, nie?
9: Czekać w kolejce, bo jak ktoś przyjdzie płacić za gaz, prąd i w ogóle... Tam dajmy na to 30 osób się zbierze, no to jakim? Przez 2 godziny masz czekania w kolejce, nie?
3: To nie zdążysz już. A jeszcze nie musisz tam dojechać, spakować skarpety jakieś, to w ogóle, wiesz, jakiś absurd, jakiś Monty Python też 6 godzin trochę.
9: Nie, to ja podejrzewam, że ja tego nawet nie czytałem, wiesz, nie zagłębiałem się w tą ustawę, bo dla mnie to jest w ogóle nierealne, więc dla mnie to jest jeden wielki fake, który wyszedł na internecie, ale nie zagłębiałem się w tej ustawie, więc nie jestem w stanie się wypowiedzieć, ale wiem, że dawniej było 24 godziny i tego się można ewentualnie trzymać. Ale teraz pytanie, kto się do tego wstawi? Znaczy uporządkuje, czy tam ustosunkuje. Wątpię, żeby tam 10% się podjęło tego, że ktoś dostał, chyba, że jacyś tam wopy, nie wopy, no to tak. Ale taki prywatny, dajmy na to ty, no co, wstawisz się w ciągu 6 godzin, a nawet i 24 godzin?
3: Ja się chyba w ogóle nie stawię, coś czuję. Bo mi się nie chce walczyć. Bo za co mam walczyć? Za co, w imię czego mam być w imię walki o interesy czyjeś, o pieniądze, w sytuacji, kiedy posły swoje dzieci wyślą gdzieś za granicę, same spierdolą i co bogatsi, a ja mam być mięsem armatnim, co mam słaby wzrok i nie lubię generalnie zabijać, mnie to denerwuje, irytuje, mi może pypeć na nosku z nerwów wyskoczyć, jak zacznę zabijać i mam strzelać do brata swojego, ludzkiego człowieka, brata, sąsiada, w walce o pieniędzory czyjeś i wpływy, i zasoby, i o Kaczyńskiego mam walczyć, czy o Wąsika i Kamickiego mam walczyć, czy o co? Znaczy, o kulturę, o historię naszą, tak? A ty w ogóle, przepraszam, bo tak się rozgadałem, a ty, Marcinie, brałeś udział w ankiecie dzisiaj
9: W ogóle w życiu jeszcze nie brałem w żadnej ankiecie udziału, gdzieś to można zweryfikować, absolutnie nie biorę w żadnych ankietach udziału. Ja nie chcę być sądzony, aby nie sądzić, więc nie sądzę, nie chcę być sądzony, więc nie biorę żadnych udziałów w ankietach. To możesz chyba sprawdzić, kto brał udział. Jest taka możliwość, czy nie ma takiej możliwości? Właśnie tak prywatnie chciałem zapytać.
3: Nie. Ankiety tutaj na czacie są zawsze anonimowe, tylko po prostu jest ile osób głosowało.
9: No te anonimowe w odczytaniu względem ciebie, ale to w systemie zostaje jednak, jakby nie było, no nie?
3: Nie wiem. Ja nie mam wglądu. Nie mam za bardzo wglądu. Ale to, słuchaj, to ty byś broniłbyś ojczyzny, czy byś...
9: Ja ci nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. To jest tajemnica tak zwana służbowa, wiesz? Ja tutaj nie mogę powiedzieć, jakie ja mam poglądy, czy bym brał udział, czy bym nie brał udział, bo mnie w takiej ankiecie, a nawet i w odpowiedziach raczej nie wolno brać udziału, wiesz?
3: To jest to tak jakiś performance, tajemnica. Jakiś performance nie, tu nie, robisz
9: nie,
3: chyba.
9: Nie,
3: Ale to nie jest żadne zdradzanie tajemnicy, opowiedzenie się, czy byś bronił, czy byś nie bronił.
9: Nie,
3: chyba, że odpowiedź brzmi, żebyś nie bronił, to wtedy faktycznie to może być tajemnica twoja. Może
9: ja ci powiem inaczej, tutaj w mojej kwestii ja nie mogę się powiedzieć za tym, że tak albo nie. Powiem, że nie wiem co, jaka będzie sytuacja, nie wiem jaki będzie konsens, jak to się nazywa, czekaj.
3: Nie wiem co masz na myśli.
9: No tak czy siak, ja na te pytanie nie będę odpowiadał. Czy ja będę brał udział, czy nie będę brał udziału, czy będę chciał, czy nie będę chciał, no na to pytanie jednak ja nie będę tutaj w stanie odpowiedzieć. Zobaczymy, co się wydarzy.
3: Czarkowski pisze na czacie: mów! No nie powie, słuchajcie, to tajemnica jest wojskowa. No.
9: Nie wychodzi o tajemnicę wojskową, tylko po prostu ja personalnie nie chcę odpowiadać. Aha. Z tego względu, że ja zawsze mój performance prowadziłem na YouTubach w tej kwestii, że jestem apolityczny przede wszystkim. Nie, nikomu nie kibicuję, nikomu nie robię pod górkę, czy tam nie dyskredytuję. Okay? Czyli to jest tak zwana polityczność. A jeżeli chodzi o całokształt, no ja uważam, że granice ogólnie według mnie powinny być zniesione. Nie, że są granice, bo granice to są podziały. Podziałami również można nazywać religie. Religie również są podziałami. Tu gdzieś na bazie jakichś tam wyznań religijnych od dawien dawna były wojny. Więc według mnie to jest troszkę taki nonsens, że ktoś jak wyznaje swojego tam, dajmy na to, Boga, ktoś, jakiś tam drugi sąsiad wyznaje innego Boga, no to ten jego Bóg jest lepszy od tego drugiego. I za to go trzeba, dajmy na to, karcić, bądź nawet i zgładzić, bo jego Bóg jest lepszy, a drugi Bóg jest gorszy. Więc tutaj jest taka faza wkręcona w umysły ludzi, żeby podzielać. A jeżeli są podzieleni, to są łatwiejsi do kontrolowania przede wszystkim, a dwa, nawzajem się po prostu będą niszczyć. Niszczyć ze względu na podziały religijne, a druga kwestia jest i też podziały graniczne. Więc ja tam rozumiem, że języki obce, na przykład jedźmy na Czechy albo na Słowację, są to inne języki, ale jeżeli Polak się chce porozumieć w języku polskim z tak zwanym Czechem bądź Słowakiem, myślę, że nie będzie problemu, bo sam miałem okazję. Zagubiłem się kiedyś w Pradze, poprosiłem taksówkarza, bo tam była przebudowa Pragi, wpieprzyłem się w centrum Pragi, to była godzina 11 w nocy, poprosiłem taksówkarza, dałem mu 20 euro, żeby z Afryką nie latał, ale wyprowadził mnie na autostradę, ale dogadaliśmy się kolokwialnie w języku polskim. Chociaż on nie mówił po angielsku, bo ja tam daję radę po angielsku, ale w moim języku, w jego języku dogadaliśmy się i on mnie wyprowadził z tej Pragi, żeby wskoczyć na autostradę. Więc ja uważam, że jakiekolwiek podziały takie jak graniczne podziały, myślę, że to nie ma dużego sensu, bo ludzie sobie po prostu no są wkręceni, mają fazę i się przede wszystkim za to zabijają. Ja tego nie rozumiem. Znaczy, ja to rozumiem doskonale, ale ja tego nie popieram, tak powiem. Bo to nie ma sensu, no nie?
3: Tutaj Bieszczad zwrócił uwagę, słusznie chyba, że w sumie nikt nie będzie się pytał, czy ty chcesz, czy nie, ale my mówimy o naszym stosunku, znaczy no, ja po prostu wolałbym do pierdla chyba pójść niż na wojnę, bo przeżyję tam przynajmniej. Jakaś bardzo duża część, myślę, tych, którzy walczyli za Ukrainę, to już ich nie ma wśród nas. Ja bym jeszcze sobie pożył w sumie trochę. Ale słuchajcie, i ktoś tam w okopach umiera, czy gdzieś, na polu walki w każdym razie, a ktoś inny robi kasę na tym wszystkim, ktoś tam handluje bronią, ktoś przejmuje i korupcja kwitnie, handlują sobie tam jakimś sprzętem, co podostawali dużą część, więc to jest dziwne takie. To, no podobno wielu Ukraińców spierdalało przed wojną, nie wiem jaki ich los. No w czasie wojny może być marny los dezertera, różnie to może być, ale można też może wylądować w pierdelku. U nas może bardziej lajtowo by było, że wylądujesz w pierdelku z innymi, co nie chcieli walczyć. No i może nie być tak źle, no się znajdziesz z innymi, co takimi podobnymi sobie, więc może być jakaś tutaj solidarność i w miarę znośne warunki takiego odsiadywania tych kilku lat za niechęć do wypruwania flaków sobie nawzajem. Mi się to z takimi plemionami kojarzy wszystko trochę, że dwa plemiona ze sobą po prostu walczą. Plemię właśnie tych Polan z Rusami będzie się napierdalało.
9: Znaczy Polanie, tak zwani oraz tak Rusi, tak jak ty mówisz, no to w sumie oni byli wcześniej raczej, no jakby to powiedzieć, ze sobą skojarzeni, bo to jest tak zwana rasa sławiańska, czy tam słowiańska, lechici, nielechici, imperium tatarskie, czy tartarskie, Nie wiem, jak to było wcześniej, ale my tutaj, jeżeli chodzi o białą nację, no to myśmy ponoć byli pierwsi tutaj, jeżeli chodzi o jaką kolonię tutaj na innych kontynentach można by było wziąć pod uwagę, no to myśmy ponoć byli pierwsi tutaj. A jeżeli chodzi o wojnę, no to ja bym tutaj brał bardziej pod uwagę

0: wyższych wibracjach, no to absolutnie on nie będzie chciał zabijać albo nie brać uwagi, ani nie brać tego, no, no, jak to się nazywa? Nie brać uczestnictwa w ogóle w jakichkolwiek walkach, bitwach, żeby się nie lała krew. A jeżeli chodzi o konkretnie rzecz biorąc najemnicy, jak najbardziej, no to oni się do tego nadają. Teraz dwa. Jeżeli chodzi o więzienia, no nie? Ja bym to załatwił w inny sposób. Jakbym był politykiem, to bym załatwił w inny sposób. Rozdaję po prostu powołania do wojska w służbach więziennictwa. Przede wszystkim, kto chce, idziesz na front, wojna wygrana czy przegrana, nieważne, co się, jakie koleje się losu nadarzą, ale masz wolność, dostajesz karabin i możesz walczyć, nie ma problemu, ale masz wytyczne takie i takie, jak nie, to sąd oczywiście wojenny, jak zdezerterujesz, to wiadomo, co się stanie, ale dać szansę po prostu osobom, które przybywają, dajmy na to 25 lat, które mają we więzieniu już tam wyrok na tak zwaną głowę, czy tam ćwiarę, nazywaj jak chcesz, no to dajesz mu wyzwanie. Chcesz iść? Chcesz się wyluzować? Chcesz sobie postrzelać? Oczywiście testy psychologiczne, psychotechniczne, te klimaty, żeby nie było, że będzie strzelał w koło Macieju, tak zwanego. Wiesz, o co chodzi, żeby nie odwrócił broni przeciwko, jakby to powiedzieć, aliantom, no to wtedy jak najbardziej, czemu nie?
1: Mi się nie podoba, kurczę, ten pomysł, bo Rosja tak zrobiła, że kryminalistów wysłała na front i potem są dantejskie sceny. Oni, wiesz, gwałcą, torturują, kradną. Są, wiesz, tam się przeróżni ludzie trafiają. Trafi się, wiesz, tu jakiś sadysta, tu jakiś zwyrol. Nie powinno się chyba tak wojny prowadzić. Są pewne granice. Niech ta wojna będzie w miarę cywilizowana, w miarę, a nie taka, że wiesz, że potem jakieś torturowane dzieci są takie. No, nie można z wyroli wszystkich na front wysłać z myślą taką, że oni mogą wrogowi wszystko zrobić, nie? Ja wiem, że wojna jest bezlitosna i że to nie jest wojenko, tylko się flaki ciągnie na przykład za sobą, ale no bez przesady jakiś tam z wyroli pchać na front, myślisz?
0: Znaczy, ja powiem w ten sposób, dlatego mówię, że testy psychotechniczne, psychologiczne, jak najbardziej, te osoby, które się nadają, czemu nie? Dać im wolną furtkę. Chcesz? To idź. Nie chcesz? Zostań.
1: Ale to chodzi o to, że się wojna zmienia w barbarzyństwo. Już to totalne, jak kryminalistów wysyłasz na front, nie?
0: Krawiec, byłeś kiedyś na wojnie?
1: No nie byłem, no. A ty byłeś? A ja ty, no ty byłeś, to a oczywiście, że byłeś.
0: Czy widziałeś przynajmniej na filmach, jak wygląda wojna?
1: No lubię filmy, no, więc widziałem, jak każdy chyba.
0: Zauważyłeś, że tam nie ma po prostu wybacz? Wojna to jest wojna.
1: Ja myślę, że na prawdziwej wojnie to jeszcze bardziej nie ma wybacz niż na filmach. No, zdecydowanie. Filmy są trochę upudrowane, pewnych rzeczy się nie pokazuje, jakichś bardzo skrajnych. Są różne te filmy wojenne, niektóre bardziej realistyczne, inne bardziej hollywoodzkie jakieś. Ale... No straszna jest wojna, a jak tam wyślesz psychopatów różnych, bandziorów, psychopatów, sadystów i pedofili, to czy to się jeszcze mieści w granicach cywilizacji jakiejś? Czy to już jest zbydlęcenie trochę wtedy?
0: Ale ty wiesz, co się działo za II wojny światowej?
1: No wiem.
0: Więc tutaj nie było wybacz, że dajmy na to dzieci owijano drutem kolczastym w koło drzew.
1: No albo Armia Czerwona, do której właśnie brano wszystkich, jakiegoś, wiesz, zapyziałego tumana, jełopa z peryferiów świata, który cywilizacji nie zna i on potem się dziwował, jak zegarek zobaczył, gwałcił, ruchał, wiesz, taki...
0: Nie, te czasy minęły, to jest inna świadomość. Były nawet takie przypadki, że biustonosze nakładano na uszy, bo nie wiedzieli, do czego to one służą. Na uszy, po prostu jak nauszniki.
1: No właśnie.
0: Słyszałeś? Biustonosze, kobiece biustonosze.
1: No tak.
0: ale czasy się troszkę pozmieniały, wiesz, mamy epokę tak zwanej cyfryzacji, więc tutaj już jest inna kwestia, ludzie

0: są na tyle świadomi, że wiedzą, o co chodzi. Ja bym jak najbardziej nie chciał dopuścić do tego, żeby była wojna, ale jeżeli do tego dojdzie, no to już będzie hardcore. Hardcore. Oby ta wojna nie była tak jak pierwsza oraz druga wojna na terenie naszej RP. Oby ta trzecia wojna również się nie wydarzyła na terenie RP. Mam nadzieję tak.
1: No też bym chciał, tylko że cały czas coraz jakby realniejsze chyba to widmo tego, znaczy też niektórzy twierdzą, że Rosja jakby jeszcze przynajmniej przez 6-8 lat będzie prowadziła wojnę na Ukrainie, zanim zadecyduje, żeby napaść kogoś innego, na przykład jakiś kraj NATO.
0: Znaczy ona de facto, ja powiem w ten sposób, oby nie było tak, że dajmy na to Rosja złączy się z Chinami, z Turcją, Indie, te kraje, z którymi prowadzą dobry sojusz. Jeżeli te kraje, przede wszystkim Chiny, jeżeli oni się zgrupują przede wszystkim tak zwanej Unii Europejskiej, bo tutaj będzie walka między Wschodem a Zachodem i do tego dąży. Jeżeli oni się ugrupują przede wszystkim z Chinami, no to wydaje mi się tak oceniając tutaj siły militarne, no to Europa nie ma szans. Z Chinami nie ma takiej opcji. Rosja z Chinami, tam Indie, do tego jeszcze Turcja wejdzie w ten konflikt, a tak strzelając dalej, przede wszystkim kraje muslim, tak zwane, czyli kraje arabskie, bo kraje arabskie teraz prowadzą tak zwaną sztamę z ruskimi, więc jeżeli tutaj kraje arabskie wejdą w ten konflikt między Europą, no to Europa według mnie nie ma szans. Najmniejszych będzie totalny rozpierdol, totalny hardcore, tak według mnie.
1: No to różnie ludzie twierdzą. Niektórzy twierdzą właśnie, że na przykład Rosja nie ma większych szans z NATO na przykład, nie?
0: Ale Rosja ma sztamę z Chinami. A to, co Chiny mają, ogólnie oni tego nie pokazują. I nie wolno jest tego pokazywać, ale tam defilady na YouTubie sobie możesz pooglądać, jakimi oni wojskiem dysponują, przede wszystkim jak to wojsko jest wyszkolone. To są takie maszyny, tak mówię, względem osób, kobiety przede wszystkim. Tam są kobiety szkolone, nie wiem, chyba tam jest 2 lata obowiązkowo w armii, mężczyźni. Przecież na YouTubie są filmy, jak oni są wyszkoleni. To są maszyny do zabijania, jeżeli chodzi o personę. A jakim oni sprzętem dysponują, to co pokazywali na defiladach, to jest tylko namiastka tego, co oni tam mają.
1: Ja nie wiem, jak z tą sztamą jest, ale też no, dzisiaj się wojny prowadzi trochę inaczej niż, nie wiem, za Bolesława Chrobrego, gdzie zdarzało się, że się wojnę totalnie przeinwestowało. To znaczy okazało się, że prowadzona wojna już się stała totalnie nieopłacalna, przyniosła straty. Dzisiaj się bardziej kalkuluje, myślę, i po prostu może się okazać, że dla Rosji jest zupełnie to nieopłacalne w żaden sposób. Nie kalkuluje się. I tyle. Tak się dzisiaj się wojnę kalkuluje chyba zawsze jakoś, nie?
0: Znaczy wojna zawsze opiewa. Druga wojna światowa się opiewała przede wszystkim na sprzedaży paliwa. Mhm. Nie wiem, co chodzi. Tam chodziło o sprzedaż paliwa, a jeżeli chodzi, dajmy na to, trzecią wojnę światową, dzisiaj jest taka technologia, są drony. Wszystko, całą robotę, taką grubszą robotę będą robić drony. Więc taka produkcja dla Chin, drona.
2: Dzień dobry.
1: Cześć.
2: Ja mam jedno pytanie takie do generała Chudzika. Gdzie to te kobiety obowiązkowo na 2 lata do wojska idą?
0: A z kim mamy przyjemność?
2: Z takim głupkiem, co nic nie wie.
0: A, farmazenon, tak?
2: O, tak, debilu, no i co? Gdzie idą te kobiety na 2 lata do wojska?
0: Dlaczego mnie nazwałeś debilem? Czy ja cię obrażam, czy ja cię ubliżam?
2: No myślę, że masz gdzieś tak koło 80 IQ.
1: No, jak dla mnie to farmazenon też nie było za miłe, ale więc tak się odgryz Zenon. Nie, ja bym prosił panowie, jak się będziecie obrażać jeden drugiego, to do niczego nie dojdziemy, to się tylko pokłócicie za chwilę i tyle będzie z rozmowy. Nie można normalnie rozmawiać bez epitetów,
2: Ja się zgadzam. To jesteśmy teraz po równo, każdy sobie po razie dał. No to teraz mi odpowiedz, mój tak uprzejmie, opowiedz, gdzie kobiety idą na 2 lata do wojska?
0: W Chinach.
1: A w Izraelu też idą do wojska.
2: Nawet w Chinach, kolego, nawet wszyscy nie idą do wojska. To jest pierwsza sprawa. W Chinach wyszło niedawno, że sprzęt, który mają te karabiny, którymi się tak chwalili, QBZ 9.7 bodajże, są do dupy i muszą je wymieniać. Podobnie zresztą jak Insas w Indiach. W Chinach wyszło, że mają mniej, że nie mają paliwa w pociskach strategicznych, bombach atomowych, wiesz? Jakby przyszło strzelać, to się okazało, że nie mają czym strzelać. W Chinach, mój drogi, czołgi są takiej klasy, jest ich no wcale nie tak dużo, że w sumie jakby się miały zetrzeć armie lądowe Polski i Chin, po tym załóżmy, że ta modernizacja się uda, to Chiny by miały kurwa ciężko. Naprawdę by miały strasznie ciężko, nie? Bo te czołgi, które są w Chinach, to jest takie, jakby ci powiedzieć, T-72 w badziewnej wersji z AliExpress. Czyli nie wiem, czy widziałeś, ale ostatnio nawet bardzo ładnie pokazali, jak amerykański Bradley rozpierdolił T-72 w bardzo dobrej wersji, czyli najnowszą wersję, czyli T-90, rozjebał po prostu. Wóz bojowy piechoty rozdupił żywcem czołg. Tak? Że nic z niego nie zostało. Znaczy, zostało z niego tylko tyle, że się kręciła wieża i się wdupił w ten, z matką załogą wdupił się
0: budynek. Możesz mówić, ja ci nie muszę wierzyć, o tak ci powiem. To jest tak, dwa.
2: Ale ty mi, wiesz, no oczywiście, tylko że wiesz, są twarde liczby i oficjalne rzeczy.
1: Okej, ale to ja ci mówię, dajmy też...
2: na podstawie tego, co deklarują Chiny. Mhm. Ja ci mówię na podstawie tego, co deklarują Chiny.
0: No to jakie ty masz przesłanki do tego, żeby twierdzić, że jest inaczej?
2: No ja nie mówię, że jest inaczej, mówię, że chińskie wojsko jest do dupy, nie? I przede wszystkim jest doktrynalnie też do dupy. Chiny historycznie są beznadziejne.
0: No, ale z Chin. Takie informacje powielasz.
2: No ale to ci mówię, że z Chin masz normalnie wskazane na najrzeczonej świecie, co tam jest, jaki tam jest sprzęt.
0: Zenon, ty mi możesz mówić.
2: No, oczywiście, że nie. No możesz gadać, wiesz, mchu i paproci. Stary, nie ma czegoś takiego jak obowiązkowa służba dla kobiet w Chinach. Nie ma czegoś takiego.
0: Zenon, zwróć uwagę, jeżeli chodzi o Chiny.
2: Wiesz, jaką masz pewność? Masz taką pewność, że...
0: Zenon, Chiny zdominowały rynek na całym świecie. Jeżeli chodzi o technologię chińską, jest to najwyżej zaawansowana technologia na świecie.
2: Nie jest, kurwa, żadna chińska, tylko know-how jest białych ludzi, którzy biali ludzie tam sprzedają. Apela.
0: Słuchaj, dobra, Apple, gdzie jest produkowany?
2: Dobra, wiesz co, bo ja już to przerabiałem wiele razy, takie przekrzykiwanie się. Widzisz, chciałem ci tylko powiedzieć przy okazji jedną rzecz. Poczekaj, bo ja się zaraz rozłączę i wszystko będzie twoje i będziesz miał ze wszystkim rację. Bo ja tu chciałem jedną rzecz powiedzieć. Widzisz, krawiec, ja bym się tu naprodukował, narzucał linków, pokazał, o co chodzi. Poczekaj, nie przerywaj mi. Stary, ja zaraz chodzę i jest cała antena twoja. Naprodukowałbym się, pokazałbym antenu, wiesz, na antenie wyliczenia, linki, jakieś dane, dokumenty. Wszystkiego bym pokazywał. A koniec końców zadzwoni jakiś, nie mówię, że to, wiesz, Marcin, zadzwoni jakiś głupek, ty mu krawiec poprzytakujesz i na tym się skończy.
0: Dalej ubliża,
2: i całe moje produkowanie będzie daremne. Łapie, żeby pieprzyć głupotę, że jest obowiązkowa służba dla kobiet.
0: Mądrego teraz wniosłeś tą rozmowę, ty mi powiedz.
2: To jest tak piramidalna bzdura, że to aż cytki swędzą, ludzie złoci. Tam nawet dla chłopów wszystkich nie jest obowiązkowa, bo nie mają dosyć w ogólnego miejsca i sprzętu. Więc ja pierdolisz te proste farmazony, niemiłosierne, nara.
1: Nie no...
0: Nara i chuj.
1: No dobra.
0: Cię pożegnam.
1: No, ja też tak nie lubię w takim klimacie po prostu, bo informacje z Zenona są dla mnie ciekawe i myślę, że on się... orientuje, tylko jakby sposób, w jaki on podchodzi do rozmowy jest... No bo tu wykrzyczał i poszedł. No to tak się nie da rozmawiać.
0: Merytorycznie, jakby to bardziej merytorycznie związał do kupy, no to warto wysłuchać, ale tak chaotycznie, no to...
1: To znaczy,
0: tak jak mówię,
1: przepraszam bardzo, myślę, że merytorycznie nie ma tu nic do zarzucenia, tylko...
0: Ale to nie ma do zarzucenia.
1: A że może trochę chaotycznie, to może wynika z tego, że wchodziliście sobie w słowo. I to Zenona chyba znerwowało, że jakby Wiesz, on, jego zdenerwowało może to, że on podaje ci konkretne informacje, a ty podchodzisz do tego na zasadzie, że... No na przykład tak jak teraz, już się zaperzasz, jeszcze nie skończyłem zdania, a ty... No co? No i co? No, a ta... No, jo, to, już. To jest, wiesz, troszkę takie też masz złe podejście do rozmowy i ty i on.
0: Wiesz, ty się go boisz. Ja zwróciłem uwagę na to, nie. Że ty się go, kurwa, boisz.
1: Nie, ja wiem, się... Co? Słuchaj, jeśli ty czujesz coś takiego, że ja się go boję, to chyba się mylisz. Ja po prostu znam Zenona od wielu, wielu lat i on nadawał w Nocnym Radio też i jesteśmy kolegami też i ja go nie będę tutaj, wiesz, beształ, opierdalał czy banował, bo to nie ta osoba. Ale Mario z Krzaków do nas dołączył. Dajmy teraz jemu coś powiedzieć. Cześć, Mario.
3: Cześć, panowie. Witam was. No niestety pół godzinki nie przysłuchiwałem się rozmowie, więc nie wiem, co straciłem, czy dużo, czy nie, ale właśnie chciałem... Dwa słowa o tej sytuacji, że fajnie, że są takie tematy poruszane, bo powinniśmy właśnie wszystko poustalać wcześniej, bo lepiej dmuchać na zimne, bo sojusze sojuszami, a życie życiem i różnie może być. Natomiast co chciałem powiedzieć, że jeśli ktoś, bo ta ankieta mi dała dużo do myślenia, że dużo osób nie chciało brać udziału w ewentualnym... No ja i Marcin tak. Znowu. Dwa zdania tak, mi nie
0: tylko przed, na szybko. 1 milion z poboru, około 136 tysięcy kobiet. 2002 służba wojskowa, służba obowiązkowa w wojskach lądowych trwa 2 lata. Siły rezerwowe 100 tysięcy żołnierzy. To jest w Chinach. Raz, dwa w Google. Można sobie wpisać. I tutaj 2 lata to się nie myliłem. Myślałem, że 4, ale jednak jest 2. Proszę sobie wygooglować. Oddaję głos, przepraszam.
3: Straciłem wątek.
1: No właśnie to, widzicie, i to jest to niebezpieczeństwo, że widzisz, widzicie, czasem lepiej troszkę cierpliwości, zaczekać, zapisać, zapamiętać i powiedzieć, jak ktoś skończy, bo inaczej ktoś traci właśnie wątek, bo inaczej ktoś traci wątek, tak bywa. No ale to się właśnie, zdarza, nie da się zrobić omleta bez rozbicia kilku jajek, no.
3: Tak, o tej ankiecie, że dała też do myślenia mi w tym sensie, że nie karałbym ludzi, którzy nie chcą brać udziału w wojnie, bo nie każdy się nadaje i każdy dowódca chyba przyzna, że nie chce mieć gościa, który po pierwszym wystrzale mu wsadzi głowę w piasek albo ucieknie z krzykiem. To raz. Ja bym to rozwiązał inaczej, że nie... kogoś bym wsadzał do więzienia, kto nie chce brać udziału w wojnie, tylko jeśli chce uciec na przykład za granicę z rodziną, to bym mu dał tą możliwość, tylko po pierwsze, primo, straciłby na przykład obywatelstwo polskie albo nie mógłby, nie wiem, prawa wyborcze, żeby jakiś go dotknął ostracyzm, nie? Żeby jednak, skoro nie poczuwa się, że to nie jest jego państwo, no to czemu ma brać korzyści z tego państwa, czyli NFZ?
2: Ja ci przerwę na chwilę, przepraszam, możesz do tego zaraz wrócić, ale jedną rzecz szybką. Właśnie miałeś przykład tego, nie? Koleś wpisał bzdurę w Google, przeczytał po łebkach, nie zastanowił się, czy 300 tysięcy to jest dużo, czy to jest mało. W ogóle nie wyszło z tego, czy to jest obowiązkowe de facto dla każdej kobiety, czy nie jest obowiązkowe. To, że każdego w Chinach mogą zaciągnąć niezależnie, co tam ma między nogami, to jest inna sprawa, ale czy to jest po prostu zorganizowane i każdą jedną kobietę biorą, bo to znaczy obowiązkowa służba dla kobiet, tak jak w Izraelu. Nic z tych rzeczy, żadnych detali, żadnego chodzenia w szczegóły. Wziął po prostu taki ten gołąb, nasrał na tą szachownicę, przewalił pionki i okrzyknął swój sukces. Przeczytał nagłówek, powiedział, że wszystko jest tak, jak on powiedział. No i stary, i ty nic z tym nie robisz, nie?
1: A co
2: mam, mi się naprawdę tutaj...
1: A co mam zrobić?
2: Nie powiedzieć mu, stary, pierdolisz głupoty.
1: Ale ja się nie znam, kurwa, ty nie rozumiesz podstawowej rzeczy, że ja się nie znam.
2: Ale orzeł ci pokazał, co się robi. Może się otwiera i się szuka.
1: Może ja dzisiaj, tak jak po raz dziesiąty mówię, wszedłem sobie na chwilę na antenę, mówiłem przez trzy czwarte audycji o luźnych rzeczach. Nie spodziewałem się,
2: Mów o luźnych rzeczach. Spoko. No luz, to dobra, no to faktycznie to nie jest za bardzo, szkoda życia, nie? Na takie gadanie jak naprawdę się postarasz, powiesz coś z sensem, składnego, zgodnego z rzeczywistością, później przyjdzie jakiś baran, powie głupotę i nikt tego nawet nie kontruje. Szkoda kurwa tlenu.
1: Zenon, jeśli cię to tak bardzo denerwuje i męczy, nie słuchaj nocnego radia i mnie, dobrze?
0: Ale Zenon, ale ty jak mi wyjeżdżasz z kosmosem ogólnie, weź sobie kurwa wypożycz przynajmniej tak zwanego Nikona P900 albo P1000, zrób sobie zbliżenie na planety i weź określ, co tam widzisz dokładnie, ok? A jak nie, to sobie wygoogluj na YouTubie, na Nikonie P900 albo P1000, jak wyglądają tak zwane starsy, gwiazdy.
1: Kurwa, weźcie tu, nie piszcie farmazonów po raz kolejny, że drżę wręcz przed Zenonem. Tak, i dlatego się napierdalam z nim, kurwa, na noże co dwa tygodnie, tak? I
0: ale
1: wyzywamy się.
0: I
1: dlatego się wyzywamy, kurwa, i obrażamy na siebie, i potem się przepraszamy i godzimy, i się, kurwa, wydzieram na niego, on na mnie, bo się go tak boję strasznie, tak? Już zastanówcie się chwilę nad tym, co piszecie.
0: Pytanie, dlaczego się go boisz?
1: Ja pierdolę, a ten autysta i ironii nie rozumie kolejny. Ja pierdolę, no.
0: Uważasz, że jestem autystyczny?
1: Jak nie rozumiesz... ironii, to tak, chyba tak. No, tak zgaduję, bo tak mają osoby, które są, mają jakieś spektrum autyzmu lekkie. Dobra, nieważne, ja się niepotrzebnie unoszę, tylko znowu jakieś... Tak, czytam sobie dzisiaj czata i dużo jakichś oskarżeń, wypomnień, potem Zenon dzwoni i znów jest jakiś tutaj w wojowniczym nastroju i różne rzeczy. I tak, a człowiek by sobie chciał, tak jak ten Jay i Cichy Bob, sobie siąść na murku i pogadać o czymś wesołym, fajnym. To nie, musi zejść na wojnę, kurwa, i kto ma większego. I spierdalaj, bo pierdolisz farmazony i nie nadawaj, kurwa, i jak ty nadajesz? Po co ty w ogóle wszedłeś na tą antenę, kurwa?
0: Czekaj, moja spina mnie między Zenonem albo Farmazenonem, to jest moja spina, a ty tutaj, po co ty się tutaj wtrącasz w tą dyskusję? Tutaj wtrącasz trzy zdania niepotrzebnie. Ty tutaj jako tak zwany red aktor powinieneś z boku stać i ewentualnie kibicować, śmiać się przede wszystkim i tyle, i nie komentować. Po co twoja stronność? Tutaj powinna być bezstronność. Zachowaj tak zwane tutaj szramki redaktorowe, no nie wiem, jak to inaczej nazwać. Po co to komentujesz? Tutaj jak rozmawiają słuchacze, czy tam rozmówcy, nie wpierdalaj się w to, bo to jest nie twoja, jakby to powiedzieć, batalia.
1: To co, mam siedzieć cichutko i popcorn sobie jeść i słuchać?
0: Tak, śmiać się, kibicować, przytaknąć, tyle. Jak się, słuchaj, nie wpierdala się między wódkę a zakąska, o tak powiem.
1: Ale też mi nie mów, co mam robić na antenie swojej audycji.
0: Ale lepiej dla ciebie, Krawiec, w tej sytuacji lepiej dla ciebie.
1: Ale człowiek nie jest z kamienia i reaguje na różne rzeczy. Dobra, nieważne, zostawmy.
0: A po co?
1: Mario, chciałeś coś może dodać, Mario?
3: Znaczy, no, chciałem podziękować ci, Krawiec. Jako jedyny mi nie przerwałeś tutaj, bo wszyscy mają taką manierę wchodzenia w zdanie. Także straciłem już drugi raz wątek, ale dobra. W sumie chciałem powiedzieć, że każdy facet w Polsce powinien właśnie zastanowić się nad tym, czy chce brać udział, jakby coś się złego działo. Każdy musi sam przed sobą podjąć tą decyzję, ale powinny być jakieś konsekwencje. Nie mówię, że więzienie, tylko powinien, skoro nie chce umierać za kraj, bo uważa, że nic mu ten kraj nie dał, to później nie może czerpać jakiejkolwiek korzyści z tego kraju. Żebym został dobrze zrozumiany. Po prostu jeśli raz się wyrzekniesz swojego domu, to już nie masz do niego później powrotu. Taki. Ja bym to widział oczywiście, możecie się ze mną nie zgadzać. Bo
1: można,
3: na przykład no, wiele osób, bo Marcin na przykład, jeśli był chyba byłym żołnierzem zawodowym, no to on składał przysięgę, więc przysięga go trzyma, że musi wziąć udział w wojnie i chronić ojczyznę. On nie ma wyboru. Natomiast no, jest tu dużo osób, którzy albo nie byli w wojsku, bo na przykład tam studiowali, się uczyli, czy z różnych innych powodów. No i oni muszą podjąć tą decyzję. Ale państwo nie powinno, nie wiem, opresyjnie stawiać tą sprawę, tylko właśnie dać wybór. Albo uciekasz, ale już jesteś dotknięty ostracyzmem społecznym, albo zostajesz, no i bronisz domu, rodzinę, byłaby znajomych, to, bliskich.
1: Byłaby to też taka sprawiedliwa w zasadzie trochę kara i taka szczególna kara dla tego, kto by zdezerterował, kto powiedziałby, a ja mam to w dupie, nie walczę. Taka banicja i wiesz, ktoś by to czuł trochę, że został wygoniony z własnego kraju, tak jakby troszkę, nie? Skazany na banicję. I taka uczciwość pewna, no faktycznie coś w tym jest, że jak nie bronisz, to może nie korzystasz, to i nie korzystaj już później, skoro się zdecydowałeś, niech inni walczą za ten kraj, już nie twój chyba kraj, no to tak by to, tak logiczne, jakieś takie sprawiedliwe, to się wydaje trochę jakby, no.
0: Ja wam powiem,
3: ja bym tak to widział. Widzenia... Dzięki wielkie za telefon, trzymajcie się, cześć.
1: Trzymaj się, Mario, dzięki też za telefonik, hej.
0: No, dzięki również. Ja to powiem z punktu widzenia żołnierza zawodowego. Przede wszystkim ja jestem za pokojem. Żołnierz ogólnie nie walczy po to, żeby brać udział w wojnie, tylko walczy o pokój. Mhm. Pokój to jest przede wszystkim walczy za pokojem. No nie ma innej opcji. No żołnierz ma walczyć za pokojem, nie, że idzie zabijać czy coś takiego i w ogóle. Uczciwy żołnierz jest obrońcą narodu, dajmy na to, okej, okay? Ale walczy za pokojem. Nigdy nie idzie, żeby się napierdalać, taki mówię już zawodowy, tylko robi wszystko, żeby był pokój, żeby nie strzelać.
1: Wojna o pokój brzmi jak taki oksymoron albo jakiś paradoks dziwny, a tutaj też Zenon też w sumie ma swoje racje chyba, pisząc bardzo i ironia, uwaga Marcinie, ironia, bardzo sprawiedliwa, tak, tutaj tak podkreślam, o, bardzo sprawiedliwa, całe życie podatki płacił i no to też jest racja, że całe życie płacisz te podatki, a nagle nie chcesz iść na wojnę, to spierdalaj i już nic nie dostaniesz, to trochę też, nie wiem, czy to do końca fakt jest sprawiedliwe.
0: Ale co dostanę, niby co mam dostać?
1: No, bo mówiliśmy, że nie chcesz walczyć.
0: A jaka jest gwarancja, że cokolwiek dostanę, jak pójdę na wojnę? Jaka jest gwarancja, że ja wrócę z tej wojny przede wszystkim?
1: No, ale tu chodzi trochę jakby o co innego, że...
0: No to jaka gwarancja?
1: Że czemu macie, ja czemu ma Polska, czemu ma Polska, czy polski rząd, czy ktoś, macie skazać na banicję i powiedzieć, już nie jesteś Polakiem i nie wypisujemy cię tutaj z Polski, nic, nie masz emerytury i tak dalej, i nie będziesz nic tu czerpał, żadnych korzyści i tak dalej. No powiedzmy, ale no, a ty płaciłeś podatki przez pół życia.
0: Powiedz, ja mam podstawowe pytanie, przecież ta wojna nas nie dotyczy. Po co my się mamy wpierdalać tą wojnę? Przecież to nie jest nasza brocha. Jaka wojna? Przecież tutaj jest spokój. W Polsce jest elegancko, ale jest okej.
1: Okay. Mówimy o sytuacji, gdzie na przykład nas zaatakuje Rosja. Mówimy
0: jak,
1: o sytuacji.
0: Ale na jakiej podstawie? Czy my sobie, kurwa, szukamy u tak zwanej Rosji, kurwa, jakiś zwad?
1: Ale może
0: ogólnie
1: nas napadnie tak po prostu któregoś
0: ale
1: dnia.
0: Ale na jakiej podstawie za to? Jeżeli my nie będziemy agresorami, na jakiej podstawie?
1: Coś
0: chce to przejąć na te...
1: To chce coś wymyślą, jakąś prowokację zrobią, coś chce wymyślą. No różnie to może być.
0: Krawiec, ale to jest wszystko zagrywki polityczne, rozumiesz? A teraz przede wszystkim bierz uwagę na to, że my mamy teraz tak zwany New World Order, czyli nowy porządek świata. Więc warto poczytać zapiski mędrców Sionu, co się w ogóle rozpiski grupy Bilderberg, wziąć konkretny content, a nie jakieś tam, kurwa, wiesz, z powietrza. Wszystko jest zaplanowane, my jesteśmy tylko i wyłącznie aktorami w tej grze i tyle, ale wszystko jest zaplanowane. Wystarczy po prostu zagłębić temat, co jest zaplanowane, na ile lat do przodu i tyle, i jaki problem. Wszystko jest planowane. My tutaj jako tak zwani na szachownicy pionki, my mamy gówno do powiedzenia, bo tam szachownica trwa dalej, ale tam są królowie, królewny, nazywaj jak chcesz, tylko jest rozpisane i tutaj jest tylko i wyłącznie wiedza, co się faktycznie wydarzy. Nawet głupia bajka The Simpsons, Predicted, dajmy na to. Przecież oni pokazują, co się wydarzy. Głupią bajkę wystarczy poglądać.
1: Są tak, ludzie ciągle znajdują w Simpsonach właśnie różne rzeczy, które no, niby zostały przewidziane, pokazuje się różne sceny, które nawiązują do późniejszych wydarzeń, nawet do 9-11. A tutaj pisze też, napisał Evie Place, kto podburzał do nienawiści do sąsiadów Rosjan, sąsiedzi Rosjanie, nasi przyjaciele, no. Niech idzie pierwszy na wojnę, to do mnie przytyk chyba między innymi, a ty, Evie, będziesz walczył za, właściwie za jaki kraj? Za Polskę, za Rosję czy za Stany? Jak to u ciebie jest? No i było też tutaj, ja płacę podatki całe te, no właśnie. Ogółem. Ja ogółem podatki płacę, ja nie muszę walczyć, bo ja podatki płacę, ja już zapłaciłem na ten kraj. Nie, no nie wiem, co bym zrobił w sumie, to tak można sobie teoretyzować, jak jest sytuacja już, gdzie jest ta wojna, to zupełnie wszystko inaczej jakoś idzie, myślę, i może się i podejście zmienić, nastawienie, też łatwo się rzuca słowa, nie, że walczę, nie walczę, ale trudniej podjąć już faktycznie decyzję, to myślę, że u każdego to będzie kupa myślenia i zastanawiania się po prostu i ostatecznie podjęcie jakiejś decyzji niełatwej. Czy taka, czy owaka, to będzie niełatwa decyzja.
0: Ale jaka decyzja? Nie będziesz miał decyzji. Jak ci ktoś wypierdoli z grubego buta, tak zwanego wojskowego, drzwi w domu, i teraz będziesz miał pytania, albo idziesz do armii, albo idziesz pod sąd. Czaisz? Taka będzie sytuacja. I to już jest i tak dobry wybór, bo gorzej jak ci wypierdoli but zagraniczny, drzwi w domu, rozumiesz? I zostaniesz podstawiony pod ścianą. I tak, proste pytanie, w jakim języku rozmawiasz? W takim i takim. Zostaniesz rozstrzelany pod ścianą i tyle, dziękuję. Czaisz? Nie będzie pierdolenia. Tak, nie będzie farmazonu, rozumiesz.
1: Oczywiście, to, nie, no, to też, ale wiesz, prawie, co, to są dwie sprawy.
0: Tak powiem. Słuchaj, nie, rozumiesz, bo... tak, sytuacja jest przejebana. To nie są żarty już wtedy, wiesz.
1: Oczywiście, że tak.
0: To jest hardkorowa sytuacja.
1: Ale to mówimy o dwóch różnych sprawach, o naszym nastawieniu, czy chcemy spierdalać, no zawsze można próbować spierdalać gdzieś, niech cię ściga żandarmeria, ale, a druga sprawa to, że faktycznie na wojnie to się ciebie nikt nie pyta, czy chce pan, zachęcamy, wojna, fajna rzecz, może się pan skusi jednak, no to oczywiście, że nie, no wiadomo, no to dwie różne sprawy jakby, nie?
0: Ja podejrzewam, słuchaj, ja tam śledzę co nieco jakieś tam informacje, ale podejrzewam, że w tym roku 2024 będzie kurwa gruba impreza. I tutaj trzeba będzie się szykować na jakiś tam gruby spontan. Wiesz, bo spontan wydarzy się, bo no, są przejawki, nie przejawki. Będzie kurwa grubo. Po prostu będzie grubo tak, że faktycznie trzeba będzie się zmobilizować, tak powiem. Na spokojnie, no nie? No.
1: Dobra, Marcinie, dzięki ci za telefonik interesujący. No, coś jeszcze chciałeś na koniec powiedzieć, tak?
0: No, ja bym tutaj chciał zachęcić do zakupu na przykład PCP, tak zwanych wiatrówek, na takie kartridże, nie kartridże. Ja nie mówię o czarnych prochowych, nie? Bo te czarne prochowe, one są fajne, ale tam problem jest ogólnie z zakupem prochu, ale takie głupie PCP, tam granica od 3 do 6 tysięcy. Jak ktoś ma kasy, niech sobie kupi, bo to jest legal. Taka głupia wiatrówka, dajmy na to 9, 9 mm, ona przyszywa na wylot, jakby to powiedzieć, worek ze zbożem. A reszty nie dokończę. Więc taka wiatróweczka PCP, jak najbardziej w domu, fajna sprawa do celów sportowych. Wskazane.
1: No, do sportowych, no. Dobra, trzymaj się, dzięki, Marcinie.
0: Bez pozwolenia jak najbardziej. Można coś sobie w domu, jakby to powiedzieć, skitrać. No. Bo się może kiedyś przydać.
1: Dobra. Dzięki. Trzymaj się, Marcinie.
0: Dobra, Łudziku. No to wszystkiego dobrego. Miłym uśmiechem, akcentem życzę wszystkim jak najbardziej zdrowia oraz przede wszystkim przypominam, że z mojej strony to był stand-up. Wszystko, co powiedziałem, to jest tylko i wyłącznie moja fikcja. Nic tutaj, co powiedziałem, nie jest prawdą.
1: Standardowa, okay? Standardowa formułka. Okay.
0: Oczywiście, stand-up. Tak zwany. No,
1: trzymaj się. Hej, hej.
0: No to miłym akcentem hej.
1: Zenon znów w sumie trafnie zaproponował tutaj. Też takie głosy widziałem, się pojawiają od czasu do czasu, że niech zwolennicy przymusowego poboru idą jako pierwsi, skoro są za przymusowym poborem. To takie logiczne. Więc ja jestem za dobrowolny w takim razie. Niestety myślę, że żadnego kraju nie stać na to, żeby wypłacać jakiś taki żołd żołnierzom, jaki ma najemnik jakiś, nie? Który się zajmuje zawodowo wojaczką. Jest jakimś, czy jakiś żołnierz zawodowy może? No nie wiem, no armia to armia, no więc jak nie ma pieniędzy, żeby każdemu sowicie zapłacić, a żeby aż ciągnęło na tą wojnę, no to wtedy rusza się z tekstami typu Bóg, honor, ojczyzna, tak myślę. Żeby zachęcić. Taki żołnierz za free, no nie zupełnie za free, ale taki żołnierz wytaniony właśnie, to Bóg, honor, ojczyzna, a temu tam lepszemu jakiemuś może to kaczink i mu tam pieniędzorów dać dużo. A temu, co mu się mało daje, to pamiętaj, matka Polska cię wzywa, matka, ciotka, babka Polska cię wzywa i mówi do ciebie, zrób coś dla mnie, zrób coś, a ty co zrobisz, pytam się ciebie ja. A ty się wzruszasz wtedy, łza ci cieknie po policzku. Będę walczył do ostatniej kropli krwi. I szli czwórkami do nieba, Boże i z Bogiem na Boga. I już biegnie tam podrzynać gardła, wypruwać flaki i strzelać. Dobra, ja się miałem być do 17, widzicie, już godzinę siedzę z wami. A tu ludzi dużo, ludzi tłum, prawie 130 osób, aż żal odchodzić. Dobrodziej pyta, co to jest predicted? Nie wiem. Znam tylko paradygmat. A jeszcze odbiorę tutaj telefonik, chyba Michał po raz pierwszy dzwoni. Witam Michała.
4: Pierwszy raz dzwonię, witam. Witam pana redaktora. Wreszcie pierwszy raz się dodzwoniłem, wreszcie się ośmieliłem po tylu latach słuchania radia. No ten temat wojskowości dość mocno mnie tak triggeruje. Może z tego względu, że byłem żołnierzem zawodowym wiele lat. No już nie jestem. Natomiast powiem tak, no nie jest to łatwa decyzja, jeżeli no, przyszłaby wojna, to no, co wtedy robimy? Natomiast mój dowódca w wojsku, pamiętam, powiedział mi, dlaczego jesteście w wojsku, dlaczego jesteście wcieleni do wojska po to, żebyście potrafili obronić swoje rodziny. I teraz weźmy sobie taką sytuację, no jeżeli byłoby to wyłącznie, nie wiem, dobrowolne, no, czy nam się podoba, to by do tego wojska szli tylko ludzie, no, trochę tacy skrzywieni, same zabijaki po to, żeby się wyżyć, nie wiadomo co. Tylko zwróćmy uwagę, że w tym naszym kraju, jaki on by nie był, są jeszcze ludzie, którzy się nie potrafią bronić. Są to, nie wiem, dzieci, starsi ludzie, kobiety. Dlatego no myślę, że no powinniśmy gdzieś mieć tam z tyłu głowy i nie wiem, szkolić się w tym kierunku, przejść jakieś szkolenie wojskowe po to, żebyśmy mogli bronić tych, którzy sami nie potrafią się bronić.
1: No w sumie tak, no ktoś musi tych słabych bronić, silniejszy, to takie jest, no brzmi okej, okay, nie? Że bronić swoich ziomków, braci, no tylko widzisz, niektórzy chyba szukają trochę sobie wymówki, żeby nie walczyć, być może. Sam może się zaliczam do takich osób, bo to wygodnie jest, taką dzisiaj dorobić sobie ideologię do niewalczenia jest łatwo i możesz sobie wybrać jedną z 10 albo poprosić AI, żeby ci napisało dobrą wymówkę, dlaczego nie warto iść na wojnę, nie?
4: Wiesz co, ja to też mam tak, troszeczkę taką teorię, że chyba w ogóle wojska czy takich sytuacji chyba najbardziej obawiają się ludzie, którzy nie byli w wojsku. Moja historia wygląda w ten sposób, że ja sporo lat uciekałem, że tak powiem, przed wojskiem, bo czułem, że to nie jest moja bajka. Nawet wymeldowałem się, bo kiedyś to było tak, że jak nie mogli cię znaleźć, no to jest, no to mają problem po prostu. No ale przyszedł moment, że się gdzieś przeprowadziłem, zameldowałem, no i mnie znaleziono. Obawiałem się tego wojska, trafiłem do wojska i zupełnie zmieniłem zdanie na temat tego wojska. Nie wiem, udoskonaliłem się w wielu rzeczach. Okazało się, że nie jest takie to wojsko straszne, jakie się wydaje. Uczy tej odpowiedzialności za drugiego człowieka, no bo to już nie jest taka osiedlowa zabawa z kijami i patykami, tylko bardzo poważna rzecz. I być może, tak mi się wydaje, że sporo ludzi, którzy by miało jakieś tam, chociażby takie, nie wiem, miesięczne powiedzmy przeszkolenie, zmieniłoby troszeczkę zdanie na ten temat. No bo faktycznie, jeżeli jesteśmy daleko od tego tematu, to wydaje się on bardzo straszny. Takie moje zdanie, panie redaktorze.
1: No właśnie, wypraszam sobie tego redaktora. Teraz wszyscy się redaktorami porobili. Co drugi to redaktor. Nawet jak mówi, wziąłem i poszłem, pierdłem i w sumie na żaden temat się nie wypowiada, tylko tak społecznościowo se tam gada. A co tam u ciebie, ziutek? To i tak jest już redaktor, więc to się trochę zdewaluowało. Więc może radiowiec, panie radiowcze. Nie, to chujowo brzmi. Krawiec po prostu, dobra, niech będzie. Ale wiesz co, bo tu się też na czacie pojawił chyba jeden z lepszych argumentów przeciw temu, żeby iść na wojnę. Ja chcę żyć, bo ja bym se pożył jeszcze trochę. Na przykład.
4: Jasne.
1: Bo ja na przykład wiem, że wiesz, ty jako zawodowy żołnierz, przypuszczam, że jesteś tam w formie, potrafisz się bronią.
4: Były. Już nie jestem w wojsku.
1: Ale formę chyba nadal masz jako osoba, która się garnęła do takich rzeczy, to przypuszczam, że jesteś w miarę wysportowany, zręczny, jakoś tam dbasz o siebie w miarę, umiesz strzelać, może umiesz tak. I w ryj dać komuś i skopa, a ja na przykład widzisz słaby w te klocki jestem i bym szybko umarł.
4: Mhm. Jasne, ale dlatego wiesz co, no, nie chcę wymieniać, które takie no, są kraje, gdzie naprawdę do tej pory jest jakieś tam mniejsze czy większe przeszkolenie wojskowe. U nas obecnie jest dobrowolne. Ja służyłem jeszcze na schyłku, kiedy kończyła się zasadnicza służba i wchodziła ta zawodowa. Jestem tego zdania, że bycie, tak jak w tym ostatnim czasie, bycie 9 miesięcy w wojsku jest totalną bzdurą, bo tak naprawdę takiego intensywnego szkolenia w wojsku to było 3 miesiące, a dalej to już było takie po prostu uczenie się różnych tam dziwnych takich, kurde, zagrywek, przyczajek, nie wiadomo czego, nie? Natomiast uważam, że nawet takie miesięczne, takie przeszkolenie powiedzmy wojskowe, na którym można byłoby się nauczyć podstawy obsługi broni, bo jakby coś się, cokolwiek by się działo, znajdujesz taką broń na ulicy, mniej więcej potrafisz zgrać przyrządy celownicze, złożyć, rozłożyć, nabić ten magazynek, albo poruszać się, nie wiem, w czasie konfliktu po terenie zurbanizowanym, czy tam jakaś tam zielona taktyka, takie podstawy miesięczne, to myślę, że nawet jako Polska no, bylibyśmy w miarę bezpieczni. Nie musielibyśmy tam uciekać, bo czulibyśmy się po prostu pewniej. Oczywiście, no ja rozumiem, ten argument chce żyć i jak najbardziej jest on racjonalny. Natomiast uważam, że chyba przychodzi taki moment, że jeżeli ucieknę tutaj, ucieknę jeszcze gdzieś i tak mogę uciekać całe życie. Aż w końcu gdzieś ktoś mnie znajdzie i już nie będę miał gdzie uciekać, bo zawsze może się wszędzie pojawić jakiś konflikt.
1: Przypuszczam,
4: kiedyś trzeba się z tym zmierzyć.
1: Przypuszczam, że niektórzy na przykład walczą już w czasie wojny to jest coraz więcej się pojawia takich osób, które walczą z zemsty, chcą po prostu ukarać wroga, na przykład za to, że rodzinę ci wymordował, nie? Czy coś takiego. To się wszystko, mogą być przeróżne powody, dla których ktoś walczy albo dla których nie walczy. No mógłbym ewentualnie, tak jak tu ktoś zaproponował, do kuchni albo na drony, nie? I sterować tam dronikiem. A słuchaj, zadam takie pytanie, jak nie chcesz, to nie odpowiadaj, bo to jest takie no, trochę, wiesz, hardkorowe pytanie, czy, jakby to powiedzieć, czy zgładziłeś kiedyś jakiegoś wroga, będąc tym żołnierzem zawodowym? Nie.
4: Nie. Wiesz co, to też nie jest takie proste u nas, żeby dostać się na misję, nie? Bo każdy tak myśli, że o, wiesz, tu na misję, to tamto. U nas w kraju wygląda to w ten sposób, że trzeba mieć parcie w żagiel, nie? Czyli trzeba mieć jakieś tam poparcie i tak dalej, żeby dostać się na takową misję i gdzieś pojechać. No bo nie oszukujmy się, jest to tam jakiś po prostu większy pieniądz, tak? W zależności oczywiście od tego, czy jest to strefa objęta konfliktem wojennym, czy to jest misja stabilizacyjna, czy to jest misja pokojowa i tak dalej. Stawki oczywiście się różnią. No ale wyjechać na taką misję nie jest wcale łatwo. Natomiast zabicie człowieka, to jest chyba trudny temat, nie? Natomiast w wojsku po prostu mówi się raczej o celu, nie o człowieku, bo jeżeli chyba byśmy się zbyt długo na tym zastanawiali, to kiepsko by było, nie?
1: Tak, może lekko rozluźniając ten temat, są takie charakterystyczne żołnierskie kawały, nie? Nie wiem, czy pamiętasz, na przykład, co żołnierz ma? I odpowiedź jest tam, że żołnierz ma mieć posprzątane pod łóżkiem, coś w tym stylu, nie? Wiesz, były takie kawały jakieś, nie?
4: Tego, że... W ogóle była cała masa wierszyków, bo jak trafiłem do wojska, no to jeszcze była fala, więc to trzeba było przed dziadkami na kompanii znać te wszystkie wierszyki. To była trochę bzdura, no ale to czasami było śmiesznie, czasami mniej było śmiesznie, nie? Natomiast poznałem to od strony zawodowej, mniej zawodowej, że powiedzmy i zasadniczej, że jakby tej fali nie było, to sama kadra by sobie chyba z wojskiem nie dała rady. No, bo powiedzmy tam kilkuset żołnierzy, a jednostka ma tam z 1000 zasadniczej służby, nie?
5: No,
4: jak była ta fala, to tak.
5: Osoby, które
4: starszy, młodszy żołnierz, jakoś to było, nie?
5: Jako mięso armatnie, powodzenia.
4: Tak więc tak.
1: A tymczasem donejcik od No Name'a, dzięki za dyszkę. I pisze tutaj No Name. Te osoby, które nie mają stopnia pod, w nawiasie oficerskiego, czyli oficerskiego albo podoficerskiego, tak? Pójdą na wojnę jako mięso armatnie, powodzenia. No właśnie, to jest ta najgorsza taka myśl, że będziesz tym mięsem armatnim, że wiesz, już tak jesteś takim mięsem armatnim, to świstają te kule, gdzieś coś wybucha. I to jest taka, w sumie wojna się czasami się dziwujemy, tak opisujemy jako coś niezwykłego, taką wojnę średniowieczną, powiedzmy, gdzie najprawdopodobniej to była taka masakra, taka rzeź, nie? Krew, flaki, ścinanie se rąk, jakieś wrzaski, wiesz. A współczesna wojna też może tak wyglądać, tak barbarzyńsko trochę, wiesz, tak, że giniesz przypadkowo, nie? Ktoś tam cię od tyłu ci wbił, no, jakiś, wiesz, bagnet ci wbił w nery i po tobie, no, taka wojna, no.
4: Wiesz, to zgodzę się. Ja też ostatnio tam słyszałem takie właśnie teorie, że no dzisiaj to tylko lotnictwo i tak dalej, że w sumie to można było też tymi dronami. Oczywiście drony dzisiaj bardzo dobrą robotę robią, natomiast nadal wojska zmechanizowane, jakieś pancerne, nadal będą potrzebne do nie wiem, do tam działania w miastach, bardziej takiej chirurgicznej roboty. Więc to mimo wszystko, że technologia idzie naprzód, to aż tak wiele uważam, że się nie zmieni. Tym bardziej, że ja tam w czołgach siedziałem, to coś wiem, że to czasami się przydaje, nie?
1: No ale to może jednak mamy trochę złe wyobrażenie tej współczesnej wojny, że to faktycznie drony, samoloty, ale to tak, czy to coś zmienia? No idziesz z jakimś oddziałem na jakieś, nie wiem, rozpoznanie, a tu nagle jakaś bomba na ciebie spada i...
4: No i dramat.
1: I leży jeden bez nogi i się drze, drugi jakiś flaki jego dookoła, no to fajna, fajna wojna. Taki dron, to przypuszczam, że on też może na przykład, oprócz tego, że zniszczy jakiś ważny cel, czy jakieś działo, czy coś, czy stanowisko, czy pojazd, no to też ludzie przy okazji se giną w tym pojeździe na przykład, nie? Co byli. No,
4: no zgadza się. Zgadza się. No, kurczę, no. I są łodzie podwodne, i są czołgi, i drony też. No, nie na wszystko jest każde narzędzie dobre, nie? No, w rosołu nie będziemy jeść widelcem, bo to nic nie da. Tak samo dronem też wszystkiego, ja przynajmniej tak uważam, nie załatwimy. Ale no, technologia idzie do przodu. To faktycznie. I to oblicze wojny też się zmienia. Ja dobrze słyszałem, że nasz tutaj radiowy mistrz Joda Marcin też był żołnierzem wojskowym? Znaczy żołnierzem zawodowym?
1: Marcins?
4: Nie Marcins, tylko Marcin Chudzik.
1: Marcin Chudzik, tak. No tak, tak twierdzi.
4: Kurczę, późno zadzwoniłem.
1: Widzisz, coraz więcej mamy żołnierzy zawodowych. Słuchajcie, może się jakiś oddział zrobi, jakieś nocne wilki, albo wilcze bękarty, albo jakieś nocne bękarty. Ja chcę być kapitanem, będę was wysyłał tam gdzieś, nie będę musiał walczyć, będę tylko mówił, będę przemawiał, powiem, słuchajcie, nie będę wijał w bawełnę, nie jest dobrze, zebrałem was tutaj parszywą dwunastkę i będziemy Rosjan mordować tak, żeby czuli. Kurwa, każdy ma mi przynieść 10 ruskich skalpów. To jest cena. No, a sam taki cwaniak będę, a potem gdzieś tam przy mapach tylko, nie? Przy komputerku. A wy walczcie. Tak jest.
4: Tak robota. A ty, Krawcze, no, ty mi pięknie służby robiłeś, że tak powiem. Pięknie służby przy audycjach spędzałem zarówno przy nocnym radiu, jak i radio na fali jeszcze ze starych lat.
1: No co ty, serio?
4: Bo słucham praktycznie od początku, więc zaliczam się do tych weteranów, a dzwonię pierwszy raz.
1: Patrzcie, jak się czaił. Słucha od początku i tak się czaił, ale no, to prawdziwy żołnierz, widać, on musiał zrobić rozpoznanie tutaj, czy warto dzwonić, jak najlepiej zadzwonić, i to jest dzisiaj zawodowiec.
4: Tak, przeczaiłem się. No ale to czasami głupio bywało, jak jest środek nocy, ja nie śpię, a tu nadajesz lorem ipsum i dajesz piosenkę wujek, chujek, uczy i wychowuje. No jak to się nie śmiać.
1: Słuchajcie, stara gwardia, to taki dziadek, on was tu może kociarstwo nauczyć. Fajnie, że jednak się zdecydowałeś. Ale ty jesteś Michałem, ale widzisz, no, znasz dobrze te radiowe klimaty, wiesz, że musisz być jakimś Michałem teraz.
4: Tak, muszę być Michu, bo Michał to się źle kojarzy.
1: Michu?
4: Z pewnym. Niech będzie Michu. Jakoś tak, bo jest jeden Michał, z którym nie chciałbym być kojarzony. Fuj.
1: Mamy Michała, jest Michu, no to jeszcze tak. Michaś musi być taki mały Michaś, normalny Michał i Michu.
4: Ej, niech będę ja ten Michu. Niech będę ja ten Michu. Tak. Zostawmy Michasia młodszy. No i fajnie, dobra, Krawcze, zwalniam antenę, chyba że jeszcze jakieś pytanko, i przechodzę na odsłuch, wchodząc chyba na konto, bym mógł tu fajnego donata na koniec zapodać, żeby zostawić po sobie dobre wrażenie.
1: O, słuchajcie, no ja jestem oczarowany tym człowiekiem. Naprawdę, słuchajcie, od razu ja czułem, że to jest wspaniała osoba, naprawdę.
4: Ugołem całe.
1: Ugołem, nie, aż po prostu, aż wzruszenie bierze górę, przepraszam was, ale tak czasami bywa, jesteśmy tylko ludźmi. Ach, widzicie, jak to jest. A mam nadzieję, że jeszcze, że teraz nie będziesz 10 lat czekał z drugim telefonem.
4: Nie. Teraz się ośmieliłem, przełamałem lody, więc myślę, że zadzwonię nieraz. Żeby sobie z Marcinem troszeczkę porozmawiać, bo ostatnio niestety byłem bardzo często na odsłuchu, a tak bym chciał kilka słów zamienić, bo jestem w stanie naprawdę czasami Zenona irytację zrozumieć i Zenon, jestem z tobą, nie denerwuj się tam. No.
1: No, a to wiesz, jak ty się solidaryzujesz tu z Zenonem i z Chudzikiem chcesz porozmawiać, to ja wiem, co to za rozmowa będzie. On ci teraz powie, czekaj, na co ty pierdolisz? No, Michu, Rychu, Zbychu, co to za jakiś Michu, no. To, wiesz, Marcin nie lubi, chociaż dzwonił przed chwilą, próbował się tu połączyć, ale już mu napisałem, że już kończę audycję, bo już naprawdę przeciągnąłem, a muszę jeszcze dzisiaj skończyć ważne rzeczy. W zasadzie nie powinienem tak długo nadawać nawet, więc sorry Marcin, ale jak słuchasz, to Michu jest chętny tutaj się jakoś z tobą porozumieć, no, że tak powiem. Przepraszam bardzo, donajcik.
5: Kolega dzwoniący dobrze powiedział, że warto się szkolić. Po studiach łatwo dostać stopień podoficera. Skąd Michu pochodzisz?
1: Michu, jest pytanie nawet do ciebie. Dzięki, No Name. Kolega dzwoniący dobrze powiedział, że warto się szkolić. Po studiach łatwo dostać stopień podoficera. Skąd, Michu, pochodzisz?
4: Z centralnej Polski. Dosłownie z centralnej. Miasta nie będę mówił, bo to miasto jest idealne do przeżycia załamania nerwowego.
1: Ale to wskazówka cenna, że idealnie centralne, to weźcie tam
4: niedaleko
1: palcem.
4: Niedaleko Łodzi. No. Dokładnie. Aktualnie, nie? Bo trochę się ze względu na swój zawód przeprowadzałem. No i to jest kolejny minus wojska, nie? Bo trzy jednostki zmieniłem i powiedziałem, że dosyć, nie? No. Ale w każdej słuchałem tutaj Nocnego Radia i Radia na Fali. Jeszcze trochę kontestacji, ale trochę to nie moje klimaty.
1: No widzicie, bardzo Michu wykazał się tutaj czujnością radiową i słuchał właściwego radia. W celach podniesienia swego morale podczas wykonywania misji bojowej. No. Także
4: jedyna słuszna doktryna.
1: Także jest to prawdziwy zuch. Myślę, że mogę ci przyznać tutaj wirtualny medal nocnika honoru. Nie, to głupio brzmi. Nocnik honoru. To słabo. Nie. Nocnik honoru.
4: Nie, dobrze jest.
1: Nocnik
4: honoru, bo te ordery azbestowe, które rozdawałeś, przypuszczam, że już nic nie zostało.
1: Ordery azbestowe. No dobrze, Michu, w takim razie odmaszerować, spocznij, twój telefon będzie odnotowany tutaj.
4: W takim razie w czasie pełnienia służby nic ważnego nie wydarzyło się, odnagowuję się. Pozdrawiam wszystkich nocników i ciebie, Krawcze, i do usłyszenia.
1: Cześć. Trzymaj się, Michu. Cześć. Hej. Ale fajny telefon, widzicie. Pojawiają się ludzie, którzy tak długo słuchali, pamiętają jeszcze inne radia w ogóle. To było dobre. No, to w ogóle dobry jest Michu. Michu, dobry. Dobry. No, także Marcinie, to następnym razem może tu z Michem będziesz miał okazję porozmawiać. Radio na Fali pamięta i wujka chujka pamięta. Proszę bardzo. Wujek, chujek uczy i wychowuje. No już nic tu nie zapytam, bo chyba słucha sobie Super Belka z opóźnieniem. Micha już nie ma na antenie, a ja kończę. Dzięki, że byliście. Na pewno się spotkamy w piątek, a może i jutro. A może i w czwartek. Zobaczymy. Może mi się uda coś przygotować konkretniejszego. A dzisiaj taka audycja pogadankowa po prostu. Jak sama nazwa wskazuje, luźne gadki. Przeczytać sobie, o patrzcie, tu jest luźne gadki. To nie jest wykład profesora Krawca i... Znaczy, nie, to ja tak trochę tu odwracam kota ogonem. Zenonowi o co innego chodzi, żebym ja się bardziej przykładał, sprawdzał, podczas audycji nawet coś sprawdzić. No ale dzisiaj to mi się wybitnie, nie chcę, jestem zmęczony, mówiłem, od 6 rano pracuję, sam się dziwię, że tyle tu posiedziałem. W ogóle tyle czasu. Poczekaj na tego donata. Aha, od Micha, bo chciał zrobić dobre wrażenie. Słuchajcie, to specjalnie dla niego. Jeszcze chwilę poczekam. Tylko ten donate przyjdzie od razu. Pyk, się rozłączę. No właśnie. Czekam. W okopie siedzę i czekam na zrzut zaopatrzenia. No, to już wiemy, że Michu na czacie się podpisuje jako Lightman. Lightowy człowiek. Lekki. I faktycznie w rozmowie taki bardzo lekki. Ja to lubię takich.

0: Także uważajcie z tą wojną, czy tam walczę, nie walczę. Za zdradę kula w łeb. No i tak to jest właśnie na tym świecie. Komikiem, grafikiem. No właśnie. Coachem lifestyle'owym. Coachem lifestyle'owym to będą dzieci polityków naszych. Jak wojna będzie, to wyjadą sobie do Stanów i tam będą... My będziemy walczyć na przykład i tu wypruwać sobie flaki, a syn polityka będzie coachem lifestyle'owym w tym czasie w Stanach. Właśnie freelancer, to właściwie wolna lansa w takim dosłownym tłumaczeniu, a my mówimy wolny strzelec z kolei. Tak bardziej nowocześnie, wolny strzelec. Samotny wilk. Au. A jak się cieszę, że nie kupiłem pay-per-view na Prima 7, co był teraz. Straszny syf i beznadzieja. Wielka beznadzieja białych wychodzi na ring i druga wielka beznadzieja białych z nią walczy, z tą tamtą beznadzieją i taka beznadziejna ta walka jest. Upadł i się zakrył rękami i poszedł do domu. Wziął 500 000 i poszedł do domu. Takie walki. Mi się tego nie chce oglądać. Już wolę, jak już to jakieś, wolę sobie zobaczyć jakieś stare walki Benego Urquideza. Legenda kickboxingu. Słuchajcie, chyba 50, jaki miał rekord? 56 wygranych, 0 przegranych, 43 nokauty.
1: Miteman, 20 zł. Krawcze kasiora na sznurówki do kamaszy wojskowej.
0: Albo, no właśnie, albo na rację jakąś wojskową. Albo na... Nóż też się kupi już dzisiaj za dwie dychy, jakiś taki najprostszy. Więc, a resztę broni zdobędę na wrogu. Dzięki, Lightman. Myślę, że tutaj ładnie się pokazałeś. Nie warto umierać za polityków, a nie wiem, a za historię polską, kulturę naszą. Przecież wiadomo, że jak nas podbiją, to wymarzą dużo z tego, wybiją nam co wybitniejsze jednostki, jak to mają w zwyczaju, jak to już robili. I potem to jest chyba największa szkoda, jaką można zrobić, bo finansowo można się podnieść. No, takie Niemcy to się podniosły, kurczę. A na przykład po wojnie szybciutko, nie? Jakoś. Można sobie prowadzić wojny i w ogóle nie podupadać jakoś finansowo. Jak Amerykanie cały czas wojny prowadzą wszędzie. I jacy bogaci. A nawet zarabiają na tej wojnie sobie super. Ale jak wybijesz takie jednostki, te bardziej jakieś światłe, wyedukowane, albo no, czasami się jako te elity przedstawia właśnie tych, którzy mają wpływ na innych, którzy pójdą na tą wojnę, będą szli zamiast dzieci, oddadzą siebie samych, żeby dzieci uratować, pójdą do obozu, wykażą się walką, tam uratują kogoś, bohaterowie w sumie, nie? Chwała bohaterom. Chwała bohaterom, śmierć tchórzom wynikałoby. To my chyba, bo ja też chyba nie pójdę. Ja się boję, bo ja nie umiem strzelać z pistoletu, ja mam na jedno oko słabowidzę, ja jestem schorowany, ja mam kamienie w nerkach, ja mam płaskostopie, ja mam tego garba. Ja nie walczę. Ale wy jak chcecie, to proszę bardzo. I faktycznie wypadałoby, żebym potem gdzieś na banicję pojechał i do końca życia czuł się jak parch, bo nie walczę o... Jednak są te rzeczy, o które warto walczyć. No są za Kaczyńskiego to nie, za Wąsika też nie i Kamińskiego też. Ale... Chwała tobie, Krawcze, kończ. No już kończę, już, kurwa, co pogadać.

0: poganiasz. Poganiają, weź już kończ, weź już idź, już dobra. Ale to jest wszystko tylko gadanie takie. Można sobie gadać. Tak naprawdę to jest trudna decyzja i każdy niech podejmie sam i w piekle się smaży za swoje grzechy ewentualne takoż. Gdyby się na przykład okazało, że Pan Bóg jest zły na nas, że nie walczyliśmy za babkę, ciotkę, matkę Polskę. A za Tuska czy walczyć właśnie. Za Kaczyńskiego nie, ale za Tuska już tak. Za tych wszystkich, którzy będą zarabiali sobie na tej wojnie, kręcili lody, milionowe fortuny sobie zdobędą. Za tych wszystkich, którzy będą przy mapach siedzieć całą wojnę sobie tam i rozkazywać jeden Napoleon z drugim Napoleonem. Za dzieci bogaczy, które sobie się ewakuują szybko. No, na Ukrainie podobno właśnie tak się stało z oligarchami i z rodzinami oligarchów, że pospierdalali i się tam poustawiali. Taka to wojna właśnie trochę. Gdyby wszyscy walczyli, to by było sprawiedliwe, a tak to się odechciewa trochę, jak ma się tą świadomość, że wszyscy co bardziej bogaci, zaradni, kurwa, se na spierdolce. A ty walcz. W wojsku może być to nęcące, że każdy se myśli, że awansuje i już potem nie będzie musiał walczyć i będzie przy tych mapach siedział. Albo pił herbatkę gdzieś w bunkrze. I tak się stara jak najszybciej awansować i zostać, nie wiem, jakimś tam starszym stopniem. I mieć coraz większe przywileje i coraz mniej ryzykować. A na początku, jak jesteś starszy szeregowy, to ura! I tam ciach, ciach, ciach, ciach, bagnecikiem kogoś. I granat do okopu. Ciekawe, jak często się friendly fire zdarza, jak jest jakaś rozpierducha największa. Friendly fire, czyli strzelasz do swojego zioma, bo wyskoczył nagle zza rogu, ty myślałeś, że to wróg i pach i... O, zdziwiony taki. Co? Czemu? I nie żyje. I żyj potem z taką świadomością, że kumpla niechcący zabiłeś. Jak człowiek taki roztrzęsiony, to jest też tak, że jak człowiek jest nieprzyzwyczajony do walki, nie bił się nigdy na ulicy, to dostanie w mordę i w ogóle to jest wielkie wydarzenie, nie? I traci rezon, włączają się instynkty, zaczyna tam głupawo machać wiatraki jakieś rękami robić i się zasłania, albo się dupą odwraca, bo jest nieprzyzwyczajony i dupą się odwraca.
1: Michael Jeziorski, 10 zł. Głosem naszego kochanego Kuby z USA. Hej, hej, hej, wariaty, hej. Buszaka dla Krawcaka. Hej, wariacie, hej.
0: Biedny ten Kuba. Tyle rzeczy opowiadał, gości zapraszał, sprzęt sobie pokupował, tam show, nagrywaliśmy takie słuchowisko z wideo, tam bajery, szmery, a on został zapamiętany, że hej, hej, hej wariaty, hej, dyszka dla Krawcurka, hej, wariacie ty jeden, hej, hej. No. I tak został zapamiętany. Tyle zostało w waszych głowach. Chamy. Dzięki, Michael, za dychaczka. Fajnie, to się uzbierało, widzicie. Grosz do grosza i będzie kokosza. No, tak się mówi. Też właśnie wspomniany Czosnek opowiadał o tym, że on też w sumie miał z wojskiem trochę więcej wspólnego jakby. Znaczy nie wiem, czy więcej. W każdym razie był w tym wojsku i tak wspominał w sumie z taką przyjemnością jakby, że to był dla niego jakiś chyba spoko czas. Że tam się jakoś ustawił, zorganizował, podobało mu się chyba. Tak to odebrałem przynajmniej. No. Mógłbyś Czosnek więcej właśnie coś opowiadać też czasami jakieś historie. Trochę właśnie coś do audycji dorzucić więcej od siebie, nie? No, szewc, słuchajcie, jak się pojawia szewc i kończy audycję, to już trzeba zakończyć. Już nie ma wyboru. On tu decyduje po prostu i on już tu wszystko pozamykał. I on ma ten kluczyk taki od studia, no i już korki wyciągnął też. I, słuchajcie, nie, ciemno tu się zrobiło, konsoleta. Się te żaróweczki powyłączały, to nie działa chyba. No korki wyciągnął skubaniec. Ale on tak ma właśnie. Z mopem dzisiaj tu szalał, potem tam ławkę naprawił, potem w mikserze się dioda przypaliła, to przyszedł i wymienił. I on właśnie pozamykał już tu wszystko i pochował te wiadra, szmaty. No więc po prostu słuchajcie, ja już muszę iść, bo zaraz mnie opierdoli po prostu. Przyjdzie tu, już raz był i mówił, że on nie będzie tu cały dzień czekał na mnie. Więc już chcę zamknąć po prostu tutaj. Także kończymy.
2: Kończ wreszcie! Wstydu oszczędź!
3: No i zasada jeszcze, bym powiedział, ważna jest, że w konkursie nie mogą brać udziału osoby następujące. Nie będę mógł brać udziału ja. Nie będą mogli brać udziału globaliści Nowego Porządku Świata oraz właściciele noclegowni, no chciałoby się rzec noclegowni, nocnikowni różnych trollerskich mediów.
2: A jak ja przekonam Chińczyków, to tu będę miał całą batalię sputników Chin.
0: Chciałem jeszcze beknąć na koniec, ale mi się odechciało w międzyczasie, bo za długie te dżingle. Trzymajcie się tam w jakiś sposób, cholera jasna, i do następnej audycji. Cześć, dziękuję za wszystko i tak dalej.

I witam was, moi drodzy, w ten piękny poniedziałeczek 3 września 2018 roku. Witam was w audycji Nocny Marek, gdzie próbujemy obrazić wszystkich. Na pewno nam się to nie uda, ale przynajmniej umrzemy próbując, co prawda dzisiaj jeszcze. Dzisiaj jestem sam, ponieważ Krawiec nie ma jeszcze podpiętego internetu, ale uświadomiłem sobie, moi drodzy, że nie ma czego, jest sam zawsze przy mnie. Tutaj z nami jest ten dzisiejszy powerplay. Do Maryi, udaj się. Ta piękna pieśń, która w którym miejscu jesteśmy, w którym punkcie swojego życia jesteśmy, a ja was dzisiaj zabiorę na podróż do tyłu w ciągu ostatniego tygodnia w naszym świecie. Opowiem wam piękne ciekawostki, zachwycę was i zobaczymy, co z tego wyniknie. Także, moi drodzy, zaczynamy Nocny Marek na żywo, tylko na nocneradio.pl. Tak, dzisiaj garść newsów, mam dzisiaj dla was mnóstwo fajnych rzeczy, o których sobie dzisiaj rozmawiamy, w tym różnych dziwnych rzeczy, o których sobie dzisiaj porozmawiamy. No właśnie, i zanim przejdziemy do rzeczy takich bardziej zabawnych, bardziej rzeczy śmiesznych, warto wspomnieć o bardzo przykrych sytuacjach, które zdarzyły się w zeszłym tygodniu w świecie mediów, które może nie jesteśmy jakimś wielkim medium, ale jesteśmy czymś, co sobie naprawdę na bardzo wiele pozwala. Oczywiście, czując audycja całkowicie interaktywna oraz Audronixem, na który możecie się dorzucać, link znajdziecie na czacie. Natomiast

0: przechodząc do pierwszego newsa, przykrego newsa, o którym chciałbym powiedzieć i spoliczkować go, jak tylko się da radę. Jest to news o tym, że Fakt wydobył na weekend swoją okładkę pod tytułem Ojciec wybrał politykę, a syn sznur. W artykule o śmierci Leszka Millera Juniora, o śmierci syna lidera SLD, gdzie różne echa się przejawiają, natomiast co Faktu po raz kolejny niestety widzimy bardzo przykrą robotę, którą robi Fakt i najpierw napadną, a potem przeproszą. I to, co możemy zrobić z tym, to jest przede wszystkim nie wchodzić na ich stronę z reklam, ponieważ pewne granice zostały przekroczone. Ja rozumiem wozić się po różnych dziwnych, jest to naprawdę dla mnie całkowicie zrozumiałe. Natomiast tutaj pewien poziom dobrego smaku został przekroczony i gdyby to było jednorazowe, naprawdę byłbym gotów to zrozumieć, tak? I nie bez znaczenia zostaje też to, że fakt jest z tego miejsca, z którego pochodzi Newsweek. Oni siedzą w tym samym budynku na różnych piętrach i to przez coś przechodzi. I widzę po raz kolejny przeprosiny ze strony redaktora naczelnego Faktu, no ale tutaj niestety mi się przypomina ten smutny sketch Bohdana Smolenia, w którym stwierdził, że to jak Amerykanie, oni napadną i przeproszą, a mnie za te 20 lat nikt kurwa nie przeprosi. Także nie, także tutaj trzeba jasno, mi się wydaje, postawić bardzo, bardzo silną tamę i od razu dzwoni do nas Jacek Blacha. Czołem, Jacku!
1: Czołem, bo już tak pierwszym newsem udało ci się wbić trigger i to nieprawdopodobny, bo teraz to tak brniesz w stronę, nie wiem, Krzysztofa Ibisza, jakiegoś celebryty, Janowskiego, który niedawno temu, jak się dowiedziałem, opuścił słynny program Jaka to pierdolia, czy jak to się tam nazywało, tak? No tak to jest, tak to jest. Jak zajmujesz się spawaniem, no to zasadniczo możesz sobie naświetlić oczy. Jak zajmujesz się czymś takim jak bezpieczeństwo sieci, no to zasadniczo mogą ci gdzieś tam wziąć jakieś dane, coś tam, jakieś tam urządzenie może nie działać, bo ono tam ma wgrany software jakiegoś producenta, na co ty specjalnie nie masz wpływu, albo masz wpływ dosyć ograniczony. Natomiast jak jesteś aktorem, politykiem, celebrytą, piosenkarzem, no to narażasz się na odstrzał ze strony takiego Faktu, ze strony Super Expressu i różnych innych brukowców. I nie ma co nad tym płakać i generalnie rzecz biorąc niedobrze mi się robi, jak gdzieś tam od czasu do czasu, albo w radiu, albo najczęściej gdzieś zupełnie przelotem na jakiejś, bo generalnie nie oglądam telewizji, zupełnie przelotem gdzieś na jakiejś plaźmie widzę kolejnego wyczesanego dupka, który opowiada o tym, jak to Fakt go bardzo skrzywdził, tak? Hej, no jak go skrzywdził, to znaczy się, że się wystawił, tak? Jak pójdziesz na ustawkę pseudokibiców, to możesz zostać skrzywdzony. Czy to kogoś dziwi, tak? Znaczy, czy kogoś jeszcze dziwi, że na meczach z udziałem kibiców Krakowi używa się meczet i używa się maczet.
0: Używa się meczet! Stalinu, Samari, Naszidu, Lwa!
1: Używa się maczet i noży po jednej i po drugiej stronie, po stronie Krakowi i po stronie Wisły. Tak więc ja nie rozumiem tego płaczu. Czym on jest, czym jest to skamlenie uzasadnione, tak?
0: Znaczy, wiesz, to jest bardzo proste wyjaśnienie, tak? Bo tak samo jak mieliśmy niedawno pogrzeb Kory, tak? Gdzie pojawiły się głosy, że to był pogrzeb, gdzie Boga nie było, gdzie szatana kładli do ziemi. To jest, wiesz, to nie jest atak wilka, że ty walczysz z równym i że on sobie może tobie się odgryźć, tak? To jest zaatakowanie kogoś w momencie, kiedy ma on kompletnie opuszczoną gardę. I odpowiedzialnością mediów, tak samo, nie wiem, pamiętasz, jak w którymś z nocnych marków Krawiec poprosił mnie o opinię w sprawie Alfiego Evansa, tego młodego dzieciaczka, który miał śmierć mózgową, który został odłączony od aparatury, który zmarł w Wielkiej Brytanii. I ja tylko powiedziałem, stary, ja tego nie dotykam, ciszej nad tą trumną, bo to jest, wiesz, bo to nie jest zbroja wilka, to jest zbroja hieny. I to tym gardzę na to pluje, bo jeżeli jesteś dobrym takim dziennikarzyną tabloidowym, to jesteś w stanie dowalić komuś, kto jest na szczycie. Ale nie komuś, kto właśnie zjeżdża do ziemi. I tym gardzę.
1: No tak, ale przecież wspomniana przez ciebie kobieta to jest kobieta, która była na szczycie, a to, że dowalili jej post factum, a raczej po jej śmierci, tak? No to cóż, no może akurat wtedy mieli sposobność, żeby jej, ja tutaj nie widzę analogii, że może wtedy mieli sposobność, żeby jej dowalić, tak? W sensie, z tego co wiem, to ona nie była pochowana w momencie, jak była nieletnia. Chyba, że mnie coś ominęło bardzo grubo.
0: No nie ominęło cię. No ale w dalszym ciągu to jest, wiesz, to jest moment, w którym wszyscy opuszczają gardę i w którym ono po prostu jest zwyczajnie niesmaczne. Tytuł Ojciec wybrał politykę, a syn wybrał sznur.
1: No jest w tym niesmaczne, ale czego innego spodziewasz się zaglądając do kibla, tak? No zaglądając do kibla raczej spodziewasz się rzeczy niesmacznych, tak?
0: Wiesz, to co mnie boli to, że wiesz, że to jest komórka grupy ITI, gdzie mamy TVN, gdzie mamy Onet, gdzie mamy Newsweek i tak dalej i oni siedzą w tym samym budynku na różnych piętrach. I ktoś to legitymizuje, ktoś im, wiesz, mają jakiś taki parasol nad sobą. No i rozumiem, że jeżeli jesteś tak bardzo nisko, tak, zresztą jakiś czas temu kompletnie przypadkowo mi się przewinęła zakładka YouTube, gdzie sobie przewinąłem na zakładkę na czasie i tam było Lord Crushfield coś tam, czemu wszyscy nagrywają filmy o Lordzie Crushfieldu? I wiesz, i dosłownie, takie tytuły filmów były, troszkę upewniło mnie w moim podejściu do YouTube'a. Rozumiem, że jeżeli jesteś nisko, to możesz mieć taką chęć, żeby się wybić na wyższych, tak? Natomiast fakt nie jest nisko, fakt już powinien z tego dawno wyrosnąć i to, że redaktor naczelny tutaj posypał głowę popiołem i przeprosił, no to jest dużo za mało. Zresztą Leszek Miller też później sam określił, że no tutaj te przeprosiny to troszkę nie wystarczą, bo oni mieli swoją historię, oni się wybijali na różnych brutalnych zdjęciach, na różnych brutalnych, wiesz. I naprawdę jestem w stanie zrozumieć, że sobie jadą naprawdę po bandzie, tak? Natomiast jako medium, które istnieje już kilkanaście lat w naszym kraju, medium, które jest naprawdę poczytne, powinni mieć chociaż odrobinkę takiej moralnej odpowiedzialności. Jeżeli tego nie robią, powinni dostać po dupie, bo to nie powinno było się zdarzyć. Oczywiście, że są na tyle gówniani, że mogą sobie na to pozwolić, ale w dalszym ciągu, no, oni są bardzo wysoko w poczytności i w sprzedaży i trzeba to bardzo jednoznacznie i bardzo brutalnie określić, bo wiesz, bo no, nie chcemy takich mediów, no bądźmy szczerzy, tak, ty i ja.
1: Ale ja myślę, tak, nie chcemy takich mediów, natomiast ja zupełnie pod innym kątem na to patrzę. Ja myślę, że jedno, co powinno się wydarzyć, to powinien się wydarzyć bojkot konsumencki, czyli ci ludzie, którzy kupują fakt, powinni go nie kupować. Ci reklamodawcy, którzy umieszczają swoje reklamy wewnątrz faktu, nie powinni kupować tych reklam. Natomiast jeżeli polityk tudzież rodzina tego polityka wystawia się do odstrzału na brukowce, trudno, musi się z tym liczyć. Wiesz, na podsumowanie powiem tak, bo jakby nie chcę tutaj zajmować, wiem, że masz jeszcze inne newsy, ale powiem tak, ja swego czasu widziałem wywiad z człowiekiem, który gdzieś tam uczestniczył w budowaniu branży PR-owej w Polsce, czyli ludzi, którzy zajmują się jakimś tam budowaniem urban legend w branży reklamowej, zajmują się czymś takim jak wizerunek, I on opowiadał o grupach, które od frontu to są w ogóle poważni designerzy, poważne spółki, często grupy kapitałowe będące jedną nogą już prawie gdzieś tam na giełdzie, a gdzieś tam z tyłu są małe podmioty, które na przykład dla partii politycznych robią usługę złośliwych komci. Czyli 2 złote za hejt na platformę, ponoć tego typu stawki w obie strony miały miejsce. Oczywiście po takim komentarzu musiała następować jakaś tam reakcja, tak? Czyli ileś tych komentarzy musiało się wysypać i musiało to być w takim miejscu, gdzie Google dobrze to zindeksuje, tak? Czyli na jakimś takim forum, gdzie wiadomo, że to zostanie dobrze zindeksowane przez Google'a. No oczywiście efekt miał być taki, że po wpisaniu odpowiedniej frazy jakiejś tam związanej z daną partią, jak wpisujesz to w Google'a, no to miał ci się pokazać jeden chlew, tak żeby zniechęcić potencjalnego, prawda, wyborcę do czegoś takiego. Także to, że tego typu rzeczy mieszczą się w ramach struktur ITI, nothing new, to nie jest żadna nowość. Podejrzewam, że jakbyśmy pogrzebali na przykład w takich większych strukturach powiązanych z bankami, no to niejedno gówno byśmy tam znaleźli. Tylko pytanie, czy taka jest droga? Czy taka jest droga i czy my czasami w ten sposób, mówiąc nie, nie powinno tego być, zakażmy tego, tak? Czy my w taki sposób nie dajemy pewnego kopa konkurencji, która już tam gdzieś stoi z boku? Już tam gdzieś stoi z boku i zaciera ręce i sobie myśli, fajnie, niech ich zarżną. Będzie Wilk City i będzie Kansas City, tak? My przejmiemy ich reklamodawców, część ruchu na pewno przejdzie do nas. Wszystko będzie się zgadzać. A w momencie, jakby był wyraźny sygnał ze strony rynku, sorry, my nie kupujemy takich smrodów. Nie będziemy na to wyrzucać swoich pieniędzy, zarówno po stronie reklamodawców, jak i po stronie klientów, to myślę, że uderzenie po kieszeni jest zawsze uderzeniem najbardziej skutecznym, bo wówczas jest duże prawdopodobieństwo, że podmioty bliźniacze do na przykład takiego faktu czy innego brukowca nie podjęłyby się drugi raz takiej akcji, bo menadżer czy dyrektor jeden z drugim by powiedzieli no way, to jest zbyt wielkie ryzyko.
0: Dobra, Jacku, tak tutaj troszkę kończąc wątek, tak, bo jak sam stwierdziłeś, jeszcze troszkę dzisiaj mamy do przerobienia, także ten wątek za chwilkę będę zostawiał, natomiast to na pewno powinno dać przede wszystkim ludziom, którzy publikują swoje reklamy w fakcie, żeby się tak po główce poskrobali i też żebyśmy my patrząc, sam nie wiem, czy sobie wiesz, czy sobie gdzieś w Empiku sobie, czy w jakimś markecie jakiegoś numeru faktu nie otworzę, żeby zobaczyć, jakie marki tam publikują i żeby im zwyczajnie podziękować, tak, bo głosuje się portfelem. To może być tylko kropla w morzu, natomiast to jest ta kropla, którą jestem w stanie zrobić. To jest tak samo jak, wiesz, jak głos w wyborach i pójście na wybory, czy cokolwiek innego. Natomiast smutnym faktem jest to, że to w fakcie powraca. I to powraca tak raz na parę lat, tak samo jak Janusz Korwin-Mikke musi włączyć protokół 1%, no i niestety tak to się kończy, jak się kończy.
1: No i myślę, że to jest tyle. Okay. Do usłyszenia, cześć.
0: Dzięki wielkie za telefon, jak coś to odzwoń raz jeszcze, do usłyszenia, cześć. I jeszcze właśnie po ostatnim live streamie Jerzego Zięby pokazała się informacja, że podobno trollom płaci się 125 tysięcy złotych za jedno strollowanie streamu Zięby, także moi drodzy, cały czas czekam, droga Big Pharma, czekam na to, aby przekazano mi moje 125 tysięcy złotych, cały czas czekam, że Brotroniksa znajdziecie na czacie. Natomiast jeszcze z newsów, które zdarzyły się w zeszłym tygodniu, to jest awaria na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Awaria na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie Houston zauważyło, że na stacji kosmicznej mamy pewien problem z ciśnieniem i ciśnienie powoli nam ucieka. Okazało się, że prawdopodobnie w wyniku zderzenia z jakimś mikrometeoroidem lub z jakimś śmieciem, który kręcił się na orbicie okołoziemskiej, udało mu się uderzyć w Międzynarodową Stację Kosmiczną. No i pojawił się taki news, który może być odrobinkę nie do końca wiarygodny, gdzie z początku tę dziurę zatkano palcem. I tak, tutaj muszę potwierdzić, że tę dziurę zatkano palcem, natomiast tę dziurę zatkano palcem w rękawicy, które podczas szukania tego wycieku, ponieważ to wszystko zdarzyło się, kiedy była na stacji kosmicznej noc, gdzie wszyscy spali, no i Houston stwierdziło, że jeszcze nie ma powodu, żeby tych ludzi, którzy znajdują się na stacji kosmicznej, podnosić do góry i coś tam z nimi robić. Kiedy się obudzili, zamiast zajmować się swoimi codziennymi rzeczami, zajęli się szukaniem tego wycieku, no i się okazało, że w statku Sojuz, który dostarcza na ten moment, dopóki jeszcze nie mamy kapsuły Dragon z ludźmi, kapsuły Dragon od SpaceX, Elona Muska, w tymże statku kosmicznym Soyuz była dziura wielkości 2 mm, no i faktycznie dokonano takiej próby, zatkano to najpierw palcem, natomiast później użyto taśmy kaptonowej, czyli coś naprawdę fajny wynalazek z lat jeszcze 50., która bardzo dobrze sobie radzi z wieloma temperaturami, od minus 269 stopni do ponad 400 stopni Celsjusza, jest na to odporna, no i można sobie tutaj zapilnować, żeby nam to się nie rozsypało. Także tak, moi drodzy, jak najbardziej się to zdarzyło, a ja jeszcze tutaj znajdę sobie jednego newsa, o którym chciałem wam powiedzieć, ale mam go tutaj zapisanego w zupełnie innym miejscu. Za chwilkę sobie tutaj do niego dojdę. Gdzie, nie wiem czy pamiętacie, jakiś czas temu, kilka tygodni temu w Bytowie pokazał się news, w którym na początku sierpnia pojawił się news, że ciężarna pacjentka miała usłyszeć od lekarza wykonującego badanie niewybredny żart. Lekarz miał powiedzieć, że płód jest obumarły. No i niestety okazało się, że pacjentka później musiała bardzo przeprosić za taką sytuację, ponieważ taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. Co dowodzi nam czegoś przykrego, że każdy głupi może powiedzieć w pewnym momencie jakąś kompletną bzdurę i sprawić jakieś trzęsienie ziemi w klimatach, które oczekują od tego, że ta mafia farmaceutyczna nagle pokaże swoją czarną twarz. Ale no właśnie, podejrzewam, dajcie znać na czacie, czy słyszeliście o tej historii, i pytanie, czy słyszeliście o tym, że owa pacjentka była zmuszona, no może nie wyrokiem sądowym, ale wezwaniem przedsądowym, do tego, że musiała przeprosić za to, co powiedziała. Czyli w Alienie kłamali, w Alienie była dużo większa dziura, także ciężko mi powiedzieć, czy w Alienie kłamali, to była jopa dużo większa, to co wessało, pamiętna scena. Ale przechodząc do takiego dzisiaj bardziej głównego nurtu, który chciałem dzisiaj poruszyć, no właśnie, zbliżają się wyroby samorządowe, na jesieni mają być i pojawiają się różne ciekawe nazwy komitetów wyborczych. Nie wiem na ile to śledzicie, ale od dawien dawna pojawiały się różne dziwne pomysły na to, żeby sobie w jakiś taki śmieszny, zabawny sposób nazwać swój komitet wyborczy. I tutaj jeszcze sobie otworzę z wyborów parlamentarnych. Bardzo mi się podoba na przykład Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego i zastanawiam się tutaj, czy to są ci Słowianie, którym mama w genach dała, ci Lechici i tak dalej. No, możemy na to różnie spojrzeć. Komitet Wyborczy Elektorat, to jeszcze pół biedy. Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi, a jakże? No ale zanim jeszcze was całkiem zanudzę, pojawiło się coś w Mielcu. Powstał Komitet Wyborczy o nazwie Zaznacz Tutaj. I wyobraźcie sobie, przechodzimy do tej urny wyborczej i chowamy się w tym klozecie. No i mamy KWW, zaznacz tutaj. I mimo, że nie ma prawa, które mogłoby w jakiś sposób negatywny, nie wiem, zabronić posiadania takiej nazwy, to jednak pokazuje nam, w jak głupi sposób możemy sobie zrobić nasz komitet wyborczy. Nie wiem, zaznacz tutaj, albo chcę dostać świeżaka, albo nie wiem, dobra, nie, wróćmy do realistycznych komitetów wyborczych. Właśnie, Pantanajno miał piękny komitet wyborczy. Jeszcze sobie tylko otworzę. Komitet wyborczy wyborców, już wam mówię. Komitet wyborczy wyborców, odkorkujemy Warszawę, RIKCZ, czyli rozum i godność człowieka, Tanajno Hawajska Plus. Nie tak dawno temu ukazała się analiza, w której pokazywano, że wydatki planowane w 2019 roku na wojsko w Polsce będą wynosiły mniej więcej tyle, żebyśmy byli w stanie kupić pizzę dla każdego człowieka na ziemi. I to bylibyśmy w stanie kupić po dwie pizze dla każdego człowieka na ziemi. Dlaczego mielibyśmy to zrobić? Ponieważ nikt przy zdrowych zmysłach nie zaatakuje człowieka, który kupił ci pizzę. Więc ten pomysł z Hawajską Plus jak najbardziej mi się dodaje, ale jeszcze z tego naszego bieżącego czasu, który niedługo się Polska Agrarna, zdecydowanie tak. Jeszcze tutaj sobie zobaczę, bo wynotowałem sobie kilka pięknych nazw komitetów wyborczych, które się będą pokazywały nam już w najbliższych wyborach tej jesieni. Komitet wyborczy wyborców Kobieca Energia z miejscowości Czarne Błoto, którego pełnomocnikiem jest jednak mężczyzna, Radosław Jerzewski, więc nie wiem, co to za kobieca energia, ale być może jest to jakiś, nie wiem, jakiś taki słodki trapik, który bardzo chciałby być kobietą i który już niedługo nią zostanie. W Czeczewie, w gminie Radzyń-Chełmiński, gdzie będzie startował Komitet Wyborczy Wyborców Mariana Siemianowskiego, najlepsza zmiana, bo tak troszkę pozazdrościł dobrej zmianie, zaś... W Nowej Wsi Wielkiej pojawi się Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój, Zgoda i Przyroda. W Warlubiu, tu mieszkamy, o to dbamy. I w Barcinie, ponad podziałami wraz z mieszkańcami. Także tak, przyjemnie, wesoło i z przytupem. Pan Ciela z Białych... Wróć. Nie pan Ciela, tylko pan Dariusz. Za chwilkę powiem, jaki Dariusz. Z miejscowości Ciela, no sobie tutaj odrobinkę źle zapisałem, z gminy Białe Błota zarejestrował Komitet Wyborczy Wyborców Dariusz Fundator. Nazywa się Dariusz Fundator, umiejętnie skorzystał ze swojego nazwiska i wymyślił sobie Komitet Wyborczy Zafunduj Sobie Lepszą Przyszłość. Pozdrawiamy pana Dariusza Fundatora i przypominamy, zakładka wsparcie Nocnego Radia, jesteśmy sprzedajni. Także możemy sobie zafunduj nam lepszą przyszłość. O, to by było dobre, tak? Zafunduj nam lepszą przyszłość. W Barcinie, raz jeszcze w Barcinie, bo już Barcin był wcześniej, z ponad podziałami wraz z mieszkańcami, jest jeden, który chce działać ponad podziałami, a twórcy wiedzą, jak chcą grać. KWW, gramy do jednej bramki. No, kariery w piłce nożnej tutaj za bardzo wam nie wróżę, moi drodzy. Natomiast w Gniewkowie wiemy, co liczy się najbardziej. Tam się pojawiło KWW, po pierwsze, człowiek. Jakby tak zrobić, po pierwsze, Biedronka. Taki komitet wyborczy wyborców, który ma na celu zbudowanie Biedronki w jakiejś wsi. Nie po pierwsze człowiek, tylko po pierwsze Biedronka. No dobra, ale jedziemy dalej. Miejscowość Kije. Kije, takie patyki, Kije. Komitet Wyborczy Wyborców. Sprawne i przedsiębiorcze Kije. Oraz spore ożywienie w swojej miejscowości proponują kandydaci z Komitetu Wyborczego Wyborców RG Stop dla Marazmu, Stop dla Strat w Górznie. Swoją obecność zaakcentowali śmiało kandydaci w gminie Oborowo. Tutaj powstał KWW Jesteśmy w Zawałach. gdzie Zawały to jest wioska znajdująca się w gminie Oborowo. Także jeżeli znajdujecie się w tej gminie lub jeżeli chcecie oddać tam głos, możecie oddać na ludzi, którzy są w Zawałach. To jest coś naprawdę, coś o co warto się postarać. To mi odrobinkę przypomina historię ze śmiesznymi nazwami miejscowości. Jan Tej Lichwiarz na czacie zaznacza Związek Słowiański. Spoko, nie Trygławi, Trygławi i Swarogi. Zwyczajnie nie kochają syjonizmu i zachodu kapitalizmu. Boże. Gdzieś tu miałem, tylko sobie muszę jeszcze... Otworzę sobie jeszcze nazwy miejscowości, ponieważ to jeszcze o czym chciałem wam powiedzieć dzisiaj, jeszcze w kontekście tych nazw komitetów wyborczych, to są również nazwy różnych ugrupowań związane z nazwą miejscowości. Gdzie nazwa miejscowości to jest coś, co nam przychodzi z zewnątrz, z czym nie mamy za bardzo... No, na co szczególnie nie mamy wpływu tak naprawdę, ponieważ to po prostu było i mamy stan zastany. No i takim czymś, co się tutaj wykuwa na sam front, jest parafia potworów. Pod adresem parafiapotworów.pl brzmi to jak dobra animacja ze studia Pixar, parafia potworów, gdzie potwory i spółka zawiązują parafię i wszystko jest ładnie. Nie, w miejscowości potworów znajduje się parafia, gdzie jednak troszkę inaczej do tego się podchodzi. I jeszcze tutaj sobie tylko znajdę, bo mi się niestety moje spóźnienie dzisiejsze zamknęło mi paręnaście zakładek, które sobie chciałem otworzyć i... Jejku, chyba je zgubiłem. O jacie. No właśnie. Parę nazw, o których jeszcze chciałbym wspomnieć, to między innymi Nie myje nowe. Wyobraźcie sobie, nie wiem, przyjście do chrztu, czy wzięcie ślubu w parafii Nie myje nowe. Parafia Mokra Lewa, parafia Kaczynos, parafia Alfonsów, parafia Nowe Rumunki i parafia moja ulubiona. Absolutnie moja ulubiona dzisiaj, legendarna już dziś, parafia Kłopoty Stanisławy. Tych miejscowości jest dużo, dużo więcej. Tylko sobie jeszcze muszę to znaleźć. Oj, tutaj dwa artykuły z frontu, o których dzisiaj chciałem wam powiedzieć, a które mi się niestety zamknęły. Zaraz to będę miał. Mam nadzieję, że to będę miał. Albo i nie, więc będę musiał improwizować. Skończyliśmy na parafii Kłopoty Stanisławy. Przypomina mi to z kolei historię z Wszystkich Świętych, gdzie tradycyjnym jest, że jeździmy sobie na groby, gdzie jeździmy do różnych dziwnych miast, do różnych dziwnych miejscowości, gdzie są pochowani nasi przodkowie. No i pamiętam, jak kiedyś idąc z całą moją rodziną, nagle moja siostra tak mnie troszkę wszturcha i mówi, ty spójrz. Nie. Szturcham brata, nie? Stary, spójrz, nie? Matka nas tak bierze, ej, ale o co tu chodzi, nie? Pokazujemy jej na grób. Matka zaczyna się śmiać, nie? Mówię, ale wiecie, że nie wolno się śmiać z nazwisk? Wiemy. Na nagrobku było napisane, tu leży kawałek Stanisława. Stanisława kawałek. Po prostu moment, w którym Stanisława kawałek się urodziła. To był moment, w którym musiała już prawdopodobnie kisnąć do nieprzytomności z tego, w jaki sposób zostanie pochowana, w jaki sposób będzie wyglądał jej nagrobek, także naprawdę chciałbym się tak słodko nazywać, tak, żebym, nie wiem, może jakieś takie epitafium dla pani Stanisławy kawałek, uda nam się w międzyczasie napisać. Jeszcze sobie tutaj tylko jedną rzecz otworzę, która mi pomaga pisać epitafia, tak, mam skrypt do tego.

Okej. Tutaj już mi się tutaj powoli generuje. Tu leży Stanisława kawałek, która ukradła pudełko zapałek. Tu leży Stanisława kawałek, która... Albo nie, może z drugiej strony, może ze Stanisławy uderzymy. Okej. Okej. To będzie niesmaczne, także odłóżcie swoje kebaby. Tu leży kawałek Stanisława. W 2018 już nie ciepława. Już za chwilkę będzie, że ten niedobry potrzeba śmieje się z... przeglądarka ma funkcję otwórz ostatnio zamknięte karty. No niekoniecznie, ponieważ jeżeli zrobisz grzeczne... No nieważne, tu nie będę się w to... O! Furiat będzie, jutro jedzie sobie kupić broń, mianowicie różaniec, będzie gnębił złego. Jeszcze zobaczymy, co znajdziemy do pani Stanisławy. Sława, no to jest tak... okrągława. Nie, no dobra. Nie, to zbyt nieprzyzwoite rzeczy mi przychodzą do głowy. Wróćmy do naszych... Tu leży kawałek Stanisława. Płuco, no, głowa i noga prawa. Niepowtarzalny orgazm. Wygrywa dzisiejszy konkurs, który nie został ogłoszony. Co tu jeszcze za rymy mamy do pani Stanisławy kawałek? Tu leży Stanisława kawałek. A z jej nogi kołysze się sandałek. Także, moi drodzy, naprawdę zazdroszczę pani Stanisławie niepowtarzalnego nazwiska i niepowtarzalnego imienia, ponieważ nie do każdego imienia się to uda dodać. Natomiast jeszcze wracając do naszych parafii, do parafii potworów przede wszystkim, wezwania parafii. Nie, dobra, okej, to o tym miałem mówić później, także to jeszcze się pojawi. Natomiast właśnie ta parafia potworów. Parafia potworów, od której zacząłem. Pełna nazwa tej parafii nazywa się Parafia Świętej Doroty Potworów. I to jest... Święta Dorota Potworów jest kimś, kogo chciałbym mieć na przykład jako patron w bierzmowaniu, żeby było wesoło, żeby było przyjemnie. No tak, także zostawmy może. Kurczę, no mam tutaj tego nakopane, mam tutaj tego naprawdę strasznie bardziej niż chciałbym nakopane, ale już chyba więcej stąd nie wykopię. No i pamiętajcie, moja ulubiona nazwa, pamiętajcie, głosujcie na partię, przepraszam, na komitet wyborczy, jesteśmy w zawałach, bo to są ludzie, którzy potrzebują pomocy. Którzy potrzebują pomocy, a ja tymczasem ucieknę na chwilkę przerwy muzycznej i wrócę do was za 3 sekundy, a w zasadzie za 2,5 minuty. Tak, moi drodzy, a wy możecie dzwonić Skype Nocne Radio, dzisiaj Nocny Marek, gdzie sobie jesteśmy z Panem Bogiem.

0: uda się.
1: I to był nasz dzisiejszy Power Play, czyli dzisiaj prowadzę sam, ale nie prowadzę sam, ponieważ jestem z Maryją, Matką Jezusa, w Trójcy jednego Pana Boga. Także tak, dzisiaj, moi drodzy, szkalujemy kogo się tylko da i obrażamy. Wszystkich się nie uda obrazić, ale przynajmniej spróbujemy. No właśnie, parę newsów z Frondy, które wam dzisiaj przygotowałem. Seks jest od Boga, zboczenia od diabła. Seks, za tym krótkim słowem, ciągnie się cała gama emocji. Jedni reagują na nie z przesadną ekscytacją, inni z odrazą. Dla jednych jest czymś wspaniałym, dla innych nawet mowa o nim wydaje się być grzechem. Bez względu na to, jak reagujemy na to słowo, w dzisiejszych czasach trudno się od tego tematu opędzić. Gdziekolwiek byśmy byli, czy to w pracy, czy to w szkole, na uczelni, czy w domu. Świat wszędzie częstuje nasze oczy i uszy sporą dawką seksu. Niestety, jest to seks wypaczony i brudny. Media promują nie tylko współżycie pozamałżeńskie, ale nawet stosunki homoseksualne. Być dziewicą poszedł ślubem to nie jest dziś cnota, a wręcz hańba. Dlaczego normalną rzeczą u zdrowego chrześcijanina jest odraza do tego, co serwuje nam świat? Jednakże, co ma oznaczać niechęć do seksu w ogóle? Czy seks sam w sobie jest czymś złym? I tak sobie mogę tutaj... No właśnie, aż sobie zacytuję Księgę Kaznodziei Salomona. Używaj życia ze swoją ukochaną żoną po wszystkie dni twego marnego bytowania, a jakie ci dał pod słońcem, bo to jest twój udział w życiu i trudzie, jakie znosisz pod słońcem. Księga Przypowieści. I to jest ciekawe, bo tutaj padają bardzo ciekawe słowa, o których bym nie podejrzewał, nie podejrzewałbym ludzi, którzy to pisali, o znajomość tych słów. Pij wodę z własnej cysterny. Serio? Cysterny? I wodę świeżą z własnej studni. Czy twoje źródła mają się wylewać na zewnątrz, a twoje strumienie na place? Do ciebie samego mają należeć, nie do obcych równocześnie z tobą. Niech będzie błogosławiony twój zdrój, twój... A raduj się z żony twojej młodości, miłej jak łania, powabnej jak gazela. I te nóżki takie, wiecie, jak gazela, nie? Takie owłosione. O, jak głaskałbym. Niech jej piersi zawsze sprawiają ci rozkosz. Upajaj się ustawicznie jej miłością. Oj, raduj się z żony swej miłości. Może sugerować, że fragment ten jest skierowany do osoby, która tą pierwszą młodość ma już za sobą. A zatem w Bożym planie seks ma dawać radość małżonkom w każdym wieku. Lepiej jest dwom niż jednemu, jak czytamy u kaznodziejów, mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud. Bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie, lecz biada samotnemu, gdy upadnie. Nie ma drugiego, kto by go podniósł, także gdy dwaj razem leżą, zagrzeją się. Czy to jest pochwała homoseksualizmu? Gdy dwaj razem leżą, zagrzeją się? Takie, wiecie, taki ciepły chłopak, nie? Natomiast, jak może jeden się zagrzać, jeśli... A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać, a sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. Okej? Coś tutaj dzisiaj już o sznurach mówiłem? Coś tutaj jest jakieś takie, kurde, jakieś, nie wiem, jakieś... Nie rozumiem do końca. No właśnie, bo tutaj żyjemy dzisiaj w takich ciekawych czasach, w których musimy sobie na pewne rzeczy... Salomon był akurat wybitnym poligamistą, jak pisze Furiat, a Furiat jest to człowiek, który zna się na poligamii i nie stosował się często do przykazań bożych. Ej, Furiat, to powiedz mi, jak to się stało, że Salomon się dorobił własnej księgi? Jeżeli się tak nie stosował do przykazań bożych, przecież on ma, kurde, swoją własną księgę. Także... Nie do wiary, takie niewygodne tematy w radio Sodoma i Gomora. Słuchaj, Kuba, tego tematu nie mam co prawda przygotowanego, ale niedawno w mediach, które są bardzo bliskie Alexowi Jonesowi, pojawiła się informacja, że jeżeli Stany Zjednoczone nie chcą podzielić losu Sodomy i Gomory, to muszą zacząć bardzo, bardzo pracować, bo niestety to się może niedługo. W Starym Testamencie sporo rzeczy nie jest cacy, zbyt kontrowersyjne nocne radio dla mnie. Kuba pisze, wstyd mi słuchać, czerwienieje na polikach. I tak trzeba robić, mój drogi, i tak trzeba robić, ponieważ my jesteśmy tym ciepłym medium, które się nic nie będzie wstydziło. inny news front, która jest naprawdę niesamowitą kopalnią bełkotu. Przepraszam was za to. Takie jest sorry, but not sorry. Władzo, dręcz mnie ręcznie. Polityczny masochizm totalniaków, ponieważ w ten weekend doszło do rękoczynów podczas jakichś obchodów chyba związanych z rocznicą rozpoczęcia II wojny światowej. Doszło do rękoczynów pomiędzy jakąś kobitką ze strony współczesnej władzy oraz z kobitką z obywateli RP. No i oczywiście można na to różnie spojrzeć, no ale nawet politycy PiS-u się odrobinkę od tego odcięli, że jednak sobie nie życzą tego, żeby sprzedawać plaskuna kobitce, która sobie tutaj coś próbuje wykrzyczeć. Więc, no cóż, no tutaj pytanie. Czy kiedyś w ogóle dostaliście w mordę z powodów politycznych? Takie otwarte pytanie do was. Zapraszam do dzwonienia Skype Noce Radio, bo ja może nie tyle dostałem w mordę, natomiast już parę razy opowiadałem tę historię, gdzie parę lat temu się wybrałem, będąc na wdrożeniu w portach lotniczych, w spółce, która zarządza między innymi lotniskiem Chopina, wybrałem się pod krzyż. Wybrałem się pod legendarny krzyż, który stał przed Pałacem Prezydenckim, no i kompletnie rykoszetem oberwałem gazem pieprzowym. Więc mogę tutaj powiedzieć, że jestem takim, nie wiem, pierwszym więźniem politycznym, który za to tylko i wyłącznie, że przyszedłem i byłem młody i to była moja jedyna wina, bo ja tam byłem i tylko i wyłącznie obserwowałem. Oczywiście rozmawiałem z ludźmi, ale nie próbowałem w żaden sposób jakoś wyciągnąć ze swojej gardzieli własnej opinii i powiem wam szczerze, że to była bardzo trudna wizyta, bo kiedy widzę, że przychodzi jakiś koleś, tak, klęka i modli się pod tym krzyżem, zostawia znicz i tak dalej, a z drugiej strony przychodzi dwójka młodych ludzi i mówi: ha, ha, ha, no to teraz idziemy na zimnego Lecha. No to tak troszkę, kurde, się, no nie do końca mi to, jakiś taki dysonans się pojawił. Natomiast w momencie, kiedy faktycznie jedna z moherowych babć wyciągnęła z tych obrońców krzyża właśnie, wyciągnęła gaz pieprzowy i potraktowała wszystkich równo. No to niestety to się musiało skończyć tak, jak musiało. No, także, no, mam to szczęście, że nie mieszkam w Warszawie przede wszystkim, ponieważ podejrzewam, że gdybym mieszkał w Warszawie, no to dużo bardziej bym pchał palce między drzwi i podejrzewam, że dużo bardziej bym prowokował, dużo bardziej bym się wręcz starał o to, żeby dostać w mordę, tylko po to, żeby pokazać, że z tej drugiej strony jest coś, co nam daje... Nie, babci nie kopnąłem, babcia była o tyle daleko ode mnie, że dostałem od niej tylko i wyłącznie opary, natomiast gdzieś potem w ogóle najlepsze, napisałem list do wyborczej, który został opublikowany tam z drobną korektą, który być może uda mi się wrzucić. Najlepsze jest to, że, dwa punkty są super w tej całej historii, bo po pierwsze, w momencie kiedy ten list się ukazał na stronie internetowej Gazety Wyborczej, to w komentarzach było, że no już tutaj Wyborcza musi zmyślać rzeczy, że ono się nie wydarzyło i tak dalej. Natomiast kiedy opowiadałem tę historię mniej więcej rok temu w nocnym radiu, to pojawił się, pamiętam bardzo dobrze, pojawił się

0: Przechodzę do newsów. No właśnie, słuchajcie, z newsów. Okazuje się, że astronomia nie jest nauką. Według pana Jarosława Gowina, astronomia nie jest nauką, ma być pod nauką fizyki, wobec czego będą cięcia dotyczące kosztów, będą cięcia dotyczące badań, i astronomia w kraju, z którego pochodzi Kopernik, tak naprawdę nie jest nauką. Jest możliwość podpisania się pod petycją, w której można po prostu... Ja nie wierzę w petycje internetowe, nie wierzę, że one coś są w stanie zmienić. Natomiast naprawdę mnie zabolało, że żyjemy w tym momencie w kraju, w którym jako naukę mamy teologię, mamy uczenie się o Panu Bożu, a jednocześnie szkalujemy astronomię i traktujemy ją jako coś, co nie jest nauką, więc pieniądze, które zaoszczędzimy na astrologii, puścimy, nie wiem, w teologię, czy puścimy na 500+, czy o co chodzi. Dzwoni raz jeszcze Jacek Blacha, ja wam tylko przypomnę, że możecie dzwonić na Skype na Seradio, jeżeli wkurwiają was telefony Jacka Blachy, wypełnijcie miejsce po nim. Witam Jacek.
1: To było świetne, tak właśnie trzeba mówić. Jeżeli wkurwiają was moje telefony, to po prostu sami powinniście dzwonić. Natomiast ja będę nie tyle kwestionować to, że astronomia jest nauką, tylko kwestionować takie podejście. Znaczy, bo to jest tak, gdzieś tam w Niemczech przetwarza się czystą energię w różny sposób, pozyskując ją ze słońca, pozyskując ją z wody. I tutaj pojawiają się w Polsce jakieś takie głosy, no ale czemu my tego nie robimy, tak? Znaczy państwo niemieckie wpakowało kupę forsy swoich podatników, żeby coś z tego przemysłu było, po czym się okazało, że na ich własnym gruncie to tak średnio się przyjęło, zaczęli to eksportować, akurat w tym są dobrzy. No i zobaczymy, jak im to wyjdzie. Znaczy nie widziałem jeszcze żadnych twardych danych na ten temat. Z drugiej strony to jest takie zbiorowe myślenie życzeniowe, tak by to było można nazwać, bo z drugiej strony są ludzie, którzy twierdzą, hej, mamy niedaleko takich Francuzów. Francuzi mieli bardzo dobrą szkołę matematyczną. Z takich szkół matematycznych generalnie wychodzą, jakby to powiedzieć, różne takie kwiatki, które zaczynają bardzo ładnie rosnąć, ale dopiero po iluś latach. Po iluś latach zakwitnął im przemysł atomowy, który eksportują również na zewnątrz. Nie są w tym tak dobrzy jak Niemcy, ale sądzę, że w zarządach tam mają Niemców, a to już w zupełności wystarczy, żeby móc tego typu przemysł, chodzi tu konkretnie o elektrownie atomowe, nie o bombę atomową, żeby ktoś tutaj sobie nie myślał, że we Francji robi się ściepę narodową, żeby kupić bombę atomową. To nie o to chodzi. I też są takie pomysły, że no dobrze, nie mamy tutaj w Polsce kadr, no to ściągnijmy tych Francuzów, tak? Niech oni tutaj nam zamontują taką elektrownię, no i gdzieś tam w rozrachunku po iluś latach nam się to zwróci. Poza tym jest to dużo bardziej ekologiczne, nie zanieczyszczamy powietrza tak jak zanieczyszczamy węglem, dajmy na to, tak? I tymi elektrowniami w modelu klasycznym, tak? Jeszcze inne głosy się gdzieś tam podnoszą, mówiąc, że hej, no w Chinach mamy wielkie kopalnie kryptowalut, tak? Dlaczego u nas, skoro branża tak bardzo kwitnie, ci ludzie, którzy pracują dla dużych kryptostartupów, tak to chyba powinno się nazywać, to oni generalnie znajdują pracę na zachodzie, czyli znowu polscy inżynierowie, ludzie nauki, ci, którzy tam naprawdę już w bardzo zacnych szczegółach znają się na kryptografii, są siłą roboczą dla Zachodu. Zróbmy to tutaj. A moja propozycja jest taka. Skoncentrujmy się wreszcie na czymś jednym. Także ja tutaj po części z panem Gowinem, po części z nim bym się zgodził. nie wkładaj

0: Nie pieniędzy we wszystko, bo po pierwsze tyle tych pieniędzy nie ma, po drugie podatników nam ubywa przez emigrację, a po trzecie to się nigdzie na świecie nie sprawdziło. Jak tak się rozejrzymy dookoła, to w samej Europie mamy różne kraje, które mają, że tak powiem, różną swoją specjalizację i tą specjalizację dopieszczały przez lata. No, musiał się wydarzyć jakiś taki naprawdę duży krach i duże zmiany nie tylko na rynku politycznym, ale także na rynku biznesowym, żeby tam doszło do jakichś przesunięć, żeby w danym kraju gdzieś tam parlamentarzyści z reguły na spółę z dużym biznesem stwierdzili, nie, to może jednak się z tego wycofajmy, bo tutaj na rynku globalnym zaszła jakaś poważna zmiana. Także ja nie rozumiem trochę takiego twojego podejścia pod tytułem, no co prawda nie jesteśmy takim krajem jak Stany Zjednoczone i co prawda nie mamy takiego zaplecza, pomijając zaplecze naukowe, ale nie mamy takiego zaplecza finansowego, żeby prowadzić badania chociażby w 1/10 przystające do tego, co robią NASA, czy do tego, co robią, ośrodki w Szwajcarii, w Gwinei, czy gdzieś tam jeszcze, tak? Ale zróbmy to po swojemu. Będzie to na ostatnich miejscach w rankingach. Nie, to nie będzie na ostatnich miejscach w rankingach. Tego w żadnych rankingach nie będzie. To będzie polski produkt. To będzie baj Biedronka.
1: Ale wiesz co, pozwolę sobie ciebie zaskoczyć, ponieważ jeżeli chodzi o prace naukowe z dziedziny astronomii, jesteśmy cytowani o 25% więcej niż średnia międzynarodowa. Bo to wiesz, możesz sobie postawić radioteleskop, tak? To jest praca inżynieryjna, to nie jest praca naukowa, bo ktoś to zaprojektuje, ale jacyś murzyni to wykonają, nie? Ktoś to musi wybudować i musi być w fajnym miejscu, nie? Typu jakieś płaskowyże w Chile, jakieś coś w tym stylu. Astronomia jest jedną z najprężniejszych nauk, które współcześnie posiadamy i spokojnie w takim top 3 polskiego towaru eksportowego pod względem prac naukowych się znajdujemy. I mamy naprawdę bardzo wiele, wiesz, do pokazania, nie dlatego, że mamy jakieś radioteleskopy, tylko dlatego, że bierzemy dane z tych radioteleskopów i potrafimy zinterpretować materiał, który stamtąd pochodzi. I robimy tutaj naprawdę zajebiście świetną robotę. Astronomia to nie jest posłanie Hermaszewskiego w kosmos, tylko zinterpretowanie danych, które pochodzą z tych wszystkich fantastycznych urządzeń, nie? Tak samo wiesz, na przykład Wielki Zderzacz Hadronów, gdzie Polska też jest w takim topie, jeżeli właśnie chodzi o interpretowanie tych danych, bo oczywiście możemy wystawić komputer, który zrobi nam tutaj model trójwymiarowy, wszystko ładnie, pięknie, ale potem musi się pojawić człowiek, który stwierdzi, ej, ale z tych danych wynika to i to. I to będzie miało w przyszłości takie znaczenie dla nauki. I tutaj, w tych dwóch dziedzinach, to mogę sobie rękę obciąć, bo znam te dziedziny dość blisko, robimy naprawdę zajebiście piękną robotę.
0: No to ja mam do ciebie takie pytanie. To ja bym chciał, żeby cały sektor technologiczny z jakiejś konkretnej dziedziny był realizowany od początku do końca. Także my mamy receptury, my mamy montażystów, my wiemy, jak to działa i mało tego, jeszcze wiemy, jak to sprzedać na zewnątrz. Bo z tego, co mówisz, świetnie, mamy fajnych naukowców, tylko oni znowu są podwykonawcami dla ludzi na zachodzie, tak? Ja myślę, że to nie w ten sposób działa, bo to znowu ceny i warunki dyktuje nam Amerykanin, tak? Może w najlepszej sytuacji Niemiec, tak? No to nie jest, to nie o coś takiego mi chodziło, tak? Bo tego typu takie, bym powiedział, tego typu takie kropki na mapie, to sobie możemy stawiać w różnych krajach, tak? W sensie w jakimś bardzo konkretnym wycinku, jeżeli chodzi o specjalizację, są bardzo dobrzy ludzie w Chile. Są wybitni, naprawdę na całym świecie. Tylko co z tego, jak oni są wykonawcami dla czyichś dużych rąk, tak? Na innym wycinku ktoś tam jest w Chinach, tak? Wybitni, ja nie wiem, czy tacy są, ale teraz strzelam, tak? Wybitni specjaliści od ubezpieczeń, od statystyk. Ale oni znowu, oni są podwykonawcami dla jakichś dużych amerykańskich spółek, tak? Dostarczają im, że tak powiem, wiedzy, dostarczają im opracowań. Natomiast sami nie posiadają, że tak powiem, całego, nie wiem jakby to nazwać, ale chyba wiesz, co mam na myśli. Dlaczego my się nie koncentrujemy, tylko robimy takie coś dziwnego, rozproszonego i mało tego, potem jeszcze się dziwimy, tak, że przychodzi zachodnia korporacja i ona dysponuje olbrzymimi funduszami i potem do takiego ambitnego mózgowca mówi coś takiego. Ty wykonujesz świetną pracę, ale ty jesteś w tym kraju sam. Zobacz, jak to się robi u Ilona Muska. My cię weźmiemy z tego dołka, będziesz widzieć po prostu wszystko to, do czego ty się dokładasz. I w tym momencie już tak naprawdę pieniądze dla takiego człowieka nie mają aż takiego znaczenia, co znaczenie ma to, że on trafia do centrum wszechświata. Trafia to, na co pracował przez całe swoje życie. Ja bym chciał, żeby on to, na co pracował przez całe swoje życie, żeby on to robił tutaj, na miejscu, żeby to znaczy, on był moim sąsiadem jedną dzielnicę dalej, you know.
1: No znaczy wiesz, przede wszystkim masz takie troszkę zaburzone podejście do pracy naukowca, tak? Bo w momencie, kiedy nie wiem, jesteś sobie na stażu czy na grancie w Wielkim Zderzaczu Hadronów, to tak naprawdę nikogo nie interesuje, z jakiego kraju ty pochodzisz. Dopóki dobrze mówisz po angielsku, no to się ze wszystkimi dogadasz, jesteś w stanie realizować swoją pracę. I oczywiście pojawiają się jacyś tacy prywatni inwestorzy, że ty chodź tutaj, zbuduj dla mnie rakietę w SpaceX. Oczywiście będą się pojawiali i może nawet, wiesz, nawet będzie coś takiego, że będziesz w stanie więcej zarobić. To, co w tym momencie Polska robi i robi to naprawdę sprawnie, bo znam ludzi, którzy są w tym biznesie, to jest to, że jeżeli jesteś takim interpretatorem tych wszystkich informacji płynących do nas, czy to z Wielkiego Zderzacza Hadronów, czy z teleskopu Hubble'a, czy z teleskopu Keplera, czy z różnych innych radioteleskopów, to masz zapewnioną, no wiesz, to nie jest najniższa krajowa, to nawet nie jest średnia krajowa. Tak, że nie musisz się przejmować takim swoim, wiesz, takim swoim zwykłym dobrobytem, nie? Że stać cię na to, żeby w wieku 30 lat wybudować dom. I to jest, wiesz, i to jest fajne. I to dlatego mam taki ból dupy o to, tak? Ponieważ to, co może zmienić, mam nadzieję, że to nie zostanie przyjęte, ale to, co mogą zmienić słowa Gowina, to jest to, że takich osób nie będzie stać na to, więc ci wszyscy zajebiści mózgowcy, których wiemy, że mamy, jednak pójdą robić rakiety dla Ilona Muska zamiast nam badać promieniowanie tła. Ponieważ w tym są naprawdę bardzo konkretne pieniądze, ponieważ no może dla polskiego rządu nie jest to szczególnie istotne, ale dla takiej Europejskiej Agencji Kosmicznej twoje zastosowanie twoich badań nie musi być praktyczne. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi, nie? Że odkrywasz coś nowego i nieważne, czy to ma zastosowanie, czy możemy z tego zrobić paliwo, czy możemy z tego zrobić samochód albo statek kosmiczny. Nie, dowiadujemy się czegoś nowego, masz 15 tysięcy na rękę.
0: Na poziomie indywidualnym, tak, rozumiem, o co tutaj chodzi i do czego zmierzasz. Natomiast na poziomie interesów poszczególnych, gospodarek, nie, tutaj w ogóle jakby nie mogę się z tym zgodzić, mimo że z takimi osobami, o jakich mówisz, kontaktu nie miałem i nie mam żadnego, także w tym sensie masz tutaj dużą przewagę. Natomiast, i to już będą moje ostatnie słowa w tym wejściu, mnie denerwuje i gdzieś tam jako osoby jednak w jakimś tam stopniu przywiązanej do tego kraju, to jest taka toksyczna miłość, ale jednak miłość, mnie denerwuje takie rozchwianie, tak? Że my próbujemy i to bardzo często z pieniędzy podatników inwestować w absolutnie wszystko. zamiast skupić się na tym, na czym jesteśmy najlepsi, to jest raz. Dwa, do czego są warunki, w sensie to, co jesteśmy w stanie ze względu na otoczenie zrobić tutaj na miejscu. I trzy, gdzie to tak naprawdę potem możemy sprzedać? Czy nasze otoczenie międzynarodowe pozwala nam na to, żeby móc to sprzedać na przykład do naszego niemieckiego sąsiada, do sąsiada francuskiego, do sąsiada holenderskiego i tak dalej, i tak dalej, a nie być wiecznie tymi takimi ludźmi, którzy wykonują jakieś tam, prawda, w cudzysłowie, prace szydełkowe dla wielkiej szwalni swetrów, tak? Która jest w Stanach, która jest w Szwajcarii, tak? Oni tam szyją wielkie swetry, a my tam robimy jakiś tam mały wzorek na poziomie indywidualnym. Oczywiście, ja się z tobą zgadzam. Ten mały wzorek jest po prostu piękny, jest wyśmienity. Wszyscy cmokają i ci, którzy robią te wzorki, no tak jak mówisz, oni po prostu są zapakowani po kokardę forsą, tak? I fajnie, tak? I super. I ja się z tego cieszę, ale ja bym chciał, żeby oni byli zapakowani także w sektorze technologicznym, który jest tutaj.
1: Ty, a wiesz, to taka jeszcze luźna myśl na sam koniec, bo zaraz jeszcze sobie chwilkę przerwy muzycznej zrobię. Powiedz mi, gdybyśmy zostali takim opus magnum, taką wiesz, tak, że wybieramy sobie jedną dziedzinę i my się nią zajmujemy od początku do końca. Więc Wielka Biała Polska zajmuje się... Oj, strzeliłem kota w mordę przez przypadek. No bo opuściłem rękę i akurat miał pyszczek pod ręką. Sorry, później ci to wynagrodzę. Nie mocno. Nie ważne, tylko się zdziwił. I jesteśmy takim guru europejskiej teologii.
0: Guru europejskiej teologii?
1: No.
0: No, biorąc pod uwagę takie bardzo, bardzo bogate i bardzo wystawne odpusty we Włoszech, tak? I generalnie to, jakim sprzętem poruszają się w swoich takich wycieczkach służbowych, mam nadzieję, kardynałowie, to może wcale nie jest taki głupi pomysł. Znaczy, no tutaj takim obszarem, prawda, do sprzedaży, co prawda niewielkim, aczkolwiek zacnym, by był Watykan, myślę. Mm-hmm.
1: Znaczy, wiesz co, nie chcę, żeby to było takie, wiesz, takie typowo prześmiewcze, bo to typowo prześmiewcze nie jest. Natomiast niedawno na NineGag, czyli takim pierwowzorze Quake'a, pojawiły się zdjęcia z Polski, jak były tam kropidlone autobusy, lokomotywy, pracownie komputerowe i tak dalej. I okazuje się, że są dwa kraje na całym świecie, które coś takiego robią. Filipiny, gdzie na Wielkanoc się krzyżuje żywych ludzi, i Polska.
0: No proszę, to teraz mnie zaskoczyłeś, bo ja właśnie myślałem, że my jesteśmy w takim rozchwianiu i że takich właśnie dziedzin nie ma, ale to dobrze, że są, i to może tego typu dziedziny, w sensie takie niedowartościowane nisze, może tego typu dziedziny należałoby doinwestować, tak? Nawet tutaj, no, przez zaciśnięte zęby, ale jednak z pieniędzy podatników, chociaż jak pewnie zdajesz sobie z tego sprawę i słuchacze również, byłoby mi to bardzo nie w smak. Niemniej jest mi jeszcze bardziej nie w smak, jak właśnie operujemy w takim jakimś takim dziwnym rozchwianiu i każdy sobie coś tam życzy, ci bitcoiny, ci astrologię, ci jeszcze coś tam, jakąś biotechnologię, tak? No to myślę, że to jest droga donikąd.
1: Ale wiesz co, tak szczerze, gdyby się współczesny rząd tak, wiesz, twardo określił, nie? Że on idzie w teologię i chuj i cześć, tak? To miałbym naprawdę czyste podejście, że w tym momencie ja wyjeżdżam za granicę, bo spłaciłem swój dług w podatkach, bo jak parę razy rozmawialiśmy, wiesz, czuję się zwyczajnie zobowiązany i czułem się zwyczajnie zobowiązany, żeby po odebraniu swojego wykształcenia, żeby odpłacić w podatkach kolejnym pokoleniom. Czuję, że to spłaciłem, jest pora stąd wyjeżdżać. I Kuba, po ile wiza?
0: Ale to wiesz, ale to ja myślę, że przy jakichś takich zmianach rządów, tam powiedzmy, nie wiem, co parę kadencji, no to się pojawiają tacy ludzie, którzy z jakichś tam przyczyn, no tutaj przyczyna, jak się domyślam, jest taka czysto obyczajowa, tak? Że bałbyś się tego, że w którymś momencie Polska stanie się krajem wyznaniowym, tak? No to co jakiś tam czas pojawiają się ludzie, którzy twierdzą, że no jak ci dojdą do władzy, to Polska staje się krajem jakimś tam, no i emigrują za granicę, po czym zapominają, tak? No to nie jest jakiś, wiesz, to, że ty czy parę innych osób opuściłoby ten kraj. Ja myślę, że tobie z tego powodu nie stałaby się krzywda. Zresztą ty dobrze wiesz, że z tego powodu nie stałaby się krzywda. A ja osobiście bym wolał, żeby w Polsce na przykład uszyto szaty dla papieża, które będą kuloodporne. O, dajmy na to, tak? Jedyny kraj w Europie, który szyje specjalny kostiumik, tak to nazwijmy, i beret, tak? Dla tam Jana Pawła 2044, tak? Po to, żeby ten kostiumik i beret po prostu chronił go tam przed promieniowaniem, przed kulami, przed złym zasięgiem Wi-Fi, no przed czym tylko możesz sobie
1: ale wiesz co, tak? Ale tak jadąc dalej, wiesz, z tą kwestią teologii, to na przykład właśnie taka moda nie tyle papieska, ale moda taka, kurde, książęca, jak to się nazywa, moda klerykalna, nie? Że na przykład nie masz takiej zwykłej sutanny, ale na przykład masz mini na dyskotekę.
0: Tak, tak. No może to ja na koniec jeszcze powiem tak, że niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że te dziwactwa, które tam oglądacie, jak przełączacie swój telewizor, tutaj raczej do jakiegoś takiego bardzo niszowego targetu mówię w tym momencie, bo większość osób raczej w nocnym radiu telewizji nie ogląda, ale powiedzmy, że tam skoncentruje się na tych trzech osobach, które gdzieś tam jeszcze w piwnicy trzymają coś, co kiedyś było telewizorem, albo pamiętają coś takiego jak Fashion TV, to te dziwactwa, które są pokazywane w Fashion TV, są sprzedawane za naprawdę grube miliony, tak? To nie są tanie rzeczy, panie. Więc ja myślę, że dlaczego nie mielibyśmy na takim podłożu religijno-ideologicznym takich właśnie nie tanich rzeczy sprzedawać do różnych społeczności religijnych, niekoniecznie chrześcijańskich, tak? Myślę, że można to eksportować na wiele różnych kierunków.
1: Kurde, ciekawy jestem, jakby taki, wiesz, jakby taki Arkadiusz zaprojektował taką zajebiście modną burkę, nie? Z jakimiś tam wężami czy czymś tam, żeby się mężczyźni bali ciebie dotknąć i tak dalej, i żeby ta burka kosztowała na przykład 20 tysięcy, bo czemu nie?
0: Ja myślę, że on już w tej chwili się nad tym zastanawia, jak obserwuje to, co się dzieje. I od razu będzie obok burki, będzie taki dodatek premium tam w ograniczonej ilości 100 sztuk, pokrowiec na Kałasznikowa. To dla tych, którzy są w tym poziomie duchowości już level wyżej i włącza im się goat mode od czasu do czasu, prawda?
1: No dobra, to może...
0: I z tym pozytywnym akcentem cię zostawiam.
1: Okej, okay, dzięki wielkie i do usłyszenia. Cześć, trzymaj się, Jacku. Natomiast wszystkim hejterom Jacka, którzy się tutaj właśnie znajdują na czacie, moi drodzy, jeżeli wam się nie podoba Jacek Blacha na czacie, na live'ie, to kuźwa zadzwońcie. Skype nic nie kosztuje, Skype nocne radio, a ja tymczasem powoli się przebiorę w moją burkę i wrzucę wam utwór. Wrzucę wam utwór, który sprawi, że poczujecie się staro, bo sobie dzisiaj uświadomiłem artysty, który 3 dni temu wydał swoją najnowszą płytę i niestety okazało się, że między datą premiery tego utworu a moimi narodzinami jest mniej czasu niż między datą premiery tego utworu a dniem dzisiejszym.

A my wracamy do dzisiejszego nocnego Marka. Dzisiaj jestem sam, no właśnie, dzisiaj nie jestem sam, bo nigdy nie jestem sam. Nigdy nie jestem sam.

0: niech mu da żyć.
1: Tak, moi drodzy, nigdy nie jesteśmy sami, zawsze jesteśmy z Maryją, także dokładnie tak. Czy ta piosenka nie zachęca do popełnienia samobójstwa? Jestem ciekaw, i mama śpiewa, oh yeah! Do Maryi, z nami udaj się, udaj się, ona nigdy nie zostawi cię. Oj, to tonacja tła mi zupełnie nie weszła, ale tak, ale dalej jedziemy z tematem. Dzisiaj już dostałem na ofie informację, że Jacek Blacha dzisiaj więcej nie zadzwoni, więc wy, moi drodzy hejterzy Jacka Blachy, możecie jak najbardziej zadzwonić na Skype Nocne Radio i troszkę mi tutaj pomóc, ponieważ jestem sam z Maryją, a Maryja nie chce coś do mnie zadzwonić, ponieważ stwierdzi, że nie ma żadnych żetonów na Skype'ie i nie jest w stanie do mnie zadzwonić, więc nie pomoże mi tutaj. Nie pomoże mi tutaj dzisiaj prowadzić audycji. A my dalej prowadzimy dzisiejszą historię, ale pojawia się nagle znikąd. Pojawia się Kumbaya, my lord. Błażej.
2: No, cześć. Halo.
1: Uszanowanko, słyszymy cię doskonale.
2: Bo ja tak, wiesz, to już moje ostatnie wejście takie przed taką dłuższą nieobecność. Właściwie nie wiem, ile mnie nie będzie. Ale może szybko wrócę, bo to już pojutrze. Wiesz, pojutrze zmieniam swój status na ojca.
1: No, pogratulować.
2: Także akurat w środę, tak, w mój dzień nadawania to przypadło, bo to data ustalona, no bo tam z powodu, tam nieważne jak się dziecko ułożyło, to będą ciąć. Także akurat mi przypadło w środę i no, ze zrozumiałych względów w środę mnie nie będzie.
1: No dobra, także mamy to z tyłu głowy, ewentualnie ukradniemy ci środowy.
2: Nie, no wrócę.
1: Okej, poczekamy na to. Wiesz, co mi się tutaj przypomina? Mój przyjaciel niedawno, miesiąc temu, rodziła mu się druga córeczka i przypomina mi się, kiedy siedzieliśmy sobie, krótko po jego przeprowadzce byłem u niego i skręcaliśmy meble u niego. I właśnie przyłapaliśmy jego pierwszą córkę na tym, że wpieprzała styropian. I opowiedział mi pewną taką, no nie wiem, nie jest to do końca przypowieść o złym wilku, natomiast taka historia, że jeżeli masz swoje pierwsze dziecko, które połknęło monetę 5-złotową, no to od razu jedziesz z nią na pogotowie, nie? Jeżeli to jest drugie dziecko, no to wtedy czekasz, aż po prostu ta 5-złotówka przez dzieciaka przeleci. A jeżeli to jest trzecie dziecko, to wtedy potrącasz mu z kieszonkowego. Czy tutaj się jakoś zgodzisz z tym?
2: Nie wiem, bo nawet nie mam pierwszego, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, jak to będzie. Już pełen obaw w ogóle. A to już niedługo, a widzisz. Jeszcze w piątek byliśmy z moją małżonką na imprezie firmowej. Się trzymam. Dzisiaj się jeszcze też trzyma, jutro miejmy nadzieję też się będzie trzymała. No i tak właśnie rano, środa. No zobaczymy, ale postaram się tak, żeby wejść czasem na antenę. Po prostu się przeniosę z nadawaniem z sypialni do, jak to się w Polsce ładnie nazywa, dużego pokoju, tak?
1: Salonu, i mamy XXI wiek, już żyjemy w salonie.
2: Na całym świecie to jest salon albo living room, a w Polsce to jest duży pokój zawsze.
1: Ale wiesz, to zawsze mnie zaskakuje i tutaj może Kuba odrobinkę rozjaśni sytuację, że łazienka w Wielkiej Brytanii to jest bathroom, nie? A w Stanach Zjednoczonych to jest restroom. Czy kiedyś wypoczywałeś w łazience?
2: Nie, no restroom to raczej jest ten, WC. Tam się za potrzebą idzie. I tak, wiesz, jak siedzisz na porcelance, to może czasem wypoczywasz.
1: No w sumie. A wiesz, masz Wi-Fi, masz jeszcze, nie daj Boże, gniazdko, żeby sobie telefon podładować, no to faktycznie jest taki restroom.
2: Ja tak, wiesz, kiedyś doszedłem, dlaczego Azjaci są tacy niekreatywni, po wizycie mojej w Chinach doszedłem, dlaczego Azjaci są tacy niekreatywni, nie? Bo oni kopiują, ulepszają i tak dalej, raczej nie wymyślają. I tak by doszło, bo tam, wiesz, nie ma takich siedzących toalet nigdzie, nie? Wszystkie są takie kucane, nie?
1: Tak?
2: No, wszystkie są kucane, nieważne gdzie pójdziesz, to dla Europejczyków czasem zrobią taką siadaną, ale oni mają, cała Azja ma kucane. No i tak sobie myślę, wiesz, no gdzie wszystkie idee powstają, nie? Pamiętam mój kolega, który naukowcem został, czy coś tam, ten, jak byłem u niego jeszcze na studiach, Nie, to zawsze jak do niego NWC to się poszło, to tam taka, wiesz, wielka była sterta gazet, jakiś tam Scientific American, Nature i tak dalej, tych takich naukowych. Mhm. On tak sobie siedział i czytał. I tak jak idziesz do tego, tak się usiądziesz na tej porcelanie, siedzisz sobie, relaksujesz się, wymyślasz i różne idee powstają, nie? A w Azji tego nie ma, no na Kucanej to już nie jest to. To już nie jest ta zaduma. Nie.
1: Wiesz co, ja tego do końca nie rozumiem, bo nawet mój taki jeden matematyk, który zainteresował mnie w ogóle matematyką i fizyką, był człowiekiem, który wiesz, miał takie, wiesz, oddolne ludzkie podejście i na przykład też nauczył mnie tego, że jeżeli masz jakiś problem do rozwiązania, gdzieś tam z tyłu głowy, coś ci siedzi, jakiś, nie wiem, wzór do wyprowadzenia czy coś takiego, to przede wszystkim wyśpij się. Pośpij sobie do 10, do 12, do 14, wstań i wtedy rozwiązanie samo sobie przyjdzie, nie? Więc tutaj, no i tutaj ta świątynia dumania, no nie bez powodu powstała nazwa świątynia dumania, więc no nie da się, będąc na małysza, skupiony i tak dalej, to nie do końca...
2: Podejrzewam, że teraz dziecko się pojawi, to będzie jedyne miejsce, gdzie się można trochę... skryć przed światem, no. I podumać. No widzisz, ja dostałem tydzień temu słuszny opieprz tu ten, bo tu napisał taki blacha mi cały wywód, że ten, że się skończyła. Taryfa ulgowa dla mnie, przyjmuje na klatę tu na antenie, wszystkich i się postaram poprawić.
1: No i dobrze, bo chciałem o tym z tobą porozmawiać na ofie, ale to jeszcze ci napiszę, bo to jest do wyjaśnienia w dalszym ciągu.
2: Jeszcze dostanie mi się.
1: Tak, jeszcze ci się dostanie. No, no niestety, no, takie czasy nastały.
2: No tak mi się niestety zdarzyło, ale szczerze powiem, to miałem na wszystkich komputerach ten sam dzień, ten sam problem i nie wiem, to jakaś złośliwość rzeczy martwych, ale dobra, nie będę się tłumaczył, bo mówiłem, że...
1: Zostawmy to na ofa, bo to wiesz, bo to nie wszystko trzeba wyciągać na wierzch, więc... No.
2: Oczywiście, ja tu się w ogóle ten, jak się zareklamuję, u youtubera się pojawię, pewien youtuber mnie nagrał nawet, także jakby ktoś miał ochotę, ale to jeszcze nie wrzucił z tego, co widzę, kolega youtuber. Znasz jakiś kanał, co się nazywa Wojna Idei?
1: Pierwsze słyszę, ale ja się na YouTubie kompletnie nie znam.
2: No, on tam nie ma dużo wyświetleń, tak, chyba ma z 20 tysięcy subskrypcji, a aczkolwiek kolega Zenon mnie namówił, żebym wystąpił, nawet przed kamerą wystąpiłem, także będzie można zobaczyć moją twarz, ale widzę, że nie ten.
1: A z cygarem w zębach?
2: Nie krzepi się, bo to broniłem długo naukowego marksizmu, a to w Polsce nie pomoże, może się boi, wiesz, może w dzisiejszym klimacie politycznym się po prostu boi wrzucić. Ja tu jeszcze jestem, wiesz, bezpieczny za granicą, ale w Polsce to mogłoby mu coś.
1: Nie, no, słuchaj, ale to właśnie to, co mówiłem wcześniej w audycji z Jaskiem, nie? Że może przyszłością dla nas jest zrobić audycje teologiczne.
2: A czemu nie? Bo w ogóle taki ten, ostatnio mam rozkminkę na takim strasznym ofensywą w ogóle konserwatyzmu wszędzie na świecie, aż za oceanem to w ogóle. No, bo ten taki, a to w ogóle, aż z kolegą pokłóciłem, bo to jest straszne, wiesz, jak się kłócisz o politykę i takie rzeczy z kolegami, jak to z kolegami się powinno rozmawiać na takie tematy, raczej wiesz, kobiety, piwo, wino i tak dalej, ale no nie, no się politycznie pokłóciłem. O taki, kojarzysz kolesia, co się nazywa Peterson Jordan?
1: O Jezu, no oczywiście, że go kojarzę.
2: Tak, tak. I właśnie ten kolega, ciężko powiedzieć, youtuber, który mnie tu tak przepytywał na antenie, to on wielki miłośnik jest.
1: Oj.
2: Piewca. Właśnie. A ja to tak, wiesz, ja w ogóle człowieka nie słyszałem i dopiero przez to tak zajrzałem i tak mnie troszeczkę zmroziło. Ja to mi się podoba, jak to ten, ktoś kiedyś Chomskiego, może kojarzysz Chomskiego.
1: Oczywiście.
2: Taki. Tak, Chomskiego ktoś kiedyś zapytał, co sądzi o Jordanie Petersonie. Chomski odpowiedział, że on za dużo YouTube'a nie ogląda, ale coś jak przyszedł z góry, ale takim ludziom to nie należy dużo uwagi.
1: Wiesz co, wrzucę jeden link na czata, ponieważ się pojawił wisdomofpeterson.com. I jeżeli jesteś jakimkolwiek mówcą i ktoś będzie w stanie napisać na ciebie generator twojego bełkotu, to w tym momencie powinieneś się zastanowić nad swoim życiem.
2: No.
1: The traditional archetype unfolds into subtle cleaning your room.
2: Dobra, nie, ale tak wiesz, patrzysz, że to on jest, no może on jest taki, wiesz, bardziej celebrycki, nie? Mhm. Coś, ale Žižek prawicy, chociaż wiesz, Žižek to napisał książek z parę setek i tak się udziela, a ten to taki mało płodny jest, bo to druga książka chyba jego była, wyszła. W ogóle lubię ludzi, którzy piszą ci książki pod tytułem 12 sposobów, jak masz być szczęśliwy, nie? Mhm. Jak ktoś wymyśla, jak ty masz być szczęśliwy, nie? Jak nie pójdziesz po tych punktach, to na pewno nie będziesz. A jak się rozwiedziesz, to też na pewno nie będziesz. A jak będziesz żył w innym związku, to też się nie będziesz. A jak nie będziesz wyznawał moich wartości, to na pewno nie będziesz szczęśliwy. To co, kocham takich ludzi.
1: To znaczy, wiesz co, ja tutaj jednak będę bronił, bo książka 7 nawyków skutecznego działania, The 7 Habits of Highly Effective People, Stephena Covey'a, którą tutaj za chwilkę wam wrzucę, lubimy czytać. Książka, gdzie gdzie zostało to napisane jeszcze w erze przed tym całym coachingiem, gdzie nie było jeszcze tej całej obrzydliwej otoczki, tego spijania po prostu z ust i tak dalej, gdzie koleś wiedział, że wydaje książkę i musi się naprawdę zajebiście postarać, bo jeżeli on się zajebiście nie postara, no to wtedy ta książka pójdzie w eter i nie będzie w ogóle jakiegokolwiek sensu, więc... Ja wiem, że to są coachingowe brednie, ale to są coachingowe brednie na tym poziomie, który jesteś jeszcze w stanie znieść, który jesteś w stanie zaaplikować do swojego życia i to nie będzie takie, wiesz, oderwane, że za 2 tygodnie nagrasz swój film na YouTube, gdzie to wszystko anulujesz i powiesz ludziom coś innego, żeby ci spijali z ust, ale... Musisz się postarać, tak? Ta książka, pierwsze wydanie pochodzi z 89 roku, więc to były inne czasy, gdzie nie było tej cholernie szybkiej konsumpcji, jaką mamy w tym momencie.
2: No, a ja tak myślę, że tym takim pierwowzorem tego coachingu to był Dalai Lama, bo pamiętam, że on to zawsze były książki z nim, jakieś tam jak być szczęśliwym, nie? I, no, to Dalai Lama to był taki pierwszy coach, myślę. I potem zanim to poszło, no nie każdy może być Dalai Lamą. Ale w ogóle, bo chyba Jordan to jest taki Dalai Lama, nie? Naszych czasów.
1: O Jezu, nie, błagam cię. Lama,
2: taki coach na miarę naszych czasów. Coach,
1: to jest kurde mapet z Radia na Fali, a nie, kuźwa, nie, naprawdę.
2: Ator Kanady.
1: Taki, który dużo mówi, ale czy coś z tego wynika, bo to wiesz, bo... nie wiem, no wydaje mi się, że ludzie na pewnym poziomie są w stanie, wiesz, są w stanie docenić to, że ktoś, nie wiem, no dajmy nawet na to, kurde, w podcastingu...
2: Czekaj, bo zostałem wyzwany od pajaców.
1: Boś jest pajacem, bo wrzuciłeś... Dobra, później cię zjebię za jakość kontentu.
2: Jakość kontentu.
1: No oczywiście.
2: Znaczy nie, w sensie merytoryczną czy
1: nie, techniczną? Nie, w techniczną. Za techniczną, za techniczną po prostu ściągaj spodnie i tutaj ja czekam z różdżką za skabanu i masz po dupie tak, że się nie pozbierasz.
2: Za techniczną to przyjmę, a za merytoryczną tak ciężko. Nawet wiesz, tak się zbulwersowałem, jak zobaczyłem kolegę Mapeta, że nawet napisałem tekst i został zaaprobowany przez taki lewacki portal Strike.eu. Wiesz, jak ja kiedyś pisałem, codziennie miałem swoją kolumnę w Trybunie, no i pisałem, to nawet drukowali, ale potem miałem taki długi rozprac z pisaniem. Ty, tak mnie człowiek striggerował, że nawet napisałem, no, po 3 latach rozpracu ze słowem pisanym. No, a jak to kreatywnie działa na człowieka? Nie wiem, mam taki ten, na konserwatyzm mam jakąś taką...
1: Wiesz co, mi tutaj się przypominają stare czasy zinów z późnych lat 90. Pewnie pamiętasz.
2: No.
1: Gdzie pisałem dla zinu No Name i tam się parę różnych moich rzeczy pojawiło. No i między innymi właśnie taki konserwatysta mnie zaatakował. Słuchaj, na takie wyżyny literackie się wbiłem, mając tam, nie wiem, 14-15 lat, nie? Że do dzisiaj nie wiem, czy byłbym w stanie. To znaczy, później byłbym w stanie, potem mi zabrakło inspiracji, mniejsza o to, tak? No ale faktycznie to jest takie, wiesz, jakiś taki zapłon, nie? Jakiś taki trudny do wytłumaczenia zapłon.
2: No, ale w ogóle ja jeszcze mam jedno podejrzenie, dlaczego mi kolega youtuber nie wrzuci na... Zrobiłem, że miałem biblioteczkę za sobą i dopiero jak się nagrałem, to tak spojrzałem, że jedyne widoczne książki to było Moje życie Trockiego, manifest komunistyczny, Mao stał. I tak sobie, no mówię, ciężko będzie. Ciężko. Ale nie, jest coś takiego, że zapłon, że pewna doza, wiesz, a to ci chodzi o głupotę, ale jak słuchasz głupot i potem patrzysz, że jest jakieś takie grono naśladowców, którzy taki bez głębszej refleksji traktują, wiesz, każdą statystykę, bo tak statystyka mówi, czy coś tam, czy jakieś źródło, to tak tu jest takim nabożnym, wiesz, przekonaniu i podąża jak za... No to tak trochę mnie strasznie... To bo znaczy, ja, wiesz, Marksa też traktuję krytycznie i wszystkich innych, co słucham, no bo to zawsze trzeba podchodzić krytycznie. Nie można takiego, wiesz, mieć nabożnego stosunku.
1: No tak, tylko że żyjemy w czasach, w których naprawdę ciężko o to, żeby ktoś się faktycznie zaznajomił z książką. To po pierwsze. I że jeżeli, nie daj Boże, zaznajomiłeś się, jeżeli przeczytałeś Marksa, no to już jesteś tym złym, bo ty go przeczytałeś, nie? I idąc dalej, tak, bardziej patrzymy w tych naszych idoli YouTube'owych i z nich czerpiemy pewną wiedzę, czy to będzie Karoń, czy to będzie Michalkiewicz, czy to będzie, jak on się nazywa, ten zić pod prąd, już nie, Marian Kowalski, tak. No to mamy pewnych idoli, tak? I my powtarzamy, spijamy z nich słówka i powtarzamy to wszystko, tak? Jest problem w tym, żeby mówić od serca. To, w co faktycznie wierzysz, a nie powtarzać jakieś gadki jakiegoś typa, którego, jakiejś gadającej głowy, którą zasłyszałeś gdziekolwiek.
2: Bo to jest, wiesz co, to jest takie lenistwo, nie? Jak już się nie chce tobie myśleć, to wiesz, nisza intelektualista wygląda na intelektualistę, ma tytuł profesora gdzieś tam jeszcze za granicą, to fajnie jest go powtórzyć, może tam lasę zaimponujesz, nie? Jak zagadasz, zacytujesz profesora jakiegoś.
1: Ja pierdzę.
2: Wiesz, to denerwuje, bo to właśnie, bo taką popularność mają ci wszyscy, konserwatyzm, nie? Tak bardzo. I tam, wiesz, kolega krzyczy, że wiesz, no już nie będę mówił, bo to whatever, co tam, ale wiesz, do tych wszystkich potępienia tam rodzin patchworkowych, czy jakiś tam, no jest jaka nowa mowa. No w każdym razie, wiesz, czysta konserwa, jedynie biały, heteroseksualny w małżeństwie i tak jest wartościowy. I taka jest hierarchia wartości u niego. I wiesz, ci wszyscy młodzi ludzie, jak to kiedyś się miało, lat 16, 19, 20, to się buntowało przeciwko systemowi. Mądrze, nie mądrze, ale zawsze mało się ten okres buntu. A teraz ci ludzie w tym wieku to idą w tą, wiesz, w konserwę. No i to taki, jak masz zmieniać świat, jak będziesz ciągle w konserwę. Zresztą konserwatyści, patrz, to jest jedna wielka klęska, nie? Bo wszystko jest, wiesz, zawsze chcą, żeby się świat był taki, jaki jest i ciągle się zmienia.
1: Wiesz co, mi się przypomina taka scena. Kiedyś byłem na koncercie Krzysztofa Dałkrzewicza i pod koniec, na finale, powiedział, dobra, teraz państwo wszyscy wstaną i robimy tak. Prawica drepcze w miejscu, a lewica robi raz krok do przodu, raz krok do tyłu, raz krok do przodu, raz krok do tyłu. No i mamy tutaj taką alegorię tańca.
2: No.
1: I to się pięknie dotyka w tym wszystkim, nie? Że prawica drepcze w miejscu, a lewica raz krok do przodu, raz krok do tyłu. No bo nie oszukujmy się, tak to troszkę wygląda, że jednak prąd do przodu, no... Trzeba odebrać to, że możemy się pomylić i ten krok do tyłu się wykona.
2: No oczywiście, ale patrz, że jednak przez te wszystkie lata rozwoju cywilizacji to jednak naszej moralności się trochę rozbijamy, bo rzeczy takie jak niewolnictwo stało się niemoralne, chociaż kiedyś było jak najbardziej moralne, nie, nie wiem, trzymanie kobiet i niepozwalanie im głosować też kiedyś było niemoralne, teraz, było bardzo moralne, teraz jest niemoralne, nie, nie wiem, w ogóle, nie wiem, gwałty małżeńskie były do niedawna bardzo moralne i też w Stanach Zjednoczonych chyba do 93 roku były w pewnych stanach zalegalizowane, nie? No teraz się stało niemoralne, także jakoś tak, wiesz, jako cywilizacja rozwijamy się i to, co teraz jest dla nas się wydaje, wiesz, jakimś, no przynajmniej dla tych konserwatystów, nie do pojęcia rzeczami, które zniszczą naszą cywilizację. Może za 100 lat będą takimi, wiesz, rzeczami, które pchnęły naszą cywilizację do przodu. No bo nie chciałbyś, żeby zagłoszenie twoich poglądów być spalone na stosie, bo się sprzeciwiasz Kościołowi Chrystusowemu, nie? No teraz to jest ciężko do pomyślenia, ale wiesz, jeszcze 500 lat temu to ludzie powiedzieli, jak go nie spalimy.
1: 200, a nie 500.
2: No jak go nie spalimy na stosie? Przecież jak nie spalimy takich ludzi na stosie, to jest zagłada cywilizacji, moralności i w ogóle jeszcze nie wiadomo czego, nie?
1: No. Wiesz, no to jest to duże ryzyko, że tutaj jednak ktoś się odważa, pozwala sobie na to, żeby pchnąć pewne rzeczy do przodu, nie? I to jest fajne. Nawet pod ryzykiem tego, że skończymy na stosie. Może nie takim, wiesz, rozpalonym, ale na stosie medialnym, na stosie moralnym, na stosie czymś, co, po czym będziesz po prostu spalony, po czym będziesz. No, zresztą sam to w nocnym radiu odczuwasz, który się przyznałeś do swojego lewactwa, więc
2: ja
1: jesteś tym złym.
2: Dupę. Ja to mam twardą dupę, to tak, a już po 22 to dupę można. No, ja mam, to tak się nie przejmuję, ale wiele ludzi może to, wiesz, no bo to, wiesz, to cała poprawność znowu polityczna, nie? A może to dużo dobrego wyniosło, bo może ci słabi ludzie właśnie nie lubią, jak ich się, wiesz, wyzywa. Zresztą, popatrz, to nawet w kwestii dzieci, nie? Jeszcze tam 200 lat temu, jakbyś miał dziecko, które z tak zwanego nieprawego łoża poza małżeństwem, nie? By było napiętnowane do końca życia i no nic by nie osiągnęło, by tam od nie wiadomo kogo wyzywali. Takie dzieci miały na pewno ciężej i uraz na całe życie. No a dzisiaj właśnie dzięki temu postępowi no, jest to rzecz normalna, że są rodziny niepełne albo takie srakie, wiesz, ważne, żeby dziecko było szczęśliwe i rodzice, po co na przykład kobieta się rozejdzie z facetem, który ją bije, wiesz, 200 lat temu to ona by musiała, wiesz, się poświęcić i być z nim wedle, bo co Bóg złączył, to nie rozłączy, a dzisiaj nie musi cierpieć, dziecko może wyrosnąć na normalnego człowieka, no właśnie. I nie wiem czemu, wiesz, jest taki właśnie przez takich ludzi jak Peterson są promowani, którzy dążą do tego, żebyśmy robili takie 200 lat temu, żebyśmy właśnie palcami wiesz, tych ludzi wytykali, którzy tam troszeczkę się nie wpisują w tą taką, o, wiesz, super poprawną, wtedy poprawną politycznie. Teraz nie, ale taką, no wiesz, ogólny. Nie wiem, jak to powiem. Kończy mi się polskie słownictwo, no.
1: Nie, rozumiem, wiesz, no taki prosty przykład, tak, że jeżeli kobieta, która została zdradzona przez swojego męża, rozwodzi się i ona przed Panem Bogiem nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego, mimo że jest tym wszystkim cholerną ofiarą, tak? To jest z całym szacunkiem.
0: Popij się w dupę.
1: No to nie powinno się zdarzyć i ty jesteś ofiarą i ty musisz do końca życia nieść twój krzyż, który Pan Boziu ci tutaj narzucił.
2: No i pięknie mi się podoba to w tych wykładach takiego właśnie tego kolegę, nad którym się pastwię, pana profesora kanadyjskiego, że on tam statystykami zawsze, żeby nie być gołosłowny, rzuca, nie? I czasem myli, nie, zawsze myli korelację z przyczynowością. I na przykład takie piękne statystyki. Samotnie wychowujące te po rozwodzie matki, ileś tam ich procent jest biedniejszych niż matek żyjących w rodzinie. Ty. No jak się jedno źródło dochodu kończy, to zazwyczaj jest biedniejszym, nie? I takie rzeczy. Albo że jak wcześniej zaczęła współżycie seksualne, to na pewno jej dziecko będzie biedniejsze, bo tam 60% jest biedniejszych. Jeśli się gdzieś do innych statystyk, to zazwyczaj ci, co tam wcześniej zaczynają życie seksualną, to nie miały edukacji i zazwyczaj są rodziny biedniejsze, no i wychodzi z tego, że są biedniejsze, to po takie środowiska, nie?
1: A wiesz co, tutaj jedną fajną rzecz Etam wrzucił na czata, były kartki, ale było co jeść, nie było religii w szkołach, ale na kościół nikt nie narzekał.
2: No, religia trzymała się z komuną, przecież tam krzywdy nie dali zrobić.
1: No tak, ale nie było takiego, wiesz, nie było takiego klepania po ryjach, tak? Nie było ojca Tadeusza Rydzyka, który stwierdzał, że a dlaczego wydajecie na uczelnie lewackie, a tutaj na moją szkołę mediów społecznych i medialnych nie.
2: No właśnie, zauważyłem, że na jakiekolwiek badania się komukolwiek nie powołam, to zaraz, a wiesz co, bo te uniwersytety przecież wszystkie na zachodzie to jest lewactwo, to nic nie warta ta nauka, nie? Bo tam lewactwo na uniwersytetach. Straszne, nie?
1: Widać, lewactwo bardziej się trzyma nauki, nie?
2: No tak zawsze było, nie? No, ale to już się nie można nawet na badania powoływać, bo wszystko jest lewactwo. No, ale nie, no, komuna była, wiesz, no, takie mamy niepowtarzalne doświadczenie, którego tutaj ludzie na zachodzie nie mają. I ja się tego nie wstydzę, zawsze mówię, wiecie, tam nie opowiadajcie mi o komunie, bo wiesz, na zachodzie też jestem taki... Bo tam dużo ludzi wjeżdżało czasem do Polski, pojechało i tak dalej, ale ci, co nigdy nie byli, nie mieli kontaktu i są starsi, to zawsze wiesz, że tam na wschodzie to jak wy w ogóle telewizory mieliście, tam w ogóle żyć dało, oni tam, wiesz, mają wyobrażenie, że to tylko obozy koncentracyjne, nie wiadomo co, nie, za komuny. I się dziwię, jak ja mówię, no to były takie krew, wiesz, ludzie żyli, umierali, chodzili do sklepu, studia kończyli, ba, samochody mieli nawet i podróżowali po świecie czasem, jak im się dało, nie. I takie oczy, tak. No, ale po tej propagandzie, jaka jest w Polsce, to podejrzewam, że niektóre dzieci urodzone teraz to będą myślały, że faktycznie to ten PRL nie różni niczym od niemieckiej okupacji.
1: Nie, no, może aż tak bardzo nie ma co płynąć, ale faktycznie gdzieś w zachodzie tkwiło to, bo pamiętam, jak, nie wiem, jakoś tak na początku XXI wieku, gdzie spotkałem się z takim moim znajomym, który dawno wyjechał do Ameryki za chlebem, gdzie był w szoku, to wy w Polsce macie prąd?
2: Tak było wtedy. No, znaczy tak... do dzisiaj jest takie, wiesz, trochę, że do tej komuny to... Tutaj nie wiadomo co było, ale nie idzie ta propaganda trochę w Polsce w tym kierunku tej demonizacji komuny, ale wiesz, to nie może demonizować u ludzi, którzy to pamiętają, ale u młodych to tak.
1: Znaczy wiesz, no tutaj miałem jeden wątek, o który chciałem poruszyć, gdzie prezydent Adrian Dupa właśnie 1 września brał udział w jakichś obchodach otwarcia Nowego Roku, powiązanych oczywiście z historią 1 września, rozpoczęcia, wiesz, strzelania w Westerplatte, gdzie został wygwizdany przez licealistów z Gdyni. I został po prostu od początku do końca, no, niezbyt dobrze potraktowany.
2: A za co?
1: No, zaczęli krzyczeć konstytucja, konstytucja, aha, nie? Natomiast wiesz, no nie, wiesz, no jak sobie pamiętam swoje szkolne lata, gdzie przyjeżdżali jacyś tam posłowie, jak tam im się po prostu w dupę właziło, nie było to szczególnie fajne. No ale żeby zrobić taki po prostu obywatelski sprzeciw, żeby go po prostu klepnąć, a on mówi, nie, że tutaj się pozbędziemy komunistów i postkomunistów. Adrian Dupa w 1991 roku robił maturę, więc ja chcę z nazwisk usłyszeć, jakich on komunistów i postkomunistów zna.
2: No wiesz, był taki słynny youtuber zwany Artorem, on twierdził, że go dzieci prześladowały za, nie wiem, chyba mówienie prawdy o Katyniu czy coś takiego, na ulicach, na szkolnych korytarzach. A ile wiem, to on jest taki jakiś rocznik nasz, nie? I jak on zaczynał szkołę, to on chyba miał 7 lat, jak zaczął chodzić do podstawówki, nie? Ale patrz, jaki dziecko geniusz. 7-letnie dziecko już mówi o prawdę o Katyniu, ale jacy geniusze inne dzieci w tej szkole go goniły, nie? po korytarzach. No to takie, nie, teraz wiesz, już kombatanctwo można dostać za... A zresztą nasz ten, przewodniczący kraju, nie? Podobno ten, tablicę mu poświęcili, że przybywał na terenie stoczni strajki.
1: Wiesz co, ostatnio widziałem, to chyba Andrzej rysuje, popełnił taki rysunek satyryczny, nie? Taki zajebisty, wiesz, pomnik wielkości Jezusa ze Świebodzina. Pomnik skromności Jarosława Kaczyńskiego, bo on odmówił postawienia tablicy ku pamięci. No. Stary, gdyby mi postawili, kurde, w każdej hali, w której byłem, jakąś taką tablicę pamiątkową, o ja pierdziele.
2: No, a papieża, a gdzie było jakieś gdzieś na tych Kaszubach jest, że tutaj papież ten, jak był na spływie kajakowym, zaopatrywał się i na sklepie się jest tablica, nie? No. Zresztą jest ten, u mnie w miejscowości, w moim rodzinnym mieście Bydgoszczy, jest pomnik kajaku gdzieś nad rzeką, tak? Już na takich przedmieściach jest pomnik, że tutaj przepływał Jan Paweł na kajaku i zacumował, by odpocząć. I usiadł na tym kamieniu.
1: Czekaj, aż sobie otworzę, bo tutaj widzę, że jest ponad 15 pomników. Czekaj, sobie otworzę więcej. Zróbmy sobie limit 500.
2: Co, pociągi masz za oknem?
1: Tak. 189

0: się krzyżowały. Ja gdzie mam pana zawieźć, nie? Tak taksówkarz się pyta. Na skrzyżowanie Marksa i Jana Pawła.
1: Uwaga, to są informacje dla kierowców. Na skrzyżowaniu Jana Pawła II oraz Ojca Świętego w Katolicach zderzyły się czołowo dwie pielgrzymki.
0: Czy w Warszawie nie ma czasem tego Wyszyńskiego i prymasa tysiąclecia skrzyżowanego?
1: Nie wiem, nie znam Warszawy, ale bym się nie zdziwił.
0: No, prymasa tysiąclecia jest, nie tak skromnie, nie, żeby nie było. Nie jest tysiąclecia. Ale to patrz, jaki to jest ten pole do popisu, jakby tak zostawić, bo Niemcy zostawili swoje ulice, to masz nadal Karla Marksa, jakiegoś tam Lana i tak dalej, Rozy Luksemburg i dodali swoje. Jakby u nas to tak zostać, byś miał skrzyżowanie Armii Czerwonej i Krajowej na przykład. Albo, nie wiem, Dmowskiego i Świerczewskiego. To fajne by było.
1: Ja pamiętam właśnie w mojej rodzimej powiatowej miejscowości ulica Żukowa została przechrzczona na Wyszyńskiego, natomiast do dnia dzisiejszego wszyscy mówią Żukowa, bo się przyzwyczaili.
0: No a u nas w Bydgoszczy tam mocą ustawy antykomunizacyjnej zmieniono planu sześcioletniego, nadal Rada się tam opiera na Lecha Kaczyńskiego. Wiesz, że kuźwa żaden przedsiębiorca czy taki ten zrobił obywatelski opór. Nikt nie chce zmienić na pieczątkach na Kaczyńskiego i wszyscy na tego, na planu sześcioletniego. No i tak. Ale do dzisiaj, zmienili ulicę Szeroką na Wyszyńskiego, wiesz? I ciągle wszyscy mówią Szeroka cały czas.
1: No to właśnie, właśnie mój ojciec, który jest dyrektorem zespołu szkół, gdzie bardzo się bronił przed wszystkimi różnymi imionami. No i najpierw pan papież zmarł. No to już w tym momencie musisz, Wojtek, zrobić nazwę tego, Jana Pawła II. No nie. No dobra, 2010. No to musisz zrobić Lecha Kaczyńskiego. No nie. Ale to zrób cokolwiek. No to zrobił. Kubusia Puchatka.
0: No ale... Chyba w Warszawie też zmieniali, nie? Kubusia Puchatka na coś innego.
1: Co, że Kubuś Puchatek był za bardzo komunistyczny?
0: Tak, nie, też coś było złego z Kubusiem Puchatkiem, ale nie wiem co. Ja ci mówię, to możesz tak wszystko znaleźć. A moja mama, jak była dyrektorem w szkole jeszcze, to przyszli, żeby wieszać krzyże w szkole i zrobiła coś strasznego. Powiedziała, że szkoła jest co prawda państwowa, laicka, ale jak większość uczniów się zdecyduje, że krzyż powiesić, to ona może się ugiąć i powiesić i zrobi referendum wśród uczniów. I wierzy księża w tym mieście mówili, że tutaj dyrektorka tam w tej szkole krucjatę przeciwko chrześcijaństwu prowadzi. Tak, no niestety straciła pozycję, bo jeszcze wtedy AWS bodajże rządził czy coś tam z takich, no ją tam nie wygrała. Była jedyna, co stanęła do konkursu chyba w tej szkole na dyrektora i nie wygrała go. Bo zarządziła referendum przy mnie na krzyżu. Także. No tak było. Takie były czasy, no ale to chyba się nic dużo w Polsce nie zmieniło.
1: No nie czasu. Szczególnie. Ja pamiętam, jak gdzieś w okolicach roku 2004, gdzie ksiądz, gdzie mieliśmy taką salkę katechetyczną w piwnicy, w pewnym momencie powiedział nam podczas lekcji religii o 8 rano w poniedziałek. Powiedział coś mniej więcej tak, prawie wiernie cytuję. Jeżeli ktoś by wam mówił, że proboszcz przegrał swój samochód w karty, to wy tego nie słuchajcie, bo to nie jest prawda, nie? Nikt nie wiedział o niczym. I ludzie, kurde, zaczęli, wiesz, dopytywać, sprawdzać i tak dalej. Po dwóch tygodniach okazało się, że ksiądz się odegrał. No ale, no...
0: Piękne, piękne, co? Jak mi się podoba. Ale... Czekaj, co ja chciałem? A co jeszcze do tego tam, co mówiłem o tym Kanadyjczyku, nie? Bo już tak na księży weszłeś, to on taki miał wielki ból tylnej części ciała o tamtą ustawę, już nie pamiętam, w Kanadzie coś tam, żeby ludzi nazywać tak, jak są, żeby ich nazywać, nie? Że jak tam jest transseksualistą czy kimś, żeby do niego nie ani on, ani ona, tylko jakimiś tam neutralnymi zaimkami, nie? Whatever. No to mi się przypomniało tak, bo księża to do siebie chcą, żeby proszę księdza mówić, nie? Też trochę tak to. Nie, że proszę pana, tylko proszę księdza. No, tak. też chcą, żeby ich nazywać jak się chce,

0: No, w każdym razie był taki lekarz w Bydgoszczy, w szpitalu, poliklinice wojskowej, i tam przyszedł do niego właśnie jeden ksiądz, i ten lekarz mówi do niego: proszę pana, nie? I ten ksiądz się tak oburzy, mówi: ja jestem księdzem, proszę się zwracać do mnie, proszę księdza. No i nie ma problemu, jak pan chce, to proszę się zwracać do mnie, doktorze pułkowniku. No. Ale to, ale tak właśnie mówił, że jak go nie będzie zwracał się genderowo, to wsadzą go do więzienia. I to znowu jest takie zachwianie w ogóle proporcji. Wiesz, jak było z tym, co mówili, że wsadzono do więzienia za batonika kogoś tam w Polsce?
1: No.
0: No właśnie, ludzie trochę prawa nie pojmują, nie? Bo ten wielki profesor Peterson mówi: jak nie będę się zwracał genderowo, to mnie do więzienia wsadzą. No i mówi: przecież tutaj w prawie jest napisane, że można najwyżej dostać grzywnę, jak to jest robione, jak to jest nieuporczywie, ale żeby kogoś poniżyć, jak zwracasz się, nie? Coś tam, whatever, to było napisane, że jak chcesz kogoś poniżyć, to wtedy dostaniesz grzywnę. No tak, mówi, ale jak nie zapłacę tej grzywny, to pójdę do więzienia. Ale to trochę inne przepisy, nie?
1: No ale wiesz, no to jest...
0: Z batonikiem to było to samo, wiesz, jak nie zapłacisz grzywny za coś, no to idziesz do więzienia, to idziesz z zupełnie innych przepisów administracji, nie administracji, to już jest KK.
1: Znaczy, mógłbym bardzo dużo teraz powiedzieć o antyszczepionkowcach, ale nie wiem, czy chcę.
0: No nie, nie. W ogóle pozdrawiam na antenie, mogę pozdrowić kolegę z konkurencyjnego radia?
1: Oczywiście, że możesz
0: pozdrowić. Mnie nawiedził mnie kolega z... Nie wiem, czy ktoś kojarzy to. Ja nawet nie wiedziałem, że on stamtąd jest, bo tak mnie znienacka mnie naszedł. Czekaj, ja wyciągnę tutaj, mam. Dostałem otwieracz do piwa od niego. Się nazywa. Ktoś kojarzy?
1: No, oczywiście, że kojarzy.
0: O, to pozdrawiam. Pozdrawiam Radio Cenzurę, bo kolega z Radio Cenzurę przyjechał do Aachen.
1: O.
0: Tak, i poszliśmy na piwo. Ja postawiłem jedno, on postawił dwa, także bardzo pozdrawiam Szczodrego, pokazałem mu Aachen, także naprawdę miło. Nie wiem, czy to konkurencja nasza.
1: Oj, absolutnie nie.
0: Ale dostałem, tak, dostałem długopis z nadrukiem Radiocenzura, otwieracze do piwa, też ich nadrukiem, jeszcze coś, także no, reklamowo to dobrze.
1: Także moi drodzy, możemy sobie reklamować nasze radio, robiąc długopisy, możemy robić magnesy na lodówki, natomiast jeżeli zapierdzielamy parnaście godzin w ciągu jednego tygodnia, to jest nocne radio i tylko nocne radio zrobi wam dobrze. Oh yeah.
0: A to tak tylko tak wtrąciłem, nie, żeby to jakaś kryptoreklama, tylko kolega nawiedził z Polski w ogóle, to tak miło, rzadko kto tu z Polski zagląda na te takie zislamizowane krańce Europy.
1: To z Polski przyjechał?
0: Tak, bo jechał do Irlandii z Polski.
1: A, okej, dobra.
0: Się zatrzymał, tak, bo to po drodze jest w ogóle. Zapraszam, jakby coś jeszcze przejeżdżał, to mogę miasto pokazać. Pokazałem miasto, podobało się, także... Jakby któryś słuchacz przejeżdżał przez Aachen, do Krawca, Krawiec na moim Skype'a i mogę pokazać miasto, mogę na piwo nawet zaprosić. Tylko żeby nie za dużo na to piwo, bo też zbankrutuję, ale na jedno, dwa mogę zaprosić.
1: I pamiętajcie, przywieźcie worek pieluch, bo Błażejowi będą potrzebne.
0: Tak, albo jakieś smoczki, takie inne rzeczy.
1: Nie, pieluchy. Stary, zaufaj mi, pieluchy.
0: Dobrze, albo jakieś dobre słowo też może być.
1: Pieluchy i dobre słowo.
0: I dobre słowo. Dobra, wiesz co, bo tu żona siedzi na łóżku i patrzy na mnie wymownie. Nie wiem, co to ma być.
1: Nie, pozdrów żonę od nocnego radia i spokojnie udaj się na jej łono.
0: Pozdrawiam. Nie, to będzie ciężkie, bo jak już mówiłem, termin jest pojutrze. To tak na łono raczej nie, ale...
1: No ale łono łonem, kurde, i tak wiesz, nie ma co wybrzydzać.
0: Dobrze. To pozdrawiam żonę tutaj, siedzi, pozdrawiam również od żony całe nocne radio i ciebie, Krawcze, i mam nadzieję do niedługiego usłyszenia. I jeszcze raz przepraszam za ostatnie niedogodności, Krawcze.
1: Ja ci napiszę, o co chodzi. No właśnie. No dobra, dobrze. Także spokojnego wieczoru i trzymaj się, do usłyszenia, cześć, trzymaj
0: Dziękuję,
1: się na razie, Błażeju.
0: Cześć,
1: a my jesteśmy w nocnym marku, moi drodzy, już się powoli schylimy ku końcowi. Parę rzeczy jeszcze się dzisiaj pojawi. No i tak, może na sam koniec, sobie jeszcze wrzucę jeden utwór, który mam dla was tutaj przygotowany. I no chyba, że ktoś jeszcze zadzwoni, a jeżeli nie zadzwoni, no to będziemy powoli kończyć. A tymczasem wracamy do lat 90. i do nostalgii. Ale jestem złym człowiekiem, o ja pierdzielę, ale wy jesteście starzy, ale ja jestem stary, ojoo!
2: Ladies and gentlemen, introducing the

A my tymczasem zbliżamy się do końca dzisiejszego nocnego Marka. 23 z groszami. Zapraszam na Discorda. Dla wszystkich, którzy są odrobinkę niedopieszczeni dzisiejszą gadką. A ja na dzisiaj jeszcze sobie tutaj otworzę. Kurde, nie, mam jeszcze jeden fajny temat. Jeden fajny temat, ponieważ okazuje się, że na stacjach Lotos. Na stacjach Lotos okazuje się, że jeżeli jesteśmy księdzem albo działaczem Solidarności, to możemy dostać zniżkę. Więc, moi drodzy, naprawdę warto tutaj się fajnie zadziałać. Kurde, może by jednak powinienem był zostać księdzem. No dobra, moi drodzy, to ja na dzisiaj kończę i do usłyszenia. Cześć!

0: I witamy Was, drodzy słuchacze, w ten zimny wieczór przy minus 6 stopniach, a może i mniej gorąco Was witam i tak oto o dziwo dotrwaliśmy i jako ludzkość, i każdy z nas indywidualnie do wtorku, 11 stycznia, taki dzisiaj dzień mamy roku pańskiego, już 2022. No i wita się z Wami Bajgiter, czyli Krzysiek Nosiński. Czas na, skoro taka data i godzina, na kolejny, szósty już odcinek audycji Spisek Szlachetnych, tym razem na żywo. I dzisiaj jest nas tu dwóch. Jestem ja i mój gość, Łukasz Pintal, który odpala właśnie, jak to określił, projekt życia. Jest on na tyle ciekawy i na tyle zgodny z waszymi zainteresowaniami, z profilem tej audycji, że postanowiłem go właśnie zaprosić, żeby o nim opowiedział. To będzie nasz temat, tenże projekt. A co to za projekt, to się dowiemy wkrótce. Ale najpierw o samym Łukaszu się może czegoś dowiemy. Czy zechcesz się w takim razie przedstawić przed milionami słuchaczy?
1: Siema, siema. Słyszałem, że będą dwie czy trzy osoby. A to miło Was poznać. Nie, bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że jesteście. A przede wszystkim dzięki Krzysiek za zaproszenie. Co Wam powiem? Projekt życia to jest takie dziwne słowo. Nie wiem, jeśli czegoś takiego użyłem, bo na pewno jest projektem życia. To jest ogromne przedsięwzięcie, ale nie jedyne. W każdym razie mam nadzieję, że uda nam się zrobić trochę dobrej roboty w dziedzinie edukacji z Pythona i że wytyczymy bardzo fajny szlak dla wszystkich tych, którzy dopiero chcą wejść w tą przygodę, chcą zacząć programować, którym będą w stanie fajnie przejść do tego świata i sobie w nim radzić, także praktycznie, także robiąc swoje przedsięwzięcia, własne inicjatywy, ale i na rynku pracy. No i w tym kierunku jest trochę planów przygotowanych, ale to każdy to jest osobny temat, to mógłbym mówić długo. Krzysiek, co mogę powiedzieć więcej? Bo ja mogę mówić do rana o
0: No
1: tym.
0: powiedz też o sobie, tak żeby słuchacze wiedzieli, kim jesteś z wykształcenia, czym się zajmujesz, może ile masz lat, jeżeli nie chcesz tego zachować w tajemnicy, skąd jesteś, kim jesteś, no, fajnie by
1: Z Wrocławia jestem, z Wrocławia, z FATU, jak pozdrawiam wszystkich z Wrocławia, bo wiem, że parę osób będzie. To można się też spotkać. Właśnie pracujemy nad tym, żebyśmy 17, jak będziemy zaczynać wydarzeniem otwierającym, żebyśmy się wszyscy spotkali w jakimś miejscu, może wynajęli jakąś właśnie małą przestrzeń ku temu, albo po prostu wbili gdzieś i usiedli i sobie zrobili jakieś fajne kulturalne afterparty. No, to jest jeszcze w przygotowaniu. Jak macie pomysły na jakieś fajne miejsca, to piszcie, bo w sumie zastanawiam się, gdzie moglibyśmy się spotkać. Kim jestem z wykształcenia? Dropoutem jestem z wykształcenia. Mam zdecydowanie papiery na dropouta, a studiowałem cztery różne rzeczy. Z tego trzy na uczelniach wyższych, zaczynając od ekonomii przez komunikację po psychologię. Natomiast też nie skończyłem żadnego kierunku, albo z nich odchodziłem, albo zostałem wyrzucony. Więc z wykształceniem mam jeszcze tyle wspólnego, że ukończyłem kurs trenerski na Koźmińskim, co było bardzo fajną inicjatywą. Ale powiem Ci, że na własną rękę miałem taki czas, że latami po prostu siedziałem w różnych papierach, PDF-ach, Excelach, rzeczach i po prostu na własną rękę się uczyłem bardzo dużo, dużo bardziej tą drogą idąc niż opierając się na studiach, chociaż fantastyczne rzeczy można robić na studiach i ludzi poznać niesamowitych, co jest chyba najbardziej cenne z tego wszystkiego. Bo bardzo dużo wiedzy jest w internecie, czy to na Coursera, czy to w innych miejscach. Przeszedłem około 35 kursów na Coursera w najróżniejszych uniwersytetach, w Zurichu, w Michigan, w wyższej szkole w Rosji, w Korei, jedna uczelnia.

0: Też. Stanforda akurat nie skończyłem. Ale to jest też coś innego niż doświadczenie oczywiście 5 lat studiów, ale to mam na myśli, że byłem w różnych miejscach, patrząc, co tam się dzieje ciekawego. I to są w ogóle niesamowite różnice kulturowe, o których można mówić. Czym się różnią uczelnie amerykańskie od rosyjskich? To jest temat po prostu niesamowity, jak na przykład chodzicie na różne kursy tu albo tam. Ale wracając do edukacji, miałem też dużo zabawy w życiu, robiąc gry RPG. Byłem mistrzem gry przez około 10 lat i poprowadziłem najróżniejsze przygody, kampanie trwające po rok, 2, 3. I tym się zajmowałem bardzo długą część życia. Jakiś czas byłem trenerem, uczyłem właśnie szybkiej nauki, występów publicznych albo różnych rzeczy z zakresu właśnie przedsiębiorczości, kreatywnego myślenia, współdziałania, takich czasem bardziej miękkich tematów, chociaż tak naprawdę nie, i także z tych komunikacyjnych trochę. A jak chodzi o oprogramowanie, to co jest w zasadzie od dłuższego czasu bardzo dużo pracy z danymi. Ja myślę, że tym się różni od wielu osób, że wszedłem w świat programowania, rzucając się na głęboką wodę na sam machine learning i tam ścierając się z problemami, które wydawały się przy tamtym stanie wiedzy no kosmiczne, jakoś pokonując je jeden po drugim, zlecić pierwszy skrypt, drugi skrypt, pierwszą logistyczną regresję, pierwszą aplikację, która liczy dane, skrapuje je z całego internetu, na przykład skrapuje dane z różnych systemów z boardami z pracą. Napisałem swojego czasu aplikację, która mi ściągała z trzech największych boardów na świecie z pracą wszystkie ogłoszenia pod danymi keywordami. Po prostu sobie mogłem co parę dni sprawdzać w internecie najnowsze oferty. I tego rodzaju różne pomysły. Dużo pracowałem w cybersecurity, sporo robiłem w data pipeline'ach, najróżniejszych obszarach pracy z danymi. Pisałem własne aplikacje do zarządzania tymi danymi, generowania raportów. Pisałem apki, które zarządzają informacjami, także dla ludzi nietechnicznych przygotowano najróżniejsze rzeczy. Programowanie jest czymś, co używam praktycznie non-stop. Każdego dnia coś tam sobie małego robię, coś tam sobie automatyzuję, jakieś skrypty, które muszę sprawdzać, jakieś rzeczy w bazie danych, różne rzeczy.
1: Czyli jesteś samoukiem, można powiedzieć, gdy chodzi o programowanie i też szerszą informatykę.
0: No samoukiem, ale takim dziwnym samoukiem, bo mówię ci, bo buszowałem po tych wszystkich uniwersytetach, które dawały otwarte kursy, które znalazłam. I coś tam od nich też liznęłam, jak chodzi o czy to jakieś, wiesz, podejście, czy to jak oni patrzą na sprawę, w jaki sposób podchodzą do nauki, czy tak, czy w inny sposób. Więc na dwoje babka wróżyła, ale nie skończyłem żadnych studiów, zdecydowanie nie.
1: Tak, no to powiem, że podoba mi się to, jakim jesteś człowiekiem do przodu. Od razu mówisz o tym, że tu kurs jakiś, że tu w ramach tego kursu jakieś spotkania, można we Wrocławiu, gdzie mieszkasz i tak dalej, a słuchacze nie mają pojęcia, przynajmniej część z nich. Bo powiedzmy sobie tak, że część słuchaczy przyszła tutaj posłuchać, dostawszy od ciebie e-maila, bo to się zapisali na ten kurs, o którym będziemy mówić, który jest w ramach tego projektu, o którym będziemy mówić, który jest się głównym tematem. No, ale część to są normalni słuchacze. To są normalni słuchacze Nocnego Radia, Radia Enklawa, Radia Dialog. No właśnie,
0: Siemanko, ja pozdrawiam Was wszystkich. Powiem Wam, że słucham okazyjnie z doskoku od jakiegoś czasu. Jeśli wliczyć w ogóle kontestacje, to tak mniej więcej od 10 lat, ale rzadko. I nie wchodzę tak często, jakbym chciał, ale pozdrawiam Was. Robicie według mnie zajebistą robotę wszyscy i jesteście świetnym radiem.
1: No
0: Miło
1: właśnie,
0: mi
1: to
0: pozdrawiam.
1: jak ktoś z tych starych słuchaczy, to może kojarzyć jeszcze Łukasza z jakichś wolnościowych wydarzeń, kiedy to się udzielał pod ksywką Lucky Luke. Tak, no to co, pójdźmy intro.

0: No, to drodzy słuchacze, tak garść mogę informacji technicznych, technicznych, takie ogłoszenia parafialne.
1: Siema, Aleks, ziom, bo mi tutaj ludzie piszą, czy strollowałeś podając jakiś inny link?
0: Nie, a co?
1: Bo mówią mi, że ten link prowadzi do jakiegoś innego spotkania w ogóle.
0: No nie wiem, nie. Słuchajcie, to ty ich strollowałeś w takim razie. Nie, bo słuchajcie, to o tym właśnie chcę mówić też, ale po kolei, wiem, ty jesteś bardzo do przodu, ale jednak systematycznie po kolei. Dobra, jakby co, słuchać nas można dzisiaj tylko, więc nie podawajcie żadnych innych linków ludziom, tylko nas można słuchać na Nocnym Radiu, niestety. I co więcej, tylko na antenie YouTube'owej. Ku mojemu zdumieniu, tak próbując wykonać testy, odkrywałem, że we wszystkich tych trzech radiach nie da się nadawać. W Nocnym Radiu to jest problem od jakiegoś czasu, antena po prostu padła. Jakieś tam kable wystają, ale jest z nich brak sygnału. No, miejmy nadzieję, że uda się dość szybko przywrócić ją do sprawności. No, a w Enklawie i w Radiu Dialog, no, jakieś problemy są trudniejsze do diagnozowania. Kapitanów, ich ojców, dyrektorów już o tym powiadomiłem. Natomiast nagranie oczywiście tej audycji będzie we wszystkich trzech radiach i archiwach i tam będzie możliwość kontynuacji dyskusji w komentarzach tamże. Gdy chodzi o czat, no to jest czat na YouTubie, właśnie na kanale Nocne Radio. Do tej audycji. Będzie też możliwość jakieś... Łukasz, echo u ciebie? No? Dobra, nie, już nie ma. Skype jak zwykle ma swoje różne odchyły. To się zdarza. Dzwonienie na antenę będzie też możliwe. Będziecie mogli zadawać swoje pytania, swoje komentarze tutaj też wypowiadać. I do tego celu niektórzy z was dostali... Ci, którzy słuchają, są stałymi słuchaczami, to wiedzą, że się dzwoni na użytkownika Nocne Radio na Skype'ie. Natomiast ci, którzy nie, no to dostali link, który im się otworzy albo w Skype, jeżeli mają zainstalowanego i skonfigurowanego odpowiednio, albo w przeglądarce, bo jest też taki Skype przeglądarkowy. No i o tym zapewne mówiłeś, ale to jeszcze nie. Najpierw powiedzmy, co to w ogóle jest za projekt. Wejdźmy trochę w ten temat, no bo tak jak ludzie zadzwonią i nie będzie wiadomo, o czym w ogóle jest mowa. Więc żeby było wiadomo jednak, o czym jest mowa, to o projekt. I wtedy dam też ten link na czata do dzwonienia na antenę. W każdym razie o projekcie tak ogólnie. Co to jest za projekt, na czym ma polegać, ile trwać i jak na niego wpadłeś? Tak ogólnie na początek.
1: Siema, projekt ma trwać przez rok, no i projekt polega na tym, żebyśmy się tam uczyli Pythona w różnych kontekstach, które umożliwi im robić i własne inicjatywy.
0: To jest język programowania, gdyby się nie dzieli taki język popularny.
1: W stanie radzić sobie na rynku pracy. Jeżeli potrzebują, to zmienić pracę na lepszą lub jeżeli uważają, że ich praca jest fajna, to może poprawić swoje bytowanie w firmie, robiąc dodatkowo, nie może jakieś fajne rozwiązania na własną rękę czy coś, co sprawi, że ich pozycja zawodowa wzrośnie, albo właśnie na samodzielnie radzić sobie na rynku, czy to robiąc jakieś usługi, czy to pracując na kontrakty w Polsce lub za granicą. Jeżeli mamy ludzi, którzy się chcą dedykować takiemu czemuś i wiesz, od zera wziąć sprawę w swoje ręce i nauczyć się, nie tylko się nauczyć, ale zbudować przez rok portfolio, potężne portfolio projektów, które sprawi, że po roku będą mieli, nie wiem, 15, 20, 50 stron na przykład internetowych, jeśli tą drogą pójdą w swoim portfolio, którym będą mogli się pochwalić, to uważam, że warto to zrobić, że to może bardzo dużo zmienić w życiu ludzi. Dużo łatwiej jest... Jeżeli wśród słuchaczy, a dużo osób takich do mnie pisało, ja wiem, że jest wśród was też dużo osób, które na kurs oprócz się dowiadują w tym momencie, o co chodzi? To jest akcja, w której uczymy się przez rok programowania, to jest akcja totalnie darmowa, ja będę uczył za pomocą i streamów, i Discorda, i różnych innych materiałów Pythona przez rok za frytki. I naszym celem jest to, żeby uczestnicy radzili sobie właśnie na tych trzech obszarach i na obszarze własnych projektów biznesowo, żebyśmy promowali przedsiębiorczość. Po drugie, żebyśmy umieli robić rzeczy razem, czyli promowali bardzo mocno umiejętności współpracy ze sobą, tak żeby efektywnie, wydajnie robić fajne rzeczy. Wszystko wedle uznania oczywiście. I trzecia rzecz to jest poradzenie sobie zawodowo, jeśli ktoś będzie chciał, to żeby był w stanie ogarnąć się na rynku pracy. I to są też działania, które będziemy podejmować w grupowy sposób, bardzo przemyślany, który sprawi, że to wszystko przejdzie bardzo efektywnie. i jesteśmy w stanie dużo zrobić, dużo zrobić w krótkim czasie. Rok to nie jest krótki czas, ale w ciągu roku jesteśmy w stanie strasznie dużo zrobić, jeśli inteligentnie to ułożymy i będziemy sobie się wspierać grupowo w tym przedsięwzięciu. Jest nas zdeklarowanych osób, które się wpisały, jest ponad 2000, które będą w programie brały udział w zajęciach. Natomiast wiecie, jak to jest. No, ktoś zaśpi na pewno, ktoś zapomni, ale też będą z drugiej strony dochodzić nowi. Więc to jeszcze o niczym nie świadczy, zobaczymy, jak to ruszy. Natomiast w takiej grupie ludzi można robić naprawdę fantastyczne rzeczy razem i uważam, że to jest gra warta świeczki. Szerszy cel jest taki, żeby wszyscy ludzie, którzy będą chcieli, byli w łatwy sposób, w stanie, korzystając z naszych materiałów, wejść w świat Pythona, nauczyć się tego, czego trzeba, żeby sobie radzić na różnych polach ostatecznie. Czy to będzie backend, czy to będą testy, czy to będzie machine learning, czy to będzie robienie jakichś aplikacji, czy stronek. Na każdym z tych polów będziemy działać i robić fajne rzeczy.
0: Okej, właśnie dostałem informację, że na kanale Nocnego Radia są dwie transmisje, dwie audycje. Na jednej nie ma transmisji, tylko czeka się na podłączenie moje, a tymczasem YouTube mnie połączył, jakiś osobny stworzył, mimo że podałem mu ten klucz do tej transmisji, którą otworzyłem parę godzin wcześniej i zapowiedziałem na 21, to on wszedł jakoś osobno. No. Tak, zaraz wam podam na tym czacie, co wy jesteście na niewłaściwym, link do tej właściwej transmisji. No więc to taki fuck up techniczny, słuchajcie, fuck up. To jest w ogóle słowo, to jest w ogóle pojęcie, nie? Że są nawet konferencje teraz całe o fuck upach. Ludzie się lubią uczyć na błędach swoich, cudzych, też coraz mniej się wstydzą tego, no bo wiadomo, że jesteśmy tylko ludźmi i w takich co poważniejszych firmach to jest tak, że jak ktoś popełni błąd, to potem robią tak, robią retrospekcję, takie postmortem tego błędu, uczą się z tego, wyciągają wnioski, sporządzają jakąś dokumentację, jak go tam uniknąć w przyszłości,
1: tak,
0: po
1: ja
0: czym
1: to...
0: sobie imprezę, nauczyliśmy się z czegoś, jesteśmy o tyle do przodu.
1: On zawsze mówił, noś swoje słabości jako swoją zbroję. I myślę, że to się też w tym zawiera. Kiedy ludzie nie boją się mówić o swoich błędach i o tym, czego się z nich nauczyli, w jaki sposób zabezpieczyli, żeby to się nie pojawiło na przyszłość. Takiej kultury zdecydowanie brakuje. Dużo ludzi dużo bardziej woli się tłumaczyć albo uzasadniać, niż wziąć błąd na klatę i nauczyć się z niego czegoś, wziąć wnioski na przyszłość i zacząć je aplikować.
0: To ciekawe, czy pani Susan Wójcicki z YouTube'a weźmie na klatę i się tym fuck-upem, no ale nawet pewnie sobie nie zdaje z tego sprawy. No dobra, w każdym razie...
1: Nie jest więcej niż błędy, trzeba popełnić błędy, tylko mądrze też trzeba umieć je popełnić, a nie tak, żeby sobie zrobić krzywdę, ale tak, zdecydowanie będziemy budować kulturę popełniania błędów na początku. Ja się śmieję zawsze, że będziemy budować z błota i patyków, lepić tratwy, ale pod koniec roku te tratwy, będziemy się rozwijać, programować coraz lepszy kod, uczyć się pisać coraz lepsze rzeczy razem, współpracować, zamieni się w fantastyczne, piękne, wielkie statki, na których popłyniemy dalej. Czteromasztowe żaglowce. Tylko musimy na początku cierpliwie przejść przez ten etap, gdzie będziemy trochę upadać i trochę nam będą rzeczy nie wychodzić, trochę będziemy robić rzeczy, które będą się zacinać, będą zbugowane, będą, nie będą działać, ale to po pierwszym, drugim, trzecim miesiącu nabierzecie skilla, którym będziecie robić coraz lepsze rzeczy, które będą działały, przynosiły efekt, będziecie mogli się nim pochwalić znajomym, będziemy robić fajne rzeczy. Będziemy robić rzeczy pomocne przede wszystkim, takie, na którym dużo osób zyska, będą mogli dzięki nim sobie coś zrobić lepiej. Jednym z projektów flagowych, które chcemy wytoczyć, jest polski landing page. Zbierzemy ile się da osób, które będą chciały się zaangażować w ten projekt, które nawet nie są na zajęciach z programowania i zrobimy kilka szablonów, mocnych backendowych szablonów, do których dorabiamy najróżniejsze frontendy i w efekcie będziemy mieli około 50, może więcej. Zobaczymy, na tego wyjdzie. Może tego będzie jeszcze więcej. Różnego rodzaju stronek, które będziemy konsultować z marketerami, które będą totalnie open source. Także jeśli twój kuzyn, twój brat, twoja ciocia chce sobie założyć biznes,
2: Sroka,
1: albo twój,
2: cześć,
1: twój znajomy, jakiś będzie miał fajny pomysł,
2: środy,
1: będziesz chciał postawić
2: napijemy się
1: biznes, to
2: jednej
1: będziesz w stanie
2: butelki,
1: w ciągu
2: a jak chcesz
1: dwóch
2: coś
1: godzin postawić taką
2: to
1: stronę
2: krawiec, maketanol i zielone.
1: I pyk. Jego biznes jest w sieci. Albo przedsięwzięcie, które jest wartościowe.
0: Okej, super. A powiedzmy tak, rzecz taką podstawową. Gdzie można znaleźć więcej informacji o tym kursie i się na niego zapisać?
1: To jest strona www.zajęciaprogramowania.pl www.zajęcia-xd.pl.
0: jest. WWW tu nie widzę, ale dobra, no pewnie z WWW też działa. Dobra, słuchajcie, domena jest taka: zajęcia minus, znaczy, no dobra, minus, programowania minus xd.pl. No i jak będziecie, to jest taka piękna strona, no, gdzie jest ten skoków i jest napisane roczne, darmowe zajęcia i praktyki z programowania w Pythonie.
1: Mamy jakieś to po prostu wkleję linka.
0: Tak, też wkleiłem na czata. Pola wymagane, tak, to jest taki formularz tutaj, gdzie podajecie adres e-mail i coś tam jeszcze. No i się zapisujecie. I startuje to 17, tak, stycznia. Są pierwsze zajęcia. Zajęcia prowadzisz z wykorzystaniem platformy Discord. Tak, będzie serwer Discord, tak zwany serwer, gdzie ludzie mogą się zgromadzić i uczestniczyć i spijać z twoich ust i z twojego udostępnionego ekranu, czy to tam zrobisz.
1: Jezu, nie mam, tak mi teraz głupio jest. Głupio mi, jak tak mówisz, nie wiem.
0: No nie, ja ten, wiesz, to jest oczywiście sformułowanie z zamierzonym efektem komicznym, ale no swoich, w sensie głównie swoich, chociaż wspominałeś mi, że masz też w planie zapraszać do jakichś poszczególnych zagadnień specjalistów.
1: Wiesz co, poruszyłeś bardzo dużo kwestii poruszyłeś. Ja bym się niechętnie odniósł do każdej.
0: Oczywiście, proszę cię bardzo.
1: Więc jak chodzi o pierwsze spotkanie 17, to wbijajcie, to jest o 19 godzinie. Robimy akcję, którą chyba nikt chyba w taki masowy sposób jeszcze tego nie dokonał na świecie. Idea jest taka, że chcemy w ciągu pierwszych zajęć doprowadzić do tego, żeby wszyscy uczestnicy, no to się statystycznie nie uda, znając życie, chociażby komuś wpadnie internet, ale w granicach rozsądku wszyscy uczestnicy założyli w ciągu tych 2 godzin. Ja będę siedział długo, pomagać wszystkim, ale powiedzmy, że 2 godzin. Wszyscy postawili swoje własne serwery, a na serwerach postawili stronę internetową, a na tych stronach powiesili flagę z XD, swoim imieniem, albo jakąś ksywą, albo czymś śmiesznym. Coś po prostu od zera zbudowali do czegoś, co jest widoczne w sieci. I przejście tej drogi to jest mocna epicka przygoda, która wielu osobom może spędzać sens powiek, które nie trzymały w rękach, wiesz, programistycznie notepada na dłużej niż chwilę albo w ogóle. I my chcemy pokazać, że po prostu tą drogę da się przejść, że to nie jest takie straszne, że pomagając sobie nawzajem, zwłaszcza jeśli ci, którzy już mają ze sobą trochę doświadczenia, postawią to pierwsi, to oni wracają od razu pomagać tym, którzy dopiero przemierzają tą drogę i spotykają gdzieś przeszkody. To będzie też w jakiś sposób okazja, w której kompletnie nieznający się ludzie będą sobie nawzajem pomagać. To będzie piękne też z tego powodu. Myślę, że to będzie piękne wydarzenie. Będziemy się uczyć, w jaki sposób możemy sobie pomagać, współpracować. A jak ustawimy to środowisko już raz na pierwszych zajęciach, to będzie gotowe i mamy z głowy tysiące godzin, wiesz, jakiejś później konfiguracji, że a ja mam Windowsa, a ja mam 10, a ja mam tutaj Maca i później tracisz pół godziny, żeby komuś coś poprawiać, a druga osoba ma zupełnie inny błąd, bo ma inny system. W ten sposób wszyscy będziemy na Ubunciakach, na tym samym Linuxie i będziemy się od razu uczyć w żywym sieciowym środowisku pracy. To tak, będzie tutaj fajne z powodów. Więc to jeżeli chodzi o początek, przez najbliższe parę zajęć to będziemy robić to naprawdę bardzo spokojnie, bardzo delikatnie, chuchać i dmuchać, żeby wszyscy sobie poradzili, żeby wszyscy nadążyli. To będzie super, super ważne. Jeśli ktoś będzie chciał się wykazać, to będzie możliwość pracy projektowej i ataku na jakieś większe wyzwania od razu, ale głównie dmuchamy i chuchamy, żeby ci, którzy zaczynają przygodę z Pythona, sobie fajnie poradzili. Każdy będzie miał swoje unikalne problemy, ale też to będą proste problemy, na które odpowiadając sami się w zasadzie uczymy lepiej tego, co robimy. Jest takie powiedzenie, że jak chcesz się czegoś nauczyć, to zacznij uczyć tego innych. Wtedy będziesz miał powód, żeby dobrze to poznać. Więc to jest też impreza, która działa w dwie strony, ale to jest też model, który będziemy wypracowywać w biegu wydarzeń przez najbliższe parę lat. Jesteśmy, każdy, wiesz, ma swoje doświadczenia z edukacją, jestem zainspirowany wieloma rzeczami, które widziałem w świecie, natomiast chciałbym, żebyśmy stworzyli coś takiego, co będzie co będzie nasze. I na to też bardzo liczę, na to, że to fajnie wyjdzie, ale w tym celu mówię, musimy zwłaszcza na początku chuchać i dmuchać, bo takie imprezy na tyle osób, w tak ułożony sposób, sensowny i biznesowo, i że to jest darmowe, i że wszystkim ogarniamy CV-ki, i że wiesz, że wypychamy portfolia, i jeszcze, że to robi coś dobrego w świecie w ogóle, a nie robimy sobie tam X plus Y równa się coś tam do ćwiczeń, to jest to duże wyzwanie, żeby to skoordynować. Ale jeśli to wyjdzie, no to czegoś takiego nie było na świecie prawdopodobnie, a jak jest gdzieś, to szapoba i oby więcej. Strasznie mnie zainspirowała ta historia z Czech, o której pisałem w mailu, a niektórzy z was możecie też znać ją z mediów, kiedy 60 programistów się zebrało w Czechach i w weekend na hackatonie, dwudniowym czy trzydniowym spotkaniu programistycznym, pierdzielono mi projekt za 70 milionów złotych, z tego co pamiętam, bo taka była kwota. Po prostu napisali sobie to od tak o, bo mogli, bo był taki projekt, na który rząd chciał wydać 70 właśnie milionów, a no, oni to napisali w weekend. Więc taki ekip. Myślę, że to jest jeden z takich ostatecznych celi, które chcielibyśmy robić, żeby mieć taką ekipę, bo można robić takie pospolite ruszania, wiesz, z typu znajdujemy jakiś fajny, wartościowy problem i oszczędzamy komuś 100 baniek, albo zarabiamy z 50 baniek, nie wiem, to śmieje się, prawda? Znaczy, nie śmieje się, ale to nie jest coś, o czym w ogóle teraz chcę myśleć, ale no można robić niesamowite rzeczy, jak się fajnie skoordynuje.
0: Inspiracja fajna. Znaczy jeszcze smaczku dodaje fakt, że znaczy może oni nie zarobili 50 czy 70 baniek, bo oni to dali czeskiemu rządowi, to był system do poboru opłat na autostradach i tam drogach jakichś płatnych, z tego co
1: No i
0: kojarzę.
1: super, proces
0: I
1: bieżący.
0: dali to bezpłatnie, prawda, jako w ogóle wolne oprogramowanie i otwartość głowę. Natomiast rząd zamierzał czeski na to wydać, drogo zapłacić właśnie, równowartość 70 milionów złotych około. Smaczku dodaje fakt, że polskiej firmie wygryźli Polaków, polską firmę znaną właśnie z kontraktów rządowych Asseco. No. I to jeszcze z takich informacji, myślę, że podstawowych, to zajęcia będą się zasadniczo odbywały oprócz tam indywidualnej pracy, czy tam w grupach, czy indywidualnie w projektach jakichś, to takie podstawą tego kursu są zajęcia 2 razy w tygodniu, w poniedziałki i w środy od godziny 19 do 20:30, 21:00, tak gdzieś, tak?
1: Tak, jasno, zapraszam wszystkich. Natomiast jeśli ktoś chce być na zajęciach, tak żeby być i robić z nami rzeczy, to żeby wejść na zajęcie, to jest to pewien etap, który właśnie zakłada do przejścia, który zakłada przejście przez tą otwierającą przygodę. Natomiast każdy z nas może wejść, po prostu popatrzeć, co u nas słychać, niekoniecznie mogąc zabierać głos we wszystkich sprawach, ale na pewno zobaczyć, co się u nas dzieje, to każdy jest zaproszony. Będziemy robić rzeczy dosyć transparentnie i według filozofii open source, tak żeby wszyscy mogli z tego korzystać.
0: No właśnie tak, żeby organizacyjnych informacji podać potrzebny zestaw, żeby wyobrażenie ludziom wyrobić właściwe. To też z tego, co mi mówiłeś, to.
1: Napisać tam parę słów od siebie, a później w najbliższej przyszłości będzie też regulamin, który trzeba podpisać. W jakiś sposób to ogarniemy. Albo to będzie link do cyknięcia, albo to będzie jakiś checkbox, albo jakiś out. No zobaczymy. To jest jeszcze w planie.
0: Chodziło
1: Więc.
0: mi chodziło bardziej o formę właśnie, że też informacje, które mi tutaj przekazywałeś, ale które też tajne nie są, bo też pisałeś się do ludzi, to, że te zajęcia będą też nagrywane, więc jeżeli ktoś akurat w daną środę czy w dany poniedziałek nie będzie mógł wziąć udział, to będzie mógł sobie później oglądnąć nagranie. I również, no tak przez pierwsze 15 minut będziesz tak mówił, co będzie na danych zajęciach, także jeżeli ktoś na przykład już trochę umie, nie jest od zera, tylko umie już tego Pythona w jakimś stopniu, no to będzie mógł przez ileś tam pierwszych zajęć tak naprawdę patrzeć się, czy jest wszystko co umie, czy jest coś nowego, czego nie umie i zależy się od tego sobie oglądać resztę nagrania, czy też uczestniczyć na żywo, kiedy faktycznie te zajęcia są, albo nie. No, ale tym tą rzeczą kluczową, przez którą każdy musi przejść, jest jednak ta przygoda 12 prac tego Luka, tak? A nie tego, były w starożytności tego Herkulesa, tak? To teraz 12 prac, które ustawiają środowisko, powiedzmy, pod to, żeby potem można było robić wszystko u wszystkich, tak samo wszystko u wszystkich działa. Nie?
1: Tak, to jest bardzo potrzebne.
0: Tak, to tutaj jeszcze w takim razie wspomnijmy, że w opisie do audycji jest link do sponsorowania, można tą audycję sponsorować, jak się wam podoba. Taka opcja jest i niektórzy z niej korzystają. Tutaj widzę, nawet jeszcze przed wejściem na antenę tutaj ktoś skorzystał i ja to słyszałem, no ale wyście nie słyszeli, bo wtedy jeszcześmy nie byli na antenie, a podczas gdy byliśmy na antenie, to ja z kolei nie słyszałem, jakoś przegapiłem. Nie wiem. Ale to puszczę jeszcze raz w takim razie. Więc dzięki wszystkim tym sponsorom i puszczam sponsoring Tomisia.
2: Tomisiu, 15 zł. Bóg zapłać za audycję na żywo. Pozdrawiam.
0: Teraz Rajs.
1: Halo, halo.
0: Już wiem, co jest nie tak, bo się zegar mi się przestawił godzinę do tyłu i to jest za 30 minut od Rajsa. No dobra, trudno. Postaram się to w międzyczasie ogarnąć, a tymczasem tak z pytania oczywistych, które się też nasuwają, czy możesz wyjawić przed słuchaczami, iluż będzie
1: wyjawić,
0: ile się ludzi zapisało?
1: Słucham?
0: Ile się ludzi zapisało na to? Czy chcesz powiedzieć?
1: Strzelaj.
0: No ja już strzelałem, ale to jak rozmawialiśmy poprzedniej nocy, to było to już ponad 2000 zapisanych, tak?
1: Tak, no dwa koła.
2: Rajs, 4 złote. Pozdrawiam, uśmiechnięta buźka.
0: Tak, więc dzięki Rajs i też Sroka jest sponsorem. Tak. No to powiedz mi, jak wpadłeś w ogóle na taki pomysł zrobienia takiego projektu? Co cię do tego zmotywowało? W jaki sposób to, no, kim jesteś, jakie masz poglądy, jakie masz ideały w życiu, skłoniło cię do takiego szalonego kroku?
1: Ziomkowi chciałem pomóc, bo pracę chciał zmienić, no. Myślałem, że Pythona go nauczę. No i jakoś tak się zebrało 2000 osób.
0: Nie też jego nauczyć, ale też by mogli skorzystać, żeby zrobić to w formie takiej.
1: Nie, śmieję się. Wiesz co, ja bo jestem bardzo wdzięczny ludziom, którzy mi pomogli, jak ja stawiałem pierwsze kroki. A później gdzieś po drodze wynikło, że to jest fajny sposób na życie, na pracę. To jest takie, wiesz, siedzisz ciągle, rozwiązujesz problemy.
2: Raz,
1: jak ktoś lubi takie
2: pozdrawiam, uśmiechnięta buźka.
1: Jakieś logiczne łamigłówki, to będzie miała świetną zabawę, programując.
0: Spadł nam Łukasz, rozłączyło go. Internet mu zerwało, może nie wiem. Zobaczymy, spróbujemy zaraz sobie sprawdzimy, co jest nie tak. Spróbujemy go podnieść. Rozłączył. Ja jestem połączony, nie? Tak, ja jestem połączony. Wygląda na to, że dalej nadaję.
1: Halo?
0: O, jest Łukasz z powrotem.
1: Halo?
0: Jesteś z powrotem i słyszysz, tak?
1: Chyba mnie zdjęło, właśnie cię zacząłem słyszeć dopiero. Kontynuując, znaczy wracając się, na czym stanęło?
0: Na tym, jak mówiłeś, że to był taki żart, że koledze jednemu chciałeś tak wytłumaczyć i że...
2: Napijmy się brewerka z jednej butelki, a jak chcesz coś mocniejszego, to krawiec, maketanol i zielone.
1: I po prostu stwierdziłem, a to zróbmy to darmowe i po prostu trzeba to mądrze zorganizować, tak żeby się wszyscy nauczyli przy tym jak najwięcej. To też jest trochę filozofii i myślenia w to włożone, jak to zorganizować, żeby w tak dużej grupie w ogóle to było efektywne. Ale tak, no pomysł wykluwał się długi czas. Kiedyś już chciałem zakładać takie zajęcia przy okazji tego, jak z danymi sam bardzo dużo pracowałem, byłem zafascynowany machine learningiem i szukałem podobnych ludzi do mnie, którzy też się w jakiś sposób chcą rozwijać, czy też ucząc się konkretnych bibliotek Pythonowych związanych z danymi, czy skryptów machine learning, czy właśnie czytać badania naukowe z machine learningu, ArcSciva, różne rzeczy. Nie znalazłem takich ludzi za dużo, a z tymi, których udało mi się znaleźć, to próbowałem też takie grupy zakładać i uważam, że to jest jedna z fajniejszych form nauki, jaką można w ogóle wymyśleć, kiedy ma się dookoła siebie ludzi, którzy też się razem uczą, można na sobie polegać, można robić fantastyczne rzeczy. I pomysł się rozwijał, jak kula śnieżna się rozwijał, a czemu darmowa?
2: Sroka. Trzy
1: Przyznam ci, że
2: złote.
1: dawno, dawno
2: Cześć,
1: temu już
2: Krzysiek.
1: miałem
2: Wpadaj do środy.
1: takie
2: Napijmy się
1: poczucie,
2: brewerka z
1: że jak
2: jednej
1: ogarnę
2: butelki, a
1: sobie
2: jak
1: swoje
2: chcesz
1: sprawy
2: coś
1: własne,
2: mocniejszego, to
1: to będę
2: krawiec
1: robił
2: ma ketanol i
1: takie rzeczy za
2: zielone.
1: darmo. Bo po prostu są tego warte, no bo to dobrze, żeby każdy mógł z tego skorzystać.
0: No, zdecydowanie. Tutaj pojawiają się pytania na czacie. Ja myślę, że za chwilę otworzymy też antenę i możliwość dzwonienia, ale na razie zajmiemy się tym, co na czacie. Tutaj Jan Rajs ma teorię spiskową, ten, który jest sponsorem, więc szczególnie trzeba brać pod uwagę jego wypowiedzi. Od Tomisia pojawił się. Teraz się pojawiło jeszcze raz. Więc Jan Rajs ma teorię spiskową, że podczas pierwszych 4 tygodni będzie przerobiona taka ilość materiału, żeby wykluczyć znaczną część kursantów i żeby już była liczba taka, która jest bardziej do ogarnięcia, pozostała. No, tak się robi na uczelniach. No. Nie wiem, czy tak będzie.
1: To jest pytanie, czy to jest stwierdzenie? Bo nie wiem, czy się
0: Nie,
1: odnosi.
0: to jest pytanie. Ale ja myślę, że to jest teoria spiskowa w tym pytaniu.
1: No, nasza filozofia jest zgoła odwrotna. Dobrze by było i celem jest stworzyć taką drogę, którą przechodząc, człowiek z ulicy jest w stanie wziąć i po paru miesiącach umieć pisać rzeczy w Pythonie i sobie radzić. Uważam, że mamy niesamowicie zdolnych ludzi dookoła nas i chwila cierpliwości, chwila praktyki i człowiek jest w stanie się naprawdę nauczyć robić fajne rzeczy programując. To jest dużo bullshitu, którego natłukli nam po drodze ludzie różni, że to jest trudne, tamto jest trudne, tego się nie da, tamtego się sreda. Nie, chodzi o to właśnie, żeby wszyscy doszli do końca i dupa, i będziemy sobie pomagać, i nam się uda.
0: Podręcznika dla studentów Stanforda, pierwszego roku wstępując na Stanford, są takie tam zdania. Nie ma granic dla potencjału, jaki stanowi grupa wspólnie żyjących studentów. No tutaj nie będzie to co prawda wspólne życie, tylko bardziej wirtualne, chociaż tak jak wspomniałeś, chcesz się z ludźmi spotykać, szczególnie we Wrocławiu, gdzie mieszkasz.
1: Zależy mi, żeby każdy miał fajne doświadczenie grupowe, bo to jest niesamowicie ważne, żebyśmy mogli na sobie polegać. Dlatego będziemy się dzielić na zespoły po 15 osób i w ramach tych zespołów każda grupa będzie oddawała zadania domowe. Nie będziemy tego rozbijać właśnie na każdego indywidualnie, tylko docelowo zależy na tym, żeby się uczyć razem współpracować. Więc cały team, cały zespół musi stwierdzić, tak, wszyscy to zrobiliśmy razem, może ktoś tam więcej napisał, ktoś tam więcej, nie wiem, patrzył z boku i rozkminiał, a napisał trochę mniej, ale wszyscy ostatecznie rozumiemy, jak to działa i każdy z nas, gdyby chciał, to mógłby to napisać. I myślę, że takie myślenie sprawi właśnie, że przejdziemy tą drogę skutecznie. Jeśli ktoś nie będzie sobie dawał rady, nie będzie szło mu wytłumaczyć, no to bierzemy go na główną grupę. Jak tam się nie da, no to ja będę się starał go brać na klatę albo jakiś na team viewerze go poprowadzę za rękę i zrobię z tego dodatkowy materiał. Nie wiem, będę mu śpiewał piosenki, coś wymyślę. Chodzi o to, żebyśmy szli mniej więcej razem, spokojnym, ale żwawym krokiem razem do przodu, przez materiał podstawowy, później trochę specjalizacji i później możemy naprawdę robić fajne rzeczy.
0: Tenże Rice zapytuje się także, czy będzie się dało ogarnąć samemu, korzystając z nagrań. Czyli na przykład, jeżeli w ogóle komuś nie pasują te godziny, to czy tylko oglądając nagrania będzie w stanie skorzystać na tyle, żeby można było powiedzieć, że przerobił ten kurs?
1: Jasne, jasne, tylko że nie z samych nagrań, ale z nagrań plus pracy grupowej, bo potrzebujesz robić i oddawać pracę co tydzień, co dwa. To będą na początku totalnie banalne rzeczy, typu, nie wiem, zrób sobie program, który robi ci hasło albo coś, co ci tam, nie wiem, coś tam ogarnia na dysku. W ogóle wszystko, co będziemy robić, to będą praktyczne rzeczy. Nie robimy rzeczy dla robienia rzeczy, ale wszystko będziemy się starali, żeby wnosiło coś fajnego, albo co najmniej było śmieszne, albo coś fajne, robiło coś dobrego w rzeczywistości. No i tak, i to chodzi o to, żeby robić od początku praktyczne rzeczy, które później się do czegoś przydadzą, mogą już być w portfolio, ale nawet jak je zrobisz samemu, no to nie jest to samo, kiedy zrobisz to z grupą, więc o ile będziesz fair z grupą, będziesz, nie wiem, tam czasem się zgłaszać, żeby nie wiem, pomóc komuś albo wrzucić jakiegoś mema, coś zrobić fajnego, to myślę, że spoko, a jak będzie tak, że się zdeklarujesz, że będziesz, nie wiem, wpadał, w czymś pomagał, a później cię nie będzie, to już trochę mniej spoko. Chodzi o to, żebyśmy szli grupowo. Wszystko robimy wedle uznania, ale jak już się na coś zdeklarujesz, to raczej w tym kierunku staraj się iść, żeby zadbać o to. Jak to będzie wyglądać w praktyce? Na przykład zgadujecie się, że nie wiem, w środę były zajęcia, w piątek się zgadujecie, że ktoś rzuca pomysł w ogóle, że robi live'a, jak sam będzie coś tam kodował do zadania, albo będzie miał jakiś kawałek i ciekawe, co inni o tym powiedzą. Uczymy się pracować grupowo. Można się dzielić zadaniem. Może być tak, że każdy weźmie na klatę i później tylko sprawdzicie, że ja mam tak samo, ja to rozumiem i spoko. Ale docelowo chcemy się nauczyć robić rzeczy i to jest ukryty cel, dlatego że nie tylko dlatego, że to jest super ważna umiejętność w świecie w ogóle, której nam cholernie brakuje, którą można robić niesamowicie dobre rzeczy, to po prostu jako my na przyszłość, żeby jak wszystko dobrze ogarniemy za rok, móc robić rzeczy na trochę podobnym poziomie, co chłopaki w Czechach na przykład robiąc te projekty po 60 baniek. Nie chodzi o to, żeby zarobić konkretnie te 60 baniek, możemy po prostu zrobić coś fajnego, coś, co będzie tego warte, nie wiem, jakąś akcję charytatywną, cokolwiek. Tak, to wtedy będziemy musieli być dobrze zorganizowani, dobrze się znać na tyle, żeby to nam fajnie wyszło. I to jest coś więcej niż szkolenie ze Scruma, a jako, że wszyscy robimy wszystko wedle uznania, bo fajnie, bo warto, bo są jaja, bo czemu nie, bo tak, to musimy się zgrać, żeby to wyszło i po to będziemy też się uczyć pracować grupowo. Mam nadzieję, że zbierzemy tutaj z naszego podwórka wiele fajnych spostrzeżeń i rzeczy i będziemy mieli fajną swoją metodologię też od tego, które też będziemy rozwijać, a to jest osobny temat.
0: Tutaj pytanie jest takie, czy Stanisław Ciesielka się pyta, jakie są wymagania na starcie?
1: Dobrze.
0: Inne pytanie jest też, czy będzie się dało, jeżeli się ma Linuxa brać udział. No, będzie się dało, to ja na to mogę nawet odpowiedzieć, bo będzie się to robić w środowisku wirtualnym, czyli przy pomocy dodatki bądź jakiegoś innego klienta, nie wiem, SH się będzie logować gdzieś na serwer i tam się będzie miało tego Pythona i wszyscy takiego samego i dzięki temu nie będzie problemu, że komuś coś nie działa, prawda?
1: Tak, dokładnie tak, a później z tych z góry upatrzonych pozycji powoli przesuwamy się do ogarnięcia środowiska u siebie, tak żeby u siebie na kompie też wszystko banglało, oczywiście, żeby udało się pracować samemu, ale ten start zapewni nam, że od początku unikniemy tysiąca problemów technicznych, ale jak ktoś ma u siebie, ogarnie tego Pythona i Linuxa, tudzież Windowsa, tudzież Maca, wszystko dobrze, wszystko jest w porządku i bardzo fajnie, dobrze mieć ogarniętego u siebie na kompie, natomiast konwencja jest taka, że się wszyscy wrzucamy od razu w środowisko serwerowe i w środowisko takie, że każdy od razu ma coś działającego na początku i to powoli rozwija. Taka jest konwencja. Natomiast oczywiście można się równie dobrze uczyć na darmowych programach w webie, albo mieć u siebie ustawione środowisko, albo wirtualkę, albo cokolwiek. Natomiast żeby uczestniczyć w zajęciach, no to każdy wbija się na serwer.
0: Wyszukuję różne komentarze i pytania. Teraz reklama w nocnym radiu, żeby było więcej osób. No tak, to nie ukrywajmy. Cel tego jest taki, że o, fajny odcinek z tego wyjdzie, bo Łukasz o ciekawym projekcie opowie. To jest w jedną stronę pożytek, a w drugą stronę pożytek jest taki, że no, z tej grupy docelowej, z ludzi, którzy tego posłuchają, część ludzi się może zapisze i będą stanowić jakąś też wartościową grupę, podzbiór tych uczestników i też coś wniosą od siebie, no bo też stawiasz mocno na to, z tego co wiem, że ludzie będą tworzyć taką społeczność, że będą się uczyć nawzajem od siebie, też to właśnie te ich oddziaływania między sobą i ich współpraca też ich zniesie na wyższy poziom niż byłoby to osiągalne, gdyby to był taki tryb hierarchiczny, czysto nauczania, taki szkolny, że nauczyciel staje na katedrze i prowadzi.

0: to w tym. A jak ktoś chce robić rzeczy bardziej przedsiębiorcze, to w tych kierunkach. Jak najbardziej. Jak ktoś chce na własną rękę sobie coś się po prostu poćwiczyć i automatyzować, to też będzie miał co robić. Będziemy robić projekty dotyczące wielu fajnych, małych rzeczy, które można robić, żeby sobie fajnie na szybko wizualizować dane, na przykład znalezione w internecie. Python jest bardzo przydatny. To jest tak, jakby znać. No to, brakuje mi metafory. No. To jest bardzo,
1: jak
0: bardzo.
1: angielski język wśród języków naturalnych, tak?
0: Wiesz co, bardzo dużo można nim zrobić takich małych, praktycznych rzeczy, które robisz na co dzień. W
1: tak,
0: bardzo szybki
1: sposób. Python rzeczywiście jest bardzo uniwersalny, do bardzo wielu rzeczy się przydaje. Ma bogaty ten zestaw bibliotek, czyli takich gotowych narzędzi, po które można sięgnąć i wywołać je w swoim programie. Nie trzeba ich pisać od zera. Do robienia naprawdę najróżniejszych rzeczy, więc we wszelkich zastosowaniach właśnie. Są takie oczywiście, w których Python szczególnie zyskał poczesne miejsce i to jest na przykład właśnie tutaj padło pytanie o Django, czy będzie w Django stawiamy serwer, tak? To jest taki zrąb, czyli po angielsku framework do stawiania witryn i aplikacji internetowych, czyli backendu tego, co jest po stronie serwera, no bo to, co jest w przeglądarce, no to wiadomo, tam to trochę inne technologie są przeważnie, natomiast na serwerze może za tym stać Python, tak, i to z tego, co wiem, jak najbardziej planujesz w powiązaniu też z bazą, z systemem zarządzania relacyjnych baz danych PostgreSQL, tak? Dobrze mówię?
0: No, po PostgreSQL będziemy dane trzymać. Tak. Na początku zaczniemy w ogóle od prostych, oczywiście, jakiś tam list, czy tekst plików, czy tam CSV-ek. Ale dobijemy się potem do. Także port Postgres, jak najbardziej.
1: Dobra, to Stanisławowi odpowiedzmy, jakie są wymagania na starcie i co ile dni będą zajęcia.
0: No, na starcie to dobrze, że dobrze mieć komputer, internet. Czas. Myślę, że minimalnie z 3, fajnie 6, a im więcej, tym lepiej godzin. Ale jak ktoś ma mega ścisk, to też się da uczyć, mając mega ścisk. Tylko, że to wtedy piszcie, to trzeba jakoś inaczej plan rozpisać. Bo to, czym dysponujesz, to taki plan sobie ułóż. Nie? Jeśli masz tych godzin więcej, to więcej zrobisz, ale jak masz mniej, to nie znaczy, że się nie da. Ale optymalnie to jest 3 do 6, 3 godziny minimalnie, 6 godzin, tak, ok, no wiadomo, że im więcej, tym lepiej. Jak możesz tych godzin tygodniowych wygospodarować 10 albo 20, no to jesteś w lepszej pozycji niż ktoś, kto wygospodaruje ich 3. Natomiast większość osób te 20 godzin wykorzysta w sposób średnio efektywny, nie mając pojęcia o programowaniu. My będziemy starali się, żeby ten czas kierować w najbardziej produktywne rejony. A jak chodzi o częstotliwość, to są 2 spotkania tygodniowe po 90 minut, które, tak jak właśnie Krzysiek już zdążył uchylić rąbkę tajemnicy, będą prowadzona w takim systemie, że przez pierwsze 15 minut ja skrzętnie omówię temat, powiem, co tam u nas słychać i o czym będziemy mówić. Następnie przez kolejne 1,5 godziny będziemy to wałkować, żeby każdy zrozumiał to. Co najmniej na początku w tym szyku będziemy się posuwać.

Dobry wieczór, dobry wieczór. Ostatnio coś mało nadaje. Dzisiaj mi się nie chciało jak cholera, przyznaję się bez bicia, ale pomyślałem sobie, że to by było tak nieelegancko, dziwnie nie zjawić się w ten nasz piątek. Piątek piątunio. Nie przypominam sobie, żebym opuścił jakiś piątek w przeciągu, w ostatnim czasie. No coś, tak sporadycznie był taki, była jedna audycja odwołana, ale to się rozchorowałem wtedy. No trzeba, czasem trzeba trochę się przemóc i zrobić coś wbrew sobie. Robienie czegoś wbrew sobie to jest dobra gimnastyka dla umysłu. A warto trochę ten umysł w tą stronę właśnie pogimnastykować i robić rzeczy, które nie są nam na rękę. Wyjść z tej swojej bezpiecznej banieczki. No i pogadać trochę, muszę pracować, muszę nad aparatem gębowym, bo mi zardzewieje, no. Zęby mi zardzewieją. Trzeba coś się odezwać do ludzi, jak kulturalny, cywilizowany człowiek, nie mylić z cywilizacją turańską, rosyjską na przykład. No, nie zdążyłem sobie nawet gęby wygimnastykować. Dzisiaj się do nikogo nie odezwałem. Taki mam dzień, że... coś tam się odezwałem, ale tak czuję, czuć czasami, wiecie, przed audycją dobrze sobie trochę gębę pogimnastykować i porobić takie różne ćwiczenia. Na przykład szedł Sasza suchą szosą, niósł pod pachą kibel i spotkał krawca, ten Sasza, i krawiec mu mówi: po co ci ten kibel, Sasza, skoro u was 45% ludziów nie ma w ogóle dostępu do wodociągów, do kanalizacji. A Sasza co mógł na to powiedzieć? Nic. Od razu by się rzucił i zaczął strzelać albo kijem wymachiwać. Taki to ten Sasza. Cześć Maharadżu. Cześć Grzegorzu i cześć Eurynomie. No właśnie. I w ogóle w kiepskim nastroju ostatnio jestem. Sam się pytam samego siebie, dlaczego tak jest. I wychodzi na to, że okropieństwa tego świata, okropieństwa wojny trochę mnie przytłaczają. Wiem, że to takie frajerskie i naiwne, bo moglibyśmy sobie na przykład pogadać o czymś wesołym, o grach, o filmach. Może coś powiem o gierku, bo obejrzałem sobie na Netflixie. I... może o tym coś, ale tak jakoś głupio gadać o wesołych rzeczach, jak się straszne rzeczy dzieją na świecie. To właśnie zło panuje nad światem, dlatego że dobrzy ludzie nic nie robią. Jakoś tak to było. Albo mówią: to nie moja sprawa. Albo: to jakieś fake newsy. Tak gadają tylko. Ja tu mam swoje sprawy, muszę iść po ziemniaki, teraz takie drogie, a jeszcze boczek kupię i podsmażę z cebulką, to dobre takie, ta papryka wędzona, to... No, a gdzieś tam kogoś mordują, gwałcą, krzywdzą, torturują. To jest niesamowite, że jako ludzkość nie... nadal w zasadzie nie zmniejszyliśmy chyba ilości tortur na świecie.

cały czas ludzie ludzi torturują. Jak torturowali, tak torturują, a może powinniśmy trochę ewoluować w kierunku jakimś takim bardziej, nie wiem, cywilizowanym, bo to jest chyba najbardziej niecywilizowana rzecz. Zaraz obok palenia książek, nietolerancji rasowej. No to tak mi się kojarzy, że tortury to takie coś, takie zjawisko, z którym już powinniśmy dawno się jakoś uporać i... No ale w sumie jak? No zawsze się znajdzie jakiś ideolog, który przekona ludzi, że to tamci to oni odpowiadają za wszystkie wasze krzywdy. Wiecie, co z nimi zrobić. I wtedy wybiera się największych różnych psychopatów, sadystów, osoby często chore psychicznie, albo takich, którzy zaczynają pić, ćpać i w ten sposób zagłuszają swoje człowieczeństwo. Bo ja nie jestem na przykład takim bezrefleksyjnym miłośnikiem narkotyków, który będzie was przekonywał, że narkotyki to zawsze samo dobro. Nie, właśnie czekiści, NKWDziści, bolszewicy ćpali i chlali na potęgę. No, wuda to dla kogoś, kto ma przynajmniej dwie szare komórki, to jest to oczywiste, że alkohol to też narkotyk. To tylko major Suchodolski twierdzi, że a mi dzielnicowa powiedziała, że rozpuszczalnik to nie narkotyk jest. To ja mogę wąchać całe te. No niektórzy mają taką świadomość właśnie na temat używek, narkotyków, że dowiedzieli się od kogoś, że rozpuszczalnik to nie jest narkotyk, więc można go dowoli wąchać sobie. Czy książki chwalącej pedofilię też nie wolno palić? Pyta Waligura. No to jest dobre pytanie, tylko głupie troszkę. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem, ale sprowadzanie do absurdu i wymyślanie przykładów, których nie ma w życiu realnym za bardzo, to jest kiepski sposób na dyskusję. Szanowny panie Waliguro, z całym szacunkiem to mówię, tylko zwracam uwagę, że no po prostu tak, wiesz, ni w pięść, ni w oko, no kulą w płot trochę, bo nie ma takich książek po prostu. Za bardzo. A jeśli są, to jest to taki margines, nie wiem, jakiś jeden wariat na świecie coś takiego gdzieś napisał, nikt mu nie chciał tego wydać, to sam se wydał, nie wiem, może jest gdzieś coś takiego, nie? Ale nie sądzę, ponieważ właściwie nawet ten niecywilizowany świat nie będzie się przyznawał do tego, że gdzieś tam toleruje takie rzeczy, nie? Waligura pisze Koran. No wiesz, no w zasadzie trochę masz racji, że tak jest faktycznie. No ale to jest już taka sprawa dyskusyjna, myślę, bo Koran nie propaguje, nie zachwala czegoś takiego wprost. I zawsze można sobie tu rozmawiać i dyskutować i usprawiedliwiać, że to były inne czasy, że inny wiek przyzwolenia i tak dalej, wiesz. I że nie to jest jakby sednem tutaj, że niewiele miejsca się temu poświęca itp. itd. No więc wiesz, no to na tej samej zasadzie można powiedzieć, że... A w sumie nie przychodzą mi do głowy jakieś dobre analogie. No, a może mój zły humor, może moja melancholia też jest potęgowana. Może warto zwrócić uwagę na takie zjawisko jak zagłębianie się niczym w bagno, w takie nastroje, poprzez na przykład czytanie książek typu Czerwony Terror Siergieja Pietrowicza Mielgunowa.
jest książka, która opisuje zbrodnie bolszewików, w tym czekistów, o których chciałbym parę słów powiedzieć. Nie będę was długo zamęczał tym tematem, ale coś tam chciałbym wspomnieć z racji swojego nastroju. Jak ktoś ma ochotę na śmichy, chichy, to może sobie przyjść, nie wiem, za godzinę, może się polepszy humor, może słuchacze podzwonią i zejdziemy na jakieś inne tematy. Trochę też tak głupio mieszać tematy mega straszne, dramatyczne i w ogóle z wesołymi, nie? Tak przechodzić sobie z jednego na drugie. To może też świadczyć o jakimś odczłowieczeniu. No w każdym razie Mielgunow opisywał zbrodnie bolszewików w latach 1918-1923. Czerwony terror, no polecam, ale sam tłumacz książki tak pół żartem, nie pół żartem pisze, że obcowanie z takimi treściami, że samo tłumaczenie tej książki o mało co go nie wpędziło w alkoholizm. No to oczywiście tak pół żartem, ale to obrazuje jakby moc tych informacji, nie? Bo pewnych rzeczy się nie odzobaczy, pewnych rzeczy się nie oddowie. To piękne słowo myśliłem. Nie oddowie się. No, nie odzobaczy to też niezłe, nie? No i chyba popełniłem w życiu trochę błąd, zagłębiając się w różne tego typu treści i... No ale ciekawość jednak bierze górę i człowiek, tak rzadko mówimy ja po prostu, albo co, tylko człowiek tak ma, że lubi, że jest ciekawy i że lubi się dowiadywać o świecie więcej. No bo czy jest to jakimś rozwiązaniem nie wiedzieć nic i zatkać sobie uszka, zamknąć oczka i robić la la la la la la la la la la, nic nie wiem i uruchomić sobie grę i grać w grę, na przykład Tomb Raider. Trwa walka dwóch cywilizacji, barbarzyńskiej i naszej, zachodniej. Nie wiem, czemu Grey piszesz w cudzysłowie naszej, no bo gdzieś tam jesteśmy bardziej za zachodem niż wschodem, nie? Myślę tak jak Ukraina. W ogóle tak w międzyczasie newsik. Co prawda żadne horrory nie mają co się równać z tym, co wyprawiali bolszewicy. Ale jak ktoś lubi na przykład gry horrory, to na Epic Store do 28 kwietnia dostępna jest za darmo gra Amnesia Rebirth. To tak zobaczyłem gameplaya i widzę, że to jest chyba kontynuacja tej amnezji klasycznej. I fajnie to wygląda. No, graficznie już dużo, dużo lepsze. Przez tam nie wszystko już takie klaustrofobiczne, trochę tam się na pustyni dzieje. No taki horror, jak ktoś lubi mocne wrażenia, horrory, demony, duchy, to może sobie pograć w taką przygodówkę w zasadzie FPS. Jest też dostępna, całkiem wdzięczna z tego, co widziałem też na gameplayach, no bo ja mam czasu grać, zresztą mi się nie chce za bardzo już. Platformówka taka z elementami przygodowymi, w stylistyce izometrycznego Minecrafta jakby. Riverbound. No, to macie dwie fajne gry dostępne za darmo. No, no, ale nie powstał, jak mówię, żaden w sumie horror, który by mógł się równać z tym, co wyprawiali bolszewicy. Bolszewicy, czyli frakcja partii socjaldemokratycznej partii robotniczej Rosji. I potem właśnie ta frakcja się oddzieliła i od macierzy i powstała komunistyczna partia Związku Radzieckiego. No, bolszewicy byli właśnie organizatorami i sprawcami rewolucji październikowej, mającej na celu zdetronizowanie cara.
Potem z Komitetu Wojskowo-Rewolucyjnego, Jezu, ile tych różnych organizacji, nazw, komuchy to lubią tworzyć jakieś komitety, organizacje, partie, mnożą się jak króliki u nich te różne nazwy, nie? Powstała Wszechrosyjska Komisja Nadzwyczajna do walki z kontrrewolucją i sabotażem. Potocznie nazywana Czeka, właśnie czekiści Czeka. I do dziś czasami się nazywa czekistami funkcjonariuszy KGB, FSB, bo to są spadkobiercy duchowi. Właściwie to, kiedy zamykano jedną organizację, to powstawała, to zmieniano właściwie nazwę, bo często powstawało to, no kiedy Czeka na przykład już było tak okryte złą sławą, że już wszyscy to utożsamiali z bandą psychopatów i morderców, którzy zabijają dla zabawy, kogo popadnie, kto im tam wpadnie w ręce, no to zmienili sobie nazwę na GPU, na którego czele ponownie stanął Feliks Dzierżyński, polski szlachcic zresztą, no właśnie niestety, szefem, wychodzi na to, że szefem najbardziej okrutnej, morderczej, odczłowieczonej organizacji na świecie był nasz rodak. To taka trochę niefajna informacja. Krzysztof pisze, witam serdecznie, Damian z tej strony. To Krzysztof czy Damian? To Krzysztof i Damian to samo imię? Chyba nie. Cześć, Morf. Rogal też jest. No. Yo, wariaty, pisze Luke Roy. No, na pewno nie takie wariaty jak czekiści, bolszewicy, NKWD. No, zadaniem Czeka była walka z kontrrewolucją, czyli w praktyce mordowanie każdego, kto nie jest bolszewikiem, albo kto podpadnie bolszewikowi, albo kto, jak masz zły dzień, to możesz też kogoś zabić sobie, torturować. No, także polecam książkę Czerwony Terror Siergieja Pietrowicza Mielgunowa. Nie chciałbym was dzisiaj za bardzo męczyć opisem zbrodni bolszewików Czeka, NKWD. Mielgunow to jest rosyjski historyk, skazany oczywiście, wiadomo, na dożywocie przez ruskie szmaty. Przepraszam, na karę śmierci. W sfingowanym procesie zresztą, jak to u komuchów zakłamanych. Przecież to ci nigdy prawdy nie powie, nigdy się nie zachowa honorowo, nigdy nie zachowa się jak człowiek właściwie komuch. No, potem mu tą karę zmieniono, jak to w Rosji, na dożywocie. Potem go ostatecznie wydalono, pozbawiono obywatelstwa, tak dziwnie. I to, co opisuje Mielgunow o wyczynach bolszewików, to przyćmiewa największe okrucieństwa, aż byłem sam zdziwiony, wszystkich innych narodów, które się wsławiły też takowym okrucieństwem, jak Niemcy czy Japończycy. No i wśród tych bolszewików były różne narodowości. To jest chyba drażliwy temat, bo starałem się znaleźć jakieś dane statystyczne i ciężko. No, byli tam, wiem, Białorusini, Ukraińcy, Żydzi, nawet Polacy. Znalazłem przy okazji badania znowu tematu tak zwanej Żydokomuny taki tekst, który miał dowodzić tego, że to jest przesadzone. To protokoły mędrców Syjonu, fałszywka, KGB, przesadzone to wszystko z tą Żydokomuną, bo wśród bolszewików Żydów było zaledwie 5%. No to tak, przepraszam bardzo, ale to chyba dosyć sporo 5% nadal jest, nie? A, Krzysztof pisze, że korzysta z konta rodziców, bo mu usunęli. A, to spoko. Oglądałeś może wczoraj Etama? Byłeś omawiany. No, dobrze, że nie obmawiany. No, czasami słucham sobie Etama. Nawet lubię się tak zrelaksować trochę przy tym jego takim delikatnie smętnym gadaniem.
Ale to lubię, lubię takie właśnie gadanie o wszystkim i o niczym czasem. Zresztą wielu z nas chyba lubi. Bo się często zmieniają tematy, można sobie pożartować. No, a u mnie dzisiaj wyjątkowo ponuro. Tak więc, ale może to się zmieni. Białorusini, Ukraińcy, Żydzi, też i Polacy, ale Mielgunow też pisze nawet o jednym Murzynie, Johnsonie, który słynął z wyjątkowego okrucieństwa i wymyślnych tortur, takich jak na przykład, uwaga, wyciąganie komuś żył na żywca. To był jakiś wyjątkowy Murzyn był. I do tego Murzyna sprowadzano w ogóle z Moskwy, przywożono do niego na tortury, bo to był taki specjalista, ten Murzyn, kat taki. To była dziwna zbieranina. Tam był jakiś były klaun, tu Chińczyk, jakiś Murzyn. Bolszewicy brali po prostu, wynajdowali takich różnych psycholi, którzy się przyłączyli tam do rewolucji. No, i wykorzystywali. Także był nawet i Murzyn, chociaż z tym Murzynem to niektórzy twierdzą, bo też na jakimś forum historycznym sprawdzałem dzisiaj, niektórzy twierdzą, że może to być legenda z tym Murzynem. Murzyn. Murzyn. Jeszcze Murzyn. Murzyn. Gdzieś ty się nie mył. Murzyn. Nie wiem, czy pamiętacie taką wypowiedź ojca Rydzyka. To mnie jakoś nieustannie śmieszy po prostu. No bo on wtedy tak jakoś głupawo mega zagadał, no bo co to właściwie znaczy? Murzyn, gdzieś ty się nie mył, nie? On zobaczył jakiegoś misjonarza z Afryki i tak był przejęty, no pierwszy raz może zobaczył czarnoskórego, że aż tak głupio zagadał. No Murzyn, Murzyn, gdzieś ty się nie mył, Murzyn. No, co tu odpowiedzieć na takie pytanie, nie? No, pod pachami, żem się nie mył i nóg, i w kroku, żem się nie mył. Chciałbym w ogóle zobaczyć minę tego czarnoskórego misjonarza, bo mu pewnie to przetłumaczyli na angielski. Jak by to było po angielsku. Murzyn, gdzieś ty się nie mył. Nigga. Nigga. Which parts of your body do you haven't washed? Dobrze powiedziałem, mój angielski jest... ale chyba tak, nie? Nigga. Which parts of your body do you haven't washed? I chciałbym zobaczyć jego minę, jak mu przetłumaczyli to, co powiedział tak ubóstwiany, szanowany, wysoko postawiony zakonnik polski, redemptorysta polski, ojciec dyktator, redemptorysta. Ale wróćmy jeszcze na moment do tematu bolszewików. Że, tak jak mówię, to była zbieranina sadystów, potworów w ludzkiej skórze. Oni strasznie dużo chlali, ćpali, bo nawet tacy zwyrodnialcy... Dziwne zjawisko u człowieka się dzieje. Kiedy zaczyna już na potęgę mordować, chlać i ćpać, to popada w szaleństwo. To układ nerwowy, nasz mózg, nie wytrzymują tego jakoś. Nie jesteśmy stworzeni do czegoś takiego, jak takie bezsensowne mordowanie, nie? Zwierzę zupełnie inaczej. Dlatego ja nie lubię, jak się kogoś nazywa człowieka, że to jest zwierzę, nie? Bo jest taki straszny, to zwierzę. Zwierzę zabija, bo musi, nie ma innego wyboru i zabija zwykle, żeby zjeść. Są jakieś tam wyjątki, ale też są jakoś usprawiedliwione, że kot, nie wiem, bawi się myszą, zanim ją zabije, bo ćwiczy swoje umiejętności i tak dalej, i tak dalej. No, nie można tego powiedzieć o tych zwyrolach różnych. Tak właśnie te dane, że wśród bolszewików było 5% Żydów, to pochodzą... z raportu, to są dane statystyczne przedstawione w Kongresie Stanów Zjednoczonych przez senatora stanu Utah,
Utah, Williama Henry'ego Kinga w 1924, więc no, myślę, że wiarygodne. Ilu było Ukraińców, chętnie bym się dowiedział. Ale też jakbym takie dane dzisiaj przedstawiał, to zaraz by gromy na mnie spadły, że nie powinienem mówić takich rzeczy, nie? To myśl o zbrodnia. Teraz gdzieś wyczytałem, że na jakimś portalu, że nasze władze się zastanawiają, czy pieniądze, które miały być przeznaczone dla Polaków na jakby reperowanie skutków COVID-a i tak dalej, to czy ich nie przeznaczyć na Ukraińców? I to mnie już zaczyna troszkę drażnić, bo to już trochę przesada jest. No, nie można popaść w jakieś szaleństwo totalne, jeśli chodzi o pomaganie. Nie? Trzeba nawet w przypadku takiego zwykłego pomagania często się mówi, że najpierw pomóż sobie, żebyś mógł pomagać innym, a to jest bez sensu. Nie wiem, to jeszcze oddajmy swoje buty jedyne i w ogóle i sami chodźmy głodni. Bez sensu. Bart pisze chyba bardziej did you not wash? To chyba where, bo tam gdzieś ty się nie mył, Murzyn. To Where did you not wash? No może. Mówię, mój angielski jest bardzo kiepski. Kaleczę mocno. Mówię niepoprawnie. No, nawet ciężko trochę przetłumaczyć, bo to takie bezsensowne zdanie. Murzyn, gdzieś ty się nie mył, nie? No to ciężko nawet to jakoś to przetłumaczyć, bo to po polsku brzmi debilowato. No właśnie, jak ci bolszewicy traktowali jeńców? W ogóle dlaczego o tym dzisiaj wspominam? Bo chciałbym was przestrzec, mam głębokie przekonanie, że ten duch bolszewi nie zginął w Rosjanach i że jak odpukać doszłoby do wielkiej wojny już, trzeciej wojny światowej, oficjalnie wszyscy już się napierdalamy. Rosja tutaj wkracza ze swoją bandą obszarpańców, żołnierzy żuli szczerbatych z karabinami na sznurkach i z kiblem pod pachą, no to będzie powtórka z rozrywki i okrutnie się będą mścić na Polakach. Myślę, że obudzi się ten duch zemsty, takiej chłopskiej, prymitywnej zemsty. Właśnie, że no, że robisz z człowiekiem bardzo straszne rzeczy. O tym, jak na przykład bolszewicy traktowali jeńców, o tym możemy się dowiedzieć z raportów dotyczących na przykład Hołmogorskiego obozu koncentracyjnego. To, że panowała tam odpowiedzialność zbiorowa, że jeden uciekł i 9 rozstrzeliwano z jego grupy, no to nie robi to na nas dzisiaj wielkiego wrażenia, tak mówiąc w przynośni trochę, no bo wiadomo, że zawsze to jakoś tam robi wrażenie, śmierć ludzi niewinnych często, ale chodzi mi o to, że no w tej skali, prawda, okrucieństwa, no to Niemcy też takie rzeczy robili i wielu innych, nie, pewnie. Ogłuszanie ludzi walnięciem kolbą w tył głowy i taki nieszczęśnik wpada do wykopanego grobu i zakopuje się go żywcem. Zakopywanie żywcem bardzo częste było u bolszewików. Swoich wrogów zakopywali żywcem. Z tej nienawiści, z tej chęci jak najokrutniejszego zabicia kogoś, nie? Bo tak głupio takiemu wrogowi, którego obwiniasz o wszystkie grzechy tego świata, że ty masz źle, że się nakradł, tak dalej, to głupio tak mu strzelić w łeb tylko, nie? A Popek zakłada swoją fundację MMA, to żygam już tymi fundacjami, tylko federację MMA, żygam już federacjami MMA frikowymi. To po prostu i jeszcze Popek, który tak się zbłaźnił i właściwie przegrał
on jedną walkę dotychczas wygrał, a ciągle gdzieś tam wychodzi, przyjeżdża, gada, pokazują go, tu będzie walczył, tam będzie walczył. No i co ostatnio pokazał? Walnął ręką w przeciwnika, w Normana Park i rzeczywiście, i koniec walki. Walka trwała 10 sekund. No to tak się pokazał. No to trzeba własną federację założyć. Niech spierdala, popuś. Popuś, spierdalaj, popuś. Zrobię sobie przerwę w oglądaniu, wrócę później, pisze Krzysztof. Chyba w słuchaniu, nie bardziej niż w oglądaniu. To nie ma za dużo do oglądania. Ale rozumiem i jakby doskonale rozumiem ludzi, którzy mogą nie mieć ochoty w piątkowy wieczór na takie tematy. Może się to zmieni, a może nie. No, na razie mam taki okres, że mi się za bardzo w ogóle nie chce w radio gadać. Muszę chyba odpocząć trochę, naładować baterię jeszcze. Pomimo tego, że ostatnio tak mało nadaję, to jeszcze. Ale nie martwcie się, prawdopodobnie, no nie wiem jeszcze na 100%, ale no nie wiem, na 90%. Ania będzie nadawała dla was w niedzielę, tym razem już solo. I bardzo mnie ciekawi to, jak to wypadnie. No i jest też Czektul z wtorkową audycją Warsztat Czektula. Strzelanie do chorych ludzi, na przykład z gorączką, którzy nie mogą już iść i padają na ziemię, no to takie też nie robi wrażenia, nie? Ale już na przykład wrzucanie ich jako symulantów nago do specjalnie przygotowanej zimnej celi, gdzie się jeszcze wrzuca śniegu dużo, żeby taka osoba zamarzła żywcem, tak dla fanu. No to Japończycy w jednostce w sławetnej, nie sławnej, tylko sławetnej jednostce 731 robili podobne rzeczy w temacie badania wpływu odmrożeń na człowieka na przykład. Strzelanie sobie z okna do więźniów dla zabawy, nadal łeb z Niemcami, nie? Wspaniałymi, których tak wielu szanuje za to, że tacy dokładni na przykład są. No, dalej się już zaczyna taki bolszewicki sadyzm grubszego kalibru. Na przykład było takie miejsce zwane Biały Dom, nie mylić z Białym Domem. Tak nazywano specjalny karcer, mały pokoik, do którego wsadzano nieraz po 40 więźniów na przykład. I wszyscy nago, kobiety z mężczyznami, co jest dodatkowo okrutne, bo to jest, no wiecie, no o co chodzi, no to takie brudne kobiety, brudni mężczyźni razem, no to jeszcze gorzej niż by same kobiety czy sami mężczyźni. Czujesz się dodatkowo jeszcze źle, bo wstyd. W tym chorzy na tyfus też tam powrzucani. I ludzie, wyobraźcie sobie, nie mogli tam nawet stać obok siebie. Jak sardynki, to byłby luksus. Musieli wchodzić jeden na drugiego, w taką kupę tworzyć, żeby tam w ogóle się zmieścić w tym pokoiku. I trzymano tych biedaków tam bez pomocy żadnej, bez pożywienia, a nawet bez możliwości wypróżnienia się. I trzymano ich tak długo, aż wielu z tych ludzi popadało w obłęd. To była taka, no a wiadomo, co się potem robi po wypuszczeniu z takim, co zwariował, nie? No raczej się go nie zostawia, już tylko go się dobija. Więc taki rodzaj zabijania, nie? W ogóle marynarze bolszewicy w bardzo okrutny sposób mordowali ludzi na statkach. Obcinali im wargi, nosy, uszy, tak dla zabawy. I wymyślali sobie różne sposoby, jak tu kogoś zabić w najbardziej podły, niecywilizowany, okrutny sposób, jak go w najbardziej bolesny sposób związać jakimś drutem, jeszcze go zbić, ciąć go.
torturować przed śmiercią, na końcu wrzucić do wody. Takie mieli zabawy bolszewicy, nie? Ale przypominam, że sławienie ustroju komunistycznego w Polsce nie jest przestępstwem. Jest przestępstwem sławienie nazizmu, ale komunizmu nie. Można sobie z sierpem i młotem na koszulce biegać i zastanawiam się, z czego to wynika. Może to jakaś robota różnych agentów wpływu tutaj ruskich, nie? No bo ciężko mi tak uwierzyć, że to tak jakoś bez powodu. Ktoś nad tym może pracował. I ktoś może powiedzieć, że to było dawno temu, nie? Że inne czasy. No ale dzisiaj też rosyjskie więzienia też nadal słyną z wielkiego okrucieństwa, które tam się odbywa, z rygoru, sadyzmu, tortur czasami. Widziałem też programy na ten temat. Oczywiście no to już nie jest to, co bolszewicy robili, na przykład wylewanie gorącego laku do lakowania kopert komuś na skórę i zrywanie z tą skórą potem, nie? W ogóle obdzieranie ze skóry było dosyć częste u tych komuchów jebanych. A co robili na przykład NKWDziści z przesłuchiwanymi? W ogóle ciekawostka, że było parę takich kobiet znanych, kobiet katów, i potwierdza się ta teoria, którą przedstawiają różni policjanci czasami, że jak się już trafi kobieta, sadystka, psychopatka, morderczyni, to ona jest gorsza od faceta. To się potwierdza, nie? Było kilka takich kobiet, o których też możecie poczytać w książce Czerwony Terror. No, no właśnie, to były, no, to można by wymieniać w nieskończoność rodzaje tortur, ponieważ ci ludzie się prześcigiwali w tym, kto wymyśli coś bardziej okrutnego, nie, nowego, nie? Wielu takich wielkich zwyrodnialców to też byli Ukraińcy, no niestety. No i też niektórzy pewnie mają wątpliwości, czy dzisiejsze doniesienia o zgwałconych i torturowanych przy okazji jeszcze dzieciach to coś niewyobrażalnego, nie? Na Ukrainie. Jak można torturować dziecko? Kim trzeba być? Gwałcić, torturować? Że to jest fikcja, bo człowiek nie może czegoś takiego strasznego zrobić. No właśnie NKWDziści robili. Słuchajcie, to nawet Japończycy mieli jakieś opory czasami, żeby te dzieci tak traktować, a bolszewicy nie. Po prostu ten system komunistyczny po rewolucji nastąpił, właściwie to była taka zemsta i wymyślanie i tworzenie systemu opartego na zemście i tworzenie propagandy, która często wymyślała różne winy, koloryzowała, jak to lubią niektórzy mówić na kłamstwo, że koloryzowanie. Wymyślanie, zmyślanie, koloryzowanie, kłamanie i karmienie tym ludzi i budzenie w ludziach jakiejś takiej siły wynikającej z chęci zemsty, żeby oni mieli taką werwę, siłę, nie? I też wtedy dochodzimy w końcu do takiego systemu, który wybiera największych psychopatów, ludzi najbardziej zdemoralizowanych, różnych bandziorów, sadystów, psychopatów i robi z nich tych, którzy mają się zajmować tymi pojmanymi. Bo już wychodzi się wtedy z założenia, że nasz wróg na nic lepszego nie zasługuje. To nawet nie jest człowiek, to jest jakaś kawałek drewna, nie? Można go palić, piłować, ciąć i tak dalej. I co? I myślicie, że w odkrywanych obecnie na Ukrainie salach tortur, gdzie Ruscy się zajmowali różnymi osobami, które się podejrzewało o to i o tamto, to co, że oni są jakoś bardziej subtelni, cywilizowani niż ich poprzednicy?
bolszewicy? Ja śmiem twierdzić, że niekoniecznie. W ogóle taka ciekawostka, jakaś agencja ukraińska, reklamowa chyba, stworzyła wizualizację, taki projekt pomnika rosyjskiego żołnierza, który niesie pod pachą kibel. I bardzo fajnie by było zrobić coś takiego. Myślę, że to bardzo dobrze oddaje poziom tych ludzi. Ciekawe, czy ostatecznie stanie taki pomnik. Pewnie nie, bo będzie to takie uważane za, nie wiem, za... Ktoś podejmie decyzję, że jednak to takie niepoważne coś. A właśnie ja byłbym za, żeby stawiać takie pomniki. To takie współczesne, no czasy się zmieniają i dzisiaj możemy stawiać takie pomniki na pamiątkę właśnie inwazji. Ruski żołnierz, tylko on za ładny ten ruski żołnierz, bo on ma jakieś buty normalne, mundur, powinien być jeszcze taki w czapce, uszatce, szczerbaty, z wielką kichawą, taki brzydki. Zresztą Rosjanie w dużej części są jacyś tacy brzydcy, nie wiem czy zauważyliście, tak fizycznie brzydcy. Takie jakieś mongolskie te ryje mają, nie? Ta dzicz i swołocz. I nazywanie ich dzisiaj czasem orkami, to jednak ma sens. Oni bardzo przypominają takich orków, takie bestie, nie? Które się posuną do wszystkiego. Są jeszcze brzydkie dodatkowo osobniki. Też tak wydaje mi się, że Rosjanki często nie są zbyt piękne. Też takie jakieś ryje mają dziwne. Ale może jakiś uprzedzony jestem. Tak, jestem rusofobem. Tak samo jestem rusofobem, jak jestem biedofobem, terroryzmofobem, złodziejofobem, gównofobem. To tak samo jestem rusofobem. Na tej samej zasadzie trochę może. No właśnie, torturofobem też jestem, strasznym torturofobem jestem, przyznaję. Aż sobie piwka się napije. Niesprawiedliwościofobem jestem, zamordyzmofobem. Ale to w zasadzie chyba dobrze. No, w każdym razie mógłbym wam wiele tutaj powiedzieć o tym, jak bolszewicy, w tym Czeka, NKWD traktowali swoich własnych ziomków, krajanów i reprezentantów innych narodowości. Tam też różne tam nacje się przewijały, zarówno wśród katów, jak i wśród ofiar. No, wśród bolszewików, zapomniałem jeszcze, byli nawet Czesi, ci wspaniali, pogodni, dowcipni, mądrzy Czesi też byli. I Polacy. No właściwie to taka zbieranina, nie? Międzynarodowa. W każdym razie hiszpańska inkwizycja wysiada przy tym, co robiły komuchy. Jak można takie coś usprawiedliwiać? Niektórzy mi zarzucali swego czasu, no to czemu Błażeja zaprosiłeś do Nocnego Radia? No być może był to właśnie błąd, no. Być może nie powinienem tutaj zapraszać kogoś, kto usprawiedliwia, sławi, czy tam nawet relatywizuje zbrodnie komunistyczne i zastanawiać się razem z nim, czy towarzysz Stalin to był tak całkiem zły, czy tak tylko troszkę? No, swoją drogą nawet towarzysz Stalin tych starych bolszewików to wymordował i bardzo dobrze, bo on tak, pomimo tego, że był jaki był, że sam był strasznym zwyrolem i potworem, to czuł, że z takimi ludźmi się nic nie zbuduje za bardzo. Zresztą tak jak mówię, ci różni oprawcy, kaci, oni popadali często w szaleństwo. Mówiono nawet o czymś takim jak choroba katów. Kaci popadali w szaleństwo na skutek tego mordowania i tak to nazywano chorobą katów. I taki kat, były przypadki, czytałem o takich przypadkach, że
Kat nagle zwracał się przeciwko swoim własnym tam ziomeczkom, bolszewikom, rzucał się na nich, chciał im coś zrobić, trzeba było go powstrzymywać, bo on już nie odróżniał, kogo ma mordować, kogo, kto jest wróg, a kto przyjaciel. Już tracił rachubę. Trochę czarny temat audycji. No owszem, no, tak jak mówiłem, nie mogę się jakoś wyzbyć tej melancholii, tego czarnowictwa i takiego kiepskiego nastroju w związku z tym, co się dzieje na świecie. Chyba jestem rozczarowany trochę ludzkością i człowiekiem ogólnie. Błażej się komponował, dobrze, że był. No, skoro tak twierdzisz. No, wiadomo, że można przyrównać to, co robili bolszewicy, na przykład do tego, co robili banderowcy, nie? Mord Wołyński. To jest dokładnie takie samo bestialstwo, jak czytałem sobie teraz przykłady. I tyle, że jest zasadnicza różnica, bo tam to był swego rodzaju, no, incydent, a nie coś, co jest wpisane w status, w misję danego kraju, o tym, jak torturować więźniów i co z nimi zrobić, to w specjalnych pismach dla czekistów pisano. Instrukcje przychodziły od najważniejszych osób w hierarchii tam. To był system. W przypadku Wołynia to było coś, co się wymknęło spod kontroli. To była pewna furia, która w ludzi wstąpiła, a nie tworzenie takiego prawa po prostu. Wiecie chyba doskonale, o czym mówię, prawda? No i tak podsumowując, chciałem o tym wam dzisiaj powiedzieć, bo jestem przekonany, że biorąc pod uwagę to, co już wiemy, czego przykłady mamy na Ukrainie, biorąc pod uwagę, że tak to po prostu jest, że pewne rzeczy wracają dosyć łatwo. To nie jest tak, że ludzie się zmienili nagle. Patrząc na Ruskich, tam Putin ma w tej chwili bardzo duże poparcie, już mu wróciło. Ruskie matki odwracają się od dzieci swoich i wyrzekają się dzieci swoich tylko dlatego, że oni gdzieś tam są za tymi tam mordowanymi na przykład na Ukrainie i mówią, że ty nie jesteś patriota. Co to jest za mentalność? W ogóle Rosję teraz wyrzucono z G20, z członkostwa no, w takiej organizacji zrzeszającej najbardziej rozwinięte kraje. I to mnie bardzo zastanowiło, jaki to jest rozwinięty kraj, gdzie 45% obywateli nie ma dostępu do kibla, ale za to mają największą na świecie rakietę. Sarmata. I w tym momencie Gabryś się, jeśli słucha przypadkowo, to spuścił się w spodnie, po prostu jak to usłyszał. Największa na świecie rakieta Sarmata. Nazywana też Szatan 2. Kiedyś myślałem, że to jest taki samolot specjalny, który może gdzieś tam w przestrzeni kosmicznej nawet latać, ale to gdzieś coś mi się pokićkało. To jest jednak rakieta taka specjalna do przenoszenia głowic nuklearnych. Gdyby zapakować, ona może przenosić tyle tych głowic nuklearnych, coś tam nie wiem, około 40 czy jakoś tak, które dodatkowo mają jeszcze większą siłę niż te, które niż ta bomba atomowa, która spadła na Hiroshimę na przykład i Nagasaki, niż te bomby, to ktoś właśnie napisał, że taka rakieta mogłaby teoretycznie zniszczyć całą Francję na przykład. Nie było cię trochę, nic się krawiec nie zmieniłeś, siejesz propagandę. Jaką propagandę? O zbrodniach bolszewików sieje propagandę? Czy propagandę sieje taką, że prawdopodobnie się niewiele zmieniło im w głowach w tej azjatycko-mongolskiej dziczy i swołoczy? Czy że kradną i gwałcą? To propaganda jest, tak? To o czym ty mówisz do mnie, człowieku, w ogóle? Ja ciebie nie rozumiem. I co? I sieje propagandę i już? I to tyle? Tyle w temacie?
To, no, wiesz, jeśli to wszystko, to mogę tylko ci odpowiedzieć tak, cofając się trochę do poziomu dziewięciolatka. Sam jesteś głupi, wiesz? By się puknij w głowę! No, to i porozmawialiśmy sobie. Zszedłem na chwilę do poziomu takiego, właśnie, że sieje propagandę, to ci odpowiedziałem, że sam jesteś głupi i sobie pogadaliśmy. Mam nadzieję, że poziom tej dyskusji cię usatysfakcjonował, Łukacjuszu. Nie pamiętam, żeby Błażej bronił zbrodni bolszewickich, czy zresztą innych zbrodni również. Raczej lubił się paplać w tej filozoficznej warstwie komuszej, pisze Grzesiek. Nie wiem, a nie uważacie, że jakieś upodobanie do komunizmu, do systemu takiego zbrodniczego, którego ja nie rozumiem tego po prostu za bardzo. To nie wiem, to tak jakbym ktoś mi powiedział, Krawiec nie sławił nazizmu i Hitlera, tylko zachwycał się tym, jak wspaniale były zorganizowane obozy koncentracyjne i że Hitler pobudował autostrady wspaniałe. I Krawiec tak gada ciągle o tym, że Hitler pobudował autostrady, że industrializacja, że Mein Kampf to nie do końca złe, ale on nie sławi nazizmu wcale, on nie jest żadnym neonazistą, tylko on po prostu ma słabość do tego, do porządku tego, który był, symbole fajne, swastyka pięknie zaprojektowana, pięknie. I tak bym wam pierdolił cały czas o tym, ale nie, ja nie sławię nazizmu wcale, nie pamiętam, żebym ja sławił, że z tymi Żydami to było przegięcie, ja nie przeczę, to było przegięcie z tymi Żydami. Ale tak ogólnie to nie wiem, to w ten sposób chyba, to chyba dobra analogia, nie? Czy się mylę? Może. Zresztą do tematu Błażeja nie za bardzo chciałbym tutaj jakoś bardziej nawiązywać. Pewnych rzeczy nie mówię, bo nie chcę, bo tutaj... ale nie jestem jakoś tutaj zadowolony z tego, jak się zachował na koniec, bez wdawania się w szczegóły, o których nie za bardzo wiecie i może niech tak zostanie. No, a jaka to jest filozofia komusza, że zabrać tym, co mają i dać tym, którzy bardziej na to zasługują? Czyli takie dorobienie sobie ideologii do złodziejstwa? To jest filozofia komusza, czy coś więcej za tym stoi, bo ja się nie znam za bardzo. Ja muszę trochę zmienić nastawienie do ludzi, bo staram się być miły, często kogoś tłumaczyć, a porozmawiajmy o tym. Ostatecznie po latach i tak dostajesz szmatą w pysk i się okazuje, że to takie psu na budę było, to takie bezsensowne trochę, więc... Bardziej chciałbym nazywać rzeczy po imieniu od pewnego momentu. Przejść na taki etap, że jak zjawi się jakaś kacapska na przykład szmata tutaj, będzie mi tu się zachwycać towarzyszem, że towarzysz Stalin ma usta słodsze od malin czy coś, to kopa w dupę, pójdziesz ty szmaciuro, ruska onuco śmierdząca, masz kurwa swołocz. No i już. I pogonić po prostu, a nie tu rozmawiać, usprawiedliwiać, tłumaczyć, bo na przykład komunista to zawsze na końcu i tak znajdzie jakiś, wymyśli sobie jakąś ideologię, że ty jesteś zły, że coś tam, nie wiem, coś sobie wymyśli, coś nakłamie sobie, więc nie ufam raczej komuchom. Jak można ufać komuś, kto sławi system oparty na jednym wielkim kłamstwie? Jak? No, ale dobrą cechą komuchów
jest na pewno to, że sami siebie wyrzynają po prostu masakrycznie i to jest ich dobra cecha na pewno. Ostatnio się dowiedziałem, że nie żyje Andrzej Korzyński. To jest znany kompozytor muzyki filmowej. Do Pana Kleksa na przykład muzykę zrobił. Świetną muzykę, naprawdę. To jeszcze na tamte czasy, wow. Ale też do Człowieka z Marmuru. Strasznie dużo zdolnych ludzi odchodzi. Nie wiem, czy to zauważacie. A w Polsce też się zamordystycznie robi, bo na przykład jest projekt Ziobry teraz, projekt ustawy. Jak to piszą, to taki prezent dla Kai Godek, że być może niedługo aresztują was za posiadanie takich filmów jak Żywot Briana, bo bardzo ma być ostro traktowane, o wiele ostrze niż do tej pory, szydzenie sobie z religii, z symboli religijnych, ze wszystkiego, co religijne. W praktyce katolickie oczywiście, bo jest tylko jedna religia, jak wiemy, w Polsce. Nie ma innych. Inne to takie, to są sekty. Jest jedna prawdziwa religia. Do Franka Kimono również. O! No to naprawdę zdolny człowiek, naprawdę zdolny człowiek. No i też go już nie ma. No, także ostrzejsze kary. I to też jest jakieś odchodzenie od wolności, czyli znowu taka w zasadzie rusyfikacja Polski, z którą ja zauważam od dłuższego czasu, ta fascynacja tymi gangsterami,

A skoro tego nie wolno mówić, no to jak możemy pozwolić, żeby jeszcze takie rzeczy można było mówić? Zbrodniomyślicielom należy zatkać gębę szmatą. No więc niezbyt mi się takie rzeczy podobają. Jakieś takie dziwne serwisy są ostatnio popularne. Walka pikseli, tak można by to nazwać. Tworzony jest taki ekran, na którym... Ja wam się postaram to może pokazać na przykładzie, bo to jeden obraz wart jest czasem więcej niż 1000 słów. Proszę bardzo. Wojna pikseli. Z tego co widzę, wygląda to tak, że po prostu można sobie zajmować pikselem, malować jakby, zmieniać je i ludzie to robią cały czas. No i tak się rozpychają się te piksele, rozpychają się łokciami trochę, nie? I klaruje się jakiś ład i porządek. To jest świetna sprawa. Trochę mi to przypomina grę w życie, czyli takie jakby boty były kiedyś takie komórkowe, to się nazywało jakoś komórkowe, coś tam. I też walczyły ze sobą różnie zaprojektowane takie jakby mikrobociki. Tworzyły się różne właśnie wzory według określonych zasad, nie? I to troszkę to przypomina. Takie właśnie rozpychanie się pikseli. Coś tam znika, coś się przekształca, ktoś zajmuje jakiś teren sobie na ekranie, jakby jakaś grupa, nie? Jakaś grupa. To jest takie społecznościowe. Bardzo. No, tu przez chwilę ktoś przerobił napis Kanada na banana, ale szybko to zostało tam naprawione przez jakiś ludzi. No, trochę jak w życiu, nie? Był kiedyś koleś, który stworzył po prostu stronę internetową, na której... O, tutaj się ten liść klonowy zmienił w banana faktycznie kolory. Kanada, banana. No, był sobie taki koleś, który stworzył stronę internetową, na której sprzedawał takie... Był taki duży obszar roboczy i on sprzedawał piksele. Jakieś tam reklamki, coś. Można było sobie wykupić dowolną liczbę pikseli. I zarobił $1,000,000 szybko. Ciekawe, nie? Bo ludzie zaczęli od niego kupować te piksele. Strona się stawała coraz bardziej znana, a tym samym te piksele coraz bardziej cenne. To trochę może jak z ziemią, nie? Która może też być albo bezwartościowa, albo nagle się stawać cenna. No też ciekawe zjawisko. Jak można wpaść na pomysł, to pokazuje, że może bez względu na czasy można spróbować zrobić coś szalonego i można się na tym wzbogacić, nie? Coś warto próbować. Coś przyjdzie do głowy i można spróbować wprowadzić to w czyn. Nie przejmując się, że to jest dziwne, głupkowate jakieś takie. Nic z tego nie będzie, tylko spróbować. Franek Kimono miał być na jaja, a wyszło arcydzieło. No, arcydzieło jak arcydzieło, to trochę takie podwaliny rapu w Polsce, można powiedzieć, nie? Polskiego rapu czy hip-hopu, no bo to było takie rapowane trochę, więc od tej strony na pewno bardzo ciekawy twór. I też nikt się nie przejmował, po prostu coś przyszło do głowy, nie? Żeby zrobić...

Czy ktoś tu dzwonił przypadkiem? Ktoś... A, ktoś tu dzwonił. Dobra, Furia dzwonił. Sorry, nie zauważyłem. Zadzwoń jeszcze raz.

0: Na Netflixie ukazał się oficjalny teaser Tekken Bloodline. Animacja. Jak ktoś lubi serię Tekken, bijatykę, to na pewno obejrzy. Całkiem nieźle to wygląda. To jest dzieciństwo, szkolenie tego Kazui, chyba jako tak się nazywał, tak? Ten taki chłopak z czupryną. Na Netflixie w ogóle okazuje się, że polskie produkcje są bardzo chętnie oglądane na świecie. Polska zasłynęła ciekawymi różnymi produkcjami, a ja sobie obejrzałem tego Gierka i powiem wam, że nie do końca rozumiem, dlaczego ludzie tak wieszają psy na tym filmie Gierek. To nie jest aż taki bardzo zły film. Aktorstwo czasami bywa troszeczkę sztuczne, lekko, ale też dramatu nie ma. Widziałem wiele polskich filmów, gdzie było o wiele gorsze aktorstwo. A już porównywanie tego do jakiegoś Wegi, czy coś, gdzie sami naturszczycy, jacyś koledzy dresiarze, czy tam chętni z mafii, żeby se zagrać w filmie, przychodzą i seplenią tam coś, nie da się zrozumieć czasami, co mówią, recytują tam coś, jak na teatrzyku szkolnym, to zupełnie nieporównywalne. Koterski nieźle tego Gierka zagrał. Też po artykułach sądziłem, że to jakaś żenada, nie? I że będzie, a tata, a weź przestań, nie? Żeby to będzie jak w Dniu Świra grał, a on całkiem spoko tego Gierka zagrał. I podobny jest odrobinę do tego Gierka i ucharakteryzowali go świetnie. I no oczywiście jest to trochę taki cukierek dla Gierka, no. Ktoś chciał dać cukierka dla Gierka i stworzył taką laurkę, myślę. Nieco tego Gierka przesłodzili, bo on jest tam prawy, pracowity, mądry, sprawiedliwy, dobry i w ogóle jeszcze nic nie ma i wszystko plotki na jego temat, źli ludzie rozsiewają, no tak trochę przesadzili, nie? Już to taki zrobiono z niego takiego w ogóle miodasa. No ale pomyślałem sobie, że skoro wielu ludzi czuje w zasadzie, ma pozytywne odczucia co do tego Gierka, jakoś go tam dobrze wspominają, szczególnie na tle innych różnych dygnitarzy komunistycznych, nie? Jakoś się wyróżnił zdecydowanie, no, na plus. Statystyki też sporo mówią, bo wybudowano za jego tam kadencji ponad 600 fabryk, zakładów, autostrady, drogi. Bardzo dużo nabrał tych kredytów, ale były przeznaczane na takie rzeczy, na które powinny być kredyty przeznaczane, czyli nie na konsumpcję, nie na nieroztrwonione. On tego jakoś tam pilnował i to po prostu poszło na rozwój. I Polska wtedy tak poszła do przodu, że, no tak przynajmniej twierdzą autorzy filmu tam w napisach na końcu, że, no, że to był wielki ewenement na skalę światową, jak się ta Polska zindustrializowała, unowocześniła, nowe technologie z zachodu i tak dalej, więc może takim osobom należy się to, żeby pokazać ich w trochę lepszym świetle niż może faktycznie, żeby pokazać ich trochę lepszymi nawet niż faktycznie byli. Film się też rządzi swoimi prawami. Nakręcony jest całkiem nieźle. Też nie rozumiem tych zarzutów. No fakt, że rybie oko, że stosowanie takiego dziwnego filtra przypominającego trochę rybie oko, to trochę tak psu na budę było niepotrzebne. Trochę tutaj przesadzili w postprodukcji, nakładając jakieś dziwne takie deformacje na obraz. Ale na przykład świetne kolory są, bo obraz jest taki lekko jakby przyblakły. Przypomina trochę jakieś stare może widokówki z PRL-u, nie? Wszystko, no tam samochody stare, dobrze podobierane, jakieś stare wille, te takie te klocki komunistyczne, nie? Fajnie to zrobione, no. Trochę humoru też. Jaruzelski pokazany w taki karykaturalny sposób, mocno śmieszny, taki groteskowy. Nie jest to taki film smutny i ponury, znaczy smutny trochę jest, tak? Bo jak tego Gierka tam potraktowali, przez ten taki pucz partyjno-wojskowy on został odsunięty, bo zazdrościli mu, że ludzie go lubią. Przecież wiadomo, że komuchy to zawistne są, nie? No, więc trochę jest taki smutny film, ale też sporo humoru jest. Mi się to dobrze oglądało, miła odmiana. Już trochę żygam filmami o wikingach, o poganach, o bitwach, albo kinem superbohaterskim. No, już nawet powstają jakieś nowe filmy superbohaterskie i już się nie chcę tego oglądać, bo ile można, co za dużo, to i świnia nie chce. No, Furiat zadzwonił, ale już nie odzwania. Jak ktoś ma ochotę drygnąć, to proszę bardzo. Ja nie będę dzisiaj długo siedział. Jak mówię, ostatnio mi się nie chce w ogóle prowadzić audycji. Muszę trochę odpocząć od radia. Naładować trochę baterie, przygotować sobie jakieś weselsze tematy. Na razie ciężko jest nadawać czasem na wesoło, jak się ma w głowie smutne tematy, nie? I generalnie troszkę takie przybicie, zniechęcenie, więc... Liczę, że może ktoś zadzwoni, podrzuci jakiś weselszy temacik. A gierka polecam. Całkiem miło mi się oglądało. Wyobraźcie sobie, że gość, który w liceum jeszcze już dzisiaj ma już to wiele lat temu było, ale jeszcze wiele lat temu, w czasach liceum, jako młodszy chłopak, kupował sobie marihuanę na podstawie zeznań tak zwanego małego świadka koronnego. Ktoś go po prostu najprawdopodobniej wsypał, że on handlował marihuaną. Często świadek koronny chce się przypodobać sądowi i wymyśla jakieś legendy, nie? I szuka sobie jakiegoś poczciwca, na którego może coś nawymyślać. I u nas jest takie dziwne prawo, że takie zeznania świadka koronnego często wystarczą, żeby skazać na przykład takiego Jakuba Radziszewskiego na 2 lata więzienia za handel marihuaną, co najprawdopodobniej no po prostu tylko sobie jarał. Zresztą tak po tylu latach kogoś skazać bez jakichś dowodów twardych, tylko na podstawie zeznań jakiegoś typa, jakieś 60. No, w głowie mi się to nie mieści po prostu. No, ale taki kraj. Polska też mnie wkurwia, Polacy mnie też wkurwiają, powiem wam. Też znowu ktoś sobie pieska tu w tym domu, gdzie mieszkam, wziął. Takiego towarzysza, który cały dzień wyje i szczeka i tęskni za panciem swoim, czy za pancią. A pancia i pancio idą sobie do pracy i kupili sobie pieska, żeby przez cały dzień wył i szczekał. Nienawidzę takich ludzi po prostu. To są bezmózgi dla mnie. Zastanów się jeden z drugim najpierw, zanim coś zrobisz, debilu. I co to za życie ma taki psiak? Że cały dzień pod drzwiami szczeka i wyje. I wszyscy muszą tego słuchać, nie? Bo pies jest od tego, żeby szczekał. No i tak walczę ze sobą, bo w sumie mógłbym sobie tu jakąś gierkę uruchomić, tutaj coś się pośmiać, ale to tak, wiecie, głupio, nie? I też ciężko... Witam słuchacza.
1: Halo, krawcu, witam ciebie. Słyszę, że bardzo narzekasz, że nie masz co robić podczas audycji i nie masz tematów. To ja ci mogę temat podsunąć, bo właśnie jestem w zasadzie w trakcie przeprowadzania się już powolnego.
0: A proszę się jeszcze przedstawić.
1: A Piotrek z tej strony, twój donator, jeden taki mały retrogierki się zawsze podpisuje.
0: A, dobra.
1: Także myśmy już gadali kilka razy na antenie zresztą, ale to jest bardzo rzadko z mojej strony, bo ja wolę jednak ciebie posłuchać, jak pogadać, ale dzwonię, bo słyszę, że narzekasz, więc dzwonię, bo w zasadzie jestem w trakcie pakowania, więc jeżeli się trochę nabijam, to wybacz. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać mimo wszystko.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: A to fajnie, to ja się cieszę. Więc jak chcesz, to ci mogę porzucić temat, jacy to wspaniali są właściciele ziemscy, landlordzi, tu też właściciele mieszkań wobec swoich wieloletnich lokatorów. Bo ja w zasadzie zostaję wyrzucony na zbity pysk 15 maja, dostałem wypowiedzenie umowy najmu po 8 latach, ale na całe moje szczęście kupuję swoje własne za kredyt, będę teraz niewolnikiem banku przez kolejne 27 lat, ale przynajmniej wiem, że jeżeli dożyję do tego momentu, to wiem, że to za 27 lat będzie moje, także nie będę z tego powodu jakoś specjalnie płakał.
0: A to, no, wybacz, ja troszkę mi też to ciężko zrozumieć właśnie to, że, no bo to mieszkanie, jak mówisz, przez prawie 30 lat nie będzie twoje, nie wiadomo, jak się życie potoczy i tak dalej, i to tak będziesz się czuł tak pewnie, jak będziesz w domu i miał, będziesz wrażenie, że to jest twoje, no ono będzie twoje od tej strony, że będziesz mógł sobie je urządzić, jak chcesz, to zawsze jest plus, duży też, nie, że możesz sobie tam porozwieszać, co chcesz, zrobić remont, jak chcesz, nie musisz nikogo pytać w sumie, bo chyba nie trzeba się banku pytać, ale mieszkanie należy do banku cały czas, nie?
1: No niestety przez te kolejne 27 lat, dopóki tego nie spłacę, no będzie niestety poniekąd banku, tak? Bo to są banku pieniądze, a nie de facto moje, także no wiadomo, jak przestanę płacić, no to bank przyjdzie i powie, no dobra, no to słuchaj, nie płacisz, no to sobie idź stąd, tak? Ale równie dobrze to samo może się stać, jeżeli nie będę płacił właścicielowi, tak? Za jego kredyt, także no tak naprawdę mi to jest bez różnicy, bo koniec końców będę płacił te same lub podobne pieniądze. A przynajmniej mówię, jeżeli uda mi się dożyć, jeżeli nic mnie nie zabije, ewentualnie jakaś bomba atomowa mi nie wybuchnie wyrzucona przez Putina, no to wiesz, możliwe, że kiedyś się będę cieszył ze swojego własnego mieszkania, tak? I też traktuję to też jako pewną inwestycję na przyszłość, bo jak sam pewno zauważyłeś, mieszkania drożają, patrzę, co się dzieje w Polsce teraz, bo ja sam osobiście mieszkam w Wielkiej Brytanii już od paru dobrych lat. I w zasadzie to mieszkanie, które ja kupuję, ja je widziałem kilka lat temu za 40 tysięcy funtów, ja je teraz kupuję za 70, także jak sam widzisz, poszło prawie drugie tyle do góry przez, nie wiem, 5-6 lat. Także.
0: Ja tam się nie znam na tych sprawach, tylko żeby nie było trendu odwrotnego, że cena tego mieszkania ci spadnie zaraz o połowę w przeciągu kilku lat.
1: No wiesz, no mam nadzieję, że tak nie będzie, chociaż mówię, patrząc przez to, co się dzieje na rynku, wiesz, mieszkaniowym, wiesz, i tutaj, i w Polsce, po tym, jak ludzie migrują, przeprowadzają się, wiesz, niby był ten cały Brexit. Ale ja ci powiem, że tego tak naprawdę nie widać, bo powiem sobie szczerze, wiesz, świat to nie jest tylko Europa, to są też inne kraje i tu cały czas ludzie przyjeżdżają i po prostu, wiesz, no ich odcień skóry się po prostu bardziej zmienia w stronę ciemniejszego i tyle tak naprawdę, nie?
0: A powiedz, bo to jest, wydaje mi się, tak trochę coś, co nadaje sens takim działaniom typu wzięcie kredytu i kupno mieszkania na kredyt. Czy będziesz miał komu przekazać kiedyś może to mieszkanie?
1: Wiesz co, nie będę miał komu przekazać tego mieszkania, wiesz, moje działania są zgoła inne. Ja po prostu mam serdecznie dosyć użerania się z właścicielami, wiesz, ciągłego proszenia się o coś, bycie traktowania jak ostatni śmieć, tylko dlatego, że to nie jest moje. Tak powiedziałem, wiesz co, bo ja tu mieszkam na tym mieszkaniu przez 8 lat. Wiesz, płaciłem regularnie, wiesz, nigdy nie miałem żadnych opóźnień w płatnościach. Nigdy tam nie płakałem, a mogę zapłacić za tydzień, bo nie, wiesz, zawsze dostawali na koniec miesiąca tyle, ile mieli dostać. Raz tam tylko przedłużyłem, ale tylko ze względu na to, że nie miałem dostępu do internetu, wiesz, byłem na urlopie, nie miałem dostępu do swojego konta bankowego, że tak się wyrażę, wtedy, przez internet. I po prostu ja się dogadałem na ten temat jeszcze przed moim urlopem, czy mogę zapłacić po powrocie z urlopu i to będzie 2 dni później. I to oczywiście będzie tak, nie ma problemu. Także wiesz, jeśli chodzi o to, nie miałem problemu z płatnościami. I tak jak mówię, ja zostałem sprzedany razem z mieszkaniem rok temu we wrześniu. I oczywiście nowy właściciel nas zapewniał, tak, my chcemy, żeby się tu mieszkali, nic się dla was nie zmieni. A dosłownie miesiąc po przejęciu nas, nasi sąsiedzi zaczęli dostawać listy z lokalnego kancilu, wiesz, z urzędu miasta, na temat tego, że tutaj nowy właściciel chce urządzić sobie tak zwane HMO, czy MHO. W każdym razie chodzi o to, że to będzie jako budynek typu takiego, że tu będzie pierdyliard małych pokoików, w tym wypadku 6. I będzie tu mieszkało sobie 6 niezależnych, nieznających siebie osób, czyli dodatkowe 6 miejsc parkingowych na ciasnej, wąskiej uliczce, na której i tak już miejsca nie ma obecnie. 6 dodatkowych mord, które trzeba będzie poznać. No i generalnie, jeżeli ktoś ma jakieś ale, to proszę napisać. Ale to generalnie w tym kraju działa tak, że jeżeli gmina czy tam urząd miejski wyniucha interes, że będą z tego profity, to oni mimo twoich tam protestów czy tam niezadowolenia, oni i tak to zezwolenie wydadzą, no bo co sobie będą tam pieniądze od mordy odbierać, tak? I skończyło się to tak, że myśmy się o tym dowiedzieli od sąsiadki, przypadkowo, tuż przed świętami bożonarodzeniowymi, bo się nas po prostu zapytała wścibsko, a co my zrobimy po nowym roku? Bo oni chcą, czytaj ci właściciele nasi nowi, zrobić to i to. No myśmy nie wiedzieli nic, więc się zapytaliśmy, o co jej w ogóle chodzi. Ona nam pokazała ten list. Zaraz szybko za telefon do landlorda z pytaniem o cholerę tutaj chodzi i czego nam nic nie powiedziała ten idiota, bo inaczej tego człowieka nazwać nie mogę. Jakby nigdy nic powiedział nam, nie, to tylko na przyszłość, słuchajcie. My to tylko takie zapytanie na przyszłość, tylko to zapytanie na przyszłość kosztuje bodajże 500 funtów. Więc podjęliśmy decyzję taką, że będziemy powoli czegoś szukać. I na całe szczęście zaczęliśmy robić to w miarę szybko i w miarę szybko coś sensownego znaleźliśmy. Bo tak jak mówię, my nadal jesteśmy w trakcie załatwiania wszystkich formalności. Oczywiście kredyt jest już załatwiony. I mieszkanie i wszystko, teraz czekamy po prostu na sfinalizowanie kwestii prawnych. Ale mówię, jeżeli byśmy na przykład to olali wtedy i czekali dopiero na list, no to mielibyśmy 2 miesiące na wyprowadzkę i najprawdopodobniej skończylibyśmy na kolejnym wynajmowanym, o ile by nam się udało coś znaleźć w rozsądnych pieniądzach, bo tak mieszkania poszły do góry, że jakbyśmy chcieli wynająć coś w podobnym standardzie, obecnie płacę 475 plus council tax wielki, w Irlandii byłeś, to pewnie wiesz, o co chodzi, to jest ta opłata, taki podatek za to, że żyjesz, tam się płaci za to, tam jest za policję, za straż pożarną, za służby miejskie, za remonty i to tam płacisz sobie miesięcznie. I ja mówię, ja płacę 475 plus 140, a teraz pewno bym płacił za samo mieszkanie, podejrzewam, za jakieś 800 funtów za ten sam rozmiar. Po prostu mieliśmy jeszcze starą cenę z 2014 roku i mówię, no na nasze szczęście udało nam się coś znaleźć, będziemy płacić w zasadzie to samo i liczę na to, że po prostu dożyjemy. Ale tak jak mówię, to co myśmy się ostatnio nie przechodzili z naszym wspaniałym landlordem, jak na przykład próba usiłowania nielegalnego wtargnięcia na posesję, bo prawda jest taka, prawo jest takie tutaj, że ty nawet jako wynajmujący, na okres twojego najmu właściciel nie ma prawa wejść do tego budynku bez twojej zgody ani bez uprzedniego uprzedzenia, a może tylko to zrobić tam pod chyba 2 warunkami, jeżeli na przykład ciebie nie ma w domu, a chałupa się pali, ewentualnie zalewasz sąsiada, wiadomo, z jakiejś takiej sytuacji osoby, że po prostu ktoś do tego mieszkania musi wejść, coś tam zrobić bardzo ważnego, bo inaczej grozi to tam, nie wiem, zdrowiu czy życiu innych mieszkańców budynku lub okolicy, tak? A poza tym, no nie ma prawa wejść tam pod pretekstem, albo ja chciałem zobaczyć, jakie są liczniki i na jego nieszczęście moja kobieta, która siedzi w pokoju obok i to na nas słucha, albo po prostu nas słucha, bo ja się drę. Była w domu i zadzwoniła do mnie, ona nie wiedziała w ogóle, co się dzieje, bo też nie była na to przygotowana, że ktoś nagle próbuje z klucza wejść i do mnie roztrzęsiona zadzwoniła. To się działo kilka tygodni temu, ja byłem jeszcze świeżo po COVID-zie. Dlatego też tak sapię, bo troszkę się tu ruszam, bo tak mówię, ja się pakuję. ale mniejsza, tym razem do historii. Przyszli sobie jacyś po prostu randomowi panowie i próbują wejść z klucza do mieszkania, nie pukając ani nic. Wiadomo, no, kobieta 1,64 m wzrostu razem z kapeluszem i szpilkami i nagle iluś tam chłopa próbuje wejść, nie mówiąc nic. Zadzwoniła do mnie, cała roztrzęsiona, weź coś zrób, ja byłem wtedy w pracy. No ale pomyślałem, no na pewno ktoś z właścicieli, bo już pokazali kilka razy, że nie można na nich liczyć pod tym względem, więc zadzwoniłem po prostu z mordą do jednego, bo to jest kilku, bo to jest firma. Ale jaka to jest firma, to jest tragedia, to jest mniejsza z tym. Po prostu zadzwoniłem z mordą i zanim ten człowiek zdążył cokolwiek powiedzieć w moją stronę, o co chodzi, wylałem do tego człowieka wiadro pomyj. Po prostu, przepraszam za język, został opierdolony z góry na dół, wyzywany od najgorszych przez kolejne pół godziny z groźbami, że jeżeli swoich ludzi nie odwoła, bo tak myślałem, że to są jego ludzie, w ciągu dwóch najbliższych minut, po prostu ja złożę na niego skargę, bo oni są zarejestrowani w tej całej organizacji landlordzkiej, że złożę na nich skargę za nielegalne wtargnięcie, jeszcze złożę ich na policję za próbę po prostu włamania, bo prawda jest taka, że to po prostu było włamanie w tym momencie, próba włamania. Przychodzą za tydzień znowu, ale dali nam znać wczoraj, czy mogą w ogóle przyjść, bo oni coś, jakieś remonty już powoli chcą tu zaczynać robić. I dali nam dzięki temu, że dostali takie joby, zaczęli się z nami liczyć i w końcu zaczęli nas brać serio i dali nam znać cały tydzień wcześniej, że no, czy możemy przyjść przyszły czwartek pomiędzy 10 a 11? Mówię, tak, możecie przyjść, dziękuję za informację. Nie, po prostu ja mam serdecznie dosyć, wiesz, dlatego to był mój główny, wiesz, motyw, mój główny napęd, katalizator, żeby kupić, żeby po prostu, wiesz, być panem tego okrętu, nieważne jak bardzo zła jest ta łajba, ale będzie moja, tak, że będę chciał bić gwoździa, to go wbiję, a nie, przepraszam pana, czy w związku z tym, że płacę panu ponad 500, czy prawie 500, czy ja mogę sobie wbić gwóźdka, którego potem zagipsuję przy wyprowadzce. No, także to jest moja historia na chwilę obecną.
0: Jakimś rozwiązaniem jest wynajęcie sobie mieszkania, no tu w Polsce przynajmniej tak trochę jest, że wynajmujesz sobie mieszkanie o trochę gorszym standardzie. Jak wynająłem tu w Środzie Śląskiej, to przychodzę, patrzę, no trochę takie dziury w ścianach, gdzie, no nie wygląda to tak super, nie jest, wiesz, nie jest zrobiony remont. I to jest, czasami się opłaca, bo właściciel, jak się go zapytałem, czy mogę sobie jakieś plakaty porozwieszać, czy coś, i tak nie porozwieszałem, ale się tak zapytałem, to oczywiście tam machnął ręką, bo i tak mieszkanie jest niewyremontowane jakoś super i to jest jakiś plus. W Polsce, znaczy w ogóle myślę, że trafiłeś po prostu na chujowych tych właścicieli, bo ja na przykład bardzo dobrze teraz trafiłem i pan Zenon, który mi wynajmuje, jest super dodany przyłóż. Jak spóźnię się czasami tam 3 dni z płaceniem, czy 4, nawet to nawet nie dzwoni, nie dopomina się, nie robi żadnych awantur. Jak problemy tu miałem, to przyszedł i pomógł z różnymi tu rzeczami. Taki bardzo fajny człowiek, nie? Taki bezproblemowy zupełnie. Dużo zależy od tego, jak się trafi. Tu na czacie ktoś pisał tak trochę sarkastycznie, że o, cudowny najemca płaci, to o tobie. No, a żebyś wiedział, że cudowny, przynajmniej w Polsce jest bardzo wiele przypadków, gdzie ludzie się wprowadzają, przestają płacić i ciężko coś z tym zrobić, bo jest bardzo chujowe prawo. Teraz gdzieś czytałem, że zniesiono to prawo takie z okazji COVID-a, że nie można nikogo eksmitować, ale to przecież już wcześniej było takie prawo, że jest to bardzo trudne kogoś po prostu wyprosić z mieszkania. Wprowadzi ci się jakiś menel, pijak, biedak i ci powie, a ja nie zapłacę i co? I co? I zacznie sobie wymyślać, albo wanna brudna, ja mam płacić i podpity ci tak powie i zamknie ci drzwi przed nosem i nie możesz go wywalić. I było wiele reportaży na ten temat, gdzie właściciele są zdesperowani, bo muszą za takiego delikwenta jeszcze płacić rachunki, żeby mieszkania nie zadłużyć, bo komornik nie wejdzie potem temu wynajmującemu, tylko tobie, nie? Bo nie zapłaciłeś tam za prąd, mieszkanie jest twoje. No więc jest bardzo duży problem w Polsce z wynajmowaniem mieszkań i przypuszczam, że niektórzy tacy wynajmujący mogą, tak jak ten pan Zenon, trochę do tego podchodzić tak, że no jest ten krawiec, płaci na czas, to niech już sobie tam będzie, nie kombinujmy nic, żeby brać kogoś innego, czy podwyższać, czy coś tam. Jest bezpiecznie, więc są jakieś plusy tego. Taka, wiesz, niepewność w tym kraju ma te plusy swoje, że nie będą, tak jak ci twoi, kombinować, że tam, a może wynajmę komuś innemu, czy podzielę tam na kilka, wynajmę iluś tam i zyskam, bo u ciebie jest ta pewność większa jakaś i stabilność. A w Polsce to ludzie się, wiesz, boją i trzęsą. Jak już znajdą takiego, co płaci, na czas jest bezproblemowy, to się go trzymają już, nie?
1: Nie, no oczywiście, wiesz, ja też rozumiem, albo płaci, tylko wiesz co, no ja też nigdy nie sprawiałem żadnych problemów, wiesz, nikomu nigdy, wiesz, z sąsiadami zawsze żyłem w zgodzie, nie było nigdy na nas żadnych skarg, a wracając do mieszkania wyremontowane, czy nie, wiesz, myśmy się prowadzili do tego mieszkania, ono tak naprawdę już wymagało remontu lekkiego, na chwilę obecną wymaga generalnego remontu, bo Anglicy uwielbiają tapety i Anglicy jak te tapety ułożą raz, to potem zaczynają, nie wiem dlaczego, po nich malować, żeby je odświeżyć. I na tej tapecie, ja podejrzewam, że ta tapeta ma z jakieś 70 lat i ona już jest gruba, żeby się nie kłamać, na jakieś 3 mm łącznie z farbą albo 4. I to już zaczęło po prostu samo z siebie kruszeć, wiesz, od tego ciągle, wiesz, zmian temperatur, bo to jest kaloryferem. Wiesz, i to, wiesz, raz jest chłodne, raz jest gorące i tak, wiesz, i tam już się zrobiła taka szpara, że można wejść, wiesz, do innego wymiaru przez tą dziurę. Ale wiesz, ja też nigdy z tym nic nie robiłem, bo, wiesz, no moi poprzedni właściciele też nie byli jacyś złoci, oni też mieli sporo za uszami, ale przynajmniej, wiesz, wiedziałem na co ich, wiesz, mogę z ich strony, wiesz, mogę się spodziewać. I po prostu doszedłem do wniosku pewnego dnia, że dobra, ja tu nie wkładam żadnych pieniędzy w to, poza, wiesz, naprawy, które muszę zrobić, bo oni tu za chwilę wpadną, wiesz, zobaczą, że ja tu odstawiłem, kurde, wiesz, piękny remont za parę tysięcy i powiedzą, no dobra, to wie pan co, no musimy panu czynsz zwiększyć, albo musimy się pana pozbyć, bo chcemy to sprzedać, nie, i wiesz, no nie będę komuś, wiesz, dawał moich pieniędzy, nie, wiesz, jakby oni to odliczyli na przykład, wiesz, generalny remont od
0: No widzisz, no jasne, no. Ten mój właściciel, on zawsze jak mu coś tam proponuje, że coś tu trzeba wymienić czy coś, on zawsze bierze na siebie wszystko. Bardzo uczciwy człowiek i jak się trafi na takiego, to jest dobrze. Grzesiek, że można zapytać, w jakiej części UK mieszkasz, bo ja się nie spotkałem z mieszkaniami za 70 tysięcy, może to na dalekiej północy.
1: Tak. Ja mieszkam praktycznie zaraz daleko Szkocji, to jest, są okolice Manchesteru, miasto to jest Preston, ja się z tym nie kryję, to jest pomiędzy Manchesterem a Liverpoolem i ogólnie miasto Preston zostało okrzyknięte po raz kolejny najbardziej zbalansowanym miastem na północnym zachodzie, gdzie można żyć i pracować i jedno nie wyklucza drugiego, bo tak naprawdę Liverpool i Manchester są piekielnie drogie, patrząc przez pryzmat zarobków tutejszych, lokalnie, a tutaj jest no nie za drogo i nie za tanio i zarobić też można w miarę sensowne pieniądze, więc to się tak balansuje, nie? Także dzięki temu wspaniałe miasto Preston po raz tam kolejny chyba rok z rzędu już właśnie wygrało tą jakże prestiżową nagrodę, że jest taki balans, a jak się przejdziesz po mieście, to co drugi sklep zamknięty, bo się nie opłaca.
0: Tutaj pisze Waligura, to mieszkanie jest z kiblem na wspólnym korytarzu, dlatego taka cena. No niekoniecznie, no właśnie Waliguro, w Polsce też bardzo różne są ceny i wynajmu, i ceny kupna mieszkań ze względu na lokalizację. Na przykład Wrocław jest bardzo drogi, tutaj w Środzie Śląskiej ja i tak chyba przepłacam, bo nie wiem, czy to prawda, ale Sroka, który się objawił, wyszedł w końcu ze szpitala, coś mu tam się porobiło, słuchajcie, Sroka żyje, widziałem się z nim, wszystko jest okej, już wesolutki, zdrowy. On twierdzi, że znalazł tu w Środzie mieszkanie za 1000 zł do wynajęcia, co mi się nie chce wierzyć. I to jakieś takie super jeszcze, fajne. Coś mi się nie chce w to wierzyć. No, no ja płacę 1250 bez gazu i prądu. No może jest jakieś za 1000, bo tu w Środzie też są różne lokalizacje. Ja mam świetną lokalizację, mam wszędzie blisko po prostu. Mam do wszystkich sklepów blisko, na pocztę względnie, tutaj do rynku, do lasu, nie wiem. No wszędzie, gdzie bym nie chciał pójść, to mam po prostu świetną lokalizację. No to wiadomo, że będzie trochę droższe niż gdzieś tam na obrzeżach, nie? Gdzie wszędzie daleko i na przystanek chcę pójść autobusowy, to wychodzę i jestem. No wszędzie blisko. Genialna jest lokalizacja. Dlatego strasznie bym nie chciał, żeby mnie stąd też wywalili w końcu. No. Ale to fajnie. No się cieszę, że też się cieszysz chyba, że będziesz miał swoje. To zawsze jakaś taka z jednej strony ulga, nie? A z drugiej zobowiązanie. To tak rozdwojony chyba troszeczkę możesz być, nie?
1: Znaczy, wiesz co, ja ci powiem tak, no bo myśmy mieli dwa plany. Albo pójść na kansilowskie, wiesz, po prostu, no, wziąć, wynająć tam na tym council estate, nie, jakimś. Ale wiesz, to jest ryzyko, bo wiesz, no na council estate możesz trafić na spoko ludzi, a możesz trafić po prostu na, wiesz, no zbiór meneli, ćpunów, cholera wie czego i wiesz, strach będzie pójść nawet na zakupy i zostawić mieszkanie samo, bo wiesz, wrócisz, a tam nawet, wiesz, no ram okiennych nie będzie, bo nawet ci to wyniosą. I prawdę powiedziawszy, no to była nasza opcja numer dwa, wiesz, zapasowa, bo mieliśmy trochę nóż na gardle przez to, że musieliśmy załatwić wszystko szybko i nie wiedzieliśmy, jak szybko nam wyjdzie z bankiem, z szukaniem tego wszystkiego, mamy trzeba zaaplikować do banku, wiesz, ile ci dadzą, znaleźć coś potem, wiesz, tam przejść przez tą licytację, przez to wszystko. Więc w międzyczasie aplikowaliśmy jeszcze na kansilowskie, na które w zasadzie moglibyśmy pójść, ale całe szczęście nie poszliśmy, bo tak jak mówię, no będziemy w końcu na swoim. A czy ja, wiesz, miałem pewne obawy, a bo cholera jasna, wiesz, no teraz kolejne 27 lat będę niewolnikiem banku, ale prawda jest taka, no ja i tak muszę gdzieś żyć, tak, no nie pójdę mieszkać pod most, czy nie wykopię sobie ziemianki gdzieś pod miastem, kurczę, nie będę mieszkał gdzieś tam, kurde, w namiocie, czy w jakimś zbudowanym, kurde, domku, kurde, spalę. No bo to nie o to chodzi, tak? I tak muszę gdzieś mieszkać, i tak muszę za to płacić, więc, no, wiesz, no, po dłuższych namysłach, no...
0: No tak, no, to się opłaca, no, opłaca się, na pewno się opłaca, nie, no bo faktycznie, no, wyjdzie ci na to samo, jeśli chodzi o opłaty, ale cały czas spłacasz sobie to mieszkanie, no to więc jest to zajebista inwestycja, no wiadomo, że jest to bardzo opłacalne, tylko to zobowiązanie, nie, że już potem musisz zapierdalać, musisz pracować, nie możesz sobie pozwolić na żadną wpadkę, bo, wiesz, trzeba spłacać kredyt. Bank się nie zlituje, więc no tak będziesz musiał na baczność teraz być i no, zwarty, zwarty i gotowy.
1: Tak muszę zapierdalać w pocie czoła, bo jestem tylko Polańskim na wyspie, także wiesz, no nie robię za najniższą krajową, na całe szczęście, ale mimo wszystko, no wiadomo, no, byłeś, wiesz, na pewno też znasz ludzi, no nad każdym wisi tu szklany sufit, od którego się po prostu prędzej czy później, wiesz, w hierarchii firmy odbije, no bo no jak to Polański wiceprezesem, tak? Chyba, że to jego własna firma.
0: Tylko weź sobie stały kredyt, a znaczy
1: nie,
0: ze stałą...
1: Ja mam.
0: No, żeby ci potem nie zmieniono tam stóp procentowych i tak dalej, żeby ci nie wzrosnął nagle o 50%, nie?
1: Nie, ja wziąłem, ja się z tym liczyłem i wiesz, i ja wziąłem i ja mam stałe oprocentowanie na najbliższe 5 lat, no i potem wiadomo, będzie ruchome, ale będę mógł powiedzieć, że dobra, no to jest taka stopa i znowu będę mógł zostać na kolejne 5 lat z tego, co mi bank powiedział. Aha. Także, no, albo po prostu zostać przy ruchomym. Ja wiesz, ja widzę, co się dzieje w Polsce, no ale to było do przewidzenia, jeżeli stopa oprocentowania była już taka, że za chwilę mieli dopłacać do tych kredytów, byle je tylko wziąć, że to w pewnym momencie wróci do normalności, bo to nie było normalne, że tam było ile? 0,2 punktu tego procentowego, czy 0,5 punktu procentowego za te kredyty? Jak tak Adaś namawiał, żeby brać kredyty, bo nie wzrosną, a potem 3 miesiące później poszło na 3,5 z powrotem do normalności. Także wiesz, ja się z tym liczyłem, nawet ta babeczka,
2: 22 wiesz, ta doradczyni czynsz płacić, z banku, ona się mnie pytała, czy
1: jeżeli, bo tu maksymalne stopy w Wielkiej Brytanii, ona mi tłumaczyła tam w przeciągu, nie wiem, 30 czy 25 lat, czy tam iluś, maksymalna jaka była, to chyba było coś 8 czy 9%. I ona mi podliczyła, czy będzie pan w stanie płacić tyle i tyle, jeżeli płaci pan tyle i tyle, i jeżeli by to skoczyło do tylu i tylu, czy będzie pan to w stanie zapłacić? Ja mówię, no wie pani co, no będę to w stanie zapłacić, po prostu będę musiał sobie od mordy trochę odjąć i zamiast zamówić, wiesz, tam 10 razy tej kolejka w miesiącu, to będę mógł zamówić na przykład 5, tak? Także wiesz, to dla mnie nie jest problem, wiesz, no mówię, byłeś tu, wiesz, jak Brytyjczycy chodzą po pubach, wiesz, to musi być, wiesz, raz w piątek musi wyjść na piwko, wiesz, no piwo w pubie to nie jest tanie, wiesz, no można i za piątkę kupić tutaj. Ja nie mówię o Londynie, bo Londyn to jest, wiadomo, w ogóle państwo w państwie i tam są totalnie inne ceny i wszystko inne, więc dla mnie to nie będzie stwarzało wielkiego problemu, wiesz, teraz są podwyżki znowu z prądem, teraz weszła jedna podwyżka z tym miesiącem, i teraz za kilowatogodzinę jest 28 pi, a oni już się przymierzają do tego, żeby na zimę, gdzie będzie okres grzewczy, żeby podnieść to znowu i chyba ma wyjść 35 pi czy ileś, czy 40 nawet. I ja widzę, że ceny energii zmierzają do takich samych poziomów jak w Polsce. Mnie to trochę przeraża. Najwyżej będziemy siedzieć przy świeczkach.
0: Przy kozie, piecyk.
1: Wiesz, to
0: w sumie taką melinę sobie zrobić. No, tymczasem lepszy cwaniak, mamy cwaniaka, ale nie rzucił piątaka, tylko dwudziestaka ponad i pisze, bez sensu czynsz płacić, lepiej donatować nocne radio. No i takich cwaniaków to ja szanuję. Szacunek. No, słuchacze chyba ostatnio trochę biedni. Ja widzę, że ten biedny Etam nadaje dla was dzień po dniu i cały czas mu stoi to tipli tam na 60 zł. To ja się i tak cieszę z tego, co mam. Mimo, że trochę patronów podchodziło, nie winię was, rozumiem. Jasna sprawa. Dziękuję, że byliście. I tak dalej. A powiedz, bo przypominałem sobie ostatnio Jasia Fasolę. Swoją drogą Rowan Atkinson, jednak genialny komik. Kiedyś nie lubiłem Jasia Fasoli. Wydawał mi się taki płytki ten humor, ale dzisiaj stwierdzam, że to jest po prostu świetne. Rewelacja. Klasyczny Jaś Fasola, oczywiście. I wspomniałeś o tym malowaniu tapet. No, on właśnie jest Anglikiem, mieszka w Wielkiej Brytanii sobie, ten Jaś Fasola nasz. I on ma takie charakterystyczne mieszkanie, takie jakby takie paździochowate właśnie, te tapetki, te meble, takie troszkę retro, vintage wręcz można powiedzieć. Swoją drogą, ponoć vintage jest dzisiaj modne i wraca do łask, tak słyszałem. I powiedz tak, na twoje oko to dużo jest takich mieszkań, na przykład obecnie w Wielkiej Brytanii do wynajęcia, takich mieszkań a la Jaś Fasola trochę.
1: Znaczy, wiesz co, ja ci powiem, takich mieszkań jest mnóstwo, ale to nie jest dlatego, że to jest modne, tylko w większości wypadków jest to dlatego, że tym landlordom się nawet tego wyremontować nie chce i jak myśmy się tu wprowadzili, ja sobie wrzucił zdjęcia tu na czat, ale mam lekki burdel, więc może przy następnej okazji, jak tu trochę ogarnę i będzie widać już, wiesz, to wszystko, wiesz, te wszystkie dziury w ścianach, jak to wyglądało, to wiesz, to jest po prostu, wiesz, to jest pewne przywiązanie do jakiejś tam tradycji, bo na przykład, wiesz, ciągle te popieprzone krany, osobny na ciepłą, osobny na zimną wodę, gdzie no to miało, to rozwiązanie miało pewien sens, gdy bojler był grawitacyjny i mieścił się na strychu i ta woda była grzana na strychu, a teraz to nie ma najmniejszego sensu, bo bojler masz albo gdzieś w kuchni, albo gdziekolwiek on może być, bo tam jest pompa i to jest rozprowadzane na całe mieszkanie. I to po prostu jest to popieprzone przywiązanie. Tak samo ja się spotkałem raz i teraz się trzymaj z czymś, co się nazywa, uwaga, wykładzina kurcza w łazience.
0: To jeszcze lepsze niż wykładzina na ścianie, tak jak u ludzkich. Nie?
1: No, wykładzina w łazience. Ja się pytam, kurcza, kolegi z roboty, ty, powiedz mi, o cholerę chodzi z tymi, kurde, wykładzinami u was wszędzie. Czego wy wszędzie dajecie dywan? Albo to takie cozy jest, nie? Że takie, kurcze, fajne. Ale to jest tak niewygodne, człowieku, wiesz, ja jestem drogowcem, wiesz, pracuję z chłopakami, którzy, wiesz, kładą asfalt, wiesz, chodzę po tym sypiastym asfalcie, wiesz, świeżo, mam sobie buty tak oblepione, że je muszę skubać pół godziny potem, kurcze, żeby pokręcać czy coś. I wiesz, i wchodzę do tego domu i no, muszę zdjąć, chcąc, nie chcąc, już, kurde, wiesz, przed wejściem do domu te buty, czy deszcz pada, czy nie, bo po prostu jak tego nie zrobię, to, wiesz, dywany z szarych, mam szare dywany, wiesz, bo szczerze powiedziawszy jest to bardzo wygodne rozwiązanie, bo na tym syfu nie widać, szczególnie są jeszcze takie czarne wstawki na nim.
0: To ja tak samo mam ze skarpetami, właśnie mam czarne, bo się nie brudzą.
1: O, jeszcze żeby się nie łamały, to jest łatwo. Także, wiesz, no ja się go pytam, nie, skąd to jest, a on mówi, bo to jest takie cozy, ale to jest niewygodne, wiesz, i potem, wiesz, ja widziałem zdjęcia, tam, wiesz, czasami są takie, nie wiem, na TikToku czy na YouTubie kanały, jakichś ludzi, co remontują te mieszkania, albo, wiesz, kupują i mieli coś takiego i, wiesz, oni ściągają ten dywan albo tą wykładzinę, co tam była, tam x lat i tam taki, kurde, jeden wielki grzyb, jak w The Last of Us, tylko czekać, aż ten maczużnik cię zaatakuje, no, nie! Wiesz, no to jest tragedia, no ale mówię, no tego jest mnóstwo, tak mówię, to jest z większości, wiesz, bo ja widzę, jak młodzi ludzie żyją, wiadomo, że to nie jest ich, nie, ale jak już ktoś kupi, to już jest takie bardziej w takim stylu kontynentalnym zrobione, już mają te normalne krany, chociaż zdarza się, że dalej mają te podwójne, bo tak sobie chcą, a i kolejna fanaberia. Krawiec, powiedz mi, ile ty masz komór w zlewie w kuchni?
0: No teraz niestety jedną, bo mam malutką kuchnię. No ale bywało, że miałem dwie też, no.
1: No a tu w standardzie jest zawsze jedna. Nieważne jak duża jest ta kuchnia, zawsze będzie jedna komora i będzie takie, wiesz, miejsce na suszenie, wiesz, tam się powinna być druga. Ewentualnie będziesz miał taką mikrokomorę po środku na sztućce. I to jest kolejna rzecz, która mnie głowi, czego oni sobie nie wstawią, skoro mają miejsce, wiesz, podwójnej komory, żeby tam w jednej na przykład sobie, wiesz, moczyć te gary, wiesz, przed umyciem, żeby one odmokły, żeby, wiesz, tylko musisz ciągle ciurać tą wodę, lać po tym talerzu, to nie, wiesz, napuścić sobie, umyć, spuścić i znowu i tak w kółko, wiesz, ja tu mieszkam już prawie 10 lat i już się powinienem przyzwyczaić do tego wszystkiego. I ja się dalej nie jestem w stanie przyzwyczaić, wiesz, jak to państwo funkcjonuje, jak ci ludzie działają, wiesz, to ich olewnictwo ciągłe, kurczę.
0: Ugh, a niektórzy Boże. Są zadowoleni. Martin Lechowicz mieszka też obecnie w Anglii, i sobie, ale on może bardziej chwali to, że może tam załatwić sobie rejestrację spółki przez internet, nie wychodząc z domu, czy tam nowy dowód sobie łatwo wyrobić, nie tak jak u nas. Ja czekam na ten dowód, czekam już, kurwa, nie wiem, 2 tygodnie czekam. Już mi się chyba zdezaktualizował i nadal czekam. Ale wiesz co, fajny temat w ogóle zarzuciłeś, Piotrek, z tymi mieszkaniami. To jest ciekawy temat w ogóle. Kto jak mieszka, jak w różnych krajach jest, no te krany, te dywany. Fajnie się gada, to mnie ciekawi nawet. A nawet, wiesz co, nie wiedziałem, że w Anglii też są, też jest ta maniera jak w Irlandii, że masz dwa krany osobno na zimną i ciepłą. Jak to się umyć w takim czymś? Przecież to się albo parzysz, albo zimno. Wyrobić sobie technikę, tak, jakoś ten, mieszania tej wody w rękach, nie? No to jakiś, jakaś groteska. Z kolei słyszałem, że w Rosji i jeszcze w jakichś innych krajach często jest tak, że kanalizacja to są bardzo cienkie rury i nie wolno papieru toaletowego wyrzucać do kibla, tak jak u nas w Polsce coś, no, co to jest czymś normalnym. I faktycznie, dom, jeszcze jak mieszkałem kiedyś jako dzieciak na Kuźnikach, kiedyś starszy przyprowadził, bo on to lubił dziwnych ludzi przyprowadzić i jakiegoś Rosjanina z targowiska przyprowadzał. On to w ogóle, a to jakiegoś ruskiego karatekę przyprowadził, a to jakiegoś złodzieja, Araba, coś... Dziwny to był człowiek. No, ale i ten, słuchajcie, ruski karateka walnął kloca i podtarł sobie dupę i wyrzucił nam to do koszyczka takiego, co mieliśmy tam na jakieś, nie wiem, na chusteczki czy coś. On to wyrzucił, ten obsrany papier, bo oni u siebie nie wyrzucają papieru obsranego do kibla. I jeszcze, słuchajcie, ten ruski karateka walnął takiego kloca, autentycznie, nie kłamie, że trzeba było rury potem rozbierać. Starszy musiał rury rozbierać, bo zatkało permanentnie kibel. Takiego walnął kloca. I była śmieszna sytuacja. To była jedna, jedyna sytuacja, gdzie moja mama... Sorry, mamuśka, jak słuchasz, ale to jest taka anegdotka, że warto powiedzieć. Raz popuściła ze śmiechu w życiu, bo weszła do kibla i trafiła na taką sytuację, że pękła jakaś tam rura, co starszy rozkręcał i to gówno wyskoczyło z tej rury i mu wpadło na rękę tak po prostu. I starsza weszła, a on z tym gównem w ręku po prostu taki... taki w ogóle zdezorientowany też. I starsza się zaczęła tak śmiać, że nie wytrzymała i lekko popuściła. To taka opowieść. Bardzo niesmaczna, przepraszam was, ale no tak bywa.
1: Ty się ciesz, że nie poprosił o ten sławetny nóż do kupy.
0: to bardziej chyba jakaś tam Rumunia czy coś.
1: Znasz historię o nożu do kupy, mam nadzieję.
0: Ale to chyba nawiązujesz do kawału takiego, tak?
1: Do pasty, jak wpiszesz sobie ukroj nóż do kupy, poop knife, także... Ciesz się, że o to nie prosił, bo podejrzewam, że w tej historii jest trochę prawdy. Jak w każdej zresztą paście, którą znajdziesz.
0: Ale to chyba nie znam. Myślałem, że mówisz o czymś innym. To...
1: Nie, nóż do kupy. Ja ci to przytoczę na szybko. Historia opowiada o tym, że tam był chłopak czy dziewczyna i oni wchodzili już w ten wiek dorosłości. On się zaczął tam spotykać z jakąś laską. Czy oni już byli małżeństwem i on tam opowiadał swoją historię, że mieli w domu nóż do kupy. I po prostu jak ktoś spuścił zbyt wielkiego kloca, to tam był taki specjalny nóż, który tam wkładał w tą kupę i on tam ciachu, ciachu, ciachu, ciachu i to spływało. I on już będąc, czy ona będąc w tym związku, tam krzyknęła, ty no, czy to u teściów było? I ona przyszła, gdzie jest nóż do kupy i to tak właśnie wyszło. To musiałbyś poczytać, w każdym razie no, no to jest coś pięknego. I ja obstawiam przy tym, że jest to historia prawdziwa, oparta na jakiejś tam, na jakimś tam rzeczywistym, wiesz, fakcie z czyjegoś życia, bo ja nie wierzę, że ktoś po prostu siadł, oj, napiszę sobie tutaj śmieszną historyjkę i ta historyjka będzie o tym, że ktoś miał nóż do kupy. Ja podejrzewam, że to po prostu było napisane po prostu, wiesz, inspiracją z życia, że coś takiego było. I nawet jak i ta pasta tak się rozeszła, była takim wiralem swego czasu. To było kilka lat temu, że jak wpiszesz po dziś dzień poop knife, to wyskoczą ci plastikowe noże w formie takiego noża do masła, niebieskie bodajże one są i można je sobie kupić i to ma taką etykietkę, że to jest poop knife i możesz sobie go powiedzieć w toalecie i jakbyś następnym razem przytkał kibel po dobrym kepsie, to możesz tego kloca potem tak... I on wtedy zejdzie bez problemu, nie musisz wkładać ręki tak na Trainspotting i robić...
0: No, tu też miałem raz właśnie zatkany już kibelek w mieszkaniu. Nie wiem do dzisiaj, czy to była moja wina, czy czegoś tam nie powrzucałem. Możliwe, że wrzucanie chusteczek po prostu, bo mi się skończył papier toaletowy. Ale uważajcie, bo czasami może wam jakiś tam odświeżacz do kibelka wpaść i zatkać. Trzeba też na kamień trochę uważać, bo jak się ten kamień zbiera przez lata, to się robi tam coraz węższa ta dziura. No i różne się mogą rzeczy dziać, więc trzeba trochę dbać o ten kibelek nasz, nie? Używać jakiś tam odkamieniaczy, uważać, co się wrzuca. A Polacy podobno trochę właśnie mają taką tendencję, że wrzucają wszystko i podpaski, i wszystko, jakieś chusteczki i zatykają te kible. Nie ma takiej świadomości kiblowej. Etam tu by zadzwonił i nas uświadomił kiblowo, tak żeby nam poszło w pięty. No, trzeba trochę uważać.
1: A co do kibli, wiesz, to nie jest tylko, wiesz, polskie jakieś takie nawyki wyrzucania wszystkiego, wiesz, co się zmieści w otwór, to można wyrzucić do kibla, bo tak jak powiedziałem, ja jestem drogowcem, tylko że ja nie jestem takim drogowcem, jakiego ty pewno kojarzysz, że jeździ, sypie solą, tylko, wiesz, ja po prostu zabezpieczam roboty dla innych, wiesz, jak trzeba zamknąć drogę, to ją zamykam, czy trzeba ją przewęzić, wiesz, ja po prostu zapewniam ludziom bezpieczeństwo, którzy pracują na drogach, no ale jakby nie patrzeć, jestem drogowcem, jestem najbardziej znienawidzoną osobą w tym kraju, wiesz, poza premierem, rządem i policją, to jestem kolejny na liście. Także, wiesz,
0: czemu? Przecież drogowiec wspaniałą robotę wykonuje i dzięki drogowcom wszystkim żyje się lepiej i cywilizacja jest i można sobie sprawnie jeździć. Czemu znienawidzony? No bo wiesz, coś tam remontujesz i blokujesz, tak? I wkurwiony jakiś angielski Janusz. Jak jest Janusz, odpowiednik Janusza?
1: Wiesz co, ja bym to chyba, wiesz, takie... No mi się wydaje, że chyba takie najbardziej popularne imię to tu jest nadal i wciąż John, więc ja bym po prostu nazwał, wiesz, Johnem, nie?
0: Albo tak, Johan jakiś może ten, Johan jakiś, nie?
1: Johan trochę bardziej tak Szwecja, gdzieś chyba w tamtą stronę. No nie wiem, wiesz, to ciężko mi powiedzieć, jakie to jest takie typowe imię takiego Janusza, wiesz? Nigdy się zastanawiałem, wiadomo, że takie angielskie Karen, no to ale to jest bardziej amerykańskie jak tutejsze. Wiesz, tutaj się, wiesz, nie spotkałem, wiesz, to po prostu, wiesz, no jest albo jakiś, wiesz, Old Fart, albo Coffin Dodger, wiesz, no to jest moje ulubione określenie, wiesz, ostatnio mi to kolega powiedział, wiesz, Coffin Dodger, nie, że to jest, wiesz, taki popychacz trumny, nie, że on już, wiesz, już kopie w to wieko, żeby do niej wskoczyć, nie, ale cię jeszcze, wiesz, powkurwia, zanim tą, wiesz, zanim już tutaj trumny wskoczy, nie, wiesz, Coffin Dodgers, nie. To takie moje ulubione ostatnie określenie właśnie, wiesz, to starzy ludzie tutaj, wiesz, są takie dwie osie, wiesz, znaczy takie... Dwa bieguny. Starzy ludzie tu potrafią być do rany przy łóż, albo tacy, że masz ich ochotę wziąć i zadusić. I na całe szczęście większość starszych ludzi, których tu spotykam, a nie mówię starszych, że to jest 50-60, tylko to takie stare dziadki, wiesz, którzy pewno jeszcze pamiętają, kurczę, wiesz, drugą wojnę światową, albo się już, wiesz, urodzili w trakcie niej. I oni potrafią być do rany przy łóż naprawdę, a mogą być też tacy, że tak się krwi napsują, że masz ochotę wziąć ich i zadusić. I szczególnie jeśli chodzi o kierowców, bo tu wiesz, tu niby jest prawo, że oni są sprawdzani tam chyba co pół roku, tam chyba po 75 czy po którymś, ale dużo, ja nie wiem, czy to są przymykane oczy na to, bo wiesz, no taka babcia, no wiesz, co tam chodzi o tym balkoniku i jeździ tym jakimś takim maleńkim samochodzikiem typu Nissan Micra czy coś, wiesz, tam raz w niedzielę do sklepu, wiesz, ona ledwo widzi i ona, wiesz, jedzie na tej dwójce, kurde, wiesz, za nią sznur aut. Ale ludzie to jakoś akceptują i to w sumie jest fajne, ale z drugiej strony, no wiesz co, ile razy ja miałem taką sytuację, wiesz, no, że stoimy na drodze i wiesz, czy na tą tablicę z napisem stop, nie, żeby tam zatrzymać ruch i ona jedzie, ona mi przejeżdża, wiesz, ja wyskakuję, wiesz, żeby to mało auto nie przejechało, bo na przykład, nie wiem, no, żuraw nad tym pasem, gdzie ruch się odbywa, nagle, wiesz, no, coś tam wisi nad tą drogą, wiesz, 20 metrów nad i waży to, dajmy na to, 30 ton. I wiesz, i ta babcia jedzie i przejeżdża. I no, dajmy na to, że ten łańcuch się nagle zrywa z tego żurawia, bo coś się wydarzyło i ten łańcuch pękł. I ta belka 30-tonowa, to przęsło od mostu nagle spada na tą mikrę, no i zabija babcię. I zaraz, o buchu, bo taka fajna babcia była, tam bezpieczeństwa nie dopilnowano i babcia przejechała. Ty to wiesz, ty stoisz na środku drogi, a babcia cię po prostu minie, bo ona myśli, że ty nie wiem, co ty jesteś, że ty jesteś tam przeszkoda na drodze, że ona cię po prostu nie widzi, bo ona ma takie okulary, jak stępień z 13 posterunku, wiesz, no ale to jest inna historia, wiesz, to, wiesz, ja mógłbym ci, jak miał zacząć opowiadać historię z mojej pracy, to ja bym wątpię, żebym skończył, wiesz, nad ranem, bo mnie już próbowano i przejechać, i pobić, i takie historie miałem, i koledzy z roboty też mieli takie historie, że naprawdę jakbym zaczął opowiadać to, co się dieje u nas po prostu, wiesz, tylko u nas w pracy, nie mówię, wiesz, w całym tym gałęzi przemysłu, że tak się wyrażę, wiesz, trafik managementowego, tylko wyłącznie w naszej firmie, to mówiłem, wątpię, żebym skończył opowiadać o tym nad ranem, także to jest już historia na totalnie inną chyba audycję, bo mówię, jakbym zaczął gadać, to po prostu bym nie skończył. Chyba, żebym się po prostu zajechał, wiesz, gardłowo i po prostu już zaniemówił po prostu przez zużycie materiału.
0: No, drogowiec musi twardy być, a nie miętki, no. Taka praca i takie ryzyko zawodowe, że cię spotkają różne sytuacje. Dużo obcujesz z ludźmi i jesteś, wiesz, w terenie, ciągle cię ktoś mija, jakieś, wiesz, no, no taka robota. No dobra, Piotrek, to życzę ci powodzenia, żebyś swoje nowe oczko w głowie w postaci mieszkania fajnie jakoś zrobił, sobie tam spełnił swoje marzenie trochę, bo to tak marzenie każdego człowieka jest, to pewnie twoje też, żeby mieć fajne lokum i po swojemu je urządzić i się dobrze czuć, nie? No więc

Rowan Atkinson, no tak można się śmiać, że taki jaś fasola, ale w zasadzie tak zerknąłem wczoraj, jak on wygląda tak na co dzień normalnie, to już nie wygląda tak głupawo, bo on robi miny takie śmieszne, nie? Zresztą już jak był młody, to przezywano go gumowa twarz, czy jakoś tak, bo już miał tendencję do robienia śmiesznych min. I on tak normalnie trochę wygląda, ma piękną żonę, jest też Formułą 1, jeździł, słyszałem takie opowieści, no to tak, zakręcił się w życiu. No i oprócz tego jest jednym z najlepszych komików chyba na świecie. Przymierzam się trochę właśnie do zrobienia audycji o komikach. Była kiedyś taka propozycja. Myślę, że to bardzo dobry temat.

Dobra, jak chcecie, żebym posiedział trochę dłużej, to jakiegoś donajcika proszę rzucić, to się będę czuł zobowiązany, żeby jeszcze posiedzieć, poodbierać telefony. Może jakiś temat przyjdzie do głowy. A tak to będę zmykał, bo mówię wam, nie w formie jestem ostatnio trochę, nie? Więc też mam pracę, wkręciłem się trochę w robotę i stwierdzam, że... I stwierdził krawiec, że było to dobre, jak się wziął trochę za robotę. Bo to i zarobić parę groszy można sobie, no ile można tak przeżyć na donejcikach od was, no to ja bardzo sobie to cenię i bardzo dziękuję i tak dalej. No ale wiecie, trochę czasami bida, nie? Więc trzeba trochę zarobić, trochę się zacząć odkuwać, żeby jakoś żyć normalnie, a nie wegetować. Mam taki plan, bo te audycje piątkowe są nieco problematyczne, bo wypadałoby coś właśnie przygotować, coś lepszego zrobić, dłużej posiedzieć, a mi się nie chce. I potem wycieńczony jestem taki. Wolałbym nadawać chyba częściej, a krócej. I wtedy nie jest to takie zobowiązujące, nie? Krawiec, praca dealera, pisze Robert Kubica. Była piosenka z Tworków. Ciężkie jest życie dealera. Jak cholera! Ciężkie jest życie dealera. Ciężkie jest! Trawaj pędzi po moim mieście. Twoje życie zależy ode mnie. Zatopisz zęby w dragowym cieście. Coś tam. No, fajna piosenka. I fajna formacja muzyczna. A ostatnio zmarł lider zespołu Pogodno. To też smutna wiadomość. Jeden z najbardziej oryginalnych zespołów chyba polskich. Bardzo, bardzo ciekawa kapela. Górniczo-hutnicza orkiestra dęta robi nam paparara. Robi nam paparara. No i niestety odchodzą zdolni ludzie, a nie wygląda na to, żeby przybywało, żeby była rotacja, bo nie przybywa. Nie mają swoich następców często. Muniek Staszczyk, którego zawsze jakoś szanowałem, lider zespołu T-Love, ostatnio coś dziwnego powiedział, że najbardziej dyskryminowane grupy w Polsce to katolicy, uwaga, palacze i myśliwi. No to zaskoczył mnie taką wypowiedzią trochę. Faktycznie bardzo dyskryminowani katolicy są. Żyjemy w kraju właściwie wyznaniowym, gdzie Kościół jest mocno skoligacony z władzą zawsze, ma dużo benefitów, ciągle zaostrzają prawo dotyczące obrazy, uczuć tak zwanej. Kościół tutaj w ogóle się rządzi, za nic nie odpowiada. Wygląda na to, że ciągle się przekonujemy o tym, że jest traktowany przez sądy bardziej ulgowo, ci wszyscy księża, przekręciarze. Ile było afer, już nie tylko pedofilskich, bo to można tak do zażygania ciągle o tych pedofilskich. To nudne, nie? Tu pedofil, tam pedofil, znowu pedofil, to nudne takie. Ale były też finansowe afery, wydawnictwo Stella Maris, jakie tam przekręty na grube miliony. I też zawsze się jakoś wykręcą ci księża, nie? No i to nasza historia i od władzy słyszymy, że nie ma innego systemu.

0: moralnego niż katolicyzm w ogóle, to takie rzeczy nawet nam tu mówią. Programy jakieś w telewizji, ksiądz coś gada, coś siedzi i gada. I faktycznie, no, katolicy strasznie źle mają. Co 100 metrów kościół, dzwony biją, w telewizji ksiądz, msze, Jan Paweł II, największy bohater wszechczasów i tak mają źle katolicy w ogóle, biedni. Bidulki. Ale to jest taka strategia właśnie kościółkowa, która mnie zawsze niesamowicie wkurwiała, że bez względu na wszystko, bez względu na co by się nie działo, jakby ten kościół nie miał dobrze, to trzeba krzyczeć, wrzeszczeć, mordują, bo zawsze coś się jeszcze ugra więcej. Więc jest to takie, taka strategia żałosnego tchórza trochę, nie? Że jak już w ogóle będzie takie prawo, że ksiądz ci może wejść do domu i sprawdzić, czy masz bierzmowanie na papierze i ci zaglądnąć ci, co tam pod kołdrą robisz, to nadal będzie wrzask. O, mordują, biją chrześcijan, lwom rzucić najlepiej. Żygać się chce od tego, po prostu nienawidzę czegoś takiego. To jest taka strategia węża, tchórza, który nie ma honoru, nie ma żadnych hamulców i zawsze będzie piszczał, że mu źle, żeby jeszcze coś ugrać. O, jaki jestem biedny. Mordują, zabierają, co my mamy, to kropla w morzu. Dasz mu nagle miliard, to kropla w morzu. Innemu to by dali, ale nie nam. Żałosne, wstrętne i takie obrzydliwe. I dlatego nie lubię kościoła katolickiego. Niech spierdala na drzewo. Wstrętny kościół. Ale jednak no, ta cywilizacja łacińska nasza się w dużej mierze opiera na chrześcijaństwie. No więc może bez tego bylibyśmy bardziej jak Ruscy trochę. Gdzie kościół to jest taki toady władzy, nie? I hierarcha Cyryl się zachwyca, że Putin... Ale u nas też lizusów nie brakuje. Ostatnio pieprzak w telewizji był. Jak się zachwycali tym pieprzakiem, jak mu kadzili. Pan jest legendą. Pan... A on już sam pieprzak, który tak lubi, jak się o nim mówi, jak się obchodzi 10 razy w roku jego urodziny co miesiąc, takie śmieszne, prawda... To nawet ten pieprzak już był zażenowany i tak dawał do zrozumienia, że już nie podlizujcie mi się, nie właśnie mi tak w dupę. A oni dalej, jakaś tam pani Cichodajek, jakaś jest w telewizji Cichodajek, no ale pan jest legendą, ze świecą szukać takiego. Coś tak mówi właśnie, obrzydliwe. Cześć, Wiking.
1: Dobry wieczór, Klapcze, dobry wieczór, słuchaczu.
0: Dobry wieczór panu. Panu Wikingu.
1: No nie, może tak sobie nie panujmy tak.
0: No dobra, to przejdźmy na ty. Co powiesz ciekawego?
1: Co powiem ciekawego? A nic, no tak sobie siedzę. Obijam się po nocach. Kończę mój dość długi, bardzo ciekawy urlop, gdzie troszeczkę sobie przeżyłem ciekawych rzeczy. No, jak ostatni raz dzwoniłem na audycję, to coś opowiadałem, że na granicy byłem i tak dalej. I chętnie bym poopowiadał, jak to tam życie wygląda.
0: No to opowiadaj.
1: Uchodźców i tak dalej tam. A znaczy tak na froncie. No.
0: No to słuchamy.
1: To tak, no jakieś tydzień po... Jakiś tam tydzień, a to będzie... No chyba to już miesiąc minął wtedy. Na całej tej afery dzwoniłem i tak dalej tam. Po prostu zgłosiłem się jako wolontariusz tam w Polskiej Akcji Humanitarnej. No wysłałem swoje zgłoszenie, no i tak po... W jakimś tam czasie dostałem odpowiedź i no i pojechałem na tą granicę, wybrałem sobie takie mniej uczęszczane przejście graniczne, i które to jest Zosin. Zosin to jest drugie przejście na północ od na granicy, na północy granicy, drugie przejście od Dorochucka na południe. Tam moja praca polegała na tym, że tam przyjmowaliśmy tych ludzi i tak dalej. Tam prowadziliśmy tam kuchnię. Jak się tam rzeczy, które tam ludzie sobie brali i tak dalej tam. No, no cóż, no przyjeżdżając tam naprawdę poczułem powagę sytuacji, która tam się dzieje się na Ukrainie i bo jeżeli widzisz tych ludzi, którzy tam uciekają właśnie takich uciekają ze swoich domów, przekraczają granice, to jest inny świat. No, znaczy, poczekaj, bo coś mi się, opowieść się moja nie klei, więc czekam na jakieś pytania pomocnicze.
0: No ciężko mi jakieś pytania pomocnicze zadawać w tym momencie trochę też. Bardziej słucham, nie? Opowieści, no bo co ja tu mogę się... Co ja mogę się pytać w tym momencie? W ogóle ten temat mnie jakoś smuci strasznie i tak rozwala głowę. Ale wiesz, no nie można też o tym nie myśleć, bo kim będziemy, jak nie będziemy myśleli o złu, które się dzieje na świecie i zajmowali się swoimi pierdołami jakimiś tylko... No to też tak nie można, ale z drugiej strony to wyniszcza człowieka. No, ja już ciebie podpytywałem o różne sprawy, nie? Jak dzwoniłeś i opowiadałeś na ten temat.
1: No tak, no, ale nie, ale po prostu tam dość... To może tylko będzie jedna anegdota ten temat i ma trochę troszeczkę ciekawszy temat, bo byłem w Istambule. Byłem w Istambule i to raczej to też jest dość ciekawa, taka kulturową wycieczkę miałem do kraju tam, gdzie islam panuje, a jak tam pojedziesz na miejsce, to tam. To tam naprawdę są różne rodzaje tam no ludzi po prostu tam, że w jednym mieście żyją tam jacyś tam ludzie, którzy wreszcie chodzą do moczetu, trzymają tych postów i tak dalej, a na tej samej ulicy żyją tam tacy bardziej sekularni Turcy, którzy tam mają swoje tam inne zasady. Tak, no. Co do anegdot, no po prostu miałem tam na granicy taką sytuację, że około tam, no godziny 22, przyjeżdża taki koleś takim nowym samochodem, 19 rocznik, tam koleś z kobietą, no i mieli taką sytuację, że ten człowiek jest tam w Zaporożu i tak dalej, on wcześniej przyjechał do Polski, ale nie mógł wjechać tym samochodem do... na Ukrainę, bo nie miał uregulowanego stosunku wojskowego i był po prostu został zatrzymany tam znaczy pod prawem, że każdy dorosły mężczyzna do 18 do 65 roku życia ma być niewypuszczany i tak dalej. Tak, no więc tak słowa do słowa dogadaliśmy się, że miałem po prostu przy sobie, to podjechałem sobie do... Dogadaliśmy się tak, że ja wezmę jego samochód i podjadę tam na drugą stronę. Tak, no i tak. Tak, w wielkim skrócie po prostu wyglądała zera tak, że w tą stronę, gdzie jechałem, to zabrałem się dwie osoby. Znaczy te dwie kobiety, które wracały. Tak, przejeżdżając na drugą stronę granicy, to tam. Głównie to, co widziałem, to były tam ładne ukraińskie pograniczniczki. A znaczy tam pograniczniczki z karabinami i tak dalej. Głównie takie śmieszne rzeczy widziałem. No i jeszcze próbując, tam już prawie wjeżdżając z przejścia granicznego, oczywiście zobaczyłem taki piękny napis Ukraina i tak dalej, bo mają takie coś, ale znaki drogowe i wyciągnąłem telefon, ale pogranicznik z karabinem kazał mi to przy nim usunąć to zdjęcie, no. Takie śmieszne rzeczy.
0: Dzisiaj trochę gadałem o bolszewikach i ta sytuacja, która jest teraz na Ukrainie, gdzie znowu jest zbieranina takich, wiesz, psycholi, zwyrodnialców, bandytów. I tutaj Ukrainie, znaczy tutaj Rosjanin, tu Białorusin, tu Czeczen. Mi to przypomina tych komuchów jakiś, wiesz, z Czeka czy z NKWD. To też była taka zbieranina, nie? W ogóle straszne to jest, w ogóle nie spodziewałem się, że zobaczę coś takiego, że u moich sąsiadów miasto będzie wyglądało jak z gry Fallout 3. Coś potwornego. W ogóle czytałem, że jadą sobie cywile samochodem i wiozą dziecko i jakąś tam biała flaga na samochodzie, napis, że dziecko i... ci bandyci strzelają do dzieci, wiesz, są takie sceny, jak były właśnie za bolszewików, że strzela się do dzieci, tak, dla zabawy, że to jest takie fajne i śmieszne, zastrzelić dziecko na przykład na rękach matki, że są takie sceny. I wiesz, tak świat patrzy i wróciło stare, wróciło to, co było za bolszewików, a wszyscy chyba byli przekonani, że to było dawno już, że ludzie się zmienili, chuja się zmienili, nie?
1: Tak, to prawda, no, z tych historii, co słyszałem, to to nic tam zbytnio tam się nie zmieniło się tam. No, na przykład tam była kobieta, która uciekła z Czernichowa. Na przykład. Znaczy nie, to może raczej jest przez. A nie, taki serial raczej jest o pilocie, który tam niszczył. Tam cywilne rzeczy, ale nie, jak tak słyszałem ludzi, to były tam właśnie. To były dość podobne historie tam, że było strzeliwane. Że były ewakuacje i były ostrzeliwane samochody tam. Albo na przykład też mieliśmy tam ludzi, którzy uciekli z tej buczy tej całej, no to też tam. Ludzie musieli tam dniami siedzieć tam w piwnicach i normalnie też była taka sytuacja, że jeden człowiek tam wyszedł tylko po chleb i wrócił po 4 dniach i rodzina była po prostu, była przeszczęśliwa, że ten człowiek w ogóle wrócił tam po prostu.
0: No, tu na czacie znowu, a na Wołyniu, to takie jest, nie wiem, nie widzicie ludzie, że to jest takie słabe, takie ciągłe, nie wiem, jak wspomina się o ruskim barbarzyństwie, to a Wołyniu, że to jest takie strasznie niskie, słabe, takie ciągle odwracanie kota ogonem i a u was murzynów biją, to jest... Nie wiem, mi by było wstyd tak ciągle wychodzić z tym Wołyniem. No było to coś strasznego, coś potwornego, coś właśnie porównywalnego do działań bolszewików, ale czy to jest sens ciągle tak argumentować, taki kontrargument, a Wołyń, i co teraz, co by się nie działo, to będzie a na Wołyniu, to... Ktoś, kto tak stawia sprawę, to jest chyba faktycznie jakimś rusofilem, jakimś kochasiem ruskim, ale to wy myślicie, że nie wiem, że coś wam to da, że jak nie daj Boże tutaj dojdzie do tego, że na nas zrobią sobie operację wojskową specjalną w celu denazyfikacji czy walki z polskimi panami,
2: 50 zł.
0: To wam to coś da?
2: Proszę księży zostawić
0: sorry, przepraszam, na chwilę.
2: Co to za szkalowanie i opluwanie Kościoła Świętego? Dziś Don Stanislao został oficjalnie oczyszczony z zarzutów przez Watykan, co jednoznacznie potwierdza, że żadnej pedofilii nie było.
0: No właśnie, żadnej pedofilii nie było. Dziękuję, panie ABCD, za zacnego bardzo donata. To posiedzę jeszcze troszkę w takim razie, czuję się tutaj zobligowany. Proszę księży zostawić w spokoju, tu szkalowanie, opluwanie, wściekłe ataki. No wiadomo, wściekłe ataki. Don Stanislao został oficjalnie oczyszczony, nie było żadnej pedofilii w kościele. No, oczywiście, że nie było. To są wściekłe ataki lewactwa. Wiadomo. I na Ukrainie też się dzieci nie krzywdzi. To jest operacja wojskowa w celu walki z nazizmem. To Putin jest sprytny i on jedzie na tej właśnie nucie, bo co ci Rosjanie takiego osiągnęli wielkiego we współczesnych czasach oprócz pogonienia Niemców, nie? Walki z Niemcami. Co oni takiego wielkiego osiągnęli? No to muszą jechać na tej legendzie, znaczy na tej historii swojej, nie? Jak my jesteśmy tu, walka z nazizmem, my kontra nazizm, a naziści, a tam są naziści, zaraz w Polsce się naziści znajdą i wszędzie się naziści znajdą. Co im zostaje? No muszą jechać na tym, co mają, no a niewiele mają w sumie.
1: Tak, no, znaczy wielka wojna oczywiście na tę całą tam ideologię i tak dalej tam, ale najśmieszniejsze, ale może tak wracając o tym, co wcześniej mówiłeś tam, dlaczego tam, że czasy się zmieniają, a rosyjskie społeczeństwo jest takie same, no bo nadal jest tam bieda i tak dalej tam, że tylko tam najbogatsi, tylko tam i miarę kumaci spierdolą z kraju, tak jak byłem w tym Istambule, no i tam wszędzie tylko ruski słyszałem i tak dalej. Tak jak jeszcze kobiety i dzieci to jeszcze tam były, tam mówili tam po ukraińsku w miarę i tam byli Ukraińcami, bo jak leciałem samolotem w obie strony, to też tam spotykałem uchodźców, też rozmawiałem, to w Rosji tam to normalnie chłopy spierdalali, co tam na przykład mieli lepsze zawody i tak dalej, i tak na przykład jak to po prostu spierdalali z tego kraju. No, znaczy tacy bardziej ogarnięci ludzie tam spierdalali z tego kraju. A tak na tą wojnę to wysłają takie najgorszy margines, który naprawdę jest wygodniały i chętnie opierdoli jakieś mieszkanie.
0: No, niepokojące jest to, że to może być takie szykowanie się do czego, taki, wiesz, jakby badanie gruntu, rozpoznanie przez walkę i no faktycznie się poświęca trochę takie mięso armatnie i że... Chociaż Rosja straciła tak sporo tych czołgów, tak biorąc pod uwagę, ile mają, oni mają niby bardzo dużo tych czołgów, ale mają te czołgi, kupa jest niesprawna, przestarzała, zepsuta i gdzieś czytałem, że to tak dosyć ostro już dostali pod dupsku. No ale już trochę jestem nie na bieżąco, nie chcę tu się wypowiadać, bo już nie wiem nawet jak to wygląda, już w ogóle też naszą no, taką cechą ludzką jest to, że temat nam powszednieje trochę, nie? I teraz już pomimo tego, że tam się cały czas dzieją straszne rzeczy, to już tak ludzie trochę zapominają. Część Polaków, którzy się wykazali sercem i tutaj i pomogli, to już też im się odechce trochę. Temat, wiesz, to jest to niebezpieczeństwo, że temat nam się nudzi i powszednieje, co by się nie działo, nie? Jak kosmici by tu przylecieli jutro, to też będzie, wiesz, niesamowita sprawa, a tak po miesiącu ciekawe, czy tak by się ludzie tym interesowali cały czas. No są kosmici, no to są, nie?
1: Tak, no znaczy no, właśnie głównie o to Ukraina walczy, żeby to nie spowszedniało cały ten temat, żeby na to tam broń słali i tak dalej. Bo inaczej nie będę mieli szans na jakąś kontrofensywę, bo bez tej kontrofensywy to ten konflikt po prostu będzie tam się jątrzył miesiącami, latami. No i to będzie tylko bieda dla Ukrainy, bieda dla Polski, bo to też rezonuje na nas i to będzie się babrało się latami. No bo albo teraz będzie jakieś rozstrzygnięcie, bo teraz głównie decyduje się na tym Donbasie i tak dalej, to rozstrzygnięcie. Albo to będzie następny jotrzący się konflikt, taki Donbas razy ileś tam, no przecież ten Donbas normalnie był wcześniej, separatyści byli tam 8 lat już ten konflikt trwa, ale teraz będzie na wiele większą skalę. No i to zawsze będzie negatywny także dla Polski, bo ta część świata będzie niestabilna, więc no są tylko gorzej dla nas też. Jeżeli racji porządnie tego Ukraińcy teraz nie wygrają.
0: No, ja trzymam kciuki za Ukrainę. W ogóle uważam, że powinno teraz powstawać bardzo dużo filmów nawiązujących do tego, co się dzieje, bo media, filmy, znaczy ogólnie sztuka filmowa, literatura mają dużą siłę. O tym nie można zapomnieć i właśnie to może być taki ruch, który sprawi, że nie zapomnimy, nie? Że nie spowszednieje. Powinno się pokazywać w jak najbardziej hardkorowy sposób to, czego dopuścili się Ruskie na Ukrainie i utrwalić na świecie obraz Ruska jako niecywilizowanego dzikusa. Oni powinni, zwykli obywatele powinni czuć, a już w szczególności te stare baby z obrazami Stalina, co wychodzą grube jakieś, wiesz, i tacy ludzie powinni gdzieś tam wylądować na marginesie globalnego społeczeństwa, być uznawani za dzikusów, za kogoś, kto, wiesz, kto został w innej epoce, powinni być szkalowani po prostu, szkalowani, wypraszani zewsząd. Zresztą z tymi ruskimi oni się wszędzie, gdzie nie pojadą, to się dziwnie zachowują. Czytałem, że jeżdżą se po tym świecie i nagle się okazuje, że pieniędzy nie mają i płacą jakimiś złotymi łańcuchami, zdejmują z szyi. To jest taka dziwny taki barbarzyński kraj. Powinny kolejne sankcje i kolejne, powinni być odcięci od cywilizowanego świata i zgnić we własnym sosie jakby. Zbudować sobie mur najlepiej. Tylko to jest niebezpieczne, bo ten bandyta, on cały czas tym wymachuje nożem, pokazuje, jak to bandzior, ale mam nóż, cię dźgnę zaraz. I to było właśnie wystrzelenie tej rakiety z Sarmata, nie? Teraz muszą pokazać siłę, bo oni nie potrafią inaczej funkcjonować. Tylko przez pokazywanie siły, to jest taka mentalność prymitywa. Siła i to, co mam. Jestem tym, co mam i komu mogę wpierdolić, nie? To jest takie myślenie bandziora. To każdy bandzior myśli tak samo. I to jest taki kraj bandyta. I wymachuje teraz, wiesz, cały świat stoi dookoła, się przygląda, a on wymachuje nożem.
3: Ty, no chodź, kurwa. Chodź, kurwa.
0: I coś trzeba z tym zrobić. No, nie może świat pozwolić na to, że mamy wśród w swoim towarzystwie takiego prymitywa, bandytę, takiego zakapiora, dresa takiego, nie? W sweterku, dresach z grzyweczką i nożem na... No chodź, kurwa. Trzeba coś z tym zrobić, no tylko co? Właśnie ciężko jest, bo ten nóż to jest bardzo groźna broń. I tyle mają tych głowic nuklearnych. I cholera wie, co takiej tempie, takie, do takiego tempego łba wpadnie, bo oni są nieobliczalni trochę. I Putin, który jest chory na coś, nie wiem, czy ma tam nowotwora, czy coś, i on może... Cholera wie, co on se myśli w ogóle, nie? Niektórzy mówią, że zwariował. Ja nie sądzę. On to jest taka mentalność zbira. On może zechce pozostawić po sobie coś. I to coś to może być wielki krater na przykład, nie? I on będzie dumny z tego, że on pozostawił po sobie krater, że komuś dopierdolił, bo bandyta jest często dumny z tego, że komuś wpierdolił. To jest jego duma, to jest całe jego osiągnięcie, że on wpierdolił najsilniejszemu na dzielnicy.
1: No nie, no raczej Rosja raczej wyszła z tego konfliktu ze spuszczonymi spodniami, no to tak straszyli, że to tam pierwsze dni wojny to było już tam ultimatum, że NATO ma się cofnąć się, kurde, z Europy Środkowej i tak dalej, a teraz no każdy to chce, to teraz wysyła tej Ukrainie broni i naprawdę już Rosja dość cienko wszędzie już, cienko, no tam nadal jeszcze tam mogą, ale raczej do maja już nie będą mogli niczego zrobić do przodu, żadnej ofensywy i tak dalej tam, no.
0: Ciekawe, jakby Rosja funkcjonowała, jakby nie mieli tych surowców, nie? Swoich. Gazu, ropy. Ciekawe, jakby funkcjonował wtedy ten kraj. Szczególnie po, na przykład po takich sankcjach, nie? Gospodarczych i odcięciu się w dużej mierze różnych globalnych marek od tej Rosji. To tak by zostali z niczym. Tam jest kupa biedaków. Kraj niedorozwinięty, no, kraj, w którym 45% obywateli nie ma dostępu do kibla, do wodociągów w ogóle, srają gdzieś do dziury, mieszkają te wsie, to koszmarne wsie są, jak z horroru jakiegoś czasami, nie? Wiesz, syf, brud, połamane płoty, jak z filmów Smarzowskiego wszystko wygląda.
1: Tak, no ta armia, ta ich niby mocarstwość, jest jedyna duma tych ludzi, no. Do dziś dzień są, kurde, wywiady, gdzie tam... te całe mądrości, które teraz mówię, to wyciągam z takiego streamu. No jest taki Ukrainiec, który 8 lat mieszka w Polsce i on codziennie nadaje streamy tam i tłumaczy tam ukraińskie i rosyjskie media i czasami tłumaczy tam tych amerykańskich youtuberów. Rosyjskich youtuberów, którzy na przykład robią sądy uliczne tam. A takimi zwykłymi ludźmi to tam naprawdę to jest... Dno dna po prostu tam, no, że albo są ludzie, którzy nie interesują się polityką i tam mówią, a ja to się nie interesuje polityką. Ja tam chcę, żeby był pokój, ale się tam nie interesuje się polityką tam, no, bo też jednak ci bardziej kumaci są zastraszeni w Rosji, to też tam nie wyjdą i tak dalej tam, ale sam ogół ma wyrąbane na to tam, no.
0: Kraj z gówna w zasadzie. O Polsce czasami tutaj tak przeczyliśmy na Polskę, że kraj z kartonu, ale to Rosja to dopiero kraj już nawet nie z kartonu, tylko z gówna. Zachlane to społeczeństwo też. Ja myślę, że woda robi swoje też, nie? Bo no przecież człowiek, który jest alkoholikiem, chleje cały czas, to nie funkcjonuje normalnie. To jest taka oczywista oczywistość. Jak społeczeństwo, w którym tyle się chleje, ma być jakieś rozwinięte? No to nie da rady. Nie da rady.
1: No tak, no. Czy ja bym chciałem powiedzieć? No, nie, no, to jest...
0: A słuchaj, a tak, jak ty myślisz, co ludzi w tej Rosji tak fascynuje? Bo wielu jest nią zafascynowanych też tu w Polsce i tak, wiesz, bronią tej Rosji i tak się jawią jako tacy rusofile i ta Rosja... Ale rzadko konkrety jakieś słyszę, tak ogólnie, że Rosja jest zajebista. Etam ma coś takiego. On jakieś pioseneczki sobie śpiewa tam. O, Kalinka, Kalinka. I tak wypowiada się tutaj o Łukaszenka, gospodarz. Putin, no Putin, to wódz, wódz. To strasznie dla mnie brzmi, nie? Ja go za to znielubiłem trochę pod pewnymi względami, bo ktoś, kto takie, wiesz, rzeczy gada, powinien też brać odpowiedzialność za swoje słowa. Jakby ktoś się tu znaczy, zaczął...
1: Kalka propagandy, którą mówią ci tacy rusofilni ludzie, to jest kalka propagandy rosyjskiej. Tam. To samo, czym karmieni są tam ci u nas ludzie, którzy lubią tą Rosję, to samo zwykły Rosjanin słyszy w swojej ruskiej telewizji, no, że Rosja jest potęgą i tak dalej. Tam. Znaczy to, co mówią, że ten taki ruski na przykład słucha w telewizorze, że ten cały Zachód jest zgniły, że u nas jest bidnie, ale chociaż tam moralnie i tak dalej tam, no. No tylko nagle potem się okazuje się, że jak Ruski pojedzie na ten Zachód, to już nie chce stamtąd wrócić na taki zwykły, bo nagle spodoba mu się poziom życia.
0: Nie wiem, czemu tam miałoby moralnie być kraj, w którym nie ma właściwie czegoś takiego jak wolność słowa, wolne media, zamordyzm, jak podpadniesz gliniarzowi, to cię pałą zdzieli w łeb i zamkną cię za poglądy jakieś niewłaściwe. I to wiesz, możesz na 2 lata w jakimś obozie wylądować, nie? Nagle, jak te jakieś tam lesbijki. Jak się urodzisz od nie daj Boże homoseksualistą, to masz przejebane, bo cię tam dręczą w szkole, biją. Kraj, w którym jest tyle biedy, takie niedorozwinięcie i taki syf, jakaś wolność? Wolność to posiadanie, bezpieczeństwo materialne, wolność to możliwość szerzenia swoich poglądów, jakie by nie były, jeśli robisz to w miarę cywilizowany sposób. Wolność to demokracja, zawsze masz tą szansę chociaż zmienić w jakimś stopniu tą władzę. Dużo jest cech wolności, a ja tam nie widzę żadnych praktycznie. Jaka tam wolność? Co, że idziesz se i se srasz gdzie chcesz, to taka wolność. Albo se kradniesz i się nie przejmujesz. Jakieś tam prawa autorskie, piractwo kwitnie cały czas, przyzwolenie na złodziejstwo na pewno jest tam dużo większe niż w Polsce nawet, u nas jest dosyć spore. No i znaczy, kurde, znaczy, i to, jaka wolność?
1: Znaczy w krajach takich wschodnich, bo na Ukrainie to też jest problem, bo ja też to sporo dowiedziałem się o Ukrainie i tak dalej, gadałem z ludzi, to w Ukrainie też na przykład też był jest problem z korupcją i że tam też jest takie gorsze rozwarstwienie społeczne niż w Polsce na przykład, czy na Ukrainie, a w Rosji to już w ogóle to jest inna liga, no bo tam w Rosji na kradzież trzeba mieć koncesję po prostu tam, na coś lokalnym, jakimś tam partyjniakiem czy coś tam, to możesz sobie kraść, jak jesteś zwykłym człowiekiem, to możesz mniej kraść, no i tak. Tak bardzo społeczeństwo tam żyje, no.
0: No poziom korupcji, nepotyzmu też jest tam rekordowy. To jest taki antykraj właściwie, tak wszystko, nie wiem, wszystkie rzeczy, które tam się dzieją, to są dla mnie takimi antywartościami jakby i czymś, co mnie brzydzi, więc dlatego tak się dziwię, co ludzi, skąd tylu zakochanych w tej Rosji, bo nie wiem, bo co wam się podoba? Napiszcie, bo wiecie, to nie jest... I to nie chodzi o to, żebyście teraz napisali a Wołyń, a amerykańscy banksterzy czy coś, tylko żebyście tak powiedzieli Marcin o tej Marino. Rosji.
2: 55 zł.
0: Przepraszam bardzo, zacny
2: Rosja donecik. Powinna mieć sankcje na eksport onuć do krajów europejskich, zrównać ich z ziemią i potem myśleć ewentualnie o odbudowie. Krawcze, dobrze mówisz.
0: No dziękuję za głos tutaj wsparcia. Marcinie, Rosja powinna mieć sankcje na eksport onuc do krajów europejskich, zrównać ich z ziemią i potem myśleć ewentualnie o odbudowie. Krawcze, dobrze prawisz, dzięki. No kurczę, mi się to wydaje takie oczywiste, że jak jest bandyta, to trzeba coś z nim zrobić, a nie się nim zachwycać na przykład, że ten bandyta taki wolny, że tak fajnie śpiewa, że kazaczoka tak fajnie tańczy, że jakiś tam, że kiedyś balet ćwiczył ten bandyta i pląsa wspaniale. No nie wiem, czy ta Rosja jakoś tak dużo w ogóle wniosła do globalnej tu naszej wioski? Coś tak wniosła dużo? To też może coś wniosła, to wymieniajcie, co takiego wniosła. Ja wiem, że jest paru tam wybitnych pisarzy, poetów, no I cała nadzieja w nich, bo wiecie, taki pisarz, czy artysta, czy malarz, czy filmowiec, to on musi mieć jakąś wrażliwość, on nie może być takim, takim burakiem kompletnym, odczłowieczonym jakimś zbirem, tylko on musi coś czuć, więc no, tacy ludzie są może jakimś ratunkiem jeszcze w tym społeczeństwie, bo oni coś jeszcze czują, a nie tylko myślą to, co im powie władza, i powielają jakieś kalki, co w telewizorze zobaczyli i imponuje im właśnie wielkość, że my wielcy tu mamy być, mieć, a co ja mam, a co oni mają. No nie, to artysta musi coś więcej sobą reprezentować, więc jakaś tam nadzieja może w twórcach, w artystach, ale też widzę, że rosyjscy jacyś influencerzy, youtuberzy, to ich głównym problemem jest to, żeby zaprotestować, że nie mogą torebki jakieś tam Chanel czy coś kupić i wyrzucają te torebki do śmietnika, żeby coś zademonstrować. To taki protest wśród twórców i
1: artystów.
0: No ale
1: to mówisz raczej o takiej warstwie troszeczkę wyższej tam, no, która tam żeruje, na tym, influencerki tak dalej, żeruje na tym, że żywi się tym, co wypadnie ze stołu tam jakieś tam jaśnie pani córki oligarchy, no to jest taka raczej klasa.
0: No, oni są dziwni. Teraz jakiś oligarcha popełnił samobójstwo i zabił siekierą swoje własne dzieci przed tym. No, świetne, nie? To jest się czym zachwycać, naprawdę. Też klimat jaki wspaniały, zimno, fajnie, super. Chodzisz pięciu swetrach, jak cię nie stać na kożuch na przykład, możesz się wody napić, to się rozgrzejesz, no super, fajnie, kurwa, na wczasy sobie jedziesz, sobie dywan zamiast materaca sobie weźmiesz, sobie wyłożysz dywan na wodę. W ogóle, wiesz, te dresiki, te grzyweczki, ta banditierka cała. Oglądałem rosyjską galę MMA, to ona też się różni, ona bardziej cyrk przypomina, dużo więcej jakichś karłów, jakichś dziadków. Dziwnie to wyglądało, nie? Nawet fajnie się oglądało, ale trochę tak jak cyrk, właśnie, cyrk taki. Bo u nas, co by nie mówić, no to ci zawodnicy często mają jakieś umiejętności, a tam było zero praktycznie takich, co potrafili się bić, tylko same friki, same, wiesz, dziwaki. Tu jakiś dziadek 80-letni, tu jakiś karzeł, tu gej się bije z dziewczyną. Wiesz, o co chodzi, nie? Więc też słabo to wypada pod tym względem. U nas często mają jakieś umiejętności przynajmniej.
1: Ja osobiście gardzę tymi MMA i tymi śmiesznymi federacjami. Dla mnie to jest rzecz, która nie jest mi w życiu potrzebna. I chętnie bym wiedział, nie chciałbym wiedzieć, że takie rzeczy istnieją. Więc nie znam się. Niestety widziałem, ale nie znam się. No
0: nie wiem, gardzę, jakoś tak czuję taką pogardę dla tego kraju, bo nie widzę jakiejś wartości dodanej, jakichś osiągnięć, wzorców fajnych. Popatrz, jak często się zachwycamy chińską kulturą, nie? Jakimś dorobkiem, wynalazkami. Jakie by te Chiny nie były, jaką mają wspaniałą historię pod wieloma względami.
1: Może tak się wtrącę słowa, na przykład jeden z większych wynalazków Chin, które naprawdę wymyśliły same siebie ostatnio, to jest na przykład elektroniczny papieros. No i tak więcej samych siebie nie wymyślili takich innowacyjnych produktów. Tam też leci copy-paste, oni co najwyżej tylko całą technologię, którą mają, raczej nauczyli się jej, albo odpierdolili patenty. Dopiero teraz coś gonią świat.
0: No ale to mówimy o dawniejszych czasach, kiedy nagrałem kiedyś całą audycję o tym, co zostało wynalezione właśnie jako pierwsze w Chinach. Ewentualnie gdzieś tam raczkowało na świecie, a Chiny...
1: Bo idziesz chyba taką samą kalką jak Rosjanie, że oni na przykład uważają, że przypisują sobie, no powiedzmy tak, teraz jest nasze pokolenie, ludzi, którzy teraz żyją. I to jest właśnie pytanie. Pytanie jest, że fajnie by właśnie skupić się na tym, co za naszego życia, co do życia naszych dziadków, czy na przykład tam, czy w Rosji, zostało osiągnięte tam, bo nie warto tam przecież odkopywać jakichś artefaktów, że w Chinach coś tam wymyślili jakieś tam 500 lat temu, tylko raczej trzeba pomyśleć, co teraz, jaki teraz jest kapitał intelektualny, pieniężny w danym czasie, a nie tam tylko wspominać sobie tylko historii tam, więc...
0: Ale czemu nie patrzeć też na dorobek jakiś kulturowy, sięgając pamięcią, wiesz, do dawnych bardzo czasów?
1: Dlatego, że są momenty w danych narodach w historii, gdzie to wszystko idzie na buzie, jak u Chińczyków. Że oni w swoim czasie byli tam awangardą cywilizacyjną, a przyszedł taki XIX wiek, gdzie to wszystko poszło na buzie, gdzie oni byli tak zadufani, że oni tak byli zadufani w sobie, że pomyśleli sobie, a po co dalej się rozwijać, my jesteśmy fajni, to oni nas chcą, ci Europejczycy i tak dalej. Nagle okazało się, że Europejczycy ich przegonili, no i ta smuta trwała chyba do lat 90., 80. XX wieku, ta smuta w Chinach. No. Dopiero teraz się ruszyli.
0: Słyszałem też, że w Rosji szpitale są strasznie w strasznym stanie, wiesz, takie... Jest, no, dbają w miarę o czystość i tak dalej, tylko że mają bardzo przestarzały sprzęt. Mi się wydaje, że problemem tego kraju jest, od zawsze chyba było, jest i będzie to, że oni się ludźmi nie przejmują za bardzo. Bo jak to powiedział Stalin, ludzi u nas mnogo, nie? No to oni tak podchodzą do tego, że są taką biomasą i że nie szkoda tam jak milion w te, milion we w te. A na przykład w naszej kulturze to trochę inaczej jest, trochę się bardziej przejmujemy człowiekiem. Też można by tu wiele zmienić na lepsze. Pewnie i naszą służbę zdrowia i tak dalej, ale no tam co się dzieje, no tam jest człowiek nic nie wart. I stąd, kiedy są jakieś sytuacje konfliktowe, wojny domowe, to oni się rżną nawzajem sami, wiesz, zamordują się, zabijają, torturują, bo nie masz szacunku do człowieka. Nas tego trochę może nauczyło faktycznie chrześcijaństwo. Tego takiego, wiesz, traktowania człowieka indywidualnie, a nie jako masę, nie? Nic nie wartą. Znaczy, wartą tylko, jeśli jest tej masy dużo. A u nas jednak bardziej się liczy człowiek, nie? W naszej kulturze.
1: No, to pewnego stopnia tak. No. Znaczy, o wiele większym stopniu niż w Rosji tam, no. No cóż, no to z tego, że taka Rosja miała bogactwo i tak dalej. Jak to nie było inwestowane w ludzi, tak jak mówisz, te szpitale i tak dalej, tam są edukacje, tak... Edukacja, bo żeby tam ludzie tam sami z siebie robili te pieniądze, jak to wszystko było. Cała ta kasa była pchana, kurde, albo dla oligarchów, albo w korupcję szła, no, na przemian, no więc.
0: Tak, tutaj Marcin zwrócił też uwagę właśnie na przemoc domową i rolę kobiet, ich jakość życia i też gdzieś czytałem, patrzyłem na statystyki, że Rosja też przoduje w niechlubnym rankingu właśnie bardzo wysokiej przemocy domowej. Kobiety są tam bite, lane, bo taki jest zwyczaj, nie? Że baba jak się nie słucha, to ją w łeb. I potem co? I przyjdzie kobieta na komisariat i będą się śmiały, wiesz... te ruskie łby z niej. Kurwa, pan, pewnie dupy nie chciała dać, nie? No, w takim kraju żyć, to, wiesz, w takim kraju może żyć ktoś, kto jest do tego przyzwyczajony i pogodził się z losem takim, że jak jesteś kobietą, to do garów, a jak nie, to w łeb. Tam jest też taki seksizm straszny. To jest po prostu bardzo prymitywny kraj. Były takie przypadki, że jakaś tam działaczka, polityczka zwróciła na coś uwagę jakiemuś ważnemu politykowi, czy to nie był Putin nawet, i on coś jej tak, wiesz, tak powiedział w stylu tam do garów, nie, że ma ty lepiej się weź za spełnianie swojej roli kobiety i pomnażaj nasze tutaj, wiesz, społeczeństwo. Tak, takie odzywki są tam czymś bardziej normalnym niż u nas. U nas byłoby to nie do pomyślenia już, nie? Takie traktowanie kobiety. A u nich jak najbardziej też, nie? Więc pod każdym praktycznie możliwym względem jest to kraj z gówna. I proszę mi powiedzieć, bo ja też szanuję różne poglądy. Niech mi jakiś miłośnik Rosji powie, dlaczego to gówno on uważa, że ono pachnie mu. To jestem bardzo ciekawy. Dobra, słuchaj, to może ktoś jeszcze do mnie drędnie. Dzięki ci, Wikingu. Dajmy szansę innym, jak to się mówi, prawda?
1: Tak jest, dajmy szansę innym.
0: No, ale dziękuję ci za fajną rozmowę i trzymaj się tam ciepło.
1: Dobrze, to do mnie do kiedyś tam, na razie.
0: Na razie, ho. co takiego w tej Rosji się ludziom podoba? Może Etam zadzwoni, on taki miłośnik. Jakiś poseł został z Konfederacji ostatnio wyrzucony, nie pamiętam który, bo powiedział, że Putin to zbrodniarz i to się nie spodobało Korwinowi. I to się Korwinowi nie spodobało. Potem się tłumaczyli, że to nie o to chodziło do końca coś, ale widać, że coś ta Konfederacja i tego Korwina też oskarżają, że ruski troll. Strasznie mamy tych dużo agentów różnych przypuszczalnie. O Rydzyku też się mówi, że to by, przynajmniej do pewnego momentu był taki ruski agent. Witam Piotra, cześć Piotrze.
4: Cześć wam wszystkim. Wiesz co, zadzwoniłem jako nie rusofil, ale raczej rusofob. I powiem ci, że chciałem tylko podziękować ci za to, że mówisz faktycznie coś, co myślę w Polsce większość po cichu uważa.
0: To znaczy? Nie?
4: Wiesz co, powiem ci tak, jak ja widzę tych kolegów, mam paru znajomych takich teoretycznie prorosyjskich, mimo że teraz jak ta wojna wybuchła, to troszkę oni przycichli. To oni i tak, jak się z nimi pogada sam na sam, to cichu, no ale tam w Rosji i tak jest lepiej. I pytam, no pod jakim kątem, co tam jest lepszego? No wiesz, bo to lewactwo się nie szerzy, tego mówię, no ale o co ci chodzi, nie? Jakie konkretnie ty masz tu prawa ograniczone? I oni na to nie mają odpowiedzi i ja mam zawsze jakieś dziwne poczucie, że oni po prostu chcą wrócić do tego świata, w którym wiesz, jak się babie nie bije, to wątroba gnije, nie? Po prostu.
0: No to jest straszne, zawsze to nienawidziłem takiego czegoś. Bartłomiej Rybka, jak chcesz, żebym cię nadal uważał za inteligentnego człowieka, to napisz coś więcej, a nie tylko, że pieprzę, bo to niewiele wnosi. Chyba przestanę w ogóle komentować takie wpisy, albo będę banował po którymś z rzędu. Jeśli ktoś na przykład po takim stwierdzeniu, że krawiec, ale pierdolisz, nie napisze czegoś konkretnego, nie przytoczy jakichś danych, bo też, kurczę, chyba jest to dość oczywiste, że nie ma na ziemi kraju, w którym się nie bije kobiet i pisanie, że w Anglii też biją, to jest takie trochę słabe też i rozczarowany jestem Bartłomiejem w tym momencie.
4: Tak, trochę. Ile jest krajów w Europie, bo nie wiem jak na świecie, ale ile jest krajów w Europie, w którym raz można spuścić w pierdol, bo tam jest takie prawo, że praktycznie pierwszy w pierdol żonie jest depenalizowany. Czy to jest normalne?
0: Nie mam dokładnych danych, ale właśnie słuchałem na ten temat, jak ktoś mówił, jak to w Rosji jest i tam jest bardzo chore prawo, jeśli chodzi o przemoc domową, że kobieta po prostu często jest skazana. W Polsce też mamy troszkę z tym problem nadal, bo to jest taka cecha rządów takich właśnie konserwatywnych, nie? Że właśnie o baba będzie tu pyskować, histeryczka w łeb i znaj swoje miejsce, kobieto, nie? To jest takie myślenie trochę. I no w Rosji słyszałem, że kobieta ma bardzo przegwizdane. Jak jest bita, to często musi się godzić na to, bo nie ma innej alternatywy. Nie ma się do komu poskarżyć, nie ma takiego prawa, żeby jej oprawca odpowiedział za... Wiesz, w Polsce też to bardzo pokutuje takie dziwne, chujowe myślenie, że na przykład nie można zgwałcić żony swojej, że to jest coś śmiesznego. To jest tak jak zgwałcić prostytutkę, zgwałcić żonę swoją. A ja uważam, że jak najbardziej można, jak kobieta się opiera, się broni, a ty jej dajesz w łeb i ją odbywasz z nią stosunek, to tak, to jest gwałt. Nawet jeśli to jest twoja żona, to cię nie uprawnia do tego, żeby ją tak traktować. Jest to... Można też napaść na własną żonę, tak samo jak można zbić swoją żonę i się tego nie usprawiedliwia, bo to jest żona twoja i jej rolą rzekomą jest znoszenie razów, bo jest twoją żoną. Nie. To tak myśli znowu jakiś ruski prymityw na przykład. I ja bardzo bym sobie życzył, żeby ludzie tutaj w Nocnym Radio... Nie było wielu takich, którzy tak myślą za bardzo. To bym był rozczarowany, gdyby się okazało, że tak tu ludzie też niektórzy myślą, że jesteście uprawnieni do tego, żeby katować, bić swoją żonę, czy zmuszać ją do czegoś, do, nie wiem, ją ciągnąć gdzieś za nogę i ją ruchać gdzieś tam, nie? A ona krzyczy, broni się, to kogoś takiego to bym pobił bardzo chętnie sam, nie kryję się z tym, bardzo chętnie bym pobił kogoś takiego i usprawiedliwił to tym, że ja jestem silniejszy i ważniejszy na przykład, coś takiego, nie? No, takie samo myślenie.
4: No jasne, i myślę, że byś wielu z nich zaimponował, bo to mi się tak wydaje, no nie wiem, to jest takie psychologizowanie, ale mi się wydaje, że im właśnie imponuje ten kult siły, jaki panuje w Rosji. To znaczy, jesteś, wiesz, jesteś chłop, jesteś silny, to możesz, nie wiem, pedała skopać, możesz tam babę zbić, nie, wiesz, możesz być takim rozbójnikiem jak ten Putin. No i myślę, wiesz, żaden z moich znajomych, który jakoś tam po cichu podziwia tą Rosję, żaden nie był w stanie mi przytoczyć niczego sensownego. Okej, miałem jednego znajomego lata temu, który faktycznie jarał się literaturą. Dobra, ale reszty, powiedzmy, tej agendy, tego ruskiego miru on nie podziwiał. Po prostu jarał się jednym małym wycinkiem. Natomiast jak ktoś nie jest w stanie wskazać, co konkretnie w tym lubi, a prawie zawsze tak jest, że nie są w stanie wskazać, to ja mam od razu z tyłu głowy jakąś tam lampeczkę, że po prostu wstydzą się przyznać, że chodzi o tą manię siły, nie? O tę projekcję siły, to ich jara.
0: No, tak myśli prosty człowiek, no, kto ma więcej, to lepszy, kto silniejszy, ten ma rację. No, to jest myślenie, od którego powinniśmy jako cywilizacja zdecydowanie odchodzić, bo nic nam to dobrego nie dało, takie myślenie raczej. Jest to przestarzałe, kompletnie archaizm dawnych czasów. Tak można było myśleć, jak się biegało w jakichś skórach, nie? Z kijem, z dzidą, to można było jeszcze tak myśleć, no ale dzisiaj to trochę nie przystoi cywilizowanemu człowiekowi. A Bartłomiej tutaj usprawiedliwia, że on miał problem z kobietą, z przemocą. Takie przypadki też się zdarzają i Bartłomieju, w Rosji by cię wyśmiali od razu za takie coś. No co się, babie dajesz czy coś? Widzisz, to właśnie sam se trochę strzelasz w stopę, bo tu bronisz jakby tej Rosji, odwracasz tutaj, ale właśnie w Rosji byłbyś uznany za frajera, za pedała, co dał się zbić kobiecie i nie byłoby rozmowy, by się z ciebie tylko śmiali. Nie znalazłbyś nigdzie pomocy. W cywilizowanym kraju podchodzi się do tego trochę inaczej, że są agresywne kobiety, że mężczyzna ma bardzo duży problem, bo ciężko mu się bronić przed kobietą. Zwraca się uwagę na niuanse, na różne szczegóły. Trzeba się wykazać pewną wrażliwością też, a nie tylko głupawo rechotać szczerbatą gębą i wiesz, z niskim czołem i się śmiejesz, nie? No kurwa, no to jest taki mongoł się tak zachowuje jakiś. Sorry, się zdenerwowałem.
4: No ja cię w pełni rozumiem. Ja tylko jeszcze na koniec, bo zaraz będę musiał uciekać. Na koniec jeszcze tylko dodam, że okej, na Ukrainie, w Polsce, w innych krajach tego byłego bloku sowieckiego jest też sporo takich społecznych problemów. Jest problem z pijaństwem, z przemocą domową i tak dalej. Ale nie ma w Europie drugiego kraju, poza Białorusią oczywiście, gdzie no właśnie tolerowana byłaby jakby instytucjonalnie, prawnie tolerowana byłaby przemoc wobec niektórych grup. No przecież w Rosji masz to prawo, które praktycznie też no, penalizuje gejów. To co w Czeczeniu, jakie tam czystki zrobili, no o tym się nie mówi, ale przecież oni normalnie robili polowania jak safari na tych homoseksualistów, gdzie kadyrowcy pieprzeni. I to było wszystko w świetle prawa. No przecież w Rosji istnieje prawo, które zakazuje w ogóle ujawniania się z tym, no tak de facto, nie? No teoretycznie zakazuje propagowanie, ale wszyscy wiemy, o co chodzi, nie?
0: Tak.
4: Prawo, które właśnie de facto depenalizuje pierwsze zgłoszenie przemocy domowej. To jest normalnie zapisane w prawie ruskim. Nigdzie czegoś takiego nie ma. To jest dla mnie antycywilizacja, to jest dla mnie antykraj, tak jak ty powiedziałeś. To jest po prostu... Ja też nie kumam, co tam widzą konserwatyści, bo przecież z drugiej strony masz pijaństwo okropne, to jest kompletnie niekonserwatywne myślenie. Aborcja na aborcji, no bo tam nie ma żadnej edukacji seksualnej, więc no co zostaje, tylko aborcja. Prawda. Jak w 50 lat temu w innych krajach. Jakiś chory sojusz, właściwie cholera, jak ciężko nazwać, to jakiś taki postsowietyzm, taki homosowietykus, w ogóle wyrwany bez korzeni, bez tradycji, a z drugiej strony szerzy się tam ta taka neocerkiew, która się odbudowała po komunizmie i właściwie cholera wie, co to jest, nie pies, nie wydra. Ja mam paru znajomych takich bardzo lewicowych, którzy się obrazili, że ja właśnie uderzyłem w tego homo sowietikusa w swoich wypowiedziach tam gdzieś na Facebooku. Ale no kurwa, dla mnie to jest właśnie jakiś taki dziwny bankart homo sowietikusa, który ma myślenie właśnie takiego człowieka kompletnie oderwanego od miejsca, w którym żyje, od kultury, w której żyje, po prostu taki, wiesz, żreć, srać, to jest taki homo sowietikus, nic nie widzieć, nic nie słyszeć, niczym się nie interesować. A z drugiej strony no właśnie ten neofaszyzm, który tam się wkradł i to się wszystko pomieszało, powstał z tego, no to już teraz ludzie to nazwali to w końcu raszyzm, nie? I to jest ten raszyzm, który mnie po prostu przeraża, to jest połączenie wszystkiego, co najgorsze z lewa i z prawa. Po prostu no. Okropny kraj i te 10% cywilizowanych ludzi naprawdę nie usprawiedliwia tego bardaku, co tam się dzieje, no.
0: No i właśnie, no, o paru mi rzeczach przypomniałeś, o których też słyszałem. Zwróciłeś też uwagę na ten straszny miks, nie? Też na podobieństwa pomiędzy tym, co jest teraz w Rosji, a właśnie tym bolszewizmem, że to też ciężko było znaleźć kraj, w którym jest uprawomocnione jakby, jest w systemie, wiesz, systemie prawnym, normalnie takie rzeczy jak tortury, przemoc, nietolerancja wobec różnych grup. No wiadomo, że wszędzie się znajdą jakieś takie przykłady, a u niektórych więcej jeszcze. U Niemców też no, było jakoś prawnie umocowane to, że musiałeś wydać Żyda i tak dalej, nie? Ale to wiesz, to... Był jakiś...
4: To było 3 epoki temu, nie?
0: Tak, to był jakiś epizod, zaprzeszła już rzecz. Tyczyło to się jednej jakiejś grupy, na którą się uwzięli, a nie przeróżnych grup. No, Rosja pod każdym względem przebija wszystkich. W Chinach owszem, też nie można homoseksualizmu propagować. No to Rosja tak... Tylko widzisz, te Chiny... też pod wieloma względami są straszne, ale ta Rosja jest o wiele gorsza, nie? Chiny to jakieś innowacje, to jednak ludziom się lepiej tam dzisiaj żyje, jakoś te Chiny, wiesz, się gospodarczo, jak chcą zawojować świat, to już chyba doszli jakoś do tego, tak się ucywilizowali, że lepiej to robić gospodarczo. I wiesz, i nawet taka sytuacja, że inwestują w Afrykę, budują tam różne rzeczy i oczekują czegoś tak po chińsku, że ja ci dam prezent, ty mi daj prezent, to nie jest jeszcze takie strasznie złe, bo często ci, wiesz, widać uśmiechnięte twarze tych Afrykańczyków, nie? Że oni, wiesz, to chyba nie jest im aż tak źle, że ktoś im tam inwestuje, że buduje, a że muszą się słuchać, no wiesz, tak w życiu normalnym to też nie jest nic takiego niesamowitego, że jak ktoś ci pomógł, że jak ci pożyczył kasę, to musisz być dla niego miły i dobrze o nim się wypowiadać, to nie jest jakaś taka straszna rzecz, nie? Dziwna, wielce. Więc Chiny, no wiadomo, są te obozy też w Chinach dla tych Ojgurów na przykład, których koszmarnie tam traktują. No, Tajwan tak dalej, ale jednak wszystko wysiada przy ruskich, bo oni jakby są... Oni nie potrafią się zachować jak cywilizowany człowiek. No przecież ten stereotyp o ruskim...
2: Pan prezes,
0: przepraszam.
2: 10 złotych.
0: O, pan prezes.
2: Pozdrawiam.
0: Pan prezes, a ja pozdrawiam pana prezesa, kochanego. Panie prezesie, melduję wykonanie zadania. Audycja trwa, no. Dzięki panie prezesie. No, także wszystko wysiada przy tych ruskich, więc straszne miejsce do życia. Jak ja się cieszę, dziękuję opatrzności łamane przez Bogu, łamane przez... wielki wybuch, los, opatrzność, karma, cokolwiek, że się urodziłem w Polsce, a nie w Rosji. Strasznie by było żyć w takim kraju. Chociaż może bym się cieszył. Gdzieś bym tam biegał, nie wiem, jakiś bimber se pędził, najebany tam napad na sąsiadkę, wyruchał w krzakach. Nic by mi za to nie było. Z flagą tam bym biegał gdzieś, chwalił Putina. No, komuś coś bym tam od czasu do czasu zapierdolił, żeby jakoś wyjść na swoje. Jakoś by się żyło, nie?
4: Tak. Wiesz co, to o co mówisz o Chinach, to też jest w dużej mierze prawda, chociaż ja się Chin boję bardziej w sensie takim systemowym. Dla mnie Chiny jako system są bardziej przerażające, coś a la Trzecia Rzesza, w tym sensie, że są mega sprawne, że mają pewne bardzo wyśrubowane już procedury, w związku z czym oni będą mieli kiedyś tam narzędzia, żeby to swoją propozycję cywilizacyjną rozszerzać na inne kraje. Na razie robią to faktycznie w Afryce i wiesz, to są początki. Na razie w tej Afryce źle to nie wygląda. Natomiast no, faktycznie no, taki cyfrowy zamordyzm chociażby, który istnieje w Chinach, te wszystkie social kredyty i te inne historie, to jest melodia przyszłości. Ja bym nie chciał, żeby to było w naszej części świata. Ale jeszcze wracając do Rosji. Zobacz, ten ruski mir, ta cywilizacja, to jest żadna propozycja. Tam nikt nie lgnie do tego dobrowolnie, żaden naród, tylko dyktatury i tylko kraje, które są zastraszone, nikt inny. I to pokazuje, że faktycznie no, Ruscy to są jak takie friki, nie? W sensie to jest taki dziwoląg do pokazywania. My jeszcze tu w Europie się do tego

0: Wiesz, ta taka pogarda dla jednostki, tak jakby oni kompletnie nie przeszli, jeśli chodzi o te niższe warstwy społeczne, w ogóle nie zinternalizowali sobie tej epoki oświecenia, gdzie jest coś takiego jak prawa jednostki. Tak jakby oni, wiesz, utkwili tam w czasach cara Iwana Groźnego i wielka mateczka Rosja i kurwa trzecie Bizancjum i czy tam trzeci Rzym i na tym stanęło, jeśli chodzi o sposób myślenia zwykłego, prostego człowieka. No i te 10% nas troszkę zwodzi. Nie mówię, że celowo, po prostu jest tam sporo wybitnych jednostek, no bo to jest duży kraj i tam też się znajdą fajni ludzie, czy w Petersburgu, czy w Moskwie, szczególnie w tych wielkich ośrodkach. I my z nimi najczęściej mamy kontakty jako Europejczycy i nam się wydaje, że Rosja to jest właśnie taki Garry Kasparow. Gówno, to nie jest Garry Kasparow, tylko to jest ten morderca z Buczy, no, po prostu.
1: No. Czy byłem w Rosji? Nie byłem i nie widzę żadnego powodu, żeby w ogóle tam jechać. Nie wiem, co by mnie tam mogło zainteresować, w ogóle zachwycić. W ogóle nie ciągnie nic. Się chyba bał w ogóle tam jechać. Co słyszałem od znajomych, którzy byli, że tam strach trochę w ogóle w tej Rosji, do Rosji jechać. Więc
0: a oglądałeś kiedyś tę serię Michała Patera, chyba tak się nazywa, Pater, który podróżował autostopem przez Rosję?
1: Nie.
0: Nie, szkoda. Wiesz co, właśnie to był dosyć ciekawa seria na YouTubie. Koleś po prostu miał plecak, tam kilkadziesiąt złotych dosłownie i ruszył autostopem przez całą Rosję, aż tam na Kołymę. Faktycznie tam dojechał, miał sporo przygód. I wiesz co, obraz zwykłego Rosjanina, i zresztą też jak miałem kontakty z Rosjanami, to mam podobny obraz, że z nimi wszystko jest fajnie, tak na takim płytkim poziomie, że to są bardzo gościnni ludzie, pomocni, nie ma z tym problemu. Jeden podstawowy błąd, jakby zaczniesz włazić w historię lub politykę. I wtedy po prostu idzie na noże. I ten koleś, który tam podróżował i też jeszcze, żeby czuć się bezpieczniej, łaził z tą wstążką georgijewską, no, czyli żeby przypadkiem go nikt tam, wiesz, jakiś paliak, szpion i tak dalej, no to on faktycznie popełnił raz czy drugi przy Bimbrze z jakimiś ruskimi błąd i zaczął wchodzić na politykę. Na jednym z filmików opowiadał o tym, jak musiał spieprzać, bo po prostu ktoś, wiesz, za noże zaczął sięgać, nie? Mhm. Ale go wszyscy, wiesz, do domu zaprosić, przenocować, żaden problem, nakarmić, napoić, uchlać, wiesz, tam nawet swoje córki proponowali, ale wejdziesz w politykę, wejdziesz w historię, wiesz, spróbujesz przedstawić troszkę inną perspektywę niż ten mateczka Rosja, ruski mir i wielka wojna ojczyźniana, a jak to u nas wyglądało, no to przecież kompletnie inne dwie narracje to są, no jak ja pamiętam starych ludzi, którzy mi opowiadali, że Niemców to się bali, ale kurwa z ruskimi to był dopiero cyrk.
1: No każdy, kto przeżył wojnę właściwie tak mówi, że Niemcy byli straszni, ale Ruscy to w ogóle... Jolu, bo Jola zarzuca, że się wypowiadam na temat społeczeństwa, jakbym tam był. No, nie wiem, można sobie wyrobić jakieś zdanie. Bardzo dużo oglądałem filmów dokumentalnych, parę książek przeczytałem na ten temat, nawet dzisiaj sobie też czytałem. Coś tam wiem, prawda? Rozmawiam z ludźmi też, oni swoje zdanie wypowiadają. Są pewne opinie, które nie biorą się znikąd. I wiesz, takie podsumowanie, że a nie byłeś, to nie masz prawa się wypowiadać, no to jest trochę bez sensu, no wiesz, no. No, ale jeśli ty byłaś, to możesz później zadzwonić, zapraszam, i się wypowiedzieć, bo no chyba, że podchodzisz do tego tak, że ty też nie byłaś i się nie będziesz wypowiadać w związku z tym, no to wtedy, wiesz, to wtedy myślę, że bardziej punkt dla mnie chyba jednak mimo wszystko, bo gdybyś powiedziała, a ja byłam i mam inne zdanie i mogę opowiedzieć, no to by było coś, nie? A takie, a nikt z nas nie był i wszyscy się nie wypowiadajmy, to wtedy to słabo. Dobra, Piotrze, to ja już ci będę dziękował, bo tu mam w kolejce kolejnego chętnego. Także dziękuję ci za twój głos i za twoją tutaj opinię. No i trzymaj się ciepło. Hej, hej, hej.
0: Dzięki wielkie. Cześć, trzymajcie się.
1: Cześć. Tutaj niektórych też ubodły niektóre wypowiedzi na temat tam

0: Pan na przykład się nieładnie wypowiedział, żartował sobie Robert Kubica. No, nie, niektórzy też... Jolu, przepraszam cię bardzo. Ale za chwilkę, pierwszy był Michał. Muszę Michała teraz odebrać, a ciebie zapraszam tak za... postaram się zmieścić w 10 minutach, żeby cię za długo nie trzymać. No, ale jak mówię, Michał był pierwszy. Witam Michała, cześć Michał.
1: Witam, cześć zły wilku.
0: Cześć dobry wilku.
1: Nie, ja nie jestem wilkiem. Nie identyfikuję się z wilkiem.
0: A z jakim zwierzęciem się identyfikujesz?
1: Ja? Ja to wolę sowę na przykład. Sowa jest mądra, to...
0: Mason! Wie, sam się przyznał, że mason.
1: No nie, no wolę mądrość niż takie właśnie chamskie, prymitywne rozwiązania siłowe, jak w Rosji jest, że tam kurwa tylko bo ci w mordę dam zaraz. To nie ja.
0: Może bardziej zając niż wilk, tak nawiązując oczywiście do kultowej bajki. Nie no, jak mówisz, że sowa to sowa. No ale popatrz, ten wilk to faktycznie taki trochę symbol Rosji, nie? Jakoś się identyfikują z tym wołkiem i ten wołk to taki szanowane zwierzę w Rosji, nie? No chyba nie bez powodu też. Nic się nie bierze z niczego i taka bajka wilk i zając, no to też gdzieś tam ten wilk pokutuje, nie? I pewnie wielu sobie chętnie będzie nosiło tego wilka na koszulce, a sowę to jakiś pedał ewentualnie.
1: No, dzięki.
0: Nie, przepraszam, to nie chciałem być tutaj niegrzeczny, ale tak mu mówię, jak Rosjanin sobie myśli, że dla niego taka mądra sowa to pedalska, wilk zajebisty.
1: No tak u nich jest, no. Tak, ale to wiesz, w bajce wilki zając to zawsze zając wygrywał, nie? A wilk zawsze miał lipę, tak naprawdę.
0: Może zając to na to. Na to! No pogodi!
1: No zajedź, pogodi. No, a chciałem się odnieść do tego, co mówił ten kolega wcześniej, co dzwonił, że tam jakiś youtuber pojechał i właśnie go tam tu do domu przyjmą, tu napoją, ale o polityce i tak dalej lepiej z nimi nie gadać. To jest święta prawda. Tak naprawdę sam miałem takie różne sytuacje, że też w Irlandii z takim Ruskiem piłem, też mnie na chatę zaprosił, tam dawaj posiedzimy, popijemy, pogadamy. Jak weszło tylko na temat polityki, to koleś może, nie wiem, parę lat starszy ode mnie, on mnie obwinia za to, że ja napadłem na Rosję, tam, wiesz, jakieś takie...
0: W 1500, kurwa. No, tak.
1: No, ale właśnie ten sam temat jest dokładnie, nie? I on się tak do mnie odnosił, jakbym to ja wszystko był winien za to wszystko, wiesz. A czemu ty, a czemu wy z Amerykanami, wy tamten, bo wam się wydaje, że wszystkich krajów słowiańskich to Polska jest najlepsza, a wcale nie, bo Polska jest druga, a najlepsza to jest Rosja. Tylko Polska zawsze ma ten problem, że Polska to chce wszystkim krajom słowiańskim przewodniczyć, nie? I takie kurwa myślenie, nie? Niestety no, było.
0: Ale to znowu takie bandyckie myślenie, a za kim jesteś i z jakiej bandy jesteś, nie? I z jakiego gangu? I czy trzymasz z nimi, czy z nami? I wszystko się do tego sprowadza. Już nieważne są argumenty, kto ma rację, tylko z kim jesteś? Z nimi? A to się w łeb. A masz, z nimi jesteś? No, to też takie myślenie właśnie.
1: Ale wiesz, też nie chciałbym skreślać ludzi wszystkich, tak wszystkich do jednego worka wrzucać, bo są też spoko Rosjanie, wiesz, ci młodzi, nie mówię o tych starych łbach, nie? Ale ci młodzi to naprawdę oni najwięcej na tym ucierpią właśnie, na tym, co Putin teraz robi. Niestety, ale kto ma łeb, to w tym momencie stamtąd ucieka, nie? Z Rosji.
0: Wilk jest w sumie szlachetnym zwierzęciem, jest zaliczany do zwierząt tak zwanych królewskich razem z niedźwiedziem. Tam jest wilk, niedźwiedź, orzeł. No to są te takie najbardziej cenione jako symbole zwierzęta. Wilki są no, też wspaniałe. To są fajne zwierzaki, tylko że no, u wilków się liczy właśnie pozycja w stadzie, kto jest najsilniejszy i watacha twoja, nie? No to tak, wiesz,
1: tak, ale potem przyjdzie niedźwiedź i tak cię wpierdoli.
0: Z lasu wyjdzie taki, co kurwa, kto mi tu... Raban,
1: Krawiec, mi się zdaje, czy ty zmieniasz temat, jak mówię o tym, że sobie tak fajni Rosjanie?
0: Tak? A to niechcący.
1: A nie, bo mówisz o wilkach. Nie, no mówię tylko, żeby nie wrzucać wszystkich do jednego worka, bo są też spoko Rosjanie, nie?
0: No tak. Jakieś 10% to... myślisz, czy ile?
1: Wiesz, no może 5? Nawet 20, bym powiedział.
0: Tak?
1: No, ci, co Putina nie popierają, chcą tam jakieś zmiany, wiesz. Są jednak na tą Europę, na naszą kulturę, są otwarci jednak.
0: No, Potrzeba się zjawił na czacie i pisze tu o złych wilkach, co rodziny rozbijają. No to my właśnie, no właśnie, my, no, nocne radio, złe wilki, tak przynajmniej twierdzi jeden nadający audycję o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, to my, zły wilk. Nie karm złego wilka, nie karmcie, jak macie mi nie dać i jak macie im dać i mi nie dać, to w ogóle nikomu nie dawajcie, jak macie im dać, to ja też nie chcę, jak mi macie też nie dać przy okazji, to nikomu nie dawajcie, jak macie jemu dać. No.
1: Podobno mu zablokowali możliwość dawania.
0: Dawania.
1: No, podobno to Tipli, czy tam jak coś tam, no jedna z tych, że on donaty tam zbierał, to ta firma go zablokowała, nie? Już nie może zbierać.
0: A coś teraz zbierał znowu?
1: Nie wiem, czy zbierał, no tam mu wrzucają, tam wiesz, ten prorosyjski Pawełek taki, co wczoraj do niego nawet dzwonił, to on tam właśnie chciał donejcika mu jakiegoś wrzucić w zamian za zdjęcie bana, a ten mówi, że nie, już się nie da, bo mnie tam zablokowali, nie? Także nie da się donate. Nie, wrzucają mu tam, wrzucają.
0: Coś, wszyscy z nim zrywają, widzisz, współpracę. I Velios, i Juby, i Wrzutka, i Zrzutka, i Marmirow, i Nocne Radio, i wszyscy z nim współpracę zrywają. No biedny człowiek,
1: ale jak
0: niedoceniony.
1: Ale jak on wrzuca, wiesz, te dżingle typu zabijcie się, kurwa, albo życzę ci śmierci, albo coś, wiesz, tam mówi o jakimś tam ministrze, albo o kimś i za chwilę wrzuca dżingiel, zabij się, nie? No to tak... To już moim zdaniem lekką paranoję zahacza.
0: Jeszcze jak ktoś życzy śmierci jakiejś jednej grupie, która mu strasznie podpadła i jakoś tam konsekwentnie jest wrogiem, to jeszcze by można zrozumieć, ale on tak życzy tej śmierci tym i tamtym i siamtym i nagle w ogóle robi jakąś listę agentów wynajętych i się okazuje, że to wszyscy oprócz niego praktycznie.
1: Mi się wydaje,
0: i Zagórskiego.
1: Że on jest do jakiejś grupy podłączony tak naprawdę. Takie mam, no naprawdę, mam takie wrażenie, mieszkam w Irlandii, widzę jak tu ludzie się, wiesz, tu jest coś takiego jak sektarianizm tak zwany, czyli podział na grupy pod względem tam jakiegoś wyznania religii czy grupy, czy interesu zwyczajnie mówiąc. I to, co Claude gada czasami, to właśnie zahacza już o taki ktoś z innej grupy, kto jest, no, jest, nic złego nie zrobił nikomu, nic złego nie powiedział, ale na niego trzeba coś znaleźć i go oszkalować, bo on nie z nami jest.
0: O, no, zdecydowanie takie myślenie jest u niego. No, to takie właśnie prymitywne trochę i rosyjskie myślenie. Kto jest z jakiej grupy, to już wszystko o nim mówi i już nie ma rozmowy. On jest od tamtych. Wiesz, właśnie takie myślenie, słuchasz nocnego radia? O, to dziękujemy, do widzenia. No, to
1: tak. No tak było wczoraj, nie? Zadzwonię, mówię do niego, słuchaj, wiesz, gadałem z Krawcem i z tym Janko muzykantem o tobie ostatnio, nie? On mówi, nie wymawiaj tego słowa tutaj, wiesz, nie, to bluźnierstwo jest na tej antenie, nie można takich rzeczy mówić, wiesz, nie wymawiaj nazwy nocne radio. No to jest, ja se lubię rad internetowych posłuchać, mam w dupie tam, wiesz, co se ktoś, wiesz, myśli, nie? Ale to jest moim zdaniem, jeszcze mnie wyzywał ostatnio, także chyba już nie będę do niego dzwonił, albo może jeszcze raz tam zadzwonię go, opierdolę, bo tak to, już mówię do niego, dawaj rób takie konferencje, jak w nocnym radiu robią, że kilka osób może rozmawiać, on nie wymawiaj tego słowa, coś tego, i ja mówię do niego, że wiesz, może ty po prostu się boisz, że to będzie środowisko, którego nie możesz kontrolować i dlatego nie chcesz urządzać tego typu, wiesz, rozmów, nie, ja po prostu nie chcę, wiesz, a ty oszuście tam jakiś.
0: No to mu pojechałeś po rajdkach.
1: No ale nie, wracając do tematu Rosji, jeszcze chciałem tak powiedzieć, że Rosja, ktoś się chyba pytał, czy to ty się, Krawiec, nawet pytałeś, o co w tej Rosji chodzi, na czym ten kraj się opiera. Słuchaj, oni mają 20% światowych surowców. czy może 25 nawet, mają wszystko, dosłownie wszystko. I to tylko, że problem z Rosją jest taki, że oni to eksploatują ci to oligarchowie po to, żeby to sprzedawać na Zachód i czerpać korzyści z tego. Tak naprawdę ten kraj to mógłby być, wiesz, mocniejszy i bogatszy niż cała Ameryka, tylko że oni mają takie podejście, że po prostu własny kraj rozkradniemy i posprzedajemy i na tym zarobimy, nie? A reszta niech się wali, nie? Niech sobie mieszkają w domkach z gówna bez kipra, nie? Bez toalety, bez bieżącej wody. Co mnie to obchodzi, nie? Ważne, że tu moja rafineria na Syberii olej pompuje, nie?
0: No,
1: Takie jest myślenie w Rosji niestety.
0: tak, bandyta gardzi słabymi, nawet jak są z jego bandy, to ci słabi mają najniższą pozycję i często się ich wykorzystuje. No, znowu takie bandyckie myślenie. A ja to sobie myślę, że można by zrobić wilka i zająca. To by było takie memiczne, zrobić wilka i zająca od nowa. I na przykład zając to Ukraina, a wilk taki właśnie jeszcze bardziej rozpity, jakiś taki gdzieś tam z kiblem spierdala, chciał kibel zającowi zapierdolić, tam spierdala i zadowolony, bo kibel ukradł. Pryjem, pryjem, pryjem, pryjem, pryjem.
1: Ale szczerze, a ja myślę, że powinno się najechać Rosję z dwóch stron jeszcze. Niech Ukraina chwilę, niech postawia opór, niech rozwalą tych ruskich jak najwięcej, a potem ich najechać z dwóch stron i te surowce po prostu zabrać.
0: No, ale bym się, o Jezu, abym się cieszył, gdyby tak się wszyscy zmobilizowali i tak po prostu wparowali i porządek zrobili. No, zabrali wszystko, kurde, i powiedzieli na koniec to, chcieliśmy wam pokazać, jak to jest właśnie, jak się tak robi, że to jest nieładnie, to taka lekcja dla was.
1: Ja to bym
0: No.
1: chciał, żeby im zrobili Chińczycy tak, jak oni nam zrobili w czasie II wojny, że weszła Rosja 13 chyba września, 13 września chyba jakoś tak, czy 15 może to był, nie wiem. Polacy ich przywitali, że o, to bracia nasi, nie? A oni zaczęli strzelać, nie? To żeby tak samo im Chińczycy zrobili teraz, że też będzie wiadom Chiny do nich, oni będą, o, nasz sojusznik i tak dalej, oni mi jeb w łeb, kurwa.
0: No, było piękne. Piękna lekcja. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Jakubowi.
1: Dokładnie.
0: Tak
1: A jak oni
0: Bóg
1: te
0: Maciejowi.
1: surowce tylko wyprzedają i okradają własną ziemię, a swoim ludziom nie dają nic z tego, to właśnie trzeba im tak zrobić, trzeba im to zabrać i myślę, że my zrobimy z tego lepszy pożytek, nie? No tak
0: Napaść
1: do
0: ich i
1: mocy to
0: pokazać
1: myślę,
0: im
1: byśmy
0: właśnie
1: tak do mocy.
0: prawo, jak skoro prawo dżungli, to prawo dżungli. Napaść, pozamykać ich w klatkach i pokazywać potem, patrz, dziecko, to jest Rosjanin, a Rosjanin tam siedzi, rzuca kupą w ciebie. No, fajnie.
1: Siedzi w wodę muchlany w brudnym jakimś kurwa kufajce, nie? I ten, jemu nic więcej do życia nie jest potrzebne, nie? I wędka, żeby se na ryby poszedł.
0: Dokładnie. Dobra, słuchaj, to dzięki. Będę trochę krótsze telefoniki, bo tu już Jola czeka. Nie wiem,
1: Jasno, jasno.
0: czy doczeka. Także trzym się, Michale. Do usłyszonka. Hej, hej, hej.
1: No, siemanko.
0: Zapraszam Jolę. Zapraszam, zapraszam. Jeśli jeszcze Jola nie zasnęła, bo to troszkę. No, widzicie, jak nikt nie dzwoni, to nikt nie dzwoni, a jak się rozdzwonią ludzie, to potem w kolejce trzeba czekać, jak po artykuły żywnościowe w Rosji swego czasu. No, może teraz też im kartki wprowadzą za jakiś czas i będziesz miał tam pół kostki masła, pół litra chleb. No, i więcej to mu tam nie trzeba Rosjaninowi. Cześć Jolu, witam cię. Czy się słyszymy? Coś, jakieś problemy techniczne chyba? Halo? Jakieś problemy. No i co? Ja nie mogę zadzwonić? I ja nie mogę? Co nie mogę? Jak nie mogę, to przez nogę? Muszę chyba Skype'a zresetować. No niestety. Skype trochę działa tak, jakby to był ruski wynalazek. Tak trochę się psuje. Generalnie jest spoko, jest popularny, tani, za darmo, ale jest strasznie syfiasty i się psuje ciągle, jak jakiś ruski samochód. No to jeszcze go raz. Teraz powinno się udać. Dobra. Ruski dzwonek taki właśnie. I nie da się go, wyłączyć. To tak na ruską modłę. Nie da się go wyłączyć, tego dzwonka. Tak właśnie, rosyjski dzwonek. Chyba się udało w końcu. Słyszymy się, Jolu?
2: Chyba tak. Nie wiem, czy mnie słyszysz.
0: Przepraszam, bardzo jakieś problemy były ze Skype'em. Działa to, nie wiem, czy to... Działa trochę, jakby to rosyjski wynalazek był właśnie, tak mi przyszło do głowy. Jest też jakiś popularny komunikator rosyjski. Telegram się nazywa, tak? Czy jak się nazywa to?
2: Wiesz co, nie wiem. Ja akurat z Telegrama nie korzystam, więc nie umiem ci powiedzieć. Ponoć jest rosyjski. No. Zadałam ci pytanie, czy byłeś w Rosji, bo... Ty mi odpowiedziałeś, czy ja byłam. Tak, byłam. No. Byłam w Moskwie, byłam w Irkucku, byłam na wsiach syberyjskich.
0: A tak zapytam pół żartem, byłaś tam tak rozrywkowo, hobbystycznie czy zawodowo? Bo nie, wiesz, niektórzy cię tam...
2: Zawodowo byłam.
0: O, zawodowo.
2: Byłam zawodowo, to znaczy prowadziliśmy tam nurkowania na Bajkale. Mieliśmy safari po Bajkale i po Syberii, żeśmy zwiedzali Syberię. I muszę ci powiedzieć, że to, co ja wyniosłam z tego wyjazdu... Czekaj, bo ja cię nie słyszę.
0: A ja cię słyszę cały czas.
2: A, teraz, bo coś było źle chwilę. To, co wyniosłam z tego wyjazdu, to przede wszystkim fakt, że społeczeństwo rosyjskie jest bardzo wykształcone. Wszystkich ludzi, których spotykałam, którzy mieli tylko wykształcenie średnie, mówili przynajmniej dwoma językami. Bardzo dużo z nich mówiło po angielsku, po niemiecku, oprócz oczywiście swojego rodzimego rosyjskiego, a czasem również w swoim narzeczu, które jest ich, tak jak no, Burjakowie mówią trochę inaczej i tak dalej. Więc nie można powiedzieć, że to nie są ludzie wykształceni. Ja zresztą na antenie kiedyś opowiadałam ci, jak właśnie pływając po Bajkale, pani, która tam kucharzyła, okazało się, że jest profesorem fizyki. Na co dzień rozstawia rosyjskie sputniki na orbitach, a latem, ponieważ syna miała na studiach, dorabiała jako kucharka na statku. Więc... oligarchowie, tak samo jak rządzili oligarchowie na Ukrainie. I tak samo jak oligarchowie rządzą na Zachodzie. Tylko Zachód miał tą możliwość, że przez jakiś czas się rozwijał i to było, w związku z tym ludzie mieli tą możliwość w tych latach 60. dzięki własnej inwencji trochę zarobić. Ale to wszystko się kończy. Kończy się wraz z upadkiem dolara, który być może nastąpi. W tej chwili obligacje amerykańskie, nikt już nie chce obligacji kupować. Rosjanie chcą zapłaty za swoje surowce w rublach, który połączyli ze złotem. Zrobili taki petrorubel w połączeniu ze złotem. I jest to ogromne zagrożenie. Ja myślę, że my cały czas w tej chwili odczłowieczamy tych ludzi. Nie mówisz również o tym, że w momencie wybuchu wojny na Ukrainie setki tysięcy ludzi we wszystkich większych miastach w Rosji protestowali. Protestowało. To były setki, tysiące.
0: Aż
2: bardzo
0: tak dużo?
2: Dużo osób. Słucham?
0: Aż tak dużo? To...
2: Tak.
0: Nie wiem.
2: Tysiąc osób jednej nocy zostało aresztowanych i osadzonych w więzieniach. Więc ja myślę, że robisz krzywdę narodowi, bo to, że rządzą nami oligarchowie, zobacz, tak plujesz na PiS, a przecież mieszkasz w Polsce. Ktoś inny z Zachodu powie, co za buraki mieszkają w tej Polsce. No przecież mają, utożsamić się z tymi rządami, prawda? I będziesz się tak czuł dobrze, że ktoś cię odczłowiecza, dlatego tylko, że masz takie, a nie inne rządy, nad którymi nie mamy w tej chwili żadnej władzy, nie mamy żadnego sposobu, żeby je zmienić, zrobić coś z tym?
0: Mamy, jak najbardziej mamy, no, tylko nie za bardzo ludzie mówisz. Chcą, bo dali się przekupić. PiS znalazł sprytny sposób, żeby ludzi przekupić i ludzie to łyknęli i podoba im się to. I ja to rozumiem w pewien sposób, bo wielu ludziom faktycznie się żyje lepiej. No, człowiek tak, większość ludzi patrzy na to, co im się da. No. Jest to w miarę zrozumiałe. Znaczy, wiesz, czy odczłowieczam. Ja często mówię o takich dosyć oczywistych oczywistościach.
2: Ale tylko, jakbyś nie widział, że ci...
0: Ale co mam się zachwycać? Zachwycać
2: się? Ale słuchaj, oni również tworzą literaturę piękną. Oni tworzą również filmy. Oni tworzą... oni są również naukowcami i to bardzo dobrymi. Wiesz, ty cały czas porównujesz tylko i wyłącznie patologię do tej śmietanki na Zachodzie. Na Zachodzie jest również duża patologia. Spójrz na Amerykę. Zobacz, że są całe dzielnice w miastach, gdzie nie można wejść, bo gangi są. Zobacz, jak ludzie naćpani żyją w namiotach na ulicach. To jest normalne? Uważasz, że oni są lepsi niż ci pijacy z Rosji, którzy też są... Bo ćpają coś innego i piją może nie wódkę czy samogon, a whisky?
0: Ale ja zawsze staram się patrzeć, wiesz, na skalę pewnego zjawiska.
2: Ale
0: i wydaje mi się,
2: taka
0: że.
2: Sama.
0: No właśnie,
2: skala
0: tu
2: jest
0: mi się
2: taka
0: wydaje,
2: sama.
0: Że nie. Myślę, że nie. Że
2: skala jest taka sama. Zobacz, co się dzieje w tej chwili w Anglii, co się dzieje w Stanach, jeżeli chodzi o narkotyki. Na zeszłej audycji, jak rozmawialiśmy, to ci mówiłam na temat fentanylu, który jest produkowany zresztą nomen omen w Chinach. Zobacz, co
0: no,
2: się dzieje
0: problem,
2: w Filadelfii.
0: Owszem,
2: oglądałeś kiedykolwiek, wpisałeś sobie na przykład Kensington, Filadelfia? Wpisz sobie takie hasło. Zobacz, co się dzieje tam na ulicach. Zobacz, co się dzieje w Los Angeles, San Francisco.
0: Nie wiem, to będziesz, Jolu, bardziej szczęśliwa, jak będę bardziej krytykował
2: obiektywny?
0: Amerykanów. No, ale to nie jest, to niekoniecznie
2: nie, ja
0: jest obiektywne.
2: Ja myślę, że to nie chodzi o to, żeby krytykować społeczeństwa, tylko dostrzec, gdzie jest problem. A problem jest w tym, że łobuzy, które i nas zniewalają, i Rosjan zniewalają, każdy ma swojego łobuza, który go zniewala. Po prostu się pokłócili, bo dolar upada. USA jest bankrutem. Nie produkują prawie nic już, tak jak i my. Żyli tylko i wyłącznie z produkcji pieniądza. I nie dziw się, że wszczynają wszędzie wojny. Mówisz o tym, że tylko i wyłącznie Rosjanie są padalcami, że napadają.
0: Nie, tak nie
2: A zobacz,
0: mówię.
2: Co się działo. Jemen, Syria, Libia, Irak. Przecież USA bez przerwy wszczyna wojny, a ostatnie od II wojny światowej to w zasadzie tylko oni.
0: I było krytykowane. I było krytykowane wiele razy w nocnym radio i każdy też może zadzwonić. I zawsze będę cię bronił przed jakimiś tutaj komentarzami niepochlebnymi, że Jola to, Jola tamto. Ja zawsze powiem, że Jola też ma prawo zadzwonić, wyrazić swoje zdanie. A o Ameryce też, no słuchaj, wiele niepochlebnych było opinii, wiele, wiesz, krytyki, jasne. No a teraz akurat mówimy
2: o
0: Rosji. Wiesz, ja to nie jest... Ja mam trochę inną definicję obiektywizmu. Obiektywizm nie jest to, że ja mam zawsze na siłę, jak powiem coś o Rosji, to też najechać na Amerykanów, że a tam co jest, narkomani są, a tam są gangi, a tam jest... Te też jest bieda. To nie jest obiektywizm. Ja inaczej trochę rozumiem obiektywizm.
2: No ale jeżeli ty mówisz, że obiektywnie mówisz, że na Zachodzie tego nie ma, jest tylko i wyłącznie w Rosji, no to we mnie się coś burzy. Mówię, no nie, jest tak samo. Tak
0: nie,
2: samo
0: ja stwierdziłem,
2: jest,
0: że jest
2: alkoholizm,
0: to...
2: tak samo biją kobiety, żony, jest przemoc w rodzinie, jest cała masa samotnie wychowujących matek, dzieci, jest aborcja. Zresztą nie kto inny, tylko Unia Europejska na nas cały czas wymaga tej aborcji, eutanazji i tak dalej, i tak dalej. Więc my dzisiaj nie możemy mówić, że jeden kraj jest zły, a jako
0: możemy.
2: Społeczeństwa powinniśmy się bronić. Możemy, no ale to nie jest
0: możemy, obiektywizm. Nie, to jest właśnie obiektywizm, to jest moim zdaniem też patrzenie na statystyki. I wiesz, ja mogę też powiedzieć, możesz równie dobrze mi powiedzieć, a w skandynawskich krajach też biją kobiety, co nie zmienia faktu, że są to kraje, gdzie kobietom się żyje bardzo dobrze w porównaniu do reszty świata, mają bardzo szereg różnych praw i wręcz się dmucha na zimne, ale też można powiedzieć, że w Skandynawii też biją kobiety. No i co to za rozmowa wtedy jest? No bez sensu.
2: Wiesz co, no ale inaczej powiem. Mówisz o prawach kobiet. Wiesz, prawa w Szwajcarii, tym najświętszym, że tak powiem, miejscu demokratycznym, kobiety dostały dopiero w 71 roku prawa wyborcze. 71. Więc wiesz, my cały czas gdzieś mamy w stosunku do ten kompleks tych demoludów w stosunku do Zachodu, podczas gdy my naprawdę jesteśmy znacznie lepiej wykształceni i tylko skolonizowani. Wiesz, mojego męża siostra w latach 90. wyemigrowała do Stanów, zabrała dwie córki, które były wtedy w trzeciej i w czwartej klasie i od razu je o 2 lata wyżej posłano do szkoły, bo się okazało, że pomimo, że nie znają języka, to mają materiał z innych przedmiotów, no, po prostu na takim poziomie, że nie ma porównania z Amerykanami.
0: A nie sądzisz, więc... a nie sądzisz, Jolu, że najprościej jest po prostu popatrzeć na to, gdzie ludzie wolą żyć, jak mają wolny wybór?
2: Do tej pory.
0: I myślę, że zdecydowanie większa część ludzi, zdecydowanie przytłaczająco większa będzie wolała żyć życiem przeciętnego człowieka w Stanach Zjednoczonych niż w Rosji na przykład.
2: Wiesz co, ale to się zmienia. I problem jest taki, że to, o czym ja mówię, to jest to, że właśnie to się zmienia. Tą srandemię, którą nam zrobili, mrożenie gospodarki, a w tej chwili wymuszają, bo to jest wymuszona inflacja. Ta inflacja jest absolutnie kosztową inflacją. Nie mogą, cały czas próbują zablokować łańcuchy dostaw, żeby wywołać popytową. Jest między innymi po to, żeby nas ograbić doszczętnie, ponieważ cały duży kapitał to są bankruci, mają tylko papierowe pieniądze. I ktoś, kto nie rozumie, jak działa rynek finansowy, to jakby nie widzi, nie chce tego zobaczyć, nie potrafi tego zobaczyć, że to są bankruci, że w tej chwili właśnie te fundusze wszystkie rzuciły się na wykupowanie dobra fizycznego, ponieważ w momencie, kiedy zacznie upadać dolar, to oni po prostu te ich majątki wyparują. Nie będzie ich. I zobacz, co się dzieje. Jednego dnia w Warszawie wykupiono 400 mieszkań przez fundusz, bo oni chcą za wszelką cenę przenieść swoje aktywa na fizyczną własność. Od 2 lat odbyła się wielka grabież na ziemi. Wielka grabież. I to jest jakby całe zasadnicze clou tej wojny. Ta wojna to jest tak naprawdę wojna o pieniądz. To jest wojna o zasoby. To jest wojna pomiędzy łobuzami, którzy zniewalają nas. Oligarchowie, którzy rządzili na Ukrainie, gdzie była bieda taka, że żaby jedzono na wiosnę, bo nie było co jeść. Dzień przed wybuchem wojny 20 samolotów podali, że wyleciało z Ukrainy.
0: No Jolu, wiesz, ja się nie znam tak dobrze na tych sprawach, ale też mam takie wrażenie, trochę jak Potrzeba tu napisał, że Jolu, tak szczerze, dlaczego wszystko sprowadzasz do pieniędzy? Tam ludzie giną. I wydaje mi się, że zbyt często... Tak, pieniądze są ważne i często są przyczynkiem do jakichś działań, do pewnych ruchów różnych krajów, rządów, no ale nie można tak ciągle, wiesz, bo ktoś, kto sprowadza tak wszystko ciągle tylko do pieniądza, to może jest właśnie takie myślenie znowu gdzieś tam rosyjskie trochę, że kto co ma pieniądze, gdzie człowiek, a gdzie człowiek?
2: Krawiec, ale co, biją się zwykli Rosjanie ze zwykłymi Ukraińcami na pięści, na karabiny? Czy biją się o zasoby, o pieniądz, o ważność, o władzę? No przecież wojny nie wybuchają, dlatego że się ludzie zwykli kłócą między sobą w wioskach.
0: No spokojnie, spokojnie, Julu, nie denerwuj się. Ja wiem, że temat jest no taki, wiesz, który wzbudza emocje, ale nie ma co się denerwować. Dyskutujemy sobie. No wiesz, no możemy różnie na to patrzeć, bo liczy się też bardzo mocno to, kto na co stawia akcenty, jaką ma hierarchię ważności, nie? I kto jaką ma wrażliwość, kto na czym się zna też. Ty skupiasz się na tych rzeczach, na których się lepiej znasz. No ja na pewno jestem daleki od powielania tego, moim zdaniem, teorii spiskowej, że to Zachód za tym wszystkim stoi, bo to jest, wiesz, mówisz tym samym głosem, co Putin i propaganda ruska, nie? Że Zachód wszystko spowodował tą wojnę i to za wszystkim stoi. Znowu ten zły Zachód. Zawsze ten zły Zachód.
2: Ale Zachód, zobacz, co się stało w Wenezueli? Kto robi rozruchy wewnątrz? Kto sponsoruje te rzeczy? Kto w Polsce tak naprawdę dokonał tego przewrotu i kolonizacji nas?
0: No, kolonizacja dlaczego? To może zbyt mocne słowo trochę jednak.
2: Nie jest zbyt mocne. Wiesz, przekonamy się o tym już w najbliższych 2 latach, kiedy ludzie zaczną być wyrzucani na ulicę, a fundusze będą przejmowały ich mieszkania.
0: No ale to zawsze jest w sferze, wiesz, tego, co być może będzie, a może nie będzie. To jest trochę gdybanie jednak. To są pewne twoje przewidywania. I wiesz, te zjawiska, o których ty mówisz, niekoniecznie mogą mieć takie przyczyny, jak ty twierdzisz. Mogą po prostu być, faktycznie, ale mogą wynikać trochę z czego innego i może być znowu zwalanie winy na kogoś. Wiesz, ja nie czuję się skolonizowany za bardzo i uważam, że Stany Zjednoczone jakoś tam przyczyniły się tutaj do zmiany systemu, finansując rewolucję, faktycznie, ale czy to musi być złe? I czy złe musi być zawsze to, że ktoś wymaga za to jakiejś zapłaty? Bo to, co się mówi, że my pomożemy, tak dalej, wiesz, to tak się mówi, trzeba było zapłacić pewną cenę i sprywatyzować pewne państwowe tam rzeczy. Dobrze. Ameryka sobie zarobiła. No wiesz, nikt nie daje pieniędzy za darmo, jak chcesz. Zmiana ustroju jest kosztowna, nie? O to mi chodzi.
2: No dobrze, to może kilka faktów. Odsetki rok do roku, czyli z każdego roku z kreacji pieniądza, czyli to, co powinno należeć do państwa, powinno być wykonywane przez na przykład banki komunalne, na przykład Bank Pocztowy Polski, który jest w 100% w tej chwili Polski, zostało zapisane w Konstytucji przez Kwaśniewskiego, że mają wykonywać banki komercyjne, które nasi wspaniali rządzący, zdradzając nas, po prostu sprzedali. I teraz 100 miliardów rocznie tych odsetek, to jest 1/3, a właśnie może 1/3, 1/4 naszego budżetu wyjeżdża tylko w postaci odsetek, tylko z Polski. To są pieniądze, które moglibyśmy mieć na rozwój naszego kraju. Mało tego, ponieważ to są banki zachodnie, to one decydują, komu dadzą kredyt na firmę, a Polakom nie chcą dawać. Natomiast firma zachodnia, jak przychodzi, natychmiast dostaje kredyty. Czyli oni sterują naszą gospodarką, już nie my. To są rzeczy, których ludzie nie potrafią zrozumieć, bo nie interesuje ich pieniądz. Nas interesują emocje. A tak naprawdę jesteśmy w tej chwili rozgrywani przez łobuzów.
0: Wiesz co, Jola, mi się wydaje, że te zjawiska, znaczy te dwie warstwy, o których ty mówisz, jedna banki, finanse, pożyczki, surowce oraz ta warstwa, wiesz, ambicja, poszerzanie swoich wpływów, władza, niekoniecznie zawsze muszą być ze sobą tak mocno związane i jedno musi zawsze wynikać z drugiego, tak jak ty to przedstawiasz. Wydaje mi się, że to jest właśnie trochę pułapka tego, co nazywamy czasem spiskowym myśleniem. Dobrze, że ty po prostu...
2: Krawiec, to mam słucham do ciebie pytanie. Dlaczego Putin napadł na Ukrainę? Dlatego, że chciał, czy dlatego, że chciał zasobów? A zasoby łączą się z pieniędzmi.
0: Myślę, że różne rzeczy nim kierują. Jedna.
2: Za blisko podchodzące NATO. I tak dalej. I to jakby
0: polityka,
2: wiemy.
0: Ale i polityka, i gospodarka, i władza, i pewne też takie symboliczne pokazanie swojej, wiesz, władzy i odniesienie jakiegoś zwycięstwa, to też się liczy. A poza tym to jest jedno, a drugie to jest w jakim stylu to robi. To są dwie różne sprawy.
2: Ale widzisz, Putin chciał podpisać rozejm, tylko tyle, żeby Ukraina nie wchodziła do NATO, a te dwie republiki chciały być wyzwolonymi, samodzielnymi państwami, to niech same o sobie stanowią. Uważa, że to złe rozwiązanie? Dlaczego Ukraina się nie zgodziła?
0: No niby miały być jakieś pertraktacje i rozmowy, ale to odniosłem wrażenie, że Putin też tak tylko udawał, że chce się dogadać bardziej. Tak to trochę wyglądało.
2: My nie dojdziemy.
0: To jest kłamstwo. Czemu, Jolu, nie bierzesz cały czas pod uwagę, w ogóle jakby nie bierzesz pod uwagę tego, jak bardzo zakłamany jest to kraj i jak propagandą przesączony, jak tam ciągle tak jakby niehonorowo się postępuje. Wiesz, bo jednak są takie kraje, dla których liczy się to, co powiesz, jak się dogadasz, a Rosja to jest taki jakby bandyta, który jedno powie, temu nakłamie, tu zrobi operację pod fałszywą flagą, tu się przebierze, tu wyśle zielone ludziki, ale to znowu wracamy do tego, a w Ameryce Murzynów biją. No nie możemy tak, Jolu, wszystkiego stawiać. Rozmawiamy o Ameryce, a poza tym, to zgańmy też Amerykę. Zła Ameryka, zła.
2: Ukrainy nie jest tylko i wyłącznie konfliktem Ukraina-Rosja, tylko jest konfliktem Ameryka-Ukraina-Rosja. Jeżeli tego nie rozumiesz, to jest cały problem. I tutaj jakby to głębsze spojrzenie właśnie na tą geopolitykę jest niezwykle ważne. A tak naprawdę my zawsze jako zwykli ludzie jesteśmy mięsem armatnim. Bo teraz dzisiaj są bombardowani zwykli ludzie, ale za chwilę wrócą oligarchowie i każą im za psie pieniądze, za miskę ryżu odbudowywać ten kraj. Bo to jest ich własność, te fabryki, ta ziemia, to wszystko.
0: Swoją drogą, jak jesteśmy przy oligarchach, to ukraińscy oligarchowie podobno w ogóle jakoś się nie poczuwają, żeby swój kraj jakoś finansować teraz w tej trudnej sytuacji, jakby tak cichutko. Więc... Ale wiesz, Jolu, a tak wracając tutaj do...
2: Wystawili ludzi zwykłych swoje interesy robiąc. Bo to oni prowadzili te interesy z Ameryką.
0: Ale wiesz, załóżmy, że u nas jest teraz bardzo dużo Ukraińców i wyobraźmy sobie, że ci Ukraińcy nagle tutaj się formują, jakieś partie zakładają, domagają się i Ukraina tu wkracza, bo żeby chronić interesy Ukraińców i zapewnić przestrzeń życiową dla Ukraińców i nas tu napada. To tak samo usprawiedliwiasz trochę Putina, że te republiki, wiesz, prorosyjskie, ci separatyści, że trzeba tam wkroczyć, bo oni tam są. A jak się u nas ruskie zalęgną, jak wszy, jak się tu rozmnożą, to też będzie można do nas tu wkroczyć i nam zabierać całe województwa, bo oni tu są i trzeba im przestrzeń życiową. To jest cały czas to samo myślenie, tak jak u Niemców.
2: Ale nie, Wiesz, problem jest taki, że są jakby zaszłości, które stały się kiedyś, czyli jakby przerzucanie przez Stalina jeszcze ludzi z miejsca na miejsce. Tam jest bardzo duża społeczność rosyjska. To jest społeczność, która też chce się rządzić swoimi prawami. Oni nie chcą być ani w Rosji, ani w Ukrainie. Dlaczego odmawiasz im prawa do samostanowienia, ale i jakby dajesz tylko i wyłącznie prawo Ukraińcom do tego, żeby oni mogli o nich stanowić? Ja myślę, że my musimy zdać sobie wszyscy ludzie na ziemi sprawę, że łobuzy nas rozgrywają, rozgrywają nas na różne sposoby, modami, rozgrywają nas właśnie propagandą. Jeżeli ty mówisz, że tam w Rosji jest propaganda, to zobacz, co się dzieje u nas, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, co się dzieje w Kanadzie. Zobacz, konwój wolności, który był w Kanadzie, został spacyfikowany. Ludzie są, siedzą w więzieniu, ci, którzy organizowali, a reszcie poblokowali fundusze, pozabierali możliwość prowadzenia swoich firm. Uważasz, że taki kraj wolności, straszny kraj wolności. Więc my musimy sobie zdać sprawę, że w tej chwili to, co chcą nam zrobić łobuzy światowe, ze względu na to, że ta piramida finansowa się wali, system finansowy się wali i większość z nich, jeżeli to się zawali, a w międzyczasie nas nie wyrzucą z mieszkań, nie przejmą tych mieszkań, nie przejmą tych zasobów, tych fabryk, firm, nie ułożą sobie rynku, to będą bankrutami i oni nie dopuszczą do tego, żeby być bankrutami.
0: Wiesz co, tutaj odniosę się, znaczy zacytuję moim zdaniem mądry bardzo komentarz od niewygodnego widza. Ameryka nie jest święta, ale są kraje, gdzie Ameryka postawiła swojego buta i żyje się tam dobrze, na przykład Korea, Japonia, Panam. Proszę mi wskazać, gdzie Rosja wprowadziła ruski mir i żyje się tam dobrze. To jest...
2: No dobrze, no możemy powiedzieć również, argument, że się dobrze żyje w Chinach, tak? Że jakieś 100 milionów, 200 milionów ludzi żyje dobrze. A co z resztą? Bo wiesz, my cały czas mówimy o tym, że dobrze się żyje pewnej grupie ludzi, jakby patrzymy tylko i wyłącznie na tą grupę ludzi. W Polsce moda, czyli połowa, to jest taka miara, połowa społeczeństwa zarabia do 3000 zł brutto. Do 3010 zł. Połowa społeczeństwa tu zarabia tyle. A nie wiadomo ile, bo nie sprawdzałam, ile powyżej tej 50% jeszcze zarabia te 3000, bo moda tylko dzieli na pół zbiór. Więc umówmy się, że są to bardzo małe pieniądze. Nie mamy szansy w tej chwili na mieszkania. Zobacz, co się dzieje na rynku mieszkaniowym. Ludzie nie będą mieli mieszkań. W tej chwili wyrzucą ich, ponieważ raty pójdą do góry i pójdą jeszcze do góry, ponieważ jest sztucznie wywoływana inflacja. Sztucznie. Bo zobacz, co się stało. Jaka może być inflacja? Inflacja może być albo popytowa, albo kosztowa. W tej chwili jest inflacja kosztowa, bo tylko i wyłącznie drożeją surowce. A zobacz, jak wprowadzają was wszyscy farmazoniarze, inni w błąd, mówiąc, że to jest do druku. Nieprawda. I ja to mogę udowodnić przy dłuższej rozmowie, że to nie jest do druku. Bo po pierwsze to nie ma takiej w ogóle możliwości do druku przez rząd polski pieniędzy. Nie funkcjonuje to.
0: No nie potrafię się odnieść. Mogę tylko wziąć za dobrą monetę, co mówisz, bo się zupełnie nie znam na ekonomii, na finansach, na pieniądzach, więc mogę tylko tutaj dać ci jakby pole do wypowiedzi. Może się ktoś inny odniesie do słów Joli. Jak zakończymy rozmowę, to wtedy tak, ale ja się nie znam po prostu, wiesz, ale natomiast wiem,
2: ja
0: że
2: wiem,
0: jeśli chodzi o mieszkania...
2: Próbuję tłumaczyć tutaj ludziom, co się stało, ponieważ jakby macie tylko i wyłącznie radio emocjonalne, które takich rzeczy nie rozpatruje, ale nawet patrząc emocjonalnie na to, co się dzieje, to Jolu, zwróćcie ale to uwagę.
0: Nie, przepraszam, że ci przerwę, nie oceniaj tak, wiesz, bo to trochę tak nieładnie radio emocjonalne robisz z nas takich półgłówków. Tu jest bardzo wielu mądrych ludzi, a to, że ja się nie znam akurat na pieniądzach i nie potrafię, wiem, że twój ukochany Enki się zna na wszystkim, ale może brakuje w nim czasem emocji na przykład ludzkich z kolei, a u nas może jest ich troszkę więcej i fajnie się różnimy pod tym względem.
2: Ale to są, zobacz, jakie emocje. Emocje takie, że odczłowieczacie ludzi, których w ogóle nawet nie znacie.
0: Ja staram się mówić często, dlaczego mam jakąś opinię i przytaczam, tak jak dzisiaj, dużo informacji było z książki napisanej przez Rosjanina, Czerwony Terror. Staram się w miarę konkretnie mówić na tyle, na ile potrafię, a nie, że emocje, ja nie lubię Rosjan, no nie rób z nas tutaj, wiesz, jakichś takich półgłówków, którzy zachowują się jak rozhisteryzowana jakaś panieneczka, która coś usłyszała, na niczym się nie zna. Troszkę to, wiesz, to czuję się urażony delikatnie taką opinią z twojej strony, ale dobrze, dobrze, jak skoro tak chcesz nas postrzegać, to twoje prawo też.
2: No, też tak myślę, że mam prawo do tego oceniać każdą wypowiedź po swojemu. Na tym chyba polega wolność. Także ja się tutaj nie zgodzę właśnie z tym, że wrzucamy wszystko do jednego worka i skoro władze rosyjskie napadły na Ukrainę, sprowokowane przez władze ukraińskie i Amerykę, i tłuką się łobuzy naszymi rękoma, to ja się nie zgadzam, żebyśmy wszystkich normalnych ludzi odczłowieczali, bo po prostu nie zasługują na to.
0: No, twoje zdanie, masz prawo, że nie zasługują, a ja uważam troszkę, jestem bardziej krytyczny co do Rosji i społeczeństwa rosyjskiego, nie tylko władzy. I nie uważam tak, że to biedni ludzie sterowani i nic nie mogą i takich życie doświadczyło biedaczków.
2: Ale zobacz, jak dużo ludzi w Polsce sam cały czas narzekasz i mówisz, że są sterowani. Przecież większość twoich audycji polega na tym, że mówisz o tym, że są sterowani przez Kościół katolicki, że są sterowani przez PiS. No bo tak działa propaganda w każdym kraju. Czy to jest Ameryka, czy to jest Rosja, czy to jest Ukraina.
0: Propaganda może też przybierać różne. Propaganda też może różne formy i różną może mieć intensywność. A Jolu, czemu nie masz żalu? Znaczy, ja tutaj powiedziałem, twój ukochany Enki, nie chciałem być niemiły dla niego, bo to też jest mój kumpel, ale tak znowu trochę zgryźliwie i może nieładnie powiem, czemu jego nie krytykujesz za to, że tak nienawidzi ruskich i wiele, wiele, wiele razy się wypowiadał bardziej w taki sposób, że mógłby ci się nie spodobać, twierdząc, że ruskie to są, wiesz, takie zasyfione onuce śmierdzące, każdy Rusek to śmieć. Trochę w taki, bo tutaj przejaskrawiam, ale wiesz, w taki bardzo emocjonalny sposób, nie podając za bardzo jakichś tam danych, nie koncentrując się na pieniądzach. I on się tak wypowiada i on jest spoko, a ja tutaj, wiesz, zły wilk,
2: nie,
0: tak?
2: Jak najbardziej u Enkiego dokładnie to samo mówię. Nie mam żadnych oporów przed tym. Dzisiaj nie dzwoniłam, bo niestety miałam zły dzień, ponieważ odszedł mi mój kot i jest mi bardzo przykro, bo w nocy mi odszedł kot.
0: No, bardzo ci współczuję.
2: I taki miałam bardzo smutny dzień w związku z tym. Natomiast ja nie mam żadnych oporów mówić to samo u Enkiego, bo takie jest moje zdanie i mało tego, my również widzimy to zło, które nadchodzi z tej drugiej strony. Bo ta druga strona, ta kultura zachodnia wcale nie jest wspaniała. I jeszcze będziemy bardzo płakać. Bardzo. Będziemy po prostu wyrzucani z mieszkań jako Polacy, ponieważ właśnie dlatego, że nie chcemy myśleć o pieniądzu, o tym, co dla nas jest dobre jako społeczeństwa, co rząd powinien dla nas robić jako społeczeństwa, tylko myślimy emocjami.
0: Ale to nie są tylko emocje, wiesz, rosyjscy żołnierze, popatrz, jak się zachowują. No możesz powiedzieć, że to propaganda, kłamstwo i wściekłe ataki, ale wiesz, ktoś tu też mądrze napisał, kto gwałci i torturuje dzieci. To samo, co bolszewicy robili. Tak się zachowują dzisiejsi rosyjscy żołnierze. Czy amerykańscy żołnierze w dzisiejszych czasach, jak jadą gdzieś na misję, to słyszymy, że tu kible wynosili, tu zgwałcili staruszkę, tu przejechali samochodem. Słuchaj, to się zdarza, ale nie na taką skalę.
2: 5 milionów ludzi zagłodzili na śmierć,
0: Amerykanie?
2: To są rzeczy, zobacz, czy w ogóle na świecie prasa wszczęła alarm, te wolne, pseudowolne media, że coś takiego dzieje się w Jemenie, że tam jest katastrofa humanitarna, że ludzie umierają z głodu? Czy ktoś wszczął alarm, że zabito Kaddafiego i z kraju, który dobrze funkcjonował, ludziom się tam dobrze żyło, godnie zrobiono dzięki napaści na nich, ponieważ opozycja nie mogła zrobić rewolty w środku, bo ludzie byli zbyt zadowoleni, to napadli na nich.
0: Musiałbym zgłębić temat, już tutaj sobie zgłębiam i pewnie postaram się odnieść do wyczynów Amerykanów w Jemenie. Po prostu nie wiem, więc znów mogę tylko jakby cię wysłuchać. No, przepraszam, że nie znam się na wszystkim.
2: Ale zbadaj również kwestię Libanu, bo to, co zrobili w Libii, to po prostu dramat. A pierwsze, co zrobili, to ukradli złoto, które Kaddafi właśnie do tego złotego dinara gromadził i założyli swój rothschildowski bank centralny.
0: No, Jolu, ja cię rozumiem, że na różne zarzuty wobec Rosjan, rosyjskiego społeczeństwa, władzy, oligarchów bardzo często odpowiadasz, a Amerykanie to co? To też jest jakiś sposób na dyskusję. Mnie to aż tak bardzo nie razi jak niektórych, chociaż też trochę uważam, że powinniśmy bardziej się może, jak rozmawiamy o Rosji, to rozmawiamy o Rosji, a nie, bo to jest znowu to nieśmiertelne, a u was murzynów biją, no. Naprawdę.
2: No tak, tylko tak jak mówię, że to jest wojna nie tylko pomiędzy Rosją a Ukrainą, tylko to jest wojna pomiędzy USA, Ukrainą i Rosją. I jeżeli bierzemy pod uwagę ten rejon świata i tą wojnę, to powinniśmy mówić i o Rosji, i o Stanach Zjednoczonych, i o oligarchach ukraińskich. Mhm. I o zwykłych ludziach, którzy są napuszczani jeden na drugiego, którzy są manipulowani po prostu z braku wiedzy, z braku świadomości.
0: Zgodzę się w zupełności, że powinniśmy mówić o wszystkim, o czym chcemy mówić i jak najbardziej, ale też inna sprawa, jakie wnioski sobie z tego wyciągniemy i kto jakie wnioski.
2: Dlatego ja tutaj bym wzięła mimo wszystko w obronę zwykłych Rosjan, tak jak biorę w obronę zwykłych Polaków, ponieważ i oni podlegają manipulacji, mają takie, a nie inne media. Natomiast są to ludzie naprawdę wykształceni i nie możemy mówić o nich, że to że cały naród to są ludzie, którzy chodzą srać za stodołę.
0: Ale statystyki są nieubłagane i wiesz, brak dostępu do kibla u 45% jest dość wymowny, a poparcie 80%owe... Czekaj, Jolu. A poparcie 80% dla Putina i tęsknota za Związkiem Radzieckim, za zbrodniczym, jakby nie patrzeć systemem, i tak wysokie poparcie dla zbrodniarza, też ciężko się z tym nie zgodzić, że jest to zbrodniarz. Okej, możesz myśleć inaczej. Dla mnie, chyba w większości ludzi na świecie obecnie jest to zbrodniarz. Jest też coś takiego, że skoro większość ludzi twierdzi, że coś śmierdzi jak kupa, wygląda jak kupa, w konsystencji jest jak kupa, to większość osób, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest to jednak kupa, no, a nie czekolada.
2: Ale poczekaj jeszcze. Odwracasz kota ogonem, ponieważ ja nie powiedziałam nigdy o tym, że Putin jest wielkim wodzem czy wspaniałym człowiekiem. Powiedziałam o nim łobuz.
0: Ja powiedziałem tak samo, być może, dlatego powiedziałem, że być może.
2: I Rothschildzie i całej Chinach, że są to łobuzy.
0: Okay,
2: tak samo mówię o oligarchach ukraińskich, czy amerykańskich, czy rosyjskich, że są to łobuzy, które nas wykorzystują. A jeżeli chodzi o te wygódki, o których mówisz, to w Moskwie nie ma czegoś takiego, żeby śmierdziało na ulicy moczem, tak jak w Los Angeles, w wielkiej stolicy światowego kina, gdzie dla 40 tysięcy ludzi bezdomnych postawiono 5 tojtojek.
0: No to wiesz, no Moskwa słynie z tego, że odbiega standardem od reszty kraju. No co tam, Moskwa i Petersburg, tak? No to dwa miasta, które mogą się poszczycić tym, że jest tam jako

0: Przepraszam, Jolu, a powiedz coś złego o Putinie. Tak, taki test chciałbym zrobić. Powiedz coś złego.
1: No przecież
0: złego.
1: Powiedziałam, że to jest łobuz.
0: Łobuziak taki.
1: Łobuziak, tylko łobuz. Tak samo jak
0: niedobry.
1: Rothschild czy Biden.
0: Niedobry.
1: To są łobuzy, które nas wykorzystują. I tu, wiesz, ja nie powiem o nim dobrego słowa. Natomiast to tak samo nie będę uogólniać na cały naród, bo mówię, ja tam byłam i też widziałam. Więc są to ludzie wykształceni, bardzo często mówię, mówią kilkoma językami i są tak samo stłamszeni i zniszczeni jak my. Wiesz, jak w latach 70. byłam we Włoszech, to jedna Angielka mi zadała pytanie, czy u mnie w Warszawie to białe niedźwiedzie biegają po ulicach, bo im tak mówią. I że my jesteśmy w ogóle takie tłuki niewykształcone.
0: I twierdzisz, że to na podobnych zasadach ulegamy pewnym stereotypom o Rosji. Tak. No dobrze.
1: A I też tak samo mieli o nas zdanie, że jesteśmy niewykształceni, że jesteśmy w ogóle beznadziejni.
0: Bo tak naprawdę w Rosji świetnie się ludziom żyje, w zasadzie nie ma biedy. Jest to bardzo cywilizowany kraj, ceniący sobie wolność, wypowiedzi, prawa człowieka.
2: Ja tego nie powiedziałam. Wkładasz mi
1: jakieś słowa, których ja nigdy nie powiedziałam. Powiedziałam, że ludzie są tam gnojeni i są okradani. Tak samo jak my będziemy za chwilę jeszcze bardziej gnojeni i okradani. I tak jak są w Stanach gnojeni i okradani.
0: No dobrze, Biolu, to myślę, że możemy tutaj zakończyć, znaczy postawić kropkę, no bo wiesz, kiedyś trzeba.
1: Tak.
0: Dziękuję za twoją wypowiedź.
1: Ja również.
0: No,
1: życzę wszystkim dobrej nocy i tym hejterom mnie na czacie również życzę dobrej nocy. Śpijcie spokojnie, bo przed wami najbliższe 5 lat to się ze śmiechu nie pozbieracie, co się będzie działo u nas, na tym właśnie zachodzie.
0: Mhm. No dobra, to trzymaj się, Jolu, i kondolencje z powodu kota szanownego.
1: Tak, niestety, śliczny kotek był.
0: Też to przeżywałem, wiem, co czujesz, więc współczuję ci bardzo.
1: No. Niestety koci katar, nie było szansy jej uratować.
0: O, czyli nosówka, tak?
1: No.
0: No, to jest bardzo groźne dla kota, to prawda.
1: I niestety 5 dni próbowaliśmy, ale się nie udało. No dobra, życzę jeszcze raz dobrej nocy, cześć.
0: Wzajemnie, trzymaj się. Donejcik wpadł i pisze: przejrzałem krawca. O, geniusz, tu spisek wykrył. On płaci Joli za te telefony, żeby rozwijuszyć resztę słuchaczy, czat i Skype. Będą się teraz grzać do rana. Pokrętna dusza, mistrz intrygi. Apeluję o minutę ciszy ku pamięci kota Joli, który odszedł do pana. No nie wiem, czy wiem, że no wiadomo, że wszystkie psy idą do nieba, ale czy koty do pana, to nie wiem. Nie wiem. Mam nadzieję. No ja się z Jolą nie zgadzam, ale zrobię wszystko, żeby miała prawo wypowiedzieć swoje poglądy. Huncfot, chyba nie pisze się kuncfot, tylko huncfot, nie? Się mówi i pisze. Ale zgodzę się, że Putin to jest huncfot, straszny huncfot. No, ti. Puti, ty gibaśku, ty niedawny, ty łobuziak, no. Ja bym powiedział, że łobuz to jest taki, co może graffiti jakieś tam napisał, zabazgrał ścianę albo rzucił kamieniem w szybę, to jest może łobuz. A powinno się bardziej mówić może zbrodniarz, bestia w ludzkiej skórze, diabeł wcielony, demon, odczłowieczony parch, morderca może po prostu. Człowiek odpowiedzialny za miliony istnień. Łapserdak jeszcze jest propozycja. Łapserdak. A może łap krawat?

No. Że ja uważam, że to jest taki łobuziak, że powinien na karnego jeżyka zostać wysłany przez supernianie. No, ja bym mu takiego karnego jeżyka dał, takiego z gwoździ ponabijanych. I tak wzorem jego ludzi, których spadkobiercą duchowym, mentalnym jest. Hultaj jeszcze potrzeba, pisze. Hultaj. No hultaj straszny. Powinien dostać szlaban na wychodzenie na komputer, ten hultaj. Łotrzyk jeszcze. Czek, tu pisze. Łotrzyk. Kurwa. Rzezimieszek. To już bliżej. No, uważam, że powinno się go potraktować tak, jak traktowali właśnie bolszewicy wrogów rewolucji. I w ten sposób go może potraktować. Ciekawe, jakby wtedy się zachowywał. Czy byłby taki dumny i wyniosły. Ta Rosja nas, nie wiem, znaczy nas, mnie na przykład śmieszy. To całe celebrowanie tego, że Putin wchodzi, otwierają te gigantyczne drzwi i ten Putinek, kurdupelek, bo on jest właściwie niski. Wchodzi, jacyś tam strażnicy tym krokiem marszowym, te nóżki tak wyginają, te stópki tam, rach, ciach, ciach, ciach, srata-ta-ta, trata-ta-ta. I wchodzi król, nie? Jak z bajki król wchodzi. Złote wrota otwierają. Jeszcze powinien mieć złote trzewiczki, i garderobę księżniczki w ogóle, i koronę na głowie z największym na świecie diamentem, a trąbek powinno być milion. Najwięcej na świecie mamy trąbek. To jest takie, nie wiem, ja tego nie rozumiem za bardzo. Dla mnie polityka to bardziej tak, wiecie, tak współcześnie, nie? Przychodzi koleś w garniturze, siada, jakaś szklanka wody stoi, rozmawiają, a nie tam srotototo, trotototo, trom trom tom tom tom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. I dopiero się otwierają wtedy drzwi. Rozwijany jest dywan, tak. I dziewczynki wyskakują z wiankami na głowach i śpiewają: a jaka Kalinka, Kalinka Maja, ra, ra, ra, ra, ra. I łyżwiarze, i klaun na trapezie, kurwa, wypierdujący złote gwiazdki, złote, co ważne, złote gwiazdki z dupy. I dopiero po tym wszystkim wchodzi on, Putin. Władimir Władimirowicz Putin. Ciekawe, jak on zdechnie w końcu, jak będą to celebrować i co będzie się działo. O Jezu. Będzie większa szopka niż po śmierci Stalina. Będzie smętnym głosem lektor mówił, że o godzinie 15:55 i 32 sekundy stanęło serce Włodzimierza. Włodzimie. Nie wiem, jak on tam w ogóle. Władimir Władimirowicz Władimirow. Nie rozumiem tej szopki całej. To nie moja bajka, man. Nie moja bajka. Ja to bardziej tak zachód, demokracja. On, wiecie, trochę tutaj znowu staram się sparodiować Mapeta, ale on akurat też strasznie nienawidzi zachodu i nie wiem, czy. I tak gdzieś zawsze wybrzmiewało w jego wypowiedziach to, że ci rosyjscy naukowcy, człowieku, mają takie rzeczy. Zachód jest 100 lat, że tak powiem, za murzynami. Brzydko powiem, ale 100 lat za murzynami. Rosyjscy naukowcy mają takie technologie, człowieku. Man, w ogóle, o czym w ogóle mówimy? No. Tak więc gdzieś tam jest w nim ta chyba fascynacja tą Rosją też, tak,
tak czuję, nie wiem. Ale on nie zadzwoni i nie powie, bo to, to złe radio, zły wilk. Też trochę tak uważa chyba, więc nie zadzwoni i nie sprostuje w razie czego, więc ostrożnie będę tutaj formułował swoje subiektywne jakby wrażenia na podstawie wypowiedzi Tomka. Że gdzieś tam jest w nim to, to też ta fascynacja, że ta Rosja to wolność, wspaniałość, technologia, a Zachód banda morderców, człowieku. Banda morderców. Nie inaczej.

i tydzień szlamanu na World of Tanks dla tego Hunsfota, tego łobuziaka. No. I wezwać rodziców do szkoły, pisze Maharaj. Nie mogę z wami... Czemu mnie tak rozśmieszacie? Już mam zajady. Łobuz, łobuz, porwał autobus. No właśnie. Co do mieszkań, no to tu Jola tyle mówi, właśnie ceny mieszkań, tu się będzie działo, będą nas wysiedlać. No w Rosji to jest taki zwyczaj, przynajmniej był do niedawna, że jak się podpadło władzy, na przykład się rybę w sklepie zawinęło w gazetę ze zdjęciem Józefa Stalina, no to to, że cię wypędzano z domu i ci zabierano wszystko, to był twój najmniejszy problem w tym momencie, bo cię czekały o wiele gorsze rzeczy i to przez wiele lat. No, ja nie wiem, w tych krajach komunistycznych to raczej trzeba czekać 10 lat na talon, na jakiegoś malucha, trabanta, to raczej... Ja wolę, znowu jakoś kapitalizm wolę, chyba założę firmę, zarobię. Akurat nie jestem zamożny, bo mi się nie chce pracować, jestem leniwy. Staram się z tym walczyć teraz troszkę, ale wolę takie coś, niż na przykład być, nie wiem, chodzić na pochody, machać chorągiewką, skakać tam do góry i wiwat, wiwat nasz umiłowany wódz, i ciężko pracować, zapierdalać. Gdzieś tam w międzyczasie właśnie sprzedałem pierogi wrogowi klasowemu i mnie tam 5 lat mi z życia umknęło, bo tam na Sybir zesłali, i dostaję po tych 20 latach talon na najwspanialszy samochód na świecie. Fiat 126P dla całej rodziny, gdzie spokojnie zmieszczą się 4 osoby. A gdzie jest silnik? Nie ma silnika. Co? W bagażniku jest silnik. Przepraszam. Ma. I te nasze pół konia mechanicznego znaczy więcej niż 1 000 000 koni mechanicznych na zgniłym zachodzie, bo to są nasze konie mechaniczne, narodowe, ukochane, prawe i wywalczone krwią konie mechaniczne. A Rogal pisze, że łobuz kocha najbardziej.

Ktoś się dodzwaniajet. Ale ja nie mówiłem, że pedał. Ja mówiłem, że ktoś by tak nazwał w Rosji właśnie Michale, bo Michał zły jest i chce mi wpierdolić. Ale wszyscy mi chcą wpierdolić, no, ale no taka cena sławy taka. Nie, ja mówiłem, że ktoś by mógł pomyśleć, że pedalska sowa w Rosji właśnie tak, a wilk spoko, wilk jest kozak, wilk jest kot, wilk jest macho, wilk jest, wilk to jest wilk. A sowa to taka Harry Potter jakiś pedalski. Że oni mogliby tak pomyśleć. Ja akurat też jestem za sową bardzo. Uważam, że bardzo mądry ptak. Się tak nawet mówi. Sowa, mądra głowa.

jak wprowadzą zielony świat, to zamiast tego malucha będziesz miał rower. Może raczej elektryczny samochód? A poza tym, tak jak napisał Maharadża, ja już mam rower. Więc no, bez takich. No, ale co złego jest w rowerach w sumie? Jak masz gdzieś blisko, to właśnie takie ruskie myślenie, że jak rower ma, to pedał. Razem z tymi pedałami w swoim rowerze jest pedałem, który pedałuje na pedałach. Bo taki prawdziwy mężczyzna to ma wielki samochód ze złotymi klamkami, ze złotymi kółkami, ze złotą karoserią i złotą klapką schowek i złota skrzynia biegów, a w tym schowku ze złota złoto ma jeszcze i złote zęby. I wtedy rosyjska dusza się raduje, jak ma wszystko ze złota. Bo oni nie mają takich bajek. Nas to jednak uczono takich fajnych bajek, że złoto to nie wszystko. Król Midas, nie? A u nich to nie. U nich jest ta bajka przerobiona, że król Midas zamienił wszystko w złoto i dobrze się wszystko skończyło i koniec bajki. Taką mają niedorobioną tą bajkę o królu Midasie, bo by nie zrozumieli, to nie byłaby bajka dla rosyjskiego społeczeństwa. Oni by się pogubili, pytaliby się, no ale što? Što? Jak wszystko miał ze złota, to co złego było? To dobrze, że miał wszystko ze złota. No ale złotem się nie najesz, rozumiesz, Rosjaninie? No jak? No jak? No to on tego nie zrozumie, no po prostu. Ma inna mentalność trochę, no. U nich złote zęby to nadal chyba jest szpan, nie wiem. U nas to się gdzieś tam skończyło w latach 90., nie? Już złote zęby to nie jest szpan, a u nich chyba nadal to jest tak na topie, nie? No. No, tak to jest. Jak oni tutaj przybywali nas wyzwalać i w ogóle, to się dziwowali, że zegarek zobaczył, to się dziwował, nie? Kibel zobaczył, to się dziwował. Że ktoś ma wannę, to w ogóle burżuj, nie? Jakiś z kosmosu. On tego nie rozumiał wszystkiego. I tak, że chleba można sobie wziąć, ile się chce i kartek nie trzeba, to się dziwował Rosjanin. No, tak mówiąc serio, nie wiem, ciężko mi lubić kogoś, komu zawdzięczamy tyle krzywd. Gdyby to nawet były same słynne rosyjskie gwałty Armii Czerwonej na naszych kobietach, już to jest dla mnie powód, żeby ich nienawidzić w sumie. Bo to było stosunkowo niedawno i było to bardzo na szeroką skalę zakrojone zjawisko. Żeby oddać tu sprawiedliwość, u Ukraińców też było wiele takich bestii tego typu. No. Ale oni, Ukraińców jakoś tam trochę szanuje na przykład za to, że oni chcą z tym skończyć. Że chcą skończyć z tym ruskim syfem, ruskim mirem, ruskim zamordyzmem, harmoszką, onucami i torturami i tak dalej i chcą gdzieś bardziej się cywilizować. To szanuję. Czasem trzeba docenić to, że jest jakiś progres, że ktoś idzie w dobrą stronę, nie? Złe rzeczy ma za uszami. No. Jak Putin łobuziak, to banderowcy też huncwoty, tak? Straszne. Można by powiedzieć. Kurde. No, a jednak mnie nie będzie bił. To dobrze. No, się wytłumaczyłem jakoś, wyłgałem się.
nie będzie tej inwazji naprawiania krawca. Wprowadzania ładu u krawca w uzębieniu za pomocą energii kinetycznej przekazanej za pomocą zaciśniętej pięści. Nie będzie jednak najazdu. No...

0: Może się dziwował, ale nie wydłubywał oczów czy obcinał piersi. No właśnie takie rzeczy robili bolszewicy. Też tam byli i banderowcy, znaczy i Ukraińcy, ale też i Polacy, i Czesi wśród bolszewików, ale zdecydowanie najwięcej ruskich. I oni jakby dopingowali innych i uczyli tego fachu. No ale znowu jakoś ten... A, nieważne. Panie prowadzący, będę panu niezmiennie wdzięczna za propagowanie naszej zachodniej cywilizacji i stawianie jej nad wschodnim barbarzyństwem. Pisze Pure. No, to taki mam plan. Taki mam plan. Na Wołyniu Ruscy? Nie, ja mówię tylko, że bolszewicy też właśnie mieli takie tortury. No, NKWDziści na przykład też wydobywali oczy palcami, to znaczy tak, wiesz, wkładali palce. Kobiecie potrafili wszystkie włosy na głowie powyrywać dla zabawy. Przypuszczam, że jakieś obcinanie piersi. No wiesz, skoro z mężczyznami się obchodzili tak, że zalewasz kogoś gorącym lakiem i zdzierasz z niego na żywca skórę. I inne takie rzeczy, o których już mówiłem, już nie chcę o tym gadać. Polecam książkę Czerwony Terror. Tam jest wszystko dokładnie opisane. To się niczym nie różni, panie Mac, od tego, co robili banderowcy. To jest dokładnie ta sama szkoła, ta sama filozofia, te same skille. Też właśnie takie traktowanie człowieka jak przedmiotu, który można ciachać, łamać, palić, przypalać, wkładać rozżarzony pręt w dupę. To niczym się nie różni, więc ja bym tutaj nie stawiał jakoś banderowców przed ruskimi. Czy rozcinali kobietom ciężarnym brzuchy też? Ale wiesz, to już są detale. Mi nie robi dużej różnicy, czy ktoś mi wbija gwoździe pod paznokcie, czy obcina ucho w zasadzie. To mi nie robi aż takiej wielkiej różnicy, bo mnie to... I to mnie bardzo boli, i to mnie bardzo boli. Znaczy... No, okej, czy rozcinali, już nie pamiętam, wiesz, ale straszne rzeczy robili. To, co możesz sobie wyobrazić najgorszego, tak samo jak w przypadku banderowców, to wszystko to samo masz u... mają na koncie ruscy bolszewicy. Dokładnie taka sama nienawiść, taka sama pogarda dla drugiego człowieka, takie samo okrucieństwo. I tak samo nam się to w głowie nie powinno mieścić, jedno i drugie. I tutaj wiesz, czy ktoś komuś wsadza rozżarzony pręt w dupę, czy wydubuje oko, to bym się o to nie spierał, co jest gorsze w zasadzie, nie? Dokładnie ta sama szkoła. Cześć, Gumball.
1: Szczęść Boże, jak tam wieczór mija, bo słyszę, że na temat rozmowy są na temat aktualnej sytuacji geopolitycznej. I w sumie dobrze, bo rozmowa jest ważna. Ale trochę mnie zastanawia jedna rzecz, kiedy to wszystko się skończy. To znaczy, nie to, że ja widzę jakiś wynik, bo nie wiem, jak to się skończy, a zastanawiam się, czy to będzie wielki impas, czy jednak któraś strona pociągnie to. No dla mnie byłoby, no i myślę dla Polaków, lepiej, gdyby jednak Ukraina wygrała. Są ludzie, którzy twierdzą, że Rosja. Trochę nie rozumiem ich nie rozumiem ich logiki, bo oni twierdzą, to znaczy, ja próbuję naprawdę zrozumieć wielu ludzi, ale oni twierdzą, że wtedy Chiny i Rosja tam zrobią z Polski tam jakiś jedwabny szlak, nie, taki handlowy, że my będziemy dostawcą dla Europy. Tylko skąd wiadomo, że Rosja na przykład nie potraktuje Polski tak jak Ukrainy? No to oni tak życzeniowo trochę myślą, tak jakby no, że Ukrainę biją, a nas nie. No nie wiem. Ja myślę raczej, że dla Polski to się by dobrze nie skończyło, więc raczej wolałbym, żeby Ukraina wygrała i Rosja sobie była dalej. Chociaż i żeby w ogóle Polska, to jest jeszcze taka rzecz, też w ogóle by PiS zapunktował i nawet może bym zagłosował na nich, gdyby zrobili roszczenia o Królewiec.
0: A ja bym nie był za jakimiś tam roszczeniami. A czy napadnie Rosjan na Polskę? No, to by oznaczało trzecią wojnę światową, no bo to byłby atak na NATO, nie? I NATO musiałoby, albo by NATO odpowiedziało, albo przestałoby być NATO. A NATO sobie nie może na to pozwolić raczej, więc to jest trochę taki, wydaje mi się, pat, że nie ma tu ruchu i Rosja aż do takiego czegoś się nie posunie. Chociaż widzisz, z tymi łbami jest taki problem, że po nich nie wiadomo czego się spodziewać, nie? Przepraszam, ja się tylko jeszcze szybko odniosę do Maka. No Mac pisze, wyrwać włosy, a wydłubać oko, to chyba jest różnica. O Jezu, czepiasz się tu słówek. No podałem ci przykład z włosami, bo to zapamiętałem, ale kobiety okrutnie traktowano. To, co ci podawałem wcześniej przykład, że do malutkiego pokoiku 40 osób zamykają, że musi być jeden na drugim. Kobiety, mężczyzn i chorych na tyfus. I tych ludzi tam głodzą i oni srają na siebie, aż popadają w chorobę psychiczną. I wariują od tego, czy to jakoś ci się wydaje, nie wiem, lepsze, dużo bardziej humanitarne od rozcinania brzucha komuś. No ciężko powiedzieć, tak? No to i nie jest to temat do rozmowy i do wykłócania
1: Jest
0: się, no.
1: to na rzeczy, którą trzeba byłoby po prostu myśleć nad nimi. Myślę, że są ciężkie, bardzo trudne i raczej nie na tą godzinę. Ale co ja chciałem powiedzieć, bo to prawda, też ja się odniosę do tej jednej osoby, co wcześniej dzwoniła, że uważam, że znaczy Rosjanie tutaj w większości nie są temu winni. Nawet uważam, że sporo Rosjanów jest w porządku. Oni raczej chcą żyć, a nie walczyć, i raczej to władza i większość starszych ludzi raczej mknie do jakby tego ZSRR, tego wielkiego mocarstwa. Bo myślę, że patrząc na młodych, którzy gdzieś się pojawiają w różnych miejscach, udaje im się przebić przez metalową kurtynę, no to oni raczej negatywnie się
2: Utlenienie
1: nastawiają do
2: czarownic,
1: tego. Oczywiście
2: 50
1: bronią
2: złotych,
1: swojego
2: indiańska
1: kraju, no
2: przypowieść
1: bo
2: o
1: każdy,
2: dłużnikach.
1: prawda,
2: Pewnego dnia,
1: patriota powinien
2: bla,
1: bronić swojego
2: bla, bla.
1: kraju,
2: A który Wing wygra
1: ale
2: zapytał
1: mówią wprost,
2: wnuczek?
1: że tak nie
2: Ten,
1: powinno
2: którego
1: być, że Rosja nie
2: nakarmisz,
1: powinna
2: odpowiedział stary
1: atakować.
2: Indianin. Nie
1: No
2: karm
1: i
2: złego
1: większość jest
2: wilka,
1: to
2: bla,
1: wina
2: bla. Masz
1: polityków,
2: w
1: nie
2: złym wilku
1: ludzi.
2: na
1: I trochę
2: pizzę.
1: jest to smutne, bo wiesz, to tworzy też. Ja w ogóle, ja już mówiłem, tutaj muszę powtórzyć, bo zaraz ktoś źle mnie zrozumie, że jestem cały czas za tym, żeby Ukraina wygrała. Ale, no właśnie, to ale ktoś powie, ale uważam, że takie nastawianie człowieka jak maszyny na to, patrz, Rosjanin, zabij go, no nie jest dobre, bo to tak wojny wyglądają. Ja wiem, jak wojny wyglądają. Na tym polega wojna, żeby nastawić źle człowieka, żeby on nie myślał, w ogóle zabija człowieka, żeby myślał, że zabija bestię, szatana, tego złego. Dlatego też w Rosji to weszło na po prostu teren religijny. Ludzie się dziwią, czemu religia w to jest wplątywana. Właśnie po to, żeby ci Rosjanie, którzy idą na wojnę, myśleli, że ci Ukraińcy to są jakieś demony, potwory, Belzebuby, wszystko w jednym. Najlepiej, żeby oni byli odczłowieczeni, bo wtedy taki Rosjanin nie ma wyrzutów sumienia, że zabił, no bo przecież zabił coś, co nie powinno w ogóle żyć. I to działa w drugą stronę. No.
0: Ciężko się w sumie nie zgodzić, ale wiesz, no, tak bez urazy, to możemy sobie tak zawsze wszystko podsumować, że nie wolno wrzucać do jednego worka, stereotypy są złe, nie ma co mówić, że wszyscy. No, ale tak my tak często o konkretach rozmawiamy, o tym, co się aktualnie dzieje na Ukrainie. Zwracam tu uwagę na słowo aktualnie, bo też Jola cały czas tą zachodnią cywilizację piętnuje, że aborygenów uważali za zwierzęta i tam, no tak, i odbierano różnych rdzennych mieszkańców do katolickich szkół. Przecież o tym wszystkim było i w moich audycjach, i Jacek o tym mówił, o tych aborygenach. W swojej audycji. To wszystko było, tylko to cały czas wracamy do dawnych czasów. Niektórzy się mocno ucywilizowali, a niektórzy zupełnie nie.
1: No ja
0: Więc.
1: chciałbym, żebyśmy się cywilizowali, żeby wojna w ogóle nie istniała,
0: Nie wiem,
1: bo
0: to tak jakby teraz na przykład ktoś No w Rosji, ciężko... W Rosji coś takiego jak tortury, to myślę, że nadal doskonale sobie funkcjonuje. Ale załóżmy, że jakiś hipotetyczny kraj wprowadza sobie tortury, niewolnictwo, pedofilię i tak dalej, a ktoś mówi, a Mahomet to nie pedofilia, a inkwizycja to nie tortury? I co, tamci lepsi? No to zupełnie bez sensu rozmowa, bo patrzymy, powinniśmy patrzeć z perspektywy czasów, w których żyjemy, a nie... szukać, że... No jak nie?
1: Nie, nie, ja mówię, że nie do takich ludzi, że oni powinni porównywać siebie do samego siebie, do swojej jakby do sumienia, bo problem polega na tym, i to się pojawia wszędzie, co robi polityk, kiedy zrobił coś złego? Mówi, że zrobił coś złego i że jego sumienie powiedziało mu, że zrobił coś złego, czy powiedział, no zrobiłem coś złego, ale słuchajcie, ten drugi to jeszcze gorzej robi, to wiecie. I na tym polega właśnie ten cała rzecz, że człowiek nie lubi się przyznawać do błędów, zawsze będzie trzymał swoje ego na wodzy, będzie gdzieś miał to jakby...
0: No właśnie, nie będzie trzymał na wodzy, jeśli już.
1: I mówię, że dlatego to jest taki problem naszego w ogóle ja, bo człowiek po prostu uważa, że jest istotą doskonałą, pomimo, że ma miliony wad, że wszystko, co robi, jest najlepsze. I dlatego właśnie powstają wojny, bo ktoś mówi, że on ma rację, a ktoś powie, że ktoś inny ma rację. I zamiast dojść do tego wszystkiego jakoś polubownie, bo oni często wiedzą, że są w błędzie, nawet to rozumieją, ale ich ego nie pozwala na to, żeby to w ogóle w jakikolwiek sposób pokazać. Więc dochodzi do konfliktów.
0: No zgadzam się, że ego jest problemem. No, jaja są problemem. Jaja wywołują emocje, znaczy jaja wywołują wojny, no, jak to śpiewał Tymonty Mański. Chciałem tu podziękować wódzowi pierdzącemu bykowi, nie, plemienia Czeroki. This is a story. Indiańska przypowieść jest przytoczona o dwóch wilkach. Pewnego dnia, bla, bla, bla, który tam wilk wygra, zapytał wnuczek, a Indianin się podrapał po jajach, pierdnął, chrząknął i dał wnuczkowi na pizzę dla dobrego wilka. Właśnie, żeby kupił pizzę dobremu wilkowi. Ja to popieram, raczej właśnie dobry wilk. Dziękuję wódzu. Dziękuję wódzu. Ciekawe, czy to ten wódz, czy to inny wódz. Może są różni wódzowie. A słuchaj, a może byśmy napisali list do Putina? Ty dobrze znasz angielski. Może coś wymyślimy. Czekaj, otwieram tu notatnik, bo powinniśmy się dogadać jakoś. Może mu przemówimy temu Hunsfotowi do rozumu. Czekaj. Dear Mr. Putin. Tak można by za... Nie, dear to... No dobra, no to tak wypada dyplomatycznie ładnie. Dear Mr. Putin. Co dalej?
1: No to dobre pytanie.
0: Can you stop... Nie wiem. Stop nie this... Wiem. Can you stop this madness? Tak nie...
1: Wiesz, ale to takie bardzo trywialne. Takie jak dzieci by pisały. Takie wiesz, hello Mr. Putin. In today's world, there is a lot of bloodshed, there is a lot of violence, there is a lot of pain. Humans everywhere are suffering. There is poverty, there is hunger, and overall, we are not living in a great times. And current situation in Ukraine is not helping that. The amount of people that are more in pain because of your actions are increasing day by day. And it's not only Ukrainians, also your people. It's Russians that also suffer. It's their families that can earn money by living and working because everyone else is sanctioning you. It's also Ukraine that is basically blocked. So why just do this and just essentially please stop, because that's not gonna get you anywhere. I wiesz, takie coś można byłoby pisać, no można byłoby pisać, można byłoby takie rzeczy, ale to jest taka dziecinata, bo tak naprawdę on to wie. Znaczy, On wszystko rozumie i nieważne ile listów byś pisał, ile byś próśb robił, to dla niego to jest papier toaletowy.
0: Nie wiem, a może on nie wie. Załączmy mu w załączniku jeszcze tekst, znaczy ten, piosenkę What a Wonderful World.
1: A może
0: I see sky so blue
1: We are
0: and
1: the world.
0: clouds so white. Może się wzruszy.
1: Ja bym zapuścił We are the world.
0: O, właśnie. We are the world. We are the children. Może by to przerobić jakoś, uwspółcześnić, zmienić trochę słowa.
1: Uwa.
0: We are the Europe.
1: We are the NATO. We have the nukes. We can send them to your homeland and crush your dreams.
0: And killing people. Killing people is bad. Ja bym mu tak powiedział.
1: On powie, no dobrze, to czemu Ukraińcy zabijają Rosjan?
0: No tak by pewnie odpowiedział.
1: Widzisz, to jest problem, bo ten, kto zaczyna,
2: jednoczmy się razem w walce z
1: to nikogo nie interesuje, to tak jak w
2: zniszczenia.
1: Szkole.
2: Łączą nas Polaków
1: wiesz,
2: nie
1: możesz
2: tylko
1: zrobić
2: w
1: dużo, na przykład
2: ale
1: dać komuś spisać
2: poszanowanie
1: codziennie
2: do prawa,
1: zadanie,
2: umiłowanie wolności i
1: a pewnego
2: prawnej
1: dnia mu nie
2: niezależności.
1: dasz.
2: To
1: A potem przyjdzie taki moment,
2: K,
1: kiedy ty nie będziesz miał tego zadania, będziesz chciał od niego spisać, a on ci powie, że o, tego jednego dnia mu nie dałeś. To wszystko, co było w przeszłości, już się nie liczy. Ale te złe rzeczy się liczą. I to w sumie tak jest w naszym życiu cały czas. Że my
0: Dobrze.
1: się tylko patrzymy na to, co złe było.
0: Cicho,
1: Niemcy.
0: cicho, cicho, weź mi tu, bo ty mi tu jakieś kocopoły walisz, a ja tu donata 100 zł dostałem. Pieniążki, a nie jakieś tam. Cicho, tu słuchaczka, bo to Piór, która wcześniej pisała, że wspiera mnie w walce o cywilizację dobra. Ja poczułem potężne uderzenie mocy tym banknotem 100-złotowym, aż mi łza spod pachy ze wzruszenia spadła i aż. I pisze tutaj Pure, dziękuję bardzo, pisze, jednoczmy się razem w walce z cywilizacją śmierci i zniszczenia. Łączą nas Polaków nie tylko więzy krwi, ale też poszanowanie do prawa, umiłowanie wolności i pragnienie niezależności. To pierwsza, słuchaj teraz, to pierwsza rata z 10K, którą przekażę.
1: O, ładnie, to będzie
0: czyli się,
1: tysiak.
0: Czyli się zadeklarowała, że będzie sponsorować w ogóle powsze czasy.
1: No i dobrze.
0: Trzymam za słowo! Nie, żartuję, nieładnie się tak domagać. Ja się cieszę z tej stówki i tak, jak głupi. Za 100 zł to ja wszystko bym zrobił, nawet pojechałbym na wojnę i ruskich zabijał.
1: Aby to nie było zobowiązanie tak jak moje, czyli no, będę nadawał, po czym nie nadaję. Moje zobowiązania są nic nie warte, bo w sumie, znaczy są warte wtedy, kiedy to jest istotna rzecz, czyli na przykład komuś pieniądze wiszę, ale to głównie wtedy, no bo trzeba pieniądze oddawać na czas. A tak jak jakieś luźne rzeczy, to po prostu jestem tak leniwy. Muszę być mniej leniwy. Miałem na przykład, taki był plan, żeby w środę włączyć streama i ponadawać, ale po prostu o 20 poszedłem spać, bo myślałem, że mi się nic nie chce
0: A
1: robić.
0: To ci dopiero historia, no słuchajcie, no. Chciał nadawać, ale mu się spać zachciało i w rezultacie nie nadawał. Ja nie mogę, ale to gambol, a coś więcej jeszcze, jak bardzo ci się spać chciało? To mogłeś sobie
1: nie.
0: kawkę jeszcze wypić.
1: Bardzo mi się spać chciało i wiesz, ale audycja miała być dosyć ciekawa, bo chciałem porozmawiać o japońskich akcentach w Polsce, czyli dlaczego Polacy oglądali anime. I nawet nie wiedzą o tym.
0: Tak?
1: No, było dużo rzeczy, które było zrobione przez Japończyków, a my w Polsce to oglądaliśmy. i nie były to rzeczy, o które można byłoby się tak domyślić, jak na przykład Pokémony, bo tu mógłbym powiedzieć parę innych przykładów, ale mam nadzieję, że zrobię tą audycję, więc tych przykładów nie podam. W końcu się muszę zmusić, mam taki plan. Jak to się wydarzy? Jak będzie moment, w którym zacznę nadawać, to będę nadawał tak często, jak tylko będę mógł. W sensie muszę tylko odpalić ten silnik w swojej głowie. Jak już odpalę ten silnik, bo to jest tak, że jak już coś zacznę robić, to będę to robił. Jest taki trans. I właśnie z tymi audycjami. Muszę teraz tylko wejść w trans i będę prawdopodobnie nadawał często.
0: Musisz
1: Gęsto.
0: się stać trans, tak? No to my tu jesteśmy tolerancyjni. Ale to, czyli już wiemy, na co Gumball zbiera. Na
1: Tak,
0: przeróbkę
1: zmianę
0: taką chce
1: płci.
0: być trans.
1: No zmianę płci, no oczywiście, że tak. No co ty myślałeś?
0: A ty właściwie to jesteś mężczyzną czy kobietą? Bo ja do dzisiaj się zastanawiam.
1: A niech to zostanie sekretem.
0: Jeszcze się nie zdecydowałeś. No
1: Jeszcze nie
0: dobra.
1: wiem. A podobno mówią, że nie trzeba się w ogóle decydować. To może dwie, tak
0: Po prostu
1: pomiędzy.
0: jesteś tym, kim chcesz być. Już.
1: Jedną nogą w kiblu i drugą w bidecie.
0: To idź i głoś takie rewelacje w Rosji i zobacz, jak cię potraktują tam.
1: No, potraktują mnie jak K47.
0: Czyli stara rosyjska filozofia zajebać odmieńca.
1: A to czy taka rosyjska w sumie?
0: No taka ogólnie ludzka, ale w Rosji bardzo popularna od dawien dawna do dziś. Zajebać odmieńca. Wiesz,
1: Dlaczego?
0: że tam, no, tam na przykład były popularne takie pranki, zabawy, że homoseksualistę na ulicy się podbiegało i bach go na przykład w łeb, że on gdzieś tam padał łbem o chodnik i się spierdalało i nagrywało się takie filmy, na YouTube'a się wrzucało, to było bardzo swego czasu popularne. A Putin i jego koledzy, jak widzieli to zjawisko, to się tak lekko uśmiechali pod nosem i pobłażliwie i bawią się dzieci nasze rosyjskie, bawią się.
1: Ludzie mówią, że jestem jak Etam. I to prawda, że jestem jak Etam. Ja robię rzeczy jak mi się chce. Bo mi się często nie chce. Czyli nie wiem. Ale staram się dotrzymywać ważnych terminów. To mnie trochę od Etama może różni. Że na przykład gdybym miał wysłać paczkę na konkurs, to ją bym wysłał. Prawda?
0: No tak.
1: Etam, mam nadzieję, że to słyszysz.
0: Ja powiedziałem Plokijowi, on nigdy nie wyśle tej paczki. Nie spodziewaj się, to jest przegrana sprawa. No ale Etam już, tylko on ma problem, bo widzisz, ta paczka już się zakurzyła i on teraz będzie ją musiał odkurzyć, a to wiesz,
1: Jest
0: co nagle
1: również.
0: to po diable, więc będzie musiała teraz czekać na odkurzenie. Ta paczka.
1: No to już w ogóle odkurzenie, to panie, to kiedy to będzie w ogóle? To ja nie wiem. Wiesz, ale to tak w sumie ciekawe to jest, bo też chciałbym tak żyć bez zobowiązań. Nawet jak coś powiem komuś, to tak nie mieć konsekwencji.
0: A ja mam pomysł na dorobienie się. Może założymy jakąś grupę najemników, taką trochę jak Niezniszczalni, Expendables, i za Putina jest $1 000 000 nagrody. To mielibyśmy już na początek działalności.
1: Spoko, spoko, tylko jeszcze weź to powiedz ten wszędzie. Bo wiesz, to jest taka trochę komedia, bo wiesz co, kim jest dobry najemnik? Ten, który robi
0: Wiem.
1: dla jednej osoby i robi sam. Bo problem z grupami jest taki, im większą masz grupę i w ogóle tym więcej ludzi cię zna, tym gorzej dla ciebie.
0: To trzeba by sposobem jakoś, tak samojeden faktycznie, to bym się przebrał za dziewczynkę, taką z warkoczykami, blond, założył jakąś czapeczkę harcerską, jakieś tam podkolanóweczki, sukienkę i w imię braterskiej przyjaźni między narodami gdzieś tam bym pojechał do Putina mu
1: W jaki
0: wręczyć
1: sposób chcesz to zrobić?
0: kwiatki. Co?
1: Bo problem jest taki,
0: No.
1: że będziesz zbyt blisko Putina, w sensie zrobisz coś, co jest już zbyt blisko jego, dostaniesz kulkę.
0: Może nie zdążą, może
1: No
0: zdążę
1: właśnie.
0: go ukatrupić, potem wyskoczę przez okno gdzieś tam na główkę.
1: Bo jedyne osoby, które mogą coś takiego zrobić, mogą być blisko jego, to są osoby publiczne. Czyli technicznie, żeby to zrobić, ale to byłaby, jakby wtedy masz dobre życie i je tracisz. To znaczy, musiałbyś stać się politykiem sławnym.
0: Albo gwiazdą, gwiazdą. No, Steven Seagal też się zbliżył do Putina. Ja miałem nawet taką teorię, że, Steven, że to jest taki plan, że Steven Seagal jest takim agentem, który tylko udaje przyjaźń z Putinem. A jak Putin będzie chciał na przykład wcisnąć czerwony przycisk, wystrzelić rakietę, to usłyszy za plecami takie: nie tak szybko.
1: Wołodia. To jest idiota. I to nie mówię tego lekko, bo on chyba ma tam, nie wiem, nie chcę mówić ile ma IQ, bo nikt tego nie sprawdzał w sumie, ale pewnie ktoś by zobaczył to tak z 90 IQ, jestem pewien. No i problem tego człowieka jest taki, że po prostu takim idiotą, że w sumie Putin stwierdził, no w sumie taki idiota to krzywdy mi nie zrobi. A dlaczego to też tak mówię? Bo przecież drugi polityk go zaprosił. No kto oprócz Putina w takim wypadku mógł go zaprosić? No strzelaj.
0: Sigala?
1: No, jest to Sigala. Osoba, którą jakby Rosja, czy Putin, to jest związane z Putinem w pewnym sensie. Inny kraj.
0: Nie wiem, nie mam pojęcia, nie słyszałem o tym, żeby ktoś go zapraszał jeszcze.
1: No, a ja sam go nie pamiętam teraz, kurde.
0: No to żeś tu zabłysnął.
1: Ale wiem jaki kraj. Białoruś.
0: Łukaszenko, tak?
1: Łukaszenko, no właśnie. I Steven Seagal przyszedł do Łukaszenki, tam nie wiem, do pałacyku. I ty, ale beka. No inaczej tego nie potrafię powiedzieć. Łukaszenka mu ziemniaki i marchewkę obierał.
0: Seagalowi?
1: Tak. I to był taki miejsce, sobie zjedz. I ten tak bierze całą marchewę, gryzie. Dobry.
0: A widziałem, jak on się tą marchewką zajadał i tak komplementował, że dobre. Tak, bo u Łukaszenki to jest tak bardzo jak za dawnych czasów. Tam on przychodzi z gospodarską wizytą do fabryki i opierdala wszystkich tam. Jak to tak się spóźniać? Wynocha mi stąd! I tam palcem im przed nosem, a oni tak z rączkami na jajeczkach i tak główki spuszczone, noski na kwintę i słuchają, co mówi wódz.
1: No.
0: Jaki? Bo w takich krajach to wódz się zna na wszystkim, jest uważany za eksperta od wszystkiego, tak samo w Korei Północnej, nie? To tak, nam się to śmieszne wydaje, że Dzing Dzong przyjeżdża do fabryki piłek i instruuje, jak należy robić dobre piłki futbolowe. On się na wszystkim zna. I z notesikami tam zapisują.
1: Nie, piłki to robi Etam, bo on sobie szył. Jak pewnie słyszałeś na audycji.
0: Sam sobie piłki futbolowe szył?
1: No, przecież mówił, że tam brał skórę i szył.
0: O Jezu, co on nie robił? To jest człowiek tylu talentów. Ja się płakać chcę. To jest taki wybitny.
1: I wiesz, jak on grał w piłkę?
0: Domyślam się, że w inny sposób niż reszta.
1: I nie, on grał, tak przynajmniej mówił, że gra dwie bramki, a po środku droga. Jak piłka trafiła pomiędzy samochód, bo to się zdarzało i samochód na przykład się zatrzymał, to wszyscy zaczęli kopać samochód, w sensie blachę.
0: A mówił taki, że bywało nawet, że rzucali cegłami w samochody. To był straszny gangus z niego, taki małoletni w ogóle. Cegłami w samochody rzucał, bo mu tam piłkę potrącił samochód. Straszny był ten Etam w ogóle.
2: 500 zł.
0: Ja pierdolę.
1: Panie prowadzący, gdzie proszę mnie dobrze takim zapamiętać, gdyż młodu, ludzie stojący po bój. Stronie prawdy i dobra
2: będą przeze mnie sowicie wynagradzani. Niech Polacy znajdą w sobie drogę i siłę pojednania. Pozdrawiam z Teksasu.
1: Co jest to?
0: 500 zł dostałem.
1: O kurwa. No szaleją.
0: You love me. You really love me. No nie, no to...
1: No widzisz, przyszedł Gumball, to stówkę dostajesz, 500 zł. No mówię, jak weź tutaj twoją gwiazdą.
0: Ale ja tego nie rozumiem, co ja takiego zrobiłem, że jestem po stronie dobra, bo tu pisze Piór. Ale to ja jestem po stronie, ja walczę ze złem i dobrem jednocześnie, taką mam filozofię, bo nie uznaję kompromisów. Szanowny panie prowadzący, proszę mnie dobrze zapamiętać, gdyż ludzie stojący po stronie prawdy i dobra, to ja chyba, będą przeze mnie sowicie wynagradzani, ale ja chcę być za darmo, a to taki może wyraz uznania, bo ja nie chcę za pieniądze być dobry, bo to już wtedy nie jest bycie dobrym. Niech Polacy znajdą w sobie drogę i siłę pojednania. Pozdrawiam z Teksasu. Z Teksasu.
1: Bardzo ładne słowa. A w sumie Teksas fajne miejsce. Chciałbym tam żyć, bo Teksas, kurde, to jest trochę taki Polska Ameryki, tylko że z bronią.
0: Thank you, partner! Tak powiem, jak w Teksasie.
1: Jeżdżą z pick-upami, mają broń, ale w sumie każdy jest przyjacielski, bo mottem Teksasu jest robienie przyjaźni. A na przykład chyba Mississippi, czy jakiegoś tam innego, jest ten, bądź tam kimś, albo umrzyj. Jakie? Okej. Okay.
0: Zawsze jak dostaję takie donaty, to się zaczynam martwić, czy hojny sponsor nie będzie płakał na drugi dzień rzewnymi łzami, bo był powiedzmy tam po paru drineczkach, po paru tamtego i wzięło go, a niech ma, a na drugi dzień, gdzie moje pieniądze? Gdzie moje oszczędności? Miałem, przecież zniknęło, bo moje... Jezus Maria!
1: Ja się krawiec cieszę twoim szczęściem. Mam nadzieję, że...
0: A ja się cieszę swoim szczęściem.
1: Ja się cieszę, że to że sprawi, że będą pozytywne audycje i takie właśnie, jakie są, czyli twoja prawda. Bo ja nie wiem, czy ona jest prawdą. Ja w ogóle nie mówię, że nie jest, bo nie wiem. Sam. Ja jestem człowiekiem, który nie wie, czym jest prawda. Ale uważam, że każdy ma swój honor i sumienie, powinien nim iść, więc jeśli ktoś tak w sumie 500 zł ci dał za to, no to nie wiem, ktoś musi cenić twoje postawy.
0: Ale ja mówię to, co wszyscy inni mówią w sumie, normalni ludzie.
1: No, a normalnych ludzi jest mało na tym świecie. Zdziwiłbyś się, jak bardzo popierdolony jest świat.
0: To co takiego powiedziałem dzisiaj, że jestem złodziejofobem i torturofobem i terrorystofobem i zamordystofobem?
1: To... Tak wszystko naraz, to zdziwiłbyś się. Nie znajdziesz tak dużo ludzi, którzy by w sumie byli przeciwni wszystkiemu, co powiedziałeś. Naraz.
0: 500 zł, co ja sobie za... Ja już sobie listę robię, co ja sobie kupię za to.
1: To jest 500 plus.
0: A niedawno tak trochę się wyzłośliwiałem, że ci, którzy chwalą tam różne dziwne rzeczy, inne niż ja chwalę, to dostają bardzo dużo pieniędzy i proszę, i doczekałem się, też dostałem dużo pieniędzy.
1: A ja teraz jestem głupią mi teraz, bo będę chciał pewnie nadawać, to zaraz ktoś w czacie powie, a ten będzie nadawał, bo pieniądze.
0: Albo ktoś napisze... dałabym ci gamble, ale już krawiec dostał.
1: No właśnie, nie, powie, dałbym ci, ale ty nie jesteś krawiec. No ale to w porządku, bo wiadomo, że ty jesteś tu prowadzącym, a właśnie jeszcze taka informacja czysto informacyjna związana z Discordem. Sorki, że to tak wrzucę, ale dużo ludzi wchodzi i się nie przedstawia. A ja bym bardzo chciał dodać do tego Discorda, w sensie ja zapraszam wszystkich. Teraz poluzowałem gacie, jak to się mówi, zrozumiałem swoje błędy i tak podchodzę bardzo delikatnie do ludzi. Nie będę naprawdę już teraz banował nikogo. Tak trochę przeszedłem swoją fazę buntu i teraz będzie w porządku. Także jeżeli ktoś chce, to zapraszam i będę bardzo miły. A jak będę chujem, to możecie powiedzieć to krawcowi albo mi prosto w twarz i wtedy no, będę musiał ten... jak to się mówi, pokutę zrobić, ale no mówię, dużo osób przyszło, nie przywitało się, no to jest jedyna naprawdę zasada. Przywitajcie się, bądźcie cokolwiek. No po prostu chcę wiedzieć, że nie jesteście butami.
0: Pizza ekstra duża, nowe buty, kurtka,
1: Sam jestem głodny, a będzie pizzę zamawiał.
0: Płyn po goleniu brutal, woda po goleniu brutal. Przepraszam, sobie robię listę tego, co sobie kupię. Co mówiłeś? Tak, aha, no masz rację w sumie, można tak powiedzieć, no tak to jest na tym świecie. Raz tak, raz siak właśnie. Nie no, żartuję, słuchałem cię,
1: Mam powiedzieć, za kim jestem? Jestem za Polską.
0: Za kim jesteś? Za Polską.
1: Za Polską.
0: A kto jesteś? Polską, Polak mały.
1: Ale jestem za ludźmi też.
0: Ja za takie pieniądze mogę być bardzo za Polską. Nawet powiem, kto ty jesteś, Polak mały. Jaki znak twój, skarpety i sandały?
1: Powiem jedno. Za żadne pieniądze nie sprzedałbym się Rosji, jeśli chodzi o wojnę. Bo ja się nikomu bym nie sprzedał, jeśli chodzi o wojnę. Wojna jedynie jest słuszna. Nie, w ogóle wojna nie jest słuszna. Inaczej, obrona jest tylko słuszna. Jeżeli ktoś napada kogoś, to obrona jest konieczna. Dlatego uważam, że to, co robi Ukraina, nie jest złe. Jest moralnie poprawne. No.
0: Widzicie, jak to jest. No.
1: Bo Ukraina ma wszelkie prawo, żeby się bronić. I ma prawo w tym momencie odpierać ataki. No atakować wręcz, powiedziałbym. No bo Rosja to zaczęła. Mówcie, co chcecie.
0: Dobra, okay. Słuchaj, skoncentrujmy się na konkretach, bo gadamy. Niewiele z tego wynika, a ja bym się zastanowił na przykład, jak odpalić Putina. Jakieś może macie sprytne sposoby. Może na początek zróbmy mu psikusa, wyślijmy mu paczkę z gównem dziecięcym lub chłopskim rozrobionym. Albo...
1: Putin jest w bunkrze prawdopodobnie.
0: Albo to są klony, albo w ogóle Putina nie ma. Jest taka teoria, że to jest matrioszka, czyli taki podmieniony człowiek. Jezu, ale ty mi wchodzisz w słowo. Ja chyba żadnego zdania nie mogę dokończyć, bo zawsze jak już się zbliżam do końca, to ty... Trochę kultury, nie bądź jak Rosjanin taki. Bądź bardziej cywilizacja łacińska.
1: No.
0: Proszę. A co tam się ciekawego na Discordzie dzieje? Powiedz, bo nie było mnie dawno.
1: Właśnie nic w sumie. Dlatego jestem smutny. Ostatnio tak trochę nic się nie dzieje. Może z mojej winy, może nie wiem. Może po prostu ludziom się nie chce pisać. Jeżeli to z mojej winy, to przepraszam. Nie chciałem być wredny.
0: No. Bunt?
1: No, to... Ale to rozumiem. Jeżeli nie chcą ludzie być, to też nie będę zmuszał, nie? Też, ale no mówię, że teraz będę luzował gacie, starał się być miły. No trochę ciężko czasem jest z tym, bo jedni drugich nie lubią. I jest taki problem, że jak przyjdą jedni i drudzy, to się pokłócą i wyjdą i tak.
0: Widzisz, jednak wpadłeś w pułapkę właśnie zamordyzmu i ja zawsze uważam, że mniejszym złem jest jednak pozwolenie ludziom, niech gadają co chcą, niech nawet kontrowersyjne, nawet straszne rzeczy niech mówią. Ostracyzm społeczności jest wystarczającą karą często. W naszym przypadku, w naszej małej skali, gdzie nie ma ludzi tak dużo, to wiesz, tam kogoś banować, hamować, opierdalać od razu, wyrzucać, to się mści potem i widzisz. I teraz co? Mówisz, że nie chcą gadać. No. Zróbmy to tak po rosyjsku może. Zróbmy nakaz, że jest po prostu nakaz rozmawiania. A jak ktoś nie będzie na Discordzie się udzielał, to rozżarzonym łańcuchem po jajach go... I takie rzeczy, i pasami skórę będziemy zdzierali, jak ktoś nie będzie się udzielał na Discordzie.
1: Ja będę miłym, ty będziesz tym złym policjantem, albo no, będzie.

0: ktoś się boi. I no wiecie, to nie oznacza, że on się boi właśnie z innych krajów, tylko ludzi w swoim kraju.
1: Tak, wszyscy twierdzą, że się boi. Na Discordzie cisza, bo dużo osób poszło z tomu, które wrzucały różne tematy. Tak trochę niegramotnie Czektul napisał, ale chyba, ale może coś być. No bo widzisz, tomu przyjął taką strategię, że zero cenzury, zero jakichkolwiek ingerencji.
0: Nie wiem. Nie wiem. Dariusz dostał tam bana.
1: Dariusz dostał bana u tomu?
0: Dariusz dostał bana. Tak, no, dostał bana. Czy wiesz, ogólnie problem bez cenzury jest taki, że zawsze jest cenzura, nawet jak się nie chce, bo jak już kogoś banujesz, to w pewnym sensie jest cenzura. No i tyle.
1: No to nie banować za dużo, tylko w ekstremalnych przypadkach, jak ktoś jest na przykład jednocześnie głupi i zły. Ja mam
0: No,
1: taką zasadę.
0: jeszcze.
1: Dzisiaj zbanowałem jedną osobę na czacie, bo mnie tak personalnie obrażała tam, dogryzała, jak zaczęła mnie wyzywać, no to do widzenia, no. Może dam szansę, może odbanuję za 2 tygodnie, ale wszystko zniesę, ale chamstwa nie zniesę. No, tak więc trochę kultury. Nie można tak wyzywać od razu, jak się z kimś nie zgadzamy, od takich i owakich. To mnie to ubodło, że mnie ktoś nazwał, już nie powiem jak. No. A co do deepfake'ów różnych tak i podmianek, green screenów, to zawsze trochę widać, nie? To ciężko jest to zrobić naprawdę. To, żeby to zrobić fachowo, tak żeby, wiesz, mucha nie siada, to trzeba by się to długo przygotowywać. Trzeba mieć fachowców od efektów specjalnych. A nawet jak się przyglądniesz na jakieś Marvele i tak dalej, to czasami widać, że troszkę się otoczenie w zbroi Ironmana odbija nie tak jak trzeba. Zawsze się to jakoś wychwyci. To trzeba dużo by włożyć sił. Patrzyłem sobie dzisiaj na deepfake'a. Ktoś zrobił fajnego deepfake'a. Puszczałem wam Epic Rap Battles of History, gdzie było trzech Johnów. John McClane, tak, ten ze szklanej pułapki, John Rambo i John Wick. Trzech Johnów, czyli Neo, Rambo i Bruce Willis. No, czy jak tam. No i ktoś podmienił twarze na naprawdę tych aktorów, nie? Już nie osoby odtwarzające te role, tylko no, prawdziwy Rambo. Za pomocą technologii deepfake, czyli sztuczna inteligencja pomaga w podmienianiu twarzy. No i to widać, to koszmarnie to widać. Wiesz, tu tonacja skóry się trochę nie pokrywa, tu rozmyte trochę, tu twarz zaczyna nagle pływać. Jak ktoś zakryje twarz ręką, to sztuczna inteligencja głupieje troszeczkę w tych sytuacjach. Bardzo zawodne to jest wbrew pozorom. To jak patrzymy na jakieś takie super zrobione przykłady, nie? Jakieś Gwiezdne Wojny, odmłodzony Luke czy coś, no to jeszcze. Ale tak naprawdę bardziej, wydaje mi się, niezawodną techniką jest stworzenie bardzo szczegółowego modelu 3D. W ogóle była ciekawa akcja, kiedyś zrobiono zasadzkę na pedofilii, tworząc wirtualne dziecko w 3D, które tam rozmawiało, mimikę twarzy miało wszystko i włożono w to dużo wysiłku i działało, słuchajcie, i działało. I chyba się jakoś to. No, nie wiem, ale chyba, no, widziałem gdzieś screena i na portalu jakimś i wyglądało to bardzo realistycznie. Przypominam też, jak zrobiono młodego Schwarzeneggera w Terminatorze, nie? Tylko, że to była taka hybrydowa technologia, bo tam łączono. Ciało było aktora, kulturysty, którego mięśnie przypominały właśnie bardzo tego młodego Arnolda. A sama twarz była, głowa z szyją to był model bardzo szczegółowy 3D. No i super to wyszło, nie? To już było takie praktycznie nie do odróżnienia.
0: No wiesz, to ciekawe, a ja tutaj jeszcze muszę przeprosić, bo ten to mu powiedział, że Dariusz nie dostał bana. No to musiałem jakieś złe informacje dostać. To prawdopodobnie ktoś mi fejka zapuścił, bo mnie tam w sumie nie ma na tym Discordzie, więc ja nie mam z pierwszej ręki. W sumie nie powinienem tak rzucać bez źródła informacji
1: No, ale
0: i.
1: Tomu bardzo często słucha i jest tu z nami, więc zawsze może tutaj sprostować, co zresztą zrobił. Ale pisze, nikt jeszcze nie dostał bana na Discordzie bez cenzury. Zapraszam jak coś. No, bez cenzury też jest taki Discord.
0: Może zostać.

0: pamiętasz.
1: U nas też niewiele osób w rezultacie ma bana chyba, nie?
0: Nikt już. No dobra, jedna osoba ma bana.
1: No,
0: No, tylko jedna.
1: Wiemy, która.
0: No. Jeżeli, to znaczy będzie tak, jeżeli wszyscy będą tego chcieli, to ja mogę odbanować go, ale to wszyscy muszą tego chcieć.
1: Ta osoba mnie nie chce znać, więc nie wiem, czy ja bym chciał ją widzieć na swoim Discordzie nocno-radiowym.
0: No to jeżeli ty nie chcesz, to już wystarczy.
1: Znaczy, wiesz, ja, mi to zawsze wsioryba, tak mówiąc językiem barbarzyńców.
0: Nie.
1: Mi to zawsze wsioryba, tylko obawiam się, że zaraz się zaczną awantury jakieś i obrażanie ludzi i tak dalej, więc... Bo po prostu niektórzy nie mogą zrozumieć za Chiny ludowe, że to, co mówimy, to jedno, a to, jak mówimy, to drugie i jedno i drugie jest ważne. Niektórzy po prostu uważają, że ważne jest tylko, co mówią, a nie jak mówią i nie potrafią tego pojąć. To gdzieś tam im się zawiesza procesorek, jak zaczynają, ktoś im to stara się wytłumaczyć.
0: Krawiec, ja mam w sumie pomysł taki, znaczy to taka luźna propozycja. Co myślisz o reboocie Nocnego Marka?
1: No nie, ja czy, mogę... nie wiem, czy jest sens, bo wiesz co, ta audycja jakoś tam mi odpowiada, że została zamknięta z potrzebą, razem prowadziliśmy i tak bym to zostawił. Jeśli już, to może jakaś nowa po prostu audycja. Tak samo jak też się zastanawialiśmy z potrzebą na przykład, czy nie zrobić naszej własnej nocnej jazdy, ale też pomyślałem sobie na końcu, kurczę, zostawmy to, prowadziłem z Klodem, jak jest między nami, tak jest, ale zostawmy jako taką całość, nie? A nie nagle ktoś się zmienia skład. Więc ja bym był za tym, żeby to zostawić już Nocnego Marka.
0: Ale myślałem nad jakimś duetem. No, z Etamem byłoby mi ciężko, no bo z Etamem się ciężko zgrać. No, lubię Etama, ale no, to jest bardzo trudna osoba do zgrania się. W ogóle...
1: No tak, to wręcz jest to niewykonalne, to będzie jak z tą paczką troszkę. Będziesz się umawiał i już będzie mógł, ale się zepsuje, będzie go słychać i nie będzie go słychać. Nie, to ciężkie jest, to jest wielkie przedsięwzięcie. Ale może byś z Anią na przykład chciał ponadawać, przynajmniej tak spróbować. Znaczy nie wiem, czy ona by z tobą chciała w sumie.
0: No to też dobre pytanie. No i myślę, fajnie byłoby z kimś ponadawać. Bo ja mam ten problem, że ja lubię z kimś pogadać sobie, a jak sam zaczynam gadać, to tracę wątki, bo ja mam ADHD. Mam ADHD.
1: Następny, to modne dzisiaj, wszyscy ADHD masz.
0: Co ja mam ci powiedzieć? Wiesz, ile ja wątków mam? Słyszysz, jak często zmieniam temat.
1: A może po prostu się cukru nażarłeś? Za dużo słodyczy jesz, dzieciaku, jeden.
0: Ostatnio mało. Właśnie coraz mniej. I aż taki leniwy się robię przez to, bo tak mało cukru jem, to już się rozleniwiłem. W sensie tak... Ten cukier zawsze taka dopamina, nie? Co w sumie tak działa. Teraz taki człowiek... Może to jest efekt zejścia, może ja uzależniony byłem. To też jest opcja.
1: Ja od dzisiejszych donate'ów mam... ADHD i znów mi się chce. Jednak te pieniądze robią różnicę. Bardziej mi się chce. Boję się tylko, żeby mi się nie odechciało do jutra. To właśnie jest ten problem. Ale nie, myślę, że będzie mi się chciało. Tym bardziej, że od poniedziałku zaczynam nowe życie. Staję się punktualny, pracowity, odpowiedzialny, roztropny.
0: Powiem tak, to prędzej ja zrobię audycję.
1: Zacznę się myć.
0: No nie wiem, z tym myciem to już tak szalejesz trochę.
1: No nie, to przegiąłem trochę, to już nie wszystko naraz.
0: No właśnie.
1: Nie wszystko naraz. A Czektul pisze, we wtorek będzie rozkręcanie laptopa i czyszczenie live. Tak, info. O, czyli będzie co, z kamerką? Będzie obraz? Że jak czyścisz. No, warsztat Czektula polecam. Wspaniała audycja, epicka, legendarna już dziś. Bardzo taka techniczna dla geeków. Było o sieciach, było... No, tak więc... A u mnie właśnie od poniedziałku Krawiec 2.0 i na siłownię idę, i na solarium jeszcze. I zaczynam się uczyć, języków.
0: O Jezu, Lukroj tutaj mówi Gumball, Janie, nic do dodania. Taka audycja.
1: A co Ania coś napisała gdzieś?
0: Nie, mówisz, Lukroj tak napisał. Gumball i Ania, nic do dodania. Taka nazwa.
1: A, o, taka nazwa audycji. Trochę przydługawa, ale pomysłowa. Gumball i Ania, nic do dodania. Czyli wszystko zostało powiedziane. Już nic dodać, nic ująć.
0: Można byłoby skrócić do nic do dodania. Nie problem, że ja bym nie był, bo w sumie nie muszę.
1: Dobra, już jest w sumie taka pora, że zacznę odbierać ludzi tutaj nie pojedynczo, tylko grupowo, kolektywnie. I Czektul dołączył. Witam pana redaktora. Witam redaktora pana.
2: No, stwierdziłem, że jeszcze na szybko zadzwonię, bo zaraz do spanka idę, a tak, będzie kamerka. Już sobie zmontowałem całe tutaj stanowisko.
1: Całe te,
2: dokładnie. I będzie widać z góry, co się dzieje.
1: No proszę. I będziesz czyścił i pastę nakładał, ale emocje.
2: Dokładnie tak.
1: Aż zwieracz puchnie. Ja się nie mogę doczekać, nie wiem jak wy.
2: No, kwestia jest taka, że nie mam żadnej kamerki i po prostu zmontowałem sobie tak, że streamuję sobie obraz z telefonu do kompa i to będzie szerowane.
1: To będzie szorowane, tak? Ten komputer.
2: Dokładnie tak.
1: Rozumiem, będzie szorowany.
2: Te komputery.
1: Czyli już tak szczotką drucianą trzeba trochę tam przeczyścić.
2: Dokładnie, aż rezystory odpadną.
1: A słyszałem na przykład, a to wiesz, to tak się wydaje, że to takie proste czyszczenie komputera, ale to są różne tajniki, różne tipy, różne na przykład rzeczy, które ludzie robią niepoprawnie. Na przykład słyszałem, że czyszczenie odkurzaczem komputera, tam wciąganie brudów jest ryzykowne, bo może jakieś tam przepięcie być, coś tam od tego odkurzacza, coś takiego.
2: Znaczy, no, będę to wszystko tłumaczył właśnie też we wtorek, żeby ludziom pokazać, że to też nie są jakieś rocket science, tak? Tylko, że każdy to może zrobić we własnym zakresie. Mam taki cel, żeby też tak uświadomić trochę ludzi.
1: No, komputer się po prostu wrzuca do wanny, to ja wam już wcześniej powiem, bo
2: dokładnie.
1: Płyn do naczyń. Karta graficzna, jak wam nie działa, to do piekarnika, słyszałem, jest taki sposób, trzeba na piekarnika na 60 minut. Na taką
2: żeby
1: lekką
2: zimnych lutów się pozbyć, dokładnie.
1: Tak, to są proste rzeczy. Pasty, słuchajcie, pasty. Ja wam to wszystko wytłumaczę. Etam mi powiedział, że kupowanie pasty takiej to jest marnowanie pieniędzy. On mówi, że pasta do zębów spokojnie wystarczy na procesor. To tak. No, tak więc dużo jest takich mitów właśnie. Kupują ludzie to pastę, wydają pieniądze. Może jakieś takie sposoby byś zrobił, jak można zamienniki zrobić w komputerze. Na przykład
2: majonezem.
1: No, majonezem.
2: Tylko kieleckim. Kieleckim, bo inne to niszczą. Tylko kielecki.
1: No. Też ludzie te monitory kupują, a to telewizor Neptun to spokojnie wystarcza.
2: No, dokładnie tak. No, a ten... O, Gumballa wywaliło? Tak, opuścił.
1: Opuścił nas.
2: Miałem go pytać. O, już jest.
1: O, jest, wrócił.
0: No. No, problem był, nie słychać mnie było.
2: No, więc powtórz jeszcze raz.
0: Co mam powtórzyć jeszcze raz?
2: No, nie było cię słychać, więc powtórz jeszcze raz.
0: A co mam powtórzyć? Ja nic nie mówiłem w sumie.
1: No, to skąd wiesz, że cię nie było słychać, jak nic nie mówiłeś?
0: No bo mówiłem takie halo, słychać mnie? Halo, aha. Słychać mnie?
2: O, czyli powtórzył.
0: No.
2: No, wspaniale. No, ale jak najbardziej zachęcam do dzwonienia i też...
0: Domestosy komputer trzeba, właśnie, to miałem powiedzieć. No.
1: Domestosy.
2: Ale to już na wtorek to zostawcie, bo mi wszystkie rzeczy zabierzecie już teraz i ale będę to się powtarzał.
0: Nie, proszę nie robić domestosa.
1: A to jest wyższa trochę szkoła jazdy niż ty, Czek, który robisz. Na przykład ludzie wydają na te zasilacze do komputerów, a można wpiąć elektrody w ziemniaka.
2: No, można, tylko tych ziemniaków trochę więcej potrzeba niż jednego.
1: Tonę gdzieś tak.
0: że musztardę trzeba rozsmarować na procesor.
2: Majonez.
0: Kielecki.
2: Majonez kielecki. Bo jak użyjesz winiary, to wybuchnie.
0: No właśnie. A wiecie, że Łowicz ma umowę z tym, Nestle, bo na mleku łowieckim, znaczy nie Łowicz, ten drzem, tylko łowieckie, sorry, mleko, to na ich mleku jest Nesquik logo, że spróbuj z Nesquikiem. Czyli jest jakaś umowa. No to trzeba, to musicie, trzeba przestać kupować łowieckie.
1: Zmowa łowieckiego z Nesquikiem. To zadanie dla Kloda, ja myślę, jest teoria spiskowa.
0: Tak.
1: W sumie tak cały czas mi chodzi po głowie to odpalenie Putina. Jakbym się mocno naprawdę postarał, pokonał jakieś bariery psychiczne, to mógłbym to zrobić. Tylko musiałbym tak, zacząć już teraz, od poniedziałku ćwiczyć sztuki walki, nauczyć się strzelać, może odbyć jakiś staż u Marines, potem zostać gwiazdą wielką muzyki, gdzieś tam się umuzykalnić trochę na przykład, stać się popularny na cały świat, Putin mnie tam w końcu tam zaprasza, dlatego podajemy se ręce, a ja mu wtedy długopis w oko na przykład.
2: No to tak myślę, że 30 lat ci zejdzie, zanim będziesz w stanie to zrobić.
1: Jakbym się sprężył, to może szybciej.
0: Ale Putin zawsze ma broń przy sobie, pamiętaj. To on ciebie też, wtedy zejdziesz razem z nim.
2: I on... No tak się ludzie właśnie zastanawiali, czemu on tak dziwnie chodzi, że tu jedną rękę cały czas ma wyprostowaną. A to jest po prostu ze szkolenia KGB, że on cały czas tam ma klamkę pod marynarą.
0: No. Jakby ktoś go próbował ten, to on po prostu jak rewolwerowiec, kurwa.
2: No.
1: Tak sobie wyobrażam, że on już taki z obitą mordą już stoczyliśmy walkę, bo on też tam judo trochę zna. Na kolanach taki sponiewierany i się pyta.
0: Kim jest Putin?
1: What about hack? A ja bym mu odpowiedział, I am the hack. Ja jestem hagą i bym mu odstrzelił.
0: Ja wiem. Red Dead Redemption 2, ten Dutch. To jest historia Putina. Już taki dobry człowiek, taki szlachetny na początku. Ja wszyscy tam lubią tego Putina. A pod koniec ten Dutch stał się dosłownie odwrotnością tego, co w sumie pokazywał. I stał się takim człowiekiem, którym nie miał być. Wszystkie wartości, których nienawidził. Bo w sumie Putin na początku nie pokazywał takich agresywnych opcji. Dopiero z czasem co się stało. I taka, w sumie mógłby zagrać kiedyś w Red Dead Redemption 2. Taka dobra byłaby historia. No.
1: Bartłomiej Rybka się do nas przyłączył. Witaj, Bartłomieju.
3: Witam. Ja myślałem, że jak ekspert odzwaniasz, bo masz inną linię. A tu jest...
1: No już taka pora jest, wiesz, że dzisiaj odbieram nawet 3 osoby naraz i no troszkę za późno dzwonisz, wiesz, druga godzina, jakbyś chciał solo porozmawiać, to ewentualnie zapraszam, mogę cię później odebrać.
0: Nie.
2: Znaczy ja się zabijam, jeszcze raz zapraszam na wtorkową audycję, do usłyszenia.
0: No zapraszam, do widzenia.
1: Do usłyszenia, no, cześć.
2: Dobrej nocy, hej.
1: Cześć, cześć. No to zostaliśmy sami. To co powiesz, Bartłomieju? Co tam u ciebie i w ogóle?
0: Gumball sam, jeszcze ja jestem.
3: Jest Gumball. Gumball, poradź mi, czy Xbox, czy jednak PS5.
0: Oj, to trudne. Bo co chcę grać? To kupuj dla gierek, nie kupuj dla konsoli. Znaczy konsolę zawsze się kupuje. Dwie opcje. Po pierwsze, twoi znajomi, kup konsolę, którą mają twoi znajomi. Albo kup konsolę, na które chcesz grać gry.
3: Nie mam znajomych za dużo na konsol. Lubię Unreal Tournament. Kiedy miałem PlayStation 3, miałem PlayStation 3 i miałem 4, nie? Mam 4 do dzisiaj, nie? Mam 4 w stanie 500 godzin.
0: Wiesz co? Ja bym ci radził, kup sobie Xboxa z Game Passem.
3: Właśnie, tak myślę. Myślę, że tylko mi przeraża mnie Gumball, ten joystick, wiesz? kiedy muszę tą lewy kciuk posunąć do góry, nie?
1: Joystick.
0: To jest ten problem, ten joystick.
3: No ale jak miałem trójkę, PlayStation 4 mam do dzisiaj, ale raczej nie gram na czwórce już, bo joystick mi się wypierdolił, ale do sprzedaj mam czwórkę, ale wiesz, przez ten Game Pass właśnie zastanawiam się nad Xboxem, nie?
0: To jest małe piwko, bo gamepad możesz sobie kupić taki podobny do czwórki do Xboxa, bo są te takie brandowe, na przykład Razera, czy tam innych firm, normalnie one działają tak samo jak Xboxowy, po prostu inaczej wyglądają.
1: Na Play'a masz więcej ekskluzywów, czyli takich gier, które sobie nie pograsz na PC-cie, a na Xboxie masz
0: na PC-cie
1: dużo.
0: Zagrasz.
3: Ale ponoć na Xboxie masz w tym momencie PlayStation 5 wypuściło prawie 800 gier. Czyli 800 gier. Na PlayStation 4, na PlayStation 1 i 2, bez trójki mówię, bo trójka jest z trójką jest problem i że Xbox ma o połowę mniej gier od Playki, nie?
0: Ale myśl jest taki, że to trochę w chuja robienie, to znaczy, bo te gry są z chmury. One w większości będą działać na chmurze. To znaczy, niektóre będą na konsoli, niektóre z chmury i to samo jak na Xboxie, też jest chmura. I w chmurze masz na przykład gry z Xboxa 360, tak? Grałem w 360, gry z 360 nawet na PC-cie. Bo normalnie możesz je odpalić z chmury. To jest w ogóle zajebista opcja.
3: No właśnie, o to chodzi, nie?
0: I PS5, te wszystkie gry będziesz w chmurze grać. Nie musisz mieć w ogóle konsoli, możesz to grać z PC-ta. To jest komedia.
3: No właśnie, znaczy, ale ja nie mam PC-ta, mi nie wchodzi...
0: To możesz telefon, cokolwiek, coś co...
3: Nie, ja tylko na konsoli. Tylko mi nie obchodzi, wiem, że jest przejście na PC-ta, wiem, że przejście na telefon w Xboxie, nie? Ale chodzi mi, że widziałeś te zmiany, które są teraz. Xbox planuje zmiany w tych abonamentach i tak samo PlayStation.
0: Ale to jednolicenie abonamentów, każdy teraz będzie to robił. Trochę droższe będą, ale ostatecznie cena mi się nie zmienia, bo ja i tak korzystam z tej najdroższej opcji, bo multiplayer mam i Game Passa, a różnica będzie taka, że po prostu będzie jeden abonament. Wcześniej było tak, że miałeś osobny abonament na multi, osobny na pasa i miałeś ultimate. Ultimate miał wszystko, tylko był najdroższy. I teraz będzie tylko ultimate.
3: W ile gier grasz?
0: Dużo, chłopie. Na Xboxie to mam od chuja, a na PC-cie tak przynajmniej mam 20 zainstalowanych, no bo tam miejsce mam trochę mniej na PC-cie.
3: Szałowy gamer. I wiesz, ja słuchaj, ja w Unreal Tournament, kiedy była trójka, weszła na trójkę, PS3,
4: do tworzenia bazy.
3: Gram 3,5 roku w jedną grę. Więcej niż Gumball w Dinozaurowi. Ja sobie, jak można się wykształcić, 3,5 roku na jedną grę, tylko jedną. Sam obrazek zapisać w postaci
0: liter i Minecrafta, 11 lat gram.
4: Ktoś chętny z ludu
3: no ale to byłem pierwszej 20, kurwa, deathmatcha, nie? Skorów, nie? I ucięli, kurwa, chopie Xboxa, PlayStation 3, serwer padł. Unreal Tournament, nie?
0: Ale jest chyba na PC-cie na The Unreal i jest na Xboxie tym One.
3: Tak, grają chłopaki, ale na PC ja się nie przerzucę, tylko konsole dla mnie.
0: No to wiadomo, tam jak lubisz. No ja CS-ka gram aktualnie, jest takich strzelanek i Overwatcha. Kurde, ktoś by chciał kiedyś ze mną w CS-ka albo Overwatcha, zapraszam. Jestem samotny ostatnio. Potrzebuję miłości.
1: A ja to muszę przerwać, bo tu ważne ogłoszenie. Ogłoszenie płatne. Piotr Jackiewicz poszukuje człowieka do tworzenia bazy. Wiek 3+, to ty się Gumball kwalifikujesz. Już. Płacę więcej niż Gumball w Dino zarobi. O. Czyli to nadal może być niewiele, ale zawsze coś. Wystarczy zapisać pozycję widzianego obrazka, a sam obrazek zapisać w postaci liter im przypisanych. Co to jakaś kapcza czy coś? Ktoś chętny z ludu krawcowego? Słuchajcie, jak ktoś jest chętny, to możecie się teraz na przykład tutaj jakoś odezwać, nie? To ja tu jakoś umożliwię kontakt.
3: Przepraszam cię, Krawiec, ale to, że nazwałeś Putina wariatem, teraz ci przytoczę. Ani Bartosiak, ani Sykulski, ani najlepsi geopolitycy i politycy nie nazywają Putina wariatem. To byłeś ty.
1: No widzisz, jak ich wyprzedzam? Wyprzedzam ich o lata świetlne.
3: Ale oni są w mainstreamie. To nie jest szuria, nie? To jest mainstream, w którym ja też do końca zgadzam. I oni go nie nazywają. Oni go nazywają twardym władcą. A tego nazywasz... No krawiec, dlatego tak się napisałem. No krawiec, no kurwa, no. Facet żyje 20 lat władza takim krajem. Ty go wariatem nazywasz, no.
1: No tylko Rosją może wariat władać, co wiesz, to jest taki kraj. Jedyny w swoim rodzaju, tylko psychopata może nim władać. Znaczy, to jest kraj, który może władać psychopata też. Znaczy, ja nie, w sumie się nie upieram, że on jest psychicznie chory, ja się po prostu nad tym zastanawiam. Wiesz, wiele osób ma jakieś zaburzenia i tak nie do końca wiadomo, czy ma, czy nie. Musiałby go zbadać jakiś psychiatra.
3: Że przez zaburzenia jest przeprowadzona inwazja, która jest na... która ja w jakimś tam programie ostatnim próbowałem cokolwiek powiedzieć. Ja słucham Bartosiaka, czyli mainstreamowy. Mainstream to jest twój. To nie jest szur, ja rozumiesz, to jest kłamca. To nie jest teoria spiskowa, to jest gościu, który mówi i mówi prosto. To jest wojna USA, Rosja na terenie Ukrainy, tak?
1: Ale stary, jak ktoś powiedział, jak powiedział coś Bartosiak, to nie znaczy, że ja muszę od razu, wiesz, klękajcie narody i od razu, ho, ho, Bartosiak.
3: Ale nazywasz nas jako szurię. No to ja ci przedstawiam oficjalny pogląd głównych geopolityków, którzy mówią, że to jest inaczej niż ty mówisz, że to jest wojna Rosji ze Stanami. To powiedział francuski, dzisiaj powiedział francuski reporter, który wrócił, że dzisiaj we wszystkich mediach na Interii, kurwa, w WPR-ze Ameryka kieruje, kurwa, ukraińską armią. Oczywiście, on to powiedział dzisiaj.
1: Ale słuchaj, to nie jest żadna w sumie tajemnica. Ja jestem na stanowisku, że nie zgadzam się raczej. Wydaje mi się to teorią spiskową, że Stany zainicjowały tą wojnę, a to, że obecnie są ważnym graczem na szachownicy, to nie ulega też wątpliwości za bardzo, no, że to jest już, że się zaangażowały w tą wojnę. To, że Stany Zjednoczone współpracowały z Ukrainą przy różnych projektach, przy laboratoriach, to też nie jest w sumie żadną tajemnicą i to wiadomo, że tak jest po prostu.
3: Stanów Zjednoczonych zamraża i zakazuje pewnych po prostu projektów, szczególnie biologiczno-chemicznych na Stanów Zjednoczonych i dlatego na przykład w Polsce były więzienia, były, Lepper mówił i tak samo oni wszędzie, Ameryka wszędzie ma swoje laboratoria, więzienia i inne rzeczy. Na Ukrainie to się zdarzyło. Ja nie bronię Rosji. Ja u Gabriela jestem jebany. Mówię, ludzie, wspieracie Rosję. U Gabriela oni chcą, żeby ta inwazja szła do przodu, żeby ta Rosja pchała się do przodu, żeby ta Rosja uderzała, kurwa. Ja mówię, ludzie, dla Polski największym interesem jest, kurwa, kompletne zwygaszenie tej wojny. Ze strony Rosji, Ameryki, Ukrainy, kurwa, Brytyjczyków. Koniec. A oni, wiesz, ja ich opierdalam u Gabriela, że oni kibicują tej wojnie, oni kibicują, że Rosja ma napierdalać. Ja mówię, nie, kurwa, Rosja ma swój interes w tej wojnie, Ameryka ma swój interes, Unia Europejska ma swój interes i NATO ma swój interes, a my jesteśmy Polską i w polskim interesie jest zaprzestanie jakichkolwiek działań wojennych. Im to mówię, a oni na mnie kurwa.
1: No to kwestia
4: Rybciu,
1: też...
4: witam panów. Przepraszam, że się tak wetnę.
1: Cześć, Janko Muzyka. No i bardzo dobrze, że się wcinasz. No, cześć.
4: No, Rybcia, to jest tak zrobione, to gdzie się nie wypowiesz, to zawsze jest ta druga strona i będzie ci cisnąć, tak? O to w tym chodzi. Dokładnie. Więc tu się nie powinieneś dziwić. A ja dzwonię tak na szybko, bo się pytałeś tam, kurwa, Krasnala, eksperta od wszystkiego, czy PlayStation 5, czy Xbox, i on ci polecił przez Game Passa Xboxa. Nie polecam Xboxa, Mam od jakiegoś czasu Play'a 5, mam znajomego z Xboxem, mam porównanie jedno do drugiego. Na Xboxa nawet nie pasz. Jak tam już jesteś szczerze zainteresowany kupnem, bierz 5, nawet się nie zastanawiaj. Zobaczysz DualSense'y, jak się sprawują.
3: Nie chcę trójkę i czwórkę. Play'kę mam, czwórkę, leży mi w salonie, czwórka.
4: No to możesz sobie ją w papcie wsadzić, jak odpalisz 5, to nie będziesz chciał do tego wracać nawet. Ja miałem 4 plus, sprzedałem ją za jakieś grosze. Wziąłem teraz 5, znaczy teraz, już dłuższy czas temu wziąłem 5, nie?
3: Ale właśnie
4: stary.
3: Pisze, no to chodzi, żeby ja mam 4, chłopie, 4 gotową. 600 godzin może miałem na niej, 1000 godzin używania w jednym grze.
4: Ale... No ja też stary, pocisłem 4, tą 4 Pro, nie wiem, w 2 lata, dużo na nią nie, ja sprzedałem prawie nową konsolę, jak kupiłem teraz 5. Kupiłem tą 4 Pro, 2 lata pograłem i tak nie miałem czasu, to prawie nie grałem i sprzedałem ją praktycznie ze wszystkim, z VR-ami, z Move'ami, z M-kontrolerami, kurwa, 3 pady, ładowarki, podstawki chłodzące, no kurwa, czary mary, na polskie to wyszło 1500 zł, prawie za darmo to oddałem, kurwa, jak się koledzy dowiedzieli, za ile ja puściłem, to do dzisiaj mi, kurwa, cisną, że o, się nie pomyślałeś o nas. Ale tylko ci mówię, nie zastanawiaj się, chcesz kupować nową konsolę, bierz Play'a 5, stary. Zobaczysz tam, nie słuchaj, kurwa, Gambola, eksperta od wszystkiego, kurwa, się chuja zna chłopak.
1: No i tam od razu chuja zna, może ma inne upodobania trochę i na co innego stawia.
4: Ja nie mówię tylko o tym, no jego wystarczy posłuchać, stary, to jest jakiś kurwa dzieciak, gówno się zna, a dzwoni i wypowiada się tym tonem. Kolejny mędrzec zapatrzył się w potrzebę, kurwa, kolejny, tylko ten to jest gówniarz, kurwa, który jeszcze ma, nie ma nic w głowie praktycznie i dzwoni, oj chuj, kolejny się napala. No,
1: Janko jak zwykle w swoim stylu na wszystkich wiesza psy.
4: No tak, no.
1: No ale, tak. No.
4: Tak to trochę jest. No ale no stary, posłuchaj go. No posłuchaj tego dzieciaka. Kurwa, mać.
1: No i co? No i słucham to... i co? I okej. Okay,
4: no. No i on ma plany YouTube'y, kurwa. Teraz też gadał. O, ja mam plany znowu z tym YouTube'em. Gumball, to ja ci przypomnę. Twój pierwszy telefon do nocnego radia. Co było, co powiedziałeś? Że ty wiesz, jak rozjebać YouTube'a. Na razie ci się nie chce, ale ty to wszystko wiesz. Będziesz chciał, to rozjebiesz tego YouTube'a. Jak na razie to się, kurwa, nawet do żabki nie nadawałeś. Taki, tak, kurwa, mądry jesteś.
3: Na sprawa, nie? Ale po prostu kompatybilność Xboxa wstecz do ostatniej.
4: No to wersji. Jak mówimy o tym, teraz PlayStation Plus wprowadziło nową usługę. To nie będzie zwykłe PlayStation Plus. Będzie podzielone tak jakby na 3 segmenty. I ten najmocniejszy segment, będziesz miał tam gry, wstecz na kompatybilność od PlayStation 1. Ale rozumiesz, od PlayStation 1 będziesz odpalał wszystko.
3: Ja mam 2 konsole PlayStation. Miałem 3 PlayStation, mam 4. Mam leży w salonie. No tak. I zastanawiam się, czy wziąć 5 PlayStation, czy wziąć kurwa Xboxa. Bo w Xboxie
4: no mówię, ale
3: do tyłu. Większą niż 4, niż z 5, PlayStation 5.
4: Nie, no to ci teraz mówię, że wprowadzają do PlayStation Plus nową usługę. Rozumiesz, wiesz co to jest PlayStation Plus?
3: Ale dalej jest większa...
4: Będziesz miał wsteczną kompatybilność gry z PlayStation 1 nawet będą, rozumiesz? PlayStation 1, z PlayStation 2, z PlayStation 3. Kumasz? A teraz bez żadnej tej usługi, jak masz Play'a 5, odpalasz wszystkie gry z kurwa z Play'a 4. I już, wiesz, automatycznie masz tam podwyższoną rozdzielczość, 60 FPS-ów w większości gier, więc czuć tą różnicę.
1: Ale się, tak? Ale się, gdzieście się za te komputery, konsole wzięli, to tak... To słuchajcie, to może to jest temat bardziej na warsztat Czektula, może to, tam takie tematy,
4: może,
1: bardziej geekowskie.
4: Taka, wiesz, mała,
1: a ja chciałem się zapytać, czy ty...
4: Jasne.
1: Ale tak podpytam, masz, Janko, jakiś pomysł, jak zabić Putina na przykład, czy nie masz, czy nie za bardzo?
4: Ja nie wiem, nie chce mi się o tym słuchać, stary. Szczerze, aha, ja nie mam dość tego, kurwa. Wypowiesz się na jakiś temat, stary, już, o kurwa, wrogowie cywilizacji, stary, mówisz, że ci mordują tych, a jak, kurwa, inne wojny były na świecie, to wszyscy siedzieli cicho, teraz ci mówią, o, że to koło nas, kurwa, jak Amerykańcy bombardowali i to ja nie jestem po stronie ruskich, mam w chuju jednych i drugich, rozumiesz? Mam w chuju jednych i drugich, ale mnie rozpierdala to, jacy wszyscy są, o, teraz, złote. Kurwa, mordują na Ukrainę, ja pierdolę, w Iraku mordowali, wszystko siedzieliście cicho, i chuj,
0: że masz,
4: i to teraz odjebało ludziom już na takim stylu, że nawet, kurwa, dzwoni kobieta, co, krasa, co?
3: Janko,
0: mówię, że masz dużego chuja, jak tak dużo rzeczy masz w nim.
4: Dławiłbyś się, kurwa, synuś, dławiłbyś się.
1: O, grubo tutaj. A tu Piotr pisze, Janko do domu bucu w donejcie. Ale też znowu jest ponowiony apel, że ludu krawcowy, mi samemu jedną grę opisać i zaimplementować zajmie 500 godzin, a na to czasu nie ma. A jak pomożecie, pomożemy, to już za 10 dni owi współtwórcy sami będą wyciągać po 200 tysięcy miesięcznie na miękko. No i właśnie Janko do domu, ale słuchajcie, może to warto się zainteresować ofertą Piotra, bo Piotr twierdzi, że no, rozpracował te systemy hazardowe, już od dawna o tym tu pisze, więc może warto się do niego tam...
4: Jakby rozpracował, stary, to by była prawda, to by się, kurwa, nie udzielał. Stary, bierzesz w takie bajki, stary, rozpracował i on chce wam tu dawać tipy, kurwa, jak te maszyny rozpracowuje się.
1: By się nie podzielił, nie? A może goś doceniasz, może no by się podzielił.
4: No i też masz takie podejście, no by się... No stary, skąd jesteś taki naiwny, krawiec, kurwa, macie, rozpracował, kurwa, maszyny i dzwoni do radia i wam mówi, no, wszyscy se rozjebcie, tak, maszyny, bo ja wiem, jak to wam powiem. Serio?
1: Może, nie wiem, dopuszczam taką możliwość, jak ty byś się nie podzielił,
4: tak
1: to
4: jak
1: stwierdzasz...
4: ty dopuszczasz, stary, że to, co ci mówił ten, kurwa, psychol, jak on się nazywa? Ten nagrzany, co dzwoni, albo ten wykolejony.
1: Ten psychol, ten głupi, ten debil, ten...
4: No, psychol albo wykolejony typ, to jak go nazwiesz? Ten, kurwa, od reptilian, czy... To ty też mówisz, że ty może dopuszczasz to, co on gada, no stary...
1: Część rzeczy, bo są na tym świecie rzeczy, co się fizjologom nie śniły.
4: Ja też tak mówię, stary, i dalej ty tego nie rozumiesz, ja też tak mówię, a mimo tego, że ja uważam tak samo jak ty o tych rzeczach, to ja wiem, że on leci w chuja. Rozumiesz, to jest ta subtelna różnica między nami. Dopuszczamy możliwość istnienia tych rzeczy oboje. Ale takich bajek ja nie łykam mimo tego.
1: Obaj, oboje to chłopak i dziewczyna.
4: No dobrze, poprawiłeś mnie, kurwa.
1: Wiecie, nie potrafi po polsku mówić, taki cwany jest, dzwoni, opierdalać, że taki mądry, ale po polsku nie potrafi mówić.
4: I to mam pomysł na nową audycję, tak myśleliście o audycjach, nie? Tak jakbyś wpuścił tego, kurwa, od reptil. Jak on ma, ty?
1: Masz pewnie na myśli Dariusza.
4: Tak, Dariusza. Dariusza, czekaj. Dariusza, Etama w jednej audycji, Ewę Lipkę. Kogo by jeszcze dopuścić? Znalazłoby się jeszcze ze 2-3 osoby i 12 tysięcy igieł możesz zrobić. Świry u krawca. I możesz zrobić taką audycję.
1: Ja bym ciebie też tam dołączył, bo też niezły świrusek jesteś czasem.
4: No jasne, że tak. Jasne, że tak.
3: Stary, no trochę przesadzasz w tym momencie.
4: Ale kto, ja?
3: No.
4: Że czemu przesadzam?
3: Mówiąc, że pchasz, kurwa, ja cię lubię, ja cię dalej lubię, widzę, że masz coś na karku, ale masz tak ego, masz tak, ja rybka, jestem zwany z ego, a tobie nie dorównuję, rozumiesz, ja jestem przy tobie nikim, jak ty wypierdalasz w tym momencie swoje myśli, to jestem poniżej ciebie, no to człowieku, no uspokój się, wiem, że
4: ale
3: masz...
4: Ale czekaj, no o czym teraz gadasz, rybka, rybeczko, kurwa, kochana.
3: Wiem, że ma swoje racje, wiem, że ma swoje jakieś podłoże emocjonalne do tego wszystkiego, ale obrażasz wszystkich naokoło.
4: Nie wszystkich, ciebie jeszcze nie obraziłem.
1: Już niewielu zostało zaraz... chyba. Dobra,
4: no nie, jak niewielu. Jakby to tak podsumować, to wydaje mi się, że więcej nie obraziłem niż obraziłem.
1: Ja mam ciekawe pytanie. A kogo, Janko, cenisz sobie?
5: Janko, ty kurwo jebana w dupę.
1: Przepraszam,
5: nie szargaj śmiechu mojego słowa.
4: Ale tu z tego radia?
5: Bawełniana 14.
1: Tak,
5: Warszawa.
1: Już, ale
5: zapraszam,
1: sekundka. O, wiesz co, chyba ktoś cię na pojedynek wyzywa. Znowu drama w nocnym radio. Janko się będzie z kimś znowu bił zaraz, bo...
3: Dawno cię nie słyszałem, Janko, w tym radiu, wiecie.
4: No ostatni raz z tobą gadaliśmy przecież. Najpierw się wyzywaliśmy, potem mieliśmy tam dyskusję. Pamiętasz? Było coś.
1: Ale pobij Piotra, bo Piotr do ciebie fika. Wiesz, co napisał? Słuchaj, napisał tak.
4: No.
1: Janko, ty kurwo, przepraszam, tak mówię, ale tak napisał, jebana,
4: no dobra.
1: W dupę kondonie zapluty, ja tylko czytam, nie szargaj śmiechu mojego słowa, nie wiem, co miał, śmiechu mojego słowa? Bawełniana 14 Warszawa, zapraszam kondonie, tak napisał.
4: Okej, już zapierdalam. Dobra.
1: Janko będzie tak jeździł po Polsce i likwidował, i szukał, tak, i likwidował słuchaczy nocnego radia. To temu Bęcki spuści, temu nakopie. Tak, z Wielkiej Brytanii do Polski. Na chwilę tu pobił kogoś,
4: kurwa, skopał.
1: Aha, znani, sorry. No, tak znani do Polski na chwilę, tu nakopał komuś i wraca z powrotem tam. Potem znowu ktoś fika, znowu do Polski.
4: No ale czekaj, pytałeś coś, kogo cenię, tak?
1: No,
4: Chodziło ci tutaj z nadających, z dzwoniących, tak?
1: No tak, z naszego uniwersum ogólnie pojętego, no. Masz jakieś...
4: To oczywiście, wiesz, ja nie skreślam nikogo, nie podchodzę, może się to wydawać inaczej. Ale ja nie oceniam z góry, zawsze z otwarta karta, jak kogoś słucham, ale jak, kurwa, no, jak widzę, że ktoś się nadyma albo pierdoli jakieś farmazony, nie mając pojęcia, no to zaraz mnie krew trafia i taki naprawdę do chłopa nie było się o co przyjebać, no to jest, kurwa, jaca, stary, nie? To miałeś złoto takie, że ja nie wiem, kurwa, czy długo takiego kogoś ogarniesz. Nie dość, że chłop, wiesz, głos, warsztat, wszystko, kurwa, tip-top, fajnie się chłopa słucha, wiedza, no wypierdala z kosmosu. No serio, wiedza teoretyczna, wiedza, kurwa, praktyczna, bo tam dużoma rzeczami się zajmował i wykształcony chłop, tak? I to nie było coś typu etam, że chłop jest, kurwa, głupkiem i dzwoni do pierwszej audycji, on od razu mówi, no ja studiowałem tyle lat. Nie, czy pamiętasz, jak się wydało, jakie wykształcenie ma Jacek? Pamiętasz, w jaki sposób i po jakim czasie?
3: Jaki
4: Jacek? Bo ja to pamiętam, stary. Nadawał przez chuj czasu, nikt nie wiedział, czym Jacek się zajmuje i dopiero etam, jak go wkurwił, się wykucali o jakieś tam technologie, czekaj, technologie IT.
3: Krawiec.
4: I etam grał Mądralińskiego i wtedy Jacek mu powiedział, że on nie lubi się chwalić swoim wykształceniem, ale w tym opowiadasz bajki, to jest teraz moje podwórko, powiedział, jakie miał wykształcenie, stary, po wchuj czasu. A etam gdzieś zadzwoni i on od razu domaga się, kurwa, oklasków, rozumiesz? Jaca, no same złoto, kto jeszcze? Fajnie się słuchało Grzesia, te jego telefony, Grzesiu od pizzy, ale po ostatnim chłopie, jak dzwoniła, to jakaś kobiecina, chyba z Niemiec, i ona powiedziała, kurwa, że ona się przejmuje, że teraz te ceny pszenicy, to wszystko, ona ma dzieci i się przejmuje, jak to wszystko będzie wyglądać. Ty, i zadzwonił, kurwa, ten, jak on...
3: Ja z tobą porozmawiam.
4: No zaraz porozmawiamy, ty, czekaj, ale ten, co pizzę rozwozi, Grzesiek od pizzy, zadzwonił, stary, i on do niej, ale tam ludzie giną, ty się cenami przejmujesz. No to, kurwa, ty, Grzesiu, jak tam ludzie giną, tak cię to rusza, rzucaj tą pizzę, kurwa, w UK, zapierdalaj tam im pomagać, nie?
3: Sobie porozmawiamy.
4: To tak wyszło, że już nie możesz się od... Ja rozumiem, że szkoda tych ludzi.
1: No dobra, dobra, możesz... no rozumiem. Rozumiemy,
4: stary,
1: krytykę.
4: Nie możesz się odezwać to... na inny temat, rozumiesz? Nie możesz się przejmować, że ceny będą przejebane, nie? Bo tam ludzie giną i chuj. I nie możesz się o niczym innym wypowiadać.
1: Dobrze. Nie, no,
4: co to
1: no,
4: ma być,
1: można,
4: kurwa?
1: No, spoko. Rybka coś chciał powiedzieć, no.
3: Janko. No. Ja z tobą nie mogłem rozmawiać wcześniej, chyba. Myliśmy z kimś.
4: Ej, patrz, to ty byłeś już stary, to ty nie chlej, nie? Nawet ci powiem sytuację. Dzwoniłeś, coś powiedziałeś, ja ci pocisłem, zadzwoniłem do audycji i mnie rozłączało. Co ty dzwoniłeś, to mnie co chwilę rozłączało. I potem zdzwoniliśmy się, ty mi zadzwoniłeś na mojego, kurwa, Skype'a i gadaliśmy poza anteną razem.
3: Tak było.
4: To ty aż taki najebany byłeś, stary?
3: Nie. Pogodziliśmy się, czy nie? Było
4: no pogodzili, najpierw sobie cisnęliśmy, tak, a potem sobie się pogodziliśmy. Tak.
3: I dalej uważam, że jesteś gościem do pogadania, tylko napierdalasz tyle informacji, że nikt nie jestem w stanie wyłapać tego wszystkiego. W dużo rzeczach się mylisz, zarzucasz za dużo ludzi, ale wiem, że z tobą się dogadam, bo nie jesteś głupi gością, tylko no nie na antenie tutaj, bo to jest ciężki, wiesz, to jest antena, nie? Okej, ale... Wiem, że się z tobą dogadam, nie? Spoko.
4: No, różnie to może być. Ale jak gadaliśmy wtedy, to dogadaliśmy się, tak? Dogadaliśmy się, kurwa.
3: Dogadaliśmy się po ogromnej...
4: Ale widzę, że ty nic z tego nie pamiętasz, stary. Ty nie byłeś aż taki najebany. Nawet jak na rybkę, to brzmiałeś jak trzeźwy chłop.
3: Pamiętam.
4: A tu widzę, że ty nic z tego nie kumasz. No to bomba chyba była niezła.
1: A rybka ostatnio nie. Chyba mało pijesz, nie?
3: Bardzo mało piję. Dzisiaj wypiłem sobie. Bardzo mało piję. Miałem wiele zmian w życiu i bardzo mało piję. I jestem w audycjach zawsze trzeźwy u Gabriela. I tylko jestem zawsze...
4: Ale kiedy my gadaliśmy? To było jakoś na początku roku, tak?
3: No tak, ale wiesz, ja, jeśli jestem u Gabriela na przykład, to, to jestem zawsze tam, jestem wkurwiony, jestem zawsze trzeźwy, bo ja zawsze jadę tych szurów u Gabriela, nie? Zawsze szukam logiki u Gabriela i zawsze tam przekrzykuję płaskoziemców i innych, nie?
6: I dobrze, dobrze, jechać z kurwami? No, ja ale, popieram.
4: Ale, tak, ale tych, ta szuroza, stary, to jest po jednej i po drugiej stronie, wiesz, to jest takie trochę...
3: Ale u ciebie też krawiec jadę ciebie, bo opowiadając, że Putin jest wariatem i szurem, no to jesteś kurwa debilem, no też, no.
6: Powiem tak, właśnie.
3: Żartuję. Przepraszam, ale to jest moje zdanie. Mogę się mylić.
4: Ty, ale odnośnie tej konsoli, to ci mówię, nie słuchaj tam żadnego packa, kurwa, bierz Playa 5, nie?
3: Właśnie. Będziesz żałował. I właśnie wezmę Xboxa chyba.
4: Xboxa myślisz brać? Będziesz żałował, mi się wydaje.
3: Ale... miałem trójkę i czwórkę PlayStation. No to
4: mówiłeś. Xbox ci się podoba? Ja miałem od PlayStation od jedynki, teraz mam do piątki, kurwa. Xboxy też miałem od 360 do Xboxa One'a. No i nie wiem, zawsze jakoś PlayStation dla mnie lepiej wychodziło, no i teraz ta generacja...
3: Ale PlayStation nie ma wsparcia Dolby Vision, na przykład. Wiesz, czy mi Dolby
4: czego,
3: Vision?
4: Czego nie ma?
3: Dolby Vision.
4: Jakiego Dolby Vision nie ma?
3: Dolby Vision nie ma wsparcia PlayStation, jest tylko Xbox. Xbox współpracuje z Sony, które ma Dolby Vision, jest... nie? No.
6: A co to jest to Dolby Vision? Jakiś standard grafiki wyświetlania, tak? Dolby
3: tak,
6: Vision.
3: Najlepszy. Nie HDR i nie HDR 10+, tylko Dolby Vision ma tylko Xbox, nie ma PlayStation.
4: A co to za różnica? Jaka to będzie różnica? Jak będziesz grał, jaką różnicę będziesz widział?
0: Janko,
4: nawet tego kurwa widzisz. Nie zauważysz.
0: Janko, tylko no, widzisz rybę, no, grafikę i on lubi, co? Jak jest po prostu HDR i jest duże jakby spektrum kolorów, to trochę widać jednak.
4: Nie, żeby... Ale o czym ty gadasz? Jak ty nie widziałeś, stary, ani Xboxa, kurwa, ani
6: Ale proszę, nie przerywajmy sobie, Janko, dajmy Gumballowi dokończyć zdanie, nie przerywajmy sobie.
0: Ja widziałem Xboxa Series.
4: Na YouTubie, kurwa, filmiki.
0: Nie, mam ci zdjęcie pokazać, że go mam.
3: 2000 zł to jest gówniany pieniądz, co dzisiaj mogę
4: kupić. No, ale co, czego masz?
0: Mam sam, mam kumpla, więc byłem u kumpla i zobaczyłem, jak piątka działa. I to też jest dobra konsola. Dlatego powiedziałem, że kupuje się konsolę taką, na której chce się grać gry, w które gry chce się grać. Jak zobaczysz jakąś grę i powiesz, a to jest fajna gra, to kupujesz konsolę pod tą grę. Bo taki jest największy sens. No, chyba, że masz znajomych, to kupujesz konsolę, którą mają twoi znajomi, żeby z nimi pograć.
6: Chyba, że ktoś ma pierdolca na punkcie tam jakości faktycznie wyświetlania czegoś, mipsów. I właśnie to miałem na myśli, że na różne akcenty ludzie stawiają. Gumball preferuje taką strategię, że dopasować sobie do gierek, w jakie chcemy grać, bo trochę jest inne to spektrum gier faktycznie. No a ktoś inny, jak rybka, chce grafik Dolby Super Extra GTX Vision, mu zależy, żeby było...
4: Ale on sobie wymyślił jakieś Dolby Vision, stary... To rozumiesz, to jak ma Xbox ma coś takiego, a w Playu nie ma tego, to oni sobie nazwali jakieś kurwa Dolby, Triple, chuj wie co, i masz prawie to samo, rozumiesz? Tam nie ma różnicy w grafice w tych grach. Jedna tam ma więcej teraflopów na karcie graficznej, mocy obliczeniowej, druga ma szybszy dysk. I to wszystko wychodzi na jedno praktycznie, tak? Tylko kwestia tego, gdzie właśnie na gry bym popatrzał. Ale mówię, pada, stary, pada. Weź sobie do ręki tego DualSense'a. Tego nowego pada z Playa, a jeszcze zagraj z nim, zobacz te wibracje, haptic feedback, ten kurwa trigger adaptacyjny, no stary, ale mi, świata, nie?
3: Czwórka nie szła, była za mała. Ręce mi grałem w Unreal Tournament, czy...
4: Ale o padzie z czwórki mówisz? O padzie z czwórki mówisz, że tak, za mały był?
3: Za mały, za mały.
4: No to tak, no to właśnie teraz ostatnio wziąłem do ręki pada z czwórki, bo wysyłałem koleżce do Polski, bo tam mu się zjebał, nie miał siana. To mu wysyłałem i złapałem tego pada w rękę w porównaniu do tego DualSense'a jak z piątki, to to jest jak zabawka, on jest większy, lepiej leży w dłoniach.
3: Mam podrygi tego, mam wibracje, wyłączam te wibracje. Jak grasz, chłopie, w grę dobrą, masz w dupie wibracje. Jaki ty jesteś, kurwa?
4: No właśnie, nie. Nie. Słuchaj, teraz są te nowe wibracje. Ten pad ma zupełnie nową technologię.
3: Ale mam wibracje. Jak ja to komputerze. Nie potrzebuję wibracji. Wczuwam się wzrokowo i słuchowo. Wzrokowo w grę.
0: Mam w dupie. A jak teraz o co chodzi Jankowi, bo ja to chyba, Boże, nie Jankowi, tylko Rybce, bo ja to rozumiem stuprocentowo. Prawdopodobnie Rybka gra w gry kompetytywne. Powiedział, że gra Unreala. To są gry...
4: Kompetytywne. Jakiego ty, kurwa, mędrca strugasz z siebie?
0: FPS. No ale Unreal, no to są gry, gdzie się gra przeciwko ludziom, no i trzeba mieć jak najlepszy...
4: A na playów to nie pograsz? Kompetytywnie?
0: Właśnie. Ja nie mówię, że nie i w ogóle ja tutaj nie o to mi chodzi, tylko dlatego po prostu te wibracje wyłącza, no.
3: Stary.
4: Ale ja też gram na przykład kompetytywnie, włączam wibracje, no dobra, no. Musiałbyś zagrać, zobaczyć te wibracje na tym nowym padzie i jak działają te triggery, stary, no to jest bajka, kurwa, to jest bajka, nie?
3: Tylko zamknij się. W Unreala po 3,5 roku na PlayStation 3 byłem w pierwszej 20, których uciekli, albo pierwsze 20 fragów w deathmatchu, w team deathmatchu i w duelu wygrywałem na przykład, jak grałem z Vendetą, gościem najlepszym na świecie w Unrealu, na 15 fragów uszczelniłem go 4 razy. To było mistrzostwo, rozumiesz? W duelu uszczelniłem gościa.
4: No to jesteś kozak, ale nie wiem, kto w Unreala gra dzisiaj.
3: Gram 3,5 roku w jedną grę. Nie grałem w nic innego na PlayStation 3, tylko w Unreal 3. Tournament.
4: PlayStation 3 czy 4?
3: W trójce grałem. Czwórkę miałem później, tylko już nie było tej gry na czwórce. Grałem w Call of Duty, to już nieważne. Ale nigdy nie wrzucałem człowieku w grze, w duel... w deathmatcha, w duela czy coś, nie włączasz wibracji. Nie włączasz wibracji.
4: Jak to nie? A ja włączam. Ja też sobie pykam na piątce w Call of Duty, sobie lubię popykać. Dużo nie gram, bo nie mam czasu. Praca, rodzina, rozumiesz? Tak, krawiec,
1: mój
4: wiem.
1: Drogi, włączam.
4: Tak, włączam sobie wibracje i stary... No musiałbyś zobaczyć, rozumiesz? Musiałbyś zobaczyć tego nowego pada podczas gry. To nie są takie, kurwa, toporne wibracje jak wtedy. On wibruje w różnych miejscach. Możesz, no...
3: Ale
4: Ciężko to opisać.
3: Czy na komputerze...
4: Tak samo te triggery nowe, rozumiesz? Zależy, jaką, powiedzmy, jaką broń obsługujesz. Spust ci chodzi inaczej.
3: Ale
4: do shotguna na przykład ciężej ci ten spust chodzi. Musisz mocnej siły użyć, żeby strzelić. Do normalnego pistoletu leciutko ci spust chodzi, nie? Podaje to w chuj różnicę, stary.
1: Przepraszam, bo tu Pan Bóg zwrócił uwagę na to, że mam w dupie wibracje, to tak słabo brzmi trochę. Tak,
4: no kto co lubi, nie? Kto co lubi. Ale naprawdę, ja też miałem w dupie wibracje w poprzednich padach, ale w tym padzie nowym robią robotę, nie?
3: Ale ja nie...
0: A cię w dupie wibracje.
4: Aj, dobra, kurwa, ty brzmisz stary, jak gdybyś miał w dupie wibracje od paru lat. No i co?
3: Człowieku, jestem kurwa Polish Bartek. Polish Bartek. Wypierdolim sobie taką nazwę. Ja grałem na PlayStation 3 na serwerach. Byłem kurwa po 3,5 roku byłem specjalistą w deathmatchu, rozumiesz? Pierwsza 20.
4: Dobrze.
3: Non stop, okay. dzień w dzień po 5 godzin, kurwa, jedna gra. Przez 3,5 roku, rozumiesz?
4: No to jakiś psalm mamy ci pochwalny napisać teraz, czy nie?
3: Tylko kurwa, wiesz. Tylko szukam takiej gry, wiesz, że mogę, wiesz...
4: Ale ty gadasz, jak rozmawialiśmy wtedy, co się kłóciliśmy, ty już wtedy mówiłeś, a, telewizor 4K, kupię, kurwa, Playa 5 i to było 4 miesiące temu i ty dalej o tym gadasz, trzeba będzie takie przez rok będziesz pierdolił i Playa też będziesz widział tylko na YouTubie, stary, 4 miesiące o tym gadałeś, że już chodziłeś, oglądałeś telewizory, Playki, no i co, dzisiaj to samo gadasz.
3: Ale ja mam telewizor, tylko kupuję. No kurwa, no przecież to mnie porozmawiam. Nie, to widzę, jest ostro, nie?
1: No Janko jest ostry chłopak.
4: To, co mówiłeś, stary.
1: Ostry chłopak.
3: O, a skąd ty wiesz, co ja mam w domu?
4: Ja ci powtarzam to, co mówiłeś, że chodziłeś, sprawdzałeś, szukałeś telewizora 4K. Stary, na początku roku o tym rozmawialiśmy. I mówiłeś wtedy, że chcesz telewizor 4K kupić i kurwa Playa nowego.
1: Janko, to jest wyrzut.
4: Minęły 4 miesiące i ty dalej dzwonisz do audycji. No, się zastanawiam, czy Playa.
3: 4K już mam, 55 cali. Mam Philipsa wziąłem, OLEDa za 900-800 funtów i szukam...
4: Jeszcze powiedz, że Philipsa z Ambilight, to ci zaklaskam.
3: Tak, z Ambilighty mam akurat.
4: Co za kurwa dekiel, no to widzę, że znasz się jak chuj.
1: Panie, nie obrażaj pan, dobre? No, no ja mam i tak lepszą konsolę niż wy wszyscy, bo mam CD32 Amiga, CD32 i to zjada na śniadanie wasze PlayStation i Xbox.
3: Dlaczego Ambilight jest zły? No?
4: A dlaczego zły? Ja nie rozumiem... Po co takie coś kupować, że ci ty masz tył podświetlony, kurwa, no nie rozumiem tego.
3: To jest ta sama cena, rozumiesz? I włączasz i wyłączasz. Jak masz, kurwa, nie musisz lampki włączać w pokoju, żeby ci, kurwa, odciążyło.
4: No dobra, okej, okay. No tak.
1: Ja słyszałem, że to podświetlenie za telewizorem to dobrze na wzrok robi, znaczy lepiej się wtedy patrzy na obraz, jak jest to podświetlenie z tyłu, bo nie ma takiego kontrastu, jakby się bardziej obraz, no gdzieś tam, nie wiem, to trzeba by kogoś, kto się na optyce zna, to by może wytłumaczył.
4: Mnie to rozprasza, przynajmniej mnie, ja tego nie lubię, mi to...
3: Jest zajebista, ale możesz to włączyć i wyłączyć, rozumiesz?
4: Tak, spoko.
3: Jak w ciemnym pokoju włączasz albo wyłączasz, albo sobie lampkę nocną, jak masz w telewizorze bez Ambilight, no to jak Ambilight włączasz, to człowieku, jesteś jak w niebie, rozumiesz, wzrok ci się nie produkuje, masz w telewizorze różne kolory, człowieku, no, to jest ta sama cena, co bez Ambilight, kupiłem dlatego, ale szukam konsoli, bo mam czwórkę dalej i nie wiem,
4: no
3: nie
4: mówiłeś,
3: wiem.
4: Tak.
3: No i Xboxa wezmę i tak czy siak, nie.
4: No to bierz Xboxa, no. Tylko potem nie płacz, że wujek nie mówił.
1: A ja mam Mighty Calvin Klein, a jak tam ty się chwalę.
4: Masz Calvin Klein? Też mam parę. A ty lubisz wyścigi? Ja czy tylko tam Unreal Tournament chcesz grać?
3: Ja gram w FPS-y tylko.
4: Tylko, tak? Hmm?
3: Szybkość, zwinność umysłu, żadne kurwa FIFA, żadne kurwa.
4: Znaczy FIFA kupiłem, FIFA też nie zła, ta najnowsza, tak kupiłem, żeby z córką pograć.
3: Nie wiem, gramy w szybkie gry przeciwko innym ludziom na online. Tak się wychowałem, jak miałem w Polsce przed wyjazdem do Anglii Unreal Tournament 2004, na kompie, kurwa, dynamika, mega dynamika i zabójstwo. Quake. Kurwa, nie ma tych gier w tym momencie. I ja wiem, że wsparcie jest na Xboxa, właśnie na Unreal Tournament, nie?
1: To jest mega stara gra. To jest mega stara gra.
4: I to się dziwię, że chłop sobie pyka, wiesz, nie na PC-cie tego nie odpali, no bo Unreala jakoś dziwnie by mi się na padzie grało, nie?
1: To działało, na Pentium 100 to działało. To...
4: Ale ty mówisz ten pierwszy Unreal Tournament, nie? A potem był Unreal Tournament 2000 czy 2000 coś tam.
1: No coś tam.
3: No ale...
1: Rybka se kupuje PlayStation 5 i będzie Wolfensteina grał.
4: Nie kupi. To jest takie pierdolenie jego, mi się wydaje. Bo jakby kupił, on już wtedy na początku roku mówił o tym. I gadał.
1: Rybka jest dziany. Ja potwierdzam, rybka jest dziany. Jak mi zlecił robótkę, to płacił hojnie. No, ma pieniądze, no.
3: Ale tam. Ja nie dopłaciłem ci, a ty mi roboty nie zleciły do końca. To jest nasza...
1: Nie, zrobiłem, ja wiem, przepraszam, wszystko, co miałem zrobić, zrobiłem. Mimo, że jak już mi wypominasz, żebym ja ci nie zaczął wypominać, jak się zachowywałeś, rybka, skandalicznie.
3: No, wiesz o tym. Ja wiem, że się skandaliczny. Xboxa chyba wezmę, nie, chłopaki. Tyle, no.
4: Dobra,
3: a ty masz mi, muzyczkę wykupiliśmy, kurwa, tego, mam ci 500 zł dopłacę ci, no kurwa, i pala mi zablokowali. Rozumiesz, przez przekręty, no. Krawiec, no. Nie mogę PayPala używać, nie? Jak mam ci przepłacić z angielskiego konta teraz? Musimy coś wyczaić, nie?
1: Można normalnie zrobić przelew ten międzykrajowy, nie?
3: No, żeby, wiesz, bo mi ujebali PayPala i...
1: A dużo, dużo straciłeś w związku z tym hajsiwa?
3: No nie, no wiesz, pozaciągałem się w PayPalu, puk, jakieś kredyty w PayPalu, wiesz, z eBaya biorałem kredyt na PayPal, rozumiesz?
4: Taki dziany, kurwa, kredyty brałeś?
3: Stary. No, i mi, wiesz, mi poblokowali. wszystko.
4: Jak ty mówiłeś, że ty dychę zarabiasz tam w tej Anglii.
3: Więcej.
1: Janko, wszystko ma ja w wteczkach, wszystko w wteczkach jest.
4: Ja nie mam w wteczkach, ja ci im tłumaczyłem i dalej ta sama gadka. Ja mam w głowie, stary. No nie wiem, czy pamiętasz, jakie mu zarobki rosły, kurwa, z tygodnia na tydzień. On dzwonił i najpierw wam cisnął, kurwa, kim wy jesteście? Ja tu dychę zarabiam w tej Anglii. Dwa tygodnie później, kim wy jesteście? Kurwa, ja 12 zarabiam w tej Anglii. Dwa tygodnie później, ja mam 15 w tej Anglii.
1: Tak. Może dostał podwyżkę. Może dostał podwyżkę w międzyczasie.
4: Złomu, ceny złomu idą w górę. To
1: jest... Ceny miedzi idą w górę.
4: A potem mówił, że jak siedzi, kurwa, piwo pije, to mu że wygląda jak żul, to ludzie mu rzucają, kurwa, monety.
3: Poczekaj.
0: Inflacja.
3: Janko, no jesteś mistrzem.
4: To są twoje słowa, stary.
3: No, ceniasz. Ty jesteś...

0: No, pracuję i, ale muszę mieć tą audycję u tego u Krawca, nie? Muszę, bo powiedziałem, nie? Mam tyle fuj tematów fajnych, nie? Tylko, że muszę przetłumaczyć to, ale przetłumaczenie to jest fuj, rozumiecie, nie? Z angielskiego, zna się angielski, ale przetłumaczenie to jest no, naprawdę inna broszka, nie?
1: Ale to
2: Możesz się
1: znaczy jak, na jaki temat? Tam
2: zapisać.
1: przecież tam jakieś tematy nie za bardzo wymagające, to w locie możesz to zrobić.
3: Gumball, Gumball coś chciał powiedzieć, to udzielam mu głosu, bo długo nie mówił. Dajmy Gumballowi.
2: Jakby Rybka chciał tłumacza na audycję, to spoko, jestem, istnieję.
0: Nie no, powiem, że zajebiście, pisałem ci, że zajebiście mówisz po angielsku, że zajebiście tłumaczysz. Czego? Ja mieszkam 18 lat w Anglii, nie? Ty jesteś młody, masz fajny polot, no i naprawdę masz zajebisty angielski, nie? To dlaczego ty nie pracujesz w jakimś dobrym banku? Kończyłeś studia?
1: Kurwa, on się do tego nie nadawał, do Dino, stary, ja się do banku chcesz
2: Ale
1: wydać.
2: skąd
1: Ja
2: się do tego
1: chcę.
2: by nie
0: W dobrym
2: nadawał,
0: banku
2: bo
0: masz
2: ja mam...
0: zajebisty angielski, naprawdę, masz zajebisty angielski, nie? Słuchałem, nie? No.
2: Wiesz, czy pracować w banku trzeba mieć trochę więcej niż tylko angielski.
0: A czyli musimy mieć studia i dobry angielski, a to ma zajebisty angielski.
3: Tylko tych
0: Musimy.
3: studiów brakuje jeszcze.
0: No ale musimy też wygląd. Prawie są. No ale angielski ma zajebisty, słuchałem.
1: Rybka, ty jesteś jebnięty.
0: Jaki jest? No, młody ma do zajebisty angielski, nie? Ma perfekt. Przegada, kurwa. Jaka płynność, kurwa. Ja mu
3: No,
0: tam
3: bardzo
0: parę
3: płynnie.
0: audycji, parę mu rzuciłem, nie?
1: Królowa by się wstydziła, nie? Elżbieta by się zarumieniła.
0: Gówniarz, wiesz, jest młody, nie? To łapie inaczej, nie?
3: Wszyscy chyba tutaj, wszyscy trzech macie dobry angielski bardzo.
0: Ja 18 lat mieszkam w Anglii, ale Gumball mnie przegada, nie? Znaczy może nie, on mnie przegada inaczej. Gumball jest młody, ma młody mózg. Akceptację języka, akceptację, wiesz, wszystkiego i ma inne, nie? Też byłem taki młody, jak ślub miałem, nie? Jak anglicy mi przyjeżdżali na ślub, nie? Ale Gumball super mówi, naprawdę, byłem
1: A to
0: perfekt mówi.
1: mówisz o językach i o byciu młodym, to moja córka ma 9 lat i w trzech językach napierdala już, nie?
0: No, ale myślę, że
1: Tatuś
0: nie
1: jest dumny.
0: nie tak jak Gumball, bo Gumball zajebiście mówi po angielsku. Słyszałem gówniarza, zapierdalę, jak dobry kombajn stary, goście mówi, nie?
1: No takie, wiesz, taki szkolny angielski, nie? Wiesz, to się wszystko, jak jedziesz do Anglii i tam lądujesz, to wtedy wszystko zaczyna się, wiesz, kurwa, klarować, że to trochę
0: Właśnie
1: inaczej wszystko wygląda,
0: tym,
1: nie?
0: że Gumball
1: I
0: nie
1: jeszcze
0: był.
1: jak że z native speaker zaczynasz rozmawiać, to człowiek się tak zaczyna blokować trochę, nie? Że nawet wiesz, co mówisz, wiesz, co chcesz powiedzieć, ale jednak, no to jest inaczej. Będąc tam i rozmawiając z tymi ludźmi, to jednak ten angielski tak trochę, przynajmniej na początku, nie?
2: Przepraszam cię, ale tutaj no to kompletnie nie wiesz, o czym mówisz, bo ja właśnie się nauczyłam angielskiego rozmawiając z ludźmi, którzy właśnie są z zagranicy. Ja siedzę na Discordach i dzwonię do ludzi, którzy są native speakerami, właśnie brytyjscy.
1: Ale to ja ci mówię, kurwa, twarzą w twarz. Ja też myślisz, że co, jak ja, kurwa, wcześniej nie gadałem, zanim pojechałem do Anglii. A to jest
0: Oni.
1: wszystko inaczej, stary. Jak tam lądujesz i zaczynasz z nimi twarzą w twarz rozmawiać, inne jest podejście. No nie wiem, no ja ci tylko mówię moje obserwacje, tak? Mieszkałem tam 6 lat, stary. Mieszkałem 6 lat, rozmawiałem z tym ludźmi, też pojechałem na kozaka, jaki to mój angielski nie jest. A tam na miejscu się okazuje, że no, wiesz, trzeba trochę zmienić podejście, nie?
2: Twoje doświadczenie
0: Janko,
2: tylko.
0: mieszkam 18 lat w Wielkiej Brytanii.
1: No tak,
0: U
1: wiem.
0: paru Anglików w Polsce. Troszkę pomówiłem. Jak usłyszałem Gambola, jak napierdala, to troszkę mi kopara opadło, że chłopak może się tak nauczyć, ale to jest młody gość. Rozumiesz, czym jest młodość? Czym jest gość? Młodzi ludzie się tak uczą, nie? Też bo mój kuzyn przyjechał do Anglii, którego wziąłem i też mi, kurwa, zdziwił strasznie, nie? Bo jest młody. Oni biorą, kurwa, język, kurwa, opis książek nawet. To jest inna. Wiesz, ja mam 39 lat. Gumball to Gumball ma, kurwa, ile Gumball masz?
1: 15?
0: Gumball, ile masz lat? Gumball.
3: Kobiety się nie pyta o wiek.
0: No, czy, ile

0: Masz gambol lat.
1: Gambol chyba.
0: Właśnie, kobiety się nie pytał, jak.
2: Gambol, ile masz lat? 30, 28, 26. Chodzi o to, że kurwa kosztem gambola, to mi chłopie kopara opadła, kurwa.
3: Ale to pod jakim względem ci opadła, bo on nie używa jakiegoś fachowego języka, to taka potoczna mowa, takie potoczne pierdolenie, więc tak trochę mnie dziwi, że ty aż pod takim wrażeniem jesteś. Ja nie mówię, że on nie mówi po angielsku, ale...
2: Zajebiście tak... mówi akcentem, parafrazował, mówił, robił kurwa od razu, wiesz... Jak ktoś mu coś powiedział, to od razu odpowiadał. Gościo mu zajebiście mówił, gościo, rozumiesz? On się nie zastanawiał nad czym, co mówił.
3: Normalnie mówił... rozmawia, tak? Ja nie wiem, to ty, nie wiem, chyba kurwa jako porównanie to bierzesz sobie takich, co tam jadą z Polski i mówią, że tak, on dużo rozumie po angielsku, tylko że się nie potrafi wypowiedzieć. To jego chyba porównuje z takimi ludźmi.
2: Shut up, we're gonna switch on English, right? So... Fucking shut up. You're gonna prove me now. You're gonna be better on me on English, right? So, yeah. Tell me, just describe me fucking English, right? Yeah. Right. Tell me something.
3: You want me to describe my fucking English? What? Maybe we speak Cockney rhyming slang. Yes. South London.
2: Yes, I want to describe you fucking English. Can you prove me? My English is shit. Can you prove me? My English is nothing, all right? Yeah, I'm waiting, right?
3: I don't have to prove anything. You just proved it yourself, boy.
2: You have to prove anything. You have to prove everything. You know what I mean?
3: Yeah, tell it to your mama.
2: Don't speak about my fucking mama, you right? Because you are not black. You are not fucking nigger, all right? So,
3: to prove my heart is black. My heart is black.
2: Fuck off. Yeah, prove me I'm wrong, all right? Yeah? Because I'm trying to say...
3: I will not. Why I should prove you wrong? Why? Give me one good fucking reason.
2: Yeah. Ooh. Widzisz,
3: stary? I don't give a flying fuck if you're right or wrong.
2: What do you mean you don't give a flying fuck? Widzisz, stary, coś tam mówisz, nie? A jakbyś...
3: Ty coś tam mówisz, maleńka.
2: Ja coś tam mówię.
1: All right.
3: Jak jesteś 18
1: guys.
3: Lat, kurwa, w Anglii.
1: All right, guys. I must tell you something.
3: Właśnie, teraz,
1: my English is very good too.
3: Yes, I know.
1: Let's speak English.
2: Listen. No, prawie, shut up.
1: Yes, yes.
2: This guy trying to prove me I can't speak English, right? So...
3: You don't understand what the fuck I'm talking about, boy. I just told you. You put in as an example. You put in. What's his fucking name again?
2: You see, kurwa. English is not fucking correct, right?
3: Kurwa, nie chodzi English, no ksywa tego, ja pier... Gumball, ja pierdolę. Dobra, nie chce mi się, kurwa.
0: Co chodzi? Ja nie wiem. Ja
3: nie, bo ja mu mówiłem, dobra, mówię po polsku. Mówiłem mu, że kurwa on wychwala ten twój angielski, że jest taki zajebisty. No po prostu mówisz po angielsku, nie używasz jakiegoś, wiesz, specjalistycznego słownictwa czy coś, a on się brandzluje, jaki ty jesteś z angielskiego. Ja to powiedziałem i on to teraz odebrał, że ja mówię, że on nie potrafi mówić po angielsku. Rybka, wierzysz?
2: Wiem, jak ktoś mówi po angielsku, a jak ktoś nie mówi po angielsku, rozumiesz? Barani nie wkładają.
3: Ale ja nie powiedziałem, rybka, że ty nie mówisz po angielsku. Kurwa, mać.
1: Okej, shut your fucking morda. Gumball.
3: Yes, shut your fucking morda.
1: Gumball, what do you think about language skills these guys?
0: Mam po polsku czy po angielsku powiedzieć?
1: Please speak English now.
0: Hey, I will speak English. So Rybka language performance was okay. It wasn't like great, perfect. It was all right. It was a little bit slowish. Like he was like speaking, like thinking about words, you know, just like having these breaks. And it was like that, exactly like that. There wasn't much flow into it. There was a lot of breaks. That was the problem. Language of Yanko, like his linguistics were much better. I feel that he was longer and probably speak with a lot more people, But I can still hear the Polishness in his accent. Like,
3: because I don't play with the accent. I said before. Yeah.
2: So listen, shut up.
3: I'm not trying to make the fucking accent or anything. Yeah.
2: Listen, shut up, yeah. And Dumble, can you fucking shut up, all right, mate? I know you fucking English is it's great. I know you fucking English. It's, you got fucking great accent, yeah? And that's what I said. It's a lot fucking better English than mine.
3: Yeah, and now you're speaking Cockney rhyming slang or what? You South Londoner?
2: Fucking Cockney.
3: Meacham?
2: Oh,
3: Meacham?
2: Off.
3: You know Meacham? Gorringe Park?
2: No, you fuck off. Więc zamknij się, potrafimy mówić różne akcenta. Ja mieszkam 18 lat w Anglii, ale ja mówię, że Gamble mówi zajebiście po angielsku, nie będąc w Anglii, baranie, rozumiesz? I mówi, łepek mówi zajebiście.
3: Ale baranie, to cię mama na obiad wołała.
2: I baranem. Ja myślałem, że jesteś fajny gość, nie? Ale...
1: No już, panowie, dżentelmeni.
4: Fucking water, shut your fucking pie holes, you bastards.
3: A, jest i ten, kurwa, what's up?
4: No, what's up? Shut your mouth, you wankers.
3: Shut your fucking mouth, you cocksucker.
4: Fuck you.
3: Harry Potter.
4: Harry Potter, a bottle of water right up in your fucking ass.
2: I'm going to invite you to my place, alright?
0: Hey, mate, you want some bavois? Your bavois?
4: I'm going to your bavois.
2: Gamble, are you against me? Gamble, are you against me?
3: Gamble, do you swallow?
0: No, I'm not against you. I'm not against you. I'm with you. I'm actually neutral this time. I don't even know what's going on. I'm just vibing.
3: Gamble, one question. Do you swallow?
2: Nie masz kurwa do gościa do Gambola w angielskim nawet, chłopie.
0: Do you swallow? Ask me that. I mean, I know who was swallowing, and that was... Actually, no, I'm not going to say that because last time I said joke like that, the person just disconnected and said, no, I will never talk with you. So.
1: Are you against me too, Brutus?
2: Kurwa. Matko Święta, przypierdol, zajebiście. No, o to chodzi.
3: Dobra, ty, Michał, co tam, kurwa, u ciebie?
4: Nie. A nic, rozczarowany jestem, że audycji u Klauda dzisiaj nie ma.
3: Nie ma
4: znowu, niestety.
3: Ty te służby to serio może tam go dopadły, nie?
4: No tak.
3: MI6.
4: MI6 by dojechało, dokładnie, no.
3: Więc teraz, kurwa, nasza jedyna nadzieja jest w Marcinie, nie? Że dzisiaj nas nie zostawi przez całą noc.
1: Jakim Marcinie?
3: No właśnie źle użyłem ten. Wszyscy wiemy o to.
4: Jak ty masz na imię w ogóle?
3: Dobra, kurwa, koniec bajery, ja nic nie mówiłem.
1: Nie, no to dobra, nie jest żadną tajemnicą moje imię, więc się tam nie stresuj zbytnio.
3: Gosia, to nie przemyślane było.
2: Mogę coś powiedzieć? Gosia napisała, że u Rybki ograniczenie w słownictwie, jeśli chodzi o angielski. U Janko to przechodziło naturalnie. To było ewidentnie suche.
1: To naturalnie przechodziło, czyli co, że jest naturalnie ograniczony, czy co? O co chodzi?
2: Przeczytaj, ja zapraszam Gosię na debatę English versus English, right? Znaczy, wiesz, jak nie mówisz, oczywiście, że ci się zaprzestaje angielski, zależy, no to wiesz, tydzień nie
3: mówię.
2: Ale
3: ty tam mieszkasz, stary, ty tam mieszkasz tyle lat, tak? Mnie tam nie ma już, kurwa, dobrych 5 lat. Ale no tutaj, gdzie jestem, też sobie po angielsku muszę radzić, taka prawda.
2: Znaczy, zależy, wiesz, różnie mówię, nie? Więc, wiesz,
3: no. Różnie.
2: Ale... Kurwa, ale chciałem Gosię podjebać. Gosię zapraszam, porozmawiamy, nie?
3: No. Dobra, kurwa, stypa się robi, nie wiem, zadzwoniłem, coś tam gadałem, chyba już powiedziałem, co miałem powiedzieć, więc zostawiam już, panowie.
5: Stypa na pewno się zaczęło od ciebie, więc...
4: O teorii chaosu pogadajmy jeszcze.
3: O teorii chaosu?
4: No, myślałem, żeby mu zrobić konkurencję i ponadawać właśnie w piątek i tam przyjść do niego na czat i mu wziąć paru słuchaczy, tam wiesz, podpierdolić, nie?
1: Wziąć.
3: Ty, no to już jednego słuchacza masz, nie? To już jednego słuchacza masz.
4: Nie umiem sobie tego serwera skonfigurować, żeby mógł nadawać w ogóle.
1: I trzeba trochę polski jeszcze podszkolić, bo nie mówi się wziąć, tylko wziąć.
3: Dobra, ty, kurwa, masz miodek.
1: Mniodek.
3: No, mniodziu, weź się tam, nie przypierdalaj do chłopaka. Dobry pomysł ma, nie? No. Przydałoby się coś, taka mała, wiesz, jakby to konkurencja dla Klodzia, nie? Może wiesz...
5: Janko,
3: tylko takie jak teoria chaosu była kiedyś, nie?
4: On wkurwiać zaczyna już, przerywa, wchodzi w słowo, wyłącza, kurwa, wiesz, jak cię nie może przegadać.
3: Nie ma dyskusji, nie? Włączy, nie? Nie ma dyskusji.
4: No, już
3: ale kurwa. Taki,
5: Afterek. Afterek. Afterek. Dobra, Afterek. Jest zajebisty Afterek, panowie, no. I tyle, no.
3: No, zajebistą to ja teraz widziałem spadającą gwiazdę, ale normalnie to było piękne.
5: Jest taki Afterek, no.
4: Nie, no pasowałoby mu zrobić konkurencję i normalnie tam, kurwa...
3: Ty, ale serio mówisz? Serio mówisz? Myślisz o takim czymś?
4: Tak, bo żeby ogólnie się przejść po tych wszystkich, wiesz, szurskich jakichś, kurwa, audycjach wszystkich, wziąć tam sobie, zrobić reklamę u nich w ten czy inny sposób i, wiesz, i pozabierać słuchaczy, nie?
5: Wiela dzisiaj.
3: Ty, a to może nawet byś mógł u Krawca nadawać, dałby ci antenę, nie?
1: Mam już nawet nazwę dla waszej audycji. Trzech jeźdźców apokalipsy.
3: Kurwa, Rybka. Się tam kończysz chyba.
4: Ty to no, ja myślę, żeby zrobić taką audycję, gdzie się, kurwa, właśnie śmiejemy z takich, kurwa, idiotów, no tam, nie wiem, z tego Jabłonowskiego i tak dalej, wiesz, tak żeby, kurwa, no... Mi się nie podoba ogólnie to zjawisko, że, kurwa, każdy sobie teraz może założyć kanał na YouTubie i pierdolić sobie, co tam się chce, nie?
3: Tak. A to nawet, ja myślałem, że w inną stronę, że chcesz serio zrobić konkurencję, dlatego, nie? Tam, ja uważam to z drugiej strony, że jest dobre, że każdy sobie może zrobić, nie? Wiesz.
4: Tak, ale wiesz, tylko no kurwa,
3: cyklicznie, to będziesz słuchał.
4: Cyklicznie co tydzień bym się, nie wiem, czy dałbym radę tak nagrywać. Czasami by mi się nie chciało na pewno, nie? A ty wiesz,
3: ja myślałem, że wiesz, zgłębiłbyś jakieś tematy, bo tam słyszałem parę razy, też masz jakąś tam wiedzę na te tematy, nie? Że chciałbyś przedstawiać jakieś, wiesz, to co Klodziu zaprzestał.
4: Za szura, wiesz. Ja już i tak w pewnych kręgach jestem, wiesz, za foliarza uważany, nie?
3: Ale to dzisiaj dużo nie trzeba.
4: Co się odłączyło?
5: Centrum Nauki Kopernik mam. YouTube jest bita. Ja pierdolę, mi się włączyło. Centrum Nauki Kopernik. Wyłączę, czekajcie. Już, o, jest okej. Okay. Już trafiłem.
4: No ale nie, no audycję mógłbym zrobić, no rzeczywiście tam, tylko nie wiem, czy cyklicznie, nie? Dlatego fajnie by było, jakby można by było w to zaangażować kilka osób po prostu, nie? Tak, żeby ta audycja była, nawet jakby kogoś nie było na tej zasadzie.
5: Gumball mi coś pisze, jakieś podróbce. Czekaj.
1: Gumball, czy widzisz na czacie info od Piotra?
5: Gambulowi ufam, nie? I chyba przejdę na Xboxa jedynie.
0: Ja nie wiem, jakie bazy chodzi. W sensie bazy danych SQL-u, o co chodzi?
1: No pewnie tak, no.
0: To ja dawno trochę pisałem bazy. Gdzie to było, cholera jasna.
1: Piotr szuka jakiegoś specjalisty od baz. No w nocnym radio masa jest takich ludzi, przypuszczam, więc zgłoście się. No, Piotr, przypuszczam, że jest wypłacalny, bo parę donecików dzisiaj zacnych tutaj rzucił, więc może jakaś robótka by dla kogoś była fajna, więc się tam odzywajcie.
0: Ja bym chętnie wziął, gdybym miał, gdybym już trochę robił tę bazę jednak. Ostatni raz to było jakieś 3 lata temu, więc no. Zapomniałem rzeczy.
4: A ile płacą? A ile płaci za te?
0: 500 godzin, 20 tysięcy.
4: Złotych czy euro?
0: Tak, złotych.
4: Za 500 godzin, 20 tysięcy.
1: Ale co to zaprojektować jakieś wyświetlające się obrazki, to 500 godzin trzeba? To kurwa na jakiegoś niepełnosprawnego chyba programisty. To ja, nie umiem programować i bym to zrobił w 10 godzin, bo bym się w 5 nauczył.
0: I przekazujesz owocki podpisane pod przypisaną literę. Co?
1: No. Owocki.
4: Własną grę hazardową będzie tworzył. Tak?
0: Dobra, dobra, to ma sens. To
4: i każdy numerek, czy tam konfiguracja numerków odpowiada konfiguracji wyświetlanych owocków na ekranie, tak? Bo tak te gry działają.
0: No
4: każde tam zagranie czy uderzenie ten w zakręć, to jest przypisane do jakiegoś tam losowego numeru, nie? I jest niby tak zwany random number generator i on ci generuje losowo jaki spin, jaki wynik twojego zakładu się pojawia na ekranie. Teoretycznie w praktyce, ale to nie jest randomowe takie do końca.
0: Ale ten, z tymi ogólnie spinnerami i tymi wszystkimi automatami, to my w Polsce mamy cyfrowe w sumie, znaczy no, państwowe, ale jest ta strona jakaś, Lotto, znaczy Lotto to jest to wszystko, totalizator sportowy, jest tam normalnie, te takie efekty są, możesz pobawić się w hazard, oczywiście za pieniążki, ale tam zrobili takie odwalone, że wiesz, tam jest dżungla, ciągniesz wajchę, jak to się mówi, i jak ci się wbiją rzeczy, to ci się robi jakieś małpy, jakieś inne, ten, ja tak patrzę, kurwa. Zaszaleli.
4: Nie, no państwowe, to dziękuję, kurwa.
0: No ale nie, ja mówię, że ładnie wygląda i wiadomo, że przepierdolisz tam hajs, ale fajne efekty są.
4: No. Nie wiem, ja w te gry to się już tyle nagrałem, kurwa, tyle hajsu nieraz powygrywałem, tyle hajsu nieraz przepierdoliłem na tym, że to jest...
0: Dlatego obstawiam meczu.
1: Słuchajcie, to nie jest tak, że Piotr płaci 20 tysięcy za 500 godzin pracy. Źle odczytaliście. On po prostu napisał, że pewnie byście to szybciej zrobili niż on. I on jakby ocenił, że jemu jako... laikowi by to zajęło te 500, a wam może 10 to zajmie. No i 20 koła, no niezły pieniądz, kurczę, niezła fucha może być, tak? Więc no...
4: Postatuj krawiec, może coś zarobisz nad tym. Ty jesteś programistą, to pewnie szybko to połapiesz.
1: Ja nie jestem programistą, jestem grafikiem właśnie.
4: A grafikiem jesteś?
1: No tak. Rybka, ty żyjesz, słuchajcie, rybka chyba umiera na antenie. Rybka.
6: Sorry.
1: Żyjesz.
4: Żyjesz.
1: Piotr pisze,

Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie po tak długiej przerwie. Przy mikrofonie Jacek, czyli ja. Prosto z Australii, jest 29 czerwca, sobota, godzina 22 w Polsce, a u mnie już 6 rano. U mnie już 6 rano, za oknem jakieś minus 2 stopnie. U was na pewno gorąco i letnio wspaniale. Mi pozostał jeszcze tydzień zimy i za tydzień już będę razem z wami w Polsce. Ale na razie jestem tu, gdzie jestem. I dzisiaj długo wyczekiwana audycja. Długo wyczekiwana audycja Oram Żaba. Witam wszystkich. Och, jak ja się za wami stęskniłem, nawet nie macie pojęcia. Witam Johna Locka, dobry wieczór. No, John Locke pierwszy, gratulacje. Witamy serdecznie, witamy Fufu, cześć, cześć Fufu. John Locke mówi, że długo wyczekiwał tej audycji. Ja też. Bardzo, bardzo długo. Jak ja się wami stęskniłem, moi kochani. Ostatni raz nadawałem, z tego co pamiętam, tak na początku września. Wtedy to była audycja Prostowanie Szabli. Piękna audycja, nie zapomnę jej nigdy. Myślę, że wyszło całkiem nieźle. No, ale na razie wychodzi na to, że z prawej strony mapy to jest audycja raz na rok. Ci, którzy słuchają Nocnego Radia tak mniej więcej od miesiąca albo krócej, albo ci, którzy urwali się z choinki, przypominam, że audycja z prawej strony mapy to moja audycja, moja autorska audycja, mogę odpowiedzieć, która kiedyś w Nocnym Radiu była co dwa tygodnie. No ale cóż, teraz wychodzi na to, że jest raz w roku. Wtedy był 1 września, jak ostatni raz nadawałem, a teraz jest początek wakacji. Cały rok szkolny trzeba było czekać na z prawej strony mapy. To lepszy niedosyt niż przesyt, prawda? Tak, lepszy niedosyt. No, witamy Jolę. Jola tu ma katkatut słucha. Zresztą nie jestem pewny, czy to Jola, czy to jakiś aby nie podszyw. Czy to aby jakiś właśnie nie podszyw jest. No, John Locke mówi, że akcje nad tego radia po premierze tej audycji wystrzeliły o 70%. Tak było. Zgadzam się, tak właśnie było. Tak to jest niestety, jak się dużo pracuje. Tak to jest, jak się pracuje bardzo dużo, tak jak ja, i nie ma się czasu na nadawanie, bo a nadawanie audycji, no chyba, że się robi taką luźniejszą audycję, ale mnie takie luźniejsze audycje trochę nudzą. To nie jest tylko te 2 godziny, czy 3 godziny, czy ile tam nadawania, ale też trochę przygotowania się do tego. I tak naprawdę cały dzień jest wyciągnięty z życia. Ja mam tutaj kawkę, mam tu wodę, nawet mam ciasteczka, więc jakbyście słyszeli, że ktoś tak chrupie i mówi z pełną buzią, to nie szukajcie winnego, to będę ja. Najpierw ja sobie chwilę pogadam, tak może z 15 minut, może ze 30 minut, a może tylko 5 minut. Jeszcze nie wiem, jak mi będzie szło po takiej dłuższej przerwie. Ja was proszę nie dzwonić, chociaż Skype Nocny Radio jest gotowy. Jak tylko minie ten początek, to dzwońcie śmiało, walcie drzwiami i oknami i od piwnicy i jakim ktoś tam inne wejście, dziurę, jaką ktoś tam jeszcze ma. Zenek się odgrażał, że nie, on nie będzie dzwonił, bo no wiecie, tu 22, on już idzie spać. No i co zrobisz? Tak to bywa. Witam wszystkich. Boże, jak się fajnie ludzie schodzą. Jest pięknie, pięknie. O, i Marcin nawet mówi w swoim stylu buenasera. To ja nie znam niemieckiego, Marcin, to przepraszam cię najmocniej. Kagebierut nawet się zjawił. No właśnie, słuchajcie, tutaj Katut mówi, ma taką fajną... A, to jest. Jest Katut mówi, Katut słucha. No teraz to się zgubiłem, kto tu jest na czacie, kto. Ja się w ogóle muszę trochę wytłumaczyć, słuchajcie, to od razu, bo wczoraj widziałem, że trochę mnie na czacie ludzie wzięli w obroty. Muszę się trochę wytłumaczyć z nazwy tej audycji. No bo ja jestem kangur, Zenek to koza, Kotkiewicz to kot, no a Jola to żaba. To nie ja wymyśliłem tą nazwę, tylko ludzie tak ją przyjęli. A wiecie, vox populi, vox dei, głos ludzi to głos Boga. A oranie to typowe określenie w radiu na polemikę. Więc Oram Żaba to nazwa, która mi się nasunęła. Nawet się trochę zgadzam, że może ona jest trochę złośliwa, głównie dlatego, że nie wiem, czy Jola lubi, jak tak się na nią mówi. Ale umówmy się, dobra, to niech będzie moja największa złośliwość dzisiaj. No, przynajmniej tak mi się wydaje. Spróbuję, żeby to była moja największa złośliwość. To już też takie złośliwe. Każdy ma jakieś zwierzę, słuchajcie. Nie wiem, krawiec, jakie to jest zwierzę. Może napiszcie na czacie, co myślicie. Krawiec, jakie to jest zwierzę. Nie będę poruszał tematów w ogóle, z których się z Jolą zgadzamy, bo to nie jest tak, że my się zgadzamy, znaczy, że w ogóle się nie zgadzamy na żaden temat i się nie lubimy. Jest pewien taki zbiór tematów, w których się z Jolą zgadzamy i nie chcę dzisiaj rozmawiać jak lustro z lustrem, więc tych tematów nie będę gdzieś tam poruszał. Myślę, że zgodzilibyśmy się w tym, co mówi o na przykład o działalności Platformy i obecnego rządu w sprawach infrastruktury.

0: SPK, PCK i innych nazwach. Myślę, że zgodzilibyśmy się w ogólności w sprawie imigrantów, no, w większości tych tematów. No ale na szczęście jest też sporo tematów, z którymi się nie zgadzamy, prawda? Których, no, ja i Jola to jesteśmy raczej na odległych biegunach. Aleks się pyta, co tam dobrego w Australii. Zima, panie. Zima straszliwa, jak ktoś nie lubi upałów, to zapraszamy gorąco. Oj, kotek Pruczek się zjawił, szanowanko, witam serdecznie. Tak, Maharadża mówi, że Marcin tylko knuje i niszczy ludzi. No, niestety tak, to prawda, prawda. A Kazik już się dopytuje na czacie, gdzie jest Jola? Dajcie Jolę. Jola też będzie, znaczy mam nadzieję, że zadzwoni. Żeś nie obraziła nazwy audycji i słucha, ale jeszcze nie teraz. Pozwólcie, że się chwilkę rozgadam. No szczególnie po takiej długiej przerwie. Fufu mówi, że biorę zimę, oddam lato. To się świetnie składa, bo ja chętnie oddam zimę, wezmę lato. Także możemy się wymienić. Słuchaj, twarz za twarz. Ja wylatuję za tydzień, przylatuj, Fufu. Bardzo chętnie. Zawsze to jest takie magiczne, wiecie, że u mnie jest... U was jest wieczór, a u mnie jest rano. U was jest lato, a u mnie jest zima. No ale ma to też swoje minusy. Na przykład takie, że żeby nadawać o jakiejś normalnej porze w Polsce, muszę wstać o 4:30 rano. No, ja nigdy nie byłem w wojsku, przyznaję się, bez bicia. I nie jestem przyzwyczajony do wstawania o 4:30 rano. Słuchajcie, trochę coś mnie martwi w tej dzisiejszej audycji. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Dlatego, że liczby się słabo sprawdzają w radiu. To jest taka... My, gwiazdy podcastu, gwiazdy radia, wiemy o tym doskonale, że liczby tak słabo. Ale spróbujemy zrobić tak, żeby dzisiaj się udało. Dzisiaj będzie naprawdę sporo liczb, o których będziemy mówić. Produkt krajowy brutto, liczba ludności, produkcja przemysłowa, etc., etc. No sporo tego będzie. Zobaczymy. Jak się znudzicie liczbami i znudzicie się matematyką. Jeżeli ktoś z was na matematyce raczej całował się z panienkami, to może nie do końca jest... No, nie każda część audycji będzie dla was. Zobaczymy, może też będą dymy. Dymy
1: i bitewki na TikToku.
0: Ale może nie będzie. Może trzymajmy jakiś poziom. Bardzo proszę, żebyście donatowali tą audycję, jeżeli możecie. Ja wiem o tym, że Krawiec mówi, żeby tu nie nagabywać o donaty, ale wiecie, Krawiec udostępnia mi antenę, ktoś musi za to wszystko zapłacić. Także bardzo proszę, donatujcie tę audycję. No, macie link chyba podany. Link ten sam co zawsze, czyli Kapitan Krawiec. To wszystko wpada do Krawca i bardzo dobrze, bo to pamiętajcie, on utrzymuje to radio. Ja sobie tylko tu nadaję raz w roku. Także bardzo proszę. Słuchajcie, zrobiłem co mogłem w OBS-ie. Zrobiłem co mogłem, mam nadzieję, że będą widoczne donaty. Jak nie, to nie wiem, co mam zrobić. Gumbal mówi, że jestem inteligentnym człowiekiem, ale brakuje mi empatii. No, trudno. Co zrobisz? Silver pyta się, zima, czyli ile stopni? No, chyba -2 było dzisiaj w nocy, więc raczej chłodno. W opisie jest link Ani. Oj, ups. Ani też możecie. Dlaczego nie? Prawda? Dlaczego nie? Kurde, no wiedziałem, że tak się zastanawiałem po tylu miesiącach bez nadawania, co ja spierdzielę. Już wiem, co spierdzielę. Zły opis jest. O Boż. No, w każdym razie link jest Krawca. Także Krawca, bardzo proszę. Lakły kawki, bo co ja zrobię o 6 rano? No dobra, słuchajcie. Muszę wam powiedzieć, co mnie w ogóle przekonało do zrobienia tej audycji, bo jak wiecie, chodziła mi ta audycja po głowie już od dłuższego czasu, ale no nie mogłem się zebrać. Człowiek z natury jest leniwy, tak, ja jestem szczególnie leniwy. I wiecie, mam wrażenie, że w polskim YouTubie, i to jest chyba, można to śmiało nazwać taki zbiór mediów alternatywnych w stosunku do telewizji, tylko że trochę dziwna sytuacja jest, bo mam wrażenie, że obecnie YouTube stał się głównym medium polskim, przynajmniej może to moja bańka informacyjna. Ja telewizji nie oglądam i wiem, że jest mnóstwo ludzi, którzy już telewizji w ogóle nie oglądają. Mają telewizor, ale telewizor służy im jako monitor podłączony z jakiegoś YouTube'a czy innego Netflixa. I jest pewna moda w tych polskich mediach alternatywnych, nazwijmy je YouTube'owymi, i ona się pojawia wszędzie. Mianowicie jest moda na fearmongering. Fearmongering to z angielskiego... Ci z was, którzy uczyli się jeszcze w szkole rosyjskiego, tak jak ja na przykład, ja się jeszcze też uczyłem rosyjskiego. Fearmongering to jest taki trend do tego, żeby zdobywać słuchaczy i zasięgi w ten sposób, żeby straszyć ludzi. Straszyć słuchaczy, straszyć swoją... straszyć ludzi, którzy tego słuchają. Wywoływać u nich jakiś rodzaj zaniepokojenia, jakiś rodzaj... Być w pewnym sensie takim kubusiem fatalistą.
1: Panie, już wszystko, już koniec, już pozamiatane, już nic z tego nie będzie.
0: I na przykład, moim zdaniem, na takim czymś niestety wyrósł Jacek Bartosiak w znacznym stopniu. No, dawniej doktor Jacek Bartosiak, już nie jest. Swoją drogą też ma chłopak straszne ego, bo on mówi, że on jeszcze wciąż jest doktorem, wciąż jest doktorem. No, nie, nie jest. I mam takie wrażenie, że właśnie dużo ludzi mówi, że panie, Zachód to już jest skończony. Przyjdą Chińczycy, Hindusi, Brazylijczycy, muzułmanie, Lapończycy. W sumie Lapończycy też nie z Zachodu, ale tacy trochę z boku. Niepotrzebne skreślić i nas zjedzą. Już jest po nas. Nie ma nas. I mnóstwo ludzi to mówi, mnóstwo ludzi to robi i nakręca sobie słuchalność. Tak. Właśnie Jacek Bartosiak sobie w ten sposób nabił słuchaczy, że straszył tym, że Chińczycy pokonają cały Zachód na zachodnim Pacyfiku i koniec. I koniec, i pozamiatane. I ludzie to poszli i ludzie tego słuchają. Mówią, Boże, co my teraz zrobimy? Co się stanie? Nie wiem, czy pamiętacie, lat temu bodajże 10, na pierwszą taką osobą, która to robiła na YouTubie, był taki profesor Krzysztof Rybiński. On miał taki wywiad ze świętej pamięci Miecugowem o tym, że Chińczycy to już, panie, pozamiatane. Wtedy to było 10 lat temu, mówił, że za 10 lat, za 5 lat będziemy jeździć chińskimi samochodami, a za 15 lat latać chińskimi samolotami. No, na razie słabo to wygląda, panie profesorze. Ale miał zasięgi z tego powodu, oczywiście. I on mówił, że nie ma wyjścia i Chiny wygrają. I mam wrażenie, że w ten cały trend to samo, częściowo przynajmniej, robi Jola. Ona też mówi, że jest BRICS i Zachód jest skończony i dolar jest skończony i pozamiatane i jak to śpiewał piosenkarz Wojna zdrada i nie ma szans. No ja mam wrażenie, że tak nie jest. I ja chciałem się właśnie w tej sprawie pokłócić i chciałem wyjaśnić trochę spraw, które moim zdaniem warto wyjaśnić. Bardzo lubię powtarzać to, co było napisane nad salą matematyki u świętej pamięci nauczyciela matematyki w moim liceum. Matematyka to alfabet, którym Bóg opisał wszechświat. No i dzisiaj spróbujemy trochę tego alfabetu, Boga, tego boskiego alfabetu. Zobaczymy, jak tam pójdzie. Zobaczymy. Słuchajcie, w ogóle pytanie, co to jest Zachód? Trzeba sobie chyba troszeczkę tutaj opisać, bo Zachód, niektórzy mówią, że Zachód to są Stany Zjednoczone, Ameryka, wiecie, kowboje i hamburgery i autostrady szerokie i Unia Europejska. No, są różne definicje, niektórzy mówią, że do Zachodu warto by jeszcze dodać Australię, Nową Zelandię, oczywiście, a niektórzy mówią, że ze względu na uwarunkowania geopolityczne można by dodać też Japonię, Koreę Południową, a czasem nawet i Tajwan. Dlatego, że Tajwan jest tak uzależniony od Stanów Zjednoczonych i od Zachodu, że de facto jest częścią Zachodu. Chociaż Japonia, Bóg mi świadkiem, no, ludzie w Japonii nie wyglądają na białych. Byłem, widziałem. Ale co z tego? Moim zdaniem są bardziej częścią Zachodu niż biały jak ściana człowiek z Moskwy na przykład. A wódz Wielki Niepokój mówi, że Ameryka też się sypie, to osobny rozdział. No, wódz lubi cytować Kazika, jak widzicie. Dlaczego nie? Dlaczego nie? O, Kotek Mruczek liczy wszystkie moje ulubione powiedzenia. Bardzo dobrze, tak. Cieszę się. Naprawdę, Bóg mi świadkiem, że mnie to wcale nie denerwuje. Nie, w ogóle mnie to nie denerwuje, Kotkiewicz. Ani trochę. Słuchajcie, to może zaczniemy. Może jedziemy z tematami, bo dlaczego nie? Mój ulubiony cytat Joli. Mój ulubiony, naprawdę. I przyznam wam, że nie chciało mi się tego wyszukiwać i wklejać tutaj i cytować, bo chyba nie o to chodzi. Ale jest to cytat, który, no, on bodajże był wtedy, padł na audycji, kiedy zrobiliśmy sobie to słynne, to mały zlot nocnego radia, w cudzysłowie w Środzie Śląskiej. Na Zachodzie nic się nie produkuje. Nic już Zachód nie produkuje. Koniec. Pozamiatane, panie. Po samochodzie. Grzegorz Pacerek mówi, hej Jacku. Cześć Grzesiu. No więc słuchajcie, zrobiłem trochę researchu na temat tej produkcji. Co, gdzie i ile się produkuje. I muszę powiedzieć, no nie wygląda to tak źle. Nie wygląda to źle, nawet wygląda to całkiem nieźle wciąż. I rzeczywiście, krajem, w którym produkuje się najwięcej na całym świecie są Chiny. Chiny odpowiadają za 32% całej produkcji na świecie. Czyli no, z grubsza 1/3 produkcji całej na świecie są Chiny. Nieźle, rzeczywiście. Ale Stany Zjednoczone, USA, to jest 16% całej produkcji. Aha, i co ja mam na myśli, mówiąc 16%? Nie chodzi tu o masę tego, co wyprodukowali, tylko wartość. I chodzi tylko o produkcję przemysłową, nie chodzi ogólnie o produkt krajowy brutto i tak dalej. Stany Zjednoczone to jest 16%, czyli połowa tego, co produkują Chiny. Jak dodać tego kolejne 4 kraje, to Japonia to 6,5%, czyli z grubsza 1/3 tego, co produkują Stany. Niemcy 5%, Indie prawie 3%, 2,8% i Południowa Korea 2,7%. Potem idą Włochy i Francja, które mają tak w przybliżeniu 1,8%. A ciekawostka, we Włoszech produkuje się więcej niż we Francji, co z jednej strony mnie dziwi, a z drugiej strony, jak sobie to pomyślę, to całkiem to normalne. No i UK ma prawie tyle samo, co Francja, też 1,65%. Irlandia jest bardzo wysoko. Irlandia to jest w ogóle bardzo bogaty kraj. Pozdrawiamy wszystkich Polaków z Irlandii. PKB na głowę jest bardzo wysokie i w Irlandii to jest 1,2% produkcji światowej. Potem Hiszpania 1%, Kanada 1%, Szwajcaria 1%. Polska ma aż 0,77% wartości całej produkcji światowej na świecie. To jest całkiem nieźle w porównaniu z czasami komuny na przykład. To jest bardzo dobra wartość. Potem Holandia i Australia, tak mniej więcej po 0,5% produkcji światowej. Więc Stany Zjednoczone obecnie produkują 2 razy więcej dóbr per capita niż Chiny. I tu jeszcze raz mówię, chodzi mi tylko o produkcję przemysłową, a nie cały produkt krajowy. I co ważniejsze, na Zachodzie jest dużo więcej produkcji dóbr wysoko przetworzonych i wysokiej jakości niż w Chinach. No, pokażcie mi na przykład chińskie samoloty. Pokażcie mi chińskie motocykle. No, chińskie motocykle to na razie są, za przeproszeniem, gówniane motorki elektryczne, które gdzieś tam można kupić z AliExpress. Przynajmniej tak w Australii się reklamują. Ja wam się do czegoś przyznam. Uwielbiam motocykle. Właśnie jestem w trakcie kupowania nowego. Kijem przez szmatę bym chińskiego motocykla nie kupił, mówiąc szczerze. Pojawiły się chińskie samochody w Polsce jako budżetowa opcja. No, ja nie znam nikogo, kto by marzył o chińskim samochodzie. Jeżeli marzycie o chińskim samochodzie, to śmiało. Dzwońcie wkrótce. Dzwońcie śmiało. Bardzo, bardzo chętnie, słuchajcie. Tak, więc to nie wygląda tak źle. Więc jak dodamy USA, Japonię, Niemcy, Południową Koreę i Włochy, czyli te najbardziej produkujące kraje, to już mamy więcej niż produkują Chiny. Już mamy więcej. A gdzie Francja, gdzie Wielka Brytania, Polska, Czechy, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i tak dalej? Jeżeli dodamy do tego jeszcze Tajwan, no to wygląda to zupełnie źle dla Chińczyków. Dobra, okej, okay, rozumiem, wiem, co chcecie teraz powiedzieć. Japonia i Południowa Korea to tak nie do końca Zachód. Dobra, jak tylko weźmiemy kraje takiego twardego Zachodu, Stany Zjednoczone, Niemcy, Włochy, Francja, UK, Unia Europejska, reszta Unii Europejskiej, Australię, Nową Zelandię, no to naprawdę mamy większą produkcję niż w Chinach. Dużo większą. Co więcej, w USA, w Stanach Zjednoczonych szczególnie, produkcja spadała tak od lat 70. do lat 90. i nawet dłużej, produkcja cały czas spadała, ale od kilku lat produkcja w Stanach rośnie, a w Chinach spada. Taka ciekawostka. I wygląda na to, że ta przepaść między Zachodem a Chinami jeszcze się pogłębi w ciągu najbliższych kilku lat na korzyść Zachodu. Tak mówi statystyka. Kotek Mruczek mówi, że miał niedawno wątpliwą przyjemność wsiąść do prawie nowego MG. No właśnie, MG to jest stara brytyjska firma, którą wykupili Chińczycy. Też miałem okazję tym przejechać. No, słabo to wygląda, szczerze mówiąc. Bardzo słabo to wygląda. Napis ładnie to podsumowali brytyjscy dziennikarze motoryzacyjni. Nadchodzą Chińczycy, ale na razie dotarli tylko do Tadżykistanu, jeżeli opisują chińskie marki. Więc no, jeżeli ktoś z was marzy o chińskim samochodzie, dlaczego nie? Maszcie sobie. A, i teraz się pojawia w ogóle ciekawa historia, bo pojawia się koszmarna niewydajność chińskiego przemysłu w porównaniu do zachodniej, bo ona wciąż jest dramatycznie niewydajna. Otóż, znowu liczby w radiu, kochani, słuchajcie, także tu jak ktoś woli z karteczką papieru, to zapraszam. Ja robię co mogę, żeby te liczby przedstawić tak jak można, ale wiem, że to wygląda słabo i w porównaniu z innymi audycjami Krawca to, no, to nie jest audycja dla każdego, pamiętajcie. Jeżeli wam się nie podoba, to gałeczka w lewo, gałeczka w prawo, ale trudno, bez liczbów dzisiaj sobie nie poradzimy. Słuchajcie, w Stanach w przemyśle pracuje około 10% ludzi pracujących, czyli około 17 milionów. Czyli z całej puli ludzi, którzy nie są dziećmi, emerytami, bezdomnymi i tak dalej, to około 10% ludzi pracuje w przemyśle. 17 milionów ludzi łącznie. A w Chinach w przemyśle pracuje aż 17% pracującej populacji, czyli około 130 milionów ludzi. Czyli kilkukrotnie więcej 7-8 razy więcej. 8 razy więcej ludzi pracuje w Chinach niż w USA w przemyśle, ale wytwarzają dobra warte jedynie dwa razy więcej. Tak jak mówiłem, Chiny odpowiadają za 32% produkcji światowej, a Amerykanie za 16% produkcji światowej. Czyli aż 8 razy więcej Chińczyków musi pracować, 8 razy więcej Chińczyków niż w Stanach, musi pracować, żeby wytworzyć dobra, które są warte tylko dwa razy więcej. Natomiast jeżeli porównamy energochłonność produkcji Chin i amerykańskiej, no to wypada dramatycznie źle. Chińczycy są koszmarnie energochłonni. Oni się naprawdę nie przejmują żadną ekologią. Wręcz po prostu no strasznie wygląda. Sweet Food się pyta, a co to za analityk? Nie wiem, czy słowo analityk nie jest obraźliwe dla mnie, ale mam nadzieję, że nie. To ja, Jacek z Australii. Tak jak mówiłem, wszyscy, którzy się zerwali z choinki, dawny prowadzący z prawej strony mapy. Także wygląda to nie najlepiej dla Chińczyków, kochani. A na pewno zdanie, no zachodzie, proszę Państwa, to już się nic nie produkuje, jest bardzo, bardzo nieprawdziwe. No po prostu jest nieprawdziwe. Jest, mija się z prawdą. Chcecie danych co do konkretnych branż? No to może taka gorąca branża z ostatnich kilku lat. Chipy. Przepraszam, przejęzyczyłem się. Chipy. Etam, kuźwa twoja mać. Etam dzwonił. Mam pytanie, którego zdania, której części zdania nie dzwońcie jeszcze, nie rozumiesz, drogi Etamie. Nie dzwońcie jeszcze, chwilkę się rozgadam i naprawdę za chwilę będzie można dzwonić. I tak dalej. O, i psycho powiedział coś bardzo, bardzo fajnego, że sprawdźcie, gdzie wyprodukowane są wasze komputery, telefony, buty AGD. 10% w Chinach. Drogi psycho, one są zmontowane w Chinach. One są tam zmontowane, mój drogi. A to nie to samo. No właśnie, teraz już powiem prawidłowo. Chipy. Chipy to bardzo ważny element wszystkich tych komputerów i tak dalej. I Chińczycy są świetni w montowaniu chipów na płytki drukowane. Ale gdzie się te chipy produkuje? Otóż w 2023 roku, czyli rok temu, udział Stanów Zjednoczonych w rynku chipów to 12%. Chin tylko 8%, czyli 50% więcej udział Amerykanów. Obok Chin 12 i Stanów 12% ma Południowa Korea, natomiast wielkim potentatem produkcji chipów jest Tajwan z 68% udziałem. Ale już w 2027 roku ten przewidywany udział Amerykanów to 17%, głównie kosztem Tajwanu, dlatego że chipy wracają z produkcją, bo na Tajwanie owszem produkowane są chipy, ale z udziałem kapitału głównie amerykańskiego i aktualnie jest mocny trend, żeby wycofać tę produkcję z Tajwanu. Także w 2027 roku, biorąc pod uwagę aktualne inwestycje w chipy, w udział przewidywalny produkcji Stanów będzie aż 17%, a udział Chin spadnie tylko do 6%. Więc trzy razy więcej Amerykanów, trzy razy więcej chipów będzie się produkowało w Stanach niż w Chinach. Stanie się to właśnie dzięki inwestycjom. Samo chcecie coś o samolotach? Chińskie samoloty nie istnieją. Nikt nie chce latać chińskimi samolotami. Samoloty produkuje się albo w Stanach, tak jak Boeing, albo w Europie, tak jak Airbus. I nie zanosi się za bardzo na to, żeby chińskie firmy weszły na rynek samolotów. Mówiłem już o motocyklach. Okej, okay. Są takie trzy działki, w których Chiny dominują. To są teraz już auta elektryczne, szczególnie te budżetowe, baterie litowo-jonowe i fotowoltaika. Dlaczego? Bo produkcja fotowoltaiki, a już szczególnie baterii litowo-jonowych, jest koszmarnie ciężka dla środowiska. Chińczycy się po prostu nie przejmują środowiskiem. Skąd wziąłem te dane? Z World Population Review i z Visual Capitalist. Także mam mocne na ten temat, źródła. Słuchajcie, ja mam jeszcze sporo tematów do pogadania, ale może rzeczywiście, jak ktoś chce dzwonić, to śmiało, gorąco zapchęcam. Dobrze, możecie teraz dzwonić, bo nie chcę wszystkich zanudzać swoim monologiem. Jeszcze mojego monologu zostało mi bardzo, bardzo dużo, ale może rzeczywiście minęło 25 minut. Dzwońcie, jeżeli ktoś ma ochotę. Ja. Yes. My gwiazdy podcastu musimy sobie zwilżyć usta czasami. No, to tyle na temat na zachodzie nic się nie produkuje. Jeżeli ktoś chce coś z was dodać od siebie, albo nie dodać, albo mnie skrytykować, albo się pokłócić, albo wyznać mi miłość, albo powiedzieć, jaki jestem fajny, albo niefajny, dzwońcie śmiało. Bo kolejny temat, do którego chcę przejść, to BRICS. No właśnie, Chiny i produkcja w Chinach przenosi nas wprost do tematu bricks, czyli cegiełek. Co tam BRICS, słuchajcie? BRICS to kraje. BRICS to kraje, kilka krajów już łącznie, które... Zaczęło się BRICS jako stowarzyszenie, można powiedzieć, pięciu krajów. Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Południowej Afryki. Stąd na nazwa BRICS, czyli te pierwsze literki. Założycielem było te pięć krajów w 2009 roku. Założyli BRICS, pierwszy zlot krajów BRICS był w Jekaterynburgu na Uralu w Rosji. Dołączyły potem cztery kraje. Dołączył jeszcze Iran, Egipt, Etiopia i Zjednoczone Emiraty Arabskie. BRICS na początku to było takie stowarzyszenie państw, które miały koordynować inwestycje między sobą. Obecnie te kraje wygląda na to, że mają większą ambicję, mają zostać rywalem G7. G7 to taka siódemka krajów o największym GDP, czyli produkcie krajowym brutto. Tam są między innymi Stany Zjednoczone, Kanada, Francja, UK, Niemcy, Francja, UK. Pozdrawiam wszystkich Polaków z UK, bo wiem, że trochę nas słucha. To jest właśnie G7 i BRICS ma zostać rywalem tego G7 i być może kiedyś nim zostanie. Dlaczego nie? Może ściszę już trochę ten podkład, bo to można jobla dostać już od tego słuchania muzyczki z West Note. Teraz sobie tu coś zmienimy. No i co z tym BRICS-em, słuchajcie? Gdy w 2009 roku powstawało BRICS, to szczególnie Chiny były krajem o kolosalnym wzroście. Kolosalnym wzroście, kilku procent większym niż wzrost w Zachodzie. Ale dzisiaj wzrost Chin spadł do około 4-5% i wygląda na to, że będzie dalej spadał. Z tych krajów BRICS jedynie Indie mają duży wzrost gospodarczy, ale również dlatego, że startują z naprawdę bardzo niskiego poziomu. Także spójrzmy znowu na chwilkę na matematykę. Więc BRICS to na pewno blok krajów, w których mieszka bardzo dużo ludzi. 1,4 miliarda i w Chinach, i w Indiach. Dodatkowo 215 milionów w Brazylii. Brazylia to bardzo ludny kraj. 144 miliony ludzi w Rosji. 123 miliony ludzi w Etiopii. 111 milionów ludzi w Egipcie, 88 milionów ludzi w Iranie, 60 milionów w RPA, no i malutkie Zjednoczone Emiraty Arabskie, tylko 9,5 miliona. Ale to razem jest bardzo dużo ludzi. To jest około 3,5 miliarda ludzi, czyli 40% wszystkich ludzi, jakie żyją na naszej planecie. Rzeczywiście, BRICS to bardzo ludne kraje. Nawet naprawdę bardzo, bardzo ludne kraje. I tak, to jest największa siła BRICS. Kraje G7, czyli wiadomo, Stany Zjednoczone, Kanada, Niemcy, Francja, UK, Włochy, to jest zdecydowanie mniej ludzi. To jest około pół miliona ludzi, może troszeczkę, no trochę więcej, kilkaset milionów ludzi, więc nieporównywalnie mniej. Ale ich produkt krajowy brutto to aż 47 bilionów dolarów. Tak, mówię o bilion, to prawidłowo powiedziane, nie chodzi o amerykański bilion, tylko o polski. 1 bilion to 1000 miliardów, a produkt krajowy BRICS to około 30 bilionów dolarów, czyli no, wciąż kraje G7, a to jeszcze nie jest cały Zachód, to 50% więcej niż kraje BRICS. Jeżeli policzymy cały Zachód, czyli Stany Zjednoczone, Unię Europejską, Australię i Nową Zelandię, dodamy do tego kraje geopolityczne, które są Zachodem, luka jest kolosalna. Natomiast średni dochód na per capita na osobę jest wręcz komiksowo małe w porównaniu z Zachodem. Dlatego jak na razie BRICS to niestety jest klub krajów biednych i co gorsza dla BRICS, nie wydaje się, żeby ten klub miał jakoś bardzo stać się klubem bogaczy w najbliższej przyszłości. Co prawda premierzy Indii chętnie się fotografują z innymi krajami BRICS, ale Indie w tym całym bloku stoją raczej na uboczu. Dlatego, że Indie są największym rywalem, są Chiny. Indii w ogóle największym rywalem jest Pakistan, który jest wielkim przyjacielem Chin, więc trochę to wygląda tak, jakby ten blok w czasie zimnej wojny założyli Rosjanie, czyli Związek Radziecki, z Europejczykami. No, nie wygląda to najlepiej. Unia Europejska i NATO nie mają przynajmniej wobec siebie żadnych roszczeń terytorialnych i są, no, nie zanosi się na to, żeby Francuzi wkrótce napadli na Niemców albo Kanadyjczycy na Amerykanów. Wojna Chin z Indiami jest jak najbardziej możliwa. No, najlepszy dowód na to, że jest możliwa, jest taki, że już odbyło się, jak to mówił Mao Zedong, półtorej wojny Chin z Indiami. Więc nie wiadomo, jak to będzie z tym BRICS-em. W porównaniu z Unią Europejską i z NATO, BRICS jest koszmarnie rozciągnięty geograficznie. Azja, Afryka, Ameryka Południowa, nawet Europa, jeżeli będziemy uprzejmi i mili i weźmiemy pod uwagę Rosję jako kraj Europy. A to rozciągnięcie powoduje, że te kraje BRICS mają zupełnie różne interesy geopolityczne. Więc no, nie wygląda na to, żeby BRICS miało wkrótce przejąć rolę Zachodu. Nie wygląda na to, żeby BRICS miało odgrywać taką rolę jak NATO, jak Unia Europejska. Na razie te kraje są bardzo osiągnięte, ich produkt krajowy brutto na osobę jest mały, ludzie są raczej biedni, tylko że się rozmnażają, przynajmniej w Brazylii i w Indiach. Chiny pierwszy raz od dawna ich populacja zaczęła spadać. Niestety polityka jednego dziecka no, dała o sobie znać. To kolejne wariactwo Chińczyków. Nawiasem mówiąc, to podobno podpowiedział im to jakiś profesor z Norwegii, ale czy to prawda, to nie wiem. John Locke właśnie mówi, że warto wspomnieć o mistrzostwach sportowych BRICS-u, na których była tylko jedna drużyna. Tak, BRICS miał zorganizować swoją olimpiadę, nawet mieli mieć swoją własną wersję olimpiady i z tego co wiem, w niektórych dyscyplinach wystartowała tylko Rosja, więc Rosja mistrzem Rosji. No, wygląda to rzeczywiście nie najlepiej. No dobra, słuchajcie, to tyle o BRICS-ie, więc jeżeli BRICS wprowadzi swoją walutę, mam też głupie pytanie, jaką? Bo chińskiego jena, czy rupię indyjską, czy może najlepszą walutę świata, czyli rubla rosyjskiego? Być może, wszystko jest możliwe. Pożyjemy, zobaczymy, ale ja na razie mogę spokojnie spać. Przynajmniej nie wiem jak wy, ja spokojnie śpię. No chyba, że akurat muszę wstać na audycję 4:30 rano, wtedy nie śpię spokojnie. John Locke mówi, że kolejny od Jaśka z Toronto. Tak. Grzesiek mówi, że w kraje BRICS mają wspólną walutę i zdominują dolara. No właśnie, nie jestem pewny. Nie jestem. Słuchajcie, przejdźmy na chwilę z tej geopolityki i wejdźmy do tego, co mi się wydaje już naprawdę koszmarem. I szczerze mówiąc, aż dziwię się, że muszę o tym mówić. Czasami Jola mówi coś, co wydaje mi się po twarzą dla wielu ludzi, czyli takim plaskaczem po buzi dla wielu ludzi, którzy walczyli w PRL-u z komuną. Opowieści o tym, że obecnie panuje gorsza cenzura niż za PRL-u. Tak jak mówię, o BRICS-ie możemy sobie opowiadać, nie każdy wie, co to był BRICS, co to jest BRICS, nie każdy zajrzał w statystyki, możemy się umówić o tym, że rzeczywiście wszędzie jest napisane na komputerach Made in China, więc jak to jest z tą produkcją. Tak, to wszystko wymaga jakiegoś tam spojrzenia w statystyki, spojrzenia w internet, spojrzenia, poczytania itd., itd. Ale na Boga, opowieści o tym, że obecnie jest gorsza cenzura niż za PRL-u, trzeba mieć dużo złej woli w sobie, żeby coś takiego opowiedzieć. Moim zdaniem przynajmniej. Słuchajcie, w PRL-u cenzura była zinstytucjonalizowana. Był urząd na mysiej. I wszystko, tak absolutnie wszystko, wszystko to, co podlegało publikacji, musiało przejść przez cenzora. Filmy, książki, sztuki teatralne, słuchowiska radiowe, gazety, co chcecie, cokolwiek, co się publikowało, musiało przejść przez cenzora. I działo się to przez cały okres PRL-u. Od 1944 roku aż do lat 1989 roku, a tak naprawdę oficjalnie ściągnięto cenzurę dopiero w 1990 roku. Również w latach 60. i 70. jednym z takich protestów przeciwko cenzurze był tak zwany list 34, czyli list, jaki podpisało w marcu 64 roku 34 polskich literatów. Za ten list byli potem zresztą prześladowani. Między innymi podpisała go Maria Dąbrowska, Paweł Jasienica, Stefan Kisielewski, czyli późniejszy założyciel UPR-u, Antoni Słonimski. Antoni Słonimski zresztą był autorem tekstu, czy Stanisław Cat-Mackiewicz. Jaka była treść tego listu? On był bardzo krótki. Do ówczesnego premiera, czyli do prezesa Rady Ministrów, jak to się ładnie mówi, do Józefa Cyrankiewicza, napisali. Pozwólcie, że przeczytam, są dosłownie dwa zdania. Ograniczenia przydziału papieru na druk książek i czasopism oraz zaostrzenie cenzury prasowej stwarza sytuację zagrażającą rozwojowi kultury narodowej. Niżej podpisani, uznając istnienie opinii publicznej, prawa do krytyki, swobodnej dyskusji i rzetelnej informacji za konieczny element postępu, powodowani troską obywatelską, domagają się zmiany polskiej polityki kulturalnej w duchu praw zagwarantowanych przez konstytucję i zgodnych z dobrem narodu. Koniec. 34 ludzi, którzy zżyli z pióra, podpisało ten list, bo nie mogli już wytrzymać cenzury komunistycznej. Koszmaru, tego wręcz wielkiej opresji, która powodowała, że nie mogli swobodnie wyrażać swoich myśli. Zresztą za ten list później aresztowano na przykład Melchiora Wańkowicza. I teraz przychodzi do mnie Jola i mówi, że jej nigdy nikt nic nie cofnął z cenzury. No ja jednak daję wiarę Marii Dąbrowskiej albo Stefanowi Kisielewskiemu albo Antoniemu Słonimskiemu, że jednak coś cofano z tej cenzury. Szczerze mówiąc, jak to już kiedyś mówiłem, ja bym się tak do końca tym nie chwalił, że mi nic by nie ściągnięto z cenzury, bo to znaczy, że od samego początku wszystko to, czym się zajmuję, od samego początku było zgodne z linią partii. Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was się boi czegoś powiedzieć na kanale, no to niech się boi. Ja się nie boję. Teraz jest, zrobiłaś taka moda, żeby pokazać, jak się z alternatywą, że się mówi o szczypawkach. Możemy rozmawiać o szczepionkach, możemy rozmawiać o LGBT, możemy rozmawiać o pandemii i uwierzcie mi, że ja powiem te słowa i kanał nie spadnie z rowerka. Psycho mówi, że w internecie nie ma cenzury. Słuchaj, spoko. Może i jest to, że w internecie YouTube nie chce ci wrzucić tego czy tamtego, ale to nie jest to samo, co za PRL-u. Po prostu tak nie jest. W czasie PRL-u była wolna Europa, która nadawała z Monachium i ona była zagłuszana. Nie mogłeś tego, czy musiałeś wsłuchać się w takie szumy, które komuś dodawali, żeby w ogóle czegoś posłuchać. Podsłuchiwanie telefonów za PRL-u było normalną rzeczą, cały czas pobicia przez nieznanych sprawców wreszcie za to, że się publikowało coś, co było niezgodne z linią partii. Zwolnienia z pracy, morderstwa polityczne, Grzegorz Przemyk, ksiądz Popiełuszko, ksiądz Sylwester Zych, Stanisław Pyjas, obława augustowska na ludzi walczących w AK i morderstwa wtedy, masakra robotników w Poznaniu, masakra na Wybrzeżu w 70 roku. No i w 81 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny. Ofiar było mnóstwo. Pacyfikacja kopalni ludzi, bardzo wielu młodych ludzi, którzy zginęło,

0: To źle brzmi, bo ja przecież nic nie tłumaczę, ale o tym opowiadam. Ja nie robię z siebie jakiegoś profesora, ale dziwi mnie to, że ktoś w ogóle może to powiedzieć. Chcecie coś dalej o PRL-u? Kartki na jedzenie, kartki na samochody, kartki na mnóstwo rzeczy. Macie pieniądze, ale wciąż tego nie możecie kupić. Paszporty, które leżały nie u was w szufladzie, ale w urzędach. A może ciocia z Ameryki wam przysłała dolary. Samo posiadanie dolarów było przestępstwem. Nie było wolnego rynku wymiany dolarowej, to znaczy on był. To byli tak zwani cinkciarze, którzy wymieniali te dolary gdzieś pod sklepem. Nawiasem mówiąc, jakim wielkim kłamstwem był PRL, dowodzi samo istnienie sklepów Pewex, gdzie można było kupić za dolary dobra, które były przeznaczone na eksport. Zresztą nie wiem, czy wiecie, skąd pochodzi nazwa Pewex. Przedsiębiorstwo eksportu wewnętrznego, czyli tak naprawdę oksymoron. Eksport nie może być wewnętrzny, ale w PRL-u mógł być. Czyli jeżeli mieliście dolary, to mogliście sobie kupić coś, co PRL wywalał, eksportował za granicę. Tak. I teraz ktoś przychodzi i mówi mi, że jest jeszcze gorzej niż za PRL-u. Nie obraźcie się, ale nie chcę przeklinać. Chcecie założyć partię? Zakładajcie. Nie ma sprawy. Czy ona odniesie sukces? To będzie coś innego, ale partie były nielegalne w PRL-u, poza tymi trzema, poza PZPR-em i dwoma przybudówkami. Chcecie założyć niezależne stowarzyszenie? Zakładajcie, nie ma sprawy. Wszystko w PRL-u musiało być partyjne. Jak długo walczono właśnie o to, żeby niezależne związki zawodowe zarejestrować, niezależne zrzeszenie studentów, było nielegalne i tak dalej. O, dzwoniłem. Halo, halo.
1: Halo, halo. Cześć.
0: Cześć.
1: Ale widzę, Jacku, że ty jakbyś słuchał tylko... znaczy inaczej, nie słuchasz mnie, tylko sobie dopowiadasz.
0: Tak, a na przykład...
1: Zacznę od tego... No to już zaczynam. Zacznę od tego PRL-u. Ja podzieliłam PRL na dekady. I mówiłam, że dekada lat 60. i 70. była dla ludzi bardzo przyjazna.
0: Szczególnie ten list, który był napisany w 64 roku, pokazuje, jak przyjazna
1: tak,
0: to
1: tak,
0: była.
1: Tak, tak, te osoby, które się podpisywały, były również współpracownikami, więc jakby, wiesz, to mnie nie dziwi, że tak powiem. Pamiętaj, że, wiesz, ja ci powiem na przykład, kto u mnie siedział w pokoju, jak przyszłam do pracy, młoda dziewczyna, 19-letnia, bo ja się uczyłam i pracowałam. Wojtek Mann, Walter Chełstowski, Magda Umer, z takich do dzisiaj znanych.
0: Mhm. Więc, no i co, to rozumiem. No, Wojtek Mann był wspaniały zresztą człowiek. Pod koniec życia to zwariował, ale super.
1: No widzisz, i teraz tak, ja mrówka, która po prostu była zwykłym pracownikiem, jestem przez was nazywana Czerwona Świnia. A posłuchaj, wspaniały człowiek, który w wieku 23 lat dostał mieszkanie służbowe, zaraz po skończeniu studiów od telewizji, który, wiesz, i tego typu rzeczy, który pracował przez cały okres PRL-u, z treściami antenowymi, bo ja byłam zwykłym pracownikiem, który produkował to, co oni wymyślali. Więc ja nie miałam wpływu na, w ogóle żadnego wpływu nie miałam na merytoryczną część.
0: Ja ci wierzę.
1: Zobacz, jakie jest odkręcenie. I teraz stygmatyzuje się te mrówki wszystkie, które były, bo żyły w PRL-u, bo tak się złożyło, że wtedy się urodziliśmy. Natomiast oni dalej są po prostu legendami, nie? Fajnie.
0: No, rozumiem cię.
1: To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Słuchaj, lata 60. i 70. Ja to opowiadam, bo rozmawiałam i z moimi rodzicami, i z ich znajomymi, i z moimi teściami. I oni sami mówili, i ja to nieraz podkreślałam, po latach wojny wreszcie ci ludzie, którzy, wiesz, najczęściej wyszli z biednych wsi, bardzo biednych wsi, dostali mieszkania, które mogli zasiedlić i normalnie żyć, pracę, spokój, wykształcenie. Tak jak mówiłam, mój teść, który skończył Politechnikę, nie miał szans

0: gdyby panowie nasi sprzed wojny wrócili, a jego rodzice nie byli posiadaczami ziemskimi, ani nikim, tylko byli po prostu zwykłymi chłopami, którzy chodzili na pańszczyznę, to by było zupełnie inaczej. Prawdopodobnie nigdy nie miałby szansy zostać inżynierem. Zelektryfikowana została wieś cała. Nie wiemy, jak byłoby i czy tym
1: Ja się nie
0: właścicielom
1: zgodzę, że nie wiem. Ja się nie zgodzę.
0: wielkoziemskim, jak długo by przede wszystkim zajęła ta elektryfikacja i czy byliby zainteresowani, czy nie kazaliby ludziom jednak za to płacić.
1: Pewnie tak.
0: Więc zlikwidowano 75-procentowy analfabetyzm w Polsce.
1: Słuchaj, a...
0: I dano ludziom opiekę lekarską. Dzieci miały w szkole dentystę. Ja byłam, słuchaj, raz w roku miałam sprawdzane zęby. Jak miałam jakieś ubytki, to byłam wyrywana z lekcji i chodziłam leczyć je. Raz w roku były badania lekarskie wszystkich dzieci w szkole. Jak szłam do przychodni lekarskiej, to wiedziałam, że lekarz, nie było kolejek, tak jak dzisiaj są. Nie było kolejek takich. Że lekarz, który mnie przyjmuje, nie ma umowy podpisanej z jakimś koncernem, tylko on faktycznie mi przepisuje lekarstwa zgodnie ze swoją wiedzą, a nie po to, żeby pojechać gdzieś na Karaiby.
1: Ja się muszę trzymać, bo troszeczkę za dużo rzeczy poruszyliśmy naraz, więc
0: No ale
1: prowadźmy.
0: poczekaj, no ty
1: Nie.
0: mówiłeś 20 minut, a w końcu
1: Tak,
0: jest
1: bo
0: to
1: to jest moja
0: chyba o
1: audycja.
0: Ramzabę, nie?
1: Bo to jest moja audycja,
0: No
1: dokładnie.
0: jeżeli to daj mi się chociaż, to daj mi się też chociaż wygęgać.
1: Bardzo chętnie, Jolu. Dam ci, możesz
0: No
1: siedzieć.
0: więc
1: Słuchaj, Jola,
0: jeszcze,
1: poczekaj.
0: ale poczekaj, dokończę temat PRL-u. Więc te wszystkie rzeczy, które ludzie dostali, z powodu, mało tego, naprawdę było pracy w bród i tak jak Silver tu pisze, że rozmawiała z matką, tak, mieliśmy tanie, eleganckie, fajne rzeczy z lnu, bawełny, jedwabiu, bo to było dostępne dla nas. Nie mieliśmy tej plastikowej odzieży z zachodu, a przynajmniej nie było tego dużo, bo to by po prostu było drogie, a to były nasze zakłady polskie i my żeśmy faktycznie chodzili w wełnach i innych tego typu rzeczach. I potem przyszła dekada lat 80. Zaczęło się w 79 roku, ale 80., kiedy nagle ze sklepów wszystko znikło. Wszystko.
1: Dobrze, Jolu,
0: Wcześniej sklepy
1: poczekaj.
0: były zawalone towarem.
1: Ale w latach 70., jak były kartki, to skoro były tak zawalone, to dlaczego kartki
0: Nie
1: wprowadzono?
0: były
1: Dobrze,
0: kartek nie było.
1: tak, to
0: Kartki
1: już
0: były w
1: mówię.
0: latach 80.
1: To już, tutaj jest takie źródło, słuchaj, wspaniałe, internet, który mówi, pierwsze kartki w Polsce wprowadzono w połowie lat 70. Pierwsze kartki od lat, bodajże 50. wprowadzono w latach, w połowie lat 70., a konkretnie w 76. roku wprowadzono kartki na cukier. Także nie jest to prawdą,
0: Ale
1: co
0: to
1: mówisz.
0: tylko cukier był,
1: Nie tylko
0: natomiast
1: cukier.
0: wszystko inne. Jacek, no przecież pamiętam, było dostępne,
1: Ale ja, słuchaj, pamięć
0: przynajmniej.
1: jest zawodna. Pamięć jest naprawdę zawodna, a ja tu patrzę na twarde dane.
0: No tak, wiesz, to takie dane, jak zaraz przejdziemy do tych danych twoich amerykańskich.
1: Słuchaj, poczekaj, nie, ale poczekaj, nie, teraz ja muszę przerwać. Nie, Jolu, bo to nie jest tak, że będziesz mówić cały czas, dlatego że proszę, robisz to, co robisz często. Poruszasz zbyt dużo tematów, do których ciężko się odnieść, a więc zatrzymajmy się na chwilkę w tym miejscu. Za chwilę pójdziesz dalej, dobrze, ale zatrzymajmy się teraz. Dlatego, że pamiętaj, że ja zacząłem przede wszystkim od tego, że odniosłem się przede wszystkim do twojej wypowiedzi o cenzurze i o terrorze. Cenzura, tak jak mówiłem, w PRL-u była dramatyczna. Ja zgadzam się z tym, co mówisz, że skoro ty nosiłaś te rzeczy gdzieś tam do cenzora, to przecież nikt ciebie o treść tego tak naprawdę nie oskarża. Bo to nie o to chodzi. Ale opowieści o tym, że tej jej nie było, to jest po prostu, nie chcę używać złego słowa, no ale jest to nieprawda, jest to mówienie nieprawdy. O tym, że był większy terror, teraz jest większy terror, jest po prostu nieprawda. Nawet fakt, że my możemy sobie teraz rozmawiać i dyskutować, to jest dowód na to, że tego terroru nie ma. Teraz jest taka afera w Polsce, wszyscy się śmieją z tej posłanki Żukowskiej, która wyrzuciła Paulinę Matysiak za to, że no, że chciała mieć jakąś tam stowarzyszenie czy ruch z innym posłem z PiS-u. Spróbuj w PRL-u, w radiu, albo w ogóle oficjalnie, albo w ogóle nawet wśród znajomych pośmiać się z premiera Cyrankiewicza, albo z pierwszego sekretarza, albo z kogokolwiek z Rady Państwa. Zapewniam cię, że nie potrwa to długo i możesz dostać, za przeproszeniem, pałą po pupie. I tak
0: no
1: to
0: przepraszam
1: było.
0: Cię, ale Laskowik robił to przecież cały czas.
1: Laskowik?
0: Kabarety Pietrzak robił to cały czas. No wiesz, trochę chyba, wiesz, ja rozumiem, że ty, ja to pamiętam, więc ja wiem, jaka była atmosfera wtedy w kraju i wiem, co nam wolno było. I ja wiem, że nie wolno było krytykować partii. Koniec, kropka. Za krytykę partii i tego typu rzeczy faktycznie były konsekwencje. Natomiast nie było tak, że nie mogłam mówić o Murzynach, Żydach,
1: szczepionkach,
0: COVID-ach, o ludobójstwie w Palestynie i tak dalej, i tak dalej.
1: Jolu,
0: dzisiaj
1: możemy o tym
0: nie
1: porozmawiać.
0: Wolno o tym mówić.
1: Wolno. Fakt, że no. Przecież właśnie o tym rozmawiamy. Też porozmawiać o szczepionkach, rozmawiajmy. Nie ma sprawy.
0: Zobacz ile audycji z tego powodu spada, ile ludzi ma z tego powodu nieprzyjemności.
1: Jakie nieprzyjemności możesz mieć z tego, że sobie teraz porozmawiamy?
0: No ja ci już mówię, taki
1: o czym
0: gaweł siedzi w, taki gaweł siedzi, słuchaj, w Szwecji.
1: W Norwegii.
0: Ilustruje,
1: gaweł
0: słuchaj,
1: siedzi w Norwegii.
0: Tam w Norwegii. Ilustruje, słuchaj, te kanały i wyłapuje każdego, kto ma na przykład złe zdanie na temat LGBT.
1: No to niech sobie wyłapuje, ale nic tam nie zrobi.
0: Ale to jest...
1: No, ale słuchaj, twoje, nie, no, to czyli zrobi, rozmawiamy dlatego, o twoich uczuciach, a nie o faktach.
0: Nie, mówimy o faktach. Mówimy o tym, że idą sprawy do sądów, a sądy są różne i czasem te wyroki nas zaskakują.
1: Słuchaj, może nas zaskakują, ale najwyżej mogą ci dorzucić to, że każą ci złożyć przeprosiny albo YouTube powie, że ci daje strajka. Wciąż wolę to, niż być zamordowanym i pobitym przez nieznanych sprawców albo wyrzuconym z pracy i zabranym paszportem. Albo tego typu rzeczy. Więc opowiadanie o tym, że to jest większy terror niż za PRL-u, jest no czymś moim zdaniem, przepraszam, nie chodzi o to, żeby cię obrzydliwym, bo de facto pluje w twarz tym ludziom, którzy rzeczywiście zginęli. Kilkaset, już ponad 1000 osób zginęło w czasie PRL-u z samych powodów politycznych. W PR-3 RP nikt nie zginął od 10 roku z powodów politycznych. Słuchaj, my tu możemy się roz...
0: No. Samobójca ten piątkowy to taki jest samodzielny, nie? Taki, wiesz, krążący po naszym kraju był taki moment, że krążył ten samobójca i ci politycy to tak sami się tam, wiesz, ten
1: nawet
0: Dębski się to tak wziął i sam zastrzelił, strzelając sobie w brzuch 12 razy, Leper się sam powiesił, wiesz.
1: To jest według ciebie gorsze niż za PRL-u, tak? To jest gorsze niż za PRL-u.
0: Wiesz, ja ci mówię, że za PRL-u większość ludzi nie spiskowała. I mówię ci, dlaczego nie spiskowała. Dlatego, że ich życie w porównaniu z życiem ich rodziców, którzy przedwojennym, jakie mieli, po prostu było zdecydowanie lepsze. I oczywiście kraj był zrujnowany. Warszawa to było jedno wielkie gruzowisko, wystarczy spojrzeć na stare zdjęcia. I rzeczywiście nie było tego tak dużo. W latach 60. już było całkiem spokojniej, ale wiesz, była zupełnie inna atmosfera. Ci ludzie, którzy wyszli z tych wszystkich wiosek, raz na kwartał dostawali w zakładach pracy na przykład bilety do teatru. Dostawali bilety do kina. Były urządzane konfrontacje, gdzie były wszystkie filmy z Zachodu. Ja pierwsze filmy, jakie zachodnie, na przykład Absolwenta, oglądałam na konfrontacjach, czy Lot nad Kukułczym Gniazdem. Mało tego, ci ludzie, którzy tak jak mówię, głównie wyszli z tych wiosek, z tych biednych, ci chłopi małorolni, nie wiem tam, którzy chodzili albo w ogóle nie mieli ziemi, ci wszyscy robotnicy, nagle dostali dosyć spokojne życie i zawsze są grupy w każdym kraju, które próbują obalić system. No i faktycznie z tymi grupami były walki, natomiast normalni ludzie, uwierz mi, że w latach 60. i 70. naprawdę żyli wyjątkowo spokojnie.
1: Jolu, ale ten, a protesty w 68 roku w Warszawie, to ta nagonka antysemicka, to pobicie studentów w latach 60. i wreszcie zakończone to wszystko wielkimi protestami na wybrzeżu, w czasie których policja w przebraniu wojska otworzyła ogień do ludzi, którzy wysiadali z kolejki na dworcu w Trójmieście. Otworzyła ogień z karabinów maszynowych, zabiła kilkadziesiąt osób, tak po prostu, żeby pokazać społeczeństwu. Wielkie protesty lat 70. do dzisiaj wiadome. Później protesty w 76 roku w Radomiu. To są lata 60., 70. i ty mi mówisz, że to był spokojny czas dla zwykłych ludzi?
0: Ale wiesz co, no dzisiaj są zdecydowanie większe protesty, muszę ci powiedzieć. Protest rolników, jeżeli w tamtym czasie było kilka tysięcy osób na proteście, to było wszystko. Dzisiaj zobacz, jakie ogromne są protesty.
1: Dlatego, że sam protest, nie chodzi o sam protest, tylko jak władza na to reaguje. Dzisiaj rolnicy
0: no,
1: zablokowali...
0: To chyba też tam strzelało do tych w Jastrzębiu, czy gdzieś tam.
1: PO strzelało do ludzi w Jastrzębiu?
0: To z broni gładkolufowej, ale strzelało.
1: Dobrze, zaraz, ale poczekaj. Tam komuna rozstrzelała niewinnych ludzi jadących z pociągu. Dzisiaj rolnicy zablokują drogi i nikt do nich nie strzela. Dzisiaj ludzie, to jest normalna rzecz, że ludzie protestują, mają parady równości, parady...
0: Nie muszą strzelać. Ja ci coś powiem, nie muszą dzisiaj strzelać, bo oni tych ludzi już zabijają ekonomicznie. Oni po prostu tych ludzi bankrutują.
1: Za komuny w ogóle nie było małych i średnich przedsiębiorstw. Praktycznie nie było. Byli rzemieślnicy, którzy byli dowalani domiarami, których szykanowano, których...
0: Tak, zgadzam się.
1: Dzisiaj małe i średnie przedsiębiorstwa, o czym zresztą za chwilę chcę mówić, spowodowały, że Polska się bardzo rozwinęła. Mnóstwo ludzi w Polsce świetnie sobie polepszyło jakość życia. Większość ludzi żyje dużo lepiej niż za PRL-u. Ludzie latają za granicę, ludzie wyjeżdżają za granicę, ludzie mają samochody i tak dalej. Tego za komuny nie było. Tego komuna, to wszystko ludziom zabraniała się de facto bogacić. Co z tego, że nie mieli spokojne życie? Wiesz co, tak naprawdę chłopi pańszczyźniani gdzieś tam też mieli spokojne życie. Ludzie w więzieniach też mają na ogół spokojne życie, jak nie fikają. Ale PRL, mówiliśmy o cenzurze i o terrorze, był czymś przerażającym, był czymś strasznym. Właśnie czytam o kartkach. Kartki były i w latach 50., i w latach 70.
0: No ale,
1: i tak dalej.
0: Ale wiesz, ty mówisz to z opowieści i z tego, co dzisiaj jest dostępne w prasie. A ja ci mówię z własnej pamięci.
1: Ale to jest tego, fałszywy argument. Jolu, to jest bardzo fałszywy argument.
0: Tego, ja chodziłam do normalnej szkoły, chodziłam do normalnego liceum i bardzo dobrze pamiętam te czasy. Naprawdę. Mój mąż też chodził do normalnej szkoły i do normalnego liceum. I pamiętamy i tych ludzi, i to, co się działo. Więc uwierz mi, że możemy mieć inne spojrzenie na to. I tak, zgadzam się z tym, że lata 80. były koszmarem. Ponieważ w sumie prawie w ciągu kilku dni wszystko znikło ze sklepów, a wcześniej naprawdę były sklepy zawalone. Moja mama mi wkładała do koszyczka, ja jeszcze byłam mała w latach 60. karteczkę, że mam przynieść tam, nie wiem, 15 de koszynki i 3 bułki na śniadanie. Ja szłam 100 metrów, bo były w granicach 100 metrów mogłam zrobić wszystkie zakupy. Tak były dzielnice konstruowane, żeby ludziom było wygodnie. I w granicach 100 metrów po prostu załatwiałam i przynosiłam świeże żarcie na śniadanie. I faktycznie nie było bogactwa takie, jak dzisiaj możemy obserwować u wielu ludzi. Takiego bogactwa nie było, bo nawet ten ubek, który wtedy był takim wszechmocnym panem, to sobie mógł załatwić co 2 lata najwyżej talon na samochód. I to było wszystko. Natomiast dzisiaj te bogactwa i te transferowane pieniądze faktycznie są gigantyczne. Wtedy tak nie było. No, mógł sobie jeszcze na przykład drewno załatwić pokątnie, lepsze mieszkanie nie 60, a na przykład 100 metrów dostać. To faktycznie takie rzeczy mogli zrobić. Natomiast takiego bogactwa, żeby wytransferować, jak dzisiaj jest transferowane z kraju, na pewno nie było.
1: Jolu, ja teraz patrzę na statystyki, które oceniano w 1974 roku, czyli jeszcze końcówka pierwszej połowy tej lepszej dekady Gierka. Jedynie 34% respondentów wówczas, bo wówczas też badano, robiono badania rynkowe w 1974 roku, 34% respondentów, czyli 1/3 ludzi, oceniało zaopatrzenie jako dobre. A już w 1975 roku, czyli połowa dekady Gierka, jeszcze mamy połowę najlepszej podobno dekady PRL-u, ponad połowa społeczeństwa twierdziła, że ma problemy, żeby dostać drób, ryby, mięso, wołowinę bez kości, a właśnie, wołowina bez kości i szynka dostępna była dla zaledwie 4% ludzi. Jedynie 4% ludzi. Przepraszam, nie, ale poczekaj, bo ja muszę skończyć, za chwilę będziesz mówić. To tak. Jest fałszywa argument, że ty coś pamiętasz, więc ja wtedy nie żyłem, ja nie mogę się na ten temat wypowiadać. Jest dokładnie odwrotnie. Ponieważ ja patrzę tylko na twarde dane, ja nie mam wspomnień z tego czasu, nie mam emocji, które mnie z tym wiążą, dlatego właśnie lepsze jest tego typu spojrzenie. Patrzę w tym momencie na to, co wówczas robiły państwowe, PRL-owskie ośrodki badania opinii społecznej. Jedynie w 75 roku jedynie 4% ludzi twierdziło, że mogą kupić wołowinę i szynkę. Ty mówisz, że sklepy były pełne. No, to, co mówisz, nie zgadza się z danymi z tamtych czasów.
0: No więc już ci mówię. Na pewno było gorsze zaopatrzenie na wsiach, bo po prostu tam na przykład na chleb trzeba było się zapisać. Oni nie zamawiali takiej ilości chleba, żeby zostawał. Tak jak na przykład dzisiaj jest takie Dino, które zamawia po prostu i podjeżdżasz i kupujesz ile chcesz. Ale jedzenie było absolutnie dostępne. Ja pamiętam, że na przykład dzisiaj mnie na to nie stać jako emerytki, ale w PRL-u na przykład pamiętam, że głównym jedzeniem u mnie w domu była polędwica wołowa, która była 100 metrów obok w sklepie rzeźniczym, dostępna non-stop. Ludzie nie lubili wołowiny. Moja mama lubiła wołowinę i u mnie w domu się jadło głównie wołowinę.
1: Ludzie nie jedli wołowiny, bo nie lubili za PRL-u?
0: Tak. Generalnie woleli wieprzowinę. Jakbyś zobaczył, jak wygląda polska kuchnia, to byś zobaczył, że ta wołowina to jest, przyszła do nas bardziej tak z zachodów. Prości ludzie, którzy wyszli ze wsi i którzy zaczęli mieszkać w miastach, oni nie bardzo lubili wołowinę. Woleli wieprzowinę, tak, drób był bardzo chętnie kupowany, natomiast woleli wieprzowinę. I dzisiaj prawdopodobnie jak spytasz pierwszego z brzegu Polaka, to też ci powie, że woli wieprzowinę niż wołowinę. Takim jesteśmy narodem, że te zimne narody tak lubią. Więc wiesz, lata 60. i 70., dlatego mówię, to jest zupełnie inny czas. Mało tego, tak to się urwało w ciągu kilku dni, kiedy nagle nic w sklepach nie było. I wyjechały czołgi i było naprawdę bardzo źle.
1: No dobrze, słuchajcie.
0: Ale wiesz, co było innego? Bo ja ci coś powiem, ty cały czas porównujesz te pieniądze, wiesz, do tego, że jak człowiek ma, nie wiem, 5 kurtek, to jest szczęśliwy. A to nie do końca jest tak. Widzisz, to co było między ludźmi właśnie za czasów PRL-u, ponieważ nie było dużych rozwarstwień, nie było aż takiej zazdrości i wiesz co, ludzie byli bardziej przyjaźni w stosunku do siebie. Na przykład tego typu zachowania, jakie nawet dzisiaj prezentujesz w stosunku do mnie, w ogóle nie miały miejsca. Ale poczekaj, Jacek, daj mi dokończyć. Większość ludzi była sobie życzliwym.
1: A czy ja uważasz, że ci jestem nieżyczliwy? Mówiąc, nie zgadzając się z tobą? Że to jest właśnie nieżyczliwość. Słuchaj, ja cię ani razu, nie, ani przez chwilę...
0: Krzyczysz na mnie, nie ale krzyczysz na mnie.
1: To nie o to, co cię krzyczę.
0: Przestań krzyczeć. Ja bardzo nie lubię, jak ktoś na mnie krzyczy.
1: Ja na cię nie krzyczę.
0: Wtedy ja też podnoszę głos,
1: ale
0: jest bez sensu.
1: Ja po prostu się z tobą... Jesteśmy w gorącej dyskusji. To jest coś zupełnie innego niż krzyczenie na ciebie. Natomiast ja nie wydaje mi się, żebym był ci nieżyczliwym. Ani razu cię, nie wiem, nie wyzwałem na tej audycji. Nie obraziłem nawet, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie było to moim celem. Chciałem natomiast się z tobą nie zgodzić.
0: No wiesz, ja po prostu mówię o tym, co zapamiętałam, sama własnymi oczami zobaczyłam i sama przeżywałam. I powiem ci tak, wczoraj nawet mówiłam do mojego męża, Kurczę, jak ja bym pojechała znowu na takie wczasy EWP, kiedy zakład pracy, słuchaj, wysyłał swoich pracowników. Dzieci miały kolonie zwykle organizowane i były 3 tygodnie na koloniach, a zakładu pracy można było również wykupić w czasy. I w tych ośrodkach EWP, w tych małych domkach typu Brda, słuchaj, ludzie się bawili i cieszyli i byli spokojni, nie wisieli na telefonach, że ktoś ich im już tam, wiesz, wyrywa stołek w pracy spod dupy, bo tego nie było. Nikt się nie bał, że jak wróci, to nie będzie miał roboty. Roboty było pełno. I to była ta swoboda życia, o której ja mówię. Ja nie mówię, że wszyscy chcą w ten sposób żyć. Ja tylko mówię, że dlaczego na przykład moi rodzice czy moi teściowie byli zadowoleni w tych latach 60. i 70. I ta atmosfera właśnie tych, wiesz, wspólnych wieczorków tanecznych. Człowiek wychodził z pracy o tej 16 i miał wszystko w dupie, bo nie bał się właśnie tego, że czegoś nie zrobił, że szef będzie na niego najeżdżał, że wyrzuci go z roboty, będzie musiał szukać. Po prostu się naprawdę trzeba było mocno nawywijać, żeby ktoś stracił pracę.
1: Ale dzisiaj,
0: oddaję ci głos.
1: Myślisz, że dzisiaj też nie trzeba mocno nawijać, żeby ktoś stracił pracę? Słuchaj, sam fakt, że my sobie tutaj rozmawiamy spokojnie i zapewniam cię, że ani ja, no ty już nie pracujesz z tego, co wiem. Przepraszam, dzwonię wódz, zaraz go dołączę. To nie jest tak, że ktoś z nas z tego powodu straci pracę. Ja twierdzę, że te pokolenia dzisiejsze są bardzo zadowolone. Bardzo, bardzo zadowolone. Halo, wódzu, czy jesteś z nami? O, wódzu jest z nami. Cześć, witam serdecznie. No, wódzu, cześć. Chyba chciałeś coś powiedzieć.
2: Cześć, cześć. Trochę współczuję ci, bo tak się zastanawiałem, czy dzwonić, czy nie dzwonić, ze względu na...
1: Jesteś zawsze mile widziany.
2: Na to, że będzie... Nie, nie o to chodzi, tylko po prostu... No, ale może się poczuć trochę osaczona, bo jednak też stoję po tej stronie barykady trochę bardziej niż ty. Ja podzielę się też wspomnieniami, już to tu kiedyś robiłem, ale i to nie będą moje wspomnienia, bo ja urodziłem się tuż przed wybuchem stanu wojennego, ale podzielę się wspomnieniami mojego ojca. On mi opowiadał, bo on mieszkał, Jola, to nam w ogóle zszokowałaś mnie, powiem ci, Jolu, tym, że jesteś taką zwolenniczką miast 15-minutowych. Ja myślałem, że to na tej szurprawicy to taki temat jest zakazany, że na cenzurowanym, prawda?
0: Ale uspokój się, bo strasznie zdenerwowany jesteś.
2: Nie, ja po prostu, wiesz, idę sobie i troszeczkę przez to jest bardzo ciepło, więc to taki, wiesz, element wysiłku fizycznego tutaj wplatam, więc... Wybaczcie, że będę trochę dyszał. No więc odnośnie tego, co powiedziałaś, znaczy tak, w ogóle miasta 15-minutowe są fajne, prawda? Ja żyję teraz w mieście 15-minutowym. Bardzo polecam też. Mam wszystko w promieniu 100 metrów do 2, 3, 4 kilometrów max, nie? 10 minut jazdy samochodem, 15 minut jazdy rowerem. Naprawdę polecam, super rzecz. Natomiast powiem ci, jak wyglądał PRL w latach 70. z punktu widzenia zapyziałej podkarpackiej wsi, gdzie po prostu tak różowo nie było. Szczególnie jeśli twój ojciec nie był w żaden sposób powiązany z PZPR-em lub jego przybudówkami. Otóż kolonii dla dzieci nie było żadnych. Absolutnie żadnych. Mój ojciec, żeby dostać przydział na służbowe mieszkanie, bo takowe dostał, 54 metry kwadratowe w przyzakładowym bloku sąsiadującym z zakładem remontowo-budowlanym Lasów Państwowych, gdzie był kierownikiem budowy. I mój ojciec był uczciwym człowiekiem, bo jest do dziś katolikiem, więc on nie kradł. Nawet kradzież od PRL-u uważał, że jest zła. No więc wszyscy kierownicy budowy sobie tam pobudowali mieszkania z skradzionych materiałów, domy. On tego nie zrobił, więc zdziedziliśmy się na tych 54 metrach kwadratowych w 5 osób przez dziesięciolecia. Tak to wyglądało. Oczywiście na to, żeby dostać przydział na to mieszkanie, musiał się przeprowadzić na drugi koniec Polski. No nie, przesadziłem na drugą stronę Polski może. Nie koniec, bo on z centrum był, a przeprowadził się na to Podkarpacie. Podobnie moja mama. I opowiadał mi, jak chciał kupić pralkę. Otóż doszły do niego informacje, bo to była pralka Polar bodajże, taka automatyczna. Opowiadał mi, że żeby ją dostać, najpierw dostał cyngot sklepowej, bo to była znajoma. właściwie to mama dostała, przepraszam, bo ona pracowała w spółdzielni rolniczej z Połem. Tam jej znajoma pracowała. Będą pralki, słuchaj, będą pralki. Więc wyobraź sobie, że mój ojciec, ponieważ nie miał wtedy samochodu, bo jak się jest zwykłym robotnikiem bez szczebla wysokiego szczebla kierowniczego, to auta nie było. Dopiero później kupił od mojego wujka, który on też miał akurat jak w maśle, jak pączek w maśle, bo on akurat był kierownikiem zmiany, nie wiem jak to się tam nazywa, w kopalni, w Zabrzu. No to on miał samochodziki często nowe, sprzedał ojcu malucha, ale to już było dużo, dużo później. Natomiast wtedy tego auta nie miał, więc wstał o godzinie 4 rano, kiedy jechał PKS i wbił pod sklep z AGD, gdzie one były sprzedawane, sprzedawane. Jak one były sprzedawane, to zaraz do tego dojdziemy. I tam przyszedł, a to była zima, to był środek zimy, jakiś styczeń, śnieg po kolana, bo to wiadomo, że kiedyś było lepiej, więc zimy też były lepsze. Śnieg po kolana, ten autobus jechał, wsiadł na niego na wsi u nas, pojechał do tego powiatowego miasta, poszedł pod ten sklep, a tam już kolejka na kilkanaście osób. Nie, przepraszam, jeszcze nie. Podszedł pod sklep, ciemno, głucho, nikogo, żadnej kolejki nawet nie ma, nie? To nie jest normalne. Ale zauważył, że jest jakiś ruch w klatce schodowej obok, w bloku obok i tam już było kilkanaście osób w tej klatce. Już ktoś robił listy zakupowe, kto będzie pierwszy tam na tą zakupową listę. I potem z tą listą już poszli do sklepowych, dali tą listę, one tu powiedziały, że to nie, to jest z bani, do bani, one zrobią własną, coś tam się udało targować, żeby tu już od czwartej, coś tam, zapisali się na tą listę i pół roku później dostali informację, że jest pralka. Jaka to była podobno radość w domu, że można w końcu nie prać ręcznie we frani, to sobie w głowie się to nie mieści. Więc tak wyglądały realia PRL-u, moja droga. Absolutnie.
0: Mogę ci teraz odpowiedzieć?
1: Mów, Jolu, tak.
2: Myślę, że możesz.
0: No więc już mówię. Więc tak, ja przypuszczam, że mówisz o tych pralkach, to lata 80., dekada lat 80., kiedy faktycznie nic nie było w sklepach. I tutaj jakby ja się zgadzam, że nie było pralek, nie było, był tylko ocet, a w ogóle czasem to był tylko ołówek sklepowy w sklepie w latach 80. I zaraz powiem dlaczego. Natomiast wcześniej były te pralki, więc można było kupić. Poza tym chcę ci powiedzieć, że dzisiaj, gdyby powiedz to tym młodym ludziom, którzy chcą kupić mieszkanie w mieście, no bo teraz na wsiach nie mają tam w pobliżu zakładów pracy, przynajmniej jest ich niewiele, więc w tej chwili na przykład mieszkanie w Warszawie 50-metrowe, które jak mówisz tata dostał, kosztuje 850 tysięcy i on się musi zakredytować.
2: Wejdę ci słowo, mój tato młody dostał to mieszkanie
0: ale
2: na
0: posłucha,
2: wsi,
0: ale
2: o, to jest bardzo ważne, nie? Bo...
0: Nie, ale daj mi dokończyć. No ja się nie przerywam.
1: Zaraz powiesz, Wodzu. Niech Jola, Wodzu, zatrzymajmy się, niech Jola mówi.
2: Nie, bo to miało być uzupełnienie, ale oczywiście macie rację. Przepraszam, no kontynuuj.
0: My żeśmy wtedy, jak to się mówi, dostawali mieszkania, w tym sensie, że mogliśmy mieszkać, płaciliśmy tylko zwykły czynsz. Nie było jakby tej kwoty wynajmu, tak, mieszkania, tylko zwykły czynsz. Ale nie były to naszą własnością. Więc ja myślę, że gdybyś dzisiaj tym młodym ludziom, którzy wchodzą w życie, powiedział, że oni mogą dostać z zakładu pracy takie mieszkanie, gdzie będą płacić tylko czynsz, wodę, śmiecie i tak dalej, za wodę się w ogóle nie popłaciło, to myślę, że oni by na pewno byli szczęśliwi i wcale nie wiem, czy by decydowali się na to, żeby się uwiązać z kredytem na 30 lat. Więc spokój tego, że twój tata nie musiał mieć tego kredytu, na pewno był większy, nie sądzisz?
2: To znaczy, pewnie bym się z tobą zgodził, gdyby nie to, że on na to mieszkanie czekał 7 lat. No. To jest ta różnica, że zapisała się na listę i czekasz 7 lat.
0: No co to jest 7 lat?
2: Nie, to oczywiście, że to jest trochę lepiej, ale to jest pod warunkiem, że wyprowadzi się z miejsca, gdzie żyje i pojedzie do tego zakładu, gdzie go potrzebują. Gdzie rozwalił sobie w ten sposób więzi rodzinne, bo on musiał ponad 100 km jechać do swojej, nie, to było mniej, sorry, 70 km jechać do swoich rodziców, albo 170 km do swoich teściów. Tak? Bez samochodu, oni nie mieli samochodu. Oni mieli samochód.
0: Dobrze, to dzisiaj powiedz tym, którzy muszą jechać zbierać truskawki, słuchaj, w Niemczech albo szparagi.
2: Nigdy, nigdy już nie jeździ zbierać truskawek i szparagów w tym momencie, bo się to nikomu nie opłaca. Ale to szczegół jest. To
0: ale
2: jest
0: wiesz, i to w tym tej cudownym kapitalizmie, nie?
2: Niczym się to nie różni. Niczym się to
0: I
2: nie
0: to było
2: różni.
0: Też rozbicie rodzin. To też
2: nie,
0: jest
2: to się
0: rozbicie
2: niczym
0: rodzin.
2: Nie ja się z tobą zgodzę akurat tutaj. To jest rozbicie rodzin, bo ja też się przeprowadziłem do wielkiego miasta, daleko od moich rodziców. Różnica jest taka, że ja sobie samochód kupiłem za pierwszy samochód, sobie kupiłem za jakieś marne pieniądze i mogłem jeździć do rodziców, kiedy mi się chciało. Mój ojciec nie miał tego szczęścia po prostu, bo nie było marnych samochodów. Samochód kiedy wychodził z fabryki, jego wartość rosła 2-3-krotnie. Ze względu na to, że one były na kartki po prostu. Teraz można sobie kupić auto za parę tysięcy złotych, jeśli ktoś bardzo jest uparty. Owszem, stare, ale jednak. To samo zresztą z mieszkaniem. Moim zdaniem niczym się nie różni spłacanie od kredytu 30 lat od tego, że się czeka na mieszkanie 10 lat. Mało tego, przewaga tego jest taka, że masz mieszkanie od razu, a nie przez 10 lat żyjesz u teściów pokątnie, jeden na drugim, gdzieś tam na jakiejś wsi, z której pochodzi akurat twoja żona, tak było w przypadku mojego ojca. To jest horrendalna różnica.
1: No dobrze, no kochani, tak, ja teraz coś powiem. Poczekajcie. Nie, Jolu, teraz ja. Nie, Jolu, teraz nie. Nie, nie ty, teraz ja. A naprawdę to ja decyduję, kto. Zaraz cię wyciszę. To o, czekaj, Jola, bo naprawdę zaraz będziesz wyciszona. Ja teraz mówię, nie ty. O, moment, bo ja to ja prowadzę. To ja prowadzę tą audycję. To ja, pamiętacie, tę audycję. Słuchajcie, nie chcę, żeby teraz była rozmowa między Jolą a Wodzem. Dziękuję ci, Wodzu, za to zdanie o tych mieszkaniach, za tą historię, ale też nie chciałem, żeby to było opowiadanie o pewnych swoich własnych przeżyciach. Chociaż to zawsze, jak zadzwonicie i coś opowiecie, to będzie bardzo ciekawe. Natomiast chciałem, żebyśmy się jednak trzymali tych bardzo twardych danych. Bardzo twardych danych. I rzeczywiście lata 90. były bardzo trudne. Bardzo trudne w Polsce, dlatego że z komunizmu nie wychodzi się bezkarnie. I wtedy właśnie w latach 90. mnóstwo ludzi wyjechało z Polski. Mnóstwo ludzi jeździło na szparagi, ale tak jak mówi wódz, teraz to się już skończyło. Dzisiaj nikt nie wyjeżdża na szparagi. No może nikt, nie przesadzam, ale jest to mała ilość ludzi w porównaniu z poprzednimi latami. Co zresztą żale Niemców i Holendrów na to najlepiej o tym świadczą. Ale Jola poruszyłaś jeszcze coś bardzo ważnego, od którego ja się muszę odnieść. Że za komuny zelektryfikowano wieś, wykształcono ludzi i tak dalej, i tak dalej. Tylko że Jolu, tego typu działania były w całej Europie. Kraje, które podobnego pułapu przedwojennego startowały niż jak my, to na przykład Portugalia i Hiszpania albo Włochy. No Włochy były troszeczkę bogatsze, ale Portugalia i Hiszpania były na podobnym poziomie i w latach, w 89 roku Polska była daleko z tyłu w porównaniu z tymi krajami. Dlatego, że w Polsce była komuna. Najlepszym tego typu papierkiem lakmusowym jest to, jak wyglądało NRD i jak wyglądało RFN. Kraje również zrujnowane po wojnie, NRD było dalece biedniejsze niż Niemcy Zachodnie. Podobnie Korea Północna i Korea Południowa jest dokładnym odzwierciedleniem tego, jak działa komuna i jak komuna ekonomicznie niszczy de facto ludzi. Mówisz o tym, że ludzie żyli szczęśliwiej. No ja tak jak słucham opowieści mojej mam na przykład, to widzę, że ja żyję szczęśliwiej niż ona. A to, czy nie bierzesz pod uwagę tego, że po prostu byłaś młodsza, tak jak ja dobrze wspominam lata 90, bo byłem dzieckiem, chociaż były ekonomicznie straszne. Podobnie wspominasz lepiej czasy komuny, bo po prostu, i to jest naturalne, byłaś młodsza. Nie bierzesz pod uwagę tego, że to trochę przekłamuje twoje spojrzenie na tamte lata.
0: Wiesz co, ja byłam bardzo antyperelowska i po tych latach, ponieważ ja wchodziłam jednak w życie w latach 80. i one mi bardzo się dały we znaki. I kiedyś rozmawiałam właśnie na takim przyjęciu moich teściów z ludźmi starszymi. I oni mieli zupełnie inne zdanie. Ja tak jak wy dzisiaj też się rzucałam, że ale przecież ta komuna była straszna i tak dalej. I oni mi jakby powiedzieli, otworzyli na oczy na pewne rzeczy, których ja nie brałam pod uwagę. I wiesz, trudno jest też porównywać kraj, który wyszedł dopiero co z wojny. Pamiętaj, że to się skończyła wojna w 1945 roku. Byliśmy całkowicie zrujnowani. Wiele wsi, miasteczek, wszystkiego było ograbionych. Byliśmy ograbieni z dzieł sztuki, z pieniędzy, ze wszystkiego. Wszystko, co Niemcy mogli wywieźć, to praktycznie wywieźli. A to, z czego nie wywieźli Niemcy, to zabrało wojsko rosyjskie, radzieckie wtedy. Więc odbudować się z tego wszystkiego w sumie w dosyć krótkim okresie czasu było bardzo trudno. I nie można, wiesz, tego porównywać do tego, jak my dzisiaj jesteśmy zupełnie jakby w innym miejscu i wiele lat po wojnie. I ten czas jakby odbudowywania cały czas trwał, prawda? Więc tego też nie możemy w ten sposób porównywać. Ja mówię o nastrojach, ja mówię o emocjach.
2: Jednocześnie, Jolu, robisz dokładnie to samo do lat 90., kiedy to było odbudowywanie po koszmarnym komunizmie.
0: Dokładnie nie było sam... odbudowywanie, tylko zniszczenie.
2: Absolutnie
1: nie,
2: było odbudowywanie.
1: Bo to odbudowywanie, Jolu. Znowu statystyka porównaj, nie przy tobie.
2: Sobie, gdzie jesteśmy my teraz, a gdzie jest Ukraina. Oni startowali z wyższego poziomu niż ja i jeszcze dużo, dużo dołożą przed wojną. Różnica jest taka, że myśmy mieli Balcerowicza. Myśmy mieli szczęście, że mieliśmy Balcerowicza. Oni tego szczęścia nie mieli. Wyprzedziliśmy wszystkie kraje bloku postkomunistycznego. Wszystkie, chyba z wyjątkiem zachodnich Niemiec w tym momencie. Przepraszam, wschodnich Niemiec. Więc... to nie jest prawda. To było odbudowywanie po zrujnowanym, zdewastowanym kraju, który zbankrutował. Zbankrutował totalnie. Mówisz tutaj właśnie wiele, chciałem się teraz też odnieść, skąd się bierze tu u ciebie wrażenia odnośnie lat 70. i 80. Bo moim zdaniem zapominasz o tym, że lata 70., 60., czyli to była mniej więcej epoka Gierka, to był okres, kiedy owszem, w kraju żyło się dużo lepiej. To jest prawda. Nie niż teraz, bo to jest absolutne kłamstwo, ale dużo lepiej niż wcześniej, niż w latach 50., czy już nie mówiąc wcześniejszych. Dużo lepiej niż w międzywojniu. To też jest prawda. Tylko tutaj nie wiem, skąd takie u ciebie założenie, że my tu stosujemy jakąś dychotomię i porównujemy PRL do okresu sanacyjnego, a abstrahując od tego, że sanacje to są w gruncie rzeczy ideologiczni koledzy, to już jest jakby osobne zagadnienie. Nikt z nas tutaj nie pochwala drugiego porządku, tutaj z nas nie pochwala feudalizmu czy postfeudalizmu. Absolutnie nikt. Natomiast wracając do tematu kwestii gospodarczych. Gierek nabrał cholernie wiele kredytów. Po to trzeba było spłacać za waluty. I dlaczego w latach 80. nagle wszystko zniknęło? Dlaczego nagle wszystko wzięło i rypło? Właśnie dlatego, że trzeba było nagle te kredyty po prostu spłacać. Dlaczego wszystko zniknęło ze sklepów? Dlatego, że Zachód odmówił spłacania, odmówił sprzedaży znaczy tak, nie można było kupić po prostu nic na Zachodzie ze względu na to, że nie było dewiz. Dewizy wszystkie szły na spłatę zadłużenia. Gierek wziął kredyty, kupił licencje na technologie, które były już wtedy na Zachodzie przestarzałe i miał zamiar, sprzedając te produkty, z powrotem na Zachód, że tak powiem, eksportować je. W ten sposób chciał brać dewizy na spłatę tych kredytów. Tylko, że zanim myśmy wybudowali fabryki, na które licencję Gierek wziął, to Zachód już był daleko, daleko z przodu. I dlatego to wszystko wzięło i rypło. To nie był jakiś, nie wiem, tajemniczy spisek, czyś nie wiem dlaczego, bo skoro taki był kraj miodem i mlekiem płynący, to jak to się stało, że nagle pod koniec lat 70. wzięło to upadło? No, z tego, co się orientuję, to była przyczyna. Trzeba było zostać.
0: Wodzu, ale widzisz, wy cały czas jakbyście, nie wiem, tylko poszczególne słowa z tego, co ja mówię, wybierali. Ja nie mówię o tym, że to był kraj mlekiem i miodem płynący. Ja mówię, że było jedzenie w sklepach, że były dobre materiały do kupienia. Ja mówię, że ludzie żyli spokojnie, że była służba zdrowia na innym poziomie i nie było kolejek. Wiesz, mówimy o różnych rzeczach. Ja rozumiem, że wy dzisiaj...
2: 81 rok leżała na korytarzu. Taka była wtedy służba zdrowia.
0: Ale nie mówimy
1: Jolu, ale mówiliśmy przede wszystkim o tym, co powiedziałeś, że jest większy... Ja się do tego odniosłem. Przede wszystkim, że jest większy terror niż był za PRL-u i większa cenzura niż była za PRL-u. To są twoje słowa. Nie każ mi tego szukać, ale uwierz mi, że znalazłbym to, gdybym tego poszukał. I to są rzeczy, które mnie bardzo zdenerwowały. Uważam, że są nieuczciwe i są po prostu nieprawdziwe. Słuchajcie, teraz tak. Ja chciałbym na chwilę zakończyć temat PRL-u, a przynajmniej zawiesić go na chwileczkę, bo nie chcę, żeby to z nas zdominowało, a już przede wszystkim nie chciałbym, żeby to właśnie opowieści o tym, co każdy z nas przeżył w PRL-u, to zdominowały. Jolu, jeszcze raz mówię, twarde dane o latach 60. i 70. pokazują, że również wtedy były kolosalne braki na rynku wszystkiego. Fakt wprowadzenia kartek po latach 70. jest jednym z tego przykładów. Ale nie chcę teraz na ten temat rozmawiać teraz, znaczy nie chcę w tym momencie kontynuować na to PRL-u. Chciałem to, naprawdę myślałem, że tylko dinozaury będą bronić PRL-u, ale zostawmy to. Chciałem się zapytać, czy macie coś do powiedzenia na temat tego pierwszego tematu, który poruszyłem, czyli produkcja na Zachodzie. Bo ja się odniosłem do Joli zdania, która mówiła, że na Zachodzie już się nic nie produkuje. No twarde liczby pokazują, że produkuje się więcej na Zachodzie niż w Chinach. Czy masz jakiś, no, nie wiem, mogę... komentarz na temat? Tak, tak.
0: Tak, jasne. Oczywiście. No więc już mówię. Wiesz co, ja w tej chwili mam na kolanach laptopa Maca, który przyjechał do mnie ze Stanów Zjednoczonych, a który jest wyprodukowany w Chinach. I słuchałam pana Zaksa, notabene Jeffrey Sachs, to był pan, który z panem Balcerowiczem rozwalili nam naszą gospodarkę. Jest to tak zwany wybitny ekonomista amerykański, który robił te pierestrojki i w Polsce, i na Zachodzie. I to on jest przerażony, że w Stanach Zjednoczonych to, co jest, że fabryki zostały wyprowadzone do Chin i oczywiście ten iPhone czy ten MacBook i tak dalej przyjeżdża tam do Stanów, jest pięknie pakowany, a może już nawet zapakowany i sprzedawany jest jako produkt amerykański.
1: To nieprawda.
0: I on się denerwuje.
1: To nie jest jako produkt amerykański.
0: I on się denerwuje. I wiesz co? I to on nazwał, że PKB amerykańskie jest papierowe. 75% PKB to są usługi i głównie usługi finansowe, że tej produkcji, wiesz, ja znów, no oczywiście, mogę powiedzieć, że jak oglądam filmy z Detroit i z innych miast, które upadły, gdzie przemysł został wyprowadzony do Chin, to po prostu jestem ślepa i rozumiem, że zaraz usłyszę, bo Ameryka ma wyższe technologie, tak? No to które te technologie tak?
1: Już ci wymieniłem, tak, między innymi.
0: Dadzą pracę temu zwykłemu robotnikowi amerykańskiemu. Ale, bo tutaj ale, jest walka o ale, tego zwykłego robotnika amerykańskiego.
1: No ale tak mówiliśmy, no, ale czekaj, przecież podałem te dane. Produkcja całego Zachodu jest większa niż wartość.
0: No, ale...
1: ale daj mi skończyć. Chcesz mi powiedzieć, do czego masz się odnieść? Jest większa niż produkcja Chin. Produkcja w Stanach Zjednoczonych, to jest połowa produkcji Chin, jeżeli chodzi o wartość, i pracuje w Stanach Zjednoczonych, tak jak mówiłem, około 10% łącznego workforce, czyli tej siły pracującej, czyli około 17 milionów ludzi. I to, co robisz, to jest bardzo powszechny błąd, że patrzy się na coś, na przykład na komputer, i mówi, że ok, go wyprodukowano w Chinach, to znaczy, że go de facto złożono w Chinach, czyli poskładano do kupy obudowę z wyświetlaczem i z płytkami PCB, które są w środku, ale już chipy do tego i projekt tego i cały już powstał poza Chinami. I tak samo mnóstwo rzeczy, mój Samsung, który mam w ręce, też został wyprodukowany w Chinach, ale został zaprojektowany w Korei, a to właśnie design, a nie sama ostateczna produkcja, zbiera największy kapitał z ceny tego telefonu. Chipy, które w tym telefonie są, też nie zostały produkowane w Chinach. Bo tak jak pokazywałem, Chiny, i to jest problem Chin, który sami przyznają, są zupełnie w tyłku, jeżeli chodzi o produkcję chipów. Tak jak mówię, no oczywiście istnieje coś tak jak pas rdzy, bo te niższe technologie zostały produkowane do Chin, czyli te kaczki do pływania między innymi, a te kaczki gumowe do kąpieli, bo Chińczycy produkują kolosalną ilość rzeczy o niskiej wartości. Dlatego pracuje tam aż ponad 100 milionów ludzi w tej produkcji. Ale jednak, tak jak Marcins mówi, że jest zaprojektowany w Kalifornii na czacie, a assembled, czyli złożony w Chinach. Więc to nie jest nieprawda to, co mówiłaś. To jest to zdanie, które
0: mogę,
1: się, że
0: mogę,
1: już
0: mogę
1: ostatnie zdanie,
0: powiedzieć?
1: Że nic się na Zachodzie nie produkuje. No to jest zdanie, które mówię, że jest
0: dobrze,
1: po prostu nieprawdziwe.
0: Dobrze. No więc już się odnoszę do tego. Teraz wiesz, do tego komputera są potrzebne te czarne klawisze, prawdopodobnie płytki, są potrzebne ekrany, obudowy i to wszystko powstaje w Chinach.
1: Właśnie
0: wiesz?
1: Nie, no właśnie nie. No właśnie dane pokazują, że nie.
0: A ten design, o którym mówisz, faktycznie i ta myśl techniczna być może jest tylko i wyłącznie amerykańska. Ja mam takie zdanie, ty możesz mieć zupełnie inne.
1: Ale to nie chodzi o zdanie.
0: Mogą mieć
1: to nie chodzi o zdanie, są twarde dane.
0: Czas nam pokaże.
1: Tak, są twarde dane.
0: Ale Jacek, jesteś tak samo odporny na to, co ja mówię i to, co się dzieje dookoła, jak na ten PRL, no ja cię nie przekonam, nawet nie mam zamiaru cię przekonać, to nie jest moją rolą. Ja po prostu widzę, że co wezmę jakąś rzecz, to jest wyprodukowana w Chinach.
1: Złożona, Jolu, złożona w Chinach, a nie wyprodukowana.
0: Ktoś musiał te śrubki, te koło tam, nie wiem, kółka, te wszystkie rzeczy musiał, te obudowy, to wszystko musiał wyprodukować.
1: Największa wartość.
0: Powiedz mi, jaki sens byłby wozić ze Stanów Zjednoczonych wszystkie gotowe części, żeby tam Chińczyk to złożył?
1: Jolu, akurat największa wartość jest w chipach. Produkcja. Największa wartość jest w chipach. Chipy nie są produkowane w Chinach.
0: Ale Chińczycy już też produkują swoje.
1: No przecież moment. Dałem twarde dane. Chińczycy produkują obecnie na świecie. Wracam jeszcze raz do tych danych, które są twarde a propos chipów, które są największą, najbardziej drogą częścią każdej elektroniki obecnie, prawda? Więc jeszcze raz do tego wróćmy, bo one są tutaj, mam je przed sobą. 2023 rok, czyli poprzedni rok. Stany Zjednoczone 12% światowej produkcji chipów, jeżeli chodzi o wartość, Chiny tylko 8%. I w 2027 roku, na ilość inwestycji, ten przewidywany udział będzie jeszcze mniejszy. USA będzie 17%, a Chiny tylko 6%. Potentatem w produkcji chipów jest Tajwan, który de facto jest amerykańską kolonią. I dlatego Chińczycy tak się plują o to, że Tajwan niby należy do Chin, ale de facto jest to niezależne państwo teraz. Jest wyprowadzanie produkcji chipów z Tajwanu, ponieważ to właśnie amerykański kapitał jest odpowiedzialny za produkcję tych chipów. Tajwan jest obecnie produkuje aż 68%. Chiny, sami się do tego przyznają, mają straszny problem z produkcją chipów. Mają duży problem z produkcją monitorów LCD, których potentatem jest Samsung i firmy japońskie. Strasznie źle Chiny wyglądają, jeśli chodzi o chipy. Więc jeżeli spojrzysz na twojego laptopa, to owszem, te plastikowe klawisze, które mają wartość pomijalną niemalże w cenie całego laptopa, są produkowane w Chinach. Ta plastikowa obudowa też, ale to, co jest wartościowe w środku, nie jest produkowane w Chinach. To jest właśnie problem. To jest to, że one zostały złożone w Chinach. To, że masz otworzone, napisane, produkowane w Chinach, znaczy tylko, że jest złożone. I oczywiście te wszystkie rzeczy, które są tanie produkcje, jak plastik na przykład, to jest chińskie. Płytki PCB też się produkuje w Chinach, ale chipy już nie. Tak jak ci mówię, twarde dane to mówią.
0: No dobrze, ja ci coś powiem. Najlepszym weryfikatorem jest czas. I ja, tak jak ja nikogo nie będę przekonywać do tego, że ludzie żyli spokojniej w PRL-u, bo nikogo nie przekonam, zwłaszcza tych ludzi, którzy wtedy nie żyli, ponieważ opierają swoje, jakby większość swoich doświadczeń na ten temat z jakichś filmów albo z książek, albo z, no, w każdym razie na własne oczy wtedy nie widzieli i nie żyli w tamtych czasach. I ja rozumiem, że lepiej wiedzą. No ale tak samo, wiesz, pokaże nam czas, jeżeli chodzi o ten przemysł chiński, bo wiesz, to co w tej chwili Amerykanów niestety mocno gryzie, to, że właśnie widzisz, to wyprowadzenie tego podstawowego przemysłu, czyli tych wszystkich, tego pionowego ustawienia produkcji, że od huty po produkt masz wszystko wykonane w danym kraju, spowodowało, że dzisiaj w Stanach Zjednoczonych większość ludzi pracuje w usługach. I jest bardzo, nie ma tych fabryk, które były kiedyś, no mówię, całe Detroit, no przecież, no może jestem ślepa, ale tam kiedyś były fabryki samochodów i całe miasta żyły, tam były dodatkowo przemysł metalurgiczny i tak dalej, i tak dalej. To tego wszystkiego już tam nie ma. I wiesz, co się stało? Znaczy,
1: to jest to, co ja do ciebie mam pretensje. Poczekaj, ty mówisz, tego wszystkiego już tam nie ma. W Detroit wciąż i w całym stanie Michigan wciąż się produkuje mnóstwo samochodów. Co prawda, rzeczywiście sporo tego zamknięto i produkcję komponentów przeniesiono głównie tak naprawdę do Meksyku, a nie do Chin. Ale to nie jest prawda, że wszystko tego tam nie ma. Detroit umarło z zupełnie innych powodów niż sam śmierć przemysłu motoryzacyjnego. To jest zupełnie inna historia, ale to jest to, co mówisz, tego wszystkiego już tam nie ma. Wciąż w Detroit produkuje się mnóstwo aut i wciąż, nawet co więcej, na szczęście ten jest wzrost obecnie w byłym pasie rdzy produkcji i to znaczny. I to nie jest prawda, że wszystko się produkuje w Chinach. To jest właśnie to są właśnie te słowa, które mają, to jest to, o czym mówiłem na początku, ten fearmongering. Nic tam już nie ma. Na zachodzie się już nic nie produkuje. No, twarde dane pokazują, że to jest nieprawda. Słuchajcie, ale domoczył nas psycho. Psycho, ty chciałeś coś powiedzieć na pewno. Cześć, psycho. Mhm. Halo, halo, Mietku. To jest czas, żeby teraz coś możesz powiedzieć, psycho. Jesteś wyciszony. Musisz się odciszyć. Halo, psycho. Przede wszystkim należy włączyć mikrofon. Dobra, psycho, masz 3 sekundy, żeby zacząć coś gadać. Eins. O, halo, psycho.
3: O, hello.
1: No, teraz cię słychać.
3: No, wyciszę się na chwilę, bo żeście rozmawiali. To jest, słuchaj, Jacek, bo ty mówisz, że zawiesiłeś się na tych chipach, że nie są produkowane w Chinach, ale dobra, zwykłe AGD nie potrzebuje zbyt wielu chipów. Ja patrzę na grzejnik Made in China. Patrzę, nie wiem, na dekoder Made in China.
1: A dekoder, mówisz,
3: Przejdźmy do
1: dekoder
3: branży
1: nie potrzebuje
3: odzieżowej.
1: chipów, mówisz? Dekoder nie potrzebuje chipów?
3: Nie wiem, może nie takie specjalistyczne jak te, wiesz, laptopy, komputery i inne rzeczy.
1: Chyba
3: Myślę, że
1: nie.
3: Chiny sobie z tym dobrze radzą.
1: Myślę, że właśnie nie. Dane pokazują, że sobie z tym akurat nie radzą. Ze składaniem tego do kupy sobie radzą, ale z produkcją już części no nie za bardzo. Zresztą, jeszcze raz
3: A
1: mówię.
3: te montownie gdzie się znajdują? Na terenie Chin, nie w
1: No
3: Ameryce,
1: tak,
3: prawda?
1: to sporo montowni jest w
3: Dlaczego?
1: Chinach, to prawda.
3: Dlaczego? Bo tam
1: Dlaczego?
3: Jest tania siła robocza. Po pierwsze i mniejsze podatki się płaci. Po drugie.
1: Ta siła robocza się kończy w Chinach, dlatego właśnie mamy spadek ilości nowych fabryk i nowych inwestycji w Chinach. Niestety, dla Chińczyków i chyba też dla świata. Firmy się przenoszą albo na Filipiny, albo do Indonezji, albo do
0: Mogę.
1: Wietnamu. Mów Jarek.
4: Siłę roboczą bardzo łatwo, że tak powiem, znaleźć w innych częściach świata. Technologia już nie. Także to na tym się nie zajedzie zbyt daleko, tak naprawdę.
3: No dobrze, dobrze, a
4: Ja po
3: przejdźmy,
4: prostu wiem,
3: poczekaj jeszcze,
4: powiedzenie,
3: Budzu.
4: szczerze, czekaj, poczekaj, psycho, bo ja chciałem tylko chciałem pożegnać, tak naprawdę.
3: No
4: Ja sobie
3: dobra.
4: tu wiszę na odsłuchu, nie mam nic wiele do dodania. To, co tutaj Jacek już w czasie powiedział, jakby, Jolu. Ty widzisz PRL ze swojej małej bańki wielkomiejskiego obywatela PRL. Moi rodzice mają inne doświadczenia. Widzimy to zupełnie inaczej. Tak, to jest, jak to się nazywa, Jacku, weź mnie, poratuj. Ten taki błąd patrzenia z własnego, że tak powiem, podwórka.
1: Mówisz o błędzie Krugera Dunninga, że się wydaje się, że się coś wie więcej? Błąd
4: Nie, chodzi
1: paralaksy,
4: o to, że.
1: że patrzy się ze swojej
4: Nie,
1: perspektywy?
4: chodzi o tą sytuację, kiedy. Nie, to chodzi o taką sytuację, że ma się po prostu tylko własne doświadczenie i to się ekstrapoluje na całą rzeczywistość. Nie pamiętam, jak się to nazywa.
0: Wodzu, ale ja tylko odpowiem ci, zanim sobie pójdziesz. Wiesz co, zawsze jest tak w każdym kraju, że jest część osób, która żyje lepiej, inni gorzej, innym się układa, innym się nie układa. I dzisiaj przypuszczam, że też znajdziesz ludzi, którzy po prostu nienawidzą tego, co się dzieje dookoła.
4: Oczywiście, natomiast jakbyś mi dało dokończyć to zdanie, to ja je wypowiem. To chodzi o to, że ty masz inną perspektywę, ja mam inną perspektywę, inne doświadczenie, okej, okay, w porządku, nie? Znaczy nie, nie mam tego doświadczenia, to mam doświadczenie moich rodziców. Ale Jacek mówi tutaj o bardzo jednej ważnej rzeczy i to samo masz zresztą w odniesieniu, dokładnie ten sam błąd popełniasz w odniesieniu do dzisiejszych czasów i Chin, BRICS-ów i tej całej znikającej z produkcji Zachodu i tego, że tam Zachód umiera i tak dalej. Jacek tutaj podkreśla jedną ważną rzecz. Dane, twarde dane mówią coś innego. I nasze subiektywne odbieranie rzeczywistości jest po prostu tutaj bez znaczenia. No nie? I też tutaj fajnie, Jacku, że te twarde dane przygotowałeś dla nas wszystkich. Wracam na odsłuch i czekam na dalsze.
1: No dzięki, Budzu.
4: Dziękuję wam bardzo za
0: Czy pozwolisz,
1: Dziękuję za telefon. Cześć, Budzu.
0: Jacku,
1: Tak,
0: pozwolisz,
1: jak
0: Jacku,
1: mówił.
0: że ja jeszcze się
1: Jasne,
0: odniosę do tego
1: jasne.
0: BRICS-a? No więc cały czas kolejne kraje przystępują do tego BRICS-a. Miesiąc temu odbyła się bardzo duża konferencja ekonomiczna. 136 krajów, 25 tysięcy osób w San Petersburgu, gdzie ustalano, między innymi podpisywano kontrakty, ustalano różne wymiany między krajami. Wiesz, problem jest taki, że kraje mają dosyć sankcji amerykańskich. To, że my żeśmy się w latach 80. tak zamknęli, to i że nie mogliśmy wielu rzeczy wyeksportować albo wielu rzeczy kupić, to właśnie były sankcje, które niszczą kraje. I kraje mają dosyć tych sankcji, mają dosyć tego, żeby Amerykanie wywoływali im wewnętrzne rewolucje, zmieniali rządy i nakładali sankcje, wywoływali wojny. Mają tego po prostu ludzie dosyć i mówią wprost na tym forum w Sankt Petersburgu, że koniec tej dominacji Ameryki. I wiesz, oczywiście, że to nie jest tak, że z dnia na dzień ta cała koalicja się zbuduje, ale już 50% wymiany odbywa się poza dolarem na świecie. Już na przykład Brazylia, która wyparła

0: innych krajów. I tak jak mówiłem, nie wygląda na to, żeby te kraje się rozwijały poza Indiami. Indie rzeczywiście bardzo się rozwijają, ale dlatego, że startują z niskiego poziomu. Chińczykom wzrost spadł. To już jest marzenia tylko, żeby Chiny miały taki wzrost, jak miały w latach 90. czy jeszcze w latach 2000. Zostało przyjęte do WTO. Brazylia ma dramatyczne problemy strukturalne w środku. No koszmarne. To jest tak naprawdę...
1: Amerykanie?
0: Ameryka wciąż w porównaniu z Brazylią i Chinami to jest państwo prawa. Brazylia i Południowa Afryka, czy Republika Południowej Afryki, to jest tak naprawdę państwo upadłe. Części Brazylii też są uważane za państwo upadłe. Chińczycy mają kolosalny problem z długiem swoich przedsiębiorstw i mają wielki problem z korupcją. Co gorsza, obecna polityka partii chińskiej, no niestety odchodzi od reform Deng Xiaopinga i idzie w kierunku znowu takiej polityki gospodarczej jak za komuny, więc no nie wygląda to najlepiej. Szczerze mówiąc, to te ostatnie trzy dekady wzrostu chińskiego, bo to zaczęło się gdzieś tak pod koniec lat 70., od 79 roku tak naprawdę, wygląda to, że się kończą, bo komuniści znowu zaczynają być komunistami. Nie wygląda to dla BRICS-u najciekawiej, a to, że ten 50% wymiany jest poza dolarem, to jeszcze nie jest nic złego, ale co gorsza jest to wymiana, państw, mają PKB na głowę no naprawdę bardzo niskie.
1: Mhm. Ale mają ogromny rynek zbytu i cały czas jednak ci ludzie dzięki tej produkcji właśnie, która tym montowniom, my marzymy w Polsce, żeby mieć kolejną montownię, prawda? Bo to by znów zatrudniło.
0: Ale Chińczycy też już nie mają montowni za bardzo. To już nie ma inwestycji.
1: Jak ja mówię, ale zobacz, jak ja ci nie przerywam.
0: Ja tylko dorzucam.
1: No ale wiesz, jak ja dorzucam, to się denerwujesz. No więc daj też mi spokojnie powiedzieć. Ja nie jestem radiowcem, w związku z tym mi jest trudniej zebrać myśli niż tobie. I na pewno masz większe doświadczenie z mikrofonem niż ja. I miej to na uwadze. Ja po prostu pewne rzeczy też obserwuję no, sama, na własne oczy. My marzymy o tym, żeby mieć właśnie te montownie, które miały, jak mówisz, Chiny, ale Chiny już wprowadzają swoje technologie. Wiesz, ten kraj wcale nie próżnował przez te 30 lat. Przez te 30 lat wysyłał młodych Chińczyków na wszystkie uczelnie świata, kształcił kadry. To oni mają w tej chwili na przykład laboratoria biochemiczne, których Zachód mógłby pozazdrościć. To u nich Amerykanie
0: robią doświadczenia. A masz jakiś przykład? Masz jakiś przykład tych laboratorium?
1: Na przykład, już ci mówię, tak, Wuhan na przykład jest jedno z największych i najlepszych laboratoriów biochemicznych na świecie. I wiesz, oni kształcili przez te lata kadry i te Chiny też się zmieniają. I teraz znowuż, jak ja o tym mówię, to wcale nie mówię dlatego, że jestem takim zwolennikiem Chin, żeby to było jasne. Ja po prostu obserwuję pewne rzeczy i mówię tylko i wyłącznie o faktach.
0: No właśnie, ja też mówiłem tylko o faktach i to nie za bardzo wygląda tak dobrze.
1: A co się dzieje w Stanach? Widzisz te filmy, na przykład z Los Angeles, ze wszystkich miast, w zasadzie jakie byś nie wpisał, na przykład San Francisco, gdzie upadają wszystkie małe firmy. W tej chwili idziesz ulicami, przecież to Amerykanie nagrywają. Idzie ulicami środkiem miasta i widzi, że jest większość sklepów już pozamykana. Wszelkich jakichś usługowych rzeczy pozamykana. Więc wiesz, Stany zaczynają się mierzyć z gigantyczną recesją.
0: Jola, poczekaj.
1: Z dewaluacją dolara.
0: Jola, poczekaj. Kiedy ostatni raz byłaś w Stanach?
1: Wiesz co, ja mam tam rodzinę.
0: Ale nie, rozumiem. Kiedy ty ostatni raz byłaś w Stanach?
1: No ale wiesz, no, ja nie muszę być, żeby obserwować na przykład właśnie filmy kręcone youtuberów, obserwować, rozmawiać z rodziną.
0: Bo ja byłem, bo rzeczywiście jest sporo tych filmów na YouTubie, które pokazują różne części upadłych dzielnic, ale dlatego, że one właśnie są takie charakterystyczne, dlatego to się wrzuca i dlatego stąd jest wrażenie, że cała San Francisco umarł, bo cała Filadelfia nie żyje i tak dalej. Ja byłem w Nowym Jorku ostatnio 10 miesięcy temu na przykład i byłem w Chicago. No nie wygląda to tak źle, muszę przyznać, że wyglądało to bardzo dobrze. Byłem też w Chinach, pracowałem w Chinach.
2: A byłeś Byłeś w jakiejś biednej dzielnicy,
0: wiesz,
2: może?
0: To właśnie tak, przejeżdżałem. Nie odważyłem się na przykład pójść do biednej dzielnicy, ale przejeżdżałem samochodem. Oczywiście biedne dzielnice wyglądają źle, ale w Stanach wciąż jest mnóstwo miejsc, które wyglądają absolutnie fenomenalnie.

0: I to zarówno w Kalifornii, jak i na wschodnim wybrzeżu, jak i w Chicago, nawet tym biednym Chicago, które czasami rzeczywiście w niektórych miejscach wygląda słabo, ale wciąż wygląda bardzo dobrze. Byłem też w Chinach, pracowałem w Chinach, tak jak mówię, kilka miesięcy. Widziałem duże miasteczka i widziałem te mniejsze miasteczka.
1: Wiele lat temu.
0: W 2015 roku, dokładnie, ale wtedy, kiedy wzrost Chin był największy. No. Teraz patrzę na wzrost, to nie jest prawda, właśnie sprawdziłem twarde dane, nie jest prawdą to, co powiedziałeś, że Stany Zjednoczone mierzą się z recesją. Na razie wygląda na to, że w pierwszym kwartale 2024 roku jest wzrost 1,5% wzrostu PKB w Stanach Zjednoczonych. Więc nie wygląda na to, żeby na razie była recesja. Co gorsza, Amerykanie mają wzrost na pewno napędzany wzrostem ilości ludzi w Stanach. Chińczycy będą się zwijać. Gospodarka cała chińska i amerykańska jest porównywalna, ale w Chinach mieszka 4 razy więcej ludzi niż w Stanach Zjednoczonych, więc ten przyrost, ten gospodarka na osobę jest zdecydowanie mniejsza. No, ja się jednak upieram, że lepsze są... Tak pokazują twarde dane. Lepsze są perspektywy wzrostu w Stanach Zjednoczonych obecnie niż w Chinach. Słuchajcie, ja bym chciał, dobrze, jeszcze jedno powiedz, ale...
1: Dobrze,
0: ja zaraz się odniosę, tylko jedno zdanie powiem. Ja chcę powiedzieć tylko, że będziemy kończyć. Znaczy, będziemy wietrzyć antenę, bo ja chciałem o innych rzeczach powiedzieć. Jeszcze Jola coś teraz chce dopowiedzieć. Przewietrzymy antenę. Ja chciałem jeszcze troszeczkę potem powiedzieć. Jeżeli będziecie mieli coś do dodania, to potem jeszcze dzwońcie. No, Jolu, skończ proszę, bo już niedługo chciałem przewietrzyć antenę.
1: Tak, wiesz, tytuł oram żabę i jednocześnie mnie wyrzucasz z anteny. To tak. Takie powiedziałabym słabe.
0: Nie, ja cię nie wyrzucam.
1: Słabe. To znaczy odbieram ci głos, bo nie daj Boże, nie, Jolu, bo to jest coś, na co nie będę miała odpowiedzi.
0: Nie, Jolu, ja po prostu...
1: No więc Stany Zjednoczone w tej chwili mierzą się ze stagflacją. I jest to bardzo, tak jak stagflacja dotknęła Japonię. Po bardzo, bardzo burzliwym wzroście w latach chyba właśnie 70., 80., w tej chwili od wielu lat mierzy się ze stagflacją. I jest to spowodowane bardzo ciekawą rzeczą, o czym wszyscy zaczynają już ekonomiści mówić na świecie. A mianowicie to, co dotknęło właśnie Japonię, w tej chwili będzie dotykać, zaczyna to Stany Zjednoczone. Koszty utrzymania tak bardzo wzrosły, zadłużenie mieszkańców jest tak ogromne, odsetki w związku z dużymi stopami procentowymi poszły do góry, spadł popyt wewnętrzny zdecydowanie i w tej chwili jest recesja i prawdopodobnie zacznie się
0: bezrobocie. Przepraszam cię, ale widzę, że nie ma recesji. Jolu, no nie ma recesji. No patrzę, że jest wzrost. Nie ma recesji w Stanach. Jest 1,5% wzrostu. Dane dwane pierwszy kwartał 2024. Gdzie ty masz recesję? W ogóle chciałem, słuchajcie, podziękuję wielkie za donata, który przyszedł. Krawiec mówi, dzięki wielkie, mamy niestety w topę znowu z tymi linkami i następnym razem to już będzie ustawione dobrze. Także, słuchajcie, no dobra, nie wysyłajcie na donatów, po prostu ich nie widać. Przepraszam za to. Ale dzięki wielkie w imieniu Krawca. Chciałem podziękować za donate, który przyszedł. Jolu, nie ma recesji. W Stanach jest wciąż wzrost mały i nawet tutaj...
1: To znaczy, wiesz, ja ci coś powiem. Ty mówisz swoje zdanie, ja mówię swoje zdanie.
0: To jest twarda matma. Dlaczego ci nie zaprzeczać? Jolu, jeżeli jest napisane, że statystycznie jest 1,5 wzrostu...
1: Zobacz w takim razie, jaki jest wskaźnik popytu wewnętrznego.
0: Dobrze, bardzo chętnie zobaczę, ale
1: wszystko powie.
0: Ale Jolu, mówisz, że...
1: Bo ty mówisz o wzroście, ale żeby ten wzrost można było w jakikolwiek kupić, musi być popyt wewnętrzny.
0: Jolu, powiedziałaś, że jest recesja w Stanach. Na razie w Stanach recesji nie ma. Tak jak mówię, jest dokładnie odwrotnie. Recesja to jest albo nie jest, to jest binarna wartość. Jest lub nie jest. Ty mówisz, że jest, ja widzę w twardych danach, że nie ma. To nie jest kwestia zdania twojego czy mojego. Widać wyraźnie, że jej nie ma. To nie jest zdanie, to nie jest, że czerwony jest ładny albo brzydki, no, albo ja jestem przystojny, nieprzystojny. To ktoś, jedna laska powie tak, druga powie tak, tak? Ale to nie jest zdanie.
1: Ty sobie, nie. Ty słuchasz jednych ekonomistów, ja słucham innych ekonomistów. Ty patrzysz na dane jedne, ja patrzę również na inne dane. i wnioskujemy zupełnie inne rzeczy, a czas pokaże. Ja tylko też bym nie chciała, bo wiesz, ty mi zarzucasz cały czas, że ja coś mówię bardzo tak autorytarnie, ale ty robisz dokładnie to samo. Każdy broni swojego zdania i mówi to, co myśli.
0: Jolu, ale jeżeli ja patrzę na, jeszcze raz mówię, twardą matematykę, no to rzeczywiście to zobacz, mówię to autorytarnie.
1: Wzrost gospodarczy musi, żeby nie było recesji, musi być poparty popytem wewnętrznym, a to spada w zastraszającym tempie.
0: Dobrze?
1: Żeby coś sprzedać,
2: 10 zł.
1: Musi być ktoś, kto
2: ledwo
1: to kupi.
2: Żyje słuchając, a co dopiero.
1: Ja to właśnie w tym filmie.
0: Ale może być to również
1: w tym
0: eksport,
1: filmie
0: prawda?
1: Tłumaczę, wiesz, wszystkiego eksportem nie załatwisz. O ile ja wiem, to Stany Zjednoczone mają gigantyczny deficyt, jeżeli chodzi o eksport. Spójrz na dane. Ja chyba tak, o 1 bilion dolarów mają niższy eksport nad importem.
0: I bardzo dobrze, dlatego to oznacza, że importują więcej, że to, co no ty, to... Ale poczekaj, teraz ja mówię. To, co ty mówisz, to jest wszystko, to są opowieści keynesistów, którzy twierdzą, że musi być wyższy eksport nad importem i tak dalej. Polityka keynesowska w Europie doprowadziła do tego, że przez ostatnie dwie dekady Unia Europejska spadła bardzo w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o dochód GDP całej Unii Europejskiej. Dawniej to było około 90% Stanów Zjednoczonych, dzisiaj spadło do poniżej 70%. Właśnie przez politykę keynesowską. To, co mówiłaś o tym, że jest głód pieniądza, to również jest to, co mówią keynesiści. Ich polityka się nie sprawdza, moja droga. I to jest dobrze, że ktoś ma nadwyżkę importu nad eksportem, to znaczy, że może więcej importować niż eksportować. To merkantylizm i keynesiści mówią, że musi być większy eksport. Na razie to się nie za bardzo sprawdza, jeżeli chodzi o bogactwo ludzi. I tak właśnie patrzę, demand forecast, czyli jaki jest wewnętrzny wzrost. No, wciąż 2023 pokazuje, że jest wzrost popytu wewnętrznego, jest 1,9% wzrostu.
1: Ale 23.
0: W 23 roku, tak. Jeszcze nie ma danych za 24, no więc słabo to wygląda.
1: A w tej chwili, spadek... W tej chwili, słuchaj, inflacja idzie cały czas do góry.
0: Mówiłaś o popycie wewnętrznym.
1: Ale w tej chwili mówię o inflacji w Stanach, tak samo jak u nas. U nas również inflacja. Za chwilę będzie znów inflacja, pójdzie do góry. I tak samo jest w Stanach Zjednoczonych. Inflacja za chwilę znów pójdzie do góry. I wiesz, możesz sobie kpić z keynesistów i tak dalej. To akurat nie ma nic do rzeczy. To w tej chwili wszystkie kraje powoli będą zrzucały dolary z rynku, ponieważ zaczną się wymieniać innymi walutami.
0: I ale wszystkie kraje, to znaczy które boją... kraje? Które?
1: Świat, na świecie powoli. Wiesz, w tej chwili 96 krajów stoi w kolejce do tego, żeby ich przyjęto do BRICS.
0: Dobrze.
1: Więc chwilowo zamknęli jakby i muszą jakby dla wszystkich jednakowe jakieś tam reguły wymyśleć, więc w tej chwili debatują. Prawdopodobnie na jesiennym zjeździe będzie ogłoszone przyjęcie nowych ludzi, wiesz. Turcja wchodzi do BRICS-a.
0: Turcja na razie jeszcze nie wie, czy chce wejść do BRICS-a.
1: No, już Putin powiedział na forum ekonomicznym, że wita Turcję w BRICS-ie.
0: Tak, to cudownie, ale to jeszcze nie znaczy, że z tego powodu zginie Zachód. Jeszcze przepraszam, wróćmy do tego, co mówiłaś. Mówiłaś o popycie wewnętrznym Stanów Zjednoczonych. Mam dane od 2014 roku do 2023, bo za 2024 jeszcze nie ma. Widzę, że od 2014 roku do 2023 roku tylko raz popyt wewnętrzny spadł. W 2020 roku na skutek pandemii spadł do minus 1,9%, więc no nie wygląda to też tak bardzo źle. I po prostu to, że przyjmą Turcję i sporo jeszcze krajów, które są naprawdę krajami trzeciego świata, albo jak ktoś mówi, krajami globalnego południa do BRICS, no jeszcze to nie spowoduje, że nam się rozpadnie Zachód. To jest za daleko. To daleka parabola. To, ja bym tego...
1: Wiesz
0: bardzo ryzykowne stwierdzenie.
1: A ja ci powiem teraz tak. A teraz popatrz jeszcze na ten kraj. Kraj, który zaczyna się mierzyć i Zachód również. mierzymy się wszyscy z gigantyczną inflacją, która została specjalnie wywołana, notabene. Mierzymy się z ogromną ilością emigrantów, którzy będą niestety nas kosztowali. W Stanach Zjednoczonych w tej chwili chyba 17 milionów już mają i cały czas napływają kolejni. Jest to w pewnym sensie rozsadzanie od wewnątrz tych krajów. I ja ci powiem tak, oby się ta twoje wnioski się sprawdziły i żebyśmy tutaj mlekiem i miodem płynęli w Europie, bo ja widzę, że wszyscy zaczynają wpadać w panikę w Europie, że właśnie spada popyt wewnętrzny, że to, co robi Tusk, żeby ratować niemieckie zakłady pracy, to rozwala do końca nasze. I całą masę rzeczy widzę. I oczywiście cieszy mnie, że młodzi ludzie dzisiaj są tacy zadowoleni i pewni siebie, że to, co proponuje nam forum ekonomiczne w Davos, to jest naprawdę na naszą korzyść. Bo ja nie sądzę, 15-minutowe miasta, które mieliśmy w PRL-u, przepraszam, nie były uwarunkowane tym, że nie wolno nam było się przemieszczać. Dążenie do tego, żebyśmy nie latali samochodami, samolotami, nie jeździli samochodami, żebyśmy wzięli kredyty wszyscy na to, żeby ocieplić, nie wiem, udoskonalić energetycznie domy, na pewno nas to nie zrujnuje i ja się bardzo cieszę, że młodzi
0: Czy
1: ludzie się z tego
0: cieszą.
1: Czy nas
0: to nie zrujnuje, to się okaże. I inna sytuacja jest w Unii Europejskiej, jak pisze Christopher, niż w Stanach Zjednoczonych. Czy to, że decyzje Unii Europejskiej są fatalne, to jest gospodarcze, to jest prawda, ale ja nie
1: ale
0: o tym mówiłem.
1: Tak ale
0: ja w Stanach Zjednoczonych jest tak samo. No właśnie chyba nie jest z tego, co widzę znowu z twardych danych. Nie jest to samo. I jeszcze raz mówię, może jak będzie, to się okaże, ale na razie nie wygląda to najgorzej. Słuchajcie, zaraz przewietrzymy antenę, ale Wudu, jeszcze chciałeś coś dodać na chwilę chyba.
2: Kilka rzeczy jeszcze chciałem dorzucić odnośnie. Znaczy, zacznijmy od pierwszego. Moim zdaniem trochę smutnej konstatacji. Niestety będzie to nieco atak osobisty, Jolu. Wszystko, co mówisz, należy zawsze od razu sprawdzać. Kłamiesz, po prostu kłamiesz w tak wielu miejscach, że to się nie mieści w głowie. Więc pierwsza sprawa, potężna inflacja, z którą mierzy się Zachód. W strefie euro aktualnie inflacja wynosi 2,4%. W Stanach Zjednoczonych aktualnie inflacja nie rośnie, tylko spada z miesiąca do miesiąca. 3,5 w marcu, 3,4 w kwietniu, 3,3 w maju. 3. To jest potężna według ciebie inflacja. Opowiadasz o tych upadłych miastach w Stanach Zjednoczonych, o tych bezdomnych. A czy widziałaś kiedyś, jak wygląda normalna chińska wieś? Polecam stare audycje Błażeja, on tam był, on to widział, on to opisywał. Czy pamiętasz o tym, że w Chinach, żeby
1: ale
2: się
1: ja,
2: przeprowadzić,
1: ale czy ja mówię...
2: czy nie przerywałem ci? Czy pamiętasz o tym, że w Chinach, żeby móc się przeprowadzić do miasta ze wsi, trzeba dostać państwowe pozwolenie i żeby kupić sobie miejscówkę, nawet żeby to była szopa, żeby mieć tylko kod pocztowy do tego, żeby móc zamieszkać w wielkim mieście, ludzie wydają horrendalne pieniądze, zapożyczają się u rodziny, tego o tym oczywiście nie powiesz, tak? Czy widziałaś, jak wyglądają te wszystkie dzielnice biedy w Brazylii, w Indiach? Byłaś tam kiedyś być może?
1: Tak.
2: Ja akurat nie byłem.
1: Ja byłam.
2: Ale moja firma na przykład tam wysła ludzi w delegację i ich opowieści są przerażające. Mhm. Więc wiesz co, no po prostu to... mijasz się tak często z prawdą, tak często sobie ją tak, że tak powiem, konstruujesz, żeby ona pasowała do twojej opowieści, że to się robi słabo. Zresztą zrobiłaś wczoraj to samo. Wielka opowieść o tym, jak PiS podniósł kwotę wolną od podatku dochodowego, ale o tym, że wprowadził stałą kwotę od ubezpieczenia zdrowotnego, która którą wcześniej można było odliczyć od podatku dochodowego, mówił o ubezpieczeniu zdrowotnym, to o tym zapomniałaś. Realnie PiS wprowadził podatek 9% od każdej zarobionej złotówki od składu. To pasowało do mojej opowieści. To jest naprawdę, naprawdę niefajne.
1: No, to ci odpowiem. Nigdy nie mówiłam, że chciałabym mieszkać w Chinach, czy jestem... To ja mówiłam o tym, że nie podobały mi się i widziałam na własne oczy 12-kilometrowy budynek z mieszkaniami 2 na 3 metry, Więc i to ja mówiłam, więc ja nie gloryfikuję Chin. Ty nie rozumiesz tego w takim razie, co ja mówię. Ja mówię o tym, że ten rozwój,
2: Ja rozumiem, że mówisz, że inflacja w Stanach Zjednoczonych rośnie. Patrzę na wykresy, tak. Spada. Ale no, spada. Jolu, od czerwca 2022 wynosiła 9%.
1: Jakie
2: teraz wynosi 3. Stopa referencyjna jest 3,7. Dobrze.
1: 6%.
2: Wszystko jedno.
1: Są inflacja stopy 3... procentowe. Dobrze.
2: Inflacja CPI wynosiła, spadła od 9 niecałych procent w 2022 w czerwcu do 3% dziś. W Unii Europejskiej inflacja jest 2,4%. Nie mierzymy się z gigantyczną inflacją. Inflacja nie rośnie. Kłamiesz.
1: Za chwilę wyrośnie. Dlaczego wyrośnie?
2: Powiedziałaś, że
1: dlatego...
2: rośnie. Powiedziałaś, że mierzymy, dosłownie cytuję, mierzymy się z potężną, rosnącą inflacją. To był dosłowny cytat.
1: Tak, dlatego, że w tej chwili, no wiesz, zobaczysz to po 1 lipca. No Boże drogi, ale czy to... ja naprawdę muszę tłumaczyć, że jeżeli rosną, że mamy inflację kosztową, że jeżeli rosną koszty energii, to rośnie wszystko. Wszystko, cała żywność,
2: inflacji w Stanach i Unii Europejskiej.
1: Ale oni się mierzą dokładnie z tym samym.
3: Ale jak widzę, to rośnie inflacja czy spada w USA? Bo już nikt spada. Nic nie rozumie.
2: Spada.
3: No spada. To czemu Jola mówi, że rośnie?
2: A to ciebie tu je się pytać. Ja właśnie o to pytam.
1: Ja mówię, że jest wysoka. Jest, jeżeli stopy procentowe są na wysokości 6%, to jest wysoka.
2: 3%.
3: A inflacja jest 3,5%.
0: Ale Jola, co mają stopy procentowe? Przecież jeżeli stopy procentowe są wysokie, to inflacja od tego spada, a to stopy procentowe, a inflacja to są zupełnie różne rzeczy. Na ogół właśnie inflację napędzają niskie stopy procentowe.
1: Wiesz, dlaczego się podnosi stopy procentowe? Po to, żeby właśnie spadła inflacja.
0: Tak, i ona została podniesiona już jakiś czas temu.
1: Spada dlatego, że były podniesione stopy procentowe.
0: Dokładnie, już wiele, ale były podniesione dawno temu.
1: To spowodowało zmniejszenie popytu wewnętrznego.
0: Dokładnie tak. I no, spadła inflacja.
1: Ale no dlaczego mówisz, że kłamie?
0: Dlatego, że...
1: Ja ci mówię tylko, że...
0: Mówiłaś, że
2: inflacja... A ona nie rośnie, tylko spada.
0: Dokładnie. Kłamiesz. Inflacja spada. Dlatego o tym mówimy.
1: Znaczy, ja wam coś powiem. Najlepszym weryfikatorem będzie czas. Za miesiąc, jak pójdzie znów inflacja do góry u nas, bo wejdą nowe taryfy.
3: To i w Stanach pójdzie, tak?
1: To pójdą ceny.
3: Jak u nas, to i w Stanach.
0: Słuchaj, Jolu, no dobrze, to zrobimy audycję w grudniu przed świętami i zobaczymy, co z tego będzie.
2: To jest logicznie inne zdanie. Inflacja będzie rosła, a inflacja rośnie. To jest logicznie inne zdanie.
1: Ale ta inflacja będzie przynajmniej 10 lat utrzymywana, dlatego że oni muszą zdewaluować długi. Nie rozumiesz tego?
2: Ja to rozumiem, tylko chodzi mi o fakty.
1: To o fakty. Ona będzie tak krążyła między 10 a 6%, spadała do 3, to będą ją podbijać do 6.
0: O, donate, czekajcie, donate idzie. Idzie donate. O, super. Dzięki wielkie za donate'a. Ledwo żyje. A, nie widać donate'ów, ale zaraz się tutaj poprawimy. Halo, halo. Tak, słuchajcie, dziękuję za donaty i to spadamy w dół troszeczkę. O, teraz będzie widać donaty lepiej. Dzięki wielkie. Niestety coś nie działa z dźwiękiem. Jolu, mówiliśmy...
3: To czytaj te donaty przynajmniej, żeby było wiadomo, kto płaci.
0: Zobaczcie, jak tylko je zobaczę, to będę je czytał. A teraz już poprawiłem, będzie, chociaż będą widoczne, więc mam nadzieję, że będzie trochę lepiej. Tak, teraz będę czytał donaty. Dobra, słuchajcie, jeżeli teraz wyślecie, to ja mam przed sobą i będę je czytał, obiecuję. Tyle widzę na razie. No. Także dzięki wielkie. Poprawiamy te donaty powoli. Teraz jak przychodzą, to będę je przynajmniej widział. Słuchaj, Jolu, mówiliśmy o tym, że po prostu inflacja nie jest wysoka teraz. I ty mówisz, że może nie rosła. Jak będzie rosła, to zrobimy audycję pół roku. Słuchajcie, dziękuję wam wszystkim na razie. Jeszcze raz mówię, Jolu, ja cię nie zabraniam ci mówić, ale ja chciałem po prostu wrzucić do tego mojego, co sobie przygotowałem. I potem zapraszam ciebie i zapraszam w ogóle wszystkich was, żebyście dzwonili, ale ja chciałem jeszcze chwilkę sobie coś opowiadać, odnieść się do tego, co jeszcze kiedyś
3: mówiłeś. A mogę ja...
0: No przekonał, to jeszcze jedno zdanie.
3: Ja
0: dorzuć.
3: Ja też. Mogę tylko na koniec zadać ci jedno pytanie.
0: Jasne, śmiało.
3: Ale to już na sam koniec.
0: Mhm. No, zadawaj, no, śmiało.
3: Powiedz mi, jaki kraj jest najbardziej zadłużony na świecie? Nie mówię o procentowym PKB, tylko ogólnie w liczbach bezwzględnych. I dla kogo jest zadłużony?
0: Zdecydowanie najwyżej mają z tym Stany Zjednoczone. Natomiast to zadłużenie to nie jest dług taki, że oni wiszą komuś pieniądze. Chociaż wiszą na przykład obligacje mają Chińczycy, między innymi inne kraje. Natomiast to jest z rezerwy federalnej. I to jest bardzo skomplikowane, to zadłużenie Stanów Zjednoczonych, tak samo jak zadłużenie na przykład Japonii, czy zadłużenie Wielkiej Brytanii. W liczbach bezwzględnych najbardziej zadłużone są Stany Zjednoczone, bez dwóch zdań. Natomiast tak to, jaka jest struktura tego długu, to jest bardzo skomplikowane. Japonia ma...
1: Mogę powiedzieć coś na temat tego?
0: Tak.
1: No właśnie, jest taki problem, że w związku z tym oni muszą w tej chwili cały czas dodrukowywać pieniądze.
0: Ale słuchaj, każdy kraj musi dodrukować pieniądze. Nie ma kraju, który nie drukuje pieniędzy. Po prostu nie ma takiego. Nie ma. Prawie to sprawdziłem, czasem jak jest podaż pieniądza. I Chińczycy drukują na potęgę. I Europejczycy, i Amerykanie. I tak naprawdę wszyscy. Nie ma już waluty, która jest oparta o parytet złota, niestety. Dobra, słuchajcie.
3: A powiedz mi, kto jest...
1: No więc będzie. Będzie, dlatego że w tej chwili BRICS prowadzić będzie UNIT.
0: A ja coś czuję, że to nie wyjdzie. Słuchaj, może tak, może inaczej. Zobaczymy, jak będzie. Jeżeli będzie oparta o złoto waluta, zrobimy o tym audycję. Na razie takiej waluty nie ma. I słabo by to wyglądało, gdyby weszła jakaś waluta, którą wprowadziła kraje, które są wciąż słabo rozwinięte, jak kraje BRICS, ale zobaczymy, jak to się uda, bo na razie pytasz o tym, co będzie. Profesor Guralczyk, specjalista od Chin, znalazł takie nagranie, gdzie w 2009 roku mówi, że do 2016 czy 2017 roku Chińczyk ma wylądować, ma zrobić bazę bodajże na Księżycu. No, na razie mamy 2024 i nic takiego się nie wydarzyło. Więc co będzie, to zobaczymy. Słuchajcie, ja chciałem się jeszcze rozgadać o misiach. Będzie teraz druga część malutka o misiach. Także na razie Wam serdecznie podziękuję, kochani. Zapraszam Ci, Olu, żebyś zadzwoniła za 15 minut. Bardzo dziękuję Psycho, dziękuję Wodzucji za świetny wkład. I co? Wytrzymy audycję. Wytrzymy antenę.
3: Nie wykluczam, że nie zadzwonię.
0: Nie ma sprawy. Wacek Wellacha, dziękuję za donate 50 zł. Baba zupełnie nie wie, o czym mówi. No. Ja tego nie napisałem, tylko Wacek. Dzięki, Psycho, trzymaj się. Słuchajcie, co my tutaj mamy, kochani? No właśnie, chciałem coś się odnieść do misiów. Dziękuję Wam w ogóle za wszystkie wpisy na czacie. Dziękuję Wam wszystkim za... Łodnik mówi, panie Jacku, najlepszy programista, proszę nie uczekać. No, dziękuję za tą ironię o najlepszym programiście, ale ja chyba tak o sobie nigdy nie mówiłem, szczerze mówiąc. Na razie jeszcze nie uciekam, bo jeszcze chciałem powiedzieć coś o misiach. Tak jak Fufu mówi, to jest miś na miarę naszych możliwości. No o co chodzi z tymi misiami? O co mi tutaj chodzi? Słuchajcie, jest takie zdanie, taka wypowiedź, Joli, do tego też chciałem się odnieść, że jesteśmy skazani na komunizm. Tak to mniej więcej brzmiało. Na korporacjonizm. I tu właśnie do tego zdania takim słowem kluczem jest miś. I nie chodzi tu o niedźwiadka, ani o misia koale, ani nawet takie przedsiębiorstwo, które w latach 90. produkowało ptasie mleczko. Może jak ja uwielbiam ptasie mleczko. Jako dziecko jadłem ptasie mleczko produkowane przez firmę Miś. Ciekawe, że ta firma jeszcze istnieje. Nie sponsoruję tej audycji niestety. Więc Miś to oczywiście małe i średnie przedsiębiorstwa. I ich znaczenie w polskiej gospodarce po upadku komuny od 1989 roku, a przede wszystkim znaczenie w zamożności polskiego społeczeństwa jest kolosalne. Bo 1989 rok był pewnym momentem przełomowym. To znaczy ta transformacja ustrojowa, która na szczęście się wydarzyła po upadku komuny, to otworzyła nam gospodarkę rynkową. Taką, mamy tyle wolnego rynku, ile się dało nam wywalczyć. I to właśnie dokładnie wtedy, po 89 roku, małe i średnie przedsiębiorstwa zaczęły odgrywać naprawdę kluczową rolę. To dzięki misiom Polska poszła do przodu, to dzięki misiom Polacy się wzbogacili. Czy małe i średnie przedsiębiorstwa, takie, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników. Taką się przyjęło cenzurę, i obrót roczny mniej niż 50 milionów euro. Większe przedsiębiorstwa to już są przedsiębiorstwa duże i korporacje. I to właśnie misie są motorem napędowym naszej gospodarki. I to one wprowadzają innowacje, tworzą miejsca pracy, i mamy dosyć ładny, dynamiczny wzrost gospodarczy dzięki misiom. Jest Polska, znalazłem dane, które mówią, że Polska jest drugim po Chinach najbardziej rozwiniętym krajem przez ostatnie 3 dekady, czyli od upadku komuny. I to już w pierwszych latach transformacji się pojawiło, że to misie były kluczowe do tego, żeby się zaadaptować do nowych warunków. One są, wiadomo, małe firmy są mniej zbiurokratyzowane, są bardziej elastyczne, są zdolne do tego, żeby szybko reagować. Jak się zmieniają potrzeby rynku, no to łatwo jest zmienić coś w małej firmie niż w wielkiej, dużej korporacji. I to właśnie misie, dzięki tej swojej elastyczności, ta elastyczność pozwoliła im przetrwać trudne czasy i po prostu rozwinąć skrzydła. Polacy są bardzo przedsiębiorczym narodem, wbrew temu, co mówią na przykład Niemcy, i bardzo pracowitym, bardzo kreatywnym. I Polacy chętnie zaczęli zakładać misie. Tak więc misie to jest coś, co nas podniosło. I to znaczenie ich jest nie do przecenienia. To nie korporacje, ale właśnie małe przedsiębiorstwa są ważne. 99% wszystkich firm w Polsce to są misie i one generują ponad połowę krajowego PKB. Małe i średnie przedsiębiorstwa są też głównymi pracodawcami. Zdecydowana większość polskich pracowników pracuje w misiach. Miliony Polaków znajdują zatrudnienie właśnie dzięki małym i średnim przedsiębiorstwom. I to się po prostu przyczynia do poprawy i jakości życia, i zamożności, i wzrostu płac i tak dalej. Co więcej, misie są fajne, bo mają ogromny wpływ na to, jak lokalnie sobie żyjemy, na lokalne społeczności. Właśnie małe miasteczka, małe wsie mają szansę na rozwój dzięki misiom, a nie dzięki korporacjom. Bo łatwiej jest założyć misia w małej miejscowości niż dużą korporację w małej miejscowości. I okazuje się, że misie są całkiem niezłe w promowaniu innowacji. Mnóstwo małych i średnich firm prowadzi właśnie badania i rozwija jakieś tam technologie. Ja myślałem, że kiedyś, że to jest tylko w korporacjach i dużych firmach. Nieprawda. Okazuje się, że misie też całkiem sobie dobrze z tym radzą, szczególnie średnie firmy. Oczywiście obecnie jest niestety tak, że misie stoją przed kolosalnymi wyzwaniami. Biurokracja, ze względu na to, że poszły 100% w górę, mamy trudności z dostępem do finansów, do sfinansowania. Przepisy prawa, szczególnie w Unii Europejskiej, zmieniają się niestety na niekorzyść. I to prawda oczywiście, że duże firmy lobbują i tak dalej. Ale jak na razie przedsiębiorcy pokazują trwałość i pokazują, że umieją się zaadoptować. Więc krótko mówiąc, misie są dobrymi zwierzątkami. Gdyby w Polsce istniały tylko korporacje, to byśmy wrócili, no właśnie, czegoś takiego jak PRL, gdzie istniały tylko duże przedsiębiorstwa, kombinaty i tak dalej. Może trochę danych. 94,9% ludzi, którzy pracują w prywatnych przedsiębiorstwach, pracuje w misiach. I to jest większy udział niż w całej Unii Europejskiej. I pierwszy rok działalności w Polsce przeżywają aż 2 na 3 firmy. To jest bardzo dobrze. Więc w mikroprzedsiębiorstwach jest większa wolność, większe możliwości rozwoju i tak dalej. Bardzo ciekawa jest korelacja misiów z zamożnością województw. Wiecie, jakie województwa mają najwięcej misiów w Polsce? Mazowieckie, wielkopolskie, pomorskie, dolnośląskie. I to są właśnie województwa o największych zarobkach i o największym PKB. No i właśnie, teraz przychodzi ktoś i mówi mi, że musimy z tego zrezygnować i muszą pojawić się tylko wielkie korpo i jakiś rodzaj technosocjalizmu. No, dlaczego? Zapytają co bardziej dociekliwi słuchacze. Ano dlatego, że Joli tak się właśnie wydaje. I to jest coś, czego zupełnie nie rozumiem. Fakt jest faktem, oczywiście, że korpo próbują te misie zastrzelić, próbują wprowadzać regulacje, które misie zabiją, ale dlaczego mielibyśmy to robić sami? To jest fatalny pomysł. Więc ja nie zgodzę się z tym, że jesteśmy na to skazani. Moim zdaniem to jest właśnie to nieprawdziwe zdanie. Nie jesteśmy skazani na misie. Słuchajcie, dzwoni do mnie ktoś. Jolu, co? Och, Jola dzwoni. Dobrze, odbieram. Dawnośmy się nie słyszeli, Jolu. No, przede wszystkim należy wyłączyć radio w tle.
1: O, już. Słyszysz mnie?
0: Bardzo dobrze cię słyszę.
1: Ej, Jacku, ale wiesz, wprowadzasz ludzi w błąd.
0: W jaki sposób?
1: Bo mówisz, że ja mówię, że musimy z tego zrezygnować i że lepsze są korporacje.
0: No mówiłaś, że tak.
1: Wiesz,
0: że
1: to
0: tak.
1: Jest manipulacja. Ja powiedziałam wyraźnie, że cały świat w tej chwili zmierza do tego, żeby wykluczyć z rynku małe i średnie przedsiębiorstwa. I jest to kilka działań, które są robione od lat. Wiesz, to, co było w latach 90., jeżeli chodzi o ilość małych firm, nie możemy porównywać do dzisiaj, bo dzisiaj cały czas spada, są zamykane firmy. I między innymi dlatego, że właśnie wprowadzono pewne narzędzia ekonomiczne, które powodują, że te małe i średnie firmy nie mają szansy na to, żeby funkcjonować dalej na rynku. Idziemy w stronę korporacjonizmu.
0: To jest właśnie to, z czym ja się z tobą nie zgadzam. Nie wiem, dlaczego ty mówisz, że małe i średnie firmy nie mają szansy. Na razie małe i średnie firmy, pomimo kolosalnych obostrzeń, pomimo pandemii, kwitną. Jest dobrze, większość ludzi pracuje w małych i średnich firmach, większość PKB pochodzi z małych i średnich firm.
1: A skąd wiesz, że kwitną?
0: Dlatego, że
1: skąd ty masz te dane?
0: Mam dane?
1: Podaj dane.
0: No to właśnie tak, dałem.
1: Podaj dane.
0: Gusowskie, że w Polsce jest więcej małych, w Polsce pracuje w małych i średnich firmach więcej ludzi.
1: Ale nie chodzi o to, ile pracuje. Podaj mi, jakie zyski wypracowują.
0: Tak,
1: bo w tej chwili...
0: Wypracowują więcej zysków niż duże. To właśnie, mam tutaj dokładnie przy tym dane. 70% polskiego zysków pochodzą z małych i średnich firm. 70%. A reszta to są duże firmy, korporacje. Więc wciąż to jest większość. Więc dlaczego mielibyśmy z tego rezygnować?
1: No ale manipulujesz, Jacek.
0: Dlaczego? W jaki sposób?
1: Ja mówię, jesteś manipulantem i tak jak manipulujesz cały dzisiaj dzień moimi tym, co ja mówię.
0: Słuchaj,
1: cały
0: wiek. Słuchacze ocenią. Słuchacze ocenią ją.
1: No oczywiście, że tak. Wiesz, no ja akurat nie jestem nocnikiem, więc nie będą mi bili, wiesz, pokłonów i czołobitności uskuteczniali. I są wprowadzone narzędzia, chociażby takie jak właśnie luka nabywcza, która powoduje, że te małe firmy wypadają z rynku. I ja to tłumaczę właśnie w tym filmie, który nagrałam specjalnie i wstawiłam na mój kanał. Jeżeli masz ludzi, którzy mają słabe dochody, a nie możesz powiedzieć, że w Polsce ludzie mają świetne dochody. Mediana naszych zarobków jest 4200.
0: Tak. Więc jak to się ma do misiów?
1: Tak. No, to się ma w ten sposób, że skoro są małe zarobki, jest duży wypływ pieniądza z rynku, tworzy się luka nabywcza. Ludzie muszą się kredytować. I teraz mała firma nie ma szansy walki z korporacją.
0: No,
1: i zobacz, co się dzieje.
0: Szanse. Na razie idzie im to bardzo dobrze.
1: No świetne, jasne. Uber wypiera taksówkarzy.
0: Taksówkarz to nie jest żadna firma. Przewozy taksówkarskie żadna nowoczesna...
1: To są małe misie, które również napędzają ten rynek. Małe misie, które pracują na własnym samozatrudnieniu w korporacjach. To też są małe misie. I o tym zapomina, że ta ilość firm. A pokaż mi, gdzie są te składy budowlane, które były, gdzie są fabryki cegielnie, gdzie robią pustaki, gdzie robią pastę do zębów, mydło. Gdzie to wszystko jest? Grzebienie.
0: Ale powiedz mi, a mydło i pastę do zębów? W latach 90. robiły małe firmy. Ja zawsze pamiętam, że były pasty zębów, robiły po prostu duże korporacje i tak dalej. To tego typu produkcja rzeczy, które nie wymagają dużych nakładów technologicznych, dużych R&D, zawsze robiły duże firmy. To oczywiste jest, że tam się będzie konsolidował rynek. Ale wciąż prawdą jest, że w Polsce misie mają większy udział w rynku. Więc oczywiście jest prawdą również, że korporacje starają się te misie zjeść. Ale na pewno na tym mówię, że na pewno nie jesteśmy na to skazani. Na pewno z własnej woli nie powinniśmy z tego rezygnować. Wciąż.
1: Ale ja nie mówię, że z własnej woli. Ja mówię, że takie są ustawiane narzędzia ekonomiczne, które spowodują, że te firmy nie wytrzymają.
0: Właśnie to jest ta różnica między. To jest to, gdzie się kłócimy. Ty mówisz, że one na pewno tego nie wytrzymają, a ja mówię, że mi się to przetrzymają i jak najbardziej przetrzymają. Co więcej, powinniśmy robić wszystko, żeby to przetrzymały. To jest to zdanie moje, które ty mówisz, że jesteśmy skazani, musimy wprowadzić socjalizm. Pamiętam jak to mówiłaś z Kunradem 44. Kunrad powiedział coś takiego, cytuję: im jestem starszy, tym bardziej staję się zwolennikiem socjalizmu. Ty powiedziałaś: ja też. I mówiłaś to często, że jesteśmy skazani na korporacjonizm. Otóż nie jesteśmy skazani na korporacjonizm.
1: No, ja uważam, że jesteśmy, jakoś świat idzie w tym kierunku. Wiesz, nie masz już praktycznie małych firm typu na przykład sklepy, wypierają je sieci. Nie masz małych mleczarni, wyparły je sieci. Nie masz małej produkcji dżemów, ogórków, innych rzeczy, wyparły je sieci. Taksówkarzy wypiera Uber.
0: Ale Uber jest lepszy niż taksówkarze, więc to wiesz, dobrze, że je wypiera. To dobrze, że Uber wypiera. No, zdecydowanie fajnie. Się wygodniej wiesz, używa tego.
1: Wiesz, no jasne, że tak. Tylko widzisz, ja ci pokazuję narzędzia, które spowodują, że ci ludzie faktycznie nie wytrzymają tej konkurencji. Bo taksówkarz musi mieć ubezpieczenie specjalne po to, żeby móc wieźć pasażera. Musi zdać specjalne egzaminy.
0: Jola, ale ty mówisz o tym, co będzie. Ty mówisz o tym, co będzie.
1: Ja mówię o tym, co jest.
0: Nie, ty mówisz o tym, co będzie. A ja ci mówię, że to, co jest na razie jest tak, że wciąż misie to jest większość polskiego rynku. To są misie, a nie duże firmy. Więc nie bardzo wiem, ty mówisz o tym, co będzie według ciebie. A ja podaję twarde dane o tym, co jest. Na razie to wciąż
1: ale
0: misie.
1: Wiesz, są... No, ale
0: A nie korporacje.
1: Prawda, jak ty... Ja nie rozumiem ciebie. Ja ci mówię, no, jakie są wprowadzone narzędzia, żeby wyprzeć małe firmy z rynku.
0: Ale na razie te firmy nie są wypierane. Ale na razie małe firmy wciąż... Wciąż przeżywają. Czyli znowu opowiadasz o tym, co będzie.
1: Nie, ja ci pokazuję, że od lat 90. tych misi cały czas ubywa.
0: No nieprawda. Właśnie to jest nieprawda. Ich nie ubywa. Wciąż mamy ich więcej niż w Unii Europejskiej. Wudzu, znowu dołączyłeś. Cześć.
1: Ale mówisz w Unii Europejskiej, ale mieliśmy na rynku więcej małych i średnich firm, a w tej chwili ich cały czas ubywa.
0: Na razie.
2: Nie patrzyłem na statystyki, ile jest przedsiębiorstw, jakby ilościowo, jeśli chodzi o sektor w misiu, więc tu nie jestem w stanie tego zweryfikować, ale to szybko jest do znalezienia, czy jest ich mniej, czy więcej. Natomiast odnośnie tego, że na przykład nie ma małych mleczarni i zastępują sieci, jest to oczywiście kłamstwo, wierutna nieprawda. Dwie największe marki, które są, funkcjonują w Polsce, czyli Mlekpol i Mlekowita, to są spółdzielnie, które zrzeszają wszystkie małe mleczarnie z całego kraju i świetnie prosperują, podkreślam. To jest pierwsza rzecz. Aczkolwiek zgodzę się z Jolą z tym, że jednak, i też to zauważam, i oczywiście to jest też odczucie, ale podzielę mnie tu z Jolą, że jednak ten aparat biurokratyczny jest wyginany w ten sposób, by misiom dowalać. Zaraz wszystkie jakieś narzędzia administracyjne, jakieś raportowania zużywania śmieci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest tego multum, po prostu multum. Zwłaszcza te obowiązki raportowe dowalają tym firmom straszliwie, podnoszą ich koszty funkcjonowania. Jest im to robione pod górkę. Niestety, to ja się tutaj mam akurat dość podobne wrażenie. Ale to nie jest tak, że wszystko zniknęło i zastąpiły je wielkie sieci. To nie jest prawda akurat.
1: Ale ja nigdy nie powiedziałam, że wszystko zniknęło i zastąpiły je wielkie sieci.
0: No przed chwilą to powiedziałaś.
1: Się dzieje.
2: Przed chwilą powiedziałaś.
1: Ale ty rozumiesz, że coś się dzieje, że wypierają je duże sieci.
2: Tak.
1: Ja nie mówię o tym, że to się stało. To się dzieje. Jest to,
0: ale poczekaj, przecież właśnie ci pokazał Wódz, na przykład na rynku mleczarskim to się nie dzieje. I nic nie wskazuje, żeby to się działo. Więc...
1: No dobrze, no ale jeden rynek mleczarski nie robi całego kraju.
0: Nie, ale...
2: Niestety, Jolo, to pokazuje, że rzucasz hasłami, rzucasz słowami,
1: a ty nie rzucasz
2: żadnej wiedzy.
1: No jeżeli...
2: Nie. Właśnie
1: no nie, no ale to ty mi pokazujesz dwie firmy mleczarskie i mówisz, że w związku z tym możemy wyciągnąć wniosek, że małym misiom się dobrze dzieje w Polsce.
0: Nie.
1: No ja mówię, że nie.
2: To jest argument rozszerzenia właśnie zastosowałaś. Bardzo niemiły ataki, bardzo niemiła sztuczka retoryczna. Ja niczego takiego nie powiedziałem. Powiedziałem, że w przypadku mleczarni tak się nie dzieje. I nic więcej. No, nie wysnułem z tego
1: żadnego. No może, ale wiesz, ja ci coś powiem. No, jeżeli faktycznie mamy dwie mleczarnie, dwie spółdzielnie, które dobrze funkcjonują, które dobrze funkcjonują.
2: Zdecydowaną większość w polskim rynku, kasującą bez walki praktycznie Danona i inne wielkie korporacje. Oni je kasują, niszczą, dewastują. Nie mają już, Danon z nimi nie ma szans.
1: No i żeby wytrzymały, no miejmy nadzieję, że wytrzymają.
0: No, to jest ta różnica, o której mówiliśmy. Ty uważasz, że jesteśmy skazani? Ja uważam, że nie jesteśmy skazani. I wprost przeciwnie, uważam, że mamy wielkie możliwości rozwoju jeszcze w misiach. I ludzie jak najbardziej mogą szukać sobie działek i różnych miejsc, gdzie mogą działać w gospodarce, gdzie rozkładają na łopatki duże korporacje. Bo zawsze w gospodarce pojawiają się nowe, szczególnie innowacyjne części, gdzie mała firma zdecydowanie radzi sobie z dużą firmą. Więc absolutnie na to nie jesteśmy skazani.
2: Ale jednak tu się z Jolą zgodzę z tym, że jakby biurokracja na szczeblu, na tym głównym szczeblu, wielkie firmy lobbują i próbują naginać, czynić rynek coraz mniej wolnym, przez co tym firmom małym będzie się funkcjonować gorzej. Im bardziej rynek jest wolny, tym lepiej funkcjonują małe firmy, taka jest prawda.
1: Ja ci powiem, wytłumaczę to w taki sposób. Jeżeli jest fabryka, duża fabryka, która produkuje załóżmy mydło i ona to mydło wypada na tej linii wielkiej produkcyjnej co sekundę i może ta fabryka przy tym wolumenie produkcji może je sprzedawać po 80 groszy, a mały przedsiębiorca, no fajnie, no zrobi fantastyczne mydło, no ale jego mydło będzie załóżmy kosztowało 13 zł ze względu na wszystko i nie tylko biurokrację.
2: To jest trochę inna rzecz powiem ci, bo jeśli popatrzeć na to, to nie chodzi o cenę jednostkową produkcji, tylko cenę.
1: Ale chodzi o cenę, a zaraz ci powiem dlaczego chodzi, bo
2: właśnie nie.
1: No dlatego, dobrze, to ja mam do ciebie takie pytanie. Wódzu, mam do ciebie takie pytanie. Dlaczego twoja żona poszła do pracy, bo dostaliście, macie, zastosowano na was narzędzie, które się nazywa zwiększona stopa procentowa i płacisz gigantyczne pieniądze na kredyt. W związku z tym nie starcza ci na inne rzeczy.
2: No nie, nieprawda. Znaczy ja zarabiam na tyle dobrze, jakby, że moja żona może nie pracować bez problemu. Pracuję, bo chcę.
0: Chciałem powiedzieć, że moja żona nie pracowała przez 5 lat.
1: Ale jest.
2: Łącznie przez 5, tak naprawdę. No.
1: Ale jest bardzo dużo ludzi, którzy, tak jak mówię, mediana jest 4200, czyli co najmniej połowa Polaków zarabia 4200 zł. Do 4200. Do 4200. Więc jaką oni mają siłę nabywczą na rynku?
2: Nie będę się z tym spierał, bo nie o tym rozmawialiśmy przed chwilą, a zmieniasz temat.
0: No nie zmieniasz tematu, dokładnie. Mówiliśmy o misiach.
1: No ale wy nie rozumiecie, że ja właśnie mówię o misiach, że ta siła nabywcza powoduje, że te misie również są wprowadzane w taki kanał, który zmierza do tego, żeby się zamknęli. I tak samo się stało z rolnikami. Oni również ekonomicznymi narzędziami zostali wprowadzeni do sytuacji takiej, że dzisiaj będą protestują, bo będą upadać.
2: Ja uważam, że to nie jest powodowane narzędziami ekonomicznymi, tylko raczej regulacjami państwowymi, ale to jest moje zdanie.
1: Ale regulacje państwowe, posłuchaj, wykorzystują również narzędzia finansowe.
2: Tak, oczywiście, to się zgodzimy. Natomiast jakby, znaczy tak jak mówię, ja się zgadzam z tobą z tym, że wielkie korporacje wykorzystują swoją siłę do lobbowania na wysokich szczeblach władzy, gdzie misie nie mają dostępu, po to, żeby tworzyć regulacje, których misie nie są w stanie spełnić. Dlaczego nigdy nie powstanie nowa firma, nowa marka samochodów? Dlatego, że bariera wejścia i technologiczna, i kosztowa, i patentowa jest tak wysoka, że absolutnie nie ma takiej możliwości.
0: No poczekaj, ale Tesla jednak powstała. Oczywiście to jest jedna firma na wiele, ale...
2: To jest samochód elektryczny.
0: Tak, to prawda, zgadza się. Przy okazji Czak tu się pyta Jolu, z którego roku jest ta mediana, o którym mówiłeś. Ale jednak...
2: I pamiętaj o tym, że bariera wejścia ma to do siebie, że posiadając pewną odpowiednią ilość gotówki, można ją przeskoczyć.
0: No tak, dokładnie.
2: Ilość gotówki miał.
0: I to jest prawda. Spodziewamy się małych misi w produkcji samochodów, ale już w produkcji części samochodowych,
1: Ale musisz wziąć kredyt.
0: Dlaczego musisz wziąć kredyt?
1: A skąd masz wziąć kapitał w Polsce?
0: Słuchaj, ale są firmy...
2: Dotacje dla przedsiębiorstw.
0: Ale czekajcie, są firmy, które zaczęły produkować na przykład najpierw części samochodowe i na tym zrobiły duży kapitał, więc w Polsce są takie firmy, które rozwijały się od podstaw, a jeżeli muszą wziąć kredyt też jest narzędziem. Więc co w tym złego?
1: No właśnie, takie narzędzia wykorzystano na przykład w stosunku do rolników. A ty, wódzu, cały czas się ze mną kłócisz i ty uznajesz siebie za wielkiego wolnościowca, ale mówisz o dotacjach. To jak to jest?
2: Znaczy nie, ja ci odpowiadam, jakie są
1: i
2: realia.
1: Że te dotacje są dobre. Że te dotacje są dobre, tak? No bo dla małych przedsiębiorstw są dotacje, tak?
2: Go nie powiedziałem, że jest to dobre. Powiedziałem, że istnieją. Bez wartościowania. Stwierdzam fakt. I poza tym nie uważam się za wielkiego wolnorynkowca. Owszem, mam trochę nadwagi, ale bez przesady. Wracając do tematu mydła, to wiesz, nie jest problemem koszt jednostkowy, bo wyprodukować rzeczy jest łatwo. Najtrudniej jest sprzedać. I teraz w przypadku takich rzeczy jak mydła, pasta do zębów, razu potrzeba do tego odpowiednio dużo inwestycji w kwestię produkcji tego. Miałem przyjemność kiedyś uczestniczyć w projektowaniu fabryki Procter & Gamble, więc wiem, jak to mniej więcej działa. Ale to nie jest jakby clue zagadnienia. Najtrudniejszą rzeczą jest sprzedać. Problem misiów polega na tym, że one nie mają przebicia marketingowego, bo koszty promocji są cholernie wysokie. I to jest jakby jeden z powodów, dla którego, przynajmniej jeśli chodzi o te produkcje takich dóbr masowych, misie będą miały problem. Ale misie nie zajmują się takimi pierdołami, jak gumy do żucia, czy inne rzeczy, które tam potrzebne są, żeby żyć i żreć. Misie zajmują się o wiele ciekawszymi rzeczami. To, o czym Jacek mówi, no. o tych misiach, czyli na przykład, nie wiem, tu niedaleko w okolicy, w której mieszkam, jest miś, firma, która zatrudnia kilkadziesiąt osób, produkują maszyny górnicze, które są rozprowadzane po całym świecie. Najwięksi klienci, największe kopalnie na całym świecie, w Chinach, w Australii zamawiają u nich automatykę do maszyn górniczych, prawda? Mnóstwo jest tego typu małych, średnich przedsiębiorstw, których ty nie słyszałaś, o których nie wiesz, które doskonale sobie radzą, nawet na bardzo konkurencyjnym, ale bardzo specjalistycznych rynkach, Ty widzisz Auchan, czy jakąś inną wielką sieć handlową i widzisz tam proszki do prania, widzisz tam mydła, abstrahując od tego, że w tych branżach również są małe i średnie przedsiębiorstwa, ale one produkują specyficzne i specjalistyczne produkty targetowane do troszeczkę innej klienteli niż ta klientela mniej zamożna, czyli na przykład robią jakieś biokosmetyki, tak? Jest takich firm mnóstwo, potworzyło się koło Rzeszowa na przykład w Rudnej Wielkiej jest taka firma bardzo znana, nie przypomnę sobie nazwy, zresztą nie chcę robić kryptoreplamy, ale powstają tego typu firmy, nowatorskie, innowacyjne, uderzające w jakieś takie rynki wyspecjalizowane, bo tam się najłatwiej przebić. Ciężko jest się wbijać w rynek masowy, dlatego nikt nie będzie chciał robić fabryki, która konkuruje z Volkswagenem, bo to jest już rynek, który jest po prostu nasycony. Nikt nie będzie się kłócił z Procter & Gamble, jeśli chodzi o produkcję mydła i pasty do zębów. Na masowy rynek lepiej jest uderzyć w niszę, na przykład robić kosmetyki naturalne, prawda? Ale te misie są, powstają, walczą. I ja się z tobą zgodzę, że mają podgórkę, bo jeśli chodzi na przykład, znowu wrócę do tej polityki gospodarowania odpadami, są o potężne obowiązki raportowania, jeśli chodzi o to i jest to dla nich wielki problem, tak? Te przeszkody administracyjne są im rzucane pod nogi, a z tymi przeszkodami administracyjnymi o wiele lepiej walczą, radzą sobie korporacje niestety i one lobbują za tym wszystkim. I niestety,
1: ja mogę tylko ci powiedzieć, że prawdziwe pieniądze robi się na masówce. I mówić to jako... To już.
0: No dobrze, ale w takim razie skąd się biorą, jeżeli to jest prawda, Jolu, to skąd się biorą dochody tych misiów, które są większością dochodów jednak w Polsce? To są dochody z misiów.
1: A sprawdź, ile jest tych małych misi, którzy są na samozatrudnieniu jako informatycy w firmach.
0: Ale ja nie mówię.
2: Powyżej 10 osób.
0: Dokładnie, ja nie mówię o mikroprzedsiębiorstwach, mają jedną osobę, tylko mają co najmniej kilka osób. Trzy osoby tu jest podane. Trzy osoby to nie jest na samozatrudnienie.
1: To porównaj ilość w latach 90. i teraz tych misji. Chętnie to porównał.
0: A porównaj z PRL-em na przykład, jakby to wyglądało. Wracając do tego, to jakie jest twoje zdanie na temat misiów? Czy uważasz, że to, co mówisz, jest wciąż prawdziwe? Jesteśmy skazani na korporacjonizm? Na socjalizm korporacyjny?
1: Ja
0: się upieram, że twoje dane do tego nie potwierdzają tego na razie. Tutaj napisał mi Jan Matejko o tym, że dane podaje, ale ich nie rozumie. Wiesz co, Janie? Biorąc twoją uwagę, twoją koszmarną wpadkę z tym, jak nie umiesz liczyć na temat wirusów, ja już bym się nie odzywał, bo bym się wstydził. mówić o kimkolwiek, że nie rozumie danych. Nie widziałem w gównoradyjkach większej wpadki niż twoja o tym, ile na świecie jest wirusów, więc ja bym siedział cicho na twoim miejscu, drugi Janie. Ale jak chcesz się dalej kompromitować, to możesz mówić. Dobra.
1: Jacek, ale wiesz co, jesteś nie, po pierwsze jesteś niegrzeczny, tak, bo
0: się nie zgadzam z tobą.
1: Bo wiesz co, żona Janka jest... zajmuje się biomedycyną.
0: No i co to ma do rzeczy? I co to zmienia w tym, co powiedziałem?
1: Wiesz, no to chociażby, że rozmawiają w domu i on też pewne informacje ma.
0: Tak, to tym bardziej źle świadczy o tym, że walą takiego babola o wirusach, których powiedział, że jest więcej niż wszystkich atomów, jakie ocenia się, że istnieją we wszechświecie. Tym gorzej to świadczy.
1: Ilościowo?
0: Tak.
1: Dlaczego nie?
0: Mówisz, jeżeli, tak, jeżeli mamy ilość atomów we wszechświecie pewną, to na pewno wirusów
1: ja nie
0: jest
1: wiem,
0: więcej.
1: Czy, ja ci coś powiem. Ja nie wiem, czy on w ten sposób powiedział.
0: A ja pamiętam. Przejęzyczenie,
1: bo widzisz, ty w stosunku do siebie rozgrzeszasz się za każdą rzecz.
0: Czyli
1: i
0: za jaką?
1: Podajesz tak, podajesz dane, ale nie wiążesz tych danych na przykład z pozostałymi narzędziami. I to też jest nie w porządku. Ale ja ci pokazuję
0: przykład
1: na przykład,
0: konkretnie.
1: Jakie są tendencje. No chociażby tendencje takie, że
0: jaka
1: w tej
0: tendencja?
1: Chwili będzie... No tendencja na przykład taka, że będzie inflacja.
0: Ale ty mówisz, że będzie, ale to jest wszystko, Jolu, to są twoje przypuszczenia i twoje na razie to jest wróżenie z fusów, a ja mówię o tym, co jest otwartych danych, które istnieją.
1: To nie jest wróżenie.
0: To nie to samo.
1: No, jeżeli rośnie ci... o ileś procent, 300% energia, to przecież to się przełoży na każdy produkt.
2: Ja tu wejdę w słowo, bo Jolu, ty nie powiedziałaś, że będzie rosnąć inflacja, tylko że rośnie inflacja. To są logicznie inne zdania. Ze stwierdzeniem, że będzie rosła inflacja, zgadzają się akurat dość dużo specjalistów ekonomicznych i to jest fakt. Ale to są dwa inne logiczne zdania. Chciałbym
1: jeszcze
2: dołożyć.
1: Ja nie rozumiem. Jeszcze raz.
2: Powiedziałaś paręnaście minut temu, że inflacja rośnie, co jest nieprawdą, a teraz mówisz, że będzie rosła, co jest prawdą. Więc my nie zarzucaliśmy ci, że mówisz, że inflacja będzie rosła, tylko że powiedziałaś wbrew prawdzie, że inflacja rośnie. To są dwie różne rzeczy.
1: No ale co, że dzisiaj nie rośnie, ale
2: tak,
1: będzie
2: dzisiaj
1: rosła.
2: Nie rośnie.
1: Ale dzisiaj
2: ale
1: jest
2: to są logicznie
1: inne.
2: Ale to są logicznie inne zdania. Czy miałaś coś takiego jak podstawy logiki?
1: No,
2: bo podejrzewam, że niekoniecznie. Jeszcze jedna rzecz, moi drodzy. Chciałbym tu zwrócić uwagę na to, że używamy tutaj, nie czy wy używacie, bo ja akurat nie, błędnie słowa korporacjonizm. Korporacjonizm nie jest władzą korporacji. Korporacjonizm jest to doktryna społeczna ustawiona przez państwa, która kieruje inwestycjami tam, gdzie państwo sobie życzy. Nie jest to też korporatyzm, bo korporatyzm to są rządy korporacji zawodowych, związków zawodowych. To, o czym mówicie, nazywa się korpokracja.
0: No to tak, chodziło mi o korpokrację, rzeczywiście. To przyznaję, to był mój błąd w terminologii. Chodziło mi o korpokrację. Czy jesteśmy właśnie skazani na korpokrację? Twój ziomek pisze, że jestem cienki systemowy bolek. Twój ziomku, zadzwoń i opowiedz mi dlaczego. Bardzo chętnie o tym powiem. Jolu, no ja chciałem tylko pokazać, że twoje stwierdzenia nie są prawdziwe i często mijają się z prawdą. Na przykład to, co mówiłaś...
1: Ja ci coś...
0: Na przykład mówiłaś o tym, że produkcja na Zachodzie się już nic nie produkuje. No, to nie jest prawda, że Zachodzie się nie produkuje, co myślę pokazałem na twardych liczbach. Mówiłaś o tym, że za PRL-u była większy terror i większa cenzura niż teraz. No również nie jest to prawda.
1: Odwrotnie, za PRL-u była mniejsza cenzura niż jest w tej chwili. No
0: tak, właśnie była mniejsza cenzura.
1: Zwłaszcza
0: tak.
1: na mass media.
0: No jest no, to, no, jest, chyba nie, to, nie, ale naprawdę chcesz się
1: ja
0: z tym kłócić.
1: Ja ci powiem, no nie było takiej sytuacji, żeby dziennikarz zapraszał specjalistę i specjalista w trakcie programu się pytał, czy może powiedzieć to słowo, czy wypikacie.
0: Tak, to prawda, bo wtedy no. Pamiętam, że na przykład w TVP przerywano program, jak nagrywano go z OFU i żeby jak coś źle mówił pan dziennikarz, to się wtedy go... wtedy się go ustawiało, że tego nie powinniśmy mówić. Jolu, no, mówić o tym, że za PRL-u była mniejsza cenzura niż teraz i mniejszy terror, może powiedzieć tylko ktoś, kto albo zapomniał o tym, jak tam było, albo nigdy o tym nic nie czytał, albo po prostu mówi to ze złej woli, moim zdaniem. Każdy może
1: no,
0: się z tym zgodzić.
1: Ja ci coś powiem. Ja jestem przekonana, że wy jesteście, z tego widać, że jesteście wszyscy super zadowoleni, że w kraju jest świetnie,
0: nie, nie jesteśmy super zadowoleni.
1: Kupę pieniędzy, inflacja nie rośnie, chociaż urosła o 50% od zeszłego roku.
4: Dzięki Prawa i Sprawiedliwości.
1: Że uśmiechnięta Polska jest cudowną rzeczą, no bo przecież wolicie, żeby były szkoły nie państwowe, tylko prywatne, żeby ludzie sobie sami na nie zarabiali, jeżeli dostaną ten podatek. Ile podatek Putin wynosi od, przy medianie 4200 roczny? Weź policz, zerknij. I

0: Tak, tylko jedno zdanie. Zaszczepiony Żyd przyjechał do Palestyny na spotkanie grupy Bilderberg, aby na tym spotkaniu opowiadać o nowym porządku świata.
1: I myślicie, że z tego powodu spadnie audycja z rowerka?
0: Wątpię. Tak, wiesz co, kilka tygodni temu na nocnym radiu była jakaś taka rozmowa na ten temat, że jak to się dzieje, że Krawiec opowiadał o tym wszystkim, a u Gabrysia te wszystkie słowa nie przechodzą i jest banowany. No, wiesz, tak jakby ta osoba, która wtedy opowiadała o tym, miała wszystkie elementy układanki w swojej dłoni. Miała je wszystkie, tak? Być może nie chodzi tylko i wyłącznie o słowa, albo może ani trochę nie chodzi o słowa, tylko chodzi o to, co jest obok. O szczucie, o propagandę, o podburzanie, o mowę nienawiści, o robienie czegoś naprawdę zakrawającego na terroryzm, jeżeli by to się wydało spoza internetu, a nie tylko i wyłącznie o to, że ktoś powiedział szczepionka.
1: Myślisz, że na przykład w Zaperul można byłoby opowiedzieć o Katyniu w radiu? Albo zrobić audycję o tym, kto tak naprawdę zamordował Polaków w Katyniu? Raczej wątpię.
0: Wiesz co, można by było, ale tylko raz.
1: No, dokładnie. Jest z nami Czektul. Cześć, Czektulu.
2: Tak, dobry wieczór. Chciałem powiedzieć, że ta audycja o Katyniu w PRL-u to by była jak przysmak teściowej. Takie grzybki czerwone z białymi kropkami, które się zjada, ale tylko raz. Tak, to właśnie byłaby taka audycja.
1: Tak, dokładnie. Tak by się skończyło.
3: Znaczy, wiesz, no, tak jak mówię, no cieszy mnie i cieszy mnie, że widzę tutaj tak dużo osób na czacie jest zadowolonych z tego, co się dzieje, że też widzą, że małe misie wszędzie na każdym kroku funkcjonują, że mają dzięki temu zatrudnienie, że nie widzą tych narzędzi, o których ja mówię, ekonomicznych, które nam wprowadzają zupełnie inny świat, że ty, Jacku, też się dokładasz do tego świata, pracując nad sztuczną inteligencją, która będzie nas kontrolować.
1: Ja nie pracuję nad sztuczną inteligencją, która będzie cię kontrolować. Przepraszam, ale nie mów o rzeczach, których nie masz pojęcia, Jola. Ja nie pracuję nad żadną sztuczną inteligencją, która będzie nas kontrolować. Pracuję nad zupełnie innymi rzeczami i nie zarzucaj mi czegoś, co nie jest prawdą. I o czym, no, powiedzmy sobie szczerze, no, nie
3: kiedyś.
1: Masz... Mówiłem, ja cały czas pracuję nad sztuczną inteligencją. Kiedyś. Nigdy nie mówiłem, że pracuję nad sztuczną inteligencją, która będzie nas kontrolować. Tak, cały czas moja praca odnosi się do sztucznej inteligencji, natomiast nie pracuję w żaden sposób nad sztuczną inteligencją, która nas będzie kontrolować w jakiś sposób.
2: Jacek, tak? Ja ci wyjdę w słowo. Przepraszam cię bardzo. Ale tutaj właśnie idealnie można wpasować zdanie. Jeżeli nie wiesz, o czym mówisz, to jesteś mistrzem, tak?
1: Wszystko
2: i tutaj Jola idealnie pokazała, że nie zdając się w ogóle na sztucznej inteligencji, może się wypowiedzieć, że pracujesz nad tym, że to będzie nas kontrolować.
1: Kiedyś przez 2 lata pracowałem w firmie, która pracuje nad sztuczną inteligencją, która ma za zadanie nadzorować kierowcę, czy nie usypia, ale to będzie tylko i wyłącznie jego sprawa, czy będzie jej posłucha, czy nie. To nie będzie coś, co będzie nadzorować, w cudzysłowie. Są takie firmy, które chcą wprowadzać tego typu sztuczną inteligencję i wprowadzają, żeby nadzorować kierowców ciężarówek. I w tym momencie kierowca ciężarówek może się zgodzić albo nie, żeby i była kamera, która jest skierowana na niego, czy aby nie usypiał, ponieważ był to wielki problem w Stanach Zjednoczonych i w Australii z kierowcami ciężarówek, którzy zasypiają na długich trasach. I jeżeli chcesz pracować w takiej firmy, to jest kamera, która po prostu patrzy na ciebie, czy nie zasypiasz, automatycznie to sprawdza. Jeżeli zauważysz, że zaczyna zasypiać, to albo włącza dźwięk, albo jest tak zwany call center, który dzwoni do kierowcy i mówi: proszę pana, w naszej firmie proszę się zatrzymać na najbliższym parkingu. I to jest wszystko. Pracowałem tutaj 2,5 roku. To jest
0: taki
1: cała
0: trochę taki trochę radiostop znany z kolei, ale Jacku, powiedz mi już jeszcze wracając i tutaj cytując słowo po słowie Jolę, czy technologicznie jest możliwość, żeby zaprojektować taką sztuczną inteligencję, która będzie nas kontrolować?
1: Radio nie lubi ciszy, słuchajcie. A teraz mamy straszną ciszę, która zapadła.
3: No, pytanie było do ciebie, Jacek.
1: Nie, to nie było do mnie, to było do ciebie, Jolu.
2: Nie, nie.
0: No, nie, ta, tak to było do ciebie, Jacek.
1: A, przepraszam. Przepraszam. Okay. Czy jesteś w stanie zrobić sztuczną inteligencję, która jest w stanie nas kontrolować? Nie, oczywiście, że nie. Tak. Chyba, że ktoś zaimplementuje, tak jak w Chinach, coś będzie na nas patrzeć i kierować naszą kamerę na nas i wtedy człowiek zdecyduje o tym, że będzie w ten sposób jej używał. Natomiast sztuczna inteligencja

0: agencja, która będzie nas kontrolować ze samego faktu, że istnieje, takiej sztucznej inteligencji nie da się stworzyć. To są tylko opowieści firmongerów.
1: Ja się w takim razie pożegnam. Cieszę się strasznie, że macie takie zaufanie do rządów europejskich i zachodnich, że nie będą ale Jolo, nas kontrolować.
2: Czemu ty kolejny stosujesz argument rozszerzenia? Myśmy nic takiego nie powiedzieli. Nikt czegoś
1: ale
2: takiego
1: nie powiedział. Ale wy cały czas stosujecie w stosunku do mnie argument rozszerzenia.
2: Absolutnie nie. No, cytuję,
3: to jest lusterko.
2: Cytujemy. My cię dosłownie cytujemy.
1: Ale co? No, to w takim razie jest co? Boicie się tych rządów, że wykorzystają sztuczną inteligencję przeciwko wam do kontroli?
0: Ja się nie boję.
2: No ja się na przykład obawiam.
0: Mamy różne zdania na ten temat, ale no dobrze, że mamy
1: różne
0: zdania.
1: No Jacek nie.
0: A ja się nie boję i mam prawo się nie bać. A co, to jest jakiś obowiązek się bać?
1: No więc widzisz, wodzu, ja odnosiłam to do zdania Jacka.
2: No nie, powiedziałaś, że mnogie. Wy jesteście zadowoleni. Na przykład stosujesz takie rozszerzenie, stwierdzając, cieszę się, że jesteście tacy zadowoleni.
1: A ja wam coś powiem.
2: Wcale nie jesteśmy zadowoleni.
1: A ja wam coś powiem. Tak, żeście się napompowali, żeby mi dowalić. Ja myślę,
0: ale nikt nie chciał ci dowalić.
1: Że słuchacze ocenią, będą widzieli, że dane ekonomiczne, wiesz, Lehman Brothers przed upadkiem w 2008 roku miał klasyfikację AA. A dwa dni później upadł.
3: Dzięki kreatywnej księgowości.
1: Więc ta kreatywna księgowość jest na wszystkich frontach, dlatego te dane ekonomiczne są bardzo złudne. Natomiast my możemy obserwować pewne procesy i wyciągać wnioski z pewnych narzędzi ekonomicznych, które są stosowane, co się będzie działo. Ja o tym mówiłam.
0: Jolu, ale nikt nie powiedział.
3: Miesięcy temu. Jacku, proszę.
0: Nikt nie powiedział, że my jesteśmy bardzo zadowoleni z państw zachodnich. Nie o tym była rozmowa. Natomiast ja zdecydowanie wolę rzeczywiście rząd w Waszyngtonie, rząd w Pekinie, przyznaję się do tego. Wolę rząd w Kanberze niż rząd w Pekinie i wolę rząd w Warszawie niż rząd w Brazylii czy rząd w New Delhi. Tak, i rząd w Pretorii. Uważam wciąż, że Zachód jest o wiele lepszym miejscem do życia niż kraje BRICS. Uważam wciąż, że Zachód ma kolosalne przewagi nad krajami BRICS. I chciałem tylko pokazać, że nie jest prawdą to, że BRICS na pewno zwycięży i geopolitycznie pokona Zachód. Nie jest prawdą to, że na Zachodzie nic się nie produkuje i nie jest prawdą wreszcie to, że za PRL-u był mniejszy terror i mniejsza cenzura. To wszystko jest nieprawdą. Wreszcie chciałem powiedzieć,
2: Jest prawdą za to, że demograficznie Europa czy ogólnie Zachód upada. Kraje BRICS w większości jednak, poza Rosją i Chinami, jednak nie. To trzeba im oddać to.
0: Tak, zgadza się. I kraje BRICS mają przewagi pewne nad Zachodem, oczywiście, ale to jeszcze nie jest tak, że już, tak jak mówię, ten cytat, który na początku, wojna, zdrada i nie ma szans. To jeszcze nie jest przesądzone i wciąż jeszcze wyglądamy nieźle.
1: No a ja jeszcze może dorzucę, jeszcze słowo dorzucę, że obawiam się, że ten tak zwany kapitał globalny, który nie ma swojej, że tak powiem, narodowości, w tym BRICS-ie już jest dawno. Bo przecież umówmy się, że ta Brazylia, która tą soję wysyła do Chin, to tam ten zwykły rolnik brazylijski jej nie produkuje, tylko produkują ogromne holdingi, tak jak na Ukrainie. Więc ja przypuszczam, że ten kapitał już dawno tam funkcjonuje i świetnie się ma świetny rynek zbytu i w tej chwili ma najlepsze predyspozycje do tego, żeby się rozwijać. Natomiast Zachód, to co ja widzę, to widzę tak, narkomanów na ulicy, syf na ulicach, pełno ludzi, którzy nie chcą pracować, brak specjalistów, zamknięte szkoły zawodowe, zamknięte technika zawodowe. Zastawiamy się tylko, że wszyscy będą tutaj jakimiś wielkimi technologami i wymyślać cuda na kiju. A to tak też nie jest.
0: Jolo, ale to ja mówiłem na samym początku audycji, nie wiem, czy słyszałaś, że są tematy, na temat których się nie pokłócimy, bo mamy podobne zdanie. Na przykład to, jakich imigrantów przyjmuje się do Europy. Oczywiście, to jest kolosalny problem, bez dwóch zdań. I zgadzam się z tym, że kraje takie jak Kanada czy Australia zrobiły to dalece lepiej. Teraz Wielka Brytania przyszła do tego systemu. Sama wprowadziła taki system, robi to wiele lepiej niż Europa. To jest największy chyba minus Europy w tym momencie, chociaż jest też sporo innych. Oczywiście, że tak. ale
1: no,
0: to jeszcze no to nie znaczy, że umrzemy. To jeszcze znaczy, że rozumiesz, że zachód upada, to jeszcze to nie to samo.
1: A czy to znaczy, że ja umrę? Jeżeli ja widzę, że rozrywka na ta zachodnia rozrywka przesiąknięta jakimiś ideologią LGBT, nie da się tego oglądać, nie ma czego w sumie oglądać tak naprawdę, to są słabej jakości. Kino amerykańskie ma już za sobą okres świetności. W tej chwili w Hollywood upadają te małe misie, te wszystkie, które współpracowały przy produkcjach filmowych, ponieważ ten biznes jest w mocnym, powiedziałabym, zastoju. Ja widzę tego typu rzeczy i widzę, że na różnych poziomach i w różny sposób ten Zachód w stosunku do tego wzrastającego Wschodu no ma się w słabo.
0: No właśnie, ja nie widzę tego wzrastającego Wschodu. Tak ci mówię, Chiny się zwijają. Brazylia ma kolosalne problemy. Wiesz, tutaj mówcze Tul.
4: W Polsce, misie, kto im najbardziej dopierdolił w ostatnich latach? Jola. Pytanie.
1: Najbardziej? Już ci mówię. Najbardziej dopierdolił im Tusk do 2015 roku.
4: Nie.
1: Tak.
4: Polski ład.
1: Deflacją. Nie. Nieprawda.
2: Oczywiście, że
1: a zaraz, ach, no właśnie nie. No przecież ja byłam w tym czasie. No ale widzisz, ale ty mówisz to z jakiego doświadczenia?
4: Bo ja byłam w tym czasie osobą. Ja mówię do doświadczenia osoby, która właśnie jest taką osobą.
1: A dobrze, to zadam ci pytanie. Czy ty pracujesz na rynku firma, czy na rynku bezpośrednim z klientem?
4: Na obu.
1: Bo tak, ja na przykład
4: robię,
1: jako...
4: 8 godzin
1: jako...
4: pracuję u pracodawcy jako podwykonawca, a później pracuję na sam siebie. I dzięki temu, że pracuję jako podwykonawca, jestem w stanie utrzymać swoją rodzinę. Jeżeli miałbym robić 8 godzin to...
1: Ale...
4: Poczekaj, Jolu. Jeżeli przez 8 godzin miałbym robić tylko i wyłącznie to, w tym momencie, co chciałbym robić, tak? To tak naprawdę nie byłbym w stanie za bardzo się utrzymać, ponieważ polski rynek jest już tak, powiedzmy, zmęczony tymi wszystkimi dodatkami, że muszę posiłkować się dodatkowym źródłem zarobku, jakim jest podwykonawstwo.
2: Jeżeli no ja mam dokładnie to samo. 8 godzin pracuję w korporacji, a wieczorami, weekendy robię zlecenia dla firm i klientów indywidualnych. I Polski Ład mnie załatwił bardzo grubo. Oj, bardzo.
4: No, znaczy, dziękuję, Jolu, że głosowałaś na PiS, bo jesteś jedną z tych osób, dzięki którym właśnie misie mają po dupie strasznie mocno.
2: To prawda.
1: Wiesz co, no ja rozumiem, że mają po dupie, no ale no niestety, wiesz, jeżeli weźmiesz pod uwagę składki, które są płacone w Niemczech, Anglii i tak dalej, to one są mniej więcej na tym samym poziomie. No chcemy równać do tych krajów i niestety równamy nawet w tych słabych rzeczach. Natomiast, wiesz, ja mówię o rynku takim bezpośrednim, wiesz, to znaczy kiedy masz do czynienia faktycznie z klientami, z dużą ilością klientów, którzy kupują i to, co na przykład ja obserwowałam wśród moich znajomych, również przedsiębiorców do 2015 roku, nas zabijała deflacja na rynku. My tego nie wytrzymywaliśmy i nie wytrzymywaliśmy właśnie tej konkurencji z dużymi.
3: No dobrze, tylko prowadzenie własnego biznesu to nie jest wycieczka.
0: Dobrze, znowu to jest dowód anegdotyczny, no nie możemy na tym się opierać. No. Ja chciałem właśnie tego uniknąć.
1: Nie bardzo rozumiem.
0: Ja nie chciałem uniknąć dowodów anegdotycznych.
1: Ale poczekaj, niech dokończy ten kotek mruczek.
3: No okej. Słuchaj, Jolu. Prowadzenie własnego biznesu polega na podjęciu pewnej odpowiedzialności. Podjęciu pewnego ryzyka zależnego od koniunktury. Musisz podjąć to ryzyko. Możesz z jednej strony albo więcej zarobić, albo na przykład stracić. Więc to jest twoja decyzja. To jest twoja świadoma decyzja, że nie gnijesz na etacie, tylko podejmujesz własną działalność gospodarczą i podejmujesz wszelkie konsekwencje z tym związane.
1: No ale nie musisz mi tego tłumaczyć, ja od 90 roku życia byłam przedsiębiorcą i mój mąż.
3: Dobrze, tak,
1: więc
3: tylko teraz
1: tego nie
3: masz...
1: musisz i tej odpowiedzialności się naprawdę nałykaliśmy. Ja tak. ci mówię po prostu, że dla mnie najtrudniejszym momentem były rządy te 8-letnie Tuska, ponieważ ja pracowałam z klientem bezpośrednio na rynku. I ta deflacja, która była wtedy na rynku, po prostu zabijała. Zabijała mnie, zabijała moich kolegów, którzy prowadzili różne firmy, bo żeśmy rozmawiali na ten temat. I było strasznie. I był pewien oddech w momencie, kiedy właśnie wprowadzono to 500+ i trochę pieniądza pokazało się na rynku. I wtedy faktycznie był trochę ten oddech dla tych małych misi.
0: No dobrze. O 500+ nie porozmawiajmy może, bo nie o tym chcieliśmy gadać.
2: Znaczy, ale to jest odnośnie tego, co Jana mówiła, bo mam teraz przed sobą wykres ilości firm z sektora mikro i średnich przedsiębiorstw. Kto rządził w 2003 roku? Ktoś pamięta?
0: Tak, jeszcze SLD rządził.
1: Chyba SLD.
0: SLD do 2005 roku rządził.
2: Okej, okay. A w 2004?
0: Też SLD. Do 2005 rządził SLD.
2: Okej, okay, to z tego co widzę, to liczba przedsiębiorstw w tysiącach nowo powstałych to spadała za SLD i od 2004 roku do 2010 rosła, w 2011 faktycznie spadła i zrównała się z liczbą likwidowanych przedsiębiorstw, czyli bilans był na zero, a potem ona znowu rosła, w 2012 rosła, w 2013 minimalnie spadła, akurat do 2013. Kto doszedł do władzy w 2013?
0: Nikt, w 2015 było PO. Ale to przepraszam, ja tylko coś skomentuję. To wygląda to, że nie za bardzo skorelowane jest to z różnymi rządami, dlatego że od 2005 do 2010 już rosło. Wtedy pierwsze dwa lata rządziło PiS, potem PO rządziło od 2007 aż do 2015 roku i od 2015 roku znowu rządziło PiS. Więc...
2: Od kiedy? Jeszcze raz, od kiedy PO?
0: PO od 2007 do 2015, a od 2015...
2: Wyobraźcie sobie, że w pierwszych 4 latach rządów PO liczba przedsiębiorstw wzrosła o 50%.
1: Mało no i teraz połącz kropki, dlaczego wzrosła? A wiesz, dlaczego wzrosła? PO? A wiesz, dlaczego wzrosła? Dlatego, że Hausner za SLD zrobił liniowy podatek dla małych firm. I dlatego wzrosła.
2: Ale Hausner zrobił ten podatek liniowy w 2000 którym roku? Ja mówię okresie, kiedy...
0: Albo drugim.
1: Tak.
2: Dobra, tylko wiesz, ja mówię o danych z pierwszych 4 lat rządów PO.
1: Pamiętaj, że jeżeli podnosisz, jeżeli robisz jakieś narzędzie ekonomiczne, to narzędzie ekonomiczne nie działa z godziny na godzinę, tylko działa w jakimś tam czasie.
2: Z 10 lat?
1: Efektem właśnie tego, że po wprowadzeniu podatku liniowego przez Hausnera był wysyp małych firm ponowny.
2: Ale 10 lat później?
1: Jakie 10 lat?
0: Nie no, to jest
2: Hausner wprowadził podatek liniowy kiedy?
0: W 2003-2004 Jola mówi, czyli parę lat później zaczęło. No to miałoby no
2: dobra,
0: to...
2: Ja mówię w okresie od 2006, czy nawet 2007 do 2010.
0: Czyli kilka lat później. No to by się zgadzało rzeczywiście ten podatek liniowy.
1: Teraz zobaczę, kiedy...
0: No to by się zgadzało rzeczywiście. Z tym podatkiem liniowym jest to skorelowane, bo tak jak Jola mówi, to ma pewne zawsze opóźnienie w tym, jaki ma wpływ na rynek. No to jest oczywiste.
2: Ja się zgadzam, tylko że wydaje mi się, że ten dystans jest na tyle duży. A co ciekawe, zaraz...
1: I jeszcze...
2: Po tym podatku wcale nie widać dużego wzrostu tej ilości tych przedsiębiorstw.
1: I jeszcze wzrosło samo zatrudnienie, bo wprowadzono.
0: No właśnie, samo, ale tu mówimy o małych
1: ja ci coś
0: firmach,
1: powiem.
0: Czyli 3 osoby w górę, więc tutaj samo zatrudnienie się do tego by nie wliczało. Słuchajcie, ja w ogóle sobie coś obiecałem, muszę coś powiedzieć, że jak tylko dojdziemy do tematu PO kontra PiS, czy w ogóle od tematów partyjnych, to będzie znaczy tak, że czas kończyć powoli audycję. I szczerze mówiąc, chyba będziemy kończyć, bo ja powiedziałem, co chciałem powiedzieć i obawiam się, że będziemy dalej już tylko się kręcić w kółko, a w Polsce dochodzi, z tego co widzę, za 2:01 w nocy. U mnie już 9 rano i piękny zimowy poranek, chociaż nieco pochmurny, niedzielny. Więc słuchajcie, może jeżeli ktoś chce powiedzieć coś na koniec, to zapraszam z tych, którzy tu z nami jesteśmy, czyli Kotek, Jola, Wódz i Czektul.
1: Więc jakieś ja może powiem dwa słowa i się pożegnam. cieszy mnie, że jesteście, macie tak duże samozadowolenie z tego, co w tej chwili się dzieje na świecie i w kraju, bo mnie to bardzo mocno przeraża. Widzę pewne rzeczy, które się dzieją na rynku i które są kierują nas właśnie w jakimś kierunku, który na przykład dla mnie jako człowieka jest nie do przyjęcia, ponieważ to dla mnie się jawi ten świat w przyszłości właśnie z dużymi korporacjami, z terrorem w zasadzie medycznym. Jawi mi się ten świat z terrorem ekonomicznym, bo te narzędzia dalej są wykorzystywane. Mało tego, ten terror ekonomiczny no, prowadzi właśnie do tego, że te małe misie będą upadać. Również terror właśnie, jeżeli chodzi o cenzurę, ten brak wolnego słowa i również to, że to tutaj już na koniec wbiję, że być może jesteśmy cały czas prowokowani do tego, żeby nas wkręcić w wojnę z Ukrainą o dolara amerykańskiego. Ja myślę, że...
0: No dobrze.
1: Tak. No chyba nie sądzicie, że Władimir Putin ma takie imperialistyczne zapędy.
0: Tak właśnie sądzimy. No tak właśnie sądzimy.
1: Nie ma na świecie... Nie, no, to, nigdy nie miał. No to na świecie tak nie ma. Zawsze walczy się o pieniądze i zasoby. I w tym momencie no, te prowokacje niestety w stosunku do Putina też są cały czas. I znowuż, żeby nie było mowy o tym, że ja jestem za Putinem, bo mnie to jest absolutnie obojętne. Ja po prostu nie chcę mieć
0: To właśnie wojny. Chciałem pokazać, że to nie jest obojętne. Że ja rozróżniam McDonalda od archipelagu Gułag. Że to nie jest to samo. Że to nie jest to samo, czy byśmy byli w bloku amerykańskim czy rosyjskim. To jest to, co chciałem pokazać. To nie jest to samo. Mi to nie jest obojętne. I myślę, że normalnym ludziom nie jest to po prostu obojętne. Czy akurat jesteśmy czy jesteśmy w Unii Europejskiej.
1: Jeżeli wkręcą nas w takim razie do wojny, to zapraszam cię tutaj do okopów, bo ja bym chciała tego uniknąć.
0: Ja też bym chciał tego uniknąć, ale na razie to Rosja zaatakowała Ukrainę, a nie odwrotnie. To Rosja weszła pierwsza.
1: Ja ci coś powiem, prawdopodobnie byśmy jeszcze godzinę rozmawiali, a to już nie ma sensu. Ja uważam, że Rosja została sprowokowana, że pogwałcono wszystkie traktaty, które były podpisane i w zasadzie postawiono Rosję w sytuacji trochę bez wyjścia. Jeżeli wy tak...
3: Chwila.
4: Stop. Jola, jakie traktaty? Proszę cię. W komentarzu.
1: No chociażby mińskie. Budapesztański.
0: Ale jak to pogwałcono budapesztański? Przecież pierwszym krajem, który pogwałcił ten traktat budapesztański, była Rosja. Umowę budapesztańską.
1: Nie, dlatego, że w kongresie, powtarzam,
4: podajcie link
1: ale odczep się z linkami, sam sobie wygoogluj, ja ci powiem kogo i sobie sam wygooglujesz, nie będę tutaj,
4: Jeżeli podajesz argument, udowodnij, ja cię o to proszę. Link w komentarzu. Ale, o tym, co mówisz.
1: Ale wiesz, to nie będę teraz...
4: Stop. Prost, powiedziałeś przed sekundą.
1: Takie chrzany,
4: nie przerywaj. Nie przerywaj mi, proszę.
1: Ale co to znaczy? Co ty mnie tutaj będziesz ustawiał? Halo?
4: Będę cię ustawiał w ten sposób, że podałaś, że wszystkie traktaty zostały pogwałcone. Proszę cię o wylinkowanie wszystkich tych traktatów, które zostały pogwałcone, bo chcę wiedzieć, ja się nie znam. Ja się nie znam na tym temacie. Nie chcę się wypowiadać w tym temacie.
1: Dobrze.
4: Proszę cię, ażebyś powiedziała.
1: Więc już mówię. Proszę państwa, którzy słuchacie, wygooglujcie sobie traktat budapesztański, gdzie w zamian za neutralność Ukrainy i pozbycie się broni atomowej, państwa gwarantują, że nie będzie tam NATO. Nie będzie baz amerykańskich.
0: I kiedy wprowadzono...
1: Traktat
0: budapesztański nie mówi nic o NATO. Przepraszam cię, ale Jolu, traktat budapesztański to było...
1: Gwarantował bezpieczeństwo w zamian za niewstępowanie do...
0: Nie, w zamian za zrzeczenie się broni jądrowej. To był teatr bratusztański. Nie też. Zaraz to sobie obejrzę. Otwieram, mam przed sobą. A więc co widzimy? Że memorandum budapesztańskie z zadowoleniem przystępują na przystąpienie Ukrainy do układu o nierozprzestrzeniu broni jądrowej jako państwa nienuklearnego, mając na uwagę zaangażowanie Ukrainy w eliminację broni jądrowej z jej terytorium, zauważając zmiany w sytuacji bezpieczeństwa światowego, obejmujące zakończenie zimnej wojny, które doprowadziły do powstania warunków do głębokiej redukcji sił nuklearnych, potwierdzając, co następuje. Rosja, UK, Stany Zjednoczone potwierdzają swoje zaangażowanie w poszerzanie niezależności i suwerenności istniejących granic Ukrainy. Rosja, teraz skracam nazwy państw, Rosja, UK i USA potwierdzają swoje zobowiązanie do powstrzymania się stosowania groźby lub użycia siły przeciw integralności terytorialnej bądź politycznej niezależności Ukrainy i że żadna broń w ich posiadaniu nigdy nie zostanie użyta przeciw Ukrainie, chyba że w samoobronie lub przypadkach zgodnych z kartą ONZ. Rosja, UK i USA potwierdzają swoje zaangażowanie w powstrzymanie się od przymusów ekonomicznych, zmierzających do podporządkowania swoim własnym interesom realizacji przez Ukrainę praw nieodłącznie związanych z jej suwerennością, aby w ten sposób osiągnąć korzyści jakiegokolwiek rodzaju. Punkt czwarty. Rosja, UK i USA potwierdzają swoje zaangażowanie w poszukiwanie natychmiastowych działań Rady Bezpieczeństwa ONZ celem dostarczenia pomocy Ukrainie jako państwo nienuklearnemu stronie układu o nierozprzestrzenieniu broni jądrowej, gdyby Ukraina stała się ofiarą aktu agresji lub obiektem groźby agresji, w których stosowana jest broń jądrowa. Punkt piąty. Rosja, UK i USA potwierdzają, że w przypadku Ukrainy swoje zaangażowanie do niestosowania broni jądrowej przeciw jakiemukolwiek państwu nienuklearnemu stronie układu o nierozprzestrzenianie broni jądrowej, chyba że w przypadku zaatakowania ich terytoriów zależnych, ich sił zbrojnych lub ich sojuszników przez takie państwo w połączeniu lub przymierzeniu z państwem nuklearnym. Wreszcie, ostatni punkt. Ukraina, Rosja, UK, USA będą się konsultowały w przypadku powstania sytuacji, w której pojawiły się wątpliwości dotyczące pierwszych zobowiązań. Memorandum wchodzi w życie po jego podpisaniu, podpisano w 4 kopiach. Powiedz mi proszę, gdzie tu jest coś o nieprzystąpieniu Ukrainy do NATO? Gdzie tu jest coś o jakichś bazach amerykańskich? Tu nic, przepraszam cię, nic takiego nie napisane. Jest dokładnie odwrotnie. Jest napisane tylko, że Ukraina się zrzeka broni jądrowej i w zamian strony zrzekają się użycia siły, Jacek, konsultacji. To Rosja pierwsza pokłóciła ten...
1: Jacek, nie pisz tak, bo ja po prostu mi bębenki pękają.
0: Ale ja nie piszczę, ja tylko mówię jak jest.
1: Strasznie piszczysz.
0: Słuchaj, no to ja już przepraszam, taki mam głos, no taki się urodziłem. Ale chcę tylko pokazać, że przed chwilą mówiłaś, że memorandum budapesztańskie mówiło coś o jakichś bazach amerykańskich, nie wstępowaniu do NATO. Właśnie ci pokazaliśmy, że to jest nieprawda.
1: Znaczy, było zobowiązanie Ukrainy do tego, że ona pozostanie neutralna. I to zostało złamane.
0: Gdzie? Ale gdzie? Gdzie
1: no
0: jest
1: wiesz,
0: to
1: nie pamiętam. No przecież nie śledzę i wiesz, wszystkich...
2: Nie pamiętam, czyli sobie wymyślę i albo skłamię, żeby nagrać na swoją narrację.
1: No dobrze, to teraz na zdrowy rozsądek. Na zdrowy rozsądek. Myślicie, że co, Putin... Nie po prostu tak przyjmie bazy NATO po 200 kilometrów od Moskwy. No trzeba być idiotą, żeby myśleć, że to pozostało, pozostałoby bez... Ale nie przerywaj. Proszę? To pozostałoby bez echa. Jak Amerykanie postawili swoje wojska na Kubie, to jaka była historia?
0: Ale jakie Amerykanie postawili? Amerykanie czy Rosjanie?
1: Wiadomo było, że jeżeli Amerykanie zrobią bazy i to, że zrobili te bazy na Ukrainie, to przecież nie ja mówię, to mówi Victoria Nuland, która zeznaje w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Wygooglujcie sobie, proszę bardzo, na YouTubie są jej zeznania.
0: Ale poczekaj, Jolu, wracając do kryzysu kubańskiego.
1: 12 baz.
0: A poczekaj, wracając do kryzysu kubańskiego. ZSRR postawiło bazy z wyrzutniami taktycznej, znaczy nie taktycznej, broni jądrowej na Kubie. Amerykanie nigdy nie zaatakowali Kuby z tego powodu. Wprowadzili blokadę morską. To prawda.
1: O mało.
0: Słuchaj, może i o mało, ale tego nie zrobili. Rosjanie natomiast weszli z buta na Ukrainę, popełniają tam zbrodnie wojenne, próbowali opalić legalny rząd na podstawie baz, których nie ma żadnych dowodów. A nawet gdyby powstały bazy, to Ukraina była państwem zupełnie suwerennym, co zresztą w tym memorandum budapesztańskim było podpowiedziane. Przed chwilą to było wyraźnie podpisane, że państwa no, się tak, do tego zobowiązują.
1: Bądźmy dziećmi i pakujmy się w okopy.
0: Ja, słuchaj, a nic się nie pakuje w okopy.
1: To są pewne zasady, gdzie ta geopolityka jednak działa i pewne rzeczy mocarstwa sobie nie pozwolą. I wiadomo było, że tego typu działania, które prowadzi po pierwsze obalenie rządu Janukowicza, pani Wiktoria Nuland dalej zaznaje, mówi 5 miliardów dolarów na to wyasygnowaliśmy, żeby sprowokować kolorową rewolucję. A w ilu krajach na świecie Amerykanie robili kolorową
0: rewolucję? Poczekaj, mówimy o Ukrainie.
1: I teraz są zniszczone. I to samo było na Ukrainie. Następnie dogadali się z tymi oligarchami i weszli tam z bazami.
0: Czyli uważasz, że to nie Rosja złamała memorandum budapesztańskie, gdzie wyraźnie podpisała, że zrzeka się użycia siły i jedyne, do czego się zobowiązuje, to konsultacje. Uważasz, że to nie Rosja złamała.
1: Bojówki nazistowskie. Tam przecież trwa wojna od 2014 roku.
0: Tak, dokładnie. Kiedy upadły
1: te bojówki azowskie i te inne nazistowskie, to co cały czas Putin podkreśla. Nie bójmy się mówić o tym, że tam są ludzie, którzy byli szkoleni po to, żeby zabijać tych Rosjan, którzy mieszkali na tych terenach. I ten youtuber Lancaster pokazywał to. Ludzie bali się wychodzić z domów, ponieważ te bojówki zabijały tych Rosjan. I wiesz, nie można dopuścić też, ja tutaj, czy to jest powód, czy nie powód, wszystko jedno. Tak samo jedna i druga strona robi prowokacje.
0: Jolu, ale to Rosja pierwsza zaatakowała Ukrainę, a nie odwrotnie. I nie mylmy agresora z ofiarą. To jest to. To Rosjanie są agresorem w tym przypadku. Tak samo jak Rosjanie weszli do Afganistanu, Rosjanie weszli do Gruzji, Rosjanie weszli na Ukrainę. I tyle.
1: Wiesz co, Gruzja jest również takim miejscem, gdzie Rosjanie nie pozwolą na to, żeby wojska amerykańskie stacjonowały. Ale widzisz, mówisz ale o tym, gdzie weszli Rosjanie, ale
2: w Ukrainie widzisz, prawo do samostanowienia. Czy to jest ohydne, co mówisz? To jest tak obleczne, że aż mi się mdli. Dlaczego ktoś odmawia Ukrainie czy Gruzji prawa do samostanowienia? To jest ich sprawa, do jakiego paktu czy organizacji gospodarczej chcą należeć. Dlaczego nie?
1: No ale przestańcie tam szumieć tak. Nie do końca jest ich sprawą, bo wiesz, mocarstwo, jakim jest Rosja, czy mocarstwo, jakim są Stany Zjednoczone, nie pozwolą sobie na to. I wiesz, możecie sobie mówić o suwerennych krajach. Dobrze, niech będą suwerenne. Niech będą kraje wolne i niech nie wprowadzają wojsk drugiego mocarstwa. I wtedy będzie wszystko okej.
0: Okay. Rozumiem,
1: i
0: że...
1: będziemy mieli wojnę.
3: No, ale przecież, nie wiem, Kanada...
2: Ja chcę gościć w swoim domu.
3: Tak.
0: Rozumiem, że z tego samego powodu na przykład usprawiedliwiasz Niemców w 1939 roku, że weszli do Polski, bo Polska podpisała układ o wzajemnej pomocy z Francją i Anglią. No Niemcy sobie na to nie pozwolą. No to jest, przepraszam, to jest jakiś koszmarny argument.
1: Nie wracajmy do drugiej. No,
0: ale tak by wychodziło z logiki.
1: W tym kierunku, ale ja ci coś powiem. Wiesz co, możemy wierzyć, że tak powiem, w taką suwerenność krajów na zasadzie takiej, że jeżeli jest przy mocarstwie, to jak wprowadzi drugiego mocarstwa wojska, to ma do tego prawo. No możemy sobie to wierzyć, tylko to powoduje wojny. I teraz jest pytanie, co my wolimy? Czy te 5 miliona Ukraińców, którzy zginęli, warte to było?
0: Ale Jolu, nie mylmy...
1: Wojska amerykańskie...
0: To, że na świecie istnieją bandyci, tacy właśnie jak Rosja, którzy atakują w momencie, gdy jakaś Ukraina zbliża się do Zachodu. Słuchaj, być może
1: Amerykanie są.
0: A nie, ja nie mówię, że Amerykanie są cudowni, ale to nie Amerykanie weszli na Ukrainę. Mówimy teraz o wojnie na Ukrainie, tylko o Rosjanach.
1: Ale
0: na zaproszenie Ukrainy, jeżeli nawet to się zdarzyło, to na zaproszenie Ukrainy, czyli suwerennego państwa, a to Rosjanie ich zaatakowali, to Rosjanie mordują cywili na Ukrainie, a nie Amerykanie i nie Ukraińcy, tylko to Rosjanie mordują cywili na Ukrainie. Słuchajcie.
1: No tak, wiesz.
0: No tak, dokładnie tak.
1: Tak samo Libia, Syria, cała Afryka zniszczona. przez wojska i rządy marionetkowe amerykańskie.
0: Które państwo w Afryce zostało zniszczone przez marionetkowe rządy amerykańskie? Bo akurat gdzie, ale akurat w Afryce Amerykanie przez całą historię namieszali najmniej. Zdecydowanie mniej niż Rosjanie, Chińczycy czy Francuzi.
1: Co ty powiesz,
0: no w który jest taki kraj zniszczony przez Amerykę?
1: Syrię nie zaatakowali.
0: Syria jest w Azji, tak szczerze mówiąc. Mówisz o Afryce.
1: No nie.
0: Syria jest krajem azjatyckim. Tak, nie afrykańskim. Jolu, naprawdę.
1: Wiesz, Libia, słuchaj, te wszystkie kraje, które tylko próbowały cokolwiek zrobić z pieniądzem, to były atakowane. I wiesz, oczywiście możemy cały czas stwierdzić, że Stany Zjednoczone Libię zaatakowały, tam Francja chyba jeszcze się włączyła, Niemcy i wiem, że NATO, że tylko dlatego, że Kaddafi był taki zły facet, nie? I że kobiety
0: tak,
1: były tam dyskryminowane.
0: Kaddafi był absolutnie koszmarnym człowiekiem. Był człowiekiem, który sponsorował terroryzm na całym świecie, to prawda. I to, szczerze mówiąc, Kaddafi był pierwszym tym, który zaatakował wojska amerykańskie w Zatoce Wielkiej Syrty. Najwięcej...
1: Amerykanie nie sponsorują.
0: Najwięcej jakoś, terrorystów sponsorował Kaddafi.
1: Sami wyhodowali Al-Kaidę, sami wyhodowali... To Amerykanie wyhodowali Al-Kaidę, wyhodowali Hamas, wyhodowali...
0: No z tym Hamasem to bym się kłócił, ale pytasz dlaczego... Pytasz, czy dla Zachodu Kaddafi był dobrym człowiekiem, był koszmarem. To on wysadzał samoloty nad Wielką Brytanią i tak dalej.
1: Nie, ale...
0: Słuchajcie,
1: no wysadził...
2: ale co nie to jest tym... za symetr? Znaczy, co, jaki ma związek, co robią Stany Zjednoczone z tym, co robi Rosja w tym momencie i z oceną moralną tego, co oni robią?
1: To znaczy, wiesz co, ja ci coś powiem, a jaką ty sobie wystawiasz ocenę moralną, skoro w imię zachowania baz amerykańskich i pseudosuwerenności już zginęło 500 000 ludzi? No naprawdę jest to warte?
0: Przecież to Rosjanie weszli, a nie Amerykanie. Co ty za kwikołek jest, Jolu?
2: Zadajesz pytanie mniej więcej takie, jak dlaczego wujek mojej babci w 1939 roku dostał kulkę od snajpera podczas obsługi karabinu maszynowego.
1: A ja wam coś powiem. Wierzcie sobie dalej w te mainstreamowe bajeczki, że Putin ma tylko i wyłącznie takie imperialistyczne zapędy i chce jak najwięcej nachapać
2: zaatakował
1: świata.
2: Nie.
1: Ale rozmawialiśmy, no właśnie przed chwilą mówiłam, o tym, w jaki sposób była ludność rosyjska traktowana na tych terenach, że robili takie same rzezie jak nam na Wołyniu, no.
0: Nie ma żadnych danych na ten temat.
1: Może mniejsze, ale też strzelali do nich jak do kaczek. Ludzie bali się wychodzić.
0: Masz jakieś dowody na to, że tak było?
4: Powiem tak, bo będę...
0: Słuchajcie, ostatnie zdania dosłownie. Ostatnie zdania, kochani.
1: A ja mam nadzieję, że ludzie wreszcie pójdą po rozum do głowy i zamiast życzyć innym zdychania, to też przecież są ludzie, i to zaczną patrzeć trzeźwo na politykę i wymagać od rządzących, żeby nie wpędzali ich w wojny zastępcze, tak jak to w tej chwili się dzieje na całym świecie, gdzie Stany Zjednoczone wpędzają kraje w wojny zastępcze po to, żeby rozstrzygać swoje sprawy. No i życzę wszystkim dobrej nocy.
0: Cześć Jolu, dziękuję na razie. To było zdanie Joli, słuchajcie.
3: Dziękuję, to ja się ze swoim ostatnim zdaniem zmierzę, bo tutaj padało wielokrotnie zdanie kłamiesz, czym jest prawda, czym jest kłamstwo. Mi się wydaje, że to jest taki dobry probierz, ta dzisiejsza audycja, żeby zauważyć, czym jest prawda, czym jest kłamstwo. I zastanowić się nad tym, czy powtarzanie kłamstw jest również kłamstwem. I z tym optymistycznym akcentem żegnam się z wami i do usłyszonka. Dzięki Jacku.
0: Dzięki
3: Jacku. Naprawdę dzisiaj masz wyjątkową energię. Dziękuję.
0: Dzięki wielkie, cześć. Wudzu, muszę ci podziękować za bycie takim sidekickiem na dzisiejszej audycji. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Bardzo ciekawymi telefonami dzwoniłeś. Naprawdę, serdecznie ci dziękuję za to.
2: Cała przyjemność po mojej stronie. Może w ten sposób. Ja bym jako słowo końcowe przyłączył się częściowo do tego, co powiedział Kotek Mruczek. Zawsze weryfikujcie, zwłaszcza to, co mówi Jola. Dobrej nocy.
0: Dobrej nocy, dzięki wielkie, cześć. Chciałem też podziękować serdecznie Żabusiowi, który jest autorem okładki tej audycji. Dzięki, Żabuś, bardzo mi się ona podoba. Bardzo ładnie wyglądam przed tym mikrofonem. Słuchajcie, ja też się będę powoli żegnał. Może jeszcze małe moje słowo na koniec. Chciałem powiedzieć dziękuję wielkie za słuchanie, dziękuję za to. Tego typu audycje zawsze są trudne. One zawsze gdzieś tam w środku audycji pojawia się jakaś gorąca dyskusja. Są zawsze, trzeba mieć dużo samokontroli, żeby no właśnie nie zejść w jakieś takie otchłanie bycia zbyt mało uprzejmym, czy nawet chamskim. Zawsze to jest problem, żeby przy takich różnicy wieku, jak między nami, mną a Jolą, jest to zawsze trudne, nie jest to łatwe, żeby ktoś się na kogoś nie obraził, ktoś kogoś nie uznał się, że jest bardzo atakowany. Mogłam tylko powiedzieć, że staram się być najlepszą wersją siebie. I myślę, że wszyscy staraliśmy się być najlepszą wersją siebie. Jeżeli ktoś się poczuł urażony, albo ktoś się uważa, że było to źle, wyszło, to bardzo mi przykro, lepiej się już naprawdę nie dało. Słuchajcie, no tak samo jak i podczas ostatniej audycji, chyba trzeba tylko zadać pytanie, kto wygrał, Jacek czy Jola? Wygrało Nocne Radio. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie, czekam na komentarze, myślę, że się na pewno pojawią. Dzięki wielkie i cóż, no mogę Wam tylko, mam tylko nadzieję, że może spotkamy się jeszcze na jakiejś z prawej strony mapy szybciej niż dopiero w przyszłym roku. Dziękuję za stworzenie ankiety, czy wygrał Jacek, czy Jola. Obiecuję też, że następnym razem naprawimy coś z tymi donatami, ale mimo wszystko dzięki wielkie za donaty dzisiaj. Było super. I co? Trzymajcie się. Dobrej nocy. U mnie 9.21, 30 czerwca rano, a u Was minęła pierwsza w nocy. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pa! To był Jacek. Hej!

0: Miałem wejść na chwilę z moralitetem, ale już mi przeszło. Właśnie. Miałem opierniczyć wszystkich, ale się ugryzłem w język, bo zaraz ktoś się znowu pogniewa, obrazi, zniechęci. A co miałem powiedzieć? No, jakieś takie rady, żeby sobie ogarnąć technikalia, żeby nie trzeszczeć, kable sobie dobre kupić, poskracać ewentualnie. Nie, nic nie skracać, nic nie majdrować, bo jak się majdruje, to właśnie potem tak jest, że tu nie styka, samemu się nigdy nie... No, dzisiaj nie trzeszczałeś etamie, ale ostatnio trzeszczysz. A tak się mówi czasami, że baba trzeszczy, nie? Na przykład baba trzeszczy. Ale ogólnie tak, ostatnio sobie włączam. Byte Eater, jakieś przestery, raz go słychać, raz podwójnie go słychać, raz coś szumi, wiatraki chodzą... Potem kto inny, etam właśnie jakieś przestery, coś tam zmywa, trzeszczy, zasięgi się gubią. U Błażeja dzisiaj, no bardzo interesująco mówił, świetna audycja, bo i dużo ciekawej wiedzy i opinii. I potem była fajna rozmowa, Leniuch, etam i Błażej. Rozmawiali sobie, trzej nadający, trzej redaktorzy nasi tutaj. No ale cały czas było słychać lekki pogłos, chociaż i tak się wszystko jakoś w miarę ustabilizowało i dało się słychać, ale ogólnie to też podkłady za głośno czasem są... Można się nauczyć tego w miarę łatwo. Różnych takich rzeczy podstawowych, na przykład, żeby nie robić co chwilę tak... Albo żeby sobie wyciszyć dźwięki na Skype'ie, a ja właśnie wszystko powłączałem, bo chciałem się położyć do łóżka i z łóżka sobie nadawać, ale Leniuch się przyłączył, witam cię.
1: Cześć, Krawcza. Słuchaj, faktycznie jest jakaś dziwna sytuacja, nie wiem czego to dotyczy, czy to chodzi o ten miks, cały program, bo my jak rozmawialiśmy ze sobą na Skype'ie, to idealnie było, po prostu idealna jakość dźwięku, a ja dlatego zadzwoniłem, bo to było nie do zniesienia, co szło w eter i pytanie, czy tu chodzi o jakieś przesyłanie między miksem

0: A czy masz może pojęcie, co by tu poprawić? Czy to chodzi o między miksem a gdzieś serwerem radiowym, czy o co? Bo jak z chłopakami rozmawiałem, było naprawdę super fajnie, a na radiu był dramat. Tu trzeba coś podpowiedzieć, bo podejrzewam, że sam ten, jak to się nazywa, sam Błażej chyba już nie ogarnie tego tak łatwo.
1: Przede wszystkim trochę nas bieda tutaj ciśnie wszystkich po trochu. Znaczy Błażeja może mniej, ale niektórzy z nas tutaj po prostu nie mogą sobie pozwolić na nowy sprzęt, a stary się rozlatuje i stąd się biorą często problemy. Ja zawsze idę najprostszą drogą, trzymam się od lat tego samego, mam kartę dźwiękową zintegrowaną, Realteka, prosty mikser, który też sporo daje i jakoś to wszystko działa. Na laptopach jest ogólnie problem, ponieważ urządzenie Mix Stereo tam słabo czasami działa. Mhm. I często nie ma wejścia line in do tak, komputera, tylko jest zwykłe mikrofonowe, które nie spełnia do końca swojego zadania. Nie podłączysz już sobie na przykład miksera. Z urządzeniami, ze sterownikami jest też problem. Okazuje się, że nie jest to takie proste do ogarnięcia. Ale ja też się dzisiaj skupiam trochę na... Chciałem takie luźne gadki zrobić ogólnie o nadawaniu, podrzucić trochę swoich spostrzeżeń. Być może się z niektórymi nie zgodzicie, być może się zgodzicie, ale wyłapuję ciągle takie jakieś podstawowe błędy, a myślę, że trzeba by się trochę ogarnąć i podwyższyć poziom, żeby, no wiecie, konkurencja nam depcze po piętach. I na przykład dzisiaj sobie słucham i Błażej w pewnym momencie to słuchałem sobie, ja się śmiałem, bo brzmiało to jak pornol, takie ciągłe do mikrofonu. No to no, tak się nie nadaje w radio, prawda? To nie jest CB radio. No w CB radio nawet tak się chyba nie gada, no, ale no, wiecie, albo na przykład powtarzanie, opowiadanie po raz 150 tej samej anegdotki jakiejś, nie? Albo nieumiejętność zakończenia zdania. Robię kropkę, no i jeszcze coś dodam tak, jak powiedziałem, prawda? To teraz ty powiedz. No, mów właśnie teraz, bo ja już skończyłem, że tak powiem, no i a druga osoba próbuje się wstrzelić i zaczyna zdanie, co chwilę próbuje się wstrzelić, ale, a tamten jeszcze chciał dodać mega ważną rzecz, no i tak jak powiedziałem właśnie, trzeba umieć zakończyć zdanie, postawić kropkę i dać drugiej osobie już się powiedzieć, już nie wchodząc potem jej w słowo, żeby dodać jakąś bzdurę typu no... Nie, już nawet ciężko mi o jakiś przykład, no bo tak nie potrafię, ale niektórzy to tak nagminnie nie potrafią skończyć i... no...
0: Tak, no miałem ten problem, próbowałem się tak wbić w zdanie, jak właśnie przed chwilą zademonstrowałem, jak ty mówiłeś. Jest ciężko wyczaić ten moment, kiedy ktoś już skończył. A też trzeba pamiętać o tym, że jak się już skończy, to żeby nie zaczynać od nowa...
1: Żeby nie robić takiego podsumowania jeszcze potem, albo nie dodawać czegoś, co nic nie wnosi, ale jeszcze coś nam się chciało powiedzieć. No że tak powiem. No widzisz, i teraz właśnie ty chciałeś coś powiedzieć, a ja jeszcze sobie dodałem, że tak powiem. O to mi chodzi. To było zupełnie niepotrzebne, prawda? Trzeba uszanować już, że my kończymy coś mówić, a druga osoba już coś mówi, to my już nie dodajemy jakieś tam od siebie jeszcze jakiegoś dopowiedzenia, nie?
0: Właśnie to jest fajne, że ty masz takie skille i podpowiadasz, bo no też nabrałeś tego, nie wiem, czy ty się tego gdzieś uczyłeś, czy nabrałeś tego z lat doświadczenia, nadajesz już lata. No i to jest dla takich, że tak powiem, raczkujących jak ja, czy tam Błażej, bardzo cenne informacje, no.
1: Nie wiem, czy cenne informacje, to nie jest też za bardzo wiedza, to jest najzwyczajniejsze w świecie... taka świadomość, że jesteśmy w radio, wykonujemy jakąś pracę, jesteśmy tu dla słuchaczy, po drugiej stronie jest słuchacz i to wszystko. Ja zawsze staram się mieć na względzie to, że to jest radio, a nie mój jakiś prywatny radiowęzeł, nie? Chociaż my tutaj i tak luzujemy, nie spinamy łydy, no, nocne radio jest bardzo luźne, nie robimy afery, że coś szumi, że ktoś ma, że komuś brakuje troszkę jeszcze wprawy czy coś. Absolutnie, tylko myślę, że zawsze przychodzi taki czas, no jeśli ktoś na przykład po roku nadawania dalej grzebie w kabelkach, robi jakieś eksperymenty, nic mu tam nie działa, tutaj no, niekoniecznie pije do Etama, chociaż on ma takie ciągoty eksperymentatorskie i testerskie, ale no, Etam zrobił z tego jeszcze jakąś tam swoją markę, tak? Przyzwyczailiśmy się do tego, ale jak wszyscy nagle zaczniemy tutaj eksperymentować i testować sobie sami coś dla siebie, no to się zrobi kiepsko. Etam akurat jest takim no majsterkowiczem, on sobie kupuje jakieś tam tanie urządzenia, jakiś takich marek typu Easy, czy tam jakiś, nie wiem, jakieś tam Turbo Max, no i on tam sobie testuje, dobra, to jest jego jakiś tam trademark, tak samo jak ja zrobiłem sobie też jakiegoś tam trademarka z wygłupiania się i spajacowania, co nie znaczy, że wszyscy, na przykład jakbyśmy nie zaczęli się wygłupiać i pajacować, to wiesz, czy to by się nie zebrało zdziło wszystko, nie?
0: Dokładnie. Etam zapowiada, że to o nim i że to nie jest jego ostatnie słowo, także...
1: Ale ogólnie fajna audycja, ciekawa. Bardzo się też... Słuchacze ogólnie lubią takie afterowe audycje luźne, gdzie są luźne rozmowy. Przypuszczam, że wielu woli nawet takie luźne rozmowy nie... takie, wiesz, nieprofesjonalne właśnie, z błędami, niż jakąś taką sztuczność i silenie się na udawanie kogoś, jakiegoś...
0: Profesjonalisty.
1: No, dzisiaj ja jestem z kolei, brakuje mi tutaj słów. Kolejna fajna umiejętność to jest nauczenie się mówić zwięźle, nie? I robić jakąś wymianę. To też wymaga jakiejś umiejętności, bo trzeba sobie przed samą wypowiedzią ułożyć jakąś, no ułożyć po prostu w głowie tą wypowiedź, a nie układać ją w trakcie mówienia, nie? No ale wszyscy tu pracujemy nad sobą, ja się staram mniej jąkać, staram się bardziej, teraz na przykład chciałbym postawić bardziej na merytoryczne jakieś audycje, bo już troszeczkę za dużo nadaję takich luźno-gadkowych i to się robi takie słabe, też chciałbym coś ponadawać konkretnego, nie? Wiesz, o komiksach, o filmach znowu, o książkach, o grach, a nie tak, no i co tam u was, no i jak tam, nie?
0: Nie, ja jestem za jak najbardziej i nawet mówiłem ostatnio, jak grałeś, że chętnie bym zobaczył w tej audycji nocnej graszki. Jak na przykład zamiast grać zrobił podobną fajną audycję, jak pracujesz, bo podejrzewam, że praca tak artysty, nie wiem, czy to można to nazwać, tam grafika, może być też ciekawa dla ludzi, niekoniecznie tylko oglądanie, jak idziesz i strzelasz do czegoś.
1: No, to jest fajny pomysł i też to mi chodzi po głowie, żeby robić na żywo jakiś projekt. Problem jest trochę z tym, że nie każdy klient może sobie życzyć, aby jego projekt był realizowany, wiesz, z publiką, nie? Bo to są trochę rzeczy takie intymne, wiesz, logo dla kogoś. Też teraz popełniam sporo błędów, na przykład co chwilę mówię wiesz, rozumiesz.
0: Wiem, rozumiem. To co ja dzisiaj, ja dzisiaj też się zapętliłem z jednym, już nawet nie pamiętam co to było, ale już się sam na tym łapałem, że 10 raz mówię dokładnie to samo, ten sam jakiś taki przerywnik. Ja nie wiem, ciężko jest. Tobie, nie chcę powiedzieć, że tobie jest łatwiej, bo dłużej nadajesz, ale zazdroszczę i mam nadzieję, że sam kiedyś dojdę do tego, że nie będę myślał o publice, która tego słucha i dzięki temu będzie łatwiej. I łatwiej jest gadać na przykład w trójkę, tak jak dzisiaj było, jak rozmawialiśmy teraz z Etamem i z Błażejem, bo nie myślisz wtedy o ludziach, którzy słuchają i nie ma stresu i łatwiej się mówi, łatwiej się klei te myśli.
1: Tak, dokładnie.
0: Dobra. Widzisz, ten błąd popełniłem, o którym mówiłeś.
1: Ale to nie zawsze jest błąd, ponieważ naturalną rzeczą jest też, że robisz czasami pauzy sobie, nie? I ktoś może w tą pauzę starać się wstrzelić, a ty po prostu sobie zapauzowałeś, no bo trudno, żeby mówić ciurkiem. Ktoś, kto ma większą wprawę, to potrafi mówić tak ciurkiem i te pauzy zminimalizować, czyli robić je takie bardzo krótkie, tylko żeby się czuło, że jest pauza, ale na tyle krótkie, aby nikt ci się nie wstrzelił.
0: Mhm. No, taka praca nad tym. Etam tutaj wysunął ciekawą propozycję. Przejdźmy do metod krótkofalowców. Jak skończymy, to mówić over. Wyobrażasz sobie taką audycję over?
1: No. Na pewno jest ciężej, jak są trzy osoby już na sieci, na linii. W eterze, na łączach, no bo wtedy trzeba faktycznie trochę takiej dyscypliny, nie? I cierpliwości też. Mi na przykład brakuje cierpliwości. Bardzo się czasami męczę, jak ktoś ma tendencję do długiego mówienia, tak jak Blacha. Blacha mówi bardzo barwnie i często ciekawie, no ale on zawsze musi zrobić wstęp, musi rozwinąć, potem zakończyć jakiś morał i pytanie jeszcze zada na koniec, ale to też nie zawsze jest dobre, ponieważ ktoś, kto ma się potem ustosunkować, to już nie wie, co było na początku, nie? Albo się nazbiera tyle, że już trzeba sobie listę całą zrobić. Chociaż zapisywanie sobie tego, co ktoś powiedział i na co chcemy odpowiedzieć, też nie jest głupim pomysłem zrobić sobie na szybko jakieś notatki. Bardzo często mam otwartego WordPada sobie gdzieś tutaj w tle i szybko na klawiszach. Też, kurczę, taki szacunek do słuchacza się objawia w najmniejszych rzeczach. Na przykład jak strzelamy zapalniczką, też jaram szlugi przy nadawaniu, ale nauczyłem się takiego nawyku, że oddalam rękę maksymalnie od mikrofonu, tak? Nie pstrykam tutaj do samego mikrofonu, tylko oddalam maksymalnie rękę. Mikrofon delikutaśnie to ściąga, ale no, nie jest to uciążliwe dla słuchacza, bo trzeba się wczuć trochę po prostu w tego słuchacza, że jemu może nie odpowiadać jakieś pstrykanie, chrząkanie. Też Błażej dzisiaj sporo chrząkał na początku. Wygląda na to, że on ma tak, że jak nadaje z kimś, to ma o wiele więcej tej dyscypliny radiowej i lepiej mu idzie, a jak nadaje sam, to zaczyna właśnie mruczeć, szepta do mikrofonu tak, że nic nie słychać, zapalniczką strzela, gdzieś tam wyjdzie po bułki sobie, nie?
0: Tak.
1: Trzeba też patrzeć na wskaźnik natężenia dźwięku sobie w programie do nadawania. Właśnie popatrzyłem i zobaczyłem, że mi dochodzi do czerwonej, chyba z przesterem nadaje.
0: Tak się rozentuzjazmowałeś?
1: Nie, po prostu jakiś cwany gapa jestem dzisiaj, cwany gapa.
0: Tak, ale muszę przyznać, to chrząkanie i ten kaszel taki do... To w sumie nikt tu chyba tego nie robi, nie ma tego błędu, z wyjątkiem Błażeja, o tym mówiłem jeszcze później, bo był taki moment, że ja zadzwoniłem, bo nie byliśmy na antenie w ogóle, za drugim razem rozłączyło i jakoś chłopaki sobie dobrze gadali, to i ja tam zadzwoniłem do nich powiedzieć, że sorry chłopaki, ale nas nie ma na antenie, no i w międzyczasie też mu powiedziałem, chyba właśnie wtedy, o tym kaszleniu, bo jak się słucha na słuchawkach, to naprawdę takie kaszlnięcie, czy takie chrząknięcie, jak zrobił 2 czy 3 razy, to wali po bębenkach strasznie i to bardzo zniechęca. To aż strach słuchać później.
1: No. Dobry nawyk jest też, jak jesteśmy sobie teraz tutaj, jak jest nas tylko dwóch, to warto się nauczyć czegoś takiego, że odczekujemy sobie po prostu chwilę, aż tak, wiesz, jedną sekundę, zanim ktoś skończy mówić, bo wtedy mamy gwarancję, że ktoś już skończył, a nie była to pauza. Nie wiem, czemu mi się tutaj... A, dobrze, się świeci. Niedobrze jest też gadać o technikaliach za długo na antenie, bo wielu słuchaczy to naprawdę zupełnie nie interesuje, że ja sobie tu włączyłem i czekam i ładuje mi się, a ja tu wezmę i ten kabel trochę przekręcę, to może, bo mam taki program, nie wiem, czy znacie taki program, tu sobie właśnie zainstalowałem i mam. No, a ktoś by sobie chciał posłuchać coś o podróżach, czy tam o komputerach, czy o polityce, a tu, bo ja tu mam taki program, nie? Chyba, że ktoś ma audycję na taki temat konkretnie o technikaliach, ale to wtedy niech zrobi całą o technikaliach, a niech nie przerywa na przykład ciekawego tematu rozmowami o tym, co on sobie tam zainstalował i co mu nie styka, nie? No bo to wtedy znowu się robi słabo. Nie sądzisz?
0: To, Dokładnie. W sumie dałeś mi teraz dobry pomysł na audycję. Może zrobię podcast z wypadu na Molagę, bo miałbym o czym opowiadać w zasadzie.
1: O, super.
0: To zapisuję. Moment.
1: Także dużo jest... Także dużo jest. Nie jest też dobrym zwyczajem

0: skakać, miauczeć, nie wiem, tam piszczeć.
1: W 100% się z tobą zgadzam, Krawcze. Słuchaj, ja cię zostawię. Będę się zbierał. Już za dużo dzisiaj gadam przed raz z Etamem, później do chłopaków. Zadzwoniłem teraz do ciebie. Wystarczy leniucha na dziś. Do miłego wieczorku. Tobie wzajemnie. I słuchaczom.
0: No trzymaj się, cześć. To był profesor Leniuch. Nie wiem, to nie ma tak dużo takich wskazówek. Po prostu to takie zwykłe rzeczy, proste. Nad tym się można samemu zastanowić. Mamy wolną chwilę. W ogóle jest też tak, że inaczej pracuje nasz głos, kiedy stoimy, inaczej kiedy siedzimy, a inaczej kiedy leżymy. To są jakby trzy różne opcje, nie? I pewnie zauważyliście, że wiele osób, które podkładają głosy za różne postacie do filmów albo nagrywają w studio jakąś piosenkę, to oni bardzo często stoją, nie? Najczęściej stoją, nie siedzą sobie na krzesełku, bo wtedy no, cała ta przepona inaczej pracuje, zmienia nam się głos. Ja się zaraz położę i zobaczycie, że zaraz mi się głos na taki mniej przyjemny zmieni. Niestety, to jest ten minus. Taki dziwny głos. A spróbuję wstać. Zobaczymy, czy zmieni mi się głos. Nie wiem, czy jest różnica teraz wielka. Wydaje mi się, że trochę jest. Trochę jest. Moje słuchawki akurat nie są... Ja mam zresztą zawsze lekki odsłuch na słuchawkach, stąd słyszę, kiedy jestem za głośno. Ludziom często się bardzo ciężko przyzwyczaić do tego, że słyszą samych siebie w słuchawkach. No, zdaje się, że jakoś inaczej. W ogóle więcej można tym głosem zdziałać, kiedy stoimy. Tak zauważyłem. Jeśli miałbym teraz na przykład śpiewać do was, czy mówić jakiś wiersz i tym głosem trochę popracować, raz go zmodulować trochę, raz wyżej, raz niżej, to o wiele łatwiej jest, jeśli stoimy. Więc jeśli macie do nagrania coś takiego fajnego, ważnego, jakiegoś tam dżingla czy coś, to polecam robić to na stojaka. Bez skojarzeń tutaj z prośnych. A tak normalnie nadawać można spokojnie sobie oczywiście na siedząco. Chociaż znam jednego kapitana, który swego czasu nadawał sobie na stojąco. To ciekawe było. No, zauważyłem, że w tej chwili jakby więcej mogę z tego głosu wydobyć, nie? I chyba jest delikatnie taki bardziej radiowy, przyjemniejszy, jak sobie stoję. No ale to może być złudne. Na pewno większa różnica będzie, kiedy się położę. To wtedy głos się zmienia na taki dziwny jakiś i nie podoba mi się temp tego głosu. Coś tam jest wszystko pościskane wtedy, prawda? I no ciężej. Ale sobie może usiądę, bo już się zmęczyłem tym staniem. Bardzo fajny pomysł, żeby ponagrywać coś z warsztatu, to znaczy przy pracy, to jest też takie dopingujące, ponieważ ostatnio mi się strasznie ciężko jakoś pracuje, jakiś taki wypalony jestem pod wieloma względami. Zastanawiam się w ogóle, szukam jakichś nowych pomysłów, nowych rozwiązań tutaj. Tak, coś zrywa. Czy to było takie zerwanie kilkusekundowe? Bo zauważyłem, że nie wiem, czy coś nam się tutaj z serwerem nie chrzani, ponieważ te takie zrywy, nawet chciałem o to zapytać, ponieważ u wszystkich nadających, o, aż 10 sekund, nie wiem, w ogóle może zerwać, ponieważ... ponieważ jakiś mam dzisiaj niestabilny internet. W trakcie audycji Błażeja nawet się internet zebździł na chwilę. No, tu kolejny taki błąd, który popełniłem, to czkanie, nie? Takie, że jak czujemy, że chcemy sobie odbeknąć czy czknąć, to można to zrobić na dwa sposoby. Można trochę sobie to przystopować i skończyć zdanie i sobie czknąć albo odbeknąć delikutaśnie na boczku i zacząć znowu mówić, albo można tak mówić do was i tak sobie po prostu nie przerywać

0: i sobie tak, prawda, tu odkrząknąć, tu odbeknąć. No też różnie to może brzmieć u niektórych. W ogóle pewne błędy popełniane u niektórych będą bardziej irytujące, a u innych mniej, nie? To zależy, nie wiem do końca od czego. Może od sposobu mówienia, od głosu, od warunków głosowych. Różnie to jest. Można w tym samym czasie pierdnąć i też nie będzie słychać. Tutaj fachowej rady udzielił słuchacz na czacie. Warto też sobie po prostu tak na pamięć się nauczyć, jaki poziom podkładu, jaki poziom głośności podkładu jest optymalny. Ja już to mam wyczajone jakoś i przypuszczam, że mój podkład jest bardzo delikatnie słyszalny w tej chwili. Właściwie podkład powinien być naprawdę delikatny, bo no chyba, że nadajemy jakąś audycję bardzo dynamiczną i mówimy głośno i no tak sobie trochę, prawda, świrujemy pawiana na antenie, no to wtedy można trochę głośniej, ale tak warto też dobrać odpowiednio te podkłady, żeby one nie były zbyt nachalne, żeby się nie przebijały za bardzo. To wszystko są takie niby detale, ale jak się to zbierze do kupy, no to jest dużo różnych takich niuansów, jak to się mówi. Nie wiem, czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy mają problemy techniczne, ciągłe i coś im tam trzeszczy, przerywa, rozłącza. No jakiś tablet sobie na przykład kupić najtańszy i z Androida jakiegoś nadawać, nie? No to wtedy jest troszkę niestety problem ze Skype'em. Życie pokazuje też, że niestety ci, którzy za dużo kombinują, to często przekombinowują. No bo można sobie faktycznie zrobić na dwa komputery, ten jest do Skype'a, tu mamy ten przesyła do tego, dwa miksery, prawda, i tak dalej, no i wtedy się robi taka kasza, że raz to działa, raz nie działa i niby mamy bardzo wszystko profesjonalnie, a tak naprawdę są ciągle jakieś problemy. Muszę się potrzeby zapytać o to przerywanie. Bo wychodzi na to, że ogólnie w radio mamy tak, że... A napiszcie, czy często są takie przerwy, że nadającego słychać i nagle jest kilka sekund ciszy i dopiero i on potem wraca? Czy to często się zdarza w nocnym radio, czy sporadycznie? Czy jak to jest? Raczej nie, pisze słuchacz tutaj. No może jeśli to jest sporadyczne, no to nie ma się co przejmować, no to trudno, z czegoś to tam sobie wynika. Nie wiadomo z czego, no ale tu aż 10 sekund było około. Senpai pierwszy raz słyszy. Raz na godzinę. No właśnie, jak VPN się zatnie. Nadawanie przez VPN-a, to kurczę, to mi się w głowie nie mieści. Przecież przez te VPN-y to jakoś tak wszystko wolno działa, nie? Tak mi się wydaje. Chyba, że ETA ma jakiegoś dobrego tego VPN-a, a może te różne problemy to są właśnie przez tego typu kombinacje. Czy jest w ogóle sens nadawać przez VPN-a? Czy to jest w jakimś konkretnym celu? Nie wiem, żeby rząd światowy nas tutaj nie namierzył, czy policja, czy po co? Trasowanie cebulowe. No proszę. Ja nie wiem, o co chodzi. A teraz spróbuję się położyć. Gdyby ktoś chciał się przyłączyć do rozmowy i pogadać ze mną chwilę, to będę słyszał. Dobrze, że Leniuch właśnie zadzwonił, bo był mały teścik. Skype jest totalnie do bani. Mało tego, że strasznie obciąża komputer, że są z nim jakieś różne inne problemy, z połączeniem się, chce konto weryfikować, jakieś kody wysyła na maila, raz działa, raz nie działa. To jeszcze raz w nim działa mix stereo, raz nie. Czasem włączę, żeby były te dźwięki, właśnie raz włączyłem, żeby były wszystkie dźwięki i żeby było słychać, kiedy ktoś zadzwoni, żebym wstał sobie z wyrka. Mam tutaj wyrko zaraz przy komputerze, więc to nie jest problem. i nie było słychać. Ludzie dzwonili i ja nie słyszałem. Czyli tak po prostu Skype jest bardzo kapryśny, jak taka rozkapryszona kobieta. Raz mu się chce, raz mu się nie chce, raz sam nie wie, czego chce i... A raz w ogóle jest leniwy jak świnia i mało co robi, a cały komputer nam zajmuje i nie wiem, chyba kopie bitcoiny Microsoftowi. Bo nie wiem co może sprawić, że cały komputer się dławi, bo Skype coś robi. Jeszcze bym zrozumiał jakąś, że w trakcie aktualizacji, ale nie wiem, może on skanuje komputer i szuka sobie czegoś. Może Bilu nam szuka czegoś na komputerze, nie wiem. Sprawdza co mamy. Także, no ja raczej też nie mam jakichś wielkich problemów ze Skype'em, ale zdarzają się, no ale u niektórych to notorycznie. Przypuszczam, że może się to brać z tego, że niektórzy z was mają po prostu starego tego Skype'a i stąd się biorą jakieś problemy, nie wiem. No. Skype ma zabezpieczenie. No, też tak myślę, że jednak dosyć ważne są kable. Czasami takie rzeczy, różne urządzenia, kable, podzespoły są zaskakująco ważne właśnie przy nadawaniu, przy funkcjonowaniu komputera. Przykładowo zasilacz w komputerze, tak? Wydawałoby się, że taka mało istotna rzecz, tylko dostarcza prąd, nie? Ale to ma wpływ na cały komputer. Jak macie byle jaki zasilacz, to cała maszyna będzie kapryśna. Więc warto kupić obudowę od razu z dobrym zasilaczem. Ja ten błąd kiedyś popełniłem i już teraz na szczęście mam dobry zasilacz. Już nie oszczędzałem, kupiłem dobry. I powiem wam, że jakby maszyna bardziej bezawaryjna się zrobiła. Nie wiem, no ale to ciężko stwierdzić, ponieważ to mogło mieć też... Dużo problemów się skończyło, kiedy wymieniłem dysk. Okazuje się, że też, że dysk może być już po prostu tak zaśmiecony, tak już tyle mieć bad sektorów różnych, że wszystko się chrzani. Niby działa, a tak, chcę wyrenderować animację. Animacja się potrafi wyrenderować z błędami, wiecie, że ja nie wiedziałem, z czego to się bierze, czy to kodeki, czy to co. A to się okazuje, że to po prostu błędy na dysku, nie? Renderowanie filmów w ogóle bardzo obciąża komputer i bardzo mieli dysk, pamięć i dużo zabiera. To jest bardzo wymagające, trzeba mieć naprawdę dobry sprzęt i no taki sprawny, żeby renderować filmy, bo inaczej to się robi horror. Zaczynają się dziwne rzeczy dziać w ogóle z komputerem, bo jak on jest tak żyłowany. W ogóle wydawałoby się, że wszystko w tej cyfrowej epoce będzie działało nagle... Albo działa, albo nie działa, no bo to jest albo zero, albo jedynka. Albo działa, albo nie działa. A tu się okazuje, że to jak w analogu, tak? Tu trzeszczy, tu szumi, tu u jednego działa, a u drugiego to samo nie działa. No i to takie właśnie złudzenie, że... Trzeba też przy tym renderowaniu filmów przypisać dużo tej wirtualnej pamięci. Trzeba pamiętać, żeby mieć dużo miejsca na dysku, bo też ktoś może sobie pomyśleć, a co tam, ważne, żeby zostało tam ileś tam kilkaset megabajtów i już, i to wystarczy. No właśnie nie. Windows ma straszne zapotrzebowanie, szczególnie jak mamy mało tego RAMu, no to wtedy nam rośnie zapotrzebowanie na pamięć wirtualną, na dysku i ten dysk mieli i robi sobie jakieś pliki tymczasowe. No, ale nawet duża ilość RAMu niewiele wam da, no bo jeśli obrabiacie jakieś ogromne obrazy, jeśli te filmy renderujecie, to tak czy owak się ta pamięć zapełni, więc... Ja mam na przykład mało RAMu, ciągle odkładam jakąś tam modernizację komputera i często muszę resetować. Myślę też, żeby sobie zrobić jakiś taki zestaw dźwięków. Fajne, żeby zamiast tego... Żeby były jakieś fajne dźwięki, nie? Jakieś z gry czy coś, żeby to lepiej brzmiało. I udostępnić takie zestawy właśnie. Witam cię, Etamie.
1: No, przez Singapur, proszę bardzo, jak fajnie, jak dobra jakość jest. Ja właśnie zauważyłem, taka porada dla korzystających na komputerze ze Skype'a, że najlepiej, żeby było właśnie połączenie VPN Japonia lub USA. Nie wiem dlaczego, ale wtedy najmniej jest problemów ze Skype'em. Teraz akurat przez Singapur się połączyłem, bo rozmawiam z komórki, natomiast myślę, że jest ok, tak, jakościowo nie jest jakiś przester, jakieś szumy, nic nie mam w tej chwili.
0: Tak, dobrze cię słychać. Mam nadzieję, że na antenie też, no ale chyba tak. Ogólnie jakoś mnie jakoś problemy oszczędzają. Teraz mi się trochę zmieni głos, ponieważ się położyłem, korzystając z okazji, że jest tutaj kompan do rozmowy, to się legnę na wyrku. A ty nadajesz czasem, leżąc sobie na wyrku, czy na siedząco zawsze?
1: Raczej siedzę, tak, bo mam tutaj dopasowaną kanapę do swoich pośladków, dobrze już wysiedzianą. Także to jest dobra pozycja taka, żeby sobie oprzeć się i taka kozetka terapeutyczna, bo wiedział bardziej. No, także dzisiaj żeśmy tutaj troszeczkę z profesorem poszumieli, a właściwie ja poszumiałem, bo on miał perfekcyjną jakość dźwięku, ale to też właśnie zwróciłem uwagę i to też tak mogę ze swojej strony podpowiedzieć, że wszelkie urządzenia, jak są podłączone do zasilacza, tak jak właśnie między innymi tablet czy komórka, to niestety ten zasilacz powoduje jakieś zakłócenia wewnątrz tego urządzenia i stąd też się biorą często te takie szumy, raczej buczenie. I to u mnie właśnie występowało dzisiaj, mimo że miałem daleko te wszystkie zasilacze, ale go podładowywałem. No w tej chwili jest bez zasilacza, także nie ma tego efektu i mikrofon jest oryginalny z telefonu, więc nie mam żadnych swoich magicznych słuchawek poprzerabianych, natomiast no, jeżeli byłby do prądu podłączony, podejrzewam, że mielibyśmy tutaj takie właśnie lekkie pobukiwanie sobie fazy z gniazdka.
0: Niestety wygląda na to, że problemy, które były ze strony Błażeja, ponieważ ciebie i profesora było cały czas słychać z takim pogłosem, wiesz?
1: Tak, znaczy ja na początku myślałem, że to był mój problem tutaj, bo odsłuchiwałem sobie, jest player na stronie i ja często otwieram, bo teraz widziałem tutaj, że jest czat doklejony do playera, to mi się akurat podoba fajnie, bo nie trzeba dwóch zakładek otwierać. Natomiast no, jeżeli się zapomni właśnie o tym, że jesteśmy na Skype i się zapomni o tym, że ten player jest nawet wyciszony, to zauważyłem, że właśnie jest taki efekt gdzieś tam na tym mikserze w komputerze, że one się mimo wszystko te dźwięki jakoś nakładają w środku, nawet jeśli jest na zero ściszony, także trzeba ten player całkowicie wyłączyć, żeby nie było tego efektu. No ale mówię, no u mnie akurat to nie występowało, pozamykałem wszystko, także najprawdopodobniej tak to coś tam ubłażeja w środku w komputerze się miksuje, bo to mi wygląda na jakiś błąd sterownika, bo czasami jest takie tutaj przerywanie, tu wszyscy mówią, że przerywanie. U mnie to brzmiało, ja byłem akurat na spacerze, ale u mnie to brzmiało tak jakby w tle było słychać biegnącego konia, takie potupywanie, coś takie patataj, patataj, patataj i ten dźwięk upadał jak gdyby równo z tymi tupnięciami. Taki efekt był po prostu.
0: Ale czy dobrze cię zrozumiałem? Ty przedstawiasz to jako jakieś takie odkrycie, że nie uruchamiać playera jak nadaje się?
1: Nie, jeżeli ktoś dzwoni do radia po prostu Skype'em, to żeby miał zamkniętą zakładkę playera całkowicie, ponieważ już mi raz czy dwa się tak zdarzyło, że mimo, że ściszyłem ten player do zera na stronie internetowej, to mimo to mikser gdzieś tam w komputerze miksował to tak, żeby było mnie podwójnie słychać. Nie?
0: Aha, w ten sposób, czyli nie wystarczy przyciszyć, ani nawet go pewnie wyłączyć.
1: Nie. Zamknąć zakładkę całkiem trzeba.
0: To znaczy, przypuszczam, że jak się go całkiem przystopuje, to jest trochę inaczej niż przyciszanie go. I całkowite wyłączenie to by zniwelowało ten problem. Ale może się też mylę.
1: Może ciekawostka, że ten sam problem nie występuje, kiedy korzysta się z zewnętrznego jakiegoś odtwarzacza radia, na przykład z AIMP-a. Nie ma wtedy tego problemu, wystarczy ściszyć, tak? I nie ma tego. Natomiast na stronie internetowej coś jest na rzeczy, bo na stronie internetowej jak jest player, to już tu kilka razy zwróciłem uwagę, że podwaja dźwięk po prostu.
0: Tak, dzisiaj trochę pomarudziłem na ciebie, ale tak, wiesz, dla równowagi mogę też stwierdzić fakt, że no, też się wyrobiłeś, myślę, i dużo lepiej nadajesz niż na początku, wiesz?
1: No, trzeba coś znaleźć, jak, wiesz, taką swoją konwencję, jak się już człowiek troszkę wyrobi, a mam dużo pomysłów, tylko wiesz, jak to jest z czasem, nie? Że to są rzeczy, które by wymagały czasu po prostu, żeby dużo poświęcić na po prostu jakieś takie bardziej tematyczne rzeczy, bo luźne gadki są fajne o tyle, że można cały czas improwizować. Tak? I nawet tą przysłowiową marchewkę, jak ja dzisiaj ścierałem, dałem radę ścierać i mówić do mikrofonu nadal. Natomiast no, już jakbym coś mógł powiedzieć takiego konkretnego, no to niestety już wymaga przygotowania, jak sam wiesz. No. Tak właśnie było przecież, jak żeśmy rozmawiali na temat Star Treka, czy tam nawet na temat Amigi, tak. Nie wszystko się pamięta, także trzeba te notatki porobić, a to już jest troszeczkę inna para kaloszy, inna kategoria w ogóle takiej audycji. No ale polecam ciągle, żeby tutaj się dużo osób nagrało, to się kilku zdeklarowało na czacie, popróbować jeszcze to sami o sobie. Ja też taką audycję nagram, 15-minutowego podcasta, mam nadzieję, w najbliższym czasie, bo na razie mamy dwóch tutaj śmiałków, a to trochę mało.
0: No, zachęcamy, nagrywajcie. Jest specjalna audycja, w której można najzwyczajniej w świecie opowiedzieć trochę o sobie. No, nie każdy lubi. Ja na pewno nigdy czegoś takiego nie nagram, bo się nie czuję w tym dobrze. Ale was zachęcam. Na pewno jest wiele osób, którym to odpowiada. A czy ty miałbyś jakieś na przykład wskazówki dla świeżych nadających albo no po prostu dla innych jakieś takie, wiesz, coś, co sam wyłapałeś z czasem, coś, czego sam się nauczyłeś, jakieś tipsy?
1: Znaczy, pierwsza rzecz to zamiast kupować 10 mikrofonów, tak jak ja, to bym kupił jeden, po prostu, a dobry. Najprościej taki za około 100 zł można kupić mikrofon, chyba USB by był najlepszy, bo jednak te wszystkie analogowe wtyczki, zawsze gdzieś po drodze jest jakiś głośnik, jakieś źródło energii, które wprowadza szumy. No ten mój mikrofon, poza tym, że czasami trzeszczy niestety, a to jest wina tego, że tutaj kable sobie poskracałem i zwyczajnie te moje luty nie są najlepsze, no to sprawdza się. Natomiast no, dużo lepiej by było rzeczywiście mieć cyfrowy, no w tej chwili rozmawiam z cyfrowego, bo jest to co jest wbudowane w komórkę, tak, czyli bezpośrednio na płycie głównej. Jest zupełnie inna jakość dźwięku na pewno niż kiedy idzie przez kabel analogowy i trafia do karty, także nie ma tego pasma szumu, tak. Można to zredukować, w Windowsie na przykład jest taka opcja, tam żeby troszeczkę sobie ściszyć w sterowniku, tak by próg wejścia ustawić, no ale to już wymaga trochę pobawienia się, tak? Chyba do prób i błędów, żeby dotrzeć do tego momentu. Na przykład nie polecam stosowania dopalacza, który jest w systemie operacyjnym, tam jest coś takiego jak wzmocnienie dźwięku, to się chyba nazywa, jeżeli dobrze pamiętam, to jest podbicie tych decybeli, jak gdyby sztuczne podbicie na karcie. No tego nie polecam, natomiast polecam sterownik PIS, który się nazywa, czyli tam pokój. Jeżeli ktoś chce poeksperymentować sobie z ustawieniami takiego equalizera na karcie muzycznej, to bardzo fajne efekty można uzyskać, chociaż też niekoniecznie, ja przez tego zrezygnowałem, bo no, jest to sztuka dla sztuki tylko i wyłącznie. Jednak taka prosta, jak najprostsza mechanika tego wszystkiego, żeby nie było za dużo tych kabli, poskracać te kable, albo mówię, kupić mikrofon USB za 100 zł, raz za dobrze.
0: Tu jest zdecydowanie przewaga takiej prawdziwej karty dźwiękowej, nie takiej zintegrowanej jak ja mam, to, że te lepsze karty, znaczy lepsze, no każda karta taka już konkretniejsza do komputera ma właśnie możliwość dostrojenia tego dźwięku, trochę podkręcenia go ładnie, zwiększenia niskich tonów, wysokich. No ja akurat mogę to na mikserze zrobić, to jest z kolei bardzo fajna funkcja miksera, nie tylko to, że możemy sobie trochę podgłośnić gałką szybko głos, jeśli zamierzamy na przykład mówić cicho cały czas do mikrofonu, to sobie wtedy możemy podkręcić. A jak mówimy głośno, to lekko przyciszamy, żeby nie mieć tych przesterów. No ale możemy sobie też właśnie niskie tony podkręcić, niskie tony obniżyć, czy tam wysokie, zawsze się gubię, nie wiem, które są które. No ale w każdym razie dostroić te niskie i wysokie tony, no i to też sporo daje, więc może nie jest głupia inwestycja kupić nawet ten najprostszy mikserek dla większego komfortu swojego i słuchaczy, to można, nie wiem, tam za 300 zł już pewnie kupić jakiś, no to jakiś tam wydatek
1: jest. Takie... Próg wejścia to jest mniej więcej 150-200 zł w tej chwili na mikser USB, taki najprostszy do dwóch, trzech źródeł, tak? Także tutaj to też jest dobre rozwiązanie, no bo można sobie na przykład podkład muzyczny puścić z płyty na przykład, czy tabletu zewnętrznego, czy jakiegoś tam innego urządzenia i mieć to po prostu pod kilkoma urządzeniami, nie no, zwyczajnie. No ja takiego miksera absolutnie nie mam w tej chwili, natomiast rozglądałem się za tak zwanym sumatorem, to jest inna wersja tej możliwości, po prostu, żeby mieć urządzenie, które sumuje sygnały i podaje na line in, tylko trzeba to line in mieć, nie? Bo ja akurat mam tylko mikrofonowe wejście w swoim komputerze, właśnie jest ta sytuacja, co mówiłeś o laptopie, nie?
0: A co cię na przykład, jest coś, co cię irytuje u innych nadających? Jakieś ich zachowanie, czy sposób, w jaki prowadzą audycję? Tutaj śmiało, dzisiaj jest taka audycja, że sobie tutaj
1: wyrzucamy. Ja jedynie co miałem, że tak powiem, uwagi, to odnośnie audycji akurat Claude'a tutaj, bo ewidentnie mi po prostu w przypadku audycji Claude'a przeszkadzają telefony. To znaczy on po prostu za dużo tych telefonów odbiera, już teraz to się poprawiło, bo odbiera dopiero po jakimś czasie. Natomiast to tylko taka właściwie jedyna moja uwaga tutaj odnośnie audycji. Ja generalnie lubię sobie posłuchać. Każdy ma taki jakiś swój styl, tak? Generalnie no, wszyscy raczej ćwiczą na razie, są bardziej takimi praktykantami. No i w zasadzie nie mam żadnych uwag do tego. No. Wiadomo, że tam są takie tam drobne błędy i ja sam je wyłapuję. Dzisiaj profesor właśnie się przyłapał na jednym słówku, co chwilę powtarza. Ja też zapomniałem, jakie to było słowo, ale się nagrało, to sobie przypomnimy. Natomiast ja też często mówię jakieś słowo, które bardzo często mi wchodzi. Na przykład u Jacka Blachy wyłapałem słowo tak, że on jest taki pan tak, bardzo często.
0: Pan tak.
1: Także no, ja też mam takie słowa i dopiero jak sobie odsłucham, bo ja często odsłuchuję siebie, mimo że mnie to irytuje, w ogóle znaczy należy do tych osób, które nie lubią słuchać samego siebie, ale się nauczyłem to robić, bo jak odsłucham sobie raz, drugi, trzeci, to widzę po prostu, gdzie popełniłem błędy. Nie to, żebym tam się na siłę tego uczył, bo nie, ale po prostu już następny raz mimo wszystko jakoś mimowolnie zwracam uwagę na to, żeby tych słów nie powtarzać. No ale u mnie jest ciągle jeszcze ten problem techniczny. No, w tej chwili tak jakby było jak teraz, to by było dobrze, nie? Ale niestety zapomnę się, gdzieś mi tutaj pies usiądzie na kablu, gdzieś coś przesunę, albo się przejdę i mi się mikrofon przesunie, no i to na razie wszystko jest jeszcze niedopracowane bardzo. Ale idę w dobrym kierunku, bo mam pewien cel i ten cel powoli osiągnę.
0: W twoim przypadku to wydaje mi się, że no bo tak, zrobiłeś, też opracowałeś jakby swój sposób na to wszystko, swój styl, który tak w dużym uproszczeniu polega na tym, że wykonujesz różne takie codzienne czynności, proste rzeczy i to dokumentujesz i to komentujesz, tylko właśnie tu też można jakiś, to też może jakoś wyewoluować, żeby na przykład przy okazji tego nagrywania prostych czynności codziennych dodawać coś więcej, nie? Żeby za każdym razem to było wzbogacone o jakieś ciekawe przemyślenia, o jakieś opinie, wiesz, żeby po prostu nie było to takie suche tarcie chrzanu i zmywanie garów, tylko żeby, no myślę, że ci się to udaje, no ale czasem można wpaść w pułapkę i po prostu zrobić takie nagranie, że nie będzie wiele więcej niż to zmywanie garów, nie?
1: No tak, właśnie woda tutaj przeszkadza, chociaż staram się z mikrofonem chodzić, ale nie zawsze się to uda, jak masz garki w rękach i ci majta się kabelek, nie? Także tutaj by się przydały bezprzewodowe słuchawki w ogóle, to jest kolejne sprzęty, kolejne wydatki, naprawdę mam tego koło siebie, no szkoda, że nie możesz tego zobaczyć, ale mam taki fotel koło siebie, w który sobie łokieć opieram i na tym fotelu zamiast siadać, to jest strata kabli, różnych urządzeń rozmaitych do budowy przygotowany, między innymi hologram tutaj mam do zbudowania przygotowany, projektor taki własnej konstrukcji, no kupę różnych takich dupereli, no i ten nieszczęsny komputer, który tutaj chcę w końcu poskładać i sobie pogameplayować trochę, popróbować tej sztuki gameplayu, bo mówiąc szczerze, tak jak sobie oglądam te gameplaye, to bardzo mi się to spodobało, tylko nie wiem, czy będę miał tyle samo zaparcia, bo nie jestem giercpanem takim typowym. Nie mam jakoś specjalnie do tego zacięcia.
0: Nie wiem też do końca, jak słuchacze odbierają rzeczy typu wspominanie o innych nadających. U ciebie trochę to mi czasami przeszkadza, że za dużo, wiesz, bo tu krawiec to, krawiec tamto, a potrzeba to, a jak Jacek, to wiecie, bo Jacek... Wiesz, przychodzi ktoś nowy i on tutaj nie kojarzy, kto jest kto i może go to irytować, że ciągle jest wspominanie o innych i może mu się to kojarzyć z takim kółkiem wzajemnej adoracji trochę, nie?
1: No, czy wiesz, to i tak będzie pewnie kojarzone. Zresztą na to muszę zwrócić uwagę, bo szczerze mówiąc nawet nie zwróciłem specjalnie na to uwagę. Jakoś tak mimochodem wychodzi. Może to dlatego, że ja nauczyłem się takiego luźnego charakteru wypowiedzi już w tej chwili. Właśnie dzięki temu, że tutaj gadam od pewnego czasu, bo ja zawsze lubię mieć przed sobą widownię, to znaczy ludzi, których widzę, tak, o których mówię. Natomiast tutaj to jest takie bardziej bezosobowe, nie? Że po prostu nie widzę tych osób, nie widzę twarzy przede wszystkim. Ja po prostu lubię mówić, nie mam do tego, nie wiem jak u innych to jest, nie? Właśnie to jest ciekawe nawet dla mnie, jak inni tutaj mają na radiu. Natomiast ja na przykład lubię przemawiać do tłumu, tak krótko mówiąc. Czyli na przykład mam przed sobą grupę 30 rodziców i jestem na zebraniu, jestem całkowicie swobodny wtedy. Wręcz się czuję w swoim żywiole.
0: A nie słychać po tobie w ogóle żadnej takiej tremy, czy jakiegoś, wiesz, zakłopotania, że ty mówisz w ogóle, nie? Słychać właśnie luz duży. I myślę, że twoją dobrą cechą jest spokój też, że dobrze się słucha właśnie kogoś, kto mówi w sposób bardzo taki spokojny. Tak jak ty, ale z drugiej strony są inni nadający i przypuszczam, że spora ilość słuchaczy na przykład lubi, jak ja sobie powariuję na antenie, a jakbyś ty zaczął nagle wariować i świrować, to niekoniecznie by na przykład to się sprawdziło i byłoby to strawne dla słuchaczy. To wiesz, nie mówię, że tak by na pewno było, ale chyba tak jest trochę, nie? Że każdy nadający przyzwyczaił słuchaczy do pewnego stylu i jak ja bym nagle zmienił styl, albo ty zmieniłbyś, to byłoby to takie inwazyjne dla ludzi, bo coś by im nie grało, nie? Że to jest jakieś sztuczne, że nagle, wiesz, coś tu nie gra. Nie sądzisz?
1: No powiem ci, że dzisiaj wybuchnąłem kwiecistą ilością inwektyw podczas rozmowy z administracją, co się niestety też nagrało. Potem zadzwoniłem i przeprosiłem tą panią za swój wybuch. Natomiast no to było w takim stylu, no nie wiem, czy ja to w ogóle będę umieszczę i czy to w ogóle jest warte umieszczenia, ten fragment szczególnie dzisiaj właśnie, ale jak się chwaliłem tutaj na antenie, dzisiaj poznałem kolejne rodzaje różnych maszyn i dźwięków wydobywających się z pięter pod i nad i po prostu już nie wytrzymałem, kiedy zaczęły mi po prostu dźwiękiem wysokiej częstotliwości rezonować wszystkie naczynia na barku. Także ja mam swoje granice.
0: I może jest właśnie tak, że jak ty zaczniesz się denerwować, czy być agresywny, czy kogoś beszczać przez telefon, chyba coś takiego czułem trochę, wiesz, że po prostu to nie pasowało do ciebie, bo po prostu przyzwyczaiłeś ludzi do tego swojego spokoju, spokojnego sposobu mówienia i nagle, wiesz, agresywny etam, czy etam rozkrzyczany może nie pasować po prostu, nie? Do ciebie tak jakby.
1: No właśnie, tylko to jest... Ja taki nie jestem naprawdę, żebyś tutaj wszyscy nie myśleli, że ja taki jestem. Ja rzucam przedmiotami o podłogę, jak się zdenerwuję. Ja na przykład, jeżeli mi myszka na przykład się zepsuje i nie mogę z niej zrobić, potrafię ją rozwalić o ściany. To jest autentyk. Ja po prostu mam takie coś w sobie, że potrafię w ciągu... Muszę rozładować to takie napięcie czasami. I trafia się czasami sytuacja, że jakieś cenne urządzenie wyląduje na podłodze i to tak dosłownie, że się na miazgę roztrzaska, nie? No wiem, że to do mnie nie pasuje, ale generalnie taki jestem. No, a dzięki temu mogę swobodnie przynajmniej mówić tak spokojnie, sprawiać takie wrażenie.
0: Trzeba będzie jakiś znaleźć chyba złoty środek między tymi luźnogadkowymi audycjami, które stały się być może jakimś tam znakiem rozpoznawczym nocnego radia, a audycjami takimi quality, jak to się mówi, nie? Czy jak zwał, tak zwał, no tymi jakościowymi, tymi przygotowanymi bardziej, no ale zawsze ta pokusa w nas będzie, bo jak sobie tak teraz ja tu leżę na wyrku, nic się nie przygotowywałem, nic, żadnej pracy nie muszę w to wkładać, tylko sobie leżę i gadam, to jest też przyjemność dla mnie. No i w człowieku zawsze jest ta chęć, żeby sobie trochę dogodzić, żeby się zabawić na antenie, samemu sobie mieć z tego jakąś frajdę, a nie poświęcać czas i się napracować, nie? Tym bardziej, że często nie mamy z tego żadnego takiego... żadnych korzyści i nagrody. Przykładem może być na przykład Potrzeba, który no, potrafi jakiegoś gościa zaprosić, przygotować się do audycji, a potem nie ma... Wiesz, jest fajna audycja, taka właśnie bardziej konkretna, dobrze poprowadzona, a nie będzie miał ani jednego komentarza na przykład, nie? A ja se wejdę i tu siemata, cześć, trzymaj się Barry White'a, i jakąś dramę jeszcze, o jakiejś dramie się wypowiem, ale mnie wkurwił, tu słuchajcie, potrzeszczę se i komentarze i ruch i wszyscy tam, o ale jaja tu, weź, ale, a to dobre, jak pajacowałeś, to się uśmiałem. No i wiesz, i to wtedy ten drugi czuje się taki trochę zniechęcony, nie, bo ja tu się napracowałem, włożyłem jakąś pracę, a przyszedł se pajac, poświrował i wszyscy poszli do niego, nie. Albo do Etama, który skrobał akurat marchew, nie? I albo sobie pięty skrobał.
1: No właśnie tak jest. To jest normalne, że takie mniej ambitne audycje będą więcej miały oglądalności. Znaczy ambitne, to jest kwestia gustu, tak? Natomiast niektórzy lubią na przykład nie wysłuchać mojej audycji, tam ktoś mi kiedyś napisał, bo tak spokojnie mówię i to nie, to nie jest kwestia tego, co ja mówię spokojnie, tylko to jest kwestia podkładu, ponieważ ja używam podkładu, który ma was zahipnotyzować, krótko mówiąc. Także tego będzie się tak słuchało dobrze, a szczególnie na sen. Zresztą podobny trik stosował Tomek podczas substancji, w swojej audycji substancja, tam też właśnie był taki podkład lasu, akurat to nie była muzyka, tylko dźwięki lasu, takie jakieś, taka natura po prostu, nie? Także od tego też wiele zależy. Chociaż kiedyś możemy zrobić tutaj próbę taką, zobaczymy, czy uda mi się was zahipnotyzować, autohipnozę możemy przeprowadzić kiedyś taką eksperymentalną, jeśli bardzo byście chcieli, metodą Silby na przykład.
0: Ale to jest świetny pomysł, stary, naprawdę. Wiesz, tak mi się wydaje, że kiedyś nawet eksperymentowałem, słuchaliśmy sobie z kumplem, jeszcze byłem takim chłopaczkiem, jakąś tam książkę dorwaliśmy o hipnozie, czy jakaś tam kaseta była, kaseta. I słuchaliśmy tej kasety, próbowaliśmy tam się właśnie zahipnotyzować i można by w radio faktycznie spróbować takiego eksperymentu z hipnozą.
1: No, dokładnie, znaczy taką autohipnozą bardziej, bo to trzeba się skupić samemu w sobie, tak? To nie ten hipnotyzer tutaj działa, tylko działa tak zwany przydźwięk, który jest emitowany w trakcie. No, ale też dużo zależy od głosu i zależy też od skupienia. Myślałem też kiedyś, tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł na kompresję, która jest w radiu, żeby zrobić na przykład taki DOS-a generowanego w czasie rzeczywistym z komputera. DOS-iera.
0: Wybacz, Kuba, ale to ja w ogóle nie słyszałem, że ty dzwonisz i to jakaś telepatia chyba tu zadziałała, bo wstałem z wyra i patrzę, a tu właśnie Kuba dzwoni. Cześć, Kuba.
2: Hej, hej. Tak, papu Smelfie. Dzisiaj takie wykłady doktora Krawca. Mówię, podłączę się na minutę. Ale dobre lady. Dobre lady, bardzo fajne.
0: Brzmisz jak Freddy Krueger jakiś, wiesz? Troszeczkę taki masz jakiś...
2: Lwie, czy jak?
0: Nie, teraz już chyba lepiej jest. Okay. No właśnie, czyli już kolejna wskazówka, że mimo, że mam wszystkie dźwięki włączone, to słychać tylko, kiedy ktoś pierwszy raz dzwoni, a jak ktoś chce się dołączyć do rozmowy, to Skype już nie powiadamia dźwiękiem, więc dupa i kamieni kupa trochę.
2: Jasne.
0: Więc no, co, mówisz, że papa Smurf, tak?
2: Że ludzie wolą słuchać takich pierdoletów, tych luźnych gaci, czy... gatek. Macie rację, obaj, zupełnie się zgodzę. Bo, no powiem wam, jako doświadczony wywiadowca z rozmowami, wywiadami, no nie ma co konkurować z Talk FM-em, czy z tym, co się dzieje gdzieś tam w tej powierzchni. Mówię, no tym złotym jajkiem, które wy macie, to są właśnie te luźne gadki, w którym jest których jest ten fan, ta naturalność. I to jest cała sztuka. Żeby właśnie, no, tu brzmi banalnie, no, każdy powinien być sobą, ale tak naprawdę niewielu z nas stać na to, żeby być sobą, nie? Etap jest taki oryginał. I ty robisz swoje, profesjonalista.
0: Mam pytanie, dzwonisz z komórki teraz, sorry ci przerwę, ale wiesz, po prostu się pogarsza trochę jakość głosu i czasem brzmisz jak szatan, tak wiesz, tak taki podwójny, zmodulowany głos, jak z piekła.
2: Nie, nic nie zrobiłem, zadzwonię jeszcze raz, okej?
0: No to spróbuj jeszcze raz. A ty, Etamie, jesteś jeszcze?
1: Tak, jestem, tylko właśnie starałem się wsłuchać, co Kuba mówił, bo to u mnie też takie bulgotanie było, podwodne taki trochę dźwięk, jak ja to mówię.
0: Tak, taki właśnie bulgot trochę. A teraz jak nas słychać? Jak cię słychać?
2: No ja nie wiem, jak mnie słychać, was bardzo dobrze.
0: Jakie pytanie, jak cię słychać?
2: Ja słyszę się dobrze, a nie?
0: Chyba się polepszyło teraz.
2: Chyba trochę lepiej? Okej. Okay. Nie, no... Mówiłem o tych gaciach luźnych, że to wasza taka marka i no i się nie ma co dziwić, bo no, takich audycji nigdzie nie znajdziecie, nawet w całej Ameryce. Słuchajcie.
0: Znowu szatan. Tak, się
2: spontanicznych, naturalnych. No mówię, no wywiady są fajne, tyle że no ciężko konkurować z tym, co już jest, nie? Włączysz YouTube i znajdziesz najlepszy wywiad z najciekawszą osobą, o jakiej sobie wymarzysz, nie? I ani ja takiego gościa, ani ty, ani potrzeba nie będziemy w stanie nigdy zaprosić. I mówię, no ten content już jest, nie? Ale tak jak mówisz, że jakby te gadki jeszcze podciągnąć o pół poziomu wyżej, to naprawdę fajna rzecz, nie? Bo ta naturalność, ludzie tęsknią za prawdziwym człowiekiem, tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Dlatego nawet ja mówię, no czasami Atama, czasami często słucham Atama i ciebie, jak pieprzysz te swoje filozofie, bo to też jest ciekawy motyw, te kind of wybiegi w kierunku Boga, wiary, niewiary, jakieś tam frustracje w kierunku, nie wiem, narodowo-polskim, też są bardzo ciekawe. Te takie, te właśnie, w których sobie te flaki trochę tak na zewnątrz wyjmujesz i no i fajnie, robi się fajne ciśnienie chwilami, bardzo miło się.
0: Teraz no znów się trochę pogorszyła jakość.
2: Okej, okay, tak. Ja się rozłączę i coś sobie poprawić. Nic nie zmieniałem, nie wiem, może łącze jest do dupy dzisiaj czy coś. Trudno powiedzieć. Okej. Okay. Nara, hej.
0: No hej. To ja sobie no, tu będę patrzył.
1: Wyraźnie Skype tutaj obniża pasmo. W ogóle w telefonie to taka porada moja, pojawił się na Androida, pojawił się Skype Mini. Wersja mini Skype'a, nie wiem na ile ona jest autoryzowana przez samego Skype'a, natomiast jeszcze nie próbowałem tego, natomiast jest wersja mini, która jest o wiele lżejsza od tego oryginalnego Skype'a. Mam tutaj akurat najnowszą wersję, w tej chwili zainstalowaną pełną, natomiast tam trzeba sobie podgrzebać w tych ustawieniach, bo tam są różne jakości nadawania i proponuję to ustawić tą najwyższą, jeśli ktoś właśnie dzwoni z Androida, to żeby ustawić na high.
0: O, ciekawe, że można ustawiać jakość, bo w tym stacjonarnym, normalnym Skype'ie, no to jest, on sam wszystko dostosowuje sobie, jak mu się tam podoba, do jakości łącza, po prostu stara się dopasować głos, a tam mówisz, można ustawić, no to fajnie. No, jeśli nie jest to Skype autoryzowany, to radziłbym też uważać, ponieważ są takie różne dziwne Skype'y, jakiś tam ruski Skype, coś i to bym uważał na takie rzeczy, bo wam się przy okazji 10 trojanów tam zainstaluje. W ogóle, no, ale kurczę, piracki soft jest, bywa strasznie zdradliwy. Może wam... Jak macie jakiś piracki soft, to popatrzcie sobie, czy on wam przypadkiem nie zabiera na przykład 25% procesora, nie? Tak, o.
1: Tak, dokładnie. Poza tym w Androidzie, jeśli chodzi o w ogóle oprogramowanie, do takie te społecznościowe i tak dalej, zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że praktycznie wszystkie te programy typu Messenger, typu Skype próbują mieć dostęp do waszej tej skrzynki, znaczy jak to się nazywa, listy kontaktów. I bardzo często, że tak powiem, dołączają takie różne numery do tej listy kontaktów i może się okazać, że wyjdzie z tego niezły bigos, a taki bigos mieliśmy w piątek, kiedy moja córa wyszła z koleżanką sąsiedztwa, wyszły sobie na spotkanie do jeszcze jednej koleżanki, no i po prostu długo ich nie było, tak. No i kobieta moja zadzwoniła na jej telefon, no i się okazało, że komórkę odebrała osoba zupełnie obca, mężczyzna miał jeszcze pretensje. No i była tutaj panika, że tutaj dziewczyny zostały napadnięte. Ja wzywałem wręcz policję. Okazało się, że któryś z messengerów przypisał zupełnie inny numer telefonu do kontaktu. Nie wiadomo skąd to się wzięło. Potem zadzwoniłem się na ten numer telefonu, się skontaktowałem z tym numerem, który tam się rzeczywiście wpisał, żeby się upewnić, ale naprawdę przeżyliśmy tutaj chwilę grozy.
0: No nieźle. No to faktycznie się można wystraszyć. Ty sobie dzwonisz do córy, a tam odbiera jakiś ten grubas i barytonem tam czego? Czy coś, nie?
1: Tak, dosłownie była taka sytuacja i powiem, że jeszcze w tle było słychać jakby pociąg jadący. To już w ogóle było dosyć takie horrorkowate przeżycie. I ja zadzwoniłem na policję, bo tutaj moja kobieta wpadła w panikę. Ja zadzwoniłem na policję, ale po prostu mówię, jeszcze niech pan poczeka, sprawdzę coś. Patrzę, kurde, jest zupełnie inny numer telefonu. Mówię, jakim cudem to się okazało. Potem sobie przypomniałem, że prawdopodobnie, kiedy jej kontakt skype'owy, znaczy nie skype'owy, tylko facebook'owy, kiedyś rejestrowałem, użyłem do tego jednorazowej karty jeszcze za czasów, kiedy tej karty można było bez rejestracji sobie aktywować, bo miałem kilkanaście starterów i sobie zarejestrowałem po prostu i wyrzuciłem ten starter. Tak, żeby zachować minimum anonimowości, że tak powiem. I być może gdzieś ten Facebook po prostu przechowywał tą informację i dorzucił sobie jakiś stary numer, a ten numer już po prostu przypadł komuś innemu. A być może po prostu gdzieś zbieżność nazw konta i przypisało zwyczajnie do skrzynki kontaktowej w telefonie, bo dosłownie był po prostu drugi numer przyklejony do kontaktu do córki.
0: Wygląda na to, że padła strona nocnego radia. Dawno się to nie zdarzało. No. Nie działa strona nocnego radia na nazwie.
1: Tak. Wewnętrzny zakład.
0: No, być może są prowadzone prace techniczne. Jest już trochę późno i właśnie jak coś się dzieje, to często w nocy coś tam poprawiają, zmieniają, aktualizują, no i ciekawe, czy w ogóle stream powinien działać, ponieważ stream mamy na innym grześkowym serwerze, więc to powinno działać. Zobaczymy, czy w ogóle
1: czat działa.
0: Napiszcie na czacie, czy w ogóle nas słychać, czy nas słyszycie. Stream śmiga. No, przypuszczalnie nowi się nie dołączą, ci, którzy nie mają gdzieś tam zapisanego tego adresu naszego serwera stream, bo się okienko nie otworzy. Słychać. No dobra, dzięki za info. To przecież chociaż nas słychać. No, ale nikt nowy się raczej tutaj nie przyłączy teraz do słuchania. No cóż, hip-hopu kurz.
1: No, w ogóle najlepiej jest słuchać radiów internetowych przez zewnętrzny player, bo przede wszystkim daje to możliwość pewnej modulacji, bo to, co na przykład było słychać u Kuby, jak dzwonił, czyli te takie artefakty, my słyszeliśmy to, co mamy w grafice, tak? Te artefakty, myśmy słyszeli, to właśnie można sobie troszeczkę wymodulować w takim programie z odsłuchu MP3, który ma właśnie możliwość odsłuchu radia, także polecam, bo equalizer to jest bardzo fajna sprawa w tym przypadku.
0: Leniuch się pojawił, witam.
3: Tak. Tylko chciałem dodać, że słychać, ale strona nie działa od dobrych paru minut już. I coś jeszcze chciałem dodać i zapomniałem. Tak się przejąłem bardzo, że zapomniałem. Może sobie przypomnę. Kontynuujcie, przepraszam.
0: Ja chciałem dodać, że mi skarpetki śmierdzą.
1: Krytykowaliśmy Unię Europejską, także może.
0: Muszę zmienić tego. Chyba.
1: Wiesz, że ja mam ten sam problem.
0: Ze skarpetkami?
1: Tak, a masz czasami tak, to tak słuchacze może się tutaj odniosą do tego, że jak jedna skarpetka już jest noszona przez kilka dni, to ja zakładam czasami drugą na nią i mam w ten sposób podwójne skarpetki. Ocieplone i odświeżone. Zdarza się to komuś?
0: Szczerze mówiąc, nie. Szczerze mówiąc, jesteś w tym osamotniony. A wkładasz sobie tak jak kiepski w te skarpety jeszcze dresy?
1: Nie, natomiast w przypadku niektórych butów, w których mam dziury, wkładam sobie nogę do woreczka foliowego, śniadaniowego. To mi się zdarza.
0: Zemsta Kloda tutaj skomentował. Senpai, że nam tu padło. No, wiemy, kto odpowiada. Wiemy, że to akurat teraz, jak ja wszedłem na antenę, to przestała strona działać, tak? Przypadek.
3: Oczywiście, że przypadek. Nie są złośliwe ataki.
0: oczywiście przypadek. Wszystko jest przypadkiem, że akurat ja wchodzę i strona przestaje działać. No, wiemy, że pewne kręgi, którym nadepnęliśmy na odcisk, kręgi foliarskie, bo tu już tak się teraz trochę zrobiło, że takie niby antyfoliarskie się radio robi. No i foliarze szczekają, jazgoczą i kwiczą jak świnie. I no...
3: A, też miała być zemsta, no i nie wiem, czy to się nie dzieje. Nocne radio, już 10 minuta strony nie ma.
1: Ja bym
3: zrobił z tego lekką haję dla śmiechu.
0: Ja poważnie mówię. Czy foliarz
1: to jest ten, co się owija w folię i jest dominowany? No kurde, nie wiem, właśnie ten foliarz to mi w ogóle nic nie mówi.
0: Folie zakładają, ale to nie jest głupie zakładać folię, bo jak ktoś was z pistoletu mikrofalowego będzie chciał strzelić, to właśnie folia tu może pomóc. Nie, no to chodzi o to...
1: Ale to
0: no,
1: chodzi o folię aluminiową.
0: Tak, nie, no, ale to mówi się też folia celofanowa. Nie, no to chodzi o celofan, nie?
1: Czyli to, co na głowę się zakłada.
0: No, na głowę, żeby cię nie promieniowali.
1: Ja widziałem takiego foliarza, właśnie widziałem obwiniętego całego folii, po prostu tak, że miał ręce po prostu przy sobie i stała nad nim pani w takim czarnym, obcisłym stroju, go dominowała. Myślałem, że to jest foliarz, no, ale dobra, okej, już się wyjaśniło.
0: To jest jakiś foliarz BDSM, jakiś sadomaso foliarz.
1: No to teraz już rozumiem, czemu widziałem tutaj furiata kiedyś z głową w tym, w takim foliowym woreczku. Czy wiesz, o co chodzi, o tym seberku.
0: Co, już działa, czy nie działa? Nie działa, to proszę bardzo. Ja tyle pieniędzy płacę i co?
3: Nie działa.
0: Kurwa?
3: Nie działa jeszcze. Nie działa, tylko tak przeczytałem specyfikację, od czego wywala błąd 500 i się zastanawiam teraz, bo tak, streaming idzie w ogóle na inny serwer, więc to odpada, a są cztery parametry: chwilowego przekroczenia timeoutu lub parametrów bezpieczeństwa, błędne uprawnienia dla plików, no to odpada i tak samo błędny wpis w pliku hard access. Kurczę, najbardziej pasuje do tego chwilowe przekroczenie parametrów bezpieczeństwa usługi. Czyżby?
0: No, ładnie. No, ale widzę, że FTP...
1: Teraz zobaczymy. Działa chyba.
0: Przez FTP wchodzę na
1: konto. Teraz zobaczymy trasowanie cebulowe.
3: Poczekaj, krawiec, ja spróbuję wejść na FTP. To sobie nie zawracaj głowy.
0: Nie, ja już tu wszedłem i działa FTP. Przez FTP działa. Dziwne rzeczy, a www
3: tak,
0: nie działa.
3: FTP działa, serwer www nie działa. FTP śmiga ładnie.
0: No to...
1: Jak
0: to jest zemsta foliarzy, jak to jeden ze słuchaczy dzisiaj piękny wymyślił taki tytuł, zemsta foliarzy, to ja potrzebą ich poszczuję. To macie przerąbane. Jak słyszycie, to już po was. Będziecie mi tu psuć.
1: Nie, no w środę to tak myślę, że tutaj nikt o tej godzinie nie bawił się.
3: Senpai wrzucił informację, ale co to jest za informacja, że w związku z pracami technicznymi mogą wystąpić problemy z działaniem stron, poczty, FTP, SSH. Rozpoczęcie prac 15-16, no to teraz między 23 a 5. Praca dla klientów do 3 godzin, przerwa. Skąd ty to masz, Senpai?
0: No pewnie ze strony nazwy, ale to zaskakująco długo, nie? Tak robią przerwy od 23
3: do... 5 godzin, człowieku, to co?
0: No, 6. Szkoda, że nie na 2 dni se przerwę zrobią. No, od wtorku do czwartku nie będzie działało, dziękujemy, do widzenia.
3: Takie, pamiętacie? Był taki, tak na początku było, może nie kojarzycie, ale tak jak pierwsze strony gdzieś wrzucałem tam jeszcze do internetu na jakieś hostingi, czy w ogóle podpinało się pod jakieś tamte domeny jeszcze na prv.pl, jak to było modne w cudzysłowie, to tak potrafiło wywalić gdzieś neta i tam strona nie działa 3 dni i co nam pan zrobisz?
1: No to ja miałem lepiej, bo ja miałem ten swój serwer na SD i to było pewne, mówię, pół godziny naprawiali, jak jakiś był problem z połączeniem.
3: Na nazwie.pl nie widzę żadnego komunikatu. Dziwne.
1: Może odłączyli właśnie przez te marsze Polskę od internetu.
0: Czyli Senpai to jest opłacony troll. A tak sobie dzisiaj w ogóle przeglądałem różne takie foliarskie stronki, tam o Kesze poczytałem trochę komentarze i wiecie, że oni każdego, kto poddaje coś w wątpliwość, kto czegoś nie rozumie, kto się z czymś tam nie zgadza, to zawsze jest opłacony i nasłany troll. Naprawdę, to za każdym razem to jakaś taka mania się zrobiła, żeby każdego posądzać o to, że jest nasłany, opłacony. Straszne to jest w ogóle, taka mania prześladowcza i paranoja wieczna. I nie wiem, czy to tak naprawdę ci ludzie w to wierzą, że każdy, kto nie jest z naszej bajki, kto tu w coś nie wierzy, to jest nasłany, nie, opłacony.
3: Czy zabieg czysto marketingowy.
0: Czy zabieg taki właśnie, żeby kogoś tam, wiesz, żeby nie musieć z kimś dyskutować, przekonywać, czy dowody jakieś dawać. Jak wiemy, dowody to się skacze. Tylko zawsze no, opłacony troll, dziękuję, do widzenia, nie mamy o czym rozmawiać i spokój, nie?
3: I na dzień dobry umniejszasz rolę takiej osoby. Wszystkie argumenty, jakie miała, sprowadzasz do parteru i po rozmowie, nie? Pytanie, jak długo można?
0: Masakra, bo nie wiem, czy ci ludzie nie widzą, że to jest takie grubymi nićmi szyte, infantylne, słabe. I że nadużywają tego przede wszystkim, bo rozumiem, gdyby to było na specjalną okazję, jak już się z kimś... jak już jesteśmy w krytycznej sytuacji, przyparci do muru, no to można by używać raz na jakiś czas, ale tak ciągle ty nasłany, się robi sekta po prostu, nie? Z tego.
3: Trudno nie nazwać tego sektą w sumie.
0: No nawet jeden ze słuchaczy dzisiaj się do mnie odezwał na priwa i podbudował trochę, bo mówi, że też go już męczą te foliarskie klimaty, że jest z nocnym radiem tu z nami i naszą stronę trzyma i że tak trzymać. To takie jest fajne było, miłe.
3: Powiedziałbym nawrócony.
0: No nie wiem, czy nawrócony, może zawsze go to jakoś tam męczyło. No niestety, wszystko się jakoś tam grupuje, krystalizuje i chyba się zrobi faktycznie trochę tak, że Nocne Radio będzie bardzo znienawidzone przez wszystkich tych ezoteryków, spiskowców, poszukiwaczy tajemnic i różnych tam cudaków, czaramarników, jako takie opłacone właśnie, trolle z Moskwy, nie wiem, NWO, coś, będą nas ciągle o coś posądzać i wylądujemy na jakichś czarnych listach. No przecież Klot powiedział, że się nawet zastanawia, czy nie zrobić takiej czarnej listy mediów i tam by dał Nocne Radio. Złe media.
1: Że w takim razie taki jakiś program dla równowagi trzeba zrobić. Tak jak jeszcze proponowałem, żeby jakieś katolickie dobre programy zrobić. Czy ja nie umiem tak, ale coś na przykład, jakiś czytajnik, na przykład przypowieść z Biblii, coś takiego fajnego, tak, co by przyciągnęło również tych słuchaczy, którzy są religijni po prostu.
3: No widzisz, ty możesz czytać fragmenty Biblii, ja będę czytał fragmenty Koranu i będzie dobrze.
1: A nie, no to się ze sobą gryzie akurat.
3: Ale... Jak gryzie? Przecież to jest to no, samo, nie. Tylko w innym wydaniu.
1: Nie, zostańmy przy pierwszej wersji się katolicy, żeby były no,
0: takiego ale wiecie co, cholernie ciężko jest zrobić takie medium, które byłoby dla wszystkich, bo my już tutaj jakoś się do tego przyzwyczailiśmy. Słuchacze Nocnego Radia z czasem się przyzwyczaili, że u nas tak jest i jakoś tam zaakceptowali to, ale nowi, wszyscy, którzy przyjdą, będzie to dla nich nie do pomyślenia, że tu jest właśnie miejsce i dla lewaka, i dla prawaka, i dla wierzącego, i dla niewierzącego, bo będą zawsze z góry wszyscy nowi oczekiwać, że tu jest że jesteśmy po jakiejś tam stronie, nie? Niestety.
3: A to jest... Przepraszam.
0: Nie, no śmiało.
3: A to jest właśnie najlepsza rzecz tego radia, że jest otwarte na każdą stronę, że powiem, wychodzi otworem do każdego i można taki mindfuck złapać, jak tutaj z jednej strony jest lewak, z drugiej tylko prawacy, tutaj wolny rynek, na co tutaj jedni

0: utwierdzanie się w tym, że to, w co ja wierzę, jest dobre, dowiadywanie się nowych rzeczy z tej dziedziny, która mnie interesuje, z tej opcji, która mnie interesuje. I nie dla wszystkich to może być takie atrakcyjne, że u nas jest taka wolność i że... No, niby taka wolność, a Marcina Skildare permanentnie cenzurowano, zamykano mu usta i... No, tak się dowiedziałem od konkurencji też ostatnio, że tu jest...
1: No, ale to są wściekłe ataki na nocne radio i...
0: Tak jest.
1: To miało być śmieszne, nie wyszło mi tym razem.
0: Wściekłe żydowskie ataki. A mamy i Żyda, i Polaka, katolika, tu mrugam okiem do Etama.
2: Dobra. Znaczy, mieliśmy też dwa dni temu taką strasznie denerwującą audycję takich dwóch panów, co ciągle ten marsz najeżdżali, jakby się TVN-u naoglądali.
0: To był lewacki bełkot opłacony przez Michnika, Szechtera.
2: No, znaczy, ja tam się cieszę, że psy maszerują i psy maszerują. Lepsze to niż mieliby się tam modlić na ulicy, na środku ulicy, tak jak ci pokazywali w telewizji.
1: Ale cię to boli, ale cię to boli!
2: Nie, no nie, nie boli mnie to. Po prostu ja bym się nie zatrzymał, nie bym sobie jechał. Z jakiej racji? Wtargnęli na ulicę i tyle.
0: A tyle, no, co ty jesteś, wyznawca Allaha? Halo? Halo?
1: Mów, Krawczyk.
0: Ty jesteś wyznawcą Allaha?
1: Tak, ateista, wyznawca Allaha. Nie jestem. Ja po prostu walczę troszkę z tym, że wiesz, jedna i tylko słuszna wiara. Gdzie mi do Allaha? Nie, nic z tych rzeczy. Ja po prostu, wiesz, przeczytałem jedno, przeczytałem drugie i stwierdzam, że to wszystko jest siebie warte i... Jak ktoś będzie chciał i podejdzie do tego z otwartym rozumem i przeczyta sobie, przecież Koran jest dostępny, koran.pl bodajże, po polsku można sobie przeczytać. Na dzień dobry przeczytacie, że jeżeli są jakieś nieścisłości, to trzeba je rozpatrywać na korzyść Biblii, ponieważ była jakby pierwsza i w ogóle, także no, nie no, ja też, wiesz, nie miejmy podwojnych standardów, jeżeli tak jak ja tam wyskakuję, że jak się modlą, to ja bym się nie zatrzymał, ja bym ich rozjechał, no to jak będzie jechała jakaś, będzie szła jakaś pielgrzymka, to też ktoś ma ich rozjechać, no bez sensu.
2: No nie, oczywiście, tylko właśnie chciałem o tym powiedzieć, że jest różnica między pielgrzymką i dziećmi wstępującymi kwiatki raz w roku. A różnica jest, jak oni tam mają co pół godziny, czy tam co godzinę stają i blokują, tak?
1: Ale to gdzie ja stoją co pół godziny? Gdzie stoją co pół godziny? Przecież oni nawet nie mają tak często modlitw, żeby stawali.
2: W telewizji pokazywali.
1: Jeju, no to wiesz w telewizję, brawo ty.
2: No, w każdym razie ja telewizji bym zrobił taki eksperyment.
1: Telewizja to zawsze jest źródło
0: nie mówmy, wiedzy takiej. Nie mówmy naraz, dobrze?
2: Cała prawda, całą dobę.
0: A co cię tak, Leniuch, wzięło nagle na tolerancję dla różnych wierzeń i tak dalej?
1: Nie nagle. Ja od zawsze tak wychodzę, wiesz, bo mnie strasznie denerwują tam, tak jak była dzisiaj audycja, tam chłopaki żeś sobie rozmawiali, a ja tam na czacie się trochę udzielałem i to nie jest tak, że ja mam od... mnie wzięło, ja mam od zawsze. W sumie mam tak... Widzę to, że nie warto wrzucać ludzi wszystkich do jednego wora, czy to ze względu na kolor skóry, czy religię, bo jak miałem tamte, nie wiem, koło 18 lat, jak wylądowałem w Stanach, ja w Ameryce mieszkałem przez rok, pracowałem i pamiętam sytuację, kiedy szedłem do sklepu i za mną szła ochrona, no bo Polak to złodziej, tak? No przecież. Co z tego, że szedłem sobie zobaczyć coś, czy obejrzeć, byłem gościem w tym kraju, po prostu miałem czas wolny, chciałem się przejść. Nie, Polak to jest złodziej. Polak, jak każdy z tutaj siedzących, to Polak to złodziej, alkoholik, wyznaje Wałęsę, papieża i bije żonę. No. I takie są stereotypy o Polakach. No.
0: Złodziej wyznający papieża, to dobre.
1: No tak, bo że wiesz, jak zapytasz za granicą, no to

0: Wałęsa, Jan Paweł II, ten, jak to się nazywa, leje żonę, kradnie i chleje. No i to jest właśnie też wrzucanie wszystkich Polaków do jednego wora, a który z nas taki jest, no?
1: Co to za właśnie, złodziej wyznający?
2: To mi właśnie pomysł na pranka. Na pranka mi wpadł pomysł, słuchajcie, jak tylko musiałbym być tam w tej Irlandii czy Anglii, gdzie tam właśnie tak klękają, wynająć takiego katolickiego księdza z komunią, jak oni tam uklękną tam na tych swoich dywanikach, to ministranta z dzwoneczkiem i tak dzień, dzień, żeby im komunię dalej będą tak klękać.
1: No to by ci muzułmanie zrobili zaraz pranka takiego, żeby ci ścieli głowę. To był taki prank ich. No ale to mnie zaciekawiło, ten złodziej wyznający papieża. To co to za papież jest? To co on mówi? Nie lękajcie się kraść.
0: Nie brnij w to.
1: Nie lękajcie się podpierdalać. Artykuły spożywcze oraz inne dobra.
0: To ci się nie opłaci, nie brnij w ten temat.
1: Co jest nie wasze, niech będzie wasze. No. Ładny
0: tak
1: papież.
0: Jest, dlatego zawsze mówię tak samo, jak tam był jakiś tekst dzisiaj na tym, że przyjeżdżają tutaj czarnuchy. No i ludzie, nie można tak mówić o kimś tylko dlatego, że ma inny kolor skóry, to jest też człowiek. Nie umniejszajmy ich wartości jakimiś takimi epitetami, czarnuchy, no kurde, no.
1: Jaka mądrość, jakich mądrych rzeczy i dobrych można się w Nocnym Radio nauczyć, że nie wolno na drugiego mówić czarnuch. No bo to tak nieładnie jest. Ja nie wiedziałem o tym.
0: To jest takie troszkę umniejszanie i upokarzanie. A ja mam akurat przyjaciół, którzy są czarnego koloru skóry i wbrew opinii nie siedzą na zasiłkach, tylko pracują. No to jest takie, wiesz, wszyscy do jednego wora i chlups, kurde, i wszyscy są źli.
1: A ja myślałem, że jak czarnuch jest, to zawsze dobrze gra w kosza i kradnie i...
2: Ja powiem taką rzecz, że ja i mówię zupełnie poważnie, że ja jeszcze czarnemu nigdy w życiu ręki nie podałem.
1: No bo nie miałeś okazji, tak?
2: Znaczy nie, no raz miałem sytuację, że mi przyniósł pizzę w 95 roku. Murzyn był zatrudniony jako dostawca. No i jeszcze wtedy nie wiedziałem, że trzeba dać na piwek, bo to pierwszy raz tak w życiu pizzę zamawiałem na przyniesienie. Mnie kolega opieprzył, mówi, no mogłeś mu dać jakąś napiwek. Ja mówię, kurde, nie wiedziałem, że coś takiego się daje, jak ktoś przynosi. A był tak czarny, że go prawie widać nie było. W piwnicy pracowaliśmy.
0: Ja tam muszę powiedzieć, że ci zazdroszczę trochę tak z jednej strony tego nie wiedziałem, nie widziałem, nie rozmawiałem z takim, tam nie byłem, takie mu ręki nie podałem.
2: No nie miałem
0: ale
2: okazji,
0: to było lata temu.
1: A ja przestałem dawać napiwki.
2: Ja może
1: nawet widziałem
2: może ze 3 razy.
1: A ja przestałem dawać napiwki komukolwiek. Niby dlaczego? Co to? 7 zł płacę za dostawę i jeszcze co? Jeszcze mam 3 zł dać napiwku, tak?
0: Znaczy nie, tak. Napiwku się daje 10% mniej więcej wartości zamawionego tam czegoś. Pierdolą. Jeżeli tam nie... No tak się przyjęło. No. Sam nie daję, bo czasem po prostu też wychodzę z tego założenia i... Jest też tak, że jeżeli jest dostawa, gdzie naprawdę ktoś widać, że się streścił i przywiózł ci tą pizzę w 15 minut i ten, no to też cię nie ubędzie, ale jak są takie zamówienia, gdzie mówią, że będą za 15 minut, pół godziny, a tu godzina, dwie mijają jeszcze. Miałem taką sytuację ostatnio, babka do mnie dzwoni z pytaniem, pani, bo wiem, tam... podałem adres, numer domu i ten, a ona do mnie mówi, że jest pod jakimś innym numerem, a ja mówię, no to dobrze, ale ja zamawiałem pod inny numer, a ona się mnie pyta, a to gdzie ja mam teraz iść? Przepraszam, ale czy to jest mój problem, że gdzie ty masz? Ty masz po prostu donieść towar do domu, prawda? No to w takim wypadku nie ma co, ale 10%, przecież za ile tę pizzę zamawiasz? Z dowozem 2 dychy, no to 2 zeta na piwku też ci nie urwie ręki.
2: No i ja teraz sobie pomyślałem, że jakbym był pizzą, dostawcą pizzy, to ja bym wcale bym do pizzy.
0: Ja bym rękę był do pizzą.
2: Tak, ja bym rękę wyciągał do przodu, lewą, a w prawej bym trzymał pizzę. Ja bym nie do pizzy. Nie, no trzeba jakoś...
1: A jakbyś nie dostał tego napiwku, to byś otworzył tą pizzę i... Proszę.
2: Nie wiem, ale jakbyś ciekiem, bym jak wyciągnął tą ręką do przodu, by mi tam po prostu... Jeszcze bym się kłócił na ten napiwek, bym się zwyzywał, że mi nie dał. Ja taki jestem, ja się do pracy nie nadaję, ja wam mówiłem.
1: Nie no, jak się płaci, jak płacę autentycznie czasami 7 zł za dostawę, to mi się w pale nie mieści, żeby napiwek jeszcze dawać. No bez jaj. Daję napiwki, owszem, jak mam dostawę z pizzerii tej, gdzie dostawa jest za darmo, ponieważ jest blisko, bo wtedy to faktycznie tak głupio trochę, nie? I warto dać. No ale tak jak 7 zł, no kupa kasy, no...
0: No nie, no jeżeli płacisz za dowóz, to jest co innego, no to ten gość zarabia na tym, że zamówiłeś, ale jeżeli masz dowóz z Afryki, no to już trzeba być, lekko mówiąc, chujkiem, żeby nie dać nic, nie?
2: Ja złotówkę daję na piwki nawet.
0: Teraz. O, iść w jaki porządny tam.
2: No ostatnio mi przywiózł turę za 23, to dałem mu 30, no głupio by było przecież tak wstać nad nim, żeby mi 7 zł wydawał.
1: Zawsze mnie tak nie tyle bawili, co żenowali ci, którzy dają te napiwki takie po 20 groszy i robią z tego jeszcze takie wielkie halo na zasadzie, że no tu mam, wie pan co, nie mam tu wydać panu tych 20, dobra, umówmy się, że to 20 groszy to dla pana, proszę sobie zatrzymać, dobrze, niech będzie moja tu tego strata, to proszę zaokrąglić, nie ma sprawy, proszę, 20 groszy to...
0: Następny kurs gratis.
1: 20 groszy to nie jest pieniądz, prawda, więc umówmy się, że tym razem to pan tu zaokrągli i proszę już tam nie szukać, nie wydawać, no. To zawsze tak się dziwne wydawało.
2: Ja to mi się głupio czułem, jak dawałem kiedyś, no tak przypadkiem miałem, no to uważam, że jest obciach dawać kościelnemu na tacę 3,57 na przykład. Nie?
1: Na tacę to bym granat rzucił.
0: Ale czemu sobie nie bierzesz? Ogóle... Jesteś bardziej potrzebujący tam.
2: W ogóle, bo właśnie co do dawania i tak na tacę i na radio, tak przypominam, tutaj dajcie Krawcowi, coś też tutaj wrzućcie. Ale mam taki pomysł, taki marketingowy, taki wręcz challenge dla słuchaczy, którzy by chcieli wspomóc. Dajcie taką, dawajcie takie kwoty, na przykład 5 euro 32 centy, nie? Takie, żeby krawiec wiedział, że to jest akcja taka, nie? Dajemy nierówne kwoty. I polecam, na przykład 3,57, nie?
0: To no tak, ktoś miał przelać budychę, to... To mu da teraz 3,57.
2: No to nie, no to jak 10, no to dajcie 10,52.
0: Ale skąd ja ten pomysł w ogóle? Możesz mi wytłumaczyć, bo to jakiś abstrakcja.
2: To nie jest abstrakcja, to jest logiczne. Bo wtedy krawiec, robiąc listę wpłacających, taką dziękczynną, poda kwotę zamiast tego, Bo może sobie nie życzyć, tak, ktoś na przykład, żeby go tam przepisywać i tak dalej, nie. To podaj, że tam 3,50, dziękuję 3,57, nie, dziękuję 3,32.
0: Dobrze, ale teraz wróćmy do korzeni. Krawiec zrobi listę. No i co ci się tu nie zgadza?
2: No dobra, no dzielę się swoim pomysłem, bo tam sobie przypomniałem, że coś takiego mi wpadło kiedyś do głowy. No.
0: Nie, no ja to nierówne, wiesz, powiedziałem dla żartu.
2: No, nierówne donate na przykład. I właśnie, żeby to miało taka była charakterystyka, że ten radio jest wspomagane kwotami, które są właśnie nierówne. Czyli na przykład właśnie 9,99 albo tam 8,88.
1: To urocze. A skąd wiesz, że słuchacze tak nie wpłacają właśnie?
2: Ale
1: wpłacają. Proponuję, są czasami takie końcówki.
2: Wszystkie wpłaty, tak.
1: Ktoś wpłacił, pamiętam, końcówkę 44 grosze, było tam coś... Furiat też właśnie te takie końcówki. No.
0: Ale to jest miłe takie.
2: No, zauważcie, że posługiwałem się walutą euro i w kwocie około 10, więc żeby nie było żartów, tak?
1: Nie, no jak ktoś chce wpłacić 3 złote, to może to niech lepiej to sobie kupi bułkę jakąś dla siebie. No, taka propozycja.
0: Nie wierzę. Patrzę na
1: jak
0: stronę.
1: Jak wystarczy, bo nie wiem, czy nie jest droższa bułka teraz.
2: No, chleb w Biedronce podrożał, to fakt. 3,57, właśnie nierówna kwota za taki, który kosztował 2 zł.
1: No proszę.
2: No bo wiecie, redukuje się czasami też wagę, nie, żeby cena została ta sama. To jest druga metoda. I rzeczywiście takie chlebki, które tam są wypiekane podobno ręcznie w Biedronkach. Ja się ostatnio dowiedziałem, kto to mówił, że to z Chin przywożą te chlebki. Podobno w Chinach są produkowane ciasta, wrzuca się je do pieca i wychodzi gotowy świeży chlebek upieczony ręcznie.
0: Mogę się do tego odnieść, ponieważ w sklepach, ogólnie w Irlandii, to wszystkie białe pieczywa typu właśnie bagietka, bułka, te takie a la kajzerki czy jakieś chleby, co kupujesz właśnie takie niby świeżo upieczone w tym w sklepie na deli tam w piecu, że takie pyszne wyciągają, to jest taki sklep u nas tu w Sligo, on się nazywa dajże Food Experience, coś takiego, i dosłownie możesz sobie kupić takie zamrożone gdzieś tam z drugiego końca świata. To jest dokładnie to samo, bo to się nie kończy na chlebach. Ludzie, nie uwierzycie, ale jak chcecie, mogę zrobić i wam pokazać. Na ten, wrzucę gdzieś na Insta czy coś takiego, są sytuacje, gdzie te, jak one się nazywają, donacy, pączki, wszystko po kolei jest gdzieś tam, to jest wyrobione gdzieś w Chinach, gdzieś nie wiadomo, na drugim końcu świata, zamrożone, i to jest tu sprzedawane, albo jakiś sklep to bierze dla siebie nawet na użytek, oni to rozmrażają, pieką i sprzedają jako lokalny, wiesz, no może nie, że lokalny, ale świeże pieczywo tu upieczone. A tak naprawdę to jest zrobione gdzieś na drugim końcu świata i jeżeli chcecie, mogę, będąc na zakupach, gdzieś tam podskoczyć i zrobić fotki tego.
1: A ja przypominam, że teraz Nocnego Radia można słuchać też znowu dzięki, znaczy przez YouTube'a, dzięki Potrzebie, który tutaj tak zrobił, że jest live też na YouTubie, się włącza automatycznie. Wklejam linka na czata, wystarczy sobie kliknąć i można już słuchać. I w tej chwili słucha nas, uwaga, uwaga, 0 chyba osób.
0: To mamy zasięgi.
1: Jak nikt nie ogląda. Przez chwilę tam widziałem, było napisane nikt nie
0: ogląda. Tak, to ja kliknąłem.
1: Kurde, no.
2: To ja jeszcze mam lepszy pomysł, żeby Potrzeba dorobił taki skrypt, że jak będzie się włączało, to jak ktoś wejdzie na youtube.com, to będzie na pierwszej stronie, na pierwszej pozycji. To by było idealnie.
1: No właśnie, to by było idealnie. No, ale funkcja fajna, tylko coś tu się właśnie tak buforuje czasami przez chwilę, trzeba chwilę odczekać, bo tak dziwnie, nie wiem, chyba się Potrzebie komputer zaciął, czy coś, bo się buforuje i buforuje. No dobra. Dobra. A co, bo wcześniej było o nadawaniu, o różnych tu wskazówkach. Ty, Leniuch, masz jakieś może upodobania swoje, coś cię drażni, coś byś, nie wiem, jakieś spostrzeżenia w tym temacie?
0: Ale ja w moją stronę mam zastrzeżenia, to po pierwsze. A czy mam zastrzeżenia inne do prowadzących? No tylko jedno, żeby nie chyrlać do tego mikrofonu, bo to naprawdę daje po uszach. Poza tym myślę, że pójdziemy raczej wszyscy do przodu i wszyscy z czasem na tą jakość bardziej postawią. No, dokładnie o tym mówiłem. Ale ja sam u siebie walczę.
2: A to pies się dławił ten razem.
0: To pies był? Ja myślałem, że to krawiec mnie to troluje.
2: Nie, pies się napił i się dławi. Muszę w ogóle pod nią gazetę podsunąć, bo chyba zaraz się zeszczy mi tutaj bieda.
1: Dławi się z szczy, sra.
0: No i na to jeszcze Etam opowiada o tym, że ma dziurę w zębie na całego zęba. Człowieku, co ja...
2: Na przedzie.
0: Co ja dzisiaj przeszedłem.
1: I piesek się kładzie na jądrach.
0: Ja walczę z moim perfekcjonizmem, bo mnie to zabija trochę. Dlatego mało nagrywam, mało robię, bo jak mam robić, to muszę być ultra perfekcyjny. Jak robię perfekcyjnie, to znowu mi się tak rzadko chce coś robić, że hej, też taka dupa. Ale to jest moja wina i sam muszę sobie z tym dać radę.
2: Ja się ostatnio uwinąłem 3 firmami w ciągu tygodnia. Na 60% sobie ustawiłem taki licznik, żeby 60% jakości było. No i dobrze, no ładnie wyszło. który nie mógł skończyć
0: jakąś. Licznik jakości. Jak to w ogóle policzyłeś?
1: No, że no, może tak, być że krzywo.
2: Nie poprawiać cały czas. Czyli poprawiam po prostu jeden raz. Tyle, żeby nie było błędów. Tak? Bo ja już mam wyrobioną rękę, uważam, i spod mojego pióra wychodzą same ładne rzeczy. I tyle, no. Ale zawsze można zrobić lepiej, nie? O to chodzi.
0: No tak, to jest. Jest jakiś taki zbłędne koło. I ja w nie czasem wpadam, że coś siadam, nagrywam, po czym wyłączę i zamiast audycja jakaś powstać, to się kurwie za przeproszeniem na to, że się pomyliłem w 10 minucie i coś tam źle zacząłem. Może nie tyle mówić, tylko że nie ma tej takiej jakości czy dbania o czegoś i to szkoda. Nie wiem, denerwuje mnie to strasznie. Chciałbym mieć taki luz jakiś dziwny. Nie, ja chyba wino zacznę pić do prowadzenia tych audycji, może mi lepiej pójdzie.
1: No, a żebyś wiedział, że to dobrze robi czasami, na przykład na gadkę, żeby się wyluzować. Dużo zależy na przykład od tego, czy mamy ściśniętą krtań, czy nie.
0: Ale dlaczego?
1: Inaczej wtedy głos jakoś działa i liczba zająknięć się zmniejsza, jak mamy takie, wiesz, wyluzowane to gardło, nie?
0: Mhm. No to widzisz, no takie tipsy. Nie wiem, staram się, teraz jeszcze ten Jacek Blacha dobił, bo tak, wiesz, on ciśnie z tą jakością, więc teraz to już nic pod mojego pióra nie będzie dobre. I jeszcze większy stres, ale zawsze mogę powiedzieć, Jacek, ja nie publikuję w nocnym, publikuję u siebie, proszę się mnie nie czepiać, jak mi będzie pasowało.
1: Coś z tą jakością jednak jest na rzeczy, bo bywa, że można gadać o czymkolwiek, ale jak się przyjemnie słucha, to ktoś sobie po prostu włącza to do snu na przykład i zasypia przy jakimś nadającym. Ja nie ukrywam, czasem tak mam. Wielu słucham nadających właśnie tak do snu, tak? Oni sobie tak pierdolą, ale to jest takie bardzo przyjemne pierdolenie i to chyba nie jest żaden wstyd umieć nadawać w taki sposób, że słucha się kogoś właśnie do snu, nie?
0: Tak, ja bardzo lubię. Ja kurczę, chłopie, głupio zabrzmi, ale ile ja razy usypiałem, jak cię słuchałem, to...
1: Zaraz się okaże, że wszyscy jesteśmy takimi pierdolącymi coś trzy po trzy i wszyscy przy nas zasypiają, tak samo jak przy muzyce takiej monotonnej.
0: Tak, ja przy etamie zasypiałem, przy tobie, ja pamiętam, kiedyś Kloda włączyłem, to usnąłem w ogóle w 5 minut.
2: Ja sam przy sobie zasnąłem. No bo czasami sobie jak odsłuchuję, to sobie po cichu odsłuchuję, tylko sobie na głośnikach wtedy odsłuchuję i to sobie tak sobie oprę się na pół, na wskroś. I czasami no już potem ledwo wstanę, bo takiej pozycji nieraz zamartej, że tak powiem. Zasnę na pół siedząco i zdarza mi się.
0: Furia na czacie pisze, przy Klodzie się dobrze śpi. Jaka recenzja audycji musi być powalająca, dobrze się przy nim śpi.
1: Napisz mu to, Furiat, tam w komentarzach pod audycją. Fenomenalna audycja. Zasnąłem jak kamiennym snem od razu, po prostu fantastycznie się przy tobie śpi, Michale.
0: Spałem od początku do końca. Genialna audycja.
2: Ja kiedyś na substancji tak zasnąłem właśnie, że mi się śniło, że jadę szybko windą, takie mam czasami sny, windzie. No i słyszałem cały czas tą substancję i się obudziłem po pół godzinie gdzieś i wiedziałem, o co chodzi, bo wszystko, co mówił tam Tomek, po prostu docierało do mnie przez ten sen.
1: A nie zacząłeś potem tak automatycznie, sam nie wiedząc czemu, skręcać jakiś tam drutów czy coś?
2: Nie, bo to było jeszcze przed tym okresem.
1: To się można zaprogramować. Ja się trochę tego boję, bo tak słucham sobie na przykład jakichś tam owsianków czy innych, no i potem mogę się zaprogramować, zacznę wierzyć w jakieś tam przekazy od Plejadian czy coś.
2: Znaczy sny takie sprawdzające się to ja wielokrotnie miałem, więc akurat nie jestem niewierzący w takie rzeczy. Ja myślę, że na temat snów to można ciekawe rzeczy. O, właśnie teraz mam plus tego, że sobie tutaj widzicie na tej komórce, mogę jedną ręką sobie łóżko robić. To jest fajna sprawa. Transmisję macie zrobienia łóżka u Edama.
1: Ktoś kiedyś tak sobie zażartował, nie powiem kto, że Etam to albo nagrywa, jak robi leczo, albo jak ściele łóżko.
2: No a pies stoi i się patrzy, bo już wie, że zaraz tutaj trafi. Także.
1: I położy się na twoich jajach.
2: No dokładnie. Jeszcze będę musiał okrakiem leżeć, bo on się wycha tam z całej siły. To są takie smaczki.
1: No nie wiem, czy takie smaczki, akurat jak opowiadałeś, jak on ci tam wylizuje stopy czy coś, to nie wiem, czy takie smaczki. Czy to takie smakowite faktycznie. A może dla psa to dobre, bo to takie słone.
2: Znaczy ja myślę, że on ma z tego frajdę, bo by się tak nie pchał. Nie?
1: Zwierzęta są bardzo rytualne, i psy, i koty. Koty chyba bardziej, ale po prostu się przyzwyczajają do pewnego rytuału i to jest dla niego taki rytuał dla Maxa, że on się kładzie na tych jajach twoich. No.
2: Znaczy, to jest troszeczkę bardziej skomplikowane. On teraz sobie już czatuje, ja go teraz wezmę tutaj na tapczan, bo już sobie rozłożyłem. Swoje pielesze takie. No, to takie, ja tak mam bardzo też wszystko skromnie, to rozkładanie, to też jest takie właśnie na pół rozebrany tapczan. No i pies trafi na tapczan, a potem muszę mu dać lewą stopę do polizania, potem prawą i potem trafia między nogi. To już taki standard.
0: Wiecie co, taka dobra nowina. Leniuch, dobra nowina, nocne radio już działa, strona.
2: A misiek trafił właśnie na tapczan. Zadowolony.
1: On się tak śmiesznie krztusi.
2: Dźwięki. Czy to jest związane z przewężeniem niestety garba u Yorków, ale ponieważ on ma jeszcze nadwagę, taką porządną nadwagę, bo on waży tyle, jak wiemy, 200 kilo ważą na Yorka, no to niestety każde wzięcie go w ręce powoduje to, że tam gdzieś go ucisnę i zaczyna kasłać. Niestety.
1: No, to ciekawe. A ty jesteś, Etam, trochę jak dziadek Poszeprzyński, bo tak fajnie powtarzasz te same rzeczy wielokrotnie, ale to też można się tak właśnie przyzwyczaić i to takie wtedy zabawne jest. Bo o tym zwężającym się przełyku Yorków to już z 15 razy słyszałem, ale to dobrze, bo to się utrwala wtedy.
2: Tak, ja tak mam po tacie. Tata też tak mówi często, powtarza sobie. I to on potrafi w ciągu 3 minut powtórzyć to samo zdanie 3 razy.
0: To czyli będzie ci się to pogłębiać.
2: No, staram się, widząc błędy starszego pokolenia, nie powielać ich, ale to jest automatyzm, który się włącza.
0: Ale widzisz, Etam, to wszyscy będą na bieżąco, bo czy my, co zaczęliśmy cię słuchać, nie wiem, tam miesiąc temu, czy ci, co będą cię słuchać za pół roku, bo wszyscy będziemy wiedzieć to samo. No, tak, będziemy mieli już taką wiedzę utrwaloną.
2: Ja już się pogodziłem z tym, że po prostu pewne takie odruchy, pewne takie słowa się zawsze gdzieś tam powtórzą. No po prostu to jestem cały ja, nie?
1: Każdy się trochę powtarza, chyba.
0: Wychwytuje
1: u różnych nadających i też u siebie. Czasami tak się aż gryzę w język, bo też już po raz 20 mówię jakąś ciekawostkę.
0: Powiem wam ciekawostkę, nie mówiłem wam o niej jeszcze dzisiaj, była wczoraj i przez ostatni tydzień, ale Anon tutaj napisał, uwielbiam was, ale wyobraźcie sobie, jakby ktoś nowy teraz was słuchał od pół godziny, na co Furiat odpisał, pomyślałby, co to za oszołomy. No ale tak jest prawda i dlatego, że tu jest tak luźno, to tu jest tak fajnie i tu się chce siedzieć, prawda?
1: No już tak się nie zachwycajmy sami sobą.
0: Oj, to może ty się nie zachwycaj sobą. Ja lubię.
1: Boże, jaki jestem wybitny.
2: Ja też jestem genialny, się z tym pogodziłem.
0: Nie masz sobie nic do zarzucenia, prawda?
1: Słuchajcie, bo my to tacy fajni jesteśmy, nie?
0: Dlatego nas atakują.
1: Bo jesteśmy fajni, dlatego nas atakują.
2: Jedyne właściwie, czego brakuje w nocnym radiu, to brakuje kobiet. To jest niestety taki deficyt.
0: I mszy.
2: No to inna sprawa. Generalnie dobra, brakuje generalnie takiego kultu troszeczkę religijnego. Brakuje tych rzeczy, no, trzeba to przyznać.
1: Bardzo.
0: A... jeszcze jakiegoś ONR-owca tu brakuje.
1: No siema, Adolf Żyleta jestem. Dziś wam opowiem, jak generalnie rozpoznać Żydka. Dlaczego Polska jest wielka. I o mieczu Chrobrego opowiem, o bohaterach. Kurwa, a jak jakieś pedały, lewaki są, to nie słuchać, kurwa, się nie podoba. Co kurwa, co?
2: Ale kiedyś może dojdziemy do tego, że będzie na przykład relacja z Marszu właśnie Niepodległości za rok na przykład. I być może posłuchać na żywo wywiadów, ktoś tam słuchaczy będzie akurat. No właściwie to mogło być w tym roku nawet, bo córa moja była na Marszu Niepodległości. W mundurze w pełnym rynsztunku maszerowała krokiem tym, jak się nazywa, musztrowym. Tak? Także było narodowo. Ale ja flagi nie wywiesiłem, słuchajcie, w ogóle. A wy macie flagi u siebie jakieś polskie, albo...
0: Nie. Ja jestem normalny.
1: Ja mam flagę piracką.
2: Fajnie by było sobie wyobrazić się takim osiedlem, takim masowego mieszkania i wszędzie flagi w oknach, nie?
0: Wiesz co, było... w Hiszpanii teraz jak byliśmy z Madziuszką, to... Ale to chyba w związku z tym, z tą całą sytuacją z Katalonią, to dużo flag było gdzieś wywieszonych. Tak, no niezbyt normalnie jak na kraj, żeby tak było, żeby pomyśleć, że to jest normalnie, więc no, ludzie mają coś z tymi flagami, ale nie wiem.
2: Czy nas to było na Euro 2012, jak Tyskie dodawało do piwa flagę, to od razu było widać piwo. No, także było pełno wtedy w oknach, ale to było takie akurat odwrotnie moim zdaniem, bo wtedy było widać po prostu, kto pije piwo, tak, a nie kto ma flagę. Ale tak fajnie by było. Na każdym balkonie, w każdym oknie flaga polska, nie na kiju. Jeszcze żeby to tak wywieszone było, nie tak, że tam w oknie, jak to takie tak, jak zasłonkę. Nie, normalnie kij do przodu i wisi tak, zwisa w dół, nie, i trzepocze na wietrze. Pięknie by to wyglądało.
0: Bardzo mi się spodobał ten komentarz Anon na czacie, który napisał, a może w piątki mszele transmituj.
2: Nie, no to ja w niedzielę o 17, bo 18 będę chciał. To muszę proboszcza załamać.
1: A co ty się musisz, aha, bo ty się musisz tak zawsze o zgodę zapytać proboszcza o wszystko, nie?
2: No wszystko można piracić, ale przepiracić, no słuchaj, no.
0: Nie chcę cię smucić, ja tam, ale nawet ja wiem jako ateista, że msze są dostępne w necie po prostu. Są strony, gdzie są msze online polskie, to dla ludzi, którzy są za granicą, a czują potrzebę. Nie mają, jak to zabrzmiało, czują potrzebę. Nie mają możliwości uczestniczenia w mszy polskiej, to mogą sobie oglądać normalnie w necie są msze z różnych parafii.
2: Wyobraź sobie, jaki szał by zrobiła piskoteka, takie wydanie konfesjonalne, że można by było, że mielibyśmy radiowego klechę, który by mógł wyspowiadać takiego...
0: Ale już była spowiedź...
2: ...migranta.
0: Po potrzeby była spowiedź blachy, to ja się spowiadać nie zamierzam.
2: Tak, ale ja mówię o prawdziwym takim. Rzeczywiście, bo tam jest deficyt, którzy zamykają te kościoły, robią z tego sobie żarty. A owieczki zostają bez pasterza i to jest właśnie, widzę, taka nisza po prostu. I taką wirtualną tacę byśmy zrobili, pół na pół wtedy z parafią i jak najbardziej.
1: Ja bym się...
0: Ale dobra, ale najważniejsza rzecz w mszy, dla kogo idzie taca?
2: No to właśnie dla mnie. Pół na pół, ale no. Ja myślę, że tutaj krawiec by dał w całość na parafię.
1: Nie.
0: Na
1: kościół nocnego radia. A ja mogę robić za księdza. Możemy zrobić mszę i z koszyczkiem się potem przejdę, zbiorę donaty.
2: Nie, mówię całkiem realnie.
1: Mogę wyspowiadać anonów. Tam przyjdzie anon i powie: dedosowałem, trollowałem, proszę krawca ojca.
2: Gorzej jak ksiądz uznałby, że w ogóle słuchanie nocnego radia trzeba się wyspowiadać, zrobić rachunek sumienia. No, To hasło takie, nocne radio, musisz się z tego wyspowiadać.
1: Ty tam nie reklamuj tam u proboszcza czy coś, bo on sobie, wiesz, włączy i cholera wie na co trafi akurat. Włączy sobie, ja tam będę akurat, no i wiecie, Jan Paweł II tutaj, dziewczynki z warkoczykami, guma turbo. No to wiesz, dostaniesz ten, ekskomunikę jako redaktor nocnego radia.
2: Nie, no to jest bardzo tolerancyjny ten, zresztą zawsze można, ten tutaj, może mogę się zawsze jako taki duszpasterz zagubionych tutaj owieczek na czarnym czacie nocnego radia, aż taki ciemny, aż
0: jeśli nas etam zacznie nawracać tutaj, to dopiero będą cyrki.
2: Ale to nic nie ważne, jeżeli nawet jeden słuchacz nocnego radia nawróci się na dobrą drogę, to już warto jest, tak, do tego jednego.
0: Ale co to jest dla ciebie dobra droga, etamie?
2: No dobra, to znaczy furiat wam tutaj wyjaśni. Więc ja będę się
0: Że co jest?
2: Furiat wam tutaj wyjaśni zaraz na czacie, że nawrócić na dobrą drogę. No.
1: Chodź do Jezusa. No,
2: my tutaj mamy z furiatem swoją sztamę, a notabene furiacie za chwileczkę skoki się zaczynają. Także będziemy mieć spotkania pewnie tutaj na czacie i polecamy wszystkim kibicować z nami Polakom, rodakom. Wprawdzie od tego nie będziemy mieć więcej w portfelu, ale przynajmniej będziemy pić ze szczęścia, jak wygrają.
1: A to nie jest grzech te skoki? Bo gdyby Pan Bóg nam chciał, żebyśmy tak fruwali jak małysze, to by nam, skrzydła dorobił.
2: Nie, to nie jest tak. To o kobietach jest. Dlaczego kobiety nie skaczą? Przynajmniej nie skakały do niedawna. Dlatego, że im najpierw trzeba po prostu biustrze poczynić. Przeszkadza w locie, nie?
0: Skąd ty bierzesz te mądrości, człowieku?
2: No to akurat sam wymyśliłem, zresztą tak samo jak wymyśliłem, dlaczego na dyktancie w pierwszej klasie podstawówki napisałem murzyn przez u zamknięte, bo wtedy takie słowo było użyte na dyktancie. Sobie wyobraźcie, że w podstawówce w 78 roku na dyktancie było słowo murzyn, czy murzynek. Ja przez u zamknięte napisałem i pani się nie spytała.
0: Murzynami. Pani
2: mnie się spytała, dlaczego chłopczyku napisałeś przez u zamknięte murzyn. No ja powiedziałem, że się wymienię na mongol, nie?
0: Bora, to jest tak jak ja zabłysnąłem w podstawówce i napisałem kura przez u zamknięte, a jak się mi babka zapytała, czemu, to powiedziałem, bo kogut.
2: No to ja tutaj jestem akurat wybitny pod tym względem, bo napisałem żółw przez, robiąc sobie wszystkich literach błąd. RZ, U otwarte, U i F na końcu, nie? Żółw.
0: Ja bym cię wywalił z klasy.
2: No nie wiem, co byś w takim razie powiedział, że jak ja w klasie maturalnej z czytania dostałem jedynkę, nie? I taka jest prawda, że do tej pory kiepsko czytam.
1: Murzynek Bambo w Afryce.
2: Nie, to piąta klasa technikum. No i czytałem, od razu mówię, czytałem własne wypracowanie. Po prostu nie mogłem się rozczytać.
0: A to jest zastanawiające, bo to musi bardzo utrudniać życie.
2: No dobra, przyznam się, że mama mi pisała to wypracowanie, ja je przepisałem tylko w piątej klasie technikum. No ale dobra, nie ważne.
1: Wiecie co, jakby otworzyć, bo żeby przeprowadzać mszę, to trzeba mieć odpowiednie tam uprawnienia, trzeba być księdzem, coś, ale jak założymy własny odłam kościoła chrześcijańskiego, to ja bym mógł poprowadzić tutaj jakąś mszę, myślę nawet.
0: To umówmy się, ja będę skarbnikiem.
2: No i to wszystko jest wolne od
1: ministrantem?
2: U pan Diego to było.
0: Nie, skarbnikiem, nie ministrantem.
1: W górę mikrofony.
2: No, tak, jest jeszcze kościelny jest potrzebny. I ten organista taki, co tam gra właśnie. I ten, no, jeszcze mamy potrzebne są zakonne siostry, żeby usługiwały. To jest bardzo ważna służebna rola kobiet. To już tak strasznie nie docenia w tej chwili. Ja mówię, no, że to jest podstawa, tak, człowieka, żeby dziewczyna miała... Wiedziała dobrze w głowie poukładane, co trzeba zrobić, jak nam podać ten obiad, żebyśmy byli zadowoleni, bo wtedy nas to motywuje wtedy do ciężkiej pracy. I to jest właśnie to, o czym będę chciał mówić za dzień lub dwa, bo chcę wam wyjaśnić moją filozofię związaną z tym takim dobrym szowinizmem. Szowinizm jest dobry, jeżeli feminizm jest dobry.
1: Dobry szowinizm, co ciekawe, to mi się kojarzy z pozytywną pedofilią trochę. Dobry szowinizm, pozytywna pedofilia. No,
2: ja bym
1: dobra,
2: chciał,
1: no.
2: Ja bym chciał poznać szowinistkę. Szowinistkę. Żeńską. Ja będzie mówiła, że mężczyźni są super.
1: O, ktoś tam się przetwiera u kogoś. Kto to przyszedł?
0: Byłem kota wypuścić, bo kotu się włączyło nocne rozrabianie już. Ona wychodzi sobie na całe noce, wraca rano, także...
1: Fajnie ma ta twoja kocica właśnie, że może sobie wychodzić, mieszkać w domku. Ja dlatego nie biorę teraz następnego kota, bo nie mam warunków, żeby wypuszczać, a nie mam serca po prostu tak w domu trzymać cały czas.
0: Tak, nie, to jest bez sensu, żeby wiesz, kota trzymać całe życie w domu. Nie, ona sobie wychodzi, tak, ona się tak koło pierwszej, drugiej w nocy obudzi i szpula idzie, wraca koło 10, 11 rano, znaczy rano, w południe, mówię rano tak dla mnie i dla Etama rano i ten.
2: Weź sobie psa na próbę.
0: Nie, ja nie lubię, wiesz co, stary, ja...
2: Krawiec niech weźmie.
1: Ja też nie lubię.
0: Dwa, że wiesz, psy są koty dużo rządzą. Bardziej hałaśliwe niż koty. Kot przyjdzie, się położy i macie ogólnie w dupie i cały świat. A pies szczeka. Wchodź.
2: Ja w ogóle nie szczeka. W ogóle.
0: Tak, no, twój siedła.
1: Pies to lizus. To taki cały czas taki zapatrzony w pana swojego. I...
0: Ja strasznie w kotach lubię ten ich wyjebanizm, że wiesz, ty przychodzisz, a kot, wiesz, nawet głupie wchodzenie z zakupami do domu. Jak masz zakupy w rękach czy coś, wbijasz na chatę, no to pies po tobie skacze, wywraca ci to wszystko, kot nawet ubanie podniesie, macie w nosie. Przyjdzie, jak będzie miał biznes po prostu.
2: No, cieszy, bo teraz właśnie pieszczę tutaj na tapczanie, bo już chce się spać kłaść.
0: Wrzuciłem wam na tym. Zazdrość psiom na czacie. Zobaczcie sobie filmik. Jest genialny, jak nie wytrzymała presji.
1: Mi się nie chce wstawać.
0: A, ja
2: już
0: leżysz.
2: Ja już uciekam, bo pies mi się chce położyć na kolanach, a będzie ciężko.
1: Pies no, jest proszę. Najważniejszy. To jest motto Etama. Wszystko dla pieska.
2: No, bo muszę się położyć. Bo tutaj tak mruczy mi tutaj, żebym się położył koło niego. No pokaż jak potrafisz. Mruczysz. No tak pomrokuję sobie, żeby już się do tego, do łóżka położyć z nim. Już chcę no te moje nóżki.
0: Wiesz, jeszcze jest jedna rzecz dobra w kocie. Kota sobie wypuścisz, kot ci da znać, jak chce sobie wyjść. Otwierasz drzwi i masz ogólnie kilkanaście godzin spokoju, a z psem musisz chodzić na spacery.
2: No, muszę z nim rozmawiać, bawić się cały czas. To jest robota. To nie jest tak, że sobie po prostu psa postawisz, tak zostawisz sobie. Nie. On ma swoje tutaj potrzeby. O, cholera. Przydusiłem kojecące.
0: Co ty mu robisz, biedakowi?
2: Pokrepałem go. Po prostu za bardzo się przytulił, za mocno go ścisnąłem niechcąc.
0: Za bardzo się przytulił. Wrzucam.
1: Etam go ścisnął tak, że mu się aż takie wielkie oczy zrobiły.
2: No, wiecie, ostatecznie jesteśmy w mobilnym studiu. Żeby nie było, czekajcie, tylko zobaczymy, czy tam urządzenie moje zostanie.
1: O, coś przeciwko. Uwaga.
2: Nie wiem, tylko czy będę ja, czy pies.
0: Jak chcecie, to sobie zapiszcie. Wrzuciłem PayPala tego etamowego.
2: Ojejku, ty weź mnie tam nie reklamuj tym PayPalem, bo
0: przydawałem... No wiesz, prosili przedtem, a życie odnalazłem, no to co?
2: Zresztą mam kupę kasy.
1: Teraz widzę moda na żebranie dla kogoś innego. Etam żebrze dla Krawca, Leniuch żebrze dla Etama, a dla Leniucha ja będę żebrał. Wpłacajcie dla Leniucha.
0: A nie, no ja pierwsze co to żebram jest nocne radio.pl, ukośnik wsparcie, później Etam. Siebie nie wklejam, bo ja i tak nic nie dostanę.
1: Chyba ci jedna osoba chyba ci do tej pory coś tam napisała.
0: Nie, wiesz co, tam było dwa, było parę razy, ale tam wiesz, ja wiesz co, znaczy tak, to była akurat jedna osoba, czy dwie, nie pamiętam. W każdym razie, wiesz, to jest, ja nie patrzę na to z perspektywy tego, jak dużo dostanę czy coś, tylko to jest tak zajebiście motywujące. Jest coś w tym, co kiedyś powiedziałeś, że wpłaty bardzo... jak to się mówi, nie, że motywują do robienia czegoś. Powiem ci, że tam była wrzuta na ten, na kawę i człowieku, mi się tak strasznie zachciało coś robić od razu, żeby wiesz, się o, mobilizują, bardzo dobrze, Furiat, dzięki za słowo, robić, żeby w jakiś sposób się odwdzięczyć. Za to, no to jest bardzo miłe, no ale wiesz, nie będę się upominał, ci co chcą, to wiedzą, gdzie znaleźć tam do mnie PayPala, nie, ile już można się wrzucać.
1: PayPal leniucha to jest...
0: Dobra.
1: Tam macie w dziale wspieraj, nocne radio, to leniucha jest, tak.
0: Dokładnie, tu jest mój PayPal, tam wspieracie i jest dobrze.
1: A PayPal Etama to jest PayPal Me łamane przez nocne radio.
2: Myślałem, to trzeba maila podawać zawsze. To widzicie, jest takie ułatwienie teraz, bo kiedyś trzeba maila podawać z tego dokumentu.
0: Mnie bardzo rozbawiło, jak ja tam przez dwa dni tutaj rozkminiał, jak to było możliwe, że ktoś mu wpłacił i sobie tak siedziałem i czytałem. To było takie słodkie, taka niewiedza. No ale skąd mi się te pieniądze tam wzięły? Jak to możliwe, że mi je ktoś przelał?
1: To jest bardzo fajny wyraz szacunku dla nadającego i taki wyraz solidarności z nim, że podoba się i w ogóle, no bo komuś się chciało, nawet już nie chodzi o sumę, tylko że komuś się chciało tam wpisać, wejść, przelać. To jest taki konkret, nie? Coś takiego bardziej konkretnego niż samo tam, o, fajna audycja, nie? Co też jest fajne, też jest miłe, jak ktoś pochwali albo się odezwie na priwa, coś napisze, no jak wpłaci, to tak jeszcze o poziom wyżej, nie?
0: No, to jest takie, wiesz, kurczę, no to jest jak ci ktoś stawia browara, no, czy coś, to tak samo, to jest dokładnie przyjemne po prostu, nie?
1: Dokładnie.
0: Mobilizujące.
1: Dokładnie, Usieńko.
0: To także ten... Nie wiem, panowie, co, zawijamy się, czy...
2: No ja już chcę, naprawdę, już nie chcę was tutaj tak zmuszać, żeby się rozłączyć, ale ja już chcę, potem mój pies tutaj po prostu już się wije koło mojej nogi tutaj totalnie.
1: Ja nie wstaję, musicie się sami rozłączyć.
0: To tymczasem etamie. Ja jeszcze chwilę pomarudzę. Mi się tryb nocny włączył. Ja nocą marudzę, w dzień śpię w opór, także.
1: A kto jest największym marudą w nocnym radio?
0: A to mnie pytasz? Nie wiem. Szczerze. Ciężko by było wybrać nawet, bo to zależy od kategorii chyba, ale nie wiem. Ja dużo marudzę w sumie, ale żebym był największym, to wątpię.
1: No myślę, że Blacha jest jednak lepszy od ciebie w tym.
0: Oj nie, no ale to wiecie, to ale nie, bo Blacha jest merytorycznym marudą często, tylko że... Nie. Raczej bym go nie uznawał za jakiegoś wybitnie, jeśli chodzi o irytujące części. Znaczy, to ty masz tą przyjemność, że do ciebie dzwoni i ty się i mi się zawsze podoba, jak on tam już dziesiąty raz zaczyna tam coś mówić, tłumaczyć, a ty już tam jakieś dżingle puszczasz w tle, słychać to sapanie, ciamkanie, już wiadomo co. Bo będzie za chwilę dobra, Jacek, to streszczaj się, ale nie wydaje mi się, żebyśmy tu mieli jakichś takich, którzy bardzo by zniechęcali swoim juceniem.
1: No. Też już, kurde, jestem trochę śpiący.
0: Zastanawiam się, ty jeszcze leżysz, to już w ogóle.
1: No, to jest usypiające takie nadawanie, ale coraz bardziej lubię nadawać na leżąco. Chyba się przestawię w ogóle na tryb leżący nadawania.
0: Gdzie ty masz mikrofon teraz? Bo cię dziwnie słychać. Z jednej strony spoko, ale inaczej.
1: No inaczej, inaczej. Robi się inny głos, to co mówiłem, nie? Że głos inaczej brzmi. Troszkę mniej radiowo niestety, ale za to mogę sobie poleżeć. Jak już taki rozleniwiony, już nic mu się nie chce, już nawet gada tylko do ludzi, leży z zamkniętymi oczami, kurde. Nie powiem wam, co trzymam w drugiej ręce. W jednej mam mikrofon, a w drugiej nie powiem, co? Drugi mikrofon.
0: W drugiej też mam mikrofon, tylko swój. Dobra, to idź spać, panie, ja też idę.
1: Nie, bo ja sobie tak sobie leżę i sobie jeszcze gadam chwilę, więc jak masz ochotę, to zostań. Ja cię nie wyganiam.
0: Ja cię nie wyganiam, muszę wstać za 10 godzin. A, dobra, to jeszcze mogę pół godziny posiedzieć, bo ja tak te 9 godzin to lubię jednak spać.
1: To powiedz, co tam ci się ciekawego śni ostatnio.
0: Wiesz co, ja mam bardzo dziwne sny. Mało snów pamiętam później, najczęściej mam tak, że pamiętam sny po przebudzeniu, mogę sobie o nich pogadać, czy coś tam, ale nie ten. Ja różne sny mam, z reguły są jakieś strasznie, strasznie dziwne, jakieś oderwane od rzeczywistości, typu, nie wiem, wiesz, bo ja mam taki patent, nie wiem, czy to jest w ogóle interesujące dla słuchaczy, ja lubię zasypiać, to jest serio, będzie to... Nie wkręcam, ale jak się kładę i już zaczynam, wiesz, tam chcę sobie usnąć, to zaczynam sobie myśleć o jak tam biegam gdzieś po jakiejś mapie w Quake'u czy coś takiego. Naprawdę, jestem psychiczny, ale to się chyba nazywa uzależnienie. I czasem nawet gram chyba w nocy gdzieś tam w śnie. Nie wiem, Star Wars mi się często śni, no ale to też fanatyzm, Formuła 1. Nie wiem, to takie życiowe bardziej, zainteresowania. Nie mam jakichś takich odjechanych wybitnie snów. Często na jakichś wycieczkach coś mi się przypomina w głowie, jak gdzieś byłem czy coś, a tak to spoko. A tobie co się śni?
1: Że jestem czarodziejką z Księżyca.
0: Za dużo potrzeby.
1: I tak zamieniam się w takie w ubranko szkolne i warkoczyki mam i krzyczę jata!
0: Za dużo potrzeby. Zdecydowanie za dużo.
1: No, potrzeba ma te swoje tam, te dziewczynki różne, jakieś tam fiku, miku, coś tam.
0: A mi bardzo powiem, że to nie wiem, o co chodzi w ogóle z tą ideą awatarów, z tymi postaciami, to się nie nazywają kreskówki, tylko mangi, jakoś tak? Ale chińskie bajki. Na swój sposób, jak?
1: Chińskie bajki.
0: No może, ale ładne są te rysunki, trzeba przyznać, nie jest to jakieś takie byle jakie, tylko mają jakiś taki w sobie element artystyczny, że to się podoba.
1: No tak, to jest zawsze takie estetyczne, ładne i kolorowe i ładnie narysowane. No, Zenon ma na przykład polską mangę, czyli koziołka, jakiegoś tam matołka.
0: No, to nie komentuję. A powiedz mi, ściągnąłeś sobie ten filmik drugi, co, bo nie pamiętam, czy się cię pytałem, co wysłałem ci na dysku Google? Udostępniłem ci tam link.
1: Szczerze?
0: Wiem. To już wiem. No, nie, powiem ci, Etam, bo mi się myli, Etam mi opowiadał o tym, bo też oglądał ten filmik. Nie, chciałem się spytać o twoją opinię, co myślisz. Ale ma goś talent, prawda?
1: No, fajne jest, fajne są takie tacy artyści, którzy na szybko potrafią coś zrobić. To jest całkiem sporo takich. Jeden coś sprayem szybko ci zrobi, coś co wygląda jak obraz wręcz do powieszenia na ścianę, jakieś planety od talerza sprayem coś, wiesz, zrobi, drugi coś namazia, stopami rozmarzy coś. No, to tutaj ładne te obrazeczki, faktycznie. No i faktycznie, tak jak powiedziałeś, nieźle można zarobić, będąc takim ulicznym artystą, no bo...
0: No, stary gość wyszedł sobie na godzinę, popracował, zarobił z dobre 2,5 stówy i to dobre 2,5 stówy to jest, tak mówię, najmniej, po czym Myślę, że to było między... Jesteś?
1: Jestem.
0: Jesteś. Między 2,5 a 3 stóły, więc on sobie popracuje 2 godziny w tygodniu w słoneczku stojąc, zabawiając ludzi. Tylko najśmieszniejsze jest to, że w momencie jak uploadowałem ten większy filmik, żeby ci go wrzucić, to po wrzuceniu go raz jak debil ostatni na koniec zamknąłem okno zamiast dać opublikuj, a za drugim razem jak go wrzucałem, to YouTube mi wywalił, że prawa autorskie. W ogóle to już troszkę sięga za daleko, bo w filmiku była użyta jakby ścieżka dźwiękowa, ale to były dźwięki otoczenia, które nagrywałem. A że tam leciała muzyka, no to co ja mam z tym zrobić? Także troszkę już za daleko idą z tymi prawami, bo żebym to wrzucił jako podkład, to jeszcze bym zrozumiał, że coś jest nie halo, ale tak, to już hamowa była lekka.
1: Bardzo się czułe zrobiły te automaty, bo z tego co pamiętam, kiedyś to nie były aż takie czułe, a teraz ci potrafią wychwycić melodię, która gdzieś gra w tle, no to już jest bezsens totalny, bo wiadomo, że nikt nie będzie tego takiego utworu, który sobie gdzieś tam na ulicy gra w tle, ani go słuchał dla przyjemności, ani go gdzieś wykorzystywał, więc no co to za prawa autorskie, no kurwa. A jak se będę szedł ulicą i zagwiżdżę coś, jakąś tam melodię znaną, to czy Michaela Jacksona, czy coś, to też wykryje, że... prawa autorskie, no już bez
0: jaj. I powiem ci, że chyba doszlibyśmy wtedy już do granic absurdu.
1: No, nie wolno
0: to, to już byśmy doszli do granic takiego absurdu, gdzie człowiek by się bał, za przeproszeniem, nagrywać czegokolwiek, bo teraz, żeby wrzucić to do vloga, że jak powiem, opracować się za ten, żeby zrobić vloga, to muszę te wszystkie filmiki, gdzie ten gość malował, powycinać stamtąd muzykę. Gratis z robota.
1: Nagram, kurde, siebie jak ten, jak wchodzę pod prysznic i sobie śpiewam Love me tender, love me sweet, a tam zaraz Elvis Presley, proszę, skasowane i od razu ban, nie? Na 3 miesiące. Dziękuję.
0: A. Ty, nie uwierzysz, ten drugi filmik też mi usunęło, ten co wam, co ci podrzuciłem.
1: Ale jaja.
0: Co, oni są psychiczni, usunęli mi ten, prawa autorskie. Chciałem teraz wrzucić słuchaczom na czat filmik. Patrzę się, filmiku nie ma, a na tym, jak on się nazywa, na mailu informacja, że roszczenia dotyczące praw autorskich. Filmik został zablokowany. To no, gratuluję.
1: No nieźle, ale ty uważaj też, stary, bo... jak ci usuwa filmy, to zawsze dostajesz punkty karne takie i zaraz mogą ci zbanować kanał na 3 miesiące.
0: To faktycznie. Niech mi zbanują kanał, pójdę sobie na Vimeo, oj, ale straciłem. Zapłacę sobie tam za konto i będę miał do bólu.
1: A Vimeo jest płatne?
0: Jest płatne, to znaczy jest tak, że tam masz limity, chyba 500 megabajtów możesz wrzucić dziennie czy tygodniowo, ale możesz za jakieś śmiesznie małe pieniądze sobie wrzucić. Już ci powiem, poczekaj.
1: Może można by audycję Nocnego Radia na Vimeo porzucać?
0: Nie, bo tam masz plany. I znaczy pod względem praw autorskich pewnie byłoby łatwiej, ale to jest tak, Vimeo Basic, czyli darmowe, to nie dość, że są tam obostrzenia takie, że masz 500 megabajtów na tydzień lub 25 gigabajtów rocznie, czyli faktycznie 50 tygodni 500 megabajtów, ale ten, możesz sobie na przykład Vimeo Plus, to miesięcznie płacisz piątaka, tylko że to płatne jest jakby w systemie rocznym, czyli z góry pewnie 6 dyszek trzeba zapłacić, 60 euro i wtedy masz 5 gigabajtów tygodniowo, możesz sobie wrzucać, to akurat plan dla mnie, bo więcej nie robię. I do tego masz nielimitowany ten transfer, tam jakieś dashboardy i tym podobne, kustomizowanego playera. Za 5 euro czy już nawet jest spoko, nie? Także ja się nie przejmuję. Ja w razie czego mam kopię tych filmików swoich z YouTube'a, bo się liczę z tym, że YouTube'owi któregoś dnia może też odbić i zamkną, wiesz, bo tak, i zablokują mi kanał, no to wtedy niech się ugryzą. Ja sobie szybko na wiejaczka.com wezmę i przerzucę po prostu ten vloga na ten, zlinkuję do Vimeo i tyle.
1: My mieliśmy zablokowany kanał Nocnego Radia już na YouTubie właśnie chyba na 3 miesiące. I to był dramat, bo nie mieliśmy wtedy centowy chyba wykupionej do nadawania streama radiowego.
0: Czego nie mieliście?
1: Centowa Cast, czyli taki najpopularniejszy system do nadawania streama radiowego i nie mieliśmy gdzie nadawać, nie?

0: sekundę przy renderowaniu audycji, no i po prostu jakąś planszę statyczną wstawić, jedna klatka na sekundę, no i film się 30 razy szybciej wam wyrenderuje, nie? No bo jak audycja trwa 2 godziny, to trochę to trwa, zanim się filmik wyrenderuje w rozdzielczości 1280x720, która jest taką standardową, średnią rozdzielczością, taką, no, ani nie super wysoką, ani nie masakrycznie niską, no, taką średnią w sam raz może.
1: Nie, ja z YouTube'a troszkę zrezygnowałem, ponieważ zirytował mnie YouTube kiedyś, bo ja sobie ustawiłem pod OBS-em streamowanie tam i któregoś ładnego dnia ja sobie tam jojdam. I wiesz, na szczęście miałem nagrywanie w tym, w OBS-ie włączone, oprócz tego, że leciał tylko stream, to też mi nagrywało, bo OBS ma taką fajną funkcję. No ale później patrzę się, a tutaj przepraszamy, materiał się nie nagrał, czy jak to było, nie... To jakiś taki z dupy komunikat ze strony YouTube'a, że w zasadzie na zasadzie nie mamy twojego nagrania i co nam pan zrobisz, nie? No to ja mówię, to ja się nie będę w takie zabawy tam... gierki bawił, bo ja nie mam czasu na to, żeby jeszcze później brać i robić z tego filmik, uploadować i w ogóle. Fajna była idea do momentu, w którym to się nagrywało po stronie YouTube'a, renderowało tam, a moim jedynym zadaniem było wrzucić tam tylko tytuł, taki sam jak jest tytuł audycji, prawda, w MP3. No ale że nie chciało to działać, to sobie dałem spokój.
0: Ja nie miałem akurat żadnych problemów technicznych za bardzo z YouTube'em. Do dzisiaj to całkiem nieźle działa. Polecam też bibliotekę muzyki YouTube'ową. To jest bardzo przepastna i w zasadzie wszystkie podkłady mam z YouTube'a i nie ma żadnych problemów z prawami autorskimi, bo to jest większość Creative Commons.
1: Tak, mi to polecałeś, pamiętam, bo się zapytałem kiedyś, czy możesz mi podrzucić jakiś podkład, a ty mówisz, stary, to biblioteka tego. A przesłuchałem sporo, siadłem i tak przerobiłem, nie wiem, ze setkę, może więcej tych, tylko że ja też poszedłem w dźwięki jakieś takie, wiesz, dżingielki sobie poszukałem, a i tak ich jeszcze nie zdążyłem użyć. Ale chlusnęło gradem u nas. Zaraz przyjdę, idę zobaczyć, czy okna mam u góry zamknięte.
0: Dobra. Będę mruczał teraz, tak jak Błażej dzisiaj na początku. Kurde, jak coś mam gardło podrażnione. Trzeba się napić, trzeba wstać. O, jak mi się nie chce wstawać, ludzie. Nic mi się nie chce. Jestem stary, zgorzkniały. Jarek Welbigos. To jest jakaś ciekawa postać. Coś ma wspólnego z Jackiem...
1: Już jestem.
0: Z Jackiem Welblachą, bo tu jest Jacek Welblacha i Jarek Welbigos. To jest ciekawe, może to są alter kuzyni. Ego. Może to są kuzyni.
1: O, na szczęście wszystko było zamknięte. Ja mam chorobliwą manię wietrzenia chaty. Nieważne, czy zima, czy lato. Trzeba wietrzyć, żeby grzyba nie mieć w domu. No, ale jednak miałem zamknięte wszystko tym razem. Nie wiem, takie oberwanie chmury minutę tak waliło gradem, że hej.
0: Zawsze tak się dziwowałem, że grad to jest takie ciekawe zjawisko atmosferyczne, bo taki grad, no to spada na ciebie twarda, lodowa kula cię w łeb może się trzasnąć, że to nie zabije człowieka, taka kula lodowa.
1: Wiesz co, no nie chciałbym takich osądów wysuwać, ale chyba zginęli w historii naszej, że tak powiem, obecnej ludzie od gradu, bo grad czasem potrafi być i takiego rozmiaru porządnej piłki, a to nie ma bata, jakbyś dostał takim w łeb, to padasz. Aż zobaczę.
0: I że to nie zbije na przykład szyby w samochodzie, no taka lodowa kulka z nieba.
1: Oj, oczywiście, że zbija. To nie oglądałeś na tym.

0: Są powybijane. To nawet widzę, że w Polsce, na polskim tym gradobicie, jak sobie wpiszesz, to wali to srogo. Tu samolot jest nieźle zniszczony od gradobicia.
1: A, nawet, no i wyjaśniło się, skąd się wziął Jarek Welbigos, bo to Jacek Welblacha ciągle podkreśla, jak to gardzi anonami i tymi, co sobie ksywki nie potrafią wymyślić. No to w końcu jeden anon się zdenerwował i sobie właśnie zrobił Jarek Welbigos.
0: Bardzo oryginalnie. To znaczy, jak pamiętasz, może ja też miałem problem na początku z tym anon, ale to jest chyba też wynika z tego, jak bierzesz czynny udział w jakiejś dyskusji. Ciężko się odnosić do kogoś, komu system i tak za 5 sekund przeładuje stronę, bo jest takie głupie zabezpieczenie. Ja nie wiem, czy ty to ustawiłeś, czy Chatango tak ma, ale chyba po 5 czy 10 minutach bycia anonem tam, wiesz, robi ten, jakby prosi o reconnect dla strony i ci nadaje nowy numer i to taka jest bzdura. Jednak lepiej wiedzieć, z kim się rozmawia cały czas.
1: No, wygodniej się cytuje. My tu często cytujemy słuchaczy, więc wygodnie się cytuje faktycznie. No i dla was jest to wygodniejsze, bo was faktycznie nie będzie rozłączało. To nie jest nasza wina, to Chatango tak robi, że automatycznie anonów rozłącza, niestety. No. Co to za problem sobie tam zarejestrować i sobie jakąś ksywkę wybrać? No i od razu jesteście kimś, możecie zaistnieć jako postać jakaś tutaj w radiu. Jako że wasze wypowiedzi się pewnie pojawią wcześniej czy później na antenie. Jakaś tam frajda jest od razu. Nie.
0: Popatrz,
1: ale też
0: popatrz,
1: anonów
0: Jarek.
1: Nie skreślam, bo to sam fakt, że ktoś jest anonimowy, nie zgodzę się tutaj z Klodem, że ktoś jest anonimowy, to od razu wzgarda i pogarda i niech spierdala, bo sam Klod, on tak pierdzieli trochę, sam przez długi czas był anonimowy, dopiero w pewnym momencie się ujawnił, że swoje imię i nazwisko i nagle wszyscy muszą, tak? Bo on się ujawnił, to nagle wszyscy muszą, a przez długi czas był Claude Monet, nikomu to nie przeszkadzało. Też i od razu mnie musi wypytywać, jak ja się nazywam, bo już ze mną co, on nie porozmawia w ogóle, tak? No to takie właśnie, jak ja już coś zrobiłem, to wszyscy tak mają teraz od dzisiaj, nie? I nieważne, że... A zresztą, nieważne.
0: Nie ma co sobie psuć humoru. Widzę, że Nocne Radio w dziale wsparcia dodało Ethereum oprócz Bitcoina.
1: O, to potrzeba, to coś działa.
0: Ale żeby było śmieszniej, końcówka waszego portfela Ethereum to 44.
1: Przypadek? Nie sądzę. Ale to fajnie, fajnie. Ale wiecie co? Nikt nam za bardzo nie... Chyba jedna osoba nam wpłaciła bitcoiny, czy jakoś tak. To coś tutaj... Ja nie wiem. Kopnę w mikser i się skończy zaraz tutaj. Do Lombardu zaniosę. Zaniesę. Ogółem całe tej... I będzie...
0: Ja też zaniosę, też się obrażę. Jak nie dostanę do... I taki szantaż emocjonalny, jak nie dostanę do rana na kawę, to kończę z tym.
1: A następnym razem powiesz, no, dam wam jeszcze jedną szansę.
0: Cześć, bo ty to opowiadałeś ostatnio, tak fajnie mi się słuchało, bo nadrabiam te audycje powakacyjne i słuchałem tego, jak opowiadałeś tam o tym... Jak się nazywa ten gość taki, co na prezydenta tam startował i...
1: No jak?
0: Ty go tak fajnie parodiujesz.
1: Krzysztof Kononowicz.
0: Kononowicz, dokładnie, co tam mówił do ludzi. No, przepraszam, tu mi zabrali pieniążki, bo dostałem od was dopłaty, to tu mi zabrali, to ja wpieprzę takie dopłaty. No bekę miałem niemiłosierną z tego.
1: No to... i tam się... kłócą ciągle z majorem Suchodolskim. Ostatnio Krzysztof Kononowicz nakablował na Suchodolskiego, że ten pije i ćpa i wezwali do Choroszczy majora na kontrolę, czy on... a nie wiem, ta Choroszcza to co to jest? Tam jest jakiś zakład psychiatryczny? Bo oni tam ciągle raz jednego chcą wysyłać do Choroszczy, raz drugiego. Ja nie wiem, co to jest.
0: Z tego, co wpisałem w Google, Choroszcza Szpital Psychiatryczny jest tam. Samodzielny publiczny psychiatryczny zakład opieki. Samodzielny publiczny psychiatryczny. Samodzielny publiczny psychiatryczny. Za późno, żebym to zrozumiał,
1: ale... Ale te streamy to fantastyczne mają. Oni gadają z sobą. Ty, a ty jak się zesrałeś w majtki raz... No, raz się zesrałem, bo zjadłem twarożek. To zdarzyło mi się, owszem, przyznaję się. A ty wąchasz klej. Ty wąchasz klej. No, a ty ogółem... I tak wiesz, i takie streamy są, nie?
0: No. Czekaj, bo coś chcę tylko...
1: Ja chyba zacznę, też takie streamy będę wam nadawał. Kto się zesrał, kto zjadł twarożek właśnie, to nocne radio, dzisiaj tak będzie.
0: Przepraszam, ale się aż zakrzyczyłem, bo usiłuję tutaj znaleźć się, tego.
1: Tylko nie zesraj.
0: Nie, bo chciałem tu wrzucić tego etamowego, bo się pyta Jacek Welbigos tak z ciekawości, czy płacąc PayPalem trzeba się pierdoczyć z tymi wszystkimi, jak przelewając i płacąc milenium. No nie. Wrzuciłem ci teraz PayPal kropkami do Etama i po prostu jak wchodzisz na ten profil, to tam wpisujesz tylko kwotę, jaką chcesz komuś podarować, wrzucasz dane tam karty czy czegoś, czego chcesz zapłacić. To jest wszystko, nie? To jest bardzo, bardzo uproszczone. Jest dużo łatwiej, ja pamiętam jak bez jaj, ale trzeba mieć bardzo dużo zaparcia albo być bardzo upartym na nowe technologie, żeby robić nadal przelewy na konto gdzieś. Szukaj tych IBANów, sprawdzaj czy przeszło, płać te opłaty jakieś chore, idzę.
1: Nie, no bez jaj, no przelew zwykły na konto też jest prosty. Ale co, ty mówisz, że przez PayPal Me to można zrobić przelew ze zwykłego konta na PayPala? Komuś?
0: Jeszcze raz, bo zakręciłeś troszkę. PayPal.me, jak wejdziesz, tutaj akurat link wrzuciłem etamowy.
1: Chodzi mi o to, że chcę komuś ze zwykłego konta bankowego wpłacić na PayPala.
0: To nie wiem, to nie przez PayPal.me raczej, wiesz, bo jak
1: aha,
0: tam...
1: No bo tak zrozumiałem.
0: To nie w ten sposób. Nie, tam wrzucasz tylko chyba numery karty na szybkiego, chyba że masz zarejestrowanego swoje konto PayPal i masz na nim środki, to cała operacja trwa 5 sekund, nie?
1: Aha, czyli można, ale tylko z karty kredytowej wpłacić na PayPala.
0: Z płatniczej można spokojnie. Nie trzeba mieć kredytowej. To nie ma co ludzi wprowadzać w błąd, bo ktoś sobie później pomyśli, że ja nie mam karty kredytowej, no to nie zapłacę. To jest zwykła karta płatnicza. Mm-hmm. Zwykła debetówka.
1: No to płaćcie. Krawculek ma kredyty niepospłacane i na chlebuś nie ma, to płaćcie, kochani. Kochani, jak nie wpłacicie... Jak mi wpłacicie, to ja się będę cieszył. Ja będę skakał będę do góry. Pod samo panie, niebo.
0: Panie, jak ja dostanę na kawę, panie, to ja jutro skończę vloga, którego i tak skończę. Ale go skończę lepiej. I tyle. Nie.
1: Jak mi wpłacicie, to ja stanę na głowie. Dla was. Specjalnie.
0: No to ja tego nie przebiję. Za gruby jestem, bym się przeturlał.
1: I włączę pralkę jutro. Jak mi wpłacicie, to ja włączę pralkę i skarpety sobie upiorę w końcu.
0: To kisza. Obiecuję. A jak nie, to będę chodził w drugi dzień w nich.
1: A drugi, żeby tylko.
0: A powiedz mi, Krawcze, bo wiem, że się nie rozpakowałeś, bo jak mówię, odsłuchuję audycji. Jeszcze, zresztą to w rozmowie z Blachą, Blacha się nie rozpakował, ty się jeszcze po przeprowadzce nie rozpakowałeś, a jak sąsiedzi? Bo pamiętam, że kiedyś miałeś problem, a teraz?
1: Dużo lepiej. Co prawda trochę tam wiercą od czasu do czasu, no ale to wiercą tak co parę dni, tam przez chwilkę, przez godzinę sobie powiercą, to idzie wytrzymać, a nie, że cały czas ci coś stuka nad głową, ktoś gra na fortepianie i... A za ścianą metalowa się drze, nie? Znaczy ona się przestała drzeć, bo ją tam wystraszyłem trochę.
0: No to w ogóle jakąś patologiczną miałeś tą klatkę, gdzie mieszkałeś. Chociaż z tego, co tam opowiadał kiedyś, to u niego to już w ogóle był koniec końców, gdzie tam jakiś typ zawszony z chory szczat z płci wiercą. Żebym tam oszalał.
1: No.
0: Ja bym tam oszalał i poszedł z młotkiem po prostu chyba już, bo nie wytrzymałbym czegoś takiego. Nie mogę przejść, bo był jakiś typ. Nie wiem, czy był, czy nadal jest. Ja mówię, jak było wtedy. Wiesz, jak gość capi, nie można go dotknąć, bo śmierdzi, może się zarazić jakimś trądem, wysrać się na wycieraczkę i nic z tym nie można zrobić. Od rana wiercą, do nocy wiercą. Przecież podziwiam chłopa, że on ma tyle, nie wiem, zaparcia, żeby to wytrzymywać, bo ja bym nie dał rady. U mnie by się to skończyło w ten sposób, że podejrzewam po tygodniu, a byłby, po prostu postawiłbym na wynik 1-0, albo ja, albo oni.
1: Ale ty słyszałeś, co w rezultacie Etam zrobił z tym żulem, co tam...
0: Ja wiem, ale to chyba nie jest, wiesz co, to sobie zostaw dla siebie, bo to nie jest do wiadomości publicznej. Z tego,
1: a
0: co
1: on nie mówił tego w audycji?
0: Nie mówił, więc...
1: Aha, to sorry.
0: Tak, dlatego wiesz.
1: Myślałem, że to w audycji było.
0: Nie, ale... to chyba nie było. Ale... Ja to...
1: Ale to...
0: Ale dobre rozwiązanie.
1: Bardzo dobre.
0: Ja mogę przyklasnąć, tylko ja się już muszę przestać odzywać czasem, bo...
1: Taka przylepa ten żul.
0: Przestań, bo to do niczego dobrego nie prowadzi.
1: O Jezu, aż mnie brzuch rozbolał, jak sobie przypomniałem.
0: Mi się we łbie zakręciło ze śmiechu.
1: Się spociłem pod pachami. Ten to ma pomysły. O Jezu, aż mi łzy ciekną.
0: Dobra, zmieńmy temat.
1: O kurde.
0: Nie mogę, ja jak się długo śmieję, to mi się strasznie we łbie kręci. Już jestem. A co? Nic, Jarku, nic nie zrobił.
1: Nic. Takie tam. Komedia.
0: Ale powiem ci na przykład z tymi wierceniami, nie? To po tym jak zadzwonił, ja od dawna myślałem o tym. No bo wiesz, no okej, to są trzy różne remonty, ale jak goście nawet wiercą, no spróbuj stary wziąć wiertarkę udarową i wiercić nią przez pół godziny. To cicho piechałby. Przepraszam, chałupy braknie, a weź wiersz teraz przez 3 miesiące.
1: No była taka teoria, że po prostu koleś ma wiertarkę z Biedronki i wiesz, taką za 10,99 i dlatego tak wierci nią przez pół roku jedną
0: tak,
1: dziurę.
0: Tak, ale Etam to obalił, bo powiedział, że tymi wiertarkami nie da rady nic wywiercić w murze, także mi się bardzo podoba, tylko ja się zastanawiam, co oni, właśnie ktoś tam podesłał przedtem na czacie Nocnego Radia ten filmik z, jak to się nazywa, z Nic Śmiesznego bodajże, co tam właśnie Pazura był w tym, w windzie jechał z tym gościem, co tam miał, koledzy mieli do niego przyjść, że będą wiercić znowu w ścianach. Kojarzysz?
1: Coś było tak, że wpadną do mnie koledzy z wiertłami udarowymi, coś takiego.
0: Tak.
1: Będziemy sobie wiercić. No takie uroki są mieszkania w bloku, no, że jest duże prawdopodobieństwo, że trafi się jakiś właśnie miłośnik dziurek i będzie sobie na przykład bryloczki zbierał i każdy nowy egzemplarz to musi wywiercić dziurę, nie? Na bryloczek nowy.
0: Aha. Wrzuciłem
1: ja jestem za samosądem. Zresztą chciałem się bić z tym typem, z sąsiadem z góry, ale w rezultacie jakoś nie wyszło. No ja bym go trzasnął, to bym go zabił po prostu, bo on taki jakiś był taki mały, głupio mi było. I jeszcze przy żonie go bić, to bym go pohańbił.
0: Wyrzuty sumienia, no. Chciałem się z nim bić, ale się bałem, że go zabiję. Ja miałem takiego kumpla, niestety chłopak już nie żyje, był naprawdę przyjaciel z dzieciństwa. Zaraz z tego on był taki trochę przytuszy, ja zawsze byłem jakiś taki chudzielec, nie wiem, to się wszystko podwracało na koniec, ale coś tam go swego czasu tam przezwałem, że gruby. I poszedłem do domu. Jak wychodziłem, on wiedział, że kiedyś wyjdę tam z klatki, stanął sobie w klatce, tam przy klatce schodowej, się tak schował za murkiem i sobie wziął tych, co się nazywa, tych gałązek z wierzby płaczącej. O, jak mnie sprał tym po nogach, to do dzisiaj pamiętam. Już go więcej nie przezywałem. Tylko nie pamiętam,
1: kiedy,
0: co to powiedziałem.
1: A kiedy ty zacząłeś nabierać więcej ciała? Bo ja bym chętnie przytył trochę, bo troszkę jestem za szczupły, tak moim zdaniem. Nabrałbym chętnie ciałka.
0: To jest dziwna sytuacja, bo powiem ci szczerze, ani w sumie to jakoś tak od wyjazdu do Irlandii, ale nie wiem, czy to ma związek z tym, że jakiś nagle większy dobrobyt czy coś, bo to raczej chodzi o zmianę chyba tego, co się jadło, bo pamiętam, że na początku, jak tu przyjechałem, to często, wiesz, człowiek i imprezował i w ogóle jakieś tam od pizzy po jakieś grillowane, tłuste rzeczy, ale ja nie miałem, to się znikąd wzięło i żeby było śmieszniej, to się najbardziej wzięło wtedy, kiedy najciężej pracowałem, czyli teoretycznie najwięcej powinienem spalać wtedy, a jakoś zacząłem bardziej obrastać. Nie wiem, ale później się dowiedziałem od tam w rodzinie, że ja to mogę mieć po moim dziadku, ponieważ to się jakoś tak jest genetycznie, jak się dziedziczy, to się dziedziczy po dziadkach, nie raczej rzadko po rodzicach, tylko wstecz pokolenie jakby, a nasze dzieci będą po naszych rodzicach jakby dziedziczyły, że właśnie mój dziadek ze strony ojca od zawsze był właśnie taki oponiasty. Nie wiem, no ja naprawdę tyle ruchu, nie wiem, możecie mi wierzyć czy nie. Czekaj, zaraz się, Jarek, odniosę do twojego pytania. Możecie mi wierzyć czy nie, ale my z Madziuszką patrzyłem na Google Maps, jest taka twoja oś czasu, coś takiego. To za pobyt na Maladze przez 7 dni zrobiliśmy 51 km spacerem. Także nie można powiedzieć, że ja się nie ruszam. No ja w pizdu uprawiam jakiegoś ruchu, bo wiecznie gdzieś łażę. No a mimo wszystko i jem naprawdę zdrowo i warzywa i owoce. Nie jem tłustego, nie piję alkoholu, praktycznie nie słodzę, nie jem słodyczy, a i tak mam saban, no i nie mogę z nim nic zrobić.
1: Ja mam strasznie dużą przemianę materii po prostu chyba i stąd jestem cały czas szczupły przez całe życie i to się już chyba nie zmieni.
0: Nie wiem, no ty już jesteś tam, że tak powiem, bardziej starszy ode mnie, no i jeżeli ci się jeszcze nie aktywowało, z drugiej strony masz fajnie, bo się nie musisz, że tak powiem, siłować z tymi kilogramami. Jeśli mogę, to odpowiem tutaj Jarkowi Welbigosowi. Popatrz, Jarek Welbigos, nie wiem, masz nika od wczoraj, a ile razy już będziesz w nagraniach wymieniony w archiwum, zamiast być po prostu anonem. Jarek się zapytał, w Irlandii też nasze dziewuszki przybierają na masie o 1/3, czyli rozumiem, że pytasz, czy Polki przybierają. Nie. Nie, ogólnie jest tak, że Polki bardzo dbają o linię. To znaczy, oczywiście są takie, które, że tak powiem, spasą się, ale to jest... To chyba zależy raczej od dziewczyn. Ogólnie od tego... Dziewczyny dbają o siebie bardziej. Zresztą Irlandki też dbają o siebie. Jest jakiś taki głupie myślenie, że tam dziewczyny na wyspach czy w Stanach są jakieś ogromnie wielkie. Owszem, zdarzają się, ale to się wszędzie zdarzają. Ja znam Polki, które są potężne. No a jednak niestety dieta oparta o węgle, taka jaka jest na wyspach, to ona sprzyja takiemu. Zwłaszcza jak się je na początku te, że tak powiem, takie produkty, których się nie zna, które bardzo smakują, bo chleb tostowy, ten taki, co na początku się na niego trafia, to nie jest nic zdrowego. Nie wiem, jak macie kiedyś okazję, to sobie spróbujcie wziąć taką kromkę chleba tostowego i ją wrzucić na małą ilość wody. Nie uwierzycie, jak to urośnie. Nie, ja w ogóle jestem na antenie?
1: Tak.
0: A, nie, bo taka cisza, nie wiem, to usnąłeś, ludzie już nic nie piszą, a ten dalej jojda. Śmiałem się kiedyś z blachy, że zadzwonił 6 razy jednego dnia, nie jestem lepszy, to zadzwoniłem chyba 5.
1: Nie no, jak ty mówisz coś, no to ci nie przerywam, no to chyba to normalna rzecz, nie?
0: Spoko. A powiedz mi, bo ja tak kiedyś się dziwowałem, bo opowiadałeś o tym, jak ty tutaj byłeś i ten, tam mieszkałeś w dzielnicy, gdzie mieszkała jakaś tam celebrytka, nie pamiętam, aktorka, pisarka, kto to tam
1: Sinéad
0: był.
1: Sinéad O'Connor, piosenkarka.
0: No, to powiem ci, nie mogłeś gdzieś, bo pisałeś, znaczy mówiłeś coś takiego, że w Irlandii tak niewesoło, bo i ciężko z wyżyciem i w ogóle, i rachunki, i cała reszta, no ale też ty mogłeś uczciwie dodać, że trochę przesadziłeś z lokalizacją, bo można znaleźć w Irlandii dużo tańsze miejsca do mieszkania.
1: Można, no tak nam się akurat jakoś złożyło faktycznie, że wylądowaliśmy u dziewczyn takich, które już wynajmowały domek, no i tam się dołączyliśmy, nie, w tym Monkstown. No ale też było to dobre miejsce, trzeba przyznać, no bo blisko było do tej kolei Dart, ładna dzielnica. Raz mnie tylko rowerem chcieli tam przejechać, jakieś gnoje.
0: No.
1: Generalnie spoko, no ale to dla mnie ten Dublin okazał się taką wiochą trochę. Tam w ogóle tak pusto, mało sklepów.
0: No wiesz, to Irlandia ogólnie jest. Ile ty byłeś lat temu?
1: No, już z kilka lat, już nie wiem. O, już sporo, nie wiem, z 7-10.
0: No to jeżeli Dublin był dla ciebie taką wiochą, to mam pytanie, że ty bywałeś w centrum, tam w okolicach szpili...
1: Jasne.
0: Proszę?
1: Tak, jasne. Ja pracowałem blisko centrum.
0: Aha. No to nie wiem. Wiesz, dla mnie na przykład ja jestem w tym przypadku twoją odwrotnością. Mnie Dublin męczy. Ja się czuję, za przeproszeniem, jak zgwałcony po dniu wizyty w Dublinie. Ilość tych wszystkich wystaw, sklepów, gwaru, tego, wiesz, całego ruchu ludzi gadających, to człowieku, to jest dla mnie. Ja to jestem tak spokojny, że ja w ogóle mogę żyć bez gadania tutaj z ludźmi i słuchać. Byliśmy teraz na tej maladze, ja pierdzielę, ludzie. To będzie jeden z tematów w podcaście, ale taki harmider, jaki tam panuje, to przysięgam, i to jest od 6 rano do 2 w nocy. Cały czas ktoś jeździ, cały czas ktoś trąbi, cały czas ktoś kogoś o coś woła. Gdzieś jakieś remonty, przejeżdżają autobusy. Ja nie wiem, jak ci ludzie dają tam radę spać. My z Maciuszką już z przyzwyczajenia zawsze bierzemy ze sobą stopery te do uszu. Ale to nawet nie pomaga. A mieszkaliśmy naprawdę w spokojnym miejscu. Ja nie wyobrażam sobie, czy jak ludzie żyją w miejscach, gdzie jest bardziej ruchliwo. To dramat jakiś po prostu.
1: Myślę, że pewnie się przyzwyczaiłeś po prostu do spokoju, do ciszy. No i masz taką skalę, nie? Że... A może się pozmieniało coś, bo ja już byłem dawno temu. Teraz może być tam inaczej zupełnie w tym Dublinie.
0: Jarek Polbigos mówi, że to jedź profesor do Londynu, tam idzie ocipieć, nie wie, jak ludzie dają tam radę. Byłem w Londynie, powiem ci, nie wiem, czy słyszałeś, ale ja opowiadałem kiedyś moją historię emigracji, bo ja do Irlandii przyjechałem, to były te czasy, gdzie jeszcze Ryanair nie latał i do Irlandii się przyjeżdżało autokarem i mieliśmy jechać autokarem 72 godziny, jechaliśmy 96. No i w związku z tym, że nas zatrzymali w Belgii, jak dobrze pamiętam, była kontrola, okazało się, że nasi zajebiści kierowcy wzięli 200 ileś tam litrów paliwa do w zbiornikach, wzięli ten w luku bagażowym, to jakby się zapaliło gdzieś, to by autokar spłonął z ludźmi w pakiecie.
1: Albo by wybuchnął w ogóle od razu.
0: To przecież to idioci. Do tego się później okazało, że jakoś jechali bez papierów. Ten autokar nie mieli papierów na ten autokar. Ściągnęli nas gdzieś na jakieś tam poczekalnie, znaczy nie tyle poczekalnie, jest jakiś taki parking jakby przypolicyjny i tam ta nasza jak się nazywa, nie przewodniczka, tylko no ta taka, wiesz, osoba, która tam tłumaczy, co widać za oknem, jak się jedzie, albo coś organizuje. Nie pamiętam. W każdym bądź razie, no właśnie, w każdym bądź razie często mówię. Zostawili nas tam 17 godzin na tych parkingach, żeśmy stracili, no i jakoś tak wyszło, że nie wyrobiliśmy na prom. Znaczy wyrobiliśmy na prom z Calais do Wielkiej Brytanii, ale nie wyrobiliśmy ten do, z Anglii do Irlandii, więc nas tam jest taki dworzec, nie wiem jak się ten dworzec nazywa w Londynie, może Jarek będzie mógł mi podrzucić tej nazwę. Takie sławne miejsce, gdzie tam wszyscy przyjeżdżają, sławne, no znane miejsce, i tam firma, której nie chcę już psuć, że tak powiem, renomy, bo nawet nie wiem, czy jeszcze istnieje. Nie wiem, czy to jest Eston dworzec. Tak, jakiś główny dworzec. W każdym razie znowu, ja zepsuty jestem pod tym kątem. Załatwili nam hotel, taki to bardziej B&B. One Star Hotel się nazywało. To nie uwierzycie, już chyba wtedy byłem chory na punkcie czystości, bo nie wszedłem tam do podprysznic, bo sobie położyłem jakąś reklamówkę, dotykałem wszystkiego przez worki, to był taki syf, ja się dziwię, tylko że wiecie, wtedy nie było internetu, że jakby wtedy mieć zdjęcia, zrobić zdjęcia i wrzucić w neta, jak praktycznie jeden z największych przewoźników potraktował ludzi, nie uwierzycie, oni nam nawet nie zapewnili czegoś takiego jak możliwość zadzwonienia do rodzin, że przyjedziemy z opóźnieniem. Po prostu się na nas wyjebali, powiedzieli zbiórka jutro tam o 12 w południe, czujecie to? I żeby było śmieszniej, podał nam rękę, że tak powiem pomocną dłoń, chłopaczek z tych tak zwanych, jak to się mówi w Polsce, ciapatych. On jechał z Polski do Anglii i ze swojego, że tak powiem, ze swojego hajsu wyciągnął, zapłacił sam za karty takie telefoniczne i tam wszystkim jakoś zapewnił kontakt, żebyśmy mogli zadzwonić do rodzin, bo w ogóle firma to miała wyjebane po całości.
1: Świetna, świetna firma.
0: Mogę ci napisać na tym, poczekaj.
1: Tak, to po prostu bomba, tu paliwo pochowane w lukach bagażowych.
0: Masz nazwę na Skype'ie, bo nie chcę tutaj robić syfu na tym, wiesz? Ja powiedz mi, że to nie...
1: A co, mi wysłałeś?
0: Tak, na Skype'ie ci wysłałem nazwę tej firmy.
1: A po co?
0: A żebyś sobie zobaczył, co to za firma. Bo to naprawdę jedna z największych, o ile nie największa firma w Polsce.
1: Aha, no to no. Mogę się tylko domyślać. Nie wstanę, tak będę leżał. Takich dźwięków nigdy w radiu nie wydawajcie właśnie. Jakbym się ziewać chce, to sobie w drugą stronę ziewajcie. A to, że masz jakieś swoje powiedzonko, to się nie przejmuj. No, adwokat zawsze ma wrażenie, że coś tam. Jacek zawsze, że tak powiem, prawda? Każdy coś tam ma.
0: Ja tam w każdym bądź razie i nawijam. Kubę mamy, chyba.
2: Dobry wieczór. Czy słychać mnie okej?
0: O, bardzo proszę. Dobrze cię
1: słychać. Jaki samodzielny, sam się dołączył. Nie, bo to wiecie, jest tak, że jak ktoś już raz był w rozmowie grupowej, to potem może wejść automatycznie i bardzo fajnie. Bardzo, to jest świetna funkcjonalność w Skype'ie. Cześć, Kubuś.
2: Hej, gwiazdeczko. Wyspałeś się?
1: Tak, misiaczku.
2: Ja musiałem się przytulić przed tym, jak idziesz.
0: Nie, może ja was zostawię na chwilę.
2: Znaczy, wiesz, my się nie krępujemy, możesz popatrzeć, jak masz ochotę, słuchaj.
0: Nie, wolę dziewczyny.
2: Za darmożkę dzisiaj.
3: My się nie wstydzimy swoich uczuć.
2: W ogóle, tak jest. Przeglądarka taka jest, znaczy wyszukiwarka. W ogóle się nie wstydzimy naszych uczuć.
0: No wiesz, ja jestem tolerancyjny, bawcie się dobrze.
2: Nie. Come on, nie zrażaj się, nie uciekaj, gwiazdeczka.
0: Nie.
2: Ja ciebie też przytulimy twoją łysą główkę. Zresztą ja też mam łysą, to nasze dwie się stukną. To będzie dopiero.
0: Aż zaiskrzyło.
2: I know.
0: Ludzie na czacie tego nie zniosą.
2: I know, to takie energy. Wiecie, no ja to zawsze byłem tolerancyjny, to takie show miałem dla bardzo tolerancyjnych ludzi też i tak już mi zostało, nie mogę tego zmienić. Poza tym, jak tutaj dobrze zauważył, że Jarek, że to są ciepłe media.
1: No dzisiaj to wyjątkowo ciepłe.
2: Ciepłe, kruchy. A pod kołderką już jesteś krawiec? Ja tutaj mam... Profesor, nie zrażaj się. Pod kołderką czy tak po kocykiem dzisiaj?
1: Jestem pod kołderką.
2: O, nice.
1: Trzymam mikrofon w ręku.
2: Ja też tak powiem. Dobre żarty.
1: A teraz zakryłem się cały kołderką.
2: Jak musimy uważać, bo to się nagrywa pewnie. Później opublikuję nasz romans i to dopiero wyjdzie. Wyda się.
1: A niech wiedzą.
0: Jak to się nazywa? Trzeba zrobić... Kuba, może ty będziesz wiedział, co robią ludzie, te osoby homoseksualne, jak tam ujawniają swoje ten...
2: Coming Kuba... out, co się nazywa.
0: Coming out, właśnie.
1: Kuba się
0: właśnie
1: zna na takich sprawach.
0: Coming out.
2: Dziękuję, ja tu jestem radiowy ekspert od tych spraw. Tak, a więc, kochani, cieszę się, że radio wróciło, bo coś tam chyba się wyłączyło na chwilę dłuższą, ale już jesteśmy wszyscy razem. Prawda, krawiec?
1: Cały czas działało radio Gapciu i ci dawali ci linka przecież do streama.
0: Przecież ja ci, Kuba, wysyłałem linka chyba z 5 razy na czacie.
2: I ten sam problem miałem, ale o technikaliach Papa Smurf dzisiaj powiedział, wcześniej w tej samej audycji zresztą, że nie powinniśmy rozmawiać.
1: No ale dodałem, że chyba, że cała audycja jest na ten temat, to wtedy można, a na początku miała być właśnie o nadawaniu, tylko się przedłużyło tutaj jeszcze i zeszło na inne tematy.
2: Dobrze, tato, tak już.
0: No to jak tak w temacie nadawania, no to ja tak dalej czekam na jakieś, przepraszam, rozmowy w nocy, Kubuś.
2: Ja wiem, ja do lasu się przeprowadziłem i uciekłem od cywilizacji, żadnego internetu, żadnych komputerów, tylko las. Co tam?
0: Ale Kuba, dyktafon, nagrywać swoje myśli, jak sobie siedzisz, to jest kapitalne miejsce, człowieku. Jak sobie siedzisz i masz taki, wiesz, to ja akurat cię w 100% rozumiem, bo sam lubię te klimaty, nagrać coś i po prostu wrzucić jako podcast, nie?
2: Ale kto tego będzie słuchał?
0: Ja.
2: Widzisz, to wam prywatnie mogę wysłać, a nie się będę upubliczniał z moimi myślami.
0: 667 nowy lepszy szatan napisał na czacie, kurde, brakowało mi tego aksamitnego come on.
2: O, come on. A prawie, come on.
1: Ciepły i aksamitny.
2: No, taki jestem. Tylko, że już nie jestem zgrabny. Ostatnio się znowu zapuściłem. Ale cóż, no to no
0: w naszym wieku łatwiej zostać kulką, nie?
1: Moje wybobaski łysolki.
2: Ale krawiec mnie takiego lubi.
1: To jest mój typ właśnie taki. Korpulentny łysolek, to jest mój typ.
0: To widzisz, może dlatego jak ja tyle razy focham, a jestem też tak trochę podobny, to mi tyle razy krawiec odpuszcza, bo też i gruby i łysy.
2: Dokładnie. Kolejna recesja przyjdzie, kochani, tylko my przetrwamy. Takie otyłe świniaki. Dokładnie. No, ale to...
1: Otyłe świniaki, żeś podsumował.
2: Co?
0: Nie? Pomyślałeś, Kuba, że oni będą na nas polować, żeby nas zjeść?
2: No, to...
1: Chrum, chrum.
2: Klaczec nie może nawet dzisiaj chrupnąć.
1: Chrum, chrum.
2: Dobra. Ale mi się podobały te rozmowy, które wcześniej, co ja próbowałem już wcześniej komentować, ale mnie tam wycinało i rozcinało. No, takie luźne gacie są najlepsze, słuchajcie. To jest marka twojego radia, Krawiec.
1: Naszego
2: mówię, z wywiadami mojego. Nie ma co konkurować, bo to wywiady najlepsze na, nie wiem, Tok FM, czy na jakichś komercyjnych radiach jednak, czy na YouTubie, czy no, można znaleźć sobie kogokolwiek, wymarzysz na świecie, wpiszesz w YouTube i będziesz miał ekstra wywiad, nie? A takie pieprzenie o niczym, normalnego człowieka, Etama na przykład, któremu się kibel zapchał, bo tam o tym też było sporo.
0: Albo, że ma dziurę w zębie.
2: No to są klimaty, to jest po prostu nie do zdarcia. No,
0: ja... no ale powiedz mi, Kuba, bo ja nie wiem, czy tam słuchałeś jakiegoś z moich nagrań, tam Kozetki. Takie gadanie właśnie na luzie jest, jak mówisz, lepsze, tyle tylko, że powiedz mi, jak pozbyć się zastranego, blokującego perfekcjonizmu, bo jak z wami gadam jest okej, okay, a jak zaczynam sam gadać, to taki się, kurwa, za przeproszeniem, robię, taki muszę być, nie wiem, do bólu
2: perfekcyjny. Myślisz, że musisz być dobry we wszystkim, musisz być dobry w rozmowie z nami i samemu. Może po prostu samemu nigdy ci się nie uda nic dobrego nagrać, nie?
0: To dziękuję.
2: Pogodzić z tym faktem, co?
0: Powiedziałem, chyba zacznę pić, żeby być bardziej, że tak powiem, łatwiejszy w gadaniu.
2: Nie, lusterko sobie postaw i wiesz, trochę imaginacji. Zresztą Krawiec wie, o czym mówię. Imagination, sweetheart. A ten. Muszę spoważnić trochę. W radiu jestem, nie?
0: To wiesz, trzymajmy poziom jakiś.
2: Poziom musi być, kochani. To jest poważna sprawa. Krawiec, zasnąłeś? Zasłabłeś?
3: No, powoli zasypiam, więc chyba...
0: Rozmarzył się.
3: Tak powoli tutaj w objęciach Morfeusza.
2: A coś ci opowiedzieć, jakąś bajkę na dobranoc, albo coś zaśpiewać, nagrać piosenkę?
3: A żebyś może wiedział, że opowiedz.
2: Opowiedz ci bajkę?
3: No.
2: Teraz. Ale to możemy na zmianę opowiadać, słuchaj, to może z profesorem, tak wiesz, ja parę zdań, ty się wstrzelasz i walisz swoje, ja swoje, okej? Okay? Pasuje?
3: A była kiedyś taka fajna zabawa, to Martin Lechowicz wymyślił, że improwizowaliśmy bajki, to się nazywało Poje Bajki i całkiem fajne były te Poje Bajki nawet i spróbujcie teraz zaimprowizować dla mnie jakąś bajeczkę, słucham.
2: A czy ja mam mieć w spodniach improwizować, czy tak...
3: Nie, no bez spodni.
2: No to ja się tylko pytam, nie? Jak ma być bajka, to ma być bajka.
0: No to ja mogę zacząć.
2: O, bo początki każdy, a dawno za górami, wal, okej.
3: Okay. Właśnie, do,
0: ale to tak, po ile zdań walimy, żebym wiedział, jak to rozciągnąć?
2: Ty musisz czuć, kochany, pygnać się swoje żony, jak długo,
0: dobra,
2: kochany,
3: no, musisz... No tak jedno, trzy zdania, no myślę.
0: No to jedziemy.
2: Ty już przestań smurfować, wystarczy na dziś. Śpi, ta. Wal, to znaczy jest. Profesor.
0: Tylko mi powiedz, przepraszam cię, Krawiec, w jakim ty tam miejscowości gdzieś, dobra, nieważne, gdzieś na jakimś totalnym zadupiu w Polsce, któregoś dnia obudził się Krawiec, no i myśli, kurwa, już mam dość tych długów, zobaczę, może ktoś wlał mi jakieś, znaczy zrobił mi jakiegoś donata, wchodzi na konto, okazuje się, że tam na koncie jest $1,000,000.
2: A, dużo, dużo dalej. Od miejsca, w którym mieszkał Krawiec, był ogromny zamek za górami, za lasami. W zamku mieszkała śliczna blondynka i pewnego dnia, gdy obudziła się ta nasza piękna blondynka, wyjrzała przez okno, a tam nie ma nikogo i nie ma nic. A teraz ty.
0: Poczekaj, bo ta blondynka mi się nie trzyma zupełnie niczego.
2: Budziła się, wyszła z tego swojego pięknego zamku, patrzy na lewo, patrzy na prawo, nawet nie ma Kononowicza. Pierwsze myśli uciekły jej, może pójdę do domku Krawca, może on przetrwał. W stuku puku w drzwi, piękna blondynka otwiera drzwi, a tutaj sobie leży Krawiec i nadaje. A nasza piękna blondynka się pyta, Krawculku, wszyscy zniknęli, co się dzieje? A Krawiec na to, Nie, nic się nie dzieje, droga. Nic, wszystko w porządku. Nagle wyszedł krawiec z domku, sprawdził wspólnie z naszą blondynką, faktycznie nie ma nic. Oboje wpadli w panikę. I teraz ty. Czy ja mam dalej?
0: No tak, i oboje wpadli w panikę, ale krawiec jej nie przytulił, bo obiecał sobie, że będzie przytulał już tylko innego grubaska. Nie, to głupie było. Nie wiem, ja się chyba nie nadaję do takich rzeczy.
3: Świetna po prostu bajka, jak na razie bomba.
2: Krawculek malutki, jego śliczna blondyneczka biegają przed zamkiem, z tyłu, z boku, z przodu. Nic, nie ma nikogo. A nagle jak tyś ptaszek podleciał i zrobił.
0: No, chyba się jednak przeprowadzę do lasu, bo tam wyobraźnia działa.
2: Ptaszek sobie zaświtał. Krawculek podbiegł pod drzewo, jego blondynka obok niego. Ptaszku, ptaszku, co się stało ze wszystkimi? A ptaszek na to. No teraz ty. Coś tam ciągle.
3: Kuba, ty coś dzisiaj wciągałeś tam w tym... Nie, lesie, nie, nie. Tam jakieś grzyby jadłeś w tym lesie, coś?
2: Dobry dzień mam, kochany, bo to mam dzień wolny od pracy, dlatego jest taki mój piątek w środę.
3: Jakaś grzybowa ta bajka twoja.
2: Ale to nie mów. Staszek, coś tam pociągniesz, czy nie? Ale się wlewa.
0: Nie mam, nie mogę, przepraszam.
2: Ale to tylko w nocnym radiu, kochani. Na nocnego radia i w stacjach CPN. Jak to tak
3: Jarek Kuba, Bigos, Kuba te takie z tymi, te z czerwonymi kapeluszami i z białymi kropkami, to tylko kawałeczek się bierze, wiesz, a nie całego się zjada.
2: Dobry pomysł. Słuchajcie, przestanie nadawać przez jakiś czas, to wbrew pozorom jednak energia do człowieka przychodzi. No i ciągnie do mikrofonu. Może, że tyle czasu mnie nie było, powoduje to, że mam taki dobry humor dzisiaj. Zresztą coś powiedzieć muszę, nie, krawiec?
3: Kuba ma dobry humor. Zapomniał, jak nadawał audycję, a teraz mieszka w malutkim domeczku i codziennie zajada się grzybami.
2: Jest słoninę, to by było lepsze. Tato, tak wygląda baleron. Czy to tato? Coś tam było. Tak.
0: Jeju, prawie się udusiłem, nie róbcie mi tak.
2: Dobra. No i co ten ptaszek powiedział, słuchaj?
0: Nie, zostaw mnie, odejdź ode mnie, siło nieczysta.
2: Dobre, nie? Dobre, jak się... Powiem wam tak, mam dwójkę maluchów, jak wiecie, to ja muszę takie bzdury na początku dziennym wymyślać.
0: To mogłeś w TVN-ie robić przy okazji.
2: Nie, ale no to wiesz, to musiałbym jakieś wiadomości, to takie wiesz, ja lubię science fiction, moje historie.
0: A to w TVP1.
2: TVP1 o 19.30. Powiem, że faktycznie normalnie z rumieńcami na ustach czy polikach oglądam polskie wiadomości. No takich bzdur to w życiu bym się nie spodziewał. Powiem wam, że jak wyjeżdżałem, normalne wiadomości były jeszcze, nie? A teraz to takie dno, taka propaganda, że to sztuka w ogóle zrobić, nie?
0: Ja tylko tyle wiem, bo ktoś wrzucił tu przedtem screena, ale to dobre pół dnia temu. Wrzucił ktoś screena z nagłówków, jakie były w wiadomościach. Nie odtworzę tego, ale uśmiechnąłem się.
2: Dlatego właśnie odszedłem i od nadawania poniekąd, i od polityki, i od... Generalnie, no ciężko mi było się zahaczyć. I po prostu jedna część to wypalenie materiału, a druga też prawda, że jestem bardzo zrozpaczony po ostatnich wyborach i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych, tak więc... Dobrze mi robi ta przerwa, powiem ci, profesor. Bardzo dobrze.
0: Ja się cieszę, popieram, ale jednak tak. Kiedyś bym chciał, żebyś wrócił, jeszcze żeby Wiesiek zadzwonił. Super. Lubiłem tego słuchać.
3: Tak jak słucham tej bajki, to faktycznie było wypalenie materiału chyba.
2: No. Bajka kiepska?
3: Nie no, świetna, taka bardzo barwna.
2: Stary, ja ci tu bajkę z serca, spod pachy wyjmuję, najlepszą jaką mam.
3: Poje bajkę. Właśnie
2: tak. Ty narzekasz. Słuchaj. Oh man. Tych słuchaczy to wy macie niesamowitych. Która godzina? W Polsce już trzecia godzina, a wy...
0: Czwarta.
2: Czwarta, a oni słuchają. To jest...
0: I to jest niesamowite, bo jest 19 osób na czacie i 19 słuchaczy. To już jest masakra jakaś.
3: No, i potrzeba 19.
0: Ale popatrzcie na inne radia, tego nie ma. Tam wszędzie już jest pusto i to pusto jest już od wielu godzin i przez wiele godzin było, a tutaj się całą dobę coś dzieje.
3: No, w środku dnia ludzie sobie przychodzą, gadają na czacie. No, mnie to cieszy.
0: A w sumie jest jeszcze taka opcja fajna, że jak ktoś chce gadać, to jak że tak powiem, nie wiem na jakiej zasadzie przechodzi, nie wiem czy to głupio nazwać weryfikacja, ale do jakiego etapu byłbyś w stanie wpuszczać ludzi, żeby mogli coś wchodzić na antenę i gadać krawcze? Jednak to musi być ktoś, kogo się już zna, nie dajemy, że tak powiem, byle komu dostępu. Znaczy nie tyle byle komu, co każdemu po kolei, żeby...
3: Nie wiem, no jak ktoś już chwilę tu z nami jest i wyraża chęć, no to nie ma problemu. No, ale faktycznie jak ktoś przyjdzie jakiś z ulicy ktoś, to ja nie wiem, czy to nie jest opłacony troll od foliarzy, zemsta foliarzy.
0: Tak. Kuba gdzieś ucieka. Ej, nie, krawiec, ja naprawdę idę spać, bo nie wiem, to już za dużo. To wykorzystałem limit na ten miesiąc chyba dzwonienia.
3: No, nagadaliśmy się, nie? To chyba kończymy.
0: No nie, coś mi przeskoczyło w mózgu po tym, jak się uśmiałem z tego ptaszka na drzewie i fiu-fiu, to zacząłem się tak śmiać, że mi coś w głowie pstrykło.
3: A tam było coś o ciągnięciu ptaszka w ogóle. To ja, jak Kuba nie, bajki swoim dzieciom opowiada o ciągnięciu ptaszka, to ja dziękuję.
0: Nie chcę w to wnikać, bo znowu się źle poczuję.
3: Ptaszek przyleciał i mówi.
0: To żeś wywołał ptaszka z lasu.
2: No panowie, muszę was przeprosić. Dziecko mi się obudziło. U nas noc też, a czasami dzieci tak mają. Muszę się zająć na górę. Trzymajcie się,
3: no to
2: kochani.
3: Biegnij, Kubuś, no. Biegnij i opowiedz im tą bajkę o ciągnięciu ptaszka. Właśnie.
2: To się mi zeżygają. Na razie. Dobra.
0: Cześć. Trzymaj się, Kubuś.
2: Trzymajcie się, słuchacze też pozdrawiam serdecznie. Hej, hej, hej. Dzięki wielkie.
3: Hej, hej, hej.
0: Wiecie, co wam ludzie powiem? Nie wiem, to już piąty raz dzisiaj. To ja się rozłączam, tylko że teraz już faktycznie idę spać.
3: Rozłączam. No,
0: tak. Rozłączam, dobrze chyba, nie? Rozłączam. Nie, czasem zapominam słów jakiś, ale chyba dobrze mi się gada po polsku.
3: No, dosyć
0: sprawnie. Powiedz mi, nie, ile ty byłeś krawiec za granicą, jeśli mogę?
3: Nie wiem, dwa lata jakoś, czy jakoś tak.
0: Miałeś już tego laga takiego, że czasem zapominałeś jakieś słowa, czy raczej w polskim towarzystwie?
3: Więcej w polskim, a angielski znałem tak tylko, żeby się dogadać, tak wiesz, tyle o ile i dowiedzieć się, co mam zrobić i wiesz.
0: Ale powiedz, widzisz jeszcze siebie jako wyjazd gdzieś, czy już raczej etamowo, czyli po polsku?
3: Etamowo raczej, nie chce mi się już nigdzie jeździć.
0: Rozumiem w 100%. Nie, tak tylko pytam, bo ostatnio widziałem, znaczy nie tyle... Kojarzycie tego naszego radiowego Maxa? Pewnie. Max tam gdzieś zjeżdża teraz z tej Finlandii. Widziałem, że ogłoszenie wrzucił u siebie na Facebooku, że jest z robota. Można wpaść na jego chyba stanowisko w Finlandii. Także jakby ktoś sobie szukał zajęcia, to o robota do wzięcia od zaraz. No, osobiście chłopakowi kibicuję. Są ludzie, którzy, że tak powiem, może nie czują się za granicą, okej. I są tacy, którzy nie czują się w Polsce, okej. Każdy se żyje gdzie chce, ale jest spoko, nie? Grunt, że się bezpiecznie wróciło, bo na tyle, co się napatrzyłem jakichś dziwnych, za przeproszeniem, tragedii, gdzie ludzie sobie nie dali rady i popełnili jakieś dziwne samobójstwa, to szkoda gadać, co się dzieje.
3: No i dobra, i tym optymistycznym akcentem...
0: Samobójstwa, no to tym optymistycznym akcentem. O, bardzo oryginalnie. Trzymajcie się, drodzy słuchacze, i do usłyszenia na czasie.
3: No to cześć, cześć, trzymaj się, dzięki, hej.
0: Hej.
3: No, także audycja dobiega końca. Aż się sam dziwię, że tyle tutaj czasu spędziliśmy w radio. No, a jak się komuś podoba to, co tu robimy i docenia, i ceni sobie, i nie uważa, że jest tutaj zły wilk, prawda? I że można go... że to jest taki nie do końca zły wilk. Taki wilk, no jak wilk, no. I wilk też czasem coś zjeść musi. I można go nakarmić. Tego złego wilka będzie after. Dobre. No, tutaj też było pytanie, czy wrzucę pliczek. Wrzucę, dobra, to przerzucę zaraz. Tylko to parę minut dajcie, bo to nagranko musi się przerzucić. No, a ja już się z wami żegnam. I jutro jest, dzisiaj już jest czwartek, więc też się coś pewnie będzie działo. To jest taki dzień właśnie, taka chciałem powiedzieć zapchaj dziura, no ale to jakąś zapchaj dziurę trzeba wstawić właśnie w ten dzień. Jakieś kolejne luźne gadki. No ale skoro luźne gadki są ok, i często piszecie tak, że spoko krawiec, wrzucaj te wszystkie audycje, luźne gadki też, bo są fajne, no to dobra, to będziemy wrzucać. No. Nasz klient, nasz pan. Tylko wiecie, klient to jest ktoś, kto tam coś czasem zasponsoruje, nie? No i nakarmi tego złego wilka. No, mimo że celofanowy kapturek ostrzegał, żeby nie karmić złego wilka, prawda? No, ale to co? My nawet jak zjemy tą babcię, to co? No czasem trzeba coś innego tutaj przekąsić. Tymczasem borem lasem. No i hał hał. Cześć.

Dobry wieczór, mam nadzieję, że mnie słychać. Taki jesienny mamy wieczór. Mam nadzieję, że mnie słychać. No, znowu się zdublikowałem. Jesienny, nostalgiczny wieczór, bo pada i pada, i tak już trzeci dzień pada. Nawet odkryłem, że na swojej działce mam strumień. Chyba był wyschnięty i go nie widziałem i się okazało, że po 3 dniach deszczu się pojawił strumień. Taka ciekawostka. Nie ogólnie tak jakoś nostalgicznie, ciemno, zimno. Jakoś, nie wiem, dzisiaj głos oddałem, znaczy poszedł mój korespondencyjny. Nie powiem, na kogo głosowałem, w każdym razie zadałem żonie pytanie, czy lepiej głosować na złodzieja, czy na faszystę. Coś tam odpowiedziała, więc zagłosowałem albo na złodzieja, albo na faszystę, albo sam się dopisałem, ale to nie mówię nikomu. Dobra, dzisiaj tak was w ogóle noszę się z tym. Noszę się z zamiarem zmiany nazwy, może audycji, żeby to trochę inaczej sprofilować i moje miniaturki. A i to na przyszły czas. No, załatwiam gościa, ale to nie będzie łatwo. W ogóle była rozmowa o tym, żeby Springera ściągnąć. No, ze Springerem to jest troszeczkę ciężka historia, ale nie ma rzeczy niewykonalnych. W każdym razie już jakieś tam kroki podjąłem. No, jest to człowiek bardziej już taki komercyjny, żebym powiedział, i tak łatwo ściągnąć go na takie anteny jak nasza nie jest, bo no, wiadomo, musi zarabiać i tak dalej. Ale możliwe, że się pojawi. Springer się pojawi, pani profesor się pojawi, ale jest taka niespodzianka. Nawiązuję kontakt. No, może człowiek nie ma na YouTubie za dużo subskrypcji, może ma tyle samo co my. No, ale robi ciekawe rzeczy i w ciekawym miejscu i ogólnie jest ciekawym człowiekiem. Dlatego troszeczkę chciałem was pomęczyć. Pomęczyć, czym ja chciałem was pomęczyć dzisiaj muzycznie. No właśnie. Skąd jest ten gość, który może niebawem zawita, no nie dzisiaj, ale niebawem na naszej antenie. On jest stamtąd, skąd ta muzyka, którą będę was męczył dzisiaj. YouTube nie powinien

Dobra, kto wpadnie, skąd to jest? Właśnie z jakiego kraju, może nie kraju. Język charakteryzuje się bardzo długimi słowami, które właściwie mogą robić ze zdania. Podobno coś się pyka na streamie. Nie wiem czemu. A, bo mix pokazuje, że nadaje i. No i tak to właśnie jestem, no. Że raz. Nie wiem. Dobra. Co mam powiedzieć? W każdym razie można dzwonić, można dzwonić. No. I co ja chciałem do wyborów? Zostało nam parę dni. Jak już mówiłem, nie ma za dużego wyboru, także tam nieważne na kogo zagłosowałem. No patrzcie, a teraz pisze, że nie, no, świeci, że się włączy, nie łączy. No i widzicie, to w ogóle ciężko jest się ten zebrać myśli, jak ten mix się rozleciał. No, w każdym razie dzisiaj raczej ten. Raczej. Drogi, czy jest jakiś kapitan radia na tym? Na antenie, znaczy odsłuchuje. Jeśli jakiś kapitan radia odsłuchuje chociażby na tym. Na YouTubie, to bardzo, bardzo bym poprosił, żeby mi tutaj dziabnąć jeszcze.

jeszcze raz te. Dziabnąć mi adres serwera i tak dalej, to co z miksa do nadawania, bo pisze, że nadaje, a nie nadaje, to albo nasz serwer padł, albo coś, nie wiem. Nie wiem, wszystko jest porociskane, powinno działać i tutaj słuchacze mówią, że jest dupa. Nie wiem czemu. Niby mam wszystko tak, jak mi pisaliście i problemy techniczne jak zwykle. Krawcze, także jak jesteś, to się odezwij, żeby nie było tego za dużo i rozmawiania o kwestiach technicznych. A tak to będzie tylko na YouTubie. No dobra, ale to jeszcze da się przeżyć. Także wszyscy się tak tymi, z tego co widzę w Polsce, jarają wyborami. Nawet moja kuzynka, która za dużo się politycznie nie udziela, a właściwie w ogóle nie udziela. No, to zaczęła spamować tam na fejsiku dużo jakichś właśnie pierdół na temat kolegi tego drugiego, jak on ma. Nie Dudy, tylko tego, co się ciężko wymawia, pana Rafałka. Nie wiem, co tak wszyscy wiecie, znaleźli sobie wspólnego wroga w Dudziuszu i teraz nagle wszyscy wielcy się zrobili. Wielcy przyjaciele Platformy. No ale dobra, ja tak gdzie chciałem politycznie, bo ta wielka polityka, chociaż w naszym wydaniu to raczej taka mniejsza polityka, to jakoś nie jest tam za bardzo ostatnio interesująca w tym sensie, że no już chyba każdy, co mógł powiedzieć na ten temat, to powiedział. I co tu mogę więcej rozmawiać o ten temat? Ostatnio tutaj na antenie też zanudzaliśmy na temat tej dużej. Właśnie tak się ten zastanawiam. No nie ma żadnego kapitana, bo tak jak to streamie nie będzie, to pewnie nikt nie zadzwoni, bo żadne tam inni nie słuchają poza streamem. No ale przecież ostatni raz leciało na streamie i nie było żadnych problemów, a tu nagle są problemy i no nie rozumiecie, nie rozumiecie. No ale. Dobra, także chciałem zmienić jakoś tytuł audycji i ogólnie tematykę, żeby tak pójść bardziej właśnie w takie sprawy, które są gdzieś tam obok nas. No, dzisiaj chciałbym porozmawiać właśnie o tym, co jest obok nas, czyli takich rzeczach typowo samorządowych, takich właśnie tak, jakoś ludzie się nie za bardzo fascynują tymi właśnie takim naszą lokalną demokracją, gdzie możemy sobie kształtować tą przestrzeń wokół nas, czyli coś, co na nas codziennie wpływa, a za to emocjonują się jakimiś właśnie wyborami prezydenckimi, bo wbrew pozorom, to wiecie, to tak z tymi prezydentami jest, że właściwie jakieś programy przedstawiają tutaj na kandydaci jakieś przemowy i co oni by nie zrobili, a tak właściwie kompetencje prezydenta w Polsce są żadne. I no nie wiem, czym tu się emocjonować, jak można się właśnie emocjonować o tym niższym. Tutaj jestem wielkim zwolennikiem właśnie takiej demokracji w wersji szwajcarskiej, gdzie to na tym niskim poziomie można się, no ale do tego trzeba dorosnąć trochę, żeby było społeczeństwo obywatelskie, a z drugiej strony trzeba się troszeczkę wzbogacić, bo jednak ludzie muszą zarabiać dla siebie i zajmuje im to większość czasu życia, wiadomo, nie jest łatwo, w szczególności kiedy jakiś kryzys idzie i rzadko komu kto ma czas się interesować taką właśnie polityką naszą lokalną, a ta duża to do nas jakoś tak przychodzi przez media, bo ona się bardzo dobrze sprzedaje. No ale jak zobaczymy sobie nasze takie właśnie lokalne podwórka, to ciągle coś się dzieje i dotykają nas takie właśnie przyziemne rzeczy, jak tam szampo, które ostatnio wybiło Warszawę, jak ją zalało, czy jacyś właśnie tacy tutaj z naszej firmy, znaczy tutaj z moich okolic, firma Arriva, tak, wozi w Warszawie pasażerów, no i tam się autobusy rozbijają, właśnie takie małe rzeczy, ale to tak mało kogo interesuje, a wbrew pozorom wpływ właśnie na to otaczającą naszą przestrzeń możemy mieć o wiele większy i możemy mieć ten wpływ faktyczny, a nie iluzoryczny. No bo jak się nie interesujemy, to faktycznie ten wpływ mamy iluzoryczny.
To już jak był kiedyś tam towarzysz Michał na antenie, poruszaliśmy kwestię, a jeszcze wcześniej, to o ile z tego co pamiętam, to Grzegorz był na antenie u mnie dawno, dawno temu. On lubił rozmawiać na temat właśnie architektury i urbanistyki. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa. A właśnie do tego kraju chciałbym wrócić, z którego tutaj rapsy puściłem na samym początku. Tamte kwestie urbanistyczno-transportowe i tak dalej wyglądają bardzo, bardzo ciekawie, ale to w ogóle jest ciekawe miejsce. No właśnie się na nie kiedyś się tam w takim bardzo kolonialnym dyskursie się zapatrzył. Były już niebawem, mam nadzieję, były już niebawem prezydent Stanów Zjednoczonych, niejaki Trump, który, no ale bym, wiecie co, ja bym naprawił ten stream, no bym naprawił, nie wiem czemu, wiecie co, ja tego miksa sobie po prostu zresetuję, ale coś mi się wydaje, że problem z nim jest następujący, że po każdym restarcie on chyba sobie przywraca sam dane serwera i przez to są stare, ale to tak, a weźmy go zamknijmy. Zobaczmy, co to nam da. Ale on się chyba nie chce właśnie zamykać i to jest tak. A właśnie. 10 razy się łączył i się w końcu nie połączył. Także jakbyś był jakiś kapitan, chociaż radiowy, to z chęcią zapraszam, żeby mi tutaj troszeczkę pomógł. Straszna sprawa, zamknąłem Safari, a tam miałem moją. Dobra. To chyba co zrobiłem, to jest. Nie wierzę, nie wiem, czy jest. Mam nadzieję, że jeszcze streamuję, ale chyba zrobiłem rzecz straszną, a mianowicie zamiast zrestartować Mixa, to nacisnąłem restart komputera. No, do dzisiaj to jest ze mnie nie ogar już ostatecznym, no ale dobra. Mam nadzieję, że to mi wybaczycie. Mam nadzieję, że mi kapitanowie wybaczą, bo wiem, że miał być ten. Ludzie mieli być wywalani za. Mieli być wywalani za taki nieogar na antenie, który teraz mi się zdarzył. I tak. Co ma więcej mówić? Ma kulpa, moja wina. No dobra, to jak zwykle, jak zwykle. Także kulpa moja wina. Kolega Trump, że właśnie zapatrzył w takim neokolonialnym dyskursie na tą wyspę i kiedyś chciał ją tam kupować razem z przyległościami, razem z inwentarzem, czyli ludzkim. No właśnie, to jest ciekawe, jak ten jeszcze te takie neokolonialne, jakby to powiedzieć, sentymenty siedzą w naszych tutaj, u naszych rządzących. Może tym razem się uda i wejdziemy na antenę i co jest, i się nie może podłączyć, także naprawdę proszę, jakby tutaj jakiś był kapitan, ale chyba podejrzewam, że wszyscy słuchają tego Enkiego dzisiaj. Nie wiem, jakoś mnie ten, nie pociągnął mnie ten człowiek za bardzo. Jakoś tak próbowałem oglądać i jakoś mnie tak nie za bardzo pociągał. No, nie każdego musi. Także no, widzę, że nie mam. Chociaż teraz bot napisał, że nadaje. Także nie wiem, czy ten miks nadaje, czy nie nadaje. Chyba się nie pali na zielono, to chyba się nie nadaje. Ale na niebiesko się. Nie wiem, dobra. Dupa. Wszyscy mi zostałem osamotniony. Nie ma żadnego kapitana na antenie. Także no, co mam powiedzieć? No, muszę sobie sam radzić. Ja trapię. Dobra. Skończmy tam te tematy w ten taki nostalgiczny jesienny wieczór. Także chciałbym właśnie żeby tak sobie polewaczyć sobie o tych
rzeczy, które nas najbardziej dotyczą, czyli tej przestrzeni, która nas otacza. Tutaj wiem, że wszelakie pomysły typu ustawy krajobrazowe były niesamowicie krytykowane przez właśnie środowiska tak zwane wolnościowe. O, teraz nadaje bardzo. No to się dobra. Miksa trzeba było zresetować. Niepowtarzalny, mam nadzieję, że jakby się wysypało, bo ty widzę, słuchasz, to jakby się wysypało, to bardzo proszę i jakbyś mi dał znać, że się wysypało i nie nadaje. No ale teraz już powinniśmy być ok. Także wracając właśnie do tej przestrzeni, która nas otacza, to na przykład bardzo piękną sprawą, którą w Polsce ostatnio uchwalano, są te ustawy krajobrazowe. Tutaj nasz kandydat na prezydenta, niejaki Rafał Trzaskowski, uchwalił tą ustawę. Tak, ale ona była uwalana przez. Przez kogo ona była uwalana? Przez wojewodę albo przez kogoś? Bo wiecie, Warszawa to jest takie specyficzne miejsce. Bo o ile Kraków jakoś tam te ustawy krajobrazowe mające ograniczać te reklamy wielkopowierzchniowe i tak dalej, czyli jakoś porządkować przestrzeń wokół nas, one jakoś przeszły, a w Warszawie to nie może przejść, jakoś są ciągle blokowane. Chyba przez wojewodę. Bo wojewoda to jest taki organ, to jest organ rządowy, który ma stwierdzać wedle panującego ustroju w Polsce, ustroju samorządu. Wojewoda to jest reprezentant rządu w terenie, który ma stwierdzać właśnie zgodność z prawem i nic więcej, z prawem obowiązującym, praw ustalanych przez samorządy. Ale czasami to tak jak tutaj możemy powiedzieć w przypadku Warszawy, tutaj większa polityka gra rolę i no, wpływy reklamodawców z tych takich wielkich pław, które obklejają te wielkie budynki w samym ścisłym centrum Warszawy, no to są bardzo wielkie biznesy milionowe i no i tam ta ustawa krajobrazowa. Czy jak to zarządzenie, bo nie wiem jak to nie, to się nie nazywa ustawą, chyba to co ustala Rada Miasta. W każdym razie jest to prawo lokalne, prawo powszechnie obowiązujące, no i ta ustawa w Warszawie jakoś nie chce przejść. Chociaż to wiecie, Warszawa wygląda jak dla mnie jak trochę Bangladesz czy coś takiego, no bo ilość tych reklam jednak psuje bardzo tam naszą jakość przestrzeni publicznej. No, ale przestrzeń publiczna to nie jest jedyna rzecz. Przestrzeń publiczna to jest w ogóle taka rzecz, gdzie tutaj właśnie tak zwane lewaczenie spotyka się. W ogóle ja bym chciał zmienić to co lewym okiem, bo to też jest lewacy, to wiecie, to potem przychodzi taki Zenon czy inny i schodzimy na rozmowy, że na przykład jakieś tam partia, tam kandydujący nam teraz na urząd prezydenta w Stanach Zjednoczonych, niejaki John Biden, to jest lewica, czy demokraci w Stanach to jest lewica i są pytania, co ja sądzę o tych tam ruchach, tych Black Lives Matter i w ogóle, no, wiecie, będzie ruch lewicowy w Stanach Zjednoczonych wtedy, kiedy jakiś ruch zaproponuje takie podstawowe prawa pracownicze, jakie tu, czy ludzkie nawet, które zostały w cywilizowanych krajach zapewnione. Tu odsyłam do jednego mojego. A właśnie, to było takie włamanie. Ja to zaraz wam powiem, ciekawostkę. No właśnie, że w Stanach Zjednoczonych nie ma takich podstawowych praw jak powszechny dostęp do opieki zdrowotnej, czy urlopy macierzyńskie, czy w ogóle urlopy płatne w pracy i czy nawet okresy wypowiedzenia, no, że takich podstawowych praw pracowniczych, praw ludzkich tam nie ma i jeśli jakaś partia tam zacznie burzyć się o te prawa czy o te prawa walczyć, to wtedy powiem, że to jest lewica, no ale partia, która wspiera wielki kompleks przemysłowo militarny, takie partie jak demokraci, wmawianie, że to jest jakaś lewica, to jest to bardzo śmieszne. Także to, co z tym lewaczeniem, to wiecie, to
No ale dobra, no właśnie jeśli chodzi. Aha, miałem tą ciekawostkę, bo było włamanie ostatnio, nie wiem czy wiecie, w Warszawie, do redakcji dwumiesięcznika Fakty, do którego zresztą pisywałem, a może będę pisywał, no miałem przerwę, bo miałem tu przeprowadzki, dużo rzeczy na głowie. Niekoniecznie miałem głowę do pisania. W każdym razie tam pisywałem, właśnie jeden z tych artykułów był o tym, jak Stany Zjednoczone są praktycznie krajem trzeciego świata. Ale. No, się włamali i tam wypisali jakieś hasła tam antyTVN-owskie, bo podobno włamała się, taka jest to narracja powszechna, że to się włamali, bo to byli pisowcy, którzy pomylili redakcję Faktów TVN z redakcją Fakty dwumiesięcznika. Ale tutaj rozmawiałem z redaktorem naczelnym. I powiedział mi, że tam no, różne ciekawe rzeczy się stały, zginęły różne dziwne rzeczy. No, sprawa rozwojowa w każdym razie. Tak mogę powiedzieć, co z tego mojego kontaktu z Warszawą. Także tam, gdzie byliśmy, ograniczenia. Właśnie, gdzie tu ta lewicowość w tym kształtowaniu naszej przestrzeni publicznej? To się właśnie chodzi o te ustawy krajobrazowe i też peczące reklamy. No, to tutaj prawa strona, ta wolnościowa, bardzo bardzo się burzy i twierdzi, że to jest ograniczenie prawa, świętego prawa własności. I teraz powinniśmy się tutaj troszeczkę też zastanowić nad tym, co to są święte prawa przyrodzone. Czy prawo własności jest takim właśnie prawem? O, no bo moglibyśmy mówić, że są różne prawa ludzkie, prawo do godnego życia, prawo do opieki zdrowotnej, prawo. A dlaczego to prawo własności ma być takim właśnie nienaruszalnym prawem? Prawem takim, które nie podlega żadnemu ograniczeniu i żadnemu w ogóle kwestionowaniu tego prawa. Otóż, wiecie, no, w różnych społecznościach to prawo własności wyglądało różnie, ono między kulturą a kulturą wygląda inaczej. No, w ludach tych prekolumbijskich to nawet to prawo własności nie istniało, także nie roszczono sobie praw do natury, do zasobów i tak dalej. One były wspólną własnością społeczności, na której żyła. No, właściwie to jest jakiś tam kierunek, który postępowa ludzkość powinna dążyć. By to właśnie jakoś korzystać wspólnie z tych zasobów ziemi, bo jednak one były długo przed tym, nie tu przyszliśmy, a my je przetwarzamy, ale jednak one powinny służyć nam jakoś wspólnie. To już była tutaj rozmowa na antenie właśnie, jak traktować zasoby ziemi w społeczeństwie i jak to społeczeństwo powinno mieć jakiś udział w korzystaniu z tych dóbr. Tak, żeby nie było, że jakieś społeczeństwo żyjące na jakimś terenie jest, no to tak jak na przykład w Nigerii mamy bogate złoża ropy naftowej, a z tej ropy naftowej to właściwie tylko przychodzi ubóstwo, no bo przychodzą sobie korporacje, między innymi tutaj dokłada się nam taka pani Kulczyk, która tam, jej jakaś firma właśnie kopie tam ropę, która tam wycieka z tych rurociągów. Zanieczyszcza do ujście Nigru, do Oceanu Atlantyckiego. Tamte lokalne społeczności żyjące z rybołówstwa już z tego rybołówstwa nie mogą żyć, muszą iść do Lagos, tam próbować szczęścia. Potem prąda Europę. My tutaj też mamy z tym problem. No a wszystkie zyski z tej ropy no, gdzieś tam uciekają. Także no, nie jest to, można by powiedzieć, kierunek raczej, w którym powinniśmy iść, kierunek, w którym właśnie zasoby ziemi są prywatyzowane i nie służą lokalnym społecznościom tam, gdzie one są wydobywane. No, także z tym prawem własności to różnie można, ale uważam właśnie tutaj, że ja jako taki lewak zaprzysięgłym uważam, że prawo własności. W ogóle to wiecie, jak już mówiłem, ale to wtedy mieliśmy towarzysza Michała na linii. Towarzyszem Michałem to jest taki problem, tak jak z moim innym kolegą, towarzyszem Bojanem. Jest taki problem, że oni dużo mówią i ciężko się jest przebić. Także tam.
Ja nie mówię, że to jest jakiś zarzut, tylko po prostu stwierdzenie faktu i dobrze, że dużo mówią, tylko po prostu ciężko mi jest się przebić czasem przez nich i no, i wtedy nie mogę mówić tak, że jak już o czym chciałem wtedy rozmawiać. No i patrzcie, wątek zgubiłem. O tym tak, że jak to jest z tą taką właśnie konserwatywną prawicą, czy wolnościową. Właśnie są tacy tutaj koledzy, goszczący kiedyś u nas na antenie, a teraz bardzo popularny w internecie, kolega Szymon, który tam sobie nadaje, tam na swoim kanale różnych ludzi zaprasza, czy taki właśnie jego idol z Kanady, czyli taki kanadyjski Szymon, można by powiedzieć, niejaki Peterson, którzy właśnie urastają do rangi jakichś takich guru opowiadających o różnych dziwnych rzeczach. No i to właśnie ta prawicowa. No i się wszyscy przenieśli do. Właśnie wykorzystywałem konkurencję. W środę muszę pogadać z kapitanem, może się jakiś inny dzień przeniosę czy coś. No, ale w ogóle to jest transmisja na żywo, także dzwońcie. Zapraszam do dzwonienia, jakby się ktoś chciał nie zgadzać ze mną. Także mówiłem, ta konserwatywna właśnie prawica to jest taka sprawa, że oni chcieliby pozostawić cały, jakby to powiedzieć, wszystko, za co jakąkolwiek odpowiedzialność trzeba brać. Czy jest jakąkolwiek odpowiedzialnością, czyli odpowiedzialność za ludzi i ich losy, czyli właśnie za gospodarkę, to co najbardziej ludzi dotyka, no to chcieliby zostawić wolnej Amerykance, żeby każdy tam sobie urządzał się jak chce i ludzie podlegali tak ryneczkowi, który tam sobie sam się urządzi i tak dalej, ale z drugiej strony chcieliby bardzo kontrolować, kto z kim śpi, dla kogo kocha, tak, i takie w co wierzy, co mówi i tak bardzo zamordystycznie. To zaraz towarzysz Michał zjedzie, ale to jest taki właśnie mój zarzut. Mogę powiedzieć, że takim konserwatywno-prawicowym człowiekiem, który tak by mógł spokojnie gdzieś tam się w tym chórze takich właśnie Petersonów czy innych Szymonów, to jest Xi Jinping, przewodniczący Komunistycznej Partii Chin, którą ja uważam, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jako komunistyczną z nazwy i tylko i wyłącznie. Także owy Xi Jinping walczący ze skutkami kryzysu, jaki spowodowały lockdowny w Chinach, a właściwie one nadal w niektórych miejscach obowiązują i nadal do Chin się dostać nie można. Przez to moi teściowie to nadal są. Moja prywatna tragedia. No ale ten Xi Jinping, wiecie, on ostatnio tam ograniczył bardzo swobodę wypowiedzi w Hongkongu. W każdym razie w Chinach także nie ma tej swobody wypowiedzi. On jest bardzo konserwatywny w kwestiach obyczajowych, on jest bardzo konserwatywny, tak, w kwestiach wypowiedzi, ale ekonomicznie to właśnie walczy ze skutkami kryzysu, na przykład pozwalając na niekontrolowalny, wolny handel na ulicach. To ma być rozwiązanie systemowe. Także muszę powiedzieć, że no, Xi Jinping bardzo ostatnimi swoimi laty, działaniami i wypowiedziami wpisuje się w chór właśnie tej ultrakonserwatywnej prawicy, czyli panów tam Bosaka, jakichś Petersonów, Trumpów czy innych. Tak, katolików. No właśnie, Xi Jinping to by pasował na katolika przecież. Tak, na katolika by pasował. Także to właśnie to prawa strona, to taka konserwatywna, oni by twierdzą, no, że prawo własności jest święte. Kiedyś, jeszcze dawno temu, twierdzili, że prawo do posiadania ludzi także jest święte. To w ogóle tak jest śmiesznie, jak są takie w społeczeństwach istnieją
świętości, takie rzeczy niezmienialne, które nigdy się nie zmienią, które zawsze pozostają takie same, a jeśli to się zmieni, to będzie koniec naszej cywilizacji, czy do cywilizacji białego, żółtego czy czarnego człowieka. Ten koniec cywilizacji ciągle następuje, bo ten koniec miał nastąpić, gdy kobiety zaczną głosować, on miał nastąpić, kiedy dzieci przestaną pracować, on miał nastąpić, kiedy będzie 8-godzinny dzień pracy, gdy Kościół nie będzie miał nic do powiedzenia, i tak dalej, i tak dalej. No, ten świat się cały czas jeszcze nie skończył, podobnie ze Szwecją, która no, już od dobrych 40 lat tam upada i jakoś no, na złość panu Januszowi upaść nie może. No, zobaczymy, jak to będzie później. Właśnie ze Szwecją też chciałbym się połączyć z moją ciocią kiedyś, ale to tak. Widzę, że słuchalność zerowa. Ale proszę, proszę, dzwońcie, dzwońcie, bo ja to wiecie, mój flow, jak nikt nie dzwoni, to on jest taki troszeczkę ograniczony i tak mało flowuje. Także wracając do takich właśnie nieograniczonych praw własności, niezmienialnych, no to tej takiej prawej stronie to najchętniej by widzieli. By widzieli nasze polskie miasta, czy w ogóle miasta, wsie i inne rzeczy, raczej tak budowane w stylu arabskim, czy w stylu indyjskim, gdzie tam każdy sobie może dokładnie robić, co chce na swojej ziemi, czyli tam możemy sobie postawić apartamentowiec, zaraz obok niego fermę na 2000 świń, a zaraz dalej fabrykę epichlorohydryny, bo właściwie czemu nie? Można sobie opieprzyć wszystko tymi reklamami wokół. Czemużbyż nie? W końcu to jest nasza święta i nienaruszalna własność prywatna. No my tu jako lewica, właściwie nie lewica, tylko raczej można by powiedzieć ludzie postępowi, ludzie jakoś tak kierujący się bardziej interesem społecznym niż ta konserwatywna prawica, no my byśmy to widzieli troszeczkę inaczej, by jednak tą naszą przestrzeń kształtować w jakiś zorganizowany sposób i w zorganizowany sposób, no i ograniczać te prawa właśnie własności, co wielokrotnie się podnosi jako zarzut dla nas. Tutaj takim świetnym lewackim autorem, bo tak go zapewne prawa strona by nazywała, jest właśnie Philipp Springer, który opisuje patologie, jakie występują w Polsce, jeśli chodzi o kształtowanie przestrzeni. Opisuje przeszłość, która kiedyś panowała w Polsce. No i jakieś tam daje niełatwe recepty, jak to powinno w przyszłości wyglądać. Także to jest jedna rzecz, o której tu chciałbym porozmawiać. Także jeśli chcielibyście porozmawiać właśnie o kształtowaniu tutaj naszej przestrzeni miejskiej, wiejskiej i tego, co jest wokół nas, to zapraszam. Problem z tym kształtowaniem, bo zaraz chciałbym przejść do tematu drugiego, czyli transportu miejskiego. A dlaczego w ogóle o tym rozmawiam? Bo to jest znowu nawiązanie do poprzedniej audycji, która jednak potoczyła się w zupełnie innym kierunku. A mianowicie jest to, co zrobić, żeby w Polsce się żyło fajnie, nie? Żeby to po prostu było takie fajne miejsce do życia. No, rozwiązań tych właśnie, jak już powiedziałem, na próżno szukać gdzieś tam na szczytach władzy, to się wszystko zaczyna gdzieś na dole i to my sami sobie musimy tą przestrzeń jakoś kształtować, a nie tylko kształtować, ale starać się mieć wpływ na to, jak jest ona właśnie kształtowana poprzez prawo lokalne i takie rzeczy. Czyli stać się bardziej społeczeństwem takim szwajcarskim, które będzie jednak tą władzę, tej lokalnej władzy patrzeć na ręce i starać się jakoś to wyrażać swoje potrzeby. No, tu tak trochę wolnorynkowo, bo bym powiedział, że tu my jako obywatele na tym najniższym szczeblu my najlepiej wiemy, co jest nam potrzebne do życia, żeby żyło nam się lepiej. No, na tym wyższym szczeblu, wiecie, to jest tak, że
To jest jak z mikro i makroekonomią, bo mikro i makroekonomia, one troszeczkę inaczej działają, tak samo z fizyką klasyczną i kwantową. One też troszeczkę inaczej działają, bo są na innej skali, tak samo jest z tą polityką państwową i tą regionalną. I tu nie do końca to, co by można opisać jako właśnie dobre jednostki, to co nam jest najbardziej na rękę, to na tej dolnej skali będzie dobre dla całego społeczeństwa. Wiecie, to jest tak, jak jest taki kanał, on się nazywa Prosta Ekonomia i tam opisuje się zjawiska właśnie skomplikowane, makroekonomiczne w bardzo prosty sposób, a mianowicie z perspektywy mikroekonomicznej tego człowieka, i to wszystko pięknie działa. Bym musiał powiedzieć, że no mają proste recepty na działanie ekonomii, to wszystko by pięknie działało, tylko to działa gdzieś tam do czasu, kiedy powstają pierwsze miasta, czyli tam ile? 20 tysięcy lat temu. No okej, okay, tam będzie sobie rybak, który tam będzie sobie te ryby łowił i tam będzie sobie tam akumulował ten rybny kapitał. No już później to już tak gorzej działa, no ale tam różne przykłady mamy w Chile i tak dalej. No także na tym bardzo takim niskim szczeblu zarządzania. Tutaj mamy dużo zrobienia i tu uważam, że jak najbardziej obywatel ma dużo do powiedzenia, w sensie tego, że to, co jest dobre dla nas, to powinno być dobre dla tych naszych małych społeczności. To było, wiecie, tu jeśli chodzi o demokrację, zawsze się zarzuca to, że jakże głos profesora ma być tyle samo ważny, co głos Menela, ale no, no, na tym to polega, bo jeśli byśmy zaczęli ważyć głos na przykład przez majątek, to będzie taka karykatura demokracji, jak mieliśmy w Pile i okolicznych wsiach, gdzie tam kiedyś niepodzielnie rządziła taka kanalia, kreatura się nazywał Stokłosa, senator, który był tym senatorem prawie dożywotnio, póki mu się tam wzięto do dupy. No, zniszczenie, jakie on powodował w okolicach ekologicznej, właściwie niszczące dobrostan tych ludzi tam żyjących, no były wielkie, do czego wybujałego i tak dalej. No, jeśli ten głos by był ważony właśnie przez majątek i twierdzenie, że interes tego Stokłosu miałby być wiążący, no bo w końcu on tworzy miejsca pracy i tak dalej, no gówno prawda, nie jest tak. Bo jak to przykład Stokłosa pokazuje, wyszło to beznadziejnie. Ja jestem zbyt gorszy, także no, znane mi są tam te układy, układziki pilskie. Może jest coś z Piły na antenie, chociaż sądzę, że po tych kilku słuchaczach, których nas jeszcze słucha, osoby z Piły się nie znajdzie. W ogóle dzisiaj muszę powiedzieć, jakieś rekordy biję, bo na czacie jeszcze nawet nikt nie napisał. Po paru dobrych 39 minutach jeszcze nikt na czacie nie napisał. Nikt nie zadzwonił, także no dzisiaj chyba krótko będzie. Zresztą muszę wstać jutro rano do pracy, mam spotkanie z Włochami z samego rana, 8:30, a dojechać trzeba. No nic. Także tutaj to właśnie demokracja lokalna, przez to, że były takie jednostki, jak mówię o Pile, jednostki takie jak Stokłosa, które uzależniały, bo właśnie jeśli chodzi o tą demokrację lokalną, od której zależy to, jak kształtuje się przestrzeń wokół nas. No, takim zagrożeniem, na które widzę tutaj bardzo dobrze, jest właśnie popularyzacja społeczeństwa i to. No bo inaczej. W bogatych społeczeństwa Zachodu, gdzie istnieje, ja nie mówię o Ameryce, tylko mówię o społeczeństwach, gdzie istnieje ten znienawidzony socjal, ludzie nie muszą się obawiać za bardzo o swój byt. Oni jakoś mogą tam po zwolnieniu z pracy, czy po utracie tej pracy, czy jakichś tam nieszczęśliwych wypadkach, oni są w stanie sobie normalnie funkcjonować bez zbytnich problemów. No, w Polsce przy dawniejszych stopach bezrobocia, kompletnym braku socjalu i tak dalej, no, to było ciężkie. Teraz, no wiecie, mamy to, że jedna partia daje tylko socjal i to też tak trochę ogranicza tę demokrację, nawet bardzo. Ale
No problem był właśnie w takich miast jak Piła, jak jakieś właśnie takie mniejsze miejscowości, gdzie tam ci burmistrzowie są praktycznie dożywotnio i oni sobie tam realizują ideę fix, jak te miejsca mają wyglądać, niekoniecznie zgodne z tym, co my jako obywatele byśmy sobie życzyli. No dzieje się tak dlatego, że oni zdobywają głosy, bo na przykład burmistrz jest największym pracodawcą w terenie, gdzie nie ma żadnych miejsc pracy i ci ludzie są od tego burmistrza uzależnieni, także oni będą na niego głosować. A będą głosować dlatego, żeby właśnie tą pracę nadal mieć. No i on tak już może być dożywotny. No z drugiej strony może być taki stokłosa magnat, który... dobrze, przepraszam. Ale nie kaszlałem, to tylko mi się tak za blisko byłem mikrofonu. No, tacy ludzie właśnie jak Stokłosa, którzy opanowują jakiś teren ekonomicznie, też są głównym pracodawcą. Większość ludzi i rodzin tych ludzi jest uzależniona od niego gospodarczo. No i no, w takich przypadkach także oni wygrywają wybory dożywotnie, no bo ci ludzie są uzależnieni po prostu od tych ludzi. Także to powstają takie, tak jak w pierwszej Rzeczpospolitej, magnaci, ich klienci, no to tutaj to taka, te układy feudalne gdzieś tam w tej naszej powiatowej Polsce cały czas istnieją. No a co do siebie niestety mają tacy magnaci i tacy książęta udzielni, tak jak Stokłosa, były senator, tak jak ci dożywotnio wybierani burmistrzowie, oni mają ten problem, że oni uwielbiają budować pomniki swojej chwały. Pomnikami ich chwały, no przy ograniczonych budżetach, to się okazało, że w powiatowej Polsce były baseny i coś jeszcze. Czyli powiedział co, no ale tam się gminy prześcigały, tam na chwałę i cześć wójta pana Unia dofinansowuje, postawmy basen. No nieważne, czy on miał jakieś, czy obywatele go chcieli, czy to miał jakieś uzasadnienie w ogóle i tak, trzeba było postawić. Pomniki papieża, to wiadomo, to takie było. No tylko pomnik papieża, wiecie, to było gorzej, bo pomnik papieża to trzeba było jednak finansować z kieszeni własnej, z samorządowej, na basen to Unia dokładała. Co jeszcze, jakieś tam chodniki, no ogólnie mało kiedy jakikolwiek samorząd z tych takich właśnie klienckich samorządów, gdzie tam byli książęta udzielni, mało który kiedykolwiek coś z mieszkańcami konsultował. No my mamy właśnie taką, w naszym ustroju samorządowym w Polsce mamy coś takiego jak konsultacje społeczne, jest to bardzo kiepsko wykorzystywane, wielokrotnie nie. Zresztą przez to właśnie, że te konsultacje społeczne były rzadko wykorzystywane, a jeśli były jakieś wyniki tych konsultacji społecznych, były one lekceważone przez panujących tych właśnie burmistrzów, wójtów, gmin czy prezydentów miast, którzy starali się sprawować władzę dożywotnio. No przez to ludzie stracili kompletnie władzę. Właśnie to jest też jeden z tych powodów, dlaczego w Polsce mało ludzi uczestniczy w demokracji tej takiej oddolnej, czemu mało ludzi jest zainteresowanych tych, jak możemy kształtować przestrzeń, dlatego, że oni twierdzą, że tego się nie da, no bo praktyka jest, jaka jest i głos nigdy nie był słyszany. Jak można zaradzić? Nie wiem, jak zrobić, żeby Polska była fajniejsza w tym aspekcie? Ciężko mi powiedzieć. No wiadomo, ja jako komuch to bym powiedział, że to trzeba doprowadzić do takiego wzbogacenia się tych niższych klas, by one miały na to czas, chęć i mogły się tymi sprawami zajmować w czasie wolnym, jeśli to taki czas by miały. No właśnie, bo to tak jak przeczytamy w teorii klasy próżniaczej Thorsteina Veblena, no to ten czas wolny, no to jest rzecz, która jest raczej zarezerwowana dla ludzi bogatych. I oni mają czas wtedy się bawić tą politykę i jakoś tam tą przestrzeń kształtować. Podejrzewam, że na pewno jakiś słuchacz z Warszawy, no i ktoś mi pisze o... Pięć jest słuchaczy, nie czterech, a było więcej.
Chciałem zauważyć, tylko jak ktoś opowiadał sobie komuszem, a ja rozmawiam o kondycji demokracji lokalnej w Polsce, no to widzimy, jak beznadziejny stan świadomości społecznej w Polsce jest. Skoro dla kogoś kształtowanie przestrzeni publicznej, w której żyjemy, transport publiczny, nie wiem, kształtowanie krajobrazu wokół nas i właśnie stan tej demokracji lokalnej i tego, jak, co zrobić, by ludzie jednak gremialnie uczestniczyli w życiu swojej gminy i kształtowali tą przestrzeń, władzę w niej, jest uważany za syf komuszy, no to już można powiedzieć zidiocenie i nie tylko zidiocenie, ale można by powiedzieć pranie mózgu przez 30 lat prawicowych rządów w naszym kraju, no zebrało żniwo. Tutaj tak, no właśnie ja też ostatnio słuchałem dyskusji na tym, jak to nasze dzieci się naucza w Polsce, no moje dziecko nie będzie w Polsce nauczane. Ale słyszałem właśnie ciekawą dyskusję między dwoma socjologami, jak to się naucza taki w Polsce gdzieś tam przez te lata tego dyskursu, te programy nauczania i ci nauczyciele gdzieś tam właśnie zaczęli nauczać tego darwinizmu społecznego, tej takiej skrajnej skrajnego indywidualizmu, który właśnie bierze się gdzieś tam z tego porowaczkowego kapitalizmu. Oni tego zaczęli nauczać, już nasze dzieci zostają takie właśnie skrajnie egoistyczne i twierdzą, że angażowanie się w lokalną politykę to jest właśnie syf komuszy. Ciekawe podejście, no doprowadzi nas tego do tego, że, no, że raczej będą drugie Chiny, jeśli chodzi o kształtowanie przestrzeni, raczej niż druga Szwajcaria czy druga Holandia, chociaż Holandia to ja mam tam dużo dużo zarzutów. No, pięciu słuchaczy właśnie. Chyba dzisiaj już nikt nie zadzwoni. Ja myślę sobie tak, że po prostu może to nie jest tyle, że chodzi tyle o syf komuszy, co o to, że mam jakąś konkurencję. Podobno. A to jeden z kapitanów mówi. Podejrzewam, że kapitanowe radia też już są u tego tam, jak mam tam, Enkiego. Ciekawe, co on to w ogóle tam, o czym rozmawia, ale jakoś tak. Podejrzewam, że o kondycji demokracji przedstawicielskiej w Polsce nie będzie rozmawiał. No dobra, ale wracając do tematu, bo tu się już rozgadałem na zupełnie inny temat. Także do partycypacji tej z jednej strony to już właśnie dzięki tutaj słuchaczowi Jantarowi poruszyłem kwestię tego, że no jednak wychowuje się przez te lata, przez dobrych lat 30 w Polsce, na takich właśnie skrajnych indywidualistów ludzi, na takich, którzy co jest wspólne, to jest niczyje, własność prywatna jest święta i to w jedynym terenu, także sobie stawiamy reklamy, budki, jakieś inne rzeczy, tam transport publiczny to jest dla biedaków. W ogóle to jest jakaś straszna aberracja dla mnie, że w Polsce transport publiczny to jest dla biedaków. Widzicie, tutaj w Niemczech to niektóre pociągi są tak drogie, że tam samochodem się o wiele szybciej, lepiej jeździ panowie biznesmeni, znaczy taniej jeździ panowie biznesmeni, raczej preferują te właśnie szybkie pociągi. No u nas PKP to jakoś jest dla biedaków, no w ogóle autobusy w miejsce dla biedaków, no wiadomo, no komunikacja za dobrze nie działa w naszym kraju, można to polepszyć i właśnie tu też chciałbym o tym porozmawiać w jednej jakiejś audycji, może ściągniemy kogoś od komunikacji publicznej, można by to polepszyć i rozbujać tak, żeby to lepiej działało, no ale to też właśnie trzeba pracować nad tą świadomością społeczną, że no transport publiczny to nie jest dla biedaków i w ogóle, a czemu biedacy mają być w ogóle gorsi od innych ludzi, to jest inna sprawa. No, ale troszeczkę się ten wybiłem. W każdym razie, dobra, no jest słuchaczy 5 całych, no 12 na czacie, także zrobię wam małą przerwę muzyczną. Znowu było pytanie, może ktoś w końcu odpowie, czemuż to, a właśnie, no to mam, tu mam jeden pewien problem, bo
Mam taki problem, że właśnie udało mi się zresetować tego. Udało mi się zresetować komputer w międzyczasie, a ja tu sobie miałem. Ja tu sobie miałem już poustawioną playlistę, co chciałem wam puścić, a właściwie wiem, co chciałem wam puścić. Jak on tam się nazywał? Bo to jest właśnie tego człowieka, którego chciałem nam tu zaprosić do radia. Reżyser, ale też ma swój zespół tam, gdzie urzęduje. No dobra, wam puszczę i kolejny raz. Co to za język, co to za kraj? Może ktoś zgadnie. O, zobaczymy, czy to działa. Może nam za to nie zdejmą. Może nam za to nie zdejmą. Nie, no za to nam nie zdejmą, bo to jest już za duża alternatywa.

Także, no, autor tego kawałka, no miejmy nadzieję, 2 tygodnie będzie u nas na antenie. Postaram się załatwić jakoś tłumaczenie z angielskiego, że angielski to nie jest jego język ojczysty. No dobra, to wam powiem już skąd gość będzie, może za 2 tygodnie. Mianowicie z pięknej Grenlandii. No właśnie, to był język grenlandzki, inuicki. Ostatnio jakoś tak wgryzłem się, zacząłem czytać. Wiecie, to w ogóle, jeśli chodzi, tak wszyscy sobie. No, tych to zaraz wrócimy, może do tej demokracji lokalnej, ale dobra, to taka dygresja. Że tak jak wszyscy myślą o państwach kolonialnych w Europie, to tak Anglia, jakieś tam Wielka Brytania, jakieś kolonie pozostałości ma, gdzieś jakieś Falklandy, Francja to trochę więcej, tam Gujanę ma i tak dalej. No, ale takim dosyć brutalnym, kolonialnym krajem jest Dania także. Bo jeśli tak się troszeczkę wgryziemy, jak tam wyglądają właśnie polityki duńskie wobec, no może troszeczkę mniej wobec wysp owczych, a na pewno wobec Grenlandczyków, to jest taka właśnie bardzo kolonialna polityka. Zresztą o tym był ten pierwszy kawałek Rapsów, może ktoś tam kiedyś to znajdzie. Jak tam się ciężko żyje na tej Grenlandii. No w ogóle rapsy z blokowiska w mieście Nuuk na Grenlandii. Ciekawe, też mają blokowiska, też mają patologię. Bardzo się zmagają z takimi problemami jak właśnie alkoholizm jest bardzo powszechny na Grenlandii, jest bardzo powszechne jakieś takie przestępstwa, wszystkie wiążące się z molestowaniem. W takiej małej społeczności mają bardzo dużo problemów społecznych, a tu właśnie Malik Tlajs, który jest Grenlandczykiem, którego zamierzam tutaj na antenę ściągnąć. No i może mi się to uda, bo jakieś tam poczyniłem kroki. No, trochę nam o tym opowie i o tym, jak się robi filmy na Grenlandii. Zresztą jest jeden taki horror grenlandzki. No, nie znalazłem żadnej wersji takiej, żeby to można było obejrzeć z napisami angielskimi. Nawet wam nie jestem w stanie tytułu wymówić, bo. No, słowa grenlandzkie są takie dosyć długie, gorzej jak niemieckie. No, także Grenlandia jest to piękna kraina, ale też się zmagająca z wieloma problemami społecznymi, o których sobie wielu ludzi nie zdaje sprawy, i z tym właśnie duńskim kolonializmem. Jak jest Black Lives Matter? Wiecie, tak jak obalają te pomniki, no to tak sobie myślę, że tam właśnie w Nuku, czy po duńsku Godthab, stoi taki pomnik jakiegoś pastora, który tam ich chrystianizował na tej Grenlandii. No to chciałbym, żeby było właśnie to Eskimo Lives Matter i żeby tego tam księdza obalić z tego pomnika. Także już mówiłem, zachęcam do dzwonienia, chociaż podejrzewam, że nikogo nie ma. Wszyscy są na kanale mojego konkurenta, który jak on tam się Enki nazywa. A właśnie nie wiem, jakoś tak co do tych kanałów takich, tych radiów, gdzie tam właśnie ktoś sobie występuje i opowiada tam historię, jak to jak byłem alkoholikiem, jak. Coś tam, jakieś życia. Nie wiem, jakieś w zasadzie ludzie lubią takie słuchać. A to chyba może to wszystko takie zamknięcie, w którym się znaleźliśmy. Wiele rzeczy się pozmieniało. No, ale wracając do taka dygresja. W ogóle dzisiaj jestem jakiś taki bardzo, bardzo nostalgiczny, bo no i taka pogoda jakaś tak pada i pada i pada. I przestać nie chce padać. No, wracając do naszego głównego tematu, którym było co zrobić, bo właśnie chciałem takim zrobić serię audycji o tym, co zrobić, żeby żyło się najlepiej w Polsce i w Niemczech, tu gdzie żyję i gdziekolwiek tam, drodzy słuchacze, nie żyjecie.
I byliśmy przy tym takim właśnie indywidualizmie, przy tym darwinizmie społecznym, który jest tam wmawiany ludziom, i właściwie przez 30 lat udało się nam takie pokolenia chcące, niechcące wychować, które są nie za bardzo zainteresowane. Chociaż jest no światełko w tunelu, wiecie. Wszystkie ruchy miejskie, które powstają i tak dalej, chociaż no właśnie nie wiem czemu, ale jakoś tak się utarło i dlatego może to dobrze pasuje do tytułu mojej audycji Lewym Okiem, że się utarło, że te wszystkie właśnie inicjatywy zmierzające do polepszenia jakości życia, naszego życia właśnie w miastach czy na wsi czy w ogóle,

bardzo chętnie. Ale jeśli chodzi o inne zakazy, które mają sprzyjać jakoś naszemu właśnie wspólnemu życiu, one są przyjmowane z wielką niechęcią. No właśnie, tu ciekawą, no może takim przypadkiem są wybory tutaj na prezydenta miasta Warszawy, które odbyły się, gdzie tam było sobie dwóch kandydatów, właśnie takich bardzo partyjnych, nie za bardzo zainteresowanych tym miastem. Był sobie tam kandydat na prezydenta obecny, był sobie taki jaki też był sobie i był sobie śpiewak. Śpiewak, aktywista miejski, żywo zainteresowany tym, co się dzieje w mieście, walczący z tą dziką reprywatyzacją, walczący o jakość przestrzeni miejskiej i tak dalej. No, urodzony samorządowiec, możemy powiedzieć, czyli osoba taka właśnie, która powinna być postrzegana jako człowiek, który będzie dobrym gospodarzem i wsłucha się w głos jako aktywista miejski, w głos obywateli i będzie jakoś tak kształtował nam przestrzeń naszą miejską, by była ona dla nas bardziej przyjazna. No niestety walka się rozegrała tutaj między tymi dwoma głównymi partyjnymi kandydatami. Także widać, że jakoś tak nie jesteśmy w stanie tego za bardzo rozumieć, jak to się te wybory lokalne będą przekładały na jakość naszego życia. Przyjęło się, że jakoś to już któryś minister u nas w Polsce porównał, że lewackie pomysły, czyli rowery, wegetarianie i tak dalej, tak? To wszystko jest lewactwo. No, a ograniczenia ruchu kołowego w miastach, tutaj w Niemczech przybierają większe rozmiary, w Skandynawii jeszcze większe, w Holandii jeszcze większe. No i prowadzą, jakby nie patrzeć, do poprawy jakości życia. Nie wiem, czy wiecie, teraz już mi z głowy wyleciało, jest takie prawo urbanistyczne mówiące o tym, że powiększanie względne powiększanie przepustowości arterii komunikacyjnych w mieście powoduje do właśnie ich większego zakorkowania, czyli zwiększanie ilości pasów na tych przelotówkach w miastach powoduje to, że one się jeszcze bardziej korkują. Jest, w szczególności jest to widoczne, jeśli chodzi o wszelakie obwodnice miejskie. Gdyż poprzez proces gentryfikacji śródmieść ludzie są wyrzucani gdzieś tam na obrzeża tego miasta. I o ile taka obwodnica właśnie powoduje wyrzucenie ruchu tranzytowego poza centrum tego miasta, to powoduje też zwiększenie dostępności komunikacyjnej terenu wokół niej. A spowodowanie zwiększenia dostępności komunikacyjnej tych terenów powoduje, że w czasach właśnie deficytu mieszkań powoduje to, że te tereny stają się atrakcyjniejsze względem inwestycyjnym i tam się buduje mieszkaniówkę, co powoduje do zwiększenia się ruchu lokalnego i korkowania się tych arterii, dokłada się przez to więcej pasów, zwiększa się ta dostępność i tak dalej, to wszystko w takim zamkniętym kole. I tu właśnie wkracza planowanie przestrzenne i jeśli ktoś wychodzi z inicjatywą taką, że ograniczmy ten ruch kołowy, przerzućmy właśnie ludzi do komunikacji miejskiej i tak dalej, ograniczmy to rozprzestrzenianie się miast, zaraz jest okrzyknięty lewakiem. No, mało ma to wspólnego z uspołecznieniem środków produkcji, co jest właściwie podstawą lewackości. Tak, no ale tak się przyjęło. No to jest taki bardzo niebezpieczny dyskurs, bo on powoduje, że bardzo łatwo tym takim właśnie głupim poniekąd hasłem lewaki zamknąć usta ludziom, którzy chcą robić coś więcej dla dobra społecznego. No i byliśmy przy komunikacji publicznej, na przykład właśnie, o i znowu lewactwem określa się takie pomysły, że będziemy finansować komunikację publiczną ze środków z podatków, środków budżetowych. Stany Zjednoczone są bardzo takim przykładem ekstremalnym, no bo wiadomo, to jest wielki kraj, gdzie tam ten teren inwestycyjny jest nieograniczony, można budować sobie wielkie miasta, no tu w Europie troszeczkę to inaczej wygląda, aczkolwiek nawet tam w Stanach Zjednoczonych właśnie to rozlewanie się tych miast, ten urban sprawl, on powoduje niewyobrażalne problemy komunikacyjne, dlatego w Stanach Zjednoczonych są te wielkie arterie komunikacyjne. No ale to troszeczkę w Europie inaczej wygląda, gdyż mamy właśnie komunikację miejską, która

w Stanach Zjednoczonych nie istnieje. Da pozostawiono to wszystko wolnemu rynkowi. Wiadomo, komunikacja miejska czy komunikacja zbiorowa no, w większości przypadków jest deficytowa. I deficytowa właściwie powinna być. To taka jest bardzo, można powiedzieć, śmiała teza, taka teza lewacka, że to powinno być deficytowe. No, moim zdaniem powinno być to deficytowe. A dlaczego? Otóż dlatego może tu chciałbym się odnieść do książki Jackiego Trammera. Bardzo polecam, o tym, jak niszczono polską kolej, jak ona się nazywała, na torach, coś takiego. Gdzie bardzo dobrze jest opisany właśnie system tego, problem ten, jak niszczono kolej przez redukcję popytu na nią, przez ograniczenie sieci. A ograniczenie tej sieci właśnie miało być, że likwidujemy połączenie nierentowne. Z tym, że połączenie nierentowne były częścią sieci kolejowej, która dowoziła ludzi do tych rentownych połączeń, a te rentowne połączenia stawały się nierentowne przez to, że traciły połączenie komunikacji z resztą tej sieci, która była nierentowna. I to takie kula śnieżna i tak to przestało istnieć. I tak mniej więcej w Stanach Zjednoczonych właśnie no, byli pionierzy budowy kolei żelaznych, ale to właśnie ta kolej żelazna tam przestała istnieć praktycznie, jeśli chodzi o ruch pasażerski, właśnie z tego powodu, że dążono do jej rentowności w ruchu pasażerskim. Rentowność kolei w ruchu pasażerskim no, nie udało się za bardzo nikomu osiągnąć. Zawsze ona gdzieś tam jest dotowana. A transport szynowy, jako zajmujący najmniej miejsca, najszybszy, no właśnie w miastach pełni tą rolę, która pozwala zredukować ten ruch kołowy, tą motoryzację indywidualną, która jest w większości przyczyną korków. A korki to już nie tylko to, że nasze samopoczucie, nie tylko spadek jakości naszego życia, ale także ekonomiczne straty. No już nie mówiąc o tym, że tracąc długi czas na dojazdy, no po prostu cierpi na tym nasza rodzina i jakość naszego życia, gdyż spędzamy bezsensownie godziny właśnie tnąc w tych korkach, które moglibyśmy wykorzystać z korzyścią dla naszych rodzin, czy naszego hobby, czy w ogóle naszego życia osobistego. No, także rozlewanie się miast. No i właśnie, gdy te miasta się rozlewają, gdy pozwalam, bo w ogóle to taki, mam tutaj taki z Polski przykład Warszawy, gdzie wokół Warszawy tereny czysto rolnicze, będące 20, 30, 40, 50 nawet kilometrów od centrum, na terenach rolniczych się te tereny odralnia i buduje blokowiska. No to jest w ogóle jakiś absurd, budowanie blokowisk na terenach rolniczych, gdzie mogłyby sobie tam być osiedla domków jednorodzinnych i tak dalej, no ale buduje się to blokowiska z tego powodu, że po pierwsze ludzie są mało zamożni, mogą sobie pozwolić na mieszkania w niższych cenach. No tamte grunty kosztują niewiele, tamci deweloperzy mogą budować te mieszkania w niższych cenach. W ogóle już ten sam fetysz posiadania nieruchomości jest jakiś bardzo silnie rozwinięty w Polsce. No tutaj w Niemczech czy w Szwajcarii jest o wiele mniejsze odsetki ludzi, którzy posiadają nieruchomości, no nie muszą posiadać, są przecież bardziej mobilni i tak dalej, i tak dalej. I tutaj miasta zajmują się gospodarką komunalną, mieszkaniową, żeby to jakoś miało ręce i nogi. No w każdym bądź razie to rozlewanie się tych miast no, w Warszawie przybiera jakieś takie właśnie gigantyczne rozmiary, to nie tylko te takie właśnie bardzo, bardzo oddalone osiedla, blokowiska, które generują jakiś tam ruch osobowy, lokalny, właśnie tej motoryzacji indywidualnej, które zapychają te niewielkie wiejskie drogi, no i to potem trzeba je przebudowywać, co znowu pochłania budżety tych gmin, które są całkiem nieduże. Tu znowu byśmy doszli do następnego tematu, którym jest no, głupia ustawa o picie, gdzie tam się właśnie PIT idzie w zależności od tego, ile ludzi jest zameldowanych, a meldunek jest w Polsce rzeczą bardzo fikcyjną i ci ludzie, co mieszkają na terenie danej gminy, niekoniecznie właśnie dzięki nim powstają jakiekolwiek wpływy podatkowe, a gmina musi
musi tą infrastrukturę zapewniać tym ludziom, którzy na nią się nie łożą. No to jest jeden z problemów. No ale właśnie w Warszawie to rozlewanie się tego miasta powoduje to, że ta infrastruktura drogowa musi być rozbudowywana. Chociaż nie musi być, bo właśnie jak już doszliśmy do tego, to lewackie pomysły mówią o tym, że dla naszego ogólnego dobrostanu powinniśmy raczej stawiać na komunikację zbiorową, która w Polsce, no niestety właśnie, tak jak już mówiłem, kojarzy się z biedą i jest jakoś tam stygmatyzowani ci ludzie, a jeśli ludzie z chęcią korzystają z tej komunikacji, pomimo że będąc bogatymi, no to się na nich mówi hipsterzy, czy tam właśnie jacyś lewacy, którzy chcieliby zabrać nam wolność przemieszczania się naszym Passatem 1.9 TDI. Które doprowadzi do korków i smogu i tak dalej, i tak dalej. Także w ogóle mi śmieszy, jak to takie poważne tematy, jak powinniśmy kształtować naszą przestrzeń wokół nas i nasz dobrobyt, są okrzyknięte lewackimi pomysłami. Kurczę, wiecie co, no tak patrzę sobie, ile tutaj słuchaczy w ogóle nas słucha. No nie jest nas dużo. Chociaż tu mi się chyba licznik zawiesił. No, to jest nawet 10 osób, to całkiem nieźle. Nie, 9, sorry. Odstraszam. Ja to bym zachęcał do tego, żeby ktoś właśnie zadzwonił, bo wiecie, audycja o tym, jak ma wyglądać nasz kraj, no już nie mój, ja wybrałem swoją ojczyznę za Odrą. No właśnie, to był taki temat audycji, chciałbym zmienić pod tytułem, żeby to się nazywało Za Odry. No, ale właśnie audycja o tym, jak zmieniać tą przestrzeń wokół nas, jak powodować, no to nie tylko przestrzeń, relacje międzyludzkie i tak dalej. Też chciałbym porozmawiać o relacjach w pracy i relacjach społecznych i tej partycypacji ludzi w tym życiu społecznym. No, takie audycje to audycje będące moim monologiem, one nie mają żadnego sensu. Nie mają one większego sensu, no bo wiadomo, no audycje o tym, jak mam, no to ja, Vox Populi jest po prostu potrzebny, głos ludu. No, Zenon tam coś poprzebąkiwał w zeszłym tygodniu, że się odezwie, no w tym tygodniu na pewno, a wcześniej to on się nie odzywał jako Zenon, tylko jako głos ludu. No, widać, dzisiaj głos ludu zawiódł. No ale to z Zenonem to też tak, że on jest bardziej zainteresowany raczej tą wielką polityką i... Ale ta podróża, no, będzie też, no, chciałem dzisiaj troszeczkę tak właśnie o tym, tą serię audycji, no, bo miało nie być o polityce, no, to mówię, może będzie ciekawie właśnie o tym, jak sobie opowiadamy, co zrobić, by w Polsce było lepiej i w różnych kulturach, a jeśli chodzi o te różne kultury, to dlatego właśnie chciałbym, no, żeby za 2 tygodnie pojawił się Malik Kleist z Grenlandii i coś tam nam opowiedział o Grenlandii, o jego ojczyźnie. Co zrobić lepiej, żeby się żyło na Grenlandii, nie? To była ciekawa audycja. W ogóle, wiecie, nie wiem, Grenlandia to się każdemu kojarzy, że to jest taka pustynia lodu. I słusznie. Ale Grenlandia to jest miejsce, gdzie są miasta, nie? W ogóle. To nie jest sam Nuuk, czyli stolica, którą zamieszkają jakieś 18 tysięcy ludzi, ale to jest Isustat, chyba jak to się tam czyta, to jest jeszcze coś tam dalej na północ. W ogóle ciekawostką jest, że wszystkie miasta Grenlandii znajdują się od strony Stanów, czyli po zachodniej stronie Grenlandii. No, bo tam jest trochę lepszy klimat. W ogóle, wiecie, to jak Trump chciał kupić Grenlandię i Grenlandczycy się bardzo z tym zbulwersowali. I to nie tylko, wiecie, no może im by było lepiej tam w Stanach, no bo teraz są troszeczkę ten... o politykach krajów, których nie słyszałem. No, mówię, w każdym razie Grenlandczycy może by chcieli tam do Stanów, bo może tam by było lepiej. Moduńczycy jednak traktują mi tam bardzo kolonialnie. No, ale wiecie, jak ktoś powie komuś, że ty stary, ja ciebie kupię, no, to się Grenlandczycy bardzo oburzyli. Hmm.
drogie słuchaczu, a jeśli chodzi o Grenlandię, to nie jest też kraj, o którym nigdy nie słyszałeś, bo o Danii słyszałeś, a Grenlandia jest częścią Danii. I tam się danizuje. Można powiedzieć, bo germanizacja to tam jest danizacja. No ale dobra. Już tam odchodząc od tego tematu Grenlandii. W ogóle polecam wam, weźcie sobie, obejrzyjcie parę filmów grenlandzkich, ja się starałem. Posłuchajcie sobie grenlandzkiej muzyki. No, niesamowite, co, jak ten kraj żyje, że on w ogóle żyje tam jakoś w takiej bardzo małej społeczności i tworzy naprawdę, naprawdę fajną kulturę. Ci Inuici. Oczywiście ktoś by tam zaraz powiedział, że to jest... No bo tam oni mają problem z zasiłkami i zaraz by było, że to jest tam zepsucie społeczeństwa, jest lewacko. Zresztą to jest w ogóle jakaś taka w Polsce, o Jezu, coś co ja w Polakach strasznie nie lubię. Przez te 30 lat tak zostały wyprane mózgi nam tą prawicową propagandą, wiecie, że nie, tak sobie szukając materiałów o Grenlandii na YouTubie doszedłem do faceta, który zajmuje się analizą Grenlandii, grenlandzkiej ekonomii, przez to jak społeczeństwo Grenlandii zostało zepsute tym, że tam są duńskie zasiłki. Nie, no ludzie, no. Już tam walka z socjalem w Polsce, gdzie tego socjalu prawie nie ma, no ale dobra. Ale dobra, wracając do tych naszych takich tych lokalnych społeczności, także mówię, jakby ktoś chciał zadzwonić, ale widzę, że nawet Etam dzisiaj nie zadzwoni do mnie. To jest bardzo smutne. Jeśli już Etam do mnie nie zadzwoni, no to dzisiaj muszę uznać, że dzisiaj jest smutno będzie, nie? Z perspektywy nie, no ja nie mówię o partii żadnych tą rządzącej. W ogóle jak chcesz to zadzwoń, to sobie porozmawiamy, bo ja tak czytać tego czata to tak średnio, ale jakbyś zadzwonił, to z chęcią z tobą porozmawiam i będzie fajnie. No, a kolega Kleistring, chciałem porozmawiać, to on nie jest żadnym członkiem partii, on nawet nie jest chyba supercjonistą grenlandzkim, on jest po prostu reżyserem, muzykiem i coś tam jest. Żonę ma bardzo ładną, tak powiem w tajemnicy, że bardzo ładną ma żonę. Ale tak, poszukacie go, jego twórczości muzycznej, to tam znajdziecie, jaką ładną ma żonę. No dobra, ale mieliśmy wracać do tematów lewackich, czyli właśnie tutaj planowania przestrzennego. W ogóle jak tak zobaczycie, jak te miasta się rozrastały za komuny, no to wszystko było jakoś tak rozplanowane. No dzisiaj właśnie, wracając do tej Warszawy i tego, jak to... No bo, no co może być najgorsze dla lokalnej społeczności? Dla lokalnej społeczności i dla naszego dobrostanu w tej lokalnej społeczności jest... O, ktoś nas słucha na hali produkcyjnej. Ludzie pracy, pozdrawiam was. Skoro pracujecie o tej godzinie, robicie dobrą robotę, pozdrawiam was i po to jesteśmy lewicą, by żyło wam się lepiej. No dobra. Co może być najgorszą rzeczą dla właśnie takich małych społeczności? Gdy ktoś będzie decydował za nich, ale ktoś kompletnie mający kompletnie inne interesy. Z nocnym radnym jest problem, że jest nocny i że jest środa, nie? Bo ja też jutro rano muszę wstać do pracy. No i że to jest ten problem. Dlatego ludzie nie słuchają, bo wszyscy no musimy zapierdzielać, nie? Na nasze zarobki. W każdym razie, dobra, wracając do tematu, ale widzę, że coś się ożywiło, może ktoś zadzwoni. Zapraszam do dzwonienia, zapraszam na antenę, może ktoś zadzwoni, bo to w ogóle nie ma sensu, jeśli ja mam sam opowiadać o takich sprawach, które dotyczą nas wszystkich. Dobra, ale wracając do tematu, bo już mi się flow powoli zaczyna. Ile ja już, kurde, 83 minuty sam ze sobą rozmawiam. To nawet krawiec by nie dał rady, powiem wam, nawet krawiec by nie dał rady. Dobra, wracając, to właśnie Białołęka. Co może być dla tych społeczności takie najbardziej dotkliwe? Tak, będzie ktoś na nich decydował, kto ma zupełnie sprzeczne z nimi interesy. No i takim rakiem, który toczy nasze tutaj lokalne społeczności w Polsce, na którego nie mam żadnego wpływu, są firmy deweloperskie, te, które budują mieszkania.
Jak wiadomo, w Polsce każdy chce posiadać mieszkanie, bo to jest taki fetysz, musimy mieć te cztery ściany, lepiej posiadać dom. Bo powiem szczerze, jak już chcemy mieszkać gdzieś na obrzeżach miasta, no ja teraz nabyłem dom, fajnie posiadać dom, no bo to masz kawałek ziemi, możesz sobie wyjść, jest twoje, nie? A domy to tak też w cenach mieszkań można kupić. No ale to posiadanie domu ma ten problem, że to musi mieć samochód, jechać do centrum tego miasta, czy tam gdzieś pracujesz, bo oczywiście komunikacja miejska w większości miast nie działa i zaraz do tego chciałbym wrócić, dlaczego to właśnie komunikacja powoduje publiczne problemy, jeśli chcemy komunikować się z podmiejskich miejscowości. No ale też jest związane trochę z ustrojem samorządowym polskim. No ale Białołęka. Wszyscy chcemy posiadać te mieszkania w Polsce. No i jest problem z dostępnością gruntu, bo grunty w miastach są drogie. Miasta nie za bardzo chętnie się wyzbywają gruntów komunalnych, nie za bardzo chętnie budują mieszkania komunalne. No całe 10 osób, nie 11, 11. Całe 11 osób to bardzo dużo mnie słucha, no ale co robić. Także te nie buduje się, no i ci deweloperzy szukają tanich gruntów, budują to właśnie gdzieś tam na obrzeżach miasta. I tutaj różniste władze tam, co w Warszawie były, kiedyś tam był, jak on tam się nazywał, był Piskorski, była Walc, był Czaszkowski, był nawet świętej pamięci prezydent Kaczyński prezydentem i tak dalej, i tak dalej. No i tam, jak to wiadomo, słabe władze, był Rogal i Rogal se poszedł, bo było 11 osób, a teraz jest 0, także pozdrawiam cię, słuchaczu Rogalu, który zrezygnował z powodu ilości osób. Także to, te wszystkie władze gdzieś tam miały ten swój ekonomiczny interes, by tym deweloperom tworzyć te plany zagospodarowania miejskiego, by oni sobie mogli gdzieś tam na obrzeżach budować. Tam, gdzie nie ma zaplecza komunikacyjnego, gdzie tam sobie jakieś malutkie dróżki dojeżdżają, typu Marywiska. Kiedyś siedziałem przy projektowaniu Marywiskiej, jak miała być poszerzona, ale to tak na początku to taki był taki trakcik, gdzie tam wszyscy z tej Białołęki właśnie wsiadali w ten samochód, wyjeżdżali, stawali w korku i to było pianie, czemu władze miasta nic z tym nie robią. No ale co one miały robić, jak się działy w kieszeni u deweloperów i pozwalały właśnie na ten urban sprawę. I to są właśnie te takie niewielkie rzeczy, które powodują, że jakoś naszego życia się pogarsza, a wcale nie chcemy jej kontrolować. No ale jeśli chodzi o tą właśnie komunikację miejską, no bo jak chcemy posiadać dom poza miastem, czyli jakoś tam podnieść jakość swojego życia, przez to, że będziemy mieli kawałek ogródka, będziemy sobie tam mogli grilla zrobić, nie mieć sąsiadów, albo mieć jak w szeregowcu, no ale to ogólnie wynieść się poza miasto, niekoniecznie do bloku, czyli posiadać domek. No to w Polsce to jest taki problem, że o ile mamy pracę, gdzieś nie jesteśmy przedsiębiorcą, mamy gdzieś pracę, pracujemy zatrudnieni, to zawsze jesteśmy zatrudnieni w mieście. Może to być Warszawa, no ale raczej to jakieś mniejsze miasto, niech to będzie Bydgoszcz, albo niech to będzie jakieś Poznań, albo niech to będzie coś takiego. No już wtedy kupiliśmy ten domek i chcemy sobie dojeżdżać i powiedzmy, że jesteśmy lewakiem. No jest na tyle dłuższa odległość, że rowerem to ciężko, no bo jednak tam jak rowerem zrobić te 20-30 km do biura ma, no to się tam spoci całe, no ale nawet do fabryki, jak tam prawdziwy proletariusz miał dojechać, to jednak ten komfort latem na rowerze, czy zimą też w ogóle jest ciężko, ale latem też się człowiek spoci, no to by prysznic musiał wziąć przy pracy i tak dalej, no to jak już jest taki lewacki, że tego samochodu nie chce posiadać, albo po prostu, nie wiem, nie stać go, nie ma prawa jazdy. Moja żona do niedawna nie miała prawa jazdy, nie jest obowiązek posiadania prawa jazdy. No to musi mieć ten samochód, tak jak w Stanach Zjednoczonych, i wtedy sobie stoi w tych korkach. No, ale jest też alternatywa, mógłby dojeżdżać transportem publicznym. No i ten transport publiczny w Polsce ma taki problem, że on jest gdzieś tam ograniczony, ten tam po rozpieprzeniu w ogóle PKS-ów i tego wszystkiego. No ale to jeszcze sięgnijmy głębiej, sięgnijmy gdzieś tam do czasów właśnie komuny, bo to już to jest chyba te czasy, kiedy ten właśnie system transportu publicznego się kształtował w Polsce i on nigdy nie został naprawiony w tej kwestii. Było coś takiego, że no, autobusy miejskie są miejskie, czyli one sobie jeżdżą w mieście. No, tramwaj jest miejski, jest wyjątek tam w Łodzi, gdzie on już to chyba zlikwidowano, nie? Ten tramwaj, który jeździł do Pabianic czy gdzieś tam.
No ale transport miejski jest ogólnie miejski. No a pociągi są pociągami, one są dalekobieżne. No, tam teraz troszeczkę to się zmienia. One się, te pociągi robią bardziej dojazdowe, z tym, że gęstość tych sieci kolejowych w Polsce jest tragiczna. No i to powoduje, znaczy sieci są, przynajmniej na zachodzie kolejowe. No tylko je rozpieprzono i pozamykano. No i gęstość sieci, tam gdzie jest realizowane są przewozy, ona jest niewielka. No, także pociągi, które mogły być teoretycznie najszybszym sposobem dotarcia do pracy, no średnio się sprawdzają, mogłyby być autobusy. No i tu dochodzimy do tego właśnie. W Polsce autobus miejski jest miejski. On dojeżdża do granic miasta, gdzieś tam ma te pętle, koniec, nie? Jeśli chcesz dojechać na swoją wieś, musisz brać PKS. PKS, on gdzieś tam odjeżdża z paru przystanków w tym mieście. Koniec, nie? On ma inną taryfę biletową, każdy PKS, tam tego w ogóle musisz mieć inne bilety. To nie są takie fajne autobusy miejskie, gdzie tam sobie, wiecie, jak autobus miejski to jest zupełnie inna sprawa. Sobie wchodzisz, siadasz, jedziesz. No, u nas te autosany H9 czy jakieś takie bardziej autobusy w PKS-ach są stosowane, takie międzymiastowe, wiecie, z firankami, z tymi tam siedzeniami miękkimi i w ogóle. Już nawet człowiek psychicznie się trochę inaczej czuje. Także autobus miejski dojeżdża do granic miasta, koniec, nie? Trzeba się przesiąść w PKS, czy pociąg, czy coś tak dalej. No i to powoduje, że ten transport właśnie, transport zbiorowy na te wsie, które praktycznie się zlewają z miastami, no ale on jest niezbyt popularny. No i tu, jak już jesteśmy tak zapatrzeni na zachód, jest takie, mam takie rozwiązanie, podpatrzone tu, gdzie mieszkam, jakby mogło nam się żyć lepiej, jaki pomysł na fajną Polskę. To są mianowicie związki komunikacyjne. To istnieje w Polsce, to nie jest tak. Ja bym wam rzucił mapkę, jak to wygląda. Albo nie, to się nazywa Verkehrsbund. Ciekawe, czy mi się uda. Jak mi się uda, to w ogóle będzie ten. Jak mi się uda, to będzie w ogóle jakaś sensacja. Ale dobra, ja to sobie zapiszę i zobaczymy to w ogóle wielki test, czy mi się uda zmienić miniaturkę w tym momencie na moje. I teraz, dobra, jak mi się uda, to będzie w ogóle nie. Dobra, jak mi się uda, to w ogóle będę już to sobie stosował w moich audycjach. To taka teraz próba. Dobrze, że nie ma dużo słuchaczy, bo przynajmniej nie ten. Nie będzie problem, że tak sobie tutaj gadam o technikaliach. W każdym razie, dobra, zobaczymy, może wyjdzie. No i że przełączy i czy się udało zmienić. Dobra, udało się zmienić. Patrzcie, dobra, to mogę to stosować. Mogę ten myk stosować. Udało mi się zmienić miniaturkę. No to tak to wygląda w Niemczech. To sobie oglądacie właśnie. To jest mapa komunalnych związków komunikacyjnych. Komunalne związki komunikacyjne to jest coś takiego, że sobie parę gmin, mam paręnaście, parę dziesiąt czasem gmin łączy się właśnie w takim związku i realizuje transport zbiorowy w ramach tego obszaru. Nie wszyscy sobie tam proporcjonalnie finansują. W każdym razie w ramach tego związku komunikacyjnego istnieje jedna taryfa biletowa na wszystkie środki transportu, czyli na pociągi, na autobusy, na metro, jeśli takie istnieje, na trolejbusy, łodzie, tam i czymkolwiek się da poruszać po terenie tego związku komunikacyjnego. Istnieje jedna taryfa, jednolita numeracja, jednolity
jednolity rozkład jazdy. Także to jest tak w miarę skomunikowane. Jak sobie zobaczycie tutaj po stronie lewej i na dole, bo to nie całe Niemcy, nie udało mi się wrzucić, nie wiem czemu obcięło tą mapę tych Verkehrsbetriebsbund Deutschland. Jak sobie zobaczycie, to ja tam mieszkam w AVV, który jest dosyć małym związkiem komunikacyjnym, ale to wszystko podlega tak zwane NRW taryf, czyli mamy jedną taryfę biletową między 4, 5, 6 związkami komunikacyjnymi, gdzie to jest jakieś 10 milionów ludzi, 11 zamieszkuje. Jeśli zobaczycie przy polskiej granicy, jest VBB, który to jest Związek Komunikacyjny Berlina i Brandenburgii. O, on jest naprawdę dupny, czy jak na Śląsku się mówi dupny, nie? Wielki. No i tam właśnie są te jednolite rozkłady jazdy autobusów i tak dalej, i tak dalej. A sprowadza się to do tego, że ja tu mieszkając sobie na wsi, idę, wychodzę przed dom, mam przystanek autobusowy, podjeżdża mi taki autobus zwykły, jakiś tam MAN czy Mercedes, zwykły autobus miejski, mający numer tam 478 czy 479, whatever. Ta numeracja jest oczywiście skonsolidowana z numeracją wszystkich innych gmin. Ten autobus sobie jeździ między różnymi gminami, on nie może dojść do centrum Aachen czy tam na centrum Heinsbergu. Mogę sobie przejść kawałek dalej na stację kolejową za ten sam bilet w tych samych taryfach. Mogę sobie wsiąść do pociągu, który też ma tam posiada numer, który jest skoordynowany z numeracją tych wszystkich pociągów w naszym tutaj związku komunikacyjnym i w tej samej taryfie mogę sobie dojechać do jakiegoś miasta. To nawet zostało tutaj troszeczkę bardziej rozbudowane, bo ja mieszkam w Euroregio, czyli regionie, który obejmuje także tutaj na tej mapie, tego nie zobaczycie, ale on obejmuje także część Holandii i część Belgii. Także Aachen, ta numeracja nawet jest w tym związku komunikacyjnym AVV, ona jest skoordynowana z Belgami i Holendrami i te autobusy nie tylko, że jeżdżą między wioskami, ale one jeżdżą także między krajami. I nawet nie zauważamy, czy jesteśmy, nawet nie musimy o to dbać w ogóle, czy jesteśmy w tym kraju, tamtym, tej gminie, tej. Po prostu mamy sieć komunikacji miejskiej, która obejmuje to wszystko. Jest to bardzo wygodne. No, w Polsce istnieje taki związek komunikacyjny, mianowicie na Górnym Śląsku mamy Górnośląski Okręg Komunikacyjny, czy jak to się nazywa, gdzie to jest koordynowane, działa to bardzo dobrze. No i kuźwa nigdzie indziej, bo tam zawsze są jakieś partykularne interesy jednego wójta czy drugiego, który nie może tego stworzyć, no ogólnie beznadziejnie. Także to jest taki mój jeden z pomysłów, jakby tu można troszeczkę zorganizować w Polsce. Na przykład właśnie transport publiczny, by żyło nam się lepiej. Wziąć troszeczkę przykład od naszego zachodniego sąsiada. No i tak sobie to zorganizować. Wtedy na pewno, no tu może być ten problem właśnie z tymi rozrastającymi się miastami, że jednak to lepiej skomunikuje te osiedla jakieś właśnie dziwnie powstające gdzieś tam na obrzeżach Warszawy, na terenach rolniczych. No, ale dzięki właśnie takim związkom komunikacyjnym ci ludzie, którzy mieszkają na tych nowo wybudowanych osiedlach, nie byliby, jak to się ładnie teraz nazywa, komunikacyjnie wykluczeni, nie musieliby jeździć sobie tym tam Dacia Logan w dieslu do tego miasta, powodując te wielkie korki, tylko by mogli sobie jakoś w cywilizowany sposób do miejsca pracy dojechać. Dobra, trochę mi zaschło w gardle, wam jedno powiem, no nikt nie chce zadzwonić, ni cholery. No mam już 22:37, powoli się zbliża 23. Nadal nie widać nawet naszego niezawodnego Tama, który zawsze dzwonił, gdzieś tam się pojawiał. Także no nie wiem co sobie myśleć. No tak ten. Dobra, coś bym wam jeszcze ten puścił. No patrzcie, u Enkiego jest 78. Właściwie nie wiem, dobra, będę następną audycję, może zamiast opowiadać o jakichś takich tematach ważkich i tak dalej, to może zrobię audycję, nie wiem, byłem alkoholikiem, albo nie wiem, zdradziłem żonę, albo nie wiem, coś takiego, wiecie, takie, jak to ten bardzo popularny, to w Polsce są te takie, jak to się nazywa, paradokument, nie? Coś tam. Brat siostry teścia brata mojego sąsiada zdradził mnie z siostrą brata i tam ten. I kim ja jestem dla niego?
Dobra, nie wiem, nigdy nie byłem w stanie zrozumieć tego fenomenu. Także no, nie wiem, co mam powiedzieć. Ale jak już jesteśmy przy tej... Dobra, dzisiaj będę wam katował grenlandzką muzyką. Dobra, to zrobimy krótką przerwę muzyczną. Ja sobie pójdę na papierosa i przestał padać, także mogę wyjść i nie będę mokry. To wam puszczę muzykę z filmu nakręconego właśnie przez naszego, może mam nadzieję, przyszłego gościa. To jest islandzki horror. Islandzki, fuj, ale się zaglopowałem. Grenlandzki horror. Jest to grenlandzki horror o takim czymś, co się nazywa Tupilik. Tak? Tupilik to jest takie... A! Zajrzyjcie, co jest Tupilik. W każdym razie piosenka się nazywa Ingerreich Namaela Kakagugut. Taki język. No dobra, ja sobie pójdę na papieroska. Może, mam nadzieję, po papierosku ktoś zadzwoni, jak nie zadzwoni, to będziemy kończyć, bo już mi się flow kończy powoli i wszyscy mnie opuścili ten środek i muszę zapytać tych naszych drogich ojców, założycieli, którzy nawet nie słuchają, bo nie chcieli mi pomóc z tym ładowaniem, żeby mi przesunęli jakoś ten datę ładowania, bo środa to jest jakaś taka nieszczęśliwa w ogóle. Nikt nie chce dzwonić i

0: właśnie muzyka raczej taka bardziej pogodna, pomimo że z mroźnej Grenlandii. No, tak już mówiłem, nikt nie chce zadzwonić, porozmawiać. To trochę mi tak przypomina debatę prezydencką, jaka się odbyła ostatnio w Polsce, gdzie tam był monolog praktycznie kandydatów. Jeden w jednym miejscu, drugi w drugim. Oni sobie dyskutowali. Było mówione, że to jest jakiś ten, nie? Że na zachodzie wszyscy się tym przejęli jakoś bardzo, ale jakoś tak nikt na polskie sprawy nie zwraca za bardzo uwagi. Byliśmy o tym, jak lepiej zorganizować transport publiczny w Polsce. Ale dobra, widzę, że no, zainteresowanie takimi tematami bardziej chciałem zrobić audycję taką zainteresowaną. Audycję, która będzie bardziej poruszała właśnie takie ważkie kwestie tego, jak co uczynić, żeby w Polsce żyło się lepiej, ale to bardzo jest taki dyskurs, trzeba albo opowiadać jakieś tragedie własne, rodzinne, albo jakieś, nie wiem, jak towarzysz Michał tutaj czasem się pojawiał u nas na audycji i mogliśmy się trochę pokłócić tam o Chiny, albo jakieś kontrowersyjne tezy wytaczał, no to jednak było trochę więcej słuchaczy, ludzie się bardziej udzielali. A dzisiaj to, jak już mówiłem, nawet Etam, który zazwyczaj do mnie dzwonił, albo dzwonił na audycję, a dzisiaj on się nie odezwał. Ciężka sprawa. W końcu sobie dopiero zapaliłem w piwnicy, bo jednak na dworze znowu zaczęło padać. Niby tutaj taki mam zadaszenie, gdzie mogę sobie... Zresztą teściowie siedzą i oglądają chińską telewizję, ale wiecie co, nawet ta chińska propaganda na nich w ogóle... Nie wiem, czy wiecie, że tak odchodząc w ogóle od tego tematu, który sobie założyliśmy dzisiaj, bo tak widać, że ten temat nie za bardzo słuchaczy interesuje. Wiadomo, no fajnie sobie ponarzekać, jak to w Polsce jest źle, jak to tam te nasze miasta nie działają, jak to tam ta infrastruktura jest do dupy i tak dalej. No ale żeby już coś z tym zrobić, to wiadomo, nie? No ale to tak w Polsce jest, że to... fajnie się narzeka, a już coś robić z tym to tak średnio. W każdym razie, no już tak przechodząc do tych takich tematów, to zaraz zewnątrz się odezwie, znaczy podejrzewam, że się nie odezwie, ale jakby słuchał, to by się odezwał. No tutaj krytyka chińskiej partii komunistycznej, chociaż dla mnie chińska partia komunistyczna to jest taka komunistyczna bardzo z nazwy, bo to raczej są tacy, jak już mówiłem, konserwatywni wolnorynkowcy, coś w stylu kolegi Szymona czy kolegi Jordana. To są raczej chińska partia komunistyczna, bliżej właśnie do tych konserwatywnych, ultrakonserwatywnych obyczajowo ludzi, ale wolnorynkowych. No i tutaj niby mają codzienną moi teściowie porcję chińskiej propagandy, no bo ja im tam zamontowałem, że mogą sobie oglądać tam chińską telewizję państwową. No, ale pod tym ostatnio, jak do nich jakieś, no starałem się zresztą, trochę jest, się przyznam, bez bicia trochę mojej zasługi w tym, że ten trochę wieści z Hongkongu im przekazałem, co tam się dzieje, bo nie wiem, czy ktoś śledzi jakieś to, co się dzieje w Hongkongu. No, tam wprowadzono nowe prawa, które wprowadzają praktycznie taką samą cenzurę, jak w Chinach kontynentalnych. W ogóle ja jako lewak właśnie to ja jestem zwolennikiem tego, żeby właśnie takiej cenzury typu krytykowanie władzy no, nie było, bo wiadomo, krytyczne spojrzenie na rzeczywistość jest to domena ludzi postępowych, no to raczej konserwatyści by woleli, by tej krytyki nie było i by wszystko pozostało tak jak jest, no ale to lewakom się zarzuca, że jakąś cenzurę by chcieli wprowadzać. To tam wszystko związane z jakimiś tam CNN-ami i innymi rzeczami, co się dzieje w Ameryce. Nie wiem, to niech już wam Zenon opowie, on jest specjalista od Ameryki. Ja tak nie za bardzo, i nie za bardzo śledzę, co się mi się dzieje. I to rewolucja jakoś im nie wychodzi. No, ale moi teściowie tam, mając tą porcję tej właśnie propagandy prokomunistycznej, ciężko znaleźć prokomunistycznej, propartyjnej codziennie w tej telewizji, no oni jednak przestali trzymać tą linię. No, a ostatnio w Hongkongu właśnie wprowadzono prawo. W ogóle tu muszę towarzysza Xi Jinpinga pogratulować, bo to takie jest już tak abstrakcyjne prawo mówiące, że jemu podlegają mieszkańcy Hongkongu oraz nie mieszkańcy, czyli wszyscy ludzie żyjący na świecie. Jakoś tak to jest sformułowane, że ja i wy, drodzy słuchacze, także podlegamy pod to prawo zakazujące krytyki właśnie władz w Pekinie. Także spodziewajcie się, jeśli kiedykolwiek krytykowaliście władzę w Pekinie, spodziewajcie się o 6 rano chińskich smutnych panów przed twoimi drzwiami. No ale takie prawo właśnie wprowadzono. Teść popadł w ogóle w panikę, gdyż ostatnio zdarzało mu się na różnych chińskich mediach społecznościowych krytykować politykę władz w Pekinie, a było to spowodowane tym, że no, podczas tej epidemii tutaj różne kraje europejskie, między innymi Polska, tam wysyłały samoloty. Polska to chyba własnego samolotu nie wysłała, tylko tam się zrzucała na ten samolot razem z Niemcami czy innymi krajami. No i to różne kraje te samoloty wysyłały po tych swoich obywateli. A Chiny nawet nie chcą otworzyć konsulatu, by tu pomóc ich obywatelom. Już nie mówiąc o wysyłaniu samolotów. Także bardzo mu się to nie podobało. No i krytykował te poczynania właśnie władz w Pekinie mój teściu. No dzisiaj popadł w panikę, jak usłyszał, jakie prawa wprowadzono w Hongkongu. On mówi, no w Chinach kontynentalnych pewnie jest to samo, i zaczął tam nerwowo przeglądać telefon, szukając, czy gdzieś tam nie przypadkiem nie krytykował władzy, bo może mu to utrudnić, a wręcz uniemożliwić wjazd do kraju, tudzież spowodować, że w powrocie do tego kraju jakiś będzie poddany nieprzyjemnym przesłuchaniom. No w Polsce jeszcze tego nie ma, będzie niedługo. Pomnijcie moje słowa. Nie jest zresztą. No właśnie do tego głosowania, tak niebawem, nie? Jak już się kłóciłem z towarzyszem Michałem. Wiecie, to jest tak, że jak, no może i fajnie by było zagłosować na Dudę i dać im te 3 lata, żeby oni tam się już do końca skompromitowali i no, nie rozpieprzyli ten kraj tak, żeby już wszyscy zapomnieli o PiS-ie. No, co prawda, tu, no wiecie, PiS to ja mogę tylko pochwalić z tego, że wprowadził pierwszy w historii Polski taki program wyrównywania szans, program socjalny, czyli to takie znienawidzone 500+, które no, istnieje tutaj na Zachodzie od wielu, wielu, wielu lat i się sprawdza i działa i nikt z tego się nie chce wycofywać. No ale w każdym razie ten kościółkowy, bo to mi chyba najbardziej ten konserwatyzm właśnie moralny. No to wiecie, to jest moralność, to jest rzecz względna, co do siebie kolega Szymon z kanału innego nie przyjmuje, że no jest coś takiego jak relatywizm moralny, istnieje. Różne społeczeństwa, różne kultury mają tam swoje wzorce moralne. No ale ten taki właśnie kościółkowy, katolicki, zaściankowy moralitet tam w tym PiSie istnieje. I to mi się bardzo nie podoba, no on wprowadził. No i także mówię, no dać temu Dudzie te 3 lata, niech on tam przyjdzie wielki kryzys niebawem, nie? W Polsce pracy nie będzie pieniędzy. No i już nie będą mogli tam, wiecie, zrzucać, że ktoś tam blokuje jako prezydent, no niestety pełnia władzę ich. No i wszyscy mówią, że tu na Trzaska głosować. Wiecie, no jest w tym szaleństwie głosowania na Trzaskowskiego jakaś metoda, bo wiecie, to nie jest tak, jak PiS ustala jakieś ustawy, które dają mu pełnię władzy, to nie jest tak, że przyjdzie sobie Platforma i te ustawy zniesie. No, zapomnijcie o tym, nie? Jak ktoś ma władzę, to tak i dostaje w prezencie od poprzedniej władzy narzędzia, które pozwalają mu sprawować tą władzę tak bardzo autokratycznie i w pełni, no się nie pozbędzie, bo po co? Także jakby PLO i Trzasku przejęli władzę, to zapomnijcie, że te wszystkie zamordystyczne prawa zostaną kiedykolwiek zniesione. Nie, no oni tam nie skrzętnie wykorzystają, tylko oczywiście tam w swoim zakresie. Przepraszam, że to taki odgłos piłowania. Ale sobie piłuję skrzyneczkę, którą na swoim modelu postawię, bo widzę, że tu już nikt chyba mi. O, teraz skoczyło o 12 osób słuchalność. O, mamy 22:54, jest 11. No, nikt się raczej nie kwapi, żeby zadzwonić, żeby porozmawiać na antenie. Także myślę, że już będziemy niebawem kończyć. Już się wygadałem trochę. Zobaczymy, jak będzie za 2 tygodnie. Także, jak ktoś chce zadzwonić i porozmawiać na antenie, to bardzo zapraszam teraz. Dowolny temat poruszę, tylko proszę nie tak jak miałem temat, już zapomniałem o czym to było, a rozmawiałem o wojnie obronnej Francji. W ogóle taką chciałem historyczną audycję stworzyć i tak jakoś tak średnio wyszło zainteresowanie, no ale dobra. W każdym razie był tutaj słuchacz, który dzwonił tak z pytaniem, co zrobić, jak żyć, jak żyć. No jak żyć, no jakby to władza odpowiedziała krótko, krótko. Ale widzę, że dzisiaj taka środa jest, że chyba nie tylko tutaj taka nostalgiczna, że nie za bardzo chce się komuś zadzwonić i porozmawiać. Także dobra, no jeszcze was pomęczę troszeczkę. No, żeby było tak bardzo grenlandzko, bo no, mam zamiar taką audycję grenlandzką zrobić, bo mam coś grenlandzkiego znowu puścił. Ale puszczę wam coś też, może mongolską audycję zrobię, puszczę wam coś mongolskiego. No i tyle, i chyba po tym drobnym przerywniku będziemy się żegnać, bo tu już widzę, szans nie ma, że ktoś zadzwoni i będę mógł się wdać w polemikę, bo wiecie, jak robię audycję pod tytułem jak ma się żyć nam lepiej w Polsce i co zrobić, jakie mam pomysły na tę Polskę, żeby była fajna i praktycznie mam przedstawiać same swoje. A właściwie to nie chciałem przedstawiać żadnych pomysłów i nie przedstawiłem za dużo, no może poza tymi związkami komunikacyjnymi, bo właśnie chciałem posłuchać, co tam słuchacze mają do powiedzenia, co im leży i jakby im się żyło lepiej w Polsce. Co by zrobić, żeby się żyło lepiej, żeby to było miejsce po prostu fajne i miłe do życia, a nie tam ciągle rozmawianie o jakichś tam murzynach w Ameryce, czy o czym nam towarzysz Michał lubi rozmawiać, czy tam Zenon o tej Ameryce. Nawet Zenona dzisiaj chyba uśpiłem, bo się zarzekał, że zadzwoni i nie. A to wam dam coś z grubej rury na obudzenie. Coś jak to się nazywa, z Mongolii, nie? To już tak zaczynam puszczać, to powoli zaczyna być trójka, nie? Że tak muzycznie, gawędziarsko. Jezus Maria, czemu mi ciągle reklamy lecą jakieś ludzie? O, patrzcie! O właśnie, a ten wredny, przepraszam, wredny kolonialista, tylko wyłączę muzykę, która miała być w tle. I tu muszę, bo jak zdani, to ty wredny kolonialisto.
1: Że ja wredny kolonialista.
0: No, Duńczyk, nie?
1: Ty, no to ty jeździsz, wiesz, E-klasą, kabrioletem.
0: Nie, to jest S-klasa kabriolet, to jest SLK.
1: No, to nie jest S-klasa, to jest SLK, to jest co
0: No.
1: innego.
0: To jest takie małe, no strasznie, strasznie gnije, nie, no mówię kolonialista, bo tu wiesz, trochę grenlandzkiej muzyki puściłem dzisiaj, no i jestem w trakcie zapraszania jednego grenlandzkiego muzyka, reżysera i w ogóle człowieka instytucji z Grenlandii i tak się w to,
1: Halo?
0: no, halo, halo. Słyszymy
1: No,
0: się?
1: mieliśmy mały ten zanik, tak.
0: No, mówię tak, że jestem w trakcie zapraszania człowieka orkiestry z Grenlandii i tak się wciągnąłem ostatnio w grenlandzkie klimaty i jest to bardzo ciekawy przykład właśnie kraju, jednego z ostatnich krajów skolonizowanych w Europie. Chociaż czy Grenlandia jest w Europie? No, ale w każdym razie Dania bardzo brzydko tam się zachowuje, jak taki wredny kolonialista. Także, no, witamy
1: Ależ oj tam, oj tam, oj tam,
0: kolonistę.
1: oj tam, oj tam. Mam kolegę w pracy, który jest rodowitym Grenlandczykiem.
0: Inuita, tak?
1: Tak, Inuita, skośne oczy i w ogóle taki Indianin na zimno.
0: I rozmawia w tym takim właśnie fajnym języku z długimi słowami, nie?
1: A tego nie wiem, bo odkąd został, że tak powiem, eksportowany na Zelandię tutaj, do Kopenhagi, to nie był tam jeszcze, ponieważ no, nie stać go na to.
0: No właśnie tak chciałem tam polecieć i tak oglądałem ceny biletów, to tak średnio, no.
1: Ja zapytałem go kiedyś, czy nie chciałby popłynąć, ponieważ jest żeglarzem i uczestniczy w różnych tam regatach i stwierdził, że a, to za długo i w ogóle, i w ogóle.
0: A skąd on jest w ogóle z Grenlandii?
1: Wiesz co, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia.
0: No ale Grenlandia to w ogóle takie bardzo ciekawe miejsce, bo to jest kraina skuta lodem, a mieszka tam całe chyba 30 tysięcy ludzi, czy 40. No jakieś tam. No i ostatnio tak zacząłem eksplorować, co oni tam tworzą. No i tam jest. Tworzą dużo filmów, mają całkiem dużo zespołów bardzo różnych gatunków muzycznych, nawet rapsy z grenlandzkich blokowisk złapałem. Także takie rzeczy też tam są.
1: No, wydaje mi się, że oni chyba nawet więcej coś kombinują, bo rodzinka z naszego miasteczka, albo wsi, wioseczki, siedliska, albo jeszcze czegoś mniejszego, przeprowadziła się właśnie na Grenlandię na rok, na jakiś tam okres pracy, albo nie wiem, jak to w ogóle nazwać. W każdym razie. Babka, która pracowała tutaj w komunie, dostała ofertę pracy właśnie na Grenlandii. Nie wiem gdzie, nie wiem o co chodzi. Jakieś projekty ekologiczne prawdopodobnie i siedzą już tam 3 miesiące, ale myślę, że mógłbym spróbować ściągnąć ich na jakąś rozmowę.
0: O, a Polacy?
1: Nie Polacy,
0: Duńczycy.
1: Duńczycy.
0: Duńczycy. No, czyli
1: Tak.
0: będzie trzeba tłumaczyć, nie? Bo jednak.
1: No, na angielski, nie?
0: No, większość
1: Raczej.
0: tłumaczy. No, ja właśnie staram się Malika Kleista ściągnąć na naszą antenę. To jest taki reżyser i muzyk, i tak w ogóle człowiek orkiestra z Grenlandii. W ogóle ciekawostka, jego kanał ma mniej subskrypcji niż Nocne Radio. Pomimo, że jest najsłynniejszym twórcą islandzkim, grenlandzkim, jaki tam jest. No ale to są. Tak, i on, właściwie jego twórczość można sobie poglądać i jest w większości tłumaczona na angielski z napisami, ale on ciągle mówi po grenlandzku, także no to jest chyba takie hermetyczne społeczeństwo. No ale widzę, że ten Grenlandia tam w tej duńskiej świadomości istnieje jako część tego kraju.
1: Chyba jako kolonia,
0: No
1: cały czas w
0: właśnie.
1: świadomości.
0: No właśnie, a Grenlandczycy czują się ciągle skolonizowani. Bo na przykład tam, jak posłuchasz tych rapsów z tego, bo one, w ogóle ja ci podeślę link, jest to te rapsy z blokowisk Grenlandii, są napisy po angielsku. Dlatego, czy on śpiewa? I główny,
1: Spoko.
0: tak, i głównym problemem jest to, że na przykład, jeśli chcesz iść do szkoły na Grenlandii, to po pierwsze musisz mówić po duńsku, po grenlandzku niekoniecznie, nie? To nie jest wymagane. Ale duński jest wymagany, na przykład. A drugie, a czemu w tych szkołach angielskiego nauczą tylko Duńczycy, nie? No i takie tak mają właśnie rozkminki swoje. I gdzieś tam puszczają taki telefon do tego. Telefon do straży pożarnej czy policji na Grenlandii i mówi, no mam tu problem, leży nieprzytomny, no bo oni są słynni z tego, że piją dużo, nie? Grenlandczycy.

0: nie cały czas.
1: Rzeczy samej, proszę pana. Ale z ciekawości spróbuję się skontaktować z tym gościem, ponieważ on był, jak spotykaliśmy się czasami na jakichś takich, powiedzmy, tam imprezach rodzicielskich, że tak powiem, to był bardzo zainteresowany sytuacją w Polsce i w ogóle moim zdaniem i tak dalej. No, tam dość sporo dyskutowaliśmy na ten temat, a on taki alternatywny jest, więc może coś z tego nawet, może coś wyjść.
0: No właśnie, właśnie ostatnio, to co mówiłem na antenie, mój długi bardzo monolog, że jak się jest tym alternatywnym człowiekiem, w sensie, że się nie myśli tak jak wszyscy, to od razu zostajesz lewakiem. A nie wszyscy alternatywi są marksistami, nie?
1: Wiesz co, odnośnie tego lewactwa, no tutaj jest no takie lewactwo no, kroczące na różowo albo skaczące.
0: No ja to mówię, wiesz, te,
1: jakoś tak.
0: Ci wszyscy różowi to nie jest moja bajka. Czy to jest print?
1: Print? Co masz na myśli?
0: Prince. Czy to, co palisz, to jest Prince?
1: Nie, Winston.
0: No, taki mało patriotyczny jesteś.
1: No, najtańszy w sumie w tej chwili.
0: To duńskie prince w Danii są droższe niż importowane.
1: Wiesz co? Mają jedną wadę. Strasznie są duszące.
0: Ale tak, bo ja kiedyś paliłem. Wiesz, miałem taki okres, że paliłem prince i też były mocno dosyć. No właśnie, ja szukam, bo jak już tak zapaliłeś, to ja szukam swoich papierosów i nie mogę znaleźć. A ja palę galuazy, tak po francusku.
1: Galuazy, o!
0: Tak, mówię, nie będę wspierał amerykańskiego imperializmu z Marlboro, wesprę imperializm francuski.
1: Oczywiście, je suis polonaise.
0: Oui, oui. No właśnie, ale byliśmy w temacie transportu, bo tak, wiesz, temat miał być taki, co zrobić, żeby było fajniej w Polsce i jeden z moich pomysłów, transport publiczny. Proszę pana, mieszka pan na wiosce.
1: Tak.
0: Nie w Kopenhadze, a dojeżdża pan do Kopenhagi.
1: Dokładnie tak.
0: Samochodem.
1: Mhm.
0: A, czyli jednak nie transportem publicznym. No ale tam nie. Jakieś macie...
1: Bo się nie da.
0: O, właśnie. To dochodzimy, czyli Dania trochę jak Polska.
1: Gorzej? Nie gorzej, przepraszam, nie gorzej. Da się, ale musiałbym troszkę druciakiem poginać.
0: Tak, czy samochód w dieslu, czy benzynie, bo teraz w Niemczech to wszyscy zabraniają wjeżdżania do miast dieslami, a u was...
1: Wiesz co, już ci mówię, bo nie wiem, czy masz świadomość, ale Kopenhaga, znaczy Dania narzuciła sobie dekarbonizację.
0: No nie mów, że masz elektryka.
1: Byłem bardzo blisko kupna elektryka, ale niestety prędkość maksymalna mnie odstraszyła.
0: Ja mam problem z elektrykiem następujący, że ja tam czasem mamę jadę odwiedzić, a jak nie jadę mamy odwiedzić, to tak czasem skoczę sobie w Alpy z moją małżonką. No i to wszystko to jest tak trochę daleko i bym musiał tam sobie, wiesz, robić przerwę na ładowanie dzienną. No i tak to trochę mnie to tak...
1: To znaczy, pierwsza sprawa to musimy spojrzeć na co spojrzeć? Na obszar, jakim się poruszamy. Bo jeżeli chodzi o Zelandię, na której ja mieszkam, to jest wyspa, gdzie ja mieszkam na północnej Zelandii i do morza mam na północ 35, na zachód 35, na wschód 15 kilometrów.
0: No tak jak na Malcie, powiedzmy. No,
1: no powiedzmy, blisko. Nie? A na Zelandię mam jakieś 150 kilometrów. Więc generalnie mógłbym się poruszać elektrykiem i to nie byłby problem. Ale w momencie, kiedy na przykład ja jeżdżę autostradą, większą część
0: bezpłatne są, tak.
1: Dystansu, tak, bezpłatne są, to prędkość maksymalna samochodu 90 na godzinę no, jest jakimś tam ograniczeniem. Nie?
0: O Jezu, to co ty chciałeś kupić?
1: Citroena C1.
0: To one mają 90 ograniczenie?
1: No wiesz, no mały samochód. No, to...
0: no ja jeździłem po Warszawie kiedyś z C1, to tyle pamiętam, że z moją dziewczyną wtedy przyjechałem do Warszawy i C1 nam wynajęli i mieliśmy problem, że

0: takie dwie małe, takie wiesz, no torby, nie torby, to takie kabinówki, nie? Żeby to do bagażnika wepchnąć, to nie wchodziło już.
1: Przepraszam, C3,
0: okay? A nie, no to już no, większe, to już większe.
1: No, no, załóżmy. No tutaj popularne są Tesle, ale...
0: No nie, no to nie nasze progi.
1: Dokładnie tak.
0: Wiesz co, ja w samochodach elektrycznych to mam taką ideę, którą właściwie nie wiem, czemu nikt tego w ogóle z tych wielkich wizjonerów, producentów nigdy nie rzucił, żeby na stacjach benzynowych były po prostu stacje wymiany baterii. Nie ładowania, tylko wymiany baterii. Podjeżdżasz, wymieniają 2 sekundy, jedziesz dalej.
1: Był kiedyś taki pomysł.
0: No i to by miało sens, nie?
1: Czy ja wiem?
0: No.
1: Niekoniecznie.
0: Dlaczego? No, wiesz, problem jest z elektrykami taki, że właśnie po tych tam 500 kilometrach musisz się zatrzymać i tam te parę godzin ładować, no, bo wymiana baterii zamienia 2 minuty, jedziesz dalej. Nie ma problemu. Czyli problem zasięgu odpada już.
1: Ja tego nie rozpatrywałem pod tym kątem, bardziej po prostu pod taki samochód miejski, nie? Gdzie po prostu wiesz, skoczyć tu, skoczyć tam, z punktu A do punktu B, nie? A nie jako samochód podróżny.
0: No bo samochód to jest jednak pewna inwestycja i on ma nam służyć nie tylko do tego codziennego życia, ale także jak chcielibyśmy pojechać na wakacje. No i wtedy już musimy mieć benzynowy, no bo na wakacje to się jedzie kawałek dalej. No i w tym momencie ten, no wiadomo, to jest raz w roku, 2 razy w roku, ale trudno mieć drugi samochód na ten raz, 2 razy w roku, nie?
1: Nie jest to inwestycja. Nie jest to inwestycja, jeżeli nie potrafisz zrobić czegoś przy nim sam.
0: Znaczy inwestycja, mówię, że to są, wiesz, jakieś większe pieniądze, które musisz wydać, żeby posiadać ten środek transportu. Czy chciałbyś, żeby on był dla ciebie bardziej uniwersalny?
1: No. Tak, tak, tak. Dlatego ja akurat kombinowałem na różne sposoby, no i wyszło nam, że mały benzyniak i większy troszkę diesel, znaczy większy, gabarytowo.
0: Czyli dwa.
1: Silnikowo.
0: Czyli dwa.
1: Dwa, tak. Nie ma innej opcji w moim przypadku.
0: Ja też mam dwa samochody, tylko jeden to jest mój kryzys wieku średniego. Już zostałem wyzwany od burżujów tutaj na czacie, ale jakby ktoś zobaczył tego SLK, to już tak mnie nie wyzywał burżuju, bo tam rdza go żre strasznie. Jest taki raczej grat.
1: Kryzys wieku średniego to mam chyba ja raczej.
0: Czy kupuje cabrio, nie? Jak masz kryzys wieku średniego.
1: Nie no, ja nie wiem, co mam ściągnąć z powrotem do Danii, bo mam 3 stojące i czekające w Polsce.
0: A no właśnie, bo ty restaurowałeś samochody, piękna sprawa. No to ci powiem, co właśnie, bo mój Peugeot, mój Daily już tak zbliża się powoli do emerytury, także muszę zmienić i stwierdziłem, że kupię sobie coś, co sprawi mi przyjemność. I mówiłeś o Citroenie, no to ja też Citroena chcę kupić. Kojarzysz coś, co się nazywa C6?
1: Nie, nie mam żadnego pojęcia i nawet nie chcę wiedzieć.
0: No to kiedy... To jest coś takiego, wiesz, jak kiedyś sobie Volkswagen wymyślił Faetona, może kojarzysz Faeton.
1: Tak, no Pytona tak zwanego.
0: No tak, zrobimy najbardziej dojebany samochód, jaki może być. Wrzucimy tam wszystko, zrobimy to luksusowe i będzie zajebiste. Tylko miało to jeden zajebisty problem. Posiadało znaczek Volkswagena z przodu i wyglądała jak przerośnięty Passat. Także no, ciężko, żeby ktoś, wiesz, wydał tak 80 tysięcy euro na przerośniętego Passata, nie? No.
1: Jak już masz parcie na cytrynę, to lepiej DS-a starego 21.
0: Nie, i właśnie C6 to był kontynuacja właśnie DS-a. On wygląda jak DS, ma tą wklęśniętą szybę, z tym w ogóle ma... To sam pomysł, nie? Zrobimy najbardziej dojebane auto, jakie może być. On ma wszystko. Nie wiem, kupujesz z 2007 roku samochód, a on ma asystenta pasa ruchu nawet, nie? No taki, wiesz, kosmos. Tam wszystko wrzucili, co już można było wrzucić. Łącznie z tamtą hydropneumatyką ichną i tak dalej, i tak dalej. No tylko ten samochód miał jeden problem, no. Miał znaczek Citroena z przodu. No mało prestiżowo, jak kupujesz taką limuzynę, także tak się zdeprecjonował, że dzisiaj już kupisz go za jakieś 10-9 tysięcy euro, no ale taką limuzynę...
1: Coś tu, tracimy sygnał.
0: No, także kupujesz limuzynę, która tam S-klasa wysiada przy niej za jakieś 9 tysięcy euro, dlatego się na nią czaję. Bo to jest samochód, którego wyprodukowano jakieś 20 tysięcy egzemplarzy, bo nikt go nie kupował. Także jest to.
1: Życzę powodzenia i chętnie posłucham opinii. No.
0: Też się trochę go boję, no ale jak już wiecie, ojciec i ten ojciec rodziny, mąż i tak dalej, no muszę chociaż w tej drodze do pracy, wiecie, mieć trochę tego takiego szaleństwa. Niech to będzie szaleństwo w C6. I oczywiście
1: no, matko.
0: Diesel V6, 270 koni, piękna sprawa.
1: Jestem przerażony. Ja niestety zostałem wychowany na trójramiennej gwieździe.
0: No, czyli to, co stoi tutaj u mnie zaraz obok, jak z piwnicy widzę nawet kawałek koła. No, ale to strasznie rdzewiało. Jezu, jak to rdzewieje.
1: No, bo to puszka jest. No, ja niestety mam problem, bo moja babcia, która stoi pod wiatą, tak zwany sztyś acht coupé.
0: Czyli masz pagodę?
1: Nie, pagoda to jest 113. Ja mam 114 coupé. 74 roku.
0: Piękna sprawa.
1: Tak, piękna sprawa, ale wsadziłem do niej diesla i mam dylemat, czy zachować diesla, bo ekonomiczny, czy wsadzić do niej V8.
0: No oczywiście, że V8.
1: Z ręczną czwórką. Piękna sprawa.
0: Oj, kobiety nigdy nas nie zrozumieją. To ci powiem.
1: No zrozumieją, ponieważ moja małżonka też była wychowana na srebrnej gwieździe.
0: No ale nie, większość, no nie mówmy o przypadkach takich epizodycznych, ale większość kobiet to wiesz, jak masz kupować samochód, to zawsze mówią, ma być niezawodny i ekonomiczny. Czyli dokładnie coś, co jest przeciwieństwem samochodów, które kupuję. Wszystkie są zawodne, nieekonomiczne, ale dają przyjemność z jazdy.
1: No niestety jestem chyba troszkę bardziej pragmatyczny i zostałem posiadaczem busa przystosowanego do transportu osób.
0: Karawela?
1: Nie, cadyk.
0: No daj, no już ma ten. No ja mam jedno dziecko, tylko to tam jeszcze w tym wiesz. No, przynajmniej nauczyłem się tej rzeczy, jak wcześniej miałem alfę, oczywiście jestem alfista. Zagorzały, miałem parę tych alf w życiu. O dziwo się nie psuły tak strasznie.
1: Nie, to jest taki trochę mit, miał pan. No, całkiem przyjemne samochody.
0: Tak, miałem parę alf, no tą ostatnią alfę, co miałem, to była 159 i to dojebany model. Wszystko miała, co można było mieć. No i były skóry. I tak jak teraz mam tego Peugeota, którym wożę moje dziecko, jest w welurach. Kuźwa, jak masz dziecko, to tylko i wyłącznie skóry. Nic innego.
1: Albo lateks.
0: Albo lateks, tak.
1: Ja niestety nie mogę mieć skór, ponieważ żeńska część mojej rodziny, czyli większość, jest wegetariańska i
0: no to zawsze możesz mówić, że to jest skóra ekologiczna.
1: No jest ekologiczna, ponieważ rozkłada się troszkę lepiej niż ta nieekologiczna.
0: Nie, no zawsze wiesz, mówić tutaj PU jest, nie, zajebiste PU z Chin, nie ma problemu.
1: Nie, no, są świadome, więc no,
0: czyli
1: tak
0: masz,
1: nie
0: czyli
1: idzie.
0: Masz ten, masz lewacką rodzinę.
1: Chyba nawet nie wiedzą o tym, ale tak.
0: Tak, no, bo wiesz, jak lubisz rowery, nie chcesz diesli w mieście, albo jesteś wegetarianinem, to w powszechnej świadomości w Polsce jesteś lewakiem.
1: Tak naprawdę to chyba każdy jest po części lewakiem. Nawet nieświadomie.
0: No, ale wracając do tej komunikacji miejskiej, to nie możesz dojeżdżać do Kopenhagi, bo nie masz jak, albo bo to jest tak kiepsko.
1: Nie, ponieważ jest to po prostu strata czasu, gdyż ja jadę 35 kilometrów do centrum Kopenhagi, 35 minut, samochodem.
0: I nie masz korków?
1: Nie.
0: O.
1: W tym czasie, którym ja jadę, nie? Czyli powiedzmy tam około godziny 6, wyjeżdżając około godziny 15. Ale gdybym na przykład przerzucił się na transport publiczny, to jest godzina 15 minimum.
0: Ale na przykład jakbyś chciał jechać do centrum Kopenhagi autobusem, to jak to jest zdanie zorganizowane? Bo to już, dlatego ta miniaturka jest inna tutaj teraz. tłumaczyłem, że w Niemczech są właśnie związki komunikacyjne, gdzie tam na bardzo dużym obszarze Niemiec jest parę tych związków. One wszystkie mają jedną taryfę, jedne bilety, jedną numerację i tak dalej. Nie jest tak, że jak w Polsce autobus dojeżdża do granicy miasta, koniec, dalej PKS. Czy w Danii też tak masz, że jak jesteś u siebie na wiosce, masz taki miejsko-wiejski autobus, do którego wsiądziesz i on cię gdzieś tam zawiezie do centrum mniej więcej? Oj. Ojej. Halo, halo. Ojo. Chyba nas rzuciło. Nie wiem, czy słychać mnie na live. Spróbujemy jeszcze się połączyć. A coś. Coś chyba wypieprzyło nas. Halo, halo. Aha, dobra. Także połączenie internetowe trochę szwankuje chyba. Spróbuję jeszcze raz, ale wątpię, żeby się udało. Bo coś mi... Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. No, chyba coś tam internet szwankuje. Coś tam chyba internet nie działa. W Danii. Albo tutaj. Kto wie. Żebym sobie spojrzał na OBS-a, jak to tam działa. Duńczyk. Halo, halo. No coś chyba spieprzyło się z netem, nie? Ale nie wiem, czy
1: tak, ponieważ zużyłem wszystkie swoje megabajty.
0: Aha, kapitalizm się dopadł.
1: Słuchaj, więc już ci tłumaczę, jeżeli chodzi taki ogólny wzgląd, jak wygląda poruszanie się po Kopenhadze. Więc... ktoś całkiem zmyślnie przemyślał. Ktoś przemyślał przyszłość i generalnie wpadając do Kopenhagi z autostrady lecisz cały czas trzypasmówką i możesz przelecieć Kopenhagę nawet bez zatrzymywania się w niektórych momentach.
0: No, jest parę takich miast, nie? W Berlinie możesz to zrobić, w Brukseli możesz to zrobić. W Warszawie chyba też, bo tam te arterie są jednak szerokie.
1: Wiesz co, w Berlinie, Berlin trochę znałem raczej. Nie wygląda to tak.
0: No w Berlinie, jak tam zlecisz, no bo oni mają ten jeden ring autostradowy, drugi ring autostradowy, ten mniejszy. Jak z tego
1: nie mówię o tym, nie mówię o tym. Hmm? Ja mówię o przelecenie przez centrum miasta. Trzema pasami, w jedną i w drugą stronę.
0: No to nawet, no dobra, Unter den Linden ma dwa pasy, nie? Potem na Karma Allee wlecisz, to ma trzy już. Na zachodnim Kurfürstendamm ma dwa pasy. No to też takie masz szybkie drogi.
1: No, a w Kopenhadze masz trzy pasy w jedną stronę, trzy pasy w drugą stronę, plus pas dla rowerów i oczywiście chodnik.
0: Ale ja się pytałem cię bardziej, jak wygląda to właśnie z komunikacją publiczną.
1: Jest droga.
0: Nie. Czy masz coś takiego, że to wszystko jest skomunikowane? W sensie, że wyjdziesz sobie z twojego domu na wsi, wsiądziesz w autobus i on jest w jakiejś tam jednej strefie biletowej z Kopenhagą.
1: Nie.
0: I dojedziesz nie. Czyli to jest tak bardziej jak w Polsce musisz szukać PKS-u.
1: Nie, są tak zwane ringi, nie? Czyli strefy. Masz pierwszą strefę, drugą strefę, trzecią strefę i to jest, wiesz, to jest okrąża generalnie całą wyspę.
0: Nie, dobra, to są strefy biletowe, ale to wszystko jest w ramach jednego, nie wiem, jakby komunikacyjnego związku. Także nie ma tak jak w Polsce, że autobusy dojeżdżają do granicy miasta, to jest koniec i musisz się przesiadać na PKS.
1: Nie, oczywiście, że nie. Ale gdyby na przykład ja chciał dostać się drogą publiczną do pracy, to musiałbym wsiąść na rower, pojechać albo 2 km na dworzec PKS-u, dojechać do pociągu, wsiąść w pociąg i pojechać do pracy. Albo wsiąść na rower, pojechać 6 km do PKS-u. I wtedy, przepraszam, do pociągu i wtedy jechać jakieś 50 minut, więc
0: No,
1: między godzina 15 i półtorej godziny zajmuje mi dotarcie
0: no
1: do.
0: to w Niemczech jest trochę inaczej to zorganizowane. Co prawda, ja pracuję też na wsi, także moja wieś z drugą wsią są kiepsko skomunikowane, bo jednak to są wsie, to nie ma żadnych potoków i nikt tego nie próbował nawet komunikować. No, ale jakbym w jakimś większym mieście pracował, na przykład w Düsseldorfie, no, z jednej strony mam autostradę, ale tą autostradą tam gdzieś dojadę i utnę w korku, bo nam się korki zawsze zdarzają. A z drugiej strony mam właśnie transport publiczny, czyli tu spod domu mam autobus, który jest numeracyjnie i taryfowo związany z autobusami, na przykład w Düsseldorfie, bo to jest jeden wielki związek komunikacyjny. Dojeżdżam do pociągu, pociąg mnie dowozi na dworzec główny, tam mogę sobie zmienić na metro. To wszystko jest na jeden bilet miesięczny, z jedną skomunikowane czasowo i taryfowo. Dla
1: No
0: mnie
1: tak,
0: świetne.
1: no, super, wiesz, ale jeżeli spojrzysz na to w ten sposób, że ile czasu tracisz na kontakt, znaczy ile czasu tracisz przy kontakcie z rodziną, no to
0: Nie,
1: zmienia
0: ty,
1: trochę postać rzeczy, bo.
0: o tym ci już mówiłem, że właśnie problem z komunikacją na przykład miejską w Polsce jest to, że ona jest bardzo wolna. No i tak jak mówisz w Danii. I no, chcemy wypychać te samochody z centrów, żeby tam ludzie jednak nie dojeżdżali
1: Nie, nie
0: samochodami.
1: chcemy, nie
0: No, a
1: chcemy, nie chcemy, nie
0: ja
1: chcemy.
0: chcę, bo.
1: Weto, weto, weto, spadaj.
0: Nie, no, na przykład w Warszawie dojeżdżałem samochodem do samego centrum, pomimo korków, bo komunikacja miejska była jeszcze gorsza.
1: Masz
0: Ale już jak,
1: rację.
0: tak, ale jak mieszkałem w Kolonii, na przykład kolońskie metro, takie metro nadziemne, podziemne, taki tramwaj podziemny, to był o wiele fajniejszy dla mnie, bo nie musiałem stać w tych korkach, sobie dojeżdżałem do roboty, nie było problemu. No i nie generowałem tego ruchu, nie? Bo jako pasażer komunikacji miejskiej nie generowałem tego ruchu,
1: Coś
0: czyli
1: szumi.
0: zmniejszałem korki.
1: Halo?
0: Halo, halo. Halo? Halo?
1: Halo?
0: Słychać cię, mnie?
1: Coś szumiało, no.
0: No, a
1: Tak, tak, tak, tak,
0: mówiłeś o
1: tak.
0: tej trzypasmówce, czyżby to nie była droga krajowa numer 2, która tam sobie okrąża Kopenhagę?
1: Nie, to jest tak zwany motoring 2. To
0: No
1: chyba
0: to
1: o tym
0: czyli
1: mówisz.
0: 2,
1: Nie, ja.
0: no 2, tak, z numerkiem
1: To
0: 2.
1: są tak zwane ringi, nie, dookoła. Nie, ja mówię
0: A widzę, że ona przez samo
1: o...
0: centrum idzie prawie, że ten ring.
1: Tak, jeżeli akurat patrzysz na mapę, bo
0: Patrzę
1: ja
0: na
1: w tej
0: mapę.
1: chwili tego nie robię, to ja wpadam z 16, czyli tak zwany Motorweisheisen. No,
0: No widzę.
1: sorry.
0: Czyli
1: Z
0: ty tam.
1: 16 wpadam do samego centrum.
0: A widzę, to prawie przy Nürebru.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. I koło takiego białego domku odbijam w lewo, jestem w pracy.
0: A,
1: Przy czym...
0: ty tam gdzieś przy tych jeziorach mieszkasz na północy.
1: A, no, na północy w sumie tak. Przy tych
0: No,
1: jeziorkach,
0: w
1: no.
0: kierunku na jakieś Farum i tak
1: No,
0: dalej.
1: dokładnie tak.
0: No, a to ładne okolice widzę. Dużo zieleni.
1: No, to się nazywa Slangerup, a właściwie Jordluna.
0: Nie odlone, nie widzę. Widzę Stavanchold, ale to dla mnie ten język to jest taki
1: Nie.
0: bardzo
1: Jeżeli
0: skomplikowany.
1: piszesz JFI,
0: JFI.
1: RULND.
0: No dobra, to za skomplikowane dzisiaj dla mnie. Ale widzę, że 16 idzie dalej na Hillerud i dalej na wybrzeże.
1: Dokładnie. Hillerhol
0: Hillerud,
1: się
0: a
1: będzie
0: ty
1: mawiać.
0: mówisz po duńsku.
1: No, jak żeby inaczej?
0: Ale to jest takie trochę podobne do holenderskiego dla mnie.
1: Troszeczkę, tak, być może.
0: Zawsze, kiedyś myślałem, żeby się do Danii przeprowadzić, bo to taki kraj szczęśliwych ludzi. W końcu padło na Niemcy. Ale w ogóle ci powiem, może kojarzysz, jest taki Polak z Wrocławia, który się urodził i wychował na Farojach, bo to też taka kolonia wasza, duńska.
1: Nie.
0: Faroje? Jak nie?
1: Znaczy nie kojarzę tego Polaka z Wrocławia.
0: Nie, ale no, i on pisze kryminały osadzone właśnie na Farojach. Są audiobooki, a ja mam tak, że robię dosyć długie trasy, tam czy do Włoch, ale czy do Polski, czy tam po 10 godzin prowadzenia, no to najlepiej mi się prowadzi, słucham sobie audiobooki. No i tam parę razy właśnie wrzuciłem te kryminały z Farojów, i tam zawsze była poruszana sprawa tej takiej tego konfliktu między tymi Farojami i Duńczykami, że oni też się czują skolonizowani. I zobacz, to już drugie miejsce skolonizowane przez Duńczyków.
1: Wiesz co, ja jak jadę w trasę, to sobie słucham mocnego radia.
0: A nie, bo jeszcze będzie taki komuch i cię zanudzi.
1: Nie, stary, uwielbiam twoje komusze opowieści.
0: Nie, no jeszcze był to towarzysz Michał, który tak naprawdę komuszo rozmawia. On naprawdę jest dla mnie, jeśli słucha nas, to przepraszam, towarzyszu, ale czasem jesteś dla mnie za bardzo hardkorowy.
1: Wiesz co, chyba raczej, no nie wiem. Moja praca jest bardziej hardkorowa niż jego podejście.
0: Oj, ty tam na tym lewackim uniwersytecie. A
1: Tak,
0: jak?
1: teraz walczymy z COVID-em. Tak, bronimy się i zasłaniamy i w ogóle robimy wszystko, żeby go odpędzić, tego COVID-a wrednego.
0: No tu w Niemczech tak, wiesz, było fajnie, zwalczyliśmy, jest okej. No i tak utknęliśmy gdzieś między 400 a 500 przypadków dziennie. No i tak już to trwa od tygodni, tygodni, nic nie chce się ruszyć.
1: No, a my utknęliśmy między wydatkami średnio 10 do 30 tysięcy euro miesięcznie na COVID-a.
0: Na łba?
1: Nie wiem, czy na UBA, na nasz segment, powiedzmy.
0: No tutaj dawali 9000 euro na każdego samozatrudnionego, co miał problemy. Nawet żona dostała i teraz stwierdzili, że to jednak nie wystarczy, że tą cenę dorzucą i 300 na dziecko i jeszcze VAT-ik obniżyli do 16%. W ogóle taka ciekawostka, byłem w Lidlu ostatnio i niemiecki Lidl stwierdził, że wykorzysta sobie propagandową obniżkę VAT-u. I wszystkie ceny w Lidlu, wszystkie te, wiesz, te karteczki z cenami zrobiły się czerwone i wszędzie jest obniżka o 2 centy, o 3 centy, o 4 centów, nie? Teraz taniej, teraz taniej. Ale dlatego jest taniej, bo VAT obniżono z 19 do 16%. Także właściwie to nie ich zasługa, ale Lidl stwierdził, wszędzie obniżki, teraz szaleństwo, obniżamy wszystkie ceny, bo VAT poszedł do dołu.
1: Bardzo dobry ruch,
0: No.
1: sądzę. Bardzo dobry
0: A
1: ruch.
0: jaki VAT macie tam w Danii?
1: 23.
0: O, jak w Polsce, nie?
1: No, coś takiego.
0: No bo
1: W
0: Dania
1: ogóle,
0: słynna z wysokich podatków, nie?
1: wiesz co, i tak i nie. Bo jeżeli na przykład ja odprowadzam jeden podatek, 39%, i nic mnie więcej interesuje, ale jak na przykład zliczysz w Polsce
0: 39
1: wszystkie
0: masz
1: podatki,
0: dochodowego 39?
1: tak.
0: Ojuu. To albo zarabiasz
1: Ale
0: ba...
1: to jest wszystko. Nikt mnie więcej nie interesuje.
0: No
1: Nie
0: ale...
1: ma
0: No i VAT.
1: żadnych
0: I
1: innych.
0: VAT. I VAT.
1: No i VAT. No, oczywiście VAT. Nie? No, VAT każdy płaci.
0: Czyli albo zarabiasz bardzo dobrze, albo macie bardzo wysokie podatki.
1: Jedno i drugie. No wiesz co, ja akurat jestem w budżetówce, więc nie mogę narzekać, nie?
0: No w Niemczech mamy tak zwaną nieograniczoną progresję. Czyli właściwie
1: O, brzmi strasznie. Już się boję.
0: od każdego euro wzrasta ci wykładniczo opodatkowanie. Czyli nie jest tak, że
1: No
0: jak w Polsce masz
1: to.
0: progi, nie? Jakiś tam próg wskakujesz czy coś. Nie, tutaj od każdego euro idzie do góry, do góry, do góry, nie? Także praktycznie jak dostajemy 13. pensję tutaj, Ta 13. pensja ma około 50% opodatkowania, nie? No bo to już jest
1: No,
0: tam
1: tu jest też
0: bank.
1: tak zwany ten. No, tu jest tak, też tak zwana karta B, która powyżej jakiejś tam kwoty przeskakuje tam z tych 39-40 na 60%. Ale to akurat.
0: A to nie, a tu właśnie tak jest, że
1: No,
0: jak zarabiasz 20 tysięcy na rok, to płacisz tam, nie wiem, 18%, a 21 tysięcy, to już płacisz 18,5%, a znowu 0,5% idzie do góry i tak dalej, i tak dalej. Także tak idzie wykładniczo do góry, nie? No.
1: Daniel, to jest w ogóle też taki całkiem ciekawy i w pewnym sensie niezrozumiały jeszcze do końca dla mnie kraj, bo są ludzie na przykład, którzy żyją z zbierania staroci, z oczyszczania mieszkań i prowadzą takie powiedzmy statyczne flomarki, nie? Czyli pchle targi i oni nie płacą za dużo podatku. Nie wiem, jak to działa, nie wszystkich chcą dopuścić. Nie tłumaczą co, jak, dlaczego.
0: Niemcy
1: Ale
0: trzymają,
1: jest. Nie.
0: a Niemcy trzymają oszczędności w gotówce. No bo tam duża część tutaj jest, wbrew pozorom w Niemczech szara strefa jest bardzo duża.
1: Tak
0: Niemcy
1: samo
0: nie
1: jest
0: lubią
1: tutaj.
0: płacić
1: Wszędzie.
0: podatków.
1: Wszędzie, wszędzie, wszędzie, wszędzie. Każdy lubi na czarno.
0: No, także w ogóle była
1: Ups, sorry, BLM się odezwało.
0: w sensie, czyżby ktoś na
1: Nie
0: czele.
1: można mówić.
0: Aha, w tym sensie. Nie, bo to już tam mi zarzucano, co tam wiesz. To Zenon mnie pytał dużo, co tam ja o BLM sądzę i tak dalej. Ale wiesz, co to dla mnie za lewactwo, co nic nie mówi o. Bo w Stanach takich nie ma podstawowych praw, jak nie wiem, urlop płatny, urlop macierzyński i takie pierdoły, nie? Mówię.
1: No, wrzuć sobie w Google Adolf Hendricks. Wyjdzie ci ciekawe, fajne zdjęcie.
0: A, wrzucę.
1: Słuchaj, ja już powoli muszę kończyć,
0: No
1: bo
0: ja też
1: niestety
0: będę kończył, bo ja muszę.
1: 5:30 to mój poranek, ale zapraszam cię do Kopenhagi, jak będziesz miał ochotę.
0: Z chęcią przyjadę, bo ja zawsze chciałem do Danii, a teraz jest takie czasy covidowe, że trzeba jeździć niedaleko. A ja cię zapraszam z żoną i oczywiście z młodymi. To na Dreni. Na Drenia też jest piękna. I też przejedziesz
1: Nie.
0: samochodem.
1: Nie chcesz tego, nie chcesz tego, nie chcesz,
0: Czemu?
1: żeby moje dzieci pojawiły się u ciebie.
0: No ile dwójkę masz, nie?
1: No, bliźniaczki.
0: No, czekaj, ile one mają, bo już zapomniałem, ile mają lat?
1: Dziewięć,
0: Dziewięć.
1: dziewięć.
0: No, ale jak zobaczę takiego mojego bejbeja, który ma tam 2 lata, to chyba będą się bawić, nie? Razem. Czy nie?
1: No, nie wiem. Zobaczymy.
0: No, też zapraszam, ogródek mam stół imprezowy w ogródku, także żony mogą sobie posiedzieć w domu, pobawić się z dziećmi. My tam zapraszam do ogródka, będzie grill, wódeczka, czy tam cokolwiek, tam nie wiadomo. Także zapraszam do Dreni, są zamki, jest Ren, jest fajnie. Także pamiętaj, ja pamiętam twoje zaproszenie do Kopenhagi. No, a ty jesteś zaproszony do Dreni.
1: Dziękować, dziękować,
0: Jeśli
1: dziękować.
0: ze trójka dojedzie.
1: Miło było porozmawiać i do usłyszenia
0: Również.
1: niebawem.
0: Nie wiem. Ciao.
1: Trzymaj się. Hej.
0: Ciao. Także dziękujemy słuchaczowi z Danii, pięknej Danii, gdzie komunikacja miejska może nie działa za dobrze, podatki działają dobrze, ale ogólnie kraj na szczęśliwych ludzi, chociaż skolonizowali moją ukochaną teraz dzisiaj Grenlandię. No to na koniec, żeby tam was wszystkich tym moim lewackim gadaniem nie denerwować, wrzucę 7 słuchaczy, kto sobie posłucha, wrzucę wam coś z Mongolii, żeby było taki ciężki rok z Mongolii, bo Mongołowie to w ogóle jest taki waleczny naród. Oni tam w ogóle z Daft Punkiem też to nagrywali. Ale to jak ktoś znajdzie. Może przewinę trochę, bo to będzie oni jadą motorami tam sobie. Jest trochę śpiewania i idą. Dobra, to się zacznie.

Tym mongolskim akcentem żegnam was dzisiaj i do zobaczenia za tydzień w środę. Zobaczymy, czy Malik się odezwie, Grenlandczyk. No, ale ogólnie postaramy się zorganizować coś ciekawego i może będzie więcej jak 11 słuchaczy. Chociaż podejrzewam, że jak Malik będzie rozmawiał o Grenlandii, też będzie 11, bo już taka fama do mnie przyszła, że jestem lewakiem. A bycie lewakiem to jest bycie wykluczonym na koniec. No i patrzcie, nawet nie mogę zakończyć nadawania, bo jestem lewakiem. Także miłej nocy wszystkim życzę. Ciao.

0: Ahoj, tu Ania, witam was w nocnym radiu na nocnej zmianie z Lemem. Dobry wieczór, Mateuszu.
1: Cześć.
0: A zaprosiłam dzisiaj Lema, czyli Mateusza, żebyśmy sobie porozmawiali o tych naszych YouTubach, Discordach, Twitchach, jak tutaj budować tą społeczność, no i też o tych ciemniejszych stronach, czyli o patostreamach. Pamiętajcie, że jesteśmy na żywo, także w każdym momencie audycji możecie do nas tutaj zadzwonić na Skype Nocne Radio. Zapraszamy gorąco, także komentujcie na żywo i zadawajcie pytania, kiedy tylko macie na to ochotę. No właśnie, Lemie, skąd ta ksywa? Czy jesteś jakimś zaginionym wnuczkiem Stanisława Lema z Nieprawego Łoża?
1: Nie, zdecydowanie nie jestem. Historia tego jest o tyle, nie wiem, zabawna, niezabawna. Jak byłem dzieciakiem, obejrzałem film. Kompletnie nie wiedziałem, jak się nazywa. I będąc już dorosłym człowiekiem, postanowiłem wygooglować sobie, znaleźć, jak on się nazywał. I byłem mocno zajarany tym filmem, gdy już znalazłem ten co to w ogóle było. Ten film się nazywał Le Magnifique. I tak początkowo sobie wpisałem, ale stwierdziłem potem, że to byłoby za długie i nikt by nie był w stanie tego zapamiętać, więc skróciłem to do Lem po prostu.
0: No ja sobie tak odnalazłam ten film na Filmwebie, żeby sobie tak przeczytać chociaż o czym to jest i sobie obejrzałam trailer na razie. No i wyobraź sobie, że na Filmwebie opis tego filmu dał Johanek, który z wyglądu na zdjęciu bardzo przypomina ciebie. Czy to ty dałeś ten opis na Filmwebie?
1: Nie.
0: No naprawdę, słuchaj, te same Ray-Bany, ta sama broda, także byłam święcie przekonana, że to ty, tylko pod jakąś alternatywną ksywą.
1: Nie.
0: Ale tutaj nie ja. Do zajawki tej audycji tam wrzuciłam tutaj na społeczności taki, wiesz, taki wyświechtany taki cytat, który krąży po internecie, który przypisuje się Stanisławowi Lemowi, że dopóki nie zajrzał do internetu, to nie wiedział, że na świecie jest tylu idiotów. No i oczywiście jest to taki, no taka internetowa legenda, bo tak naprawdę Stanisław Lem tego nie powiedział, tylko ewidentnie po prostu ktoś złożył te wszystkie jego negatywne przewidywania co do rozwoju tej technologii. No i faktycznie on mówił, że internet to taki śmietnik, z którego po prostu ciężko wyłuskać to, co wartościowe. Czy ty się zgadzasz z tym, że w internecie to głównie śmieci przeważają?
1: Nie wiem, czy przeważają, natomiast wydaje mi się, że o ile faktycznie w internecie jest masę śmiecia, tak jednak internet dał nam takie możliwości, których nigdy wcześniej nie mieliśmy. Dał nam możliwość kontaktu na skalę, która wcześniej była nawet nie tyle niedostępna, co po prostu nie do pomyślenia. Mhm. Jakby ja jestem wielkim takim fanem tego, jak nasz świat się, może fanem, jakby jestem pod wrażeniem tego, jak nasz świat się zmienił przez te ostatnie 40 lat, powiedzmy, i jak faktycznie internet zmienił nasze życie, zmienił to, w jaki sposób się komunikujemy, w jaki sposób żyjemy tak naprawdę, bo jakby internet wpłynął na każdą możliwą część naszego życia, od kupowania biletów na samolot po, nie wiem, rozmowy z rodziną, tak? Mhm.
0: No właśnie, to może powiedzmy, jak wpłynął na twoje życie, a głównie YouTube, jak wpłynął na twoje życie, od kiedy tu jesteś i może, wiesz, najpierw może taka relacja polski YouTube, a ten światowy, jak to u ciebie wygląda, ile tego, ile tamtego?
1: Ja jeżeli chodzi o polski YouTube, no to faktycznie bardziej jakieś tam dramki obserwuję, natomiast ten anglojęzyczny głównie skupiam się na jakichś takich rzeczach bardziej profesjonalnych, z tego anglojęzycznego powiedzmy, że czerpię wiedzę, może tak. Bo mam wrażenie, że tam jest tego więcej i w lepszej jakości.
0: Zgadza się. No właśnie, muszę cię trochę bliżej tutaj przedstawić. Lem prowadzi kanał na YouTube. Lem. No i tam niby w opisie jest, że śmiejesz się z madek YouTube'owych i innych Pokemonów. No ale tak naprawdę to właśnie, to jest taki komentary. Zaczynałeś tam od różnych takich dram właśnie polskich. No i sobie ładnie urosłeś na tym kanale. Ostatnio też takie... No i robisz ich live'y, pierwsze piątki miesiąca, 21:37, jesteś na żywo, tak przez 2 godzinki.
2: No.
0: I tak. Potem się przenosisz na Discorda, na głosówkę, a od czasu do czasu takie wyreżyserowane, wymuskane filmiki zamieszczasz. Właśnie ostatnio było o naszym ulubieńcu, Robercie Makowiczu, bardzo fajny filmik. Ale było też o upadłych gwiazdach YouTube'a. Sławny filmik o Krzysztofie Gonciarzu, który miał aż ponad 160 tysięcy wyświetleń. Kto teraz u ciebie w planach, czy nie zdradzasz?
1: Nie zdradzam, natomiast to też będzie jednak taki... Może nie tyle upadła gwiazda, co jednak osoba taka bardziej popularna, i która ostatnio, mam wrażenie, że łapie troszeczkę odklejkę. Jestem na etapie, powiedzmy, że póki co planowania, nawet nie tyle pisania scenariusza, co dopiero zbieram wszystkie materiały. Natomiast temat wydaje się gorący, więc zagęszczam ruchy i staram się to zrobić jak najszybciej. Myślę, że będzie bardziej po takiej stronie krytykującej, a nie tak jak w przypadku pana Roberta Makowicza, gdzie tam faktycznie lukier lał się litrami i nie dało się wytrzymać.
0: No ale słusznie, słusznie, bo zasłużył sobie. Tutaj witam gości z twojej społeczności. Witamy w Nocnym Radiu. No w tle tutaj słyszycie Czajkowskiego. Chciałam, żebyście się trochę poczuli właśnie jak na live'ie Ulema w pierwsze piątki miesiąca. Także trochę kultury w końcu tutaj na Nocnym Radiu za gości dzięki tobie. No i Azja pisze, nikt tak pięknie opowiada o pani Eli Azju jak Lem. To się zgadza. No właśnie, pani Ela Gawin. To od tych filmików o niej dwóch chyba taki był przyrost u ciebie na kanale, nie? To był ten przełom.
1: Czy przełom? Ja bym chciał, żeby przełom dopiero nastąpił, ale no tak, faktycznie w tym momencie troszeczkę bardziej to ruszyło. Dużo też ruszyło po tym filmie, o którym mówiłaś, o Krzysztofie Gonciarzu. Też faktycznie bardzo fajnie mi poszedł film o Amberlynn Reed. Natomiast tak, filmiki o całym uniwersum sceglarskiej bardzo, bardzo fajnie ruszyły. I też moja społeczność jest mocno skupiona na tym temacie.
0: Właśnie, masz bardzo fajną społeczność. Z tego, co słyszałam, to 75% kobiet. Także zupełnie odwrotnie niż nas w Nocnym Radiu. No, pewnie ta pani Ela się do tego przyczyniła, no bo uniwersum, Gawinowersum, to jest właśnie taki patostream, mówi się, dla kobiet. No i wiadomo, no często się tutaj... Może najpierw opowiedzmy w ogóle tym, co nie słyszeli jeszcze o pani Eli Gawin. Jakbyś tak w skrócie mógł opowiedzieć, o co w ogóle chodzi, kto to jest?
1: Pani Ela Gawin to jest kobieta, która na początku, we wczesnych latach 2000 otworzyła swoją działalność gospodarczą jako fotografka. Tu dzisiaj można znaleźć jakieś tam opinie i tak dalej z jej dokonań fotograficznych. W latach 2010 stała się legendą, jeżeli chodzi o tą fotografię, ze względu na, no powiedzmy, kontrowersyjną jakość tych prac. A potem, chyba kilka lat temu, stała się takim trochę niszowym patouniwersum ze względu na jakieś tam awantury alkoholowe i tak dalej.
0: Tak, to tutaj cały myk polega na tym, że ona prowadzi streamy, na których tak naprawdę się nic nie dzieje. Ja może opowiem, jak ja trafiłam na Ele Gawin. bo tutaj prowadziłam jakąś audycję i ktoś tu, kolega z Krakowa właśnie, ja tutaj jak zwykle miałam 20 parę osób na swoim live'ie, no i tutaj kolega z Krakowa pisze, że Ela Gawin to dopiero wie, jak się streamie prowadzi. No to oczywiście Ania po swoim streamie, pach, pach, pach, co to jest ta Ela Gawin? No i odpalam, to jest no kobieta, no roznegliżowana trochę, no nie powiem, no ale czyta coś tam, no nuda, nuda i po prostu, wiesz, zamknęłam to. Minął rok i jakiś inny słuchacz od nas znowu coś tam pisze o tej, słyszeliście o Eli Gawin, coś tam, więc ja mówię, no dobra, no wraca, może coś tam się wydarzyło. I wtedy, oprócz streamu Eli Gawin, odpalił mi się Psychotrop, Pijalnia Belweder, ty mi się tutaj, wszystko mi wyskoczyło na tym YouTubie. No i weszłam sobie na ten restream Psychotropa. Wtedy się dowiedziałam, że coś takiego jest jak restream, nie? Że można sobie po prostu bazując na czyimś streamie prowadzić swój kanał. No i przyznam, że wtedy to nabrało sensu, nie? Z tym komentarzem Psychotropa, takim niewyszukanym może, ale jednak nagle to zaczęło no, grać tutaj, no ale potem się szybko przerzuciłam, nie powiem, na ciebie. No właśnie, słuchaj, tyle tych kanałów powstało wokół z tego Gawinowersum. Trzeba przyznać na przykład, że Pijania Belweder się tutaj wyróżnia, bo trzeba przyznać, że pralka z czytania tych tak zwanych wysrywów pani Eli Gawin, no to uczyniła wręcz sztukę.
1: Tak, tak. Pralka pamiętam od początku, jak ta społeczność, powiedzmy, Discordowa gdzieś się zawiązała. Była, no, ludzie lubili słuchać, jak ona czyta i faktycznie gdzieś to potem się przeniosło na YouTube'a, a kanałów jest dużo. Myślę, że podobnie jak w przypadku innych takich patouniwersów, jak w przypadku Kononowicza, myślę, że tam jest zdecydowanie wielokrotnie więcej i są wielokrotnie bardziej popularne. Gdy Daniel Magical jeszcze gdzieś tam na YouTubie był bardziej aktywny, no to też tych kanałów było dużo. Więc myślę, że to takie dość normalne jest. Zwłaszcza, że akurat pani Ela ma taką tendencję do tego, żeby rzeczy, które jej się nie podobają, w jakiś tam sposób trochę tuszować, ukrywać, więc właśnie restreamy na przykład są często robione, że dla takich celów archiwizacyjnych, powiedzmy.
0: Tutaj Azja pisze, że nie da się w skrócie powiedzieć o Eli Gawin.
1: Nie, zdecydowanie nie.
0: Tutaj w jakimś artykule właśnie taka lakoniczna, że wypowiedź, że ma 16 tysięcy subskrybentów, ale ich liczba rośnie, chociaż właściwie nie, zatrzymała się na tych 17 tysiącach i tam się niewiele dzieje. Organizuje 2 razy w tygodniu live'y w piątek i niedzielę, zachęcając swoich widzów, aby przysyłali jej alkohol i jedzenie, tak. Krzydełka przede wszystkim.
1: Krzydełka. I pizza z zieleninką.
0: Pizza z zieleninką. Tutaj w ogóle cały słownik jest, do którego ty też się przyczyniłeś. Gawinokropki, to jest twoje...
1: Nie. Ja to podchwyciłem. Aha. Bardzo mi się to spodobało. Pozdrawiam w ogóle Kasię, od której to usłyszałem.
0: Ale Gawingo, to już jest to, od ciebie.
1: Nie. Też nie, zdecydowanie nie. Aha. Ja chyba w ogóle żadnego takiego słowa nie wymyśliłem. Ewentualnie zapożyczyłem właśnie z uniwersum Kononowicza, bo Marka Łangowskiego, czyli partnera pani Eli, nazywam czasami maszyną losującą słowa.
0: To było twoje. Właśnie tutaj się Czektul pojawił, który właśnie mieszka w okolicy Córy Belwederskiej. A ta Córa Belwederska, no to stąd, że ojciec pani Eli Gawin był profesorem belwederskim na AGH w Krakowie, więc to chyba stąd się wzięło. No, pani Ela właśnie lubi się chwalić też swoim wykształceniem, jest znaną polonistką szukającej litery G w polskim alfabecie. No i zmaga się oczywiście z wrogimi bojówkami hejterów, nazywa siebie Queen of the Hatred. No i lubi banować. Kto tam nie podejdzie, no i nie podejdzie po prostu, to od razu bań kleci. No, ale wiadomo, pani Ela też się szybko zorientowała w tych komentujących ją kanałach. No i pewne nieprzyjemności z tego powodu miałeś, rozumiem.
1: Znaczy, no, znaczy, czy miałem nieprzyjemności? No powiedzmy, że zostałem pomówiony o bardzo niefajne rzeczy, więc to były nieprzyjemności.
0: A potem ty jakby zgłosiłeś ten konkretny jej filmik, gdzie ona cię pomawia?
1: Zgłosiłem do YouTube'a.
0: I został ukryty, jak to było?
1: Tak. Został po bodajże 2-3 dniach ukryty na terenie Polski.
0: No ty tak delikatnie tam o niej opowiadasz. Psychotrop tutaj z Gdańska, youtuber, bardzo ostro tam ją, wiadomo, krytykował i atakował. No, to by może wszystko nie było takie tragiczne, gdyby w to wszystko nie była zamieszana jej córka, teraz już 12-letnia. No i pani Ela no, nie stroniła od tego, żeby tą córkę po prostu umieszczać na tych swoich streamach. No i o to chyba poszło, tak? Że po prostu psychotrop zgłosił po prostu ją tam do jakichś służb, które ostatecznie pani Eli córkę odebrały.
1: A czy historia tego dziecka jest dłuższa? Faktycznie jakby głównie krytyka pani Eli, taka poważniejsza, skupiała się właśnie na tym, że ta córka jest pokazywana na tych vlogach, że gdzieś tam jest w jakimś tam stopniu naruszenie jej prywatności. Natomiast sytuacja z odebraniem córki, z tym, że to dziecko trafiło do jakiegoś tam ośrodka, nie interesowałem się nawet za bardzo, jaki to jest typ ośrodka, do jakiejś, powiedzmy, że została zabrana z tej rodziny, była taka, że w jednym z takich swoich alkoholowych szałów pani Ela zadzwoniła właśnie do tego psychotropa i powiedziała, zaczęła rzucać jakieś takie dziwne teksty na

0: tam było dużo takich jakby rzeczy, które nie są same w sobie, powiedzmy, może jeszcze by przeszły, natomiast w kontekście całej osoby, jaką jest pani Elam, wydaje mi się, że były bardzo niefajne.
1: Tutaj Pan Bóg cytuje jedno z powiedzonek pani Eli. Kto to powiedział? Jeszcze PayPal nie działa. Właśnie, słuchajcie, mój PayPal chyba też nie działa. Donate możecie wpłacać jak najbardziej. Mój PayPal działa, także w opisie audycji macie link do mojego Tipeee. Zapraszam tutaj do donatowania. Też takie fajne są powiedzonka typu spóźniłam się jak Elżo na live'a, albo trzeba tu posprzątać, bo to nie belweder. Także mamy tutaj w tym Gawinowersum swoje powiedzonka i typu właśnie jakiś Gawinokadr albo pokój audiowizualny. No właśnie, jak twój pokój audiowizualny, mój wyjątkowo wysprzątany dzisiaj.
0: Mój nie, muszę wrzucić naczynia do zmywarki, muszę trochę przetrzeć, niestety. Niestety przez weekend się bardzo, bardzo zaniedbałem.
1: No ja się naoglądałam trochę tych twoich live'ów i dzięki temu nabrałam ochoty do sprzątania, bo...
0: Ja polecam. Przede wszystkim to pragnę zaprzeczyć, że nie oplułem swoich widzów. Pozdrawiam gorąco serwer Lamienie Lema. Pozdrawiam wszystkich, którzy się zjawili ze wspaniałej społeczności. Natomiast jakby staram się odpowiadać na pytania. Natomiast jeżeli chodzi o sprzątanie, to na moim live'ie najbliższym i myślę, że można to też wyszukać w necie, jak wygląda kuchnia pani Eli. Myślę, że to będzie taka doskonała motywacja do tego, żeby samemu posprzątać.
1: Tak, byle nie przed posiłkiem.
0: Tak, zdecydowanie. I tylko dla osób o mocnych nerwach.
1: No właśnie, tutaj w jednym komentarzu pod twoim filmem Katarzyna P. pisze, że kiedyś darłam z niej łacha, teraz jest mi po prostu przykro, bo śmieję się z chorej osoby i możemy pośmieszkować do czasu, aż ona sobie coś zrobi. Wtedy reszta rzuci się na jakiś inny obiekt. No, wiesz, no porozmawiamy tak trochę o takich moralnych aspektach takiego śmieszkowania, karmienia się takimi osobami. Bo często tam pytają cię osoby, a po co ty to robisz? No prosta odpowiedź jest, jak tobie to nie odpowiada, to nie oglądaj. Ja to oglądam, mi to robi fan i tyle, nie? A jak ty to widzisz? No bo tutaj, bo nie jesteśmy ani ty, ani ja jakimiś psychologami, psychiatrami, ale tutaj już kilka osób ją zdiagnozowało, że jest to po prostu osoba o tej osobowości histronicznej. I ewidentnie jest, no jest chora, tak? I nie radzi sobie do końca sama z rzeczywistością. I tutaj po prostu łapie atencję. I karmi to swoje zaburzenie, słuchaj, bo to jest właśnie, na czym to polega. Właśnie płytka i chwiejna uczuciowość, dramatyzowanie siebie, teatralność, stałe poszukiwanie podniet, doceniania przez innych ludzi, niestosowna uwodzicielskość w wyglądzie i zachowaniu i nadmierne koncentrowanie się na atrakcyjności fizycznej.
0: No tak jak powiedziałaś, ja absolutnie nie jestem psychologiem, nie mam nawet za bardzo doświadczenia w takich tematach. Natomiast też rozmawiałem faktycznie z ludźmi, którzy są bardziej doświadczeni w tej kwestii. Oczywiście tacy ludzie nie są w stanie przeprowadzić żadnej diagnostyki przez internet, natomiast no, jakby skłaniają się ku opiniom, że coś tam jest nie tak. Tylko tyle mogę powiedzieć. A czemu to robimy? Ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ktoś nie jest zdiagnozowany i jeżeli ktoś nie jest, nie robi nic w kierunku tego, żeby coś zmienić i żeby sytuację poprawić, to dlaczego ja mam jakby wychodzić przed szereg?
1: No tutaj takie są opinie, że lubimy się tak porównywać do takich gorszych, nie? Bo przynajmniej wtedy mogę sobie powiedzieć, no ja nie jestem taką najgorszą matką, mi nikt mojej córki nie odebrał, aż tak brudno nie mam, aż tyle nie piję. I że wiesz, takie porównanie, na którym wychodzimy in plus, dobrze nam robi. Czy ty tak to postrzegasz?
0: Tak, no taka jest... znaczy... Jak spojrzymy sobie na wszystkie te patostreamy, które gdzieś tam w polskim internecie były, to faktycznie chyba na tym polega ich fenomen.

0: nie wiem, czy możemy mówić o fenomenie. Ludzie najczęściej, może nie najczęściej, to też trochę zbyt mocne słowo, ludzie często oglądają je właśnie dlatego, że chcą się poczuć lepiej, że chcą zobaczyć kogoś, kto radzi sobie gorzej, kto jest bardziej patologiczny, kto jeszcze bardziej, może nie jeszcze bardziej, ale powiedzmy, że bardziej niż my, nie radzi sobie jakoś z życiem i myślę, że tak. No może poza jakby początkami na przykład Daniela Magicala, który na początku gdzieś tam jeszcze robił rzeczy, które wydawały się być nawet trochę zabawne momentami. Natomiast reszta takich stricte patostreamów to było po prostu oglądanie ludzi, którzy w jakimś tam stopniu upudlają się i dzięki temu my czujemy się lepiej, że jest fajnie, że jeszcze nie jest tak źle. Taka jest po prostu ludzka natura i wydaje mi się, że póki nie robimy tym komuś krzywdy, jeżeli nie wchodzimy w jakąś jego prywatność, jeżeli nie naruszamy tego świadka, który jest i nie pchamy jeszcze tej osoby w stosunku bardziej takim patologicznym, to spoko, no, nie ma w tym nic złego.
1: No tutaj mówię, czekaj, bo tutaj oni... Krawiec, czyli taki nasz naczelny. Będzie miał pytanie od ciebie. Halo, halo, słyszymy się?
2: Cześć.
0: Cześć.
2: Witam Lema, cześć Aniu.
1: Hej, hej.
2: Moim zdaniem nie tylko z tych powodów, które wymieniłeś, Lem, wynika popularność tych streamów, patostreamów, tylko tu chodzi o dużo różnych czynników. Na przykład to, że to często jest na żywo. Ludzie lubią rzeczy na żywo. To jest trochę inne oglądanie niż czegoś przygotowanego, wymuskanego, wyreżyserowanego. To jest też trochę taka telenowela. Tam często na przykład Uniwersum Szkolnej. Tam się bardzo dużo dzieje. Ktoś odchodzi, żegnają się, kłócą, godzą. Taka telenowela dla facetów na przykład trochę, nie? Gdzie nie jest tak wszystko takie piękne, ładne jak w Niewolnicy Izaurze, tylko jest właśnie brudne, syfiaste, ale też są różne historie. Ten przychodzi pod dom tamtego i chce go lać, wyciąga go z domu, policja przyjeżdża. No taka telenowela, nie?
0: Znaczy, pewnie tak. Pewnie też oprócz tego, że to jest trochę dla nas jak takie chodzenie do zoo i lecenie kijem po kratach, nie? Jak gdzieś tam wysyła się jakiegoś donata obrażającego, czy coś takiego. Znaczy, może nie dla mnie, powiedzmy, że dla niektórych osób jest coś, jest to taka motywacja, nie?
2: No, albo też sam humor, myślę, no bo często te patostreamy, na przykład no, wspomniana szkolna i Kononowicz, to oglądasz i rechoczesz. No może ktoś nie, może ty nie, na przykład ja mówię o sobie, no ale wiesz, jak Kononowicz po raz dziesiąty czy setny wita się z majorem i mówi, no majorku, ale nie będzie wąchania, koniec z wąchaniem. I wiesz, no to ludzie się, to takie śmieszne, śmieszniejsze niż kabarety jakieś czasem, nie?
0: Pewnie, że tak. Albo jak na przykład był wielki bój tyłka o paczki, no, jak najbardziej.
2: No to było przekomiczne, bo jak małe dziecko się zachowywał, rzucał tymi paczkami w ogóle, że on nic nie dostał, tak? No, dobre było.
0: Tak, jasne, że tak. Chociaż też właśnie tutaj z tymi paczkami to ludzie też przekraczali pewne granice, gdy wysyłali mu na przykład tam mocz i tak dalej, co no było bardzo ohydne ze strony społeczności.
2: No i on ten mocz to wziął takiego gula niezłego i po chwili stwierdził tfu siki i odłożył tą buteleczkę i jakby nigdy nic zabrał się dalej za otwieranie tych paczek, więc no to takie i obrzydliwe, ale też no zabawne. Tylko się zastanawiam, co w nas siedzi, że wielu z nas się w takiej sytuacji śmieje, zamiast współczuć na przykład temu człowiekowi. O to się toczą też często dyskusje, że to jest takie znęcanie się nad człowiekiem. W Nocnym Radio dyskutowaliśmy właśnie o tym, czy są fani takiej opcji, żeby ubezwłasnowolnić tego człowieka, wysłać go w końcu do choroszczy, żeby się nim zajęli. Są tacy, którzy posądzają ciągle tych opiekunów, że oni go wykorzystują. Ludzie się zastanawiają, kto tam trzyma łapę na kasie, ile jest z tego streama, ile on dostaje. Czyli to jest kolejny czynnik, że to jakby bardzo pobudza ludzi do rozkminek i do dyskusji na temat tego, co jest właściwe, co nie. W tym może jest jakaś wartość taka, że jako społeczeństwo... Może, no, może to zbyt górnolotnie zabrzmi, ale jakoś tam wypracowujemy sobie pewne rzeczy, analizując to, co tam się dzieje czasami.
0: Pewnie, że tak. Myślę, że możemy brać jakieś tam przykłady z tego, negatywne przykłady, ale jednak przykłady z tego, jakby jak powiedzmy na przykład pewne sytuacje takie, czy to prawnie, czy społecznie rozwiązywać. Może nam to gdzieś tam troszeczkę pokazać. Tak jak mówisz, ten Kononowicz i sprawa tego, jak czy ta osoba powinna zostać ubezwłasnowolniona, czy choćby tak jak w przypadku pani Eli, której zostało to dziecko odebrane, mimo że gdzieś dopiero po 2 latach, mimo że gdzieś tam ludzie od bardzo wielu miesięcy faktycznie wysyłali jakieś takie donosy i starali się, żeby gdzieś tam troszeczkę większą kontrolę nad tym wszystkim sprawować.
2: Czyli wychodziłoby na to, że ci patostreamerzy to często pełnią rolę takich celebrytów, jakby tylko od syfiastych rzeczy, od wąchania rozpuszczalnika, od pijania.
0: Takich antybohaterów bym powiedział.
2: No, coś takiego. I też coś tam robią. Ja trochę jestem fanem, wiesz, takich rzeczy, takie guilty pleasure, jak to się mówi, nie? Taka bolesna przyjemność nasza. Może też jak najbardziej coś w tym jest, co powiedziałeś, że psychologia działa, tak? Czujemy się trochę pokrzepieni tym, że ktoś ma gorzej. No, czasami to jest takie iluzoryczne, bo wiesz, chciałbym mieć jak Kononowicz własny dom, żeby i dostawać codziennie paczki z prezentami, mieć pieniądze na życie, żeby ktoś mi opłacał wszystko, a ja bym tylko wszystkich opierdalał, wyganiał, wiesz, i był królem i wdechę ważny. To nie takie złe życie w sumie.
0: Czy nie takie złe? Znaczy na pewno tacy ludzie nie mają aż tak źle, jak nam się wydaje. Natomiast wydaje mi się, że tam też pod spodem jest wiele rzeczy, których nie widać i to wszystko nie jest aż tak czarno-białe. Wydaje mi się, że czy to w przypadku na przykład Kononowicza tam z tymi opiekunami i tak dalej, tam wydaje mi się, że dzieją się jakieś rzeczy, które może kiedyś wypłyną na światło dzienne, a może nigdy. Więc ja bym się nie skłaniał ku takiemu mocnemu wyrażeniu opinii, że to jest takie w jakimś tam stopniu fajne.
2: No, ciężko użyć słowa fajne, może bardziej intrygujące, jakieś tam kontrowersyjne, nie? Ciekawe jest też to zjawisko, że zawsze mnie to zastanawiało, jak to działa, że taki Daniel Magical idzie sobie spać i robi nocne spanie tak zwane, polegające na tym, że on se chrapie, a ludzie mu pieniądze wrzucają tam po 100 zł na przykład. Przez całą noc od rana wstaje i ma 2000 uzbierane na przykład. Wychodzi na to, taką mam teorię, że chęć dowalania tym ludziom, bo strasznie złe cechy z ludzi wychodzą, po prostu obrażają od najgorszych i rodzinę obrażają. Najstraszniejsze rzeczy piszą takie, co nikt by nie chciał usłyszeć. Ci już są do tego przyzwyczajeni tam po latach, ale to jest... Kiedyś była taka instytucja pan wnerwiacz, gdzieś był powiedzmy jakiś obwoźny cyrk i koleś siedział na postumencie takim, który się zapadał jak się trafiło jakąś gąbką czy kamieniem w pewien punkt i on wpadał do wody. I on miał za zadanie wszystkich obrażać, wnerwiać. I wyzywać, obrażać, no to trochę też czasami ci patocelebryci tak działają, że oni obrażają ludzi, ale to ludzie też się na nich straszliwie wyżywają i ciągle szukają okazji, żeby upodlić jeszcze bardziej tych patocelebrytów w jakikolwiek sposób się da, czyli właśnie wysłać im paczkę z gównem, obrazić ich rodzinę, wezwać policję, żeby przyjechała, bo bomba jest i tak dalej. Po prostu dowalić im jak się tylko da, czyli wyżyć się na nich w sumie, nie?
0: Tak. Właśnie tutaj mam trochę problem, bo nie do końca to też rozumiem. Czy to czasami Czy jest to zawsze na takiej formie, na takiej zasadzie, że żeby coś się działo, żeby tak nakręcić to wszystko, czy bardziej też, żeby się wyżyć?
1: Ale ci patostreamerzy też tego chcą, tak się wydaje, bo pani Ela na przykład mogłaby sobie ustawić jakieś tam blokady w TeamTP na jakieś obraźliwe słowa, a tego nie robi i jakby zarabia na tym, tak, że dostaje te obraźliwe donaty i nic z tym nie robi. One się tam cały czas pokazują, więc ona jakby no przyzwala na to.
0: To prawda, ale z drugiej strony, czy jakby co pcha ludzi, żeby coś takiego robić, nie?
1: To też jest ciekawe pytanie. Po co wydawać swoje ciężko zarobione pieniądze po to, żeby tylko kogoś wyzwać?
0: Dokładnie. Jakby, czy chodzi właśnie o to, że, żeby nakręcić, żeby gdzieś tam były jakieś dymy, bo wiadomo, że jak ktoś się wkurzy, to ha, ha, ha, będzie ciekawie. Czy chodzi bardziej o to, że są ludzie, dla których to jest jakaś forma takiego po prostu wyżycia się i chcą po prostu komuś dowalić, kogo nie lubią?
2: Mi się wydaje, że to wynika z tego, że jest feedback, że jest odpowiedź i każdy może zaistnieć na takim streamie. Jego komentarz zostaje odczytany i jest reakcja tego aktora. No to ciężko jest to w inny sposób załatwić, żeby zaistnieć w jakimś filmie, czy streamie, czy wideo, a tutaj jest okazja, żeby łatwo to zrobić za 10 zł, zwyzywać obelżywie, a major powie, o, to obrażacie, ale dobrze, bo 5 zł jest przynajmniej całe te. Już. No. Także jest jakaś symbioza. Dobra, dziękuję bardzo za głos. Słucham sobie dalej z zaparciem i jakieś dymy. Dymy! Dymy małby! Co ta kurwa tego tu? No.
1: Dymy już były dzięki tobie, krawiec. Teraz kulturalnie i spokojnie będzie dla odmiany.
2: Trzymajcie się. Tak.
1: No, pa. No właśnie, ten twój drugi filmik o pani Eli Gavin nosił tytuł Jak zniszczyć życie dziecku w kilku krokach. No i faktycznie Maryś, może nie powinna wymieniać imienia, córka została pani Eli odebrana. No i był taki moment, że się wydawało, że ona może faktycznie coś sobie zrobić z tego powodu, ale stało się wręcz odwrotnie. Ona jakby odżyła, już mogła live'ować bez tego obciążenia, że córeczka tam w pokoju za ścianą śpi, czy próbuje spać przy tych jej tańcach. Także to jest też takie uderzające, zwłaszcza dla tych matek, że można tak łatwo przejść do porządku dziennego nad tym, że ktoś ci odbiera dziecko, nie?
0: Tak, ja szczerze mówiąc, to gdy to nastąpiło, to byłem bardzo... Postanowiłem na krótko jakby nie poruszać tego tematu na moim streamie. Mimo, że gdzieś tam był stream, to ja i ludzie prosili, żebym jakoś się na ten temat wypowiedział, to ja stwierdziłem, że nie, wolę tutaj postawić pewną granicę, że tutaj chwilę potrzebujemy przerwy. Z jednej strony właśnie na panią Elę, która też nie wiadomo było, jak na to wszystko zareaguje, a z drugiej strony na dziecko, które na pewno miało jakby trudne chwile, gdy było w całkowicie nowych realiach. I myślę, że moje tam dokładanie do tego i nagłaśnienie tego tematu by temu dziecku nic dobrego nie zrobiło. Natomiast jak widzimy, no, pani Ela jakoś sobie dobrze poradziła, mówi, że walczy o to dziecko, natomiast czasami się przyznaje do tego, że w sumie to od 2 miesięcy nie napisała żadnego pisma, ani nic takiego nie zrobiła, więc to chyba jest jej z tym dobrze. No, gdzieś tam stwarza pozory, żeby udawać, że jednak nie jest taką złą matką, natomiast chyba jej to w jakimś tam stopniu pasuje.
1: Dokładnie. No, widzisz, ty stawiasz wyraźne granice, tutaj utrzymujesz to w takim formacie, no, bardzo na wysokim poziomie. No, ale mamy też psychotropa, który tam ostro z panią Elą, powiem brzydko, jechał. No i tutaj ona z ciebie przerzuciła się na niego, bo on faktycznie te restreamy robił takie ostre. Ją chyba najbardziej zabolało to, ile on potrafił na tych restreamach zarobić, bo ja pamiętam, natknęłam się na takiego, podczas którego zarobił 16 tysięcy złotych i to tam w tym takim gorącym okresie, tuż po tym, jak odebrano jej córkę, te live'y to tak właśnie wyglądały, że on potrafił po kilkanaście tysięcy z tego live'a zgarnąć i chyba to ją tak najbardziej zabolało, że on tutaj tak się pasie kałdu swój na niej. No ale teraz mamy, co tam się wydarzyło, słuchaj, że nagle Psychotrop przyjeżdża do Krakowa, robią wspólnego streama. Czy ty coś z tego rozumiesz? Czy to chodzi o to, że Psychotrop się przestraszył, że pani Ela, nie wiem, wycofa się, że on już nie będzie miał o czym tych streamów robić? Jak ty to widzisz, ten kolab teraz?
0: Ja to widzę z dwóch stron, czyli Psychotropa, który po prostu próbuje tworzyć jakieś treści dla ludzi, którzy chcą to oglądać, a z drugiej strony panią Elę, która jakby, jeżeli tylko ktoś wyrazi zainteresowanie jej osobą takie, powiedzmy, powiedziałbym, romantyczne, to jest w stanie zapomnieć o kompletnie wszystkim. Po prostu.
1: Tutaj ktoś od ciebie wcześniej napisał, że już jest zmęczony panią Elą, że już nie ma do niej siły, ale jak najbardziej lubi lemurki, czyli rozumiem, lubi twojego Discorda. Po tym każdym live'ie ty wchodzisz na głosówkę i tam się integrujecie. Wysłuchałam, że sobie gracie w kółko i krzyżyk, w pokera też graliście. Co wy tam jeszcze robicie na tym Discordzie?
0: Ojej! Znaczy, może nie codziennie, ale prawie codziennie gdzieś tam się stała ekipa zbiera. Widzę, że teraz nawet znaczna część jest. Tworzymy jakąś taką fajną społeczność ludzi, którzy lubią ze sobą rozmawiać. Czasami o pani Eli, czasami o totalnie innych rzeczach. Jak jest ciocia Fungu, to rozmawiamy o kolejnictwie, nie wiem, totalnie co nas interesuje, tak?
1: Czyli można
0: o chińskich bajkach.
1: Mhm. Nie można nie taki wiem. Sympatyczny Discord, wspaniały Boże, zrobić, gdzie ludzie się nie obrzucają mięsem.
0: Znaczy staramy się faktycznie gdzieś takie rzeczy staramy się, żeby takich rzeczy u nas nie było, więc jeżeli były próby, żeby gdzieś tam nakręcić jakieś takie dramy, że nie wiem, przychodził ktoś, kto faktycznie próbował wywołać jakiś konflikt, to albo był po prostu banowany, albo wyciszany, albo po prostu mówiliśmy mu, żeby może troszeczkę przyhamował. I jakoś tak to póki co wychodzi. Też u nas nie ma faktycznie aż tylu osób, żeby to było niemożliwe.
1: A moderatorki i moderatorów, to jak dobierałeś sobie i ilu ich tam masz?
0: Oj, w tym momencie, jeżeli chodzi o takich ludzi, którzy nad tym czuwają, to oprócz mnie powiedzmy, że są dwie osoby. Więc nie ma nas aż tak dużo. W tym jedna osoba, która faktycznie gdzieś tam bardziej zwraca uwagę na treści, a druga, która gdzieś bardziej odpowiada za takie kwestie, powiedzmy, techniczne.
1: Mhm. Myślałem, pisze, że o alimentach rozmawiacie.
0: No właśnie. Tak, to jest taki rolling joke.
1: Więc ty na tych swoich streamach, na donatach, na waciki spokojnie sobie zarabiasz. Fajnie tam u ciebie to tipli działa, bo faktycznie te donaty są takie no przezabawne i tutaj właśnie w klimacie no i pani Eli, no ale to wszystko jest takie, raczej się nie zdarzają ciebie jakieś obraźliwe, ale za to zdarzają się takie matrymonialne wręcz. Tak, czy wyjdziesz za mnie, kiedy się spotkamy, ale najbardziej mnie rozbawił, czy zostaniesz moim szwagrem. Także nawet na szwagra sobie ciebie wybierają. Podobno miał powstać jakiś formularz na dziewczynę Lema, że research team z Discorda miał go stworzyć. Czy to już istnieje, czy już tam lata po sieci?
0: Chyba nie lata. Chyba nie lata, tyle mogę powiedzieć.
1: No ale dobra, wiadomo, że masz tych fanek sporo. Czy możesz zdradzić, jak tutaj sobie radzisz z takimi zakusami?
0: Ja wolę jakby rzeczy prywatnych. Jakby dla mnie to, co jest w internecie, to jakby jest oddzielone od życia prywatnego i jakby te dwie jakby dziedziny się nie przenikają, więc
1: no
0: po
1: właśnie.
0: Prostu aha. Jakby moje życie prywatne to jest moje życie, tam nie jestem żadnym lemem, jestem normalnym człowiekiem, który chodzi codziennie do pracy i siedzi tam może nie 8 godzin, ale powiedzmy 6 i klepie jakieś głupoty i potem wraca do domu i dopiero wtedy zaczyna się jakieś takie życie internetowe.
1: No dobra, ale na przykład na Twitchu robisz takie live'y, chodzisz sobie po Łodzi, bo jesteś w ogóle, mieszkasz w Łodzi i sobie szukasz, a to gdzie pójdę na jedzonko, a tu pokażę wam jakieś creepy miejsca. Słuchaj, na dobrą sprawę, to taka psychofanka, tutaj podpowiadam. Mogłaby cię tam śledzić po prostu, wiesz, tutaj Piotrkowską czy innych legionów. Nie bałeś, nie miałeś takich sytuacji?
0: Nie miałem, natomiast staram się, żeby nie było tak łatwo
1: zlokalizować,
0: znaczy gdzie, jak robię taki stream IRL, no to wiadomo, że to jest możliwe, natomiast jakby, żeby nie było tak łatwo zlokalizować, gdzie mieszkam choćby, czy jakichś takich rzeczy prywatnych. Mhm. Faktycznie włożyłem jakiś wysiłek, żeby to nie było aż takie proste.
1: Mhm. A na Twitchu to jak, bo tam widziałam taki starszy filmik sprzed 3 lat, że tam wchodziłeś sobie 3 razy w tygodniu i wtedy grałeś po prostu, a teraz są właśnie takie spacerki, czy też tam grasz, to chciałam w Simsy grać, tak?
0: Zdarza mi się czasami, natomiast no też bardziej się skupiłem na tym, żeby gdzieś ten YouTube bardziej rozbudowywać i bardziej czas spędzać na tym. Jak mam troszeczkę czasu, to staram się gdzieś tam pisać te scenariusze, żeby ten kolejny film stworzyć. No bo po prostu jakby przerzuciłem swoją uwagę na to. Natomiast zdarza mi się i dla mnie taki stream to jest jakaś forma takiej rozrywki. To nie jest nic, co robię w jakimś celu, tylko po prostu lubię to robić, lubię jakąś taką formę interakcji i to jest dla mnie jakaś sam zawsze zabawa.
1: Właśnie, mówisz wprost, że jesteś introwertykiem, małomównym z natury. I powiedz mi, jak to jest, że kolejny introwertyk zakłada kanał YouTube, buduje swoją społeczność? Wiesz, tak na pierwszy rzut oka to jest sprzeczne. Jakie tutaj masz wytłumaczenie
0: tego? Ojej. To jest dość skomplikowane, bo ja faktycznie, jeżeli chodzi o takie życie codzienne, ja jestem naprawdę introwertykiem. Ja mało mówię, ja rzadko się odzywam. Na przykład bywają dni w pracy, gdzie ja wchodzę, zakładam słuchawki, mnie przez 6 godzin praktycznie nie ma, tak? Dosłownie. Nie rozmawiam, mam tam ludzi obok siebie, nie rozmawiam, nie zamieniam słowa, nic, jakoś tam nie wchodzę w interakcję. Natomiast to, co robię w internecie, ja zawsze lubiłem powiedzmy tworzyć, a to była jakaś tam muzyka, a to były jeszcze jakieś właśnie takie rzeczy jak YouTube. I dla mnie to jest jakaś tam forma wyrażenia siebie, wyrażenia jakiegoś tam swojego zdania na jakiś temat, czy jakiś tam ewentualnie wyplucia z siebie emocji, które gdzieś tam siedzą, których nie uzewnętrzniam ze względu choćby na właśnie introwertyzm.
1: Mhm. No wiesz, ale teoretycznie mógłbyś to zrobić z kolegą z pracy na kawie, nie?
0: Mógłbym, ale niespecjalnie lubię. Jakby wolę to robić w internecie, wolę to robić w takiej kontrolowanej przestrzeni.
1: No właśnie. Mi się wydaje, że tak. Tutaj jest to klucz, że dlatego introwertycy tak chętnie to robią w internecie, bo tutaj robisz to na swoich zasadach. Robisz tak. Tyle, ile chcesz, z tym, z kim chcesz. Zawsze ostatecznie ten banik może polecieć, prawda?
0: Tak, ale jakby mówię o tym, co ja chcę, co mnie interesuje, mówię w taki sposób, w jaki ja chcę, I jakby to ja wyrażam siebie, a nie jakoś tam. No to zabrzmi brutalnie, ale to nie jest rozmowa, może tak.
1: Tak, to jest taka kreacja siebie trochę. Mm-hmm. Swojego tak. alter ego, tak właśnie jak ten twój bohater z Le Magnifique, prawda? Mm-hmm. Który właśnie tutaj tak kreujemy. Mm-hmm. Kreujemy Wierzę siebie. Tak. Coś tutaj dostaję info, że czat się odłączył, ale chyba znowu się połączył. Także jeszcze raz tutaj witam wszystkich od Lema. No, może macie ochotę zadzwonić, tutaj się przywitać i tak podzielić się waszymi wrażeniami, opiniami o tym waszym Discordzie. Także zapraszam na Skype Nocne Radio. Dołączajcie do rozmowy. No właśnie, słuchaj, jeżeli chodzi tutaj o te pieniądze, to już mówiliśmy tutaj, ty sobie zbierasz na waciki. Większość osób przyszło do ciebie właśnie po tym sukcesie tych filmików o pani Eli Gavin. No ale masz dużo hobby, zainteresowań. Ostatnio słyszałam, że mówiłeś, że myślisz o nakręceniu jakiegoś filmu krótkometrażowego. Czy coś możesz się podzielić? O co chodzi?
0: Tak, mam jakiś tam pomysł. Póki co gdzieś tam zacząłem pisać jakiś scenariusz. Powiedzmy, że to, co chciałbym zrobić, bardziej jest takie fabularne. To powiedzmy, że to byłaby jakaś taka historia. Słyszałem kiedyś, że jakby osoba, która robi swój pierwszy film, zawsze go robi w jakimś tam stopniu o sobie, więc no jakby w jakimś tam stopniu to byłoby też o mnie. Jakoś tam troszeczkę zmodyfikowane na potrzeby. Natomiast to jest jedno, co chciałbym zrobić. Natomiast też chciałbym na moim YouTubie troszeczkę pójść w stronę takiego może lekkiego dokumentalizmu, jakiegoś takiego. Jest w ogóle taki świetny kanał anglojęzyczny Johnny Harris, który robi jakieś takie treści może niepopularno-naukowe, ale powiedzmy, że o świecie. I chciałbym też spróbować od czasu do czasu zrobić coś takiego, takiego bardziej jakościowego, niekoniecznie o dramach w internecie i o tym, że ktoś po raz kolejny upił się na streamie.
1: Tutaj już jakieś drobne formy filmowe masz i na swoim Instagramie lem_pl. Polecam wam też shorty od Lema, jak tutaj pięknie parodiuje panią LG. No ale właśnie, jeśli chodzi o takie głębianie się w jakieś inne, poważniejsze tematy, to też masz tutaj na swoim koncie przede wszystkim ten filmik właśnie o Amberlynn Wright, tak? I o tych pod tytułem Jak przytyłam 100 kilo na mukbangach, tak? No i też taki słowetny, który też się dosyć dużym echem odbił filmik o incelach. Tak. Właśnie, może opowiedzmy o tym filmiku o incelach, jak tutaj co cię skłoniło, żeby poruszyć taki w sumie no drażliwy dosyć temat.
0: Wydawało mi się, że jakby nie było w polskim internecie takiego przedstawienia tego tematu z dwóch stron. Czyli faktycznie ludzie, którzy ludzie, którzy robią głupie rzeczy, którzy są tymi incelami, którzy czasami no, idą w skrajności, ale z drugiej strony nie było chyba czegoś takiego, dlaczego w ogóle oni idą w to wszystko? Dlaczego i co możemy w ogóle zrobić, żeby temu przeciwdziałać? I dlatego chciałem się trochę przyjrzeć temu tematowi, zwłaszcza, że te filmy, na które ja trafiałem w polskim internecie na ten temat, w jakimś tam stopniu może nie odczłowieczały, ale przedstawiały tych ludzi ewidentnie z problemami, którzy ewidentnie czasami robią dziwne i niefajne rzeczy, w jednoznacznie negatywny sposób, co moim zdaniem było troszeczkę krzywdzące.
1: Chciałeś tutaj balansu trochę nadać tej sprawie?
0: Tak. Tak, chciałem, żeby jednak to nie było tak, że faktycznie patrzcie, źli ludzie prześladują kobiety i robią tylko złe rzeczy. Natomiast chciałem, żeby pokazać, że za tymi złymi ludźmi, czasami złymi ludźmi, umówmy się, bo to nie jest tak, że wszyscy ci ludzie z tego środowiska są jednoznacznie źli, za tymi ludźmi są jakieś faktycznie tragedie, jakieś dramaty, które ich dotyczą. No, ludźmi, którzy to są ludzie, którzy nie potrafią jakoś tam znaleźć może nawet nie tyle swojej drugiej połówki, ale po prostu jakiegoś takiego swojego miejsca w życiu.
1: No tak, tam właśnie pod koniec też opowiadasz, że niby narzekają na to, że nie mają z kim się przespać, ale z drugiej strony marzą o jakichś księżniczkach pięknych, tak, nie wiadomo jak wyglądających, i jeszcze najlepiej, żeby była w tym wszystkim dziewicą.
0: Tak, tak, to jest częsty motyw w tym, co oni prezentują, że jakby w jakimś tam stopniu, nie wiem, czy ze względu na swoje doświadczenia, czy jeszcze na coś, ze względu na coś innego, jakby fetyszyzują, chyba tak to powinno się mówić, właśnie jakby dziewictwo i to wszystko i uznają jakąś tam choćby minimalnie większą ilość partnerów za coś bardzo wstydliwego i absolutnie wykluczającego.
1: No jeszcze właśnie o takich chciałam z tobą, no mega dziwnych zjawiskach, jak te mukbangi na przykład porozmawiać, czy na przykład streamy, które się kręci w samochodzie, to dla mnie też jest jakąś po prostu dziwną sprawą. Skąd to się bierze, że takie mody, no bo te mukbangi to jest, wyczytałam, że to z Korei Południowej się u nas wzięło, ale co, czym upatrujesz fenomen takich kanałów?
0: Jeżeli chodzi o mukbangi, ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że przede wszystkim jakby myślę, że w jakimś stopniu popularność tego wszystkiego wzięła się z atrakcyjności czasami tego jedzenia, które jest podawane. I gdzieś tam ludzie chcieli oglądać jakieś takie wyjątkowo kolorowe, ciekawe jedzenie, no bo zazwyczaj na tych, na przykład na miniaturkach filmów Nikocado Avocado są jakieś takie ogromne porcje kolorowego jedzenia, jakieś takie skrzydełka, czy jakieś hamburgery polane żółtym jakimś sosem, serem, czymś takim. To się rzuca w oczy i myślę, że to jest w pewnym stopniu ludzie w to klikają i potem jakoś już zostają.
1: Słuchajcie, tutaj jak macie ochotę, to tak jak Krawiec pisze, dzwońcie na Skype Nocne Radio, tylko sobie nas dodajcie, przywitajcie się, już możecie dzwonić. No i nie zwlekajcie z tym do końca audycji, bo my tu jeszcze z pół godzinki posiedzimy, a potem do guzia i spać, bo jutro do pracy. No słuchaj, chwalisz się też, że jesteś mistrzem sucharów. Masz takiegoś sucharka przygotowanego dla nas?
0: Oj, nie, tak.
1: Tak z bomby to nie.
0: Nie. To są zawsze suchary takie sytuacyjne i wtedy faktycznie wiem, że tutaj są osoby ode mnie z serwera, myślę, że będą w stanie potwierdzić, że czasami suchary są bardzo suche i Sahara to przy tym naprawdę cudowne miejsce, idealne do życia.
1: To w skali od 0 do 10 mam dla ciebie, zaraz mnie oceń, co ja tutaj wyszukałam. Dobrze. Dla ciebie.
0: Dobrze.
1: Co nosi giermek rycerza informatyka?
0: Nie wiem.
1: Kopię zapasową? No właśnie, Lemie, wytłumaczmy, czemu nie jesteś informatykiem i czemu tak cię wkurza, jak ktoś ci mówi, że pracujesz jako informatyk.
0: A, no to może część z was nie wie, ja faktycznie pracuję jako programista, jako człowiek od baz danych. Informatyk to jest takie bardzo szerokie pojęcie, które oznacza i człowieka, który składa komputery, podłącza myszkę, jak i człowieka, który nie wiem, ogarnia bazy, jest administratorem systemów, jest człowiekiem, który zajmuje się procesami jakimiś i jakimiś rzeczami, a też programistę. Więc to jest takie troszeczkę szersze pojęcie, które bardzo nie do końca opisuje to, co człowiek robi.
1: No mi się wydaje, że już się nauczyliśmy tak rozróżniać i to jeszcze można tak było mówić ze 20 lat temu, prawda, na kogoś informatyk, a teraz to już się raczej sporadycznie zdarza, może jakiegoś starszego pokolenia bardziej.
0: Faktycznie teraz najczęściej mówi się, że ktoś pracuje w IT, to prawda. No właśnie. Ale właśnie, teraz mi się przypomniał, suchar wprawdzie będzie po angielsku, poczekajcie, muszę sobie przypomnieć, informatyczny. Nie, teraz nie przypomnę, przepraszam.
1: To może ktoś od Lema tutaj zadzwoni i przypomni jakiegoś jego wyjątkowo suchego suchara. A co to w ogóle znaczy to lamienie Lema?
0: Lamienie, że w grach na przykład lamienie, a Lema, że Lema.
1: Po prostu. No tutaj chciałam
0: i
1: w place podziękować za donajcika 21,37 zł. Podziękował.
0: Wiemy.
1: Także dziękujemy tutaj na dzieło Boże Nocnego Radia zostało przekazane. Dzięki wielkie. No powiedz, to ty masz, chciałam o tym Discordzie, bo tutaj jesteś bardzo zaangażowany. No wiadomo, to wszystko jest kwestią czasu prywatnego. Ty masz jakoś ustalone godziny, kiedy wchodzisz tam, czy tak z bomby się pojawiasz? Jak to wygląda?
0: Nie, jakby dla mnie to, co się dzieje tutaj na Discordzie, jest w jakimś tam stopniu czasem też prywatnym i wchodzę po prostu wtedy, kiedy mam na to ochotę, wtedy kiedy chcę porozmawiać z ludźmi, których traktuję w jakimś tam stopniu jako moich znajomych, kolegów.
1: No. Teraz ci zadam takie bardzo prywatne pytanie. Czy rodzina wie, co ty robisz na tych YouTubach i Discordach?
0: Moja mama wie. Aha. Moja mama wie, więc jakby tak, jej się to nawet podoba.
1: Ale wie, na Discordzie jej nie ma, tylko filmiki ogląda, tak?
0: Nie, na Discordzie jej nie ma, na szczęście. Widziała też jedna moja ciocia, dokładnie filmik o Amberlynn Reed i była... Jakby średnio się podobało, średnio. Mhm.
1: Tutaj właśnie po tym filmiku o Amberlynn to niektóre osoby ci sugerowały, czy byś nie zrobił czegoś takiego, jak robi tam Mr. Snowflakes, tak? Że on po prostu robi serię, tak jak nie wiem, Netflix robi serię jakichś filmów, to on tak robi serię o tej dziewczynie, która no w skrócie, jak to powiedzieć, no walczy...
0: Nie jest chorobliwie otyła.
1: Tak, jest chorobliwie otyła, ciągle się odchudza, ciągle je i generalnie to jest takie, wiadomo, błędne koło. Czy ty nie myślałeś właśnie, żeby coś takiego zrobić o pani Eli?
0: Nie, wydaje mi się, że jakby przede wszystkim to moje live'y wyczerpują jakby wszystko to, o czym mówisz. Natomiast jakby, żeby zrobić taką formę długą, też nie chcę, żeby mój kanał skupiał się wyłącznie na pani Eli, bo w sumie to nie jest całe moje życie i dlaczego miałbym mówić tylko o niej.
1: No właśnie, nie skupia się, bo faktycznie na tych live'ach inne dramy YouTube'owe są wyczerpane. No i wspominasz, że masz swój research team na Discordzie. Czy faktycznie tutaj dziewczyny, rozumiem, w większości podsyłają ci jakieś urywki, jakieś pomysły, jak to wygląda przygotowanie do takiego pierwszego piątku w miesiącu?
0: Do live'ów tak. Zdarza się, że, znaczy na pewno nie zdarza się, dostaję jakby jakieś tam opracowanie. Też sam gdzieś tam na bieżąco prowadzę jakby to, o czym chcę powiedzieć. Gdzieś tam sobie zbieram na bieżąco, jak coś widzę. No nie da się ukryć, że śledzę na bieżąco, co się dzieje na przykład w Gawinowersum, ale też oglądam jakieś inne rzeczy i jak coś mi się spodoba, to sobie wrzucam na listę i potem przed live'em gdzieś tam sobie to opracowuję, przygotowuję jakieś klipy, przygotowuję jakieś ewentualnie jakieś źródła, żeby o czymś powiedzieć.
1: Tak, jest zabawa, dzieje się, ulema. No z ciężkim sercem tutaj polecam, bo wiesz, my w Nocnym Radiu o 21 w każdy piątek mam taką swoją sumę, powiedzmy. Ale ten jeden w piątek w miesiącu macie tutaj ode mnie dyspensę, ucieknijcie do Lema na tą godzinkę i zobaczcie, co tam się dzieje. Tutaj jest wielka prośba do ciebie, żebyś zaśpiewał hymn Lemurów. Co to za pieśń?
0: Oj, nie wiem. Ja chyba wiem, co to jest za hymn, natomiast ze względu na żołądki i za dobro kolacji ludzi, którzy... Znaczy...
1: Ale już jest 22, już wszyscy dawno kolację zjedli, zapomnieli o niej, także śpiewaj.
0: Lepiej nie. Myślę, że ludzie mogliby ją zwrócić. Nie jestem aż tak okrutny.
1: Fungu, zadzwoń i zaśpiewaj. Ośmiel.
0: Oj tak.
1: Ośmiel Fungu. Lema. Pomożemy we trójkę.
0: Zwłaszcza, że to najczęściej ona zaśpiewała tą piosenkę.
1: Jest pytanie o to, jakich innych patostreamerów jeszcze śledzisz i albo innych w ogóle kanałów?
0: Jeżeli chodzi o patostreamy, no to obecnie faktycznie zdarza mi się jakby być na bieżąco z Kononowiczem. Nie jest to w takim stopniu jak Ceglarską, natomiast przynajmniej obszar badawczy i Kinga oglądam. Czasami też Beatkę Bożą i z grubsza kojarzę, co tam się dzieje. Troszeczkę spoglądam też na Daniela Medzikala po wyjściu z więzienia. Okazjonalnie też na inne rzeczy, ale to już tak bardzo, bardzo sporadycznie, bo to też są już takie rzeczy mocno niszowe i jakoś tak nie wsiąkłem w nie.
1: Przy tobie ja swój kałdun trochę upasę. Dziękuję, Gosiu, za 20 zł na ciasteczkę. Także dzięki wielkie. A powiedz z takich normalnych kanałów, nie patostreamerskich, masz jakieś takie swoje ulubione?
0: Tego jest tak dużo. No tak jak mówiłem, ostatnio dużo na przykład oglądam tego Jengo Harrisa, który robi bardzo fajne treści. Bardzo lubię treści związane z historią, czyli irytujący historyk, który w ogóle pochodzi z mojego miasta rodzinnego. Jest taki kanał Okupowana Polska, są ciekawe historie. Jest świetny kanał na przykład Po wojnie, który opowiada o historii po wojnie, tak? Może troszeczkę mniej ze względu na taką troszeczkę spłycenie takie tematu. Historię bez cenzury też oglądam. Lubię tematy związane z giereczkami. W ogóle bardzo żałuję, że nie jest już aktywny kanał Elektroskansen, który bardzo lubiłem oglądać. Jest tego naprawdę dużo. Oprócz takich kanałów związanych ze jakimiś tam gierkami, to na przykład kanały muzyczne i jest taki fajny kanał, który opowiada o syntezie modularnej, Omnicroen. Jest tego bardzo dużo, bardzo dużo. Jarałem się swego czasu Blenderem i gdzieś tam wizualizacjami, więc też dużo było kanałów blenderowych, na przykład Default Cube, Blender Guru. O Jezu, jest tego tak dużo, że naprawdę. Kanały związane z filmowaniem, kanały związane z fotografią. Naprawdę, jeżeli miałbym wszystko wymieniać, to myślę, że nie wystarczyłoby dnia.
1: Ja jestem na etapie, że odsubowuję kanały, bo już to tyle mi się tych powiadomień pojawiało, mówię, nie, dosyć tego. I jeżdżę po tej liście i odsubowuję, bo A moja mama zawsze tak mówi do mnie, no bo ty nie masz telewizji, to ty nie oglądasz, tak, ty nic tam nie jesteś na bieżąco. I ona, wydaje mi się, żyje w takiej świadomości, że tutaj nic nie oglądam. A ja, wiesz, mam tak samo ten tydzień rozpisany, bo w środę ta ma premierę, w piątek tamten ma premierę i nagle się okazuje, że de facto więcej oglądam, niż gdybym miała jakąś tam telewizję.
0: Tak, i wiesz, oglądasz to, co ty chcesz oglądać, a nie to, co ci akurat, wiesz, zaserwuje telewizja, tak?
1: Tak, tak, ale uzależniasz się też od tego. I co jest ciekawe, że mimo, że to są jakieś filmiki wyreżyserowane, no ale czat jest na żywo i możesz i czekasz na tą premierę. Na tym się też łapię, że premiera jest jednak fajniejsza.
0: To ja akurat nie miałem nigdy tego, szczerze mówiąc. Ja jednak... Jakby treść dla mnie jest sama w sobie najważniejsza. Faktycznie live'y, tak, ale to też ze względu na jakąś tam interakcję twórcy.
1: A te kryminalne jakieś kanały słuchasz?
0: Zdarza mi się.
1: Oczywiście dużo tego jest.
0: Jest bardzo dużo. Jeżeli nie powiem o jednej i o drugiej Kasi, to jedna i druga mnie absolutnie zamorduje. Czyli Kasia numer jeden z kanału... O Jezu, i jeżeli teraz pomylę, to bardzo przepraszam. Kanału Ciemno Wszędzie oraz druga Kasia z kanału... Boże, jeżeli pomylę, Kasiu Niebi, Nie Tylko Zbrodnia... Kasia jest bardzo wybuchowa, więc dlatego, dlatego mówię, żeby nie biła i żeby mi wybaczyła. Ale tak, czasami też inne rzeczy, natomiast na to mi się dobrze przy takich rzeczach, szczerze mówiąc, po prostu usypia.
1: No dokładnie tak, na tym przykład... się przyłapałam, że właśnie na tych kryminalnych historiach to ja najczęściej zasypiam.
0: Tak. I ja też lubię sobie do tego celu puścić na przykład jakieś archiwalne nagrania programów pana Wołoszańskiego. Uwielbiam absolutnie, kocham szalenie.
1: Mam pytanie, czy na tym Ciemno Wszędzie, Nie Tylko Zbrodnia, mordowani są też mężczyźni?
0: A, chyba tak.
1: Bo ja niestety często mam wrażenie, że w większości tych historii to giną młode dziewczyny i ostatnio przestałam słuchać, bo mówię, nie no, jak tak dalej pójdzie, to ja córki nigdy z domu samej nie wypuszczę, nie? Także
0: na to. Pewno na Ciemno Wszędzie w ogóle była historia o zamordowaniu dwójki dzieci, czy jednego dziecka, ale próby zabójstwa trójki choćby.
1: Tutaj kolejny donatek mi wleciał, także no naprawdę dzisiaj też wyjątkowa słuchalność, ale to dzięki twoim gościom tutaj od ciebie. No ale zapraszamy na antenę. Jesteśmy na żywo. Także fungu dzwoń. Zapraszamy. No właśnie, u ciebie na tym kanale to mi się wydaje, że tych tak fajnie, naturalnie to wszystko wyaluowało. Masz teraz 12 tysięcy subskrybentów. Czy ty masz... Nie wiadomo, jak to się potoczy, ale masz chęć na więcej?
0: Tak. Zwłaszcza, że ta taka praca zarobkowa troszeczkę mnie w ostatnich latach wypaliła, więc jeżeli byłbym w stanie przenieść w jakimś stopniu jakby moją pracę, to co robię w internecie, uczynić w jakimś stopniu moją pracą, to tak.
1: No właśnie.
0: Nie wiem, na ile to się uda, bo no wiadomo, jak to jest.
1: Czasami wspominasz o tym wypaleniu zawodowym i też mówisz, że może filmik jakiś o tym nakręcisz. No ale nie bałbyś się, że gdyby ten kanał byłby twoją pracą, to wtedy to właśnie byłaby twoja praca, nie już hobby. I wtedy już, wiesz, nie byłoby tego miejsca ucieczki, nie?
0: Pewnie tak. Z drugiej strony mam też inne hobby, które też mnie zaspokajają, więc wtedy w czasie wolnym robiłbym coś innego. Nie, chyba nie. Zwłaszcza, że ja po prostu lubię to robić. Znaczy, wiem, że lubiłem też kiedyś robić to, co robię zawodowo i robiłem to dla rozrywki. Natomiast Taka zmiana, myślę, że mogłaby mnie w jakimś tam stopniu odświeżyć.
1: I spełniłbyś marzenie 89% polskich nastolatków, zostałbyś znanym youtuberem i z tego się...
0: Naprawdę 89%?
1: Chyba więcej nawet, zaniżyłam. No tak, wiesz, to jest problem.
0: A czy teraz nie bardziej nawet TikTokerem?
1: No może TikTokerem.
0: TikTokerem, ojej.
1: No właśnie, na TikToku cię jeszcze nie ma, no bo jesteś na Instagramie, nie, jesteś na Twitchu, czy w TikToka też myślałeś uderzać?
0: Nie. Ja jakoś TikTok... Ja osobiście oglądam rolki na Instagramie i jakby to mi wystarczy. Sam jakoś chyba nie. Chyba wolę jednak uderzać w takie formy, w których mam więcej czasu na to, żeby powiedzieć, niż takie jakieś krótkie rzeczy, zwłaszcza, że też jakby to, że jestem bezbekiem i że moje żarty są suche, to wcale nie jest żart, więc wydaje mi się, że w ogóle bym do tego nie pasował.
1: A tutaj jest prośba, żebym odczytała donata, bo już zaraz wam go odczytam, czekajcie chwilę. A tutaj jeszcze chcę wrócić do tego, wiesz, tworzenia kontentu i tak dalej, bo pojawiają się takie często opinie, że no to się musi kiedyś skończyć. To nie może być tak, że ludzie porzucają swoją jakąś tam konkretną pracę po to, żeby żyć z YouTube'a. No ileż to tak może trwać? Ile osób tak może żyć? No i druga strona tego medalu jest taka, no że faktycznie ciężko, wiesz, teraz młodych ludzi przekonać, żeby ciężko studiowali na przykład, żeby zostać chirurgiem. Jak widzą masę przykładów, choćby no, ekipa, tak, też pani Ela też strasznie tam marzy o swoim domu youtuberskim i ekipie youtuberskiej, żeby zarabiać po prostu setki tysięcy złotych.
0: Jako, że jest najstarszą nastolatką w Polsce.
1: Tak, jak to mówią, wraca z imprezy 10 lat i makijaż wciąż trzyma, tak?
0: O Jezus!
1: To jakiś koment od jakiegoś lemurka był akurat, to był cytat.
0: O Boże! Czy wydaje mi się, że miejsca jeszcze jest. Wydaje mi się, że jakby rynek zweryfikuje. Może to jest takie troszeczkę naiwne i wolnościowe. Natomiast wydaje mi się, że coś w tym jest, że po prostu rynek zweryfikuje, czy ktoś jest na tyle zdeterminowany i na tyle robi ciekawe rzeczy, że może... Może to traktować jako swoją pracę. Natomiast czy ludzie zrezygnują z bycia chirurgiem? Chyba nie. Z tego, co mi wiadomo, to w ogóle choćby bycie chirurgiem to jest zawsze jakaś, czy w ogóle lekarzem to jest jakaś taka sprawa rodzinna, więc chyba to nie umrze tak szybko.
1: No ale twoja mama nie była youtuberką, nie?
0: Nie, ale chciałaby zostać.
1: Tak?
0: I to teraz nie jest żart, tak. Tak.
1: Ale co, to dopiero byłby hit. No może zostałbyś właśnie, byś wymoderował tam mamę.
0: Są ku temu prowadzone prace. Ona gdzieś tam próbuje. Ze względu na to, że mieszkamy od siebie bardzo daleko, chciałem jej troszeczkę te filmy montować, bo gdzieś tam jej koleżanka, która mieszka tam, gdzie ona... jest jakaś ciężka relacja, natomiast moja mama też nie bardzo sobie radzi tak technicznie, żeby przesłać mi w ogóle jakieś tam pliki, które miałaby mi przesłać, więc póki co to idzie dość opornie. Natomiast tak, są takie prace.
1: A może zdradzić, co to za tematyka? Jakieś hobby mamy ciekawe, tak? Czy wolisz na razie nie zapeszać?
0: Wolałbym nie, ze względu na to, że nie chciałbym, żeby to, co ja robię, wpłynęło na moją mamę, czyli żeby ktoś, kto mnie nie lubi, gdzieś tam ją odnalazł i był jakoś tam bardzo niemiły w stosunku do niej. Jakby wolę nie.
1: To raczej zwłaszcza, będzie w drugą stronę.
0: Troszeczkę, to byłby troszeczkę niszowy temat, więc może niekoniecznie.
1: No,
0: jak się mama troszeczkę obędzie, to myślę, że gdzieś tam dam info i tak.
1: Ale to jest fajne, bo właśnie mi tych osób, powiedzmy 50+, brakuje trochę na YouTube. Bym sobie bardzo życzyła, żeby wyłączyli TVN i TVP i żeby przerzucili się na YouTube'a i żeby tutaj coś swój content właśnie wrzucali, a słuchali innych kanałów. Myślę, że to by wszystkim na zdrowie wyszło. A ty... No, powiedz, powiedz.
0: Tak, znaczy w ogóle to historia z moją mamą wygląda tak, że ona przez bardzo wiele lat mówiła na przykład, że internet nie jest jej do niczego potrzebny, że ona tego nie potrzebuje, że nie musi umieć w komputery, nie jest to do niczego jej potrzebne. Ona ma swój świat, który gdzieś tam pielęgnuje i rozwija. Natomiast jakby od tego wszystkiego, co się dzieje w sieci, odchodziła. Natomiast w pewnym momencie się trochę obudziła, że jakby życie przenosi się właśnie do internetu, a ona jakby

0: złożenie wniosku o, nie wiem, nowy dowód osobisty.
1: Zwykłe
0: można to zrobić
1: rachunków.
0: W internecie. Zapłacenie rachunków, kupienie biletów na pociąg czy na samolot. Oni nie umieją sobie z tym poradzić.
1: Tak, tak. Ale wiesz, ważne jest to, że twoja mama ma chęć jednak. Nie? Widzi to, że to jest jej potrzebne. Ja myślę, że najgorzej jest z tymi osobami, które po prostu nie i koniec. A po prostu, tak jak mówisz, stopniowo są odcinane od większości rzeczy, albo po prostu muszą dodatkowo płacić za to, no bo przecież, żeby zapłacić rachunki na poczcie, no to już w ogóle pomijam, że nie wyobrażam sobie, jak taka starsza, często schorowana osoba ma tam iść i stać, no to jeszcze musi zapłacić dodatkowo za te wszystkie opłaty, no bo wiadomo, że te wszystkie miejsca sobie za to suto każą płacić, że ci ten rachunek opłacą, nie?
0: Nie, że tak.
1: Także to jest, no mówię, to warto by jakoś tutaj te osoby starsze wciągnąć bardziej w ten świat. Tym bardziej, że to, no jak to mówią, no ośmiolatki sobie z tym wszystkim świetnie dają radę, nie?
0: Tak. No,
1: także myślę, że oni sobie też, wiadomo, że to trzeba się przestawić i to wymaga jakiejś pracy. Ale myślę, że większość rzeczy jest do zrobienia, bo faktycznie te aplikacje są są łatwe generalnie w większości w obsłudze. No jedynie trzeba pokonać jakiś taki lęk. No także tutaj jest dużo do zrobienia w tej kwestii.
0: A czy są też organizowane jakieś takie kursy na instytutach trzeciego wieku dla takich ludzi, więc faktycznie jest coś robione w tym kierunku, natomiast wydaje mi się, że tutaj trochę brakuje jakiegoś takiego globalnego podejścia do tematu, żeby nasze społeczeństwo troszeczkę pchnąć tych starszych ludzi, którzy w sumie co, mają się teraz położyć do grobu? No, jasne, że nie. I pchnąć ją w tą stronę, żeby zaczęli sobie z tym troszeczkę bardziej radzić.
1: No, to byłoby takie pełne uniwersum na YouTubie, gdyby właśnie to starsze pokolenie dołączyło, bo mamy streamy tych najmłodszych, mamy tych trochę młodszej młodzieży, starszej młodzieży, więc do pełnego obrazu faktycznie by się przydały te takie starsze osoby.
0: Teraz te starsze osoby tylko postują na Facebooku zdjęcia smacznej kawusi i miłego dzionka.
1: Tak, tak, no właśnie, słuchaj. Może poopowiadajmy trochę o Grażyna Kor.
0: Ojej.
1: O, to jest też ciekawe zjawisko.
0: Tak.
1: Wysyłasz sobie z jakimiś koleżankami, albo tam na Discordzie waszym sobie życzycie miłego poniedziałku i smacznej kawusi.
0: Smacznej kawusi, oczywiście, że tak. I to jest bez jaj. Oczywiście, że są wysyłane te takie memiki, gify z błyskającymi coś tam, takimi napisami miłego dzionka, smacznej kawusi. Tak.
1: Koteczki.
0: Tak. Cudowne to jest, cudowne. Natomiast to też czasami, te memy, no to jest jedna taka strona, też czasami fajnie, no wiem, że śmianie się z takich ludzi jest trochę okrutne, no ale takie na zasadzie jakiś taki zrzut z kilku postów na Facebooku, jak coś tam zrobić, jak zrobić coś tam i potem pod tym trzecim postem, tato, to nie jest wyszukiwarka Google, tylko Facebook.
1: Ale tak, jest coś takiego, że na Facebooku zostały w większości osoby tam 50+. No i już tam ci młodsi już tam no nie postują, ja praktycznie też nie postuję, no bo jedynymi osobami, które mi odpowiadają, to mama i tata. Już nikogo innego tam nie ma.
0: Dokładnie.
1: Tak to wygląda. No jest takie zagrożenie, gdy te osoby tutaj dołączą do nas na tym YouTubie, to on się nam zaróżowi i tych kotków będzie jeszcze więcej, no ale damy sobie jakoś z tym radę, myślę.
0: Myślę, że algorytmy już na tyle przejęły władzę nad światem, że będą w stanie odfiltrować, co nas interesuje i odsiać ten taki content skupiony na kotkach i smacznej kawusi.
1: Mm-hmm. No właśnie, słuchajcie, to będziemy powoli kończyć. To Lamie, co? Życzę ci dużo dobrego contentu.
0: Dziękuję bardzo.
1: Na twoim kanale, dalszych sukcesów, żebyś tam dalej pięknie.

0: ewoluował i rósł.
1: Jak się ten lukier teraz leje, naprawdę.
0: No, obiecywałam, że będzie go mało, ale na koniec już sobie dałam pofolgować.
1: Ojej.
0: Dzięki tutaj lemurkom, że przyszliście, posłuchaliście naszych pogaduszek tutaj. No i zapraszam na kanał Nocne Radio. Oczywiście was także. Dużo ciekawych audycji, pełne archiwum. I no, może kiedyś do usłyszenia. Jeszcze
1: i zapraszam.
0: Raz. Kto
1: jasne,
0: wie,
1: tak.
0: Kto wie. To dzięki jeszcze raz.
1: Paniam się.
0: Miłego wieczorku, dobrej nocy wszystkim. Pa. I do usłyszenia. Pa, pa.

0: Elamie, tutaj jeszcze ktoś chce do nas zadzwonić. Czy jeszcze się zdecydujemy na...
1: Znaczy dla mnie nie ma problemu.
0: Dobra, dawaj, dawaj tutaj, tak. Bo tutaj chyba nie znam tej osoby, nie widzę ten, to jeszcze wyjątkowo. Mam nadzieję, że to jakiś lemurek. To dzwoń, na szybkiego tutaj. To już nie pierwszy raz tak się zdarza, że ja się żegnam. Mówiłam, nie czekać do końca, nie czekać. Kto tu chce dołączyć do nas? Próbuję się przywitać. Gdzie tu jesteś? Gdzie tu jesteś? Czekajcie. A powiedz następny live'ik tutaj w pierwszy piątek maja już przygotowany? Już tam jesteś wyszykowany trochę?
1: O!
0: Jak to u ciebie
1: kochana,
0: wygląda?
1: Kochana, tam już wiesz. Dokument na Notion, który gdzieś tam gromadzi wszystkie tematy, już ma chyba z 5 stron, więc jest tematów jest masę.
0: Czyli to nie jest tak, że się przygotowujesz na ostatnią chwilę, tylko zbierasz sukcesywnie.
1: Nie. Gdybym miał to robić na ostatnią chwilę, to szczerze mówiąc, to 2-3 dni potrzebowałbym na to, żeby spędzić tak ciągiem. Więc nie ma to w ogóle możliwości.
0: A powiedz, że ty oglądasz te wszystkie live'y pani Eli, czy na tym przyspieszeniu 1.5, czy...
1: Czasami to jest tak, że po prostu, znaczy najczęściej live'y oglądamy razem wspólnie na Discordzie. Aha. I gdzieś tam sobie w ten sposób spędzamy czas, a tak sam z siebie raczej nie, bo to jest nie do przełknięcia.
0: Tak.
1: To jest naprawdę.
0: To jest fenomen tego. No nikt nie dzwoni tutaj do nas, nikt. Nie wiem. Ktoś tu się zapowiedział, ale jestem na czacie, próbuję, ale jakoś tak też się nikt nie wita. Także trudno. To może w komentarzu coś tam dorzucisz. No to jeszcze raz w takim razie dzięki za to spotkanie. I do usłyszenia tutaj. Na twoim live'ie jakimś. Będę was tam podsłuchiwać pewnie.
1: Ja się kłaniam. Do zobaczenia.
0: Trzymajcie się. Dobrej nocy. Pa, pa.

0: Witam serdecznie. Krawiec się kłania. Czasy ostateczne w nocnym radio, oczywiście. Jak w każdy piątek w sumie. No, ciężko powiedzieć, że w każdy piątek o 21, bo czasem są luźne gadki, czasem czasy ostateczne, w zależności od tego, czy najdzie mnie akurat na poważniejsze tematy, czy na bardziej luźne, czy bardziej jest sprecyzowany temat, czy mniej. No dzisiaj tak bardziej sprecyzowany, bo chciałbym z wami pogadać, podyskutować. To jest, przypominam, coś innego niż siedzi pan Belfer i wygłasza wykład i elaboracik tu wali i można dzwonić i zadawać pytania ewentualnie, tylko krótko, żeby się mędrzec mógł wypowiedzieć. Nie, tu sobie rozmawiamy, gadamy, wymieniamy się informacjami, opiniami, bardzo różnymi opiniami, dodajmy. No moje dzisiaj będą takie, że nic, tylko zapuścić sobie wąsik taki pod nosem, kwadratowy, i rączka do góry, i tak się to skojarzy pewnie niektórym, bo będzie to mocno odbiegało raczej od ogólnie przyjętej poprawnej politycznie narracji, bo chciałbym się ustosunkować do na przykład do audycji Błażeja, w której, no oczywiście, jak prawdziwy, na prawdziwego komunistę przystało, stwierdził, że między czarnymi a białymi nie ma żadnych różnic, wszyscy jesteśmy jedną, nie wiem, komunistyczną tutaj międzynarodówką i nie pytamy, nie wiem jak to powiedzieć w stylu komunistycznym, nie pytamy o kolor skóry, nie pytamy skąd przyszedł, tylko co zrobił dla szerzenia komunizmu. To tak mi się kojarzy trochę jakoś w tą stronę. No i że oczywiście różnice są tylko klasowe, a byt kształtuje świadomość. No, nie wiem, tak mi się jakoś kojarzy. No, a to chyba ja tak nie myślę. Myślę trochę inaczej. I chciałbym z wami pogadać przede wszystkim o tym, czy mamy koniec liberalnej demokracji, co potem, jak sobie wyobrażacie najbliższą przyszłość, no bo wszyscy są jakoś przekonani, że coś się zmienia, coś następuje, jakaś rewolucja, jakieś przetasowanie wielkie, coś wisi w powietrzu. Jasno widzę, wieszczą czarne wizje, stali się czarnowidzami nagle. Eksperci ekonomiczni mówią właśnie o końcu wolności i powrocie państw narodowych. Historycy przypominają, jak upadały różne inne cywilizacje. No właśnie, niektórzy postrzegają obecne czasy jako przypominające to, co się działo w schyłkowym okresie Cesarstwa Rzymskiego, mając tu pewnie na myśli pewien upadek wartości, skupienie się na przyjemnościach, hedonizm, który postępuje, seksualizację, to tak też, to pewnie bardziej takie są wizje u chrześcijan na przykład, którzy no utożsamiają upadek starożytnego Rzymu no, z jakimś upadkiem wartości moralnych i z seksualizacją. U chrześcijan ciągle ta seksualizacja. Kobietom chusty pozakładali w ogóle i boją się seksu, boją. I cały czas o tym seksie i te gendery i tutaj upatrują. Okej, dobra, szanuję. No ale każdy coś tam, każdemu się inaczej kojarzy. Inni z kolei widzą w tych zamieszkach w USA, które obecnie mają miejsce, jakieś nawiązanie do rewolucji francuskiej, nie? Tłum biedaków wychodzi na ulicę i protestują, no może przeciwko elitom, które jawią się jako coś takiego, co może się kojarzyć z dawną burżuazją przecież, nie? I no takie coś wisi w powietrzu. A swoją drogą nie wiem, ile jest prawdy w tych opowieściach, na przykład o Rzymiankach, które szły całkiem nago sobie do takiego Koloseum, tak na Golasa całkiem sobie szły. Tak gdzieś czytałem, nie? Mówiłem kiedyś o tym, że film Caligula, który pokazywał już takie mocno zdegenerowane, rozseksualizowane społeczeństwo, to początkowo miał być robiony przez chrześcijan, ale potem się za to zabrali producenci filmów porno i wyszło coś takiego. No nie wiem, jak to było z tym straszliwym wyuzdaniem i orgiami. Może to takie chrześcijańskie przejaskrawienie, a może nie, może to zależało od cesarzy też, nie? I od momentu historycznego. Może to się zmieniało przecież, nie? Ale no, częściej czytałem, że były inne, przeróżne inne czynniki, które spowodowały ten upadek, na przykład kilka przegranych bitew większych i nie było po prostu żołnierzy, żeby to wszystko kontrolować. Do armii szły jakieś wyskropki, jakieś ciemięgi i... No, tak nie, bo tak patrzę, co tu piszecie, że bzdury, Krawiec, gadasz, Bartłomiej Rybka, jak zwykle, malcontent, już marudzi. Ataki barbarzyńców, oczywiście, ekonomiczne różne sprawy, coraz więcej na tą armię tam trzeba przecież wydawać i tak dalej. Wielka moc to wielka odpowiedzialność też i się rozrosło i zawsze się może tworzyć taki efekt. Zawsze wielkie twory mają, tak robią się w pewien sposób słabe, nie? Jest efekt właśnie kolosa na glinianych nogach. Ale tak czy owak, na pewno mamy do czynienia z pewną kulturą egoizmu w dzisiejszych czasach i to się raczej nikomu dobrze nie kojarzy, nie? Zwraca się uwagę też na rozrodczość, że koniec cywilizacji białego człowieka, słynne słowa Korwina. Jak się wpisze cywilizacja białego człowieka na YouTubie, to sam Korwin wyskakuje. I no, niewątpliwie też jest to jakiś problem, tak? Kolorowi się na przykład mnożą bardzo szybko, bardzo, bardzo im to sprawnie idzie. Islam się mnoży, czarni się mnożą, Hindusi się mnożą, Chińczycy się mnożą, a biali... Cóż, jakieś rozwijają swoje pasje i nie mają czasu na dziecko. No tak też w Idiokracji fajnie to pokazali, nie? Że bogaci, wykształceni, siedzi sobie taka parka i mówią, no jeszcze musimy, właśnie zastanawiamy się, musimy poczekać z pierwszym dzieckiem, a tam gdzieś jacyś biedacy, no niekoniecznie kolorowi, właśnie... biali, nie? Tylko jakieś tam redneki, tam dziesiątka berbeciów biega sobie. Chińczycy już się nie mnożą, pisze słuchacz tutaj. Bardzo bym prosił nie zaczynać od wyzywania się tutaj i od dogryzania, obrażania, bo potem będzie zgrzytanie zębami, jak w końcu na przykład się zirytuję, jak będę tak czytał, że ktoś tutaj na czacie od początku przez 2 godziny na przykład tylko obraża innych i pyskuje coś do innych i tak dalej, to mogę na przykład wypierdolić w końcu, bo ja nie przepadam za takimi ludźmi konfliktowymi, którzy przychodzą tylko, żeby się wykłócać o coś i żeby udowadniać innym, że są głupi na przykład, nie? Jakaś kulturka by się jednak przydała, ale cóż, na razie jeszcze jestem cierpliwy. Być może potem mi przejdzie. Chciałem też w ogóle podziękować za sponsoring takim wspaniałym ludziom, jak na przykład tajemniczy sponsor z Norwegii. Macham tutaj i mrugam okiem i mrugam ręką i mrugam nogą i to głupie było. Oczywiście też Danusi kochanej, która też pamięta o krawculku, bidulku. No już nie takim bidulku ostatnio, co taki dopieszczony się czuje. Także dzięki Aldonie. Kolejna wspaniała osoba. I wszystkim w ogóle dziękuję, którzy maczali w tym palce, w tym sponsoringu. No, także dzisiaj różne tematy. Możemy pogadać też o tym, jak o planach rzekomych władców tego świata, Masters of the Universe. Co oni tam knują? Co oni knują? Na planszy widzicie w ogóle jeden z malunków tego lotniska w Denver, o którym wspominałem, nie? Jeden z wielu malunków na ścianie, no taki, nie wiem, może to nazwać mural po prostu, bo jak się na murze robi wielki ten taki obraz, no to mural, nie? Mamy tu przedstawicieli różnych narodów. Tam nawet się znalazło polskie słowo na jednej ze ścian, słowo pokój. Ogólnie to tak mroczne wizje ludzie snują, szczególnie jak patrzą się na tego kunia mrocznego tutaj, popatrzcie sobie, no czy to nie jest mrok po prostu? A oto koń płowy. No nic, tylko tu jeszcze zakapturzoną, odzianą w czarną pelerynę postać z kosą i z czachą. Jeszcze niech dosiada i to będzie... no, czerwone oczy, jakaś upiorna twarz. Kunia. No, to tak, żeby było ładnie i wesoło ktoś zrobił, nie? Tak w sam raz na lotnisko. A zamieszki w USA nie tracą na sile. Trwają one już w 140 miastach. W 25 jest ogłoszona godzina policyjna. Zadziałała już Gwardia Narodowa. Prezydent Trump przez chwilę był nawet ewakuowany do schronu. Płoną samochody, na ulicach rabowane są sklepy. No ale można tych, co wyszli na ulicę, podzielić oczywiście na demonstrantów i... demolantów. Chyba nie ma takiego słowa. No, po angielsku to jest chyba riders, się mówi na szabrowników, nie? No i przenosi się, i protesty przenoszą się też na inne kraje. To już właściwie stało się takie międzynarodowe, nie? Berlin, Meksyk. W Stanach z rąk policji ginie dziennie 3 czarnych. Tak wyczytałem. No ale śmierć tego George'a Floyda stała się taką iskrą zapalną, która wznieciła wielki ogień. Policjant Derek Chauvin, oskarżony o morderstwo, jego kompanii też przymknięci. No i wygląda na to, że dostanie surowy wyrok, przynajmniej ten Derek, tak żeby uspokoić trochę nastroje. To nie będzie pobłażania, bo to by tylko, jakby teraz on się wywinął, to by jeszcze wyszło 2 razy więcej ludzi, by wszystko zniszczyli, podpalili, się wkurwili. On stanie się przykładem dla innych, tak to na to wygląda, i jest o zabójstwo sądzony, więc raczej nie będzie łagodnego wyroku. No i wkurwieni czarni, w większości czarni, wyszli na ulicę i dali upust swojej wściekłości. Jest już tam trochę ofiar śmiertelnych. Ze smutkiem oglądam takie wypowiedzi, na przykład właścicieli jakiejś tam manufaktury, jakiś sklepik. Gość opowiada, że 10 lat sobie to wszystko organizował, ciężko pracował, i opowiada, że w tym samym dniu, kiedy to się stało, to jeszcze właśnie mówił, że to, jak to, jakie to nieszczęście, żałował tego biednego czarnoskórego zaduszonego kolanem, a potem mu zniszczyli sklep, nie? I łzy ma w oczach, dorosły facet płacze, bo stracił dorobek swojego życia. Wiele tragedii. W ogóle, no, kryzys też epidemiologiczny sprzyja temu rabowaniu, no bo ludzie chodzą w maskach, nie? Jest to normalne, zamaskowani ludzie wszyscy. I weź tu złap potem, nagra się na kamerkę, ktoś nawet jak rabuje, jak... to mu pisze Luters, że to się mówi, tak? Na szabrowników. Luters. Błażej tu potwierdza. Ale Riders też się mówi, tylko że Riders to chyba tacy bardziej bandyci, nie? Którzy po prostu atakują ludzi też, a szabrownik to Luther, tak? Luther. Martin Luther King. Martin Szabrownik King, król. No i co? Krajobraz jak po bitwie. No i wiem, że mi się to kojarzy faktycznie trochę z rewolucją francuską, bo ci protestujący, oni no są raczej z niższych klas. Mamy znów ten Wersal. U nas też Wersal w sumie. Chociaż Kaczyński mówił, nie będzie koniec z Wersalem. No, a jeszcze większy Wersal zrobiła władza. No i to... Jako żywo przypomina to właśnie dwór Ludwika XVI i Marii Antoniny. I no, poprawność polityczna nakazuje mówić, że oczywiście, że jesteśmy wszyscy równi, wszyscy mają takie same prawa, wszyscy porówno i wszystko dla wszystkich i złapmy się za ręce i malujmy serduszka kredą, ale właśnie to też to pytanie chciałbym dzisiaj zadać, czy faktycznie jesteśmy równi. Już tą dyskusję toczyliśmy o pewnych tam predyspozycjach rasowych na przykład. Mnie to ciekawi, nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy o tym gadać. Wielu profesorów też z uniwersytetów o tym gada, ale często są uciszani, a mnie tu raczej nikt nie uciszy, więc mogę sobie pogadać. No i jednak widać pewne te różnice kulturowe. Na przykład co ciekawego zauważyłem, oglądałem bardzo dużo, jestem takim trochę fanem różnych takich policyjnych nagrań, nagrań z interwencji i to znalazłem gdzieś potwierdzenie, inni też to zauważają i myślę, że statystyki też by to potwierdziły, że co, że donate
1: Robert
0: przyszedł.
1: Robert Falat na dobry początek $10.
0: Dolary z Ameryki. Dzięki, Robercie. Dolary? To będę musiał wymienić. Pójdę do cinkciarza. A nie, to nie te czasy już. To mi się... Patrzcie, jak się czasy zmieniły. Teraz się od razu samo przewalutuje. No pięknie, pięknie. Dziękóweczka. No właśnie, wszyscy równi, wszyscy... Ale na tych nagraniach, z nagrań różnych, z interwencji, z różnych informacji wynika, że czarni mają na przykład... To wynika, o tym trochę później powiem, z mniejszego płata czołowego. Czarni mają takie skośne czoło i tam mają mniej miejsca na ten płat czołowy. Odpowiedzialny na przykład za przewidywanie pewnych konsekwencji swoich działań. I czarny bardzo często strzela się, sięga po broń. Co ciekawe, może was zdziwi, że czarni rzadziej noszą broń, ale jak już mają, to sięgają po nią łatwiej. Tak, więc to jest trochę skomplikowane jest, nie? Nie ma tu takich prostych jakichś... takich przewidywalnych w stu procentach tendencji, ale no, bo rzadziej mają tą broń, ale częściej po nią sięgają i łatwiej po prostu, jakby właśnie nie przewidywali konsekwencji swoich działań. Zresztą płat czołowy opowiada też za ocenę sytuacji, abstrakcyjne myślenie też jakoś się wiąże właśnie z pewną taką wyobraźnią, nie? Że co będzie, jak coś, co może mnie czekać, być może jest tu jakieś nawiązanie. No też jeszcze właśnie planowanie, pamięć, konformizm społeczny, takt. No, czyli jak mamy mniej tego konformizmu społecznego i taktu.
1: Stas HKB Radio Trwalo i audycjami sypalo 15 zł.
0: No proszę, Staszek wysłał pieniądze. To chyba też jest jakiś amerykański Staszek. Bo tak się podpisał właśnie Staszek. Po amerykańsku trochę. Aby radio trwało i audycjami sypało. Yeah! Dzięki, Staszek. No i co? Jak mamy mniej tego konformizmu społecznego i taktu, no to możemy tak nietaktownie być trochę takimi nonkonformistami społecznymi i łatwiej sięgnąć po ten pizdolecik, nie? Tak więc czarni gangsterzy są bardziej odważni, można tak powiedzieć. No, jeśli to taka odwaga troszkę z głupotą połączona, bo strzelanie się z uzbrojoną policją, to ja bym tak uznał to za taką głupotę trochę, nie? Jak mamy iluś tam policjantów dookoła, a ten się gibie tam, sięga po giwerę. No, nawet dzisiaj sobie takie nagrania oglądałem. No i chyba mają też niższy próg odpalania się, na to wygląda. Szybko idą też pięści w ruch. Oglądałem też bardzo dużo nagrań ze Street Fightów różnych. Czarny najczęściej wygrywa. Też taka dziwna prawidłowość, ale to nie, to przypadkowo. I będzie w temacie. No na razie po prostu mam pewien plan, coś opowiadam. Spokojnie, no. Na razie chyba bym wolał, żeby się skoncentrować wokół tych kilku tematów, o których mówiłem, czyli jakieś przewidywania dotyczące zmian na świecie, ewentualnie właśnie o początku nowej ery, że tak powiem. Można zahaczyć o NWO, te sprawy, no ale teraz komentuję też jeszcze to, bo miałem się ustosunkować do kwestii rasowych. I to czynię. Też zauważyłem, bardzo już dużo widziałem takich nagrań, gdzie biała kobieta zostaje nagle przez czarnego trzepnięta w łeb, że tak brzydko powiem, w łeb, z taką siłą, że po prostu pada jak kłoda, nie? Czarny podchodzi i bach, taka torpeda leci. Bardzo oczywiście mi się to nie podoba, jestem zdecydowanie jakoś tak związany chyba z cywilizacją łacińską, która bardziej zakłada pewne hamulce i pewne takie opory przed tym, żeby kobietę bić, ale no, też nie tak po prostu jak się z facetem lejesz, nie? Widziałem też nagrania z tych zamieszek, gdzie podchodzi kobieta biała, która chyba chce swojego sklepu bronić. No i tam tak delikatnie prosi, dajcie tam, zostawcie, a czarny wali ją w łeb z ogromną siłą, drugi czarny dopada i wali ją dechą, więc wydaje mi się, że na podstawie tego, co widziałem, że czarni mają, częściej nie mają oporów przed tym, żeby kobiecie przywalić po prostu z całej petary, nie? Żeby tak ją walnąć z piąchy w sam środek nosa po prostu, że tam ta pada nieprzytomna. Widziałem nagrania, gdzie pretekstem do tego, żeby tak kobietę uderzyć, to jeszcze w taki najbardziej haniebny sposób, że zachodzi taki czarnoskóry książę białą kobietę, która nie odpowiadała na amory, na końskie zaloty jakieś i bach ją tak od tyłu w głowę, że tamta się przewraca, a ten ucieka i się śmieje. I się giba i macha rękami i się śmieje. No, coś strasznego, nie? Nawet zwierzęta, szczególnie ssaki, mają zakodowane jakieś takie hamulce, nie? Często pies bardzo, bardzo rzadko zaatakuje sukę. Ja nie widziałem takich przypadków, za to widziałem bardzo wiele takich, gdzie pies zwiewał przed suką, nie? No, też lew często przed lwicą ucieka, tak to jakoś jest wśród tych ssaków. A tutaj u tych czarnych jest to jakoś zaburzone dziwnie, w bardzo dziwny sposób, czego nie rozumiem. Co do samego rasizmu w ogóle, to zauważcie, że dopiero w 1964 roku, całkiem niedawno, jeszcze nasi rodzice już żyli i zrównano wtedy dopiero prawa czarnoskórych i białych obywateli, no białych i kolorowych można powiedzieć, ogólnie, więc ten kraj jeszcze całkiem niedawno był rasistowski. Specjalne miejsca dla czarnych, tu nie wolno wchodzić, tu no i pogarda taka, nie? żebyście

0: Zamojskie drogi, nie mówiłem ci, że jesteś niemile widziany. Zapytałeś się, czy masz sobie iść. Powiedziałem, rób jak uważasz. To była może i niezbyt miła dla ciebie odpowiedź, ale to taka odpowiedź w podziękowaniu za wieczną krytykę i marudzenie i mówienie, że audycja nudna i kiedy będzie inny temat, a co to takie bez sensu i nudne i znowu i tak, wiesz, nasłuchałem, to nie dziw się, że nie reaguję potem jakoś optymistycznie na twoje jakieś wpisy i generalnie tak, wiesz, trochę zmęczyło mnie to na przykład, nie? A jeśli ty widzisz tylko winę po mojej stronie, że bardzo chamsko postąpiłem, no to jeszcze mogę bardziej chamsko postąpić zaraz. Czy męczy mnie takie coś, jak komuś się wiecznie coś nie podoba, wszystko źle i nudne, a tym razem to audycja znowu beznadziejna i jak zwykle. To tak kiepsko, kiepsko. Ale rób sobie tam, co chcesz. Postaram się po prostu nie czytać i możesz sobie dowoli teraz pisać, że jesteś zawiedziony, że już nie będziesz, chyba przestaniesz słuchać. Zresztą tak pisałeś gdzieś tam u Kuby, chyba na czacie, gdzieś tam przemknęło, jak udostępniałem ekran, że schodzi na psy to radio. No to jak schodzi na psy, no to też chyba nie powinieneś mieć jakiejś chęci, żeby tutaj siedzieć, skoro na psy schodzi już całkiem, jak to napisałeś ostatnio, prawda? Skoro schodzi na psy. No spoko. Też ciekawostka. Słyszałem, że jak w dniu, kiedy Obama wygrał wybory, to wyszukiwarka Google odnotowała miliony zapytań o rasistowskie żarty. Właśnie, no, to chciałem powiedzieć, że wraz ze zrównaniem tych praw, ze zmianami takimi oficjalnymi, to ten rasizm nagle nie zniknął przecież, prawda? W USA. On nadal jest problemem. I też, no, nawet to, że czarni stanowią, mimo że stanowią 20, 12% dorosłych obywateli, a jednocześnie są 1/3 osadzonych w więzieniach, to nie musi oznaczać, że ci czarni, że to wynika tylko z tego, że czarni mają większe predyspozycje do popełniania przestępstw, że są urodzonymi gangsterami. Tylko na przykład z tego, że biali policjanci chętniej wybierają się na patrole do czarnych dzielnic, że zależy im na tym, żeby przyłapać tego czarnego po prostu, nie? Że taką mają misję trochę. Białemu odpuszczą, a czarnego potraktują bardzo go wnikliwie przeszukają, bardzo się nim zainteresują i w końcu coś na niego znajdą, nie? A na białego machną ręką. Też może z tego wynikać ta nadinterpretacja także latynosów w więzieniach. I tak to wygląda. To z tego, co wiem, w Ameryce, znaczy w USA nadal jest całkiem sporo neonazistów i ten rasizm gdzieś tam jest. I można się też zastanowić, z czego on wynika. Czy on, no nie chcę tu źle zabrzmieć, ale czy on po części nie wynika trochę w jakimś stopniu przynajmniej z tego, że z zachowania samych czarnych. Bo, no wiecie, jak jest takie przysłowie, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, nie? I może po prostu, oczywiście w żaden sposób nie pochwalam, a już na pewno nie pochwalam takiego rasizmu, który prowadzi do krzywdzenia drugiego człowieka, do jakiejś dyskryminacji, do stosowania odpowiedzialności zbiorowej i różnych takich niefajnych rzeczy. Ale jestem za tym, żeby rozmawiać o problemach i nie koloryzować sobie rzeczywistości, nie zamalowywać kredą, serduszkami jakiejś prawdy i nie tworzyć Matrixa. W ogóle kłamstwo jest jedną z plag. W ogóle fałsz, iluzja, kłamstwo to jest moim zdaniem bardzo się przykłada do kryzysu tego świata obecnego. Chodzi o to, że jak zaczynamy kłamać w jednej sprawie i kłamstwo jest kłamstwo, albo jest prawda, albo fałsz, to robimy przyzwolenie tak jakby i staje się standardem kłamanie. I co mamy dzisiaj? Mamy jeden wielki zalew fake newsów, pseudonauki, pseudoekspertów wymądrzających się, przedstawiania prawdy tak, jak nam jest wygodnie, albo tak, żeby było ładnie, żeby było po naszemu. Wszystko to, co robi Kościół, czy politycy, czy już nawet media, to się zmieniło, bo myślę, że kiedyś nie było takiego przyzwolenia na kłamstwo. Mówi się, że kiedyś na przykład bardziej się liczył tam honor, słowo, nie? Dzisiaj mniej. To wszystko jakoś się z tym wiąże, bo jak jeden kłamie i zdobywa punkty dla siebie, no to drugi czuje się tak trochę zobligowany, żeby stosować podobne metody walki. Co ja będę frajer, tamten sobie kłamie, koloryzuje i wszystko przejaskrawia, idzie w zaparte, a my nagle mamy być tutaj rycerzem w białej zbroi, tak? I następuje pewne przyzwolenie na kłamstwo i kłamstwo staje się standardem. I to jest problem tego świata, który potem to promieniuje na różne dziedziny życia, na różne rzeczy i się robi problem, no. Tak więc myślę, że to może być jeden z powodów tego, że świat jest w kryzysie, też jakoś się do tego to przykłada. No w ogóle w Ameryce potężny kryzys, bo oni sobie raz, że słabo poradzili z tą epidemią. Rzekomo, bo już sam nie wiem, na ile to wymyślone. No niby są zgony, jest wszystko, ale ja już po prostu mam taką nieufność do systemu, że też się zastanawiam i bacznie obserwuję i rozmyślam, ile w tym jest prawdy, a ile fałszu, ile histerii, ile manipulacji. Po dzisiejszej władzy, w ogóle po dzisiejszym systemie, mediach, po całej tej rzeczywistości zakłamanej, to też do tego nawiązuje właśnie to przyzwyczajenie się do kłamstwa, do manipulacji, do manipulowania danymi. To wszystko jakoś się wiąże, nie? Że stajemy się też nieufni, bo widzimy, ile jest kłamstwa dookoła, ile tego Matrixa iluzji i zaczynamy po prostu być cholernie nieufni i wszędzie wietrzymy spisek. Ale to jest też kwestia naszego jakiegoś przyzwolenia. Wróż Maciej pierdoli coś, przytacza fake newsy odnośnie Gatesa. Nie żebym jakoś w ogóle bronił tego Gatesa szczególnie, bo ani mnie on ziębi, ani grzeje, ale po prostu denerwuje mnie ta wszechobecna ściema, nie? I przyłapałem go, słuchałem i dawał fake newsy tam o chipowaniu. Potem czytam artykuł, gdzie to wszystko było weryfikowane, ale nie, bo wróż Maciej jest wielkim autorytetem i potem to, co mówi wróż Maciej, to się pojawia na 10 innych kanałach szurskich i wielka szuria sobie szura potem przez 2 godziny o jakimś fake newsie, co powiedział wróż Maciej, bo podłapali. Bo ludzie z tych kręgów bardzo mało weryfikują, bardzo mało sprawdzają. Złapią coś, jakąś informację i rzucają ją dalej po prostu bez żadnego zastanowienia, nie? KG Bierut pisze, wczoraj nasz rabin Morawer zapowiedział NWO. Coś widziałem, coś mi przemknęło, kurczę, ale nie zdążyłem się zapoznać z tym, tylko widziałem, że Morawiecki o NWO, chyba u Atora, nie? To było. No, jak ktoś, może za chwilkę, jeszcze chwilę tu pogadam i będą telefony, to może ktoś coś więcej powie na ten temat. No, ciekawe. A jeszcze chciałbym zahaczyć o temat IQ białych i czarnych. W ogóle cała ta rozmowa, kto ma wyższe IQ, to co? To lepszy, tak? No, też można się zastanowić, czy wyższy iloraz inteligencji sprawia, że możemy mówić, że jeden człowiek jest lepszy, drugi gorszy. No na pewno w czymś gorszy, ale tak ogólnie, no jako człowiek, no to raczej chyba nie. Ale można też się zastanowić, czy inteligencja ma związek z moralnością, nie? No, szatana się przedstawia jako mega w ogóle inteligentny twór, byt przewyższa nas inteligencją milion razy w ogóle, ten szatan, a jest wcieleniem zła. A taki prosty może być człowiek, prosty bardzo człowiek, niewykształcony, a ugości cię, uśmiechnie się, pomoże. Różnie bywa, nie? Więc tak może z tym IQ, tak strasznie są ludzie zafiksowani z tym IQ i oceniają ciągle, że ci czarni niższe mają. Jak to wygląda statystycznie? W ogóle dużo fajnych informacji jest w audycji Kamila Cebulskiego, którą sobie pooglądałem. Część informacji mam właśnie z tej audycji. On tam dużo, dużo tego podawał, różnych takich ciekawych danych. No i tak, około 37% czarnych w USA ma IQ niższe niż 80. Tylko 9% białych ma takie IQ. No, to coś mówi, prawda? Czarni 6 razy częściej mają IQ na poziomie 70 lub mniej. To już jest strasznie mało, nie? Stanowi to 12% czarnych i 2% białych. Połowa białych ma IQ powyżej 100, ale tylko 16% czarnych spełnia te kryteria. Tylko 1% czarnych ma IQ powyżej 120, ale aż 9% białych. Czarni mają mniejsze mózgi też. Średnia wagi mózgu białego to 1398 gram, a mózg czarnego 1275 gram. Ja o tym wszystkim mówię, wiem, że to brzmi nieelegancko, nie? Mówienie o takich rzeczach, ale strasznie mnie już po prostu zacząłem żygać tymi poprawnymi politycznie wypowiedziami różnych youtuberów, którzy to, że ktoś ma więcej pigmentu w skórze, nie znaczy, że jest pod jakimkolwiek względem gorszy. No takie pieprzenie, nie? Takie jak małe dziecko. I to, tak słucham jednego, drugiego, trzeciego i tak myślę sobie, o nie, muszę coś znaleźć, jakieś ciekawsze informacje. No i właśnie to czoło, które jest takie właśnie skośne i mniejszy ten płat czołowy, który, jak mówiłem, odpowiada za takie rzeczy, to może mieć właśnie spore znaczenie. Ocena emocji i sytuacji, przewidywanie konsekwencji działań, konformizm społeczny, pamięć, planowanie, wola działania i podejmowania decyzji. No, sam Kamil, którego nie można za bardzo posądzić o rasizm, skoro on jeździ tam do tej Afryki, jakieś buduje szkoły, obcuje z tymi czarnoskórymi. No, ciężko go nazwać rasistą, prawda? Ogon konia pisze, to IQ poniżej 76 powoduje, że ktoś nie nadaje się nawet do lizania znaczków, dosłownie. Nawet się do tarcia chrzanu nie nadaje. Nie, do tarcia chrzanu jeszcze tak, ale do lizania znaczków już nie. No i on opowiada z życia takie przykłady, gdzie przyjechał biały człowiek i uczy tych Afrykańczyków, jak lepiej uprawiać pole, jak lepiej nawozić, przedstawia im różne metody ciekawe. Okej, oni to przyswajają, wzrasta wydajność tam z hektara i tak dalej. Biały wyjeżdża, a tamci wracają do swoich starych przyzwyczajeń, tak jakby byli troszkę tacy niewyuczalni troszeczkę i nie zależało im na tym, żeby tą wydajność zwiększać. Ale też można zadać sobie pytanie, czy przypadkiem nie oceniamy wszystkich miarą białego człowieka? Czy nie jesteśmy takimi trochę zapatrzonymi w siebie i na wszystko patrzymy w swoich kategoriach? Czy to jest jakiś nadrzędny cel, ciężko zapierdalać i wydajnie zapierdalać i dużo osiągnąć i dużo zdobyć? A może racje bytu mają też tacy, dla których nie jest to nadrzędnym celem i na przykład chcą miło spędzić czas, pośmiać się. To też jest taka jakaś prawidłowość, że osoby inteligentne są smutniejsze trochę, tak bardziej widzą tą rzeczywistość, zauważają różne minusy, różne problemy i tacy chodzą trochę posępni, a głupi się śmieje, nie? I zadowolony jest. Nie chcę tu mówić, że ci czarni tacy zadowoleni wszyscy, ale cóż, strasznie dzisiaj rasistowski jestem, ale cóż, no. Może jestem trochę rasistowski. Co, od razu spalić mnie na stosie? Przecież, a nikogo nie krzywdzę, nie? nikogo nie krzywdzę i w życiu nie uderzyłem żadnego kolorowego człowieka. Raczej staram się szanować. I... O, Bajtiter się pojawił. Dzwoń kierowniku, dzwoń. Telefon od Bajtitera to nawet teraz chętnie odbiorę, bo on na pewno coś mądrego powie i pewnie trochę niezgodnego z tym, co ja mówię, ale tak się domyślam. Ale a może nie, nie wiem. Słuchajcie, jest też gen na przykład Maoa myślnik L, zwany też genem wojownika, łączony z agresją, zachowaniami antyspołecznymi, impulsywnością, brakiem kontroli i członkostwem w różnych gangach. Trzy wariacje tego genu zwiększają agresję u ludzi. 59% czarnych posiada którąś z tych wariacji w porównaniu do 34% białych. Czyli taka dość wyraźna różnica. 13,5% czarnych ma najbardziej agresywną odmianę tego genu w porównaniu do 1% białych. Jak mówiłem, u Kamila znajdziecie dużo więcej takich ciekawych informacji wraz z podanymi konkretnymi źródłami, z jakich to książek, z jakich badań, z jakich statystyk różne te informacje pochodzą. Ja nie wiem, czemu o takich rzeczach nie rozmawiać. Na przykład z łatwością przychodzi nam rozmawianie o tym, że w jakiejś grze RPG elf ma tam plus jeden do charyzmy, plus jeden do inteligencji, krasnolud plus jeden do wytrzymałości, siły, człowiek plus jeden do odwagi, będzie z niego dobry zdobywca. No i tak to jakoś wygląda w praktyce, nie? To biali są odkrywcami, zdobywcami, coś mają takiego w sobie, że ich to ciągnie do tego, do takich rzeczy. I w grach spoko, fajnie, gadamy sobie normalnie, ale w życiu to od razu rasizm i nie mówmy o tym, poprawność polityczna zamyka nam usta, uszy, zalepia oczy i w ogóle nie poruszajmy tego tematu, a naukowca to najlepiej od razu gdzieś tam zdegradować, wyrzucić na śmietnik, jak poruszy taki temat. Bite Eater jest na antenie. Cześć, Krzyśku, witam cię.
1: Cześć. Witam ciebie i witam słuchaczy. Ja chciałem powiedzieć, że no, obawiałeś się, że będę z tobą polemizował, a ja tu chciałem się tak w gruncie rzeczy zgodzić, ale może najpierw się odniosę do Kamila. No, ja myślę, że Kamil wie, do jakiej grupy docelowej mówi i mówi to, co się będzie podobać, ale niestety ma słaby warsztat metodologiczny. To znaczy, to wszystko jest dobrze opatrzone tam odniesieniami do badań i tak dalej, no ale to jest trochę takie bałwochwalstwo statystyczne, bo no Kamil, powiedzmy sobie, z przystałym szacunku dla tego, na czym się zna, a zna się na niejednej rzeczy, na biznesie i na paru innych rzeczach też, wokół których, no, wokół wielu z nich zbudował też biznesy, a także i działalności tam wokoło biznesu, na przykład właśnie te charytatywne dla tych murzynów, fundacja Azbiro, tak, to szkoła w Afryce i różne takie. Natomiast no, niekoniecznie na metodologii naukowej się zna i bardziej to tak jest podciągnięte pod pewną tendencyjną od strony metodologicznej, no, nie do końca prawidłową narrację taką, z której ma wychodzić to, co wychodzi.
0: A jakbyś to prostymi słowami, bo tak strasznie zawile, mądrze mówisz, ale tak nie wiem do końca, o co ci chodzi, jaki błąd ostatecznie popełnia Kamil. Tak prostemu człowiekowi, jakiemu Krawcowi, co on tam źle robi?
1: Ja to powiem na przykładzie. To był wstęp taki teoretyczny, natomiast ja to powiem na przykładzie, w którym się też zgodzę z tobą. Rzeczywiście uważam, że iloraz inteligencji to jest taka wielkość, która mierzy no w sumie nie wiadomo co, to znaczy tam się rozwiązuje jakieś zadania geometryczne, jakieś arytmetyczne, jakieś takie skojarzenia, jakieś słowne, takie werbalne trzeba. I to w ogóle jest przykład na to, że ten test na inteligencję jest taki sobie, bo on jest inny dla dzieci, które mają inny zasób słów. a inny dla dorosłych. Zależny jest od wieku. No, w ogóle, czy mierzy to samo u dzieci, czy i to samo u dorosłych potem? Czy jest jakaś korelacja między tym, ile wyjdzie dziecku, a ile później dorosłemu? Czy to się zmienia w ciągu życia, czy jest stałą? No, jakaś korelacja pewnie jest, ale pytanie, czy to jest związane z tym, że to jest jakaś fundamentalna wielkość, którą mierzymy. No, ja tu nieraz mówiłem już na antenie, że to jest taka liczba, co wychodzi z dodania tych punktów za te wszystkie zadania, jak liczba na tablicy tego żebraka na Times Square w Nowym Jorku, który miał napisane na niej żony 2, dzieci 4, nogi 1, wojny 2, rany 2, razem 11. No i czy $11 ktoś mu dał? No pewnie tak, to pewnie był po to taki chwyt, żeby ktoś się zasugerował tą liczbą i mu rzucił $11, co pewnie jest większą kwotą niż przeciętnie ludzie by wrzucali inaczej. No ale czy ta suma ma jakieś znaczenie? No najwyżej takie właśnie fenomenologiczne, to znaczy Jordan Peterson na przykład, przez niektórych tutaj szanowany, też uważam, że no choć czasem zdarza mu się popłynąć, gdy mówi o czymś, na czym się nie zna, to jednak no na przykład o tym, że spirala DNA ma jakoś się do mitologii i do spiral, które tam są w archetypach ludzkości, ale generalnie bardzo trafne uważam jego spostrzeżenia filozoficzne, jak też no, wiedzę psychologiczną, tak, i jej powiązania z właśnie z mitologią, z pewnymi wielkimi narracjami w historii ludzkości, leżących u podstaw naszej też cywilizacji. I Peterson powiada o ilorazie inteligencji tak, że iloraz inteligencji jest dobrze skorelowany z tym, jak kto sobie poradzi w pracy. Tak? To znaczy rzeczywiście opłaca się tak średnio, racjonalną ekonomicznie rzeczą jest zatrudniać ludzi o wyższym ilorazie inteligencji, o ile oczywiście stanowisko wymaga tego, bo do czegoś, czym się będzie ktoś inteligentny nudził, no to lepiej zatrudnić kogoś mniej inteligentnego, kto nie będzie tam, prawda, się burzył o to, że każe mu się robić w kółko to samo i mało ambitne. Natomiast to się robi tak, że testy na inteligencję się ciągle poprawia. Jak jakieś pytania, tam jest ich powiedzmy 150, dajmy na to, i jak jakieś pytanie okazuje się w badaniach, że jest słabo skorelowane z resztą, to znaczy, że ludzie często mają wysokie wyniki na to pytanie, odpowiadając źle lub nie odpowiadając, bądź niskie, a na to pytanie akurat dobrze odpowiadają, no to się szuka innego pytania, które lepiej będzie pasować. I to jest taka autokorekta, takie adaptacyjne wzmacnianie tego samego efektu, tak? Znaczy, oczywiście można by stawić pytanie dokładnie takie samo, jak już było i wtedy by była pełna korelacja, no ale jednak stara się, dodatkowym kryterium jest pewna różnorodność tych pytań i są różne propozycje, jakie tam pytania uwzględnić i spośród tych proponowanych się tam dobiera takie na miejsce takiego, które powinno zostać już uznano, że zastąpione, więc to ewoluuje, razem z cywilizacją to ewoluuje, ale właśnie z czyją cywilizacją? Z tą cywilizacją, w której się te testy robi. I one są różne też. Myślę, że dla Murzynów powinny być inne, ale inne są w Polsce po polsku, w języku przede wszystkim, zależą od języka. Inne są po polsku, a inne są po angielsku. Zresztą po angielsku to chyba najbardziej jest niesprawiedliwe, bo angielski jest językiem czy nie, niemiarodajne, może nie niesprawiedliwe, bo angielski jest językiem zarówno w Nigerii urzędowym, jak w Stanach, jak w Wielkiej Brytanii, w Australii. I teraz pytanie, czy oni wszyscy w Indiach, i czy oni wszyscy w tych miejscach i w mnóstwie innych rzeczywiście żyją w takim samym świecie? Czy te same cechy, które wprowadza ten ilość inteligencji, te same schematy myślenia, te same zdolności do podejścia do problemu w dany sposób, żeby zobaczyć rozwiązanie oczekiwane przez twórcę danego pytania, czy pomagają w życiu w tym miejscu, tak? Być może nie. Ja stawiam tezę, że właśnie nie. Że Murzyni żyją w świecie przeważnie, czy ich przodkowie żyli w świecie, a nawet w dzisiejszych czasach żyją w świecie, w którym całkiem inne rzeczy się liczą. I o ile Bycie to jest coś, co Jack Ma na przykład też, czyli szef Alibaby, odróżnia i tym tam jest bardzo taki zabawny wręcz rozmowa jego na jakiejś konferencji, takim gwoździem programu. Jednym z takich były takie debaty gigantów, takie krótkie. I zestawili ze sobą Elona Muska i Jacka Ma i komentarze były takie pod tym, że o, Elon Musk się przekonał, że szef największej firmy w Chinach jest idiotą. No a to się okazuje, że on go trollował tak naprawdę i po prostu ma inne podejście, kulturalnie inne podejście, no, kulturowo. I Jack Ma mówi coś takiego, że są ludzie, którzy są book smart, czyli tacy no, na uczelni, jacyś jajowowi wykształceni z doktoratami, nie? I oni potrafią wykminiać jakieś rzeczy, jak polecieć na Marsa, albo jak rozbić atom, czy coś takiego.

0: gdyby go przenieść w realia ulicy, miasta czy wioski, gdzie żyją Murzyni, to on by tam był ostatnim ofermą, byłby uważany wręcz za jakiegoś upośledzonego właśnie umysłowo, nie potrafiącego siebie poradzić w życiu. A ci Murzyni tak.
1: Ja bym dodał do siebie dużo różnych tutaj czynników. Kultura, dorobek, wiesz, cywilizacyjny. Ile rzeczy wynaleźli czarni tak naprawdę ciekawych? No prawie, że nic. Przypomina mi się taka zabawna trochę wypowiedź pana Fiora, który kiedyś mówił, ja tu absolutnie nie będę dyskryminował, czarni też coś wynaleźli. Czarny wynalazł mopa. To trzeba tutaj docenić, wynalazł mopa.
0: No, tak. A ogień nie?
1: No, ponoć się wszyscy wywodzimy z czarnej rasy, nie? Znalazłem też jakieś takie rasistowskie wypowiedzi właśnie czarnych, że biały to jest jakiś defekt genetyczny. No, jest też taki wskaźnik, FST się to nazywa, Fixation Index. To jest też ciekawa rzecz, bo z niego wynika, że różnice między czarnym a białym są większe niż między kobietą a mężczyzną, przedstawicielką tej samej płci, są większe niż pomiędzy różnymi gatunkami, na przykład małp, które już kwalifikujemy jako oddzielne gatunki. Tak naprawdę moglibyśmy spokojnie mówić o tym, że czarny i biały to są różne gatunki. Jeśli byśmy patrzyli na świat ludzi, tak samo jak na świat, jeśli byśmy patrzyli tak samo na świat ludzi, tak jak na świat zwierząt patrzymy, nie?
0: To ja to nie do końca dowierzę. Może istnieje wśród małp jakaś tam taka gałąź, nie wiem, szympansy i bonobo, dajmy na to, że rzeczywiście, ale to są raczej wyjątki, to nie jest reguła. Poza tym raczej się uważa, że jeżeli taka klasyczna definicja gatunku od jakiegoś gościa, którego nazwiska zapomniałem, jest taka w biologii, że jeżeli dwa osobniki przeciwnej płci, to akurat do rozmnażających się płciowo się stosuje, są do tego samego gatunku, jeżeli mogą mieć płodne potomstwo. Czyli na przykład koń i osioł nie, chociaż jego potomstwem są muł bądź osłomuł, w zależności od tego, czy klacz z osłem, czy ogier z oślicą mają to potomstwo, ale taki jest niepłodny, nie? Taki muł bądź osłomuł. Natomiast są problemy z tą definicją, w związku z czym się ją czasem, często się ją też zawęża, na przykład tygrysy i lwy były według tej definicji w tym samym gatunku, bo tyglewy i ligersy, tak, i ligery, ligrysy, o tak to się mówi po polsku, są płodne i w zoo można ich skrzyżować i tygrysa z lwem i dalej się ich dzieci będą rozmnażać. Są też gatunki pierścieniowe, na przykład wokół łańcuchów górskich, wokół jakichś grup górskich, czy wokół bieguna, na przykład mewy. W Wielkiej Brytanii są takie mewy, co jedne z drugimi się nie rozmnażają, ale te tamtejsze jedne, ten jeden z tych dwóch gatunków niby mewy, się rozmnaża z taką europejską, jaka u nas jest, tamte z taką, co jest w Rosji, tam na Syberii, tamta z amerykańską i atlantycką, a tamta z kolei z tą drugą brytyjską. Więc są problemy z tą decyzją gatunku, ale generalnie przyjmuje się właśnie taką. No i ponieważ ludzie nie tylko się mogą rozmnażać potencjalnie, ale się faktycznie nie rozmnażają, to jest właśnie kryterium, które się często dodaje, że tygrysy i lwy mają populacje żyjące w innych ekosystemach, jeden tam żyje samotnie i w lesie, a drugi żyje na sawannie i w stadach i sobie prowadzą inny tryb życia i się nie rozmnażają w naturze, no to są osobnymi gatunkami. No a ludzie się rozmnażają między różnymi rasami, więc jakoś naciągane jest to, żeby ich uznać za inny gatunek.
1: No, czyli to ja bym ogólnie to podsumował tak, że mamy różne mózgi, różną genetykę, różną kulturę i to wszystko zebrane do kupy sprawia, że jesteśmy różni i różnie reagujemy na sytuacje kryzysowe, różną mamy skłonność do przemocy, do agresji, do wynalazczości, do zdobywania, do pracy. Kurczę, czemu o tym nie gadać, nie? To, co się teraz dzieje w USA, to w sumie takich sytuacji już było trochę, że czarni wychodzili na ulicę i demolowali wszystko. 5 lat temu w Baltimore.

0: Po pogrzebie czarnoskórego, który po aresztowaniu zapadł w śpiączkę, potem umarł, też wyszli wkurwieni czarni. No, notabene ten aresztowany miał już na koncie 18 innych aresztowań, więc chyba nie był taki aniołek. No, zapanował straszny chaos. To jest miasto, w którym jest 600 tysięcy mieszkańców, połowa to czarni, czarna jest cała rada miasta, czarna jest burmistrz, połowa policjantów są czarni. Można powiedzieć, że to takie miasto czarnych trochę. I jest to jedno z najniebezpieczniejszych miast, tak czytałem, w USA, gdzie nie wolno wychodzić po 16, nie wolno wychodzić wieczorem po zmroku, jak masz mniej niż 16 lat, czyli tam jest, takie osobne prawo uchwalone. No i czy nie jest trochę tak, że jak tych czarnych zostawia się samym sobie, to nie będzie z tego jakiegoś, rozkwitu cywilizacji, tylko będzie właśnie najbardziej niebezpieczne miasto, gangi. No, nie wiem, ja tylko pytam, nie?
1: Wiesz co, tak, niektórzy uważają, że przyszłość ludzkości to jest wymieszanie się wszystkich, tak jak w Brazylii. W Brazylii są potomkowie tamtejszych południowoamerykańskich niewolników murzyńskich, Indian, którzy są rasy żółtej, wbrew pozorom, a nie czerwonej. Znaczy taka gałąź jest rasy żółtej czy czerwoni, bo to byli ci, co z Azji przeszli, jak tam było więcej lodu i było więcej miejsca na przejście. Podczas lodowacenia przeszli na kontynent północnoamerykański, a potem na południowy też. I białych oczywiście, to jest tak, co tam z Europy przybyli.
0: A też taka ciekawostka, że największą skłonność do agresji mają ponoć ludzie z ras mieszanych, że czarni są tam następni w kolejności, biali jeszcze dalej, ale właśnie ci mieszani mają
1: skłonność. To jest nie genetyczne, ja myślę, że to jest społeczne przede wszystkim, to znaczy najgorsze jest to, największa degeneracja następuje tam, gdzie jest największy socjal. A ponieważ dla Murzynów jest teraz socjal, jest taka dyskryminacja pozytywna, którą zaczęli nazywać, żeby nie używać tego devil term, czyli diabelskiego pojęcia w sensie Weavera, dyskryminacja, to zaczęli to nazywać affirmative action, czyli akcją afirmacyjną, że ponieważ Murzyni byli przez wieki tam niewolnikami i tak dalej, to teraz wynagrodzimy ich potomkom i będziemy ich traktować lepiej niż białych. Taka odpowiedzialność zbiorowa, nie? To typowe lewackie podejście. I będziemy im dawać punkty, tak jak w Polsce za pochodzenie chłopsko-robotnicze były w PRL-u i w ZSRR i w innych demoludach punkty, że można było łatwiej się dostać na uczelnię, czy jakieś tam w kolejce po samochód, czy po mieszkanie. Tak Murzyni mają różne ułatwienia i na uczelnię się mogą łatwiej dostać i tam jeszcze jakieś, że co najmniej ileś Murzynów musi być w jakichś tam właśnie programach pomocy i tak dalej. Nawet zarówno rządowych, jak też duże korporacje, które są dogadane z politykami, też tutaj to wspierają, że dają stypendia specjalnie tam dla Murzynów, czy zatrudniają nawet tam na jakieś stanowiska, czy do zarządu biorą co najmniej ileś tam Murzynów, ileś tam kobiet i tak dalej. Musi być reprezentacja wszystkich, z wyjątkiem oczywiście białych, heteroseksualnych, chrześcijańskich mężczyzn, tak? Bo ci to są najgorzej dyskryminowaną teraz grupą, a żeby właśnie było odwrotnie, żeby się wyrównało. Nie?
0: Jak myślisz, czemu jako ludzie nie mamy żadnych oporów, żeby na przykład klasyfikować różne zwierzęta, gatunki jako bardziej inteligentne, na przykład, że delfiny są bardzo inteligentne wśród ryb, że szympanse wśród małp. Mamy ranking psów, tutaj czytam, Border Collie, owczarek niemiecki na drugim, dalej jest Golden Retriever, Doberman, Pinscher, owczarek szatlandzki, Labrador, Rottweiler. Kundelki ponoć są mądre, ale to może wynika z tego, że muszą często, że środowisko wymusza jakby to, że muszą sobie jakoś radzić, no nie wiem. Ale nie mamy żadnych problemów, żeby o takich rzeczach rozmawiać, a w przypadku ludzi zaraz nam się włącza jakiś tutaj mechanizm obronny, nerwy, cenzura.
1: Myślę, że to jest związane z tym, że wielu ludzi na poważnie to robiło, tak? I tak jak i wspierało to nawet też autorytetami naukowymi, tak jak teraz wspiera się, nie wiem, walkę z globalnym ociepleniem czy obowiązek szczepień autorytetami naukowymi, oczywiście przeważnie finansowanymi przez państwo. Tak, kiedyś był socjalizm naukowy, dalej jest zresztą socjalizm naukowy, w przeciwieństwie do socjalizmu utopijnego. Był też eugenika była bardzo naukowym trendem i pisano prace naukowe i naprawdę konsensusem naukowym w wielu krajach, a zwłaszcza w Niemczech, było to, że no, Murzyni są gości, że mają mniej człowieczeństwa sobie, w związku z tym panowanie rasy białej nad nimi jest rzeczą słuszną, jest rzeczą w porządku, również i moralnie, tak? No, tak samo, gdy chodzi też nawet w ramach jednej rasy, się uważało często w stosunku do różnych grup, no jakoś nie mających takich możliwości się upomnieć o swoje, choćby niepełnosprawnych umysłowo, których jeszcze do lat 70. przymusowo sterylizowano w Szwecji chociażby na przykład, no z przesłanki eugenicznej, takiej, że lepiej będzie dla społeczeństwa, dla naszego systemu socjalnego i tak dalej, i jak w ogóle, i nawet nie finansowo, tylko tak w ogóle, jak nie będziemy takich na ulicach widzieć, jak oni się nie rozmnożą i nie przekażą swoich genów sprzyjających temu upośledzeniu dalej. W tej chwili na przykład też masowo się zabija Holokaust Nienarodzonych, ma miejsce, bo tamci się nie upomną przecież. Jak słusznie zauważył Ronald Reagan, każdy zwolennik aborcji, który rozmawiał, zdążył się już urodzić, więc jemu już nie grozi. Zostanie wyeliminowany.
0: Jak słusznie zauważacie, też delfin to nie ryba. No faktycznie walnąłem babola. Nie, no wiedziałem, nie wiem czemu tak powiedziałem. I wieloryb też nie ryba, chociaż się nazywa wieloryb. No, sorry. Tak.
1: Nietoperz to ssak i nietoperza jedzą w Chinach. A ja chciałem dwa pytania zadać. Jedno w imieniu strata tego od KG Bieruta, który się pyta, warto mieć rybki, ale myślę, że zastanówmy się nad tym wspólnie. Mdli cię zapach swoich jajec? A drugie pytanie to mam, bo tytuł tego jest Czasy Ostateczne, początek nowego świata. Chodzi o nowy świat po koronawirusie, bo Mateusz Morawiecki powiedział, że także nowa normalność, że on to tak nazywa oficjalnie, nawet ostatnio w Sejmie powiedział, że wprowadzamy nowy porządek świata, tak? Gdy teraz przy tym całym odmrażaniu. Ewentualnie może być też początek nowego świata po rewolucji, jaka ma miejsce, bo tam nawiązywałeś do tego, że rewolucja, ja myślę, że to jest typowa rewolucja taka właśnie lewacka, marksistowska, tylko ubrana w szaty tego, co dzisiaj jest modne, takiego marksizmu kulturowego, czyli właśnie tej akcji afirmacyjnej i tego Black Lives Matter. No, tak. I może ostatnie takie spostrzeżenie dodam, że rzeczywiście lewactwo, skoro już używamy tego słowa, oczywiście w cudzysłowie, tak? To nie jest termin naukowy, mam zamiar wypierać, jeżeli ktoś będzie mnie łapał za słówka. Natomiast, tak powiedzmy, publicystycznie sobie go użyjmy. Lewactwo standardowo tutaj argumentuje tak, że skoro ludzi się pozbawia ich praw i się ich trzyma w nędzy i się tworzy warunki, w której oni trwają w tej nędzy zamiast ich wspomóc, oczywiście na koszt tych, którzy mają, tak, którzy się dorobili uczciwie. Trzeba zabrać, a dać tamtym. I jak się tego nie robi, to wtedy te masy wzniecą rewolucję i skoro ich prawo do bytu, do dóbr materialnych zostało tak ukrócone, że się im nie daje, to oni buntują się właśnie przez niszczenie uzasadnione, mają prawo niszczyć materie, dobra materialne należące do innych. Mają prawo wyrażać swój sprzeciw, skoro protestowali pokojowo i to nic nie dało, to mają prawo nie na rządzie, na politykach się tutaj no, odgrywać, tylko na swoich współobywatelach, którzy coś mają, którzy mają sklepy, to je wybijać im witryny, niszczyć, wandalizować i również przystanki i wszystko na ulicy i okradać te sklepy nawet, a jak się ktoś sprzeciwia, to go bić, choćby był staruszką, tak jak widzimy na nagraniach, oraz przewracać i palić samochody na przykład. To robią też Francuzi bardzo chętnie, tak notabene, żeby tak rzucić na nasze trochę bardziej poletko.
0: można się zastanowić, czy w ogóle mówienie o nowym porządku świata, tak odnosząc się do początku twojej wypowiedzi, tak spróbujmy dynamiczniej trochę, bo wiesz, jak rzucasz 10 różnych tematów i taka długa wypowiedź, to potem ciężko jakoś to skomentować. No ale zatrzymajmy się na początku, czyli na wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, który...
1: Słucham? I się zapachu. Myślałem, że na zapachu jajec własnych.
0: To zostawmy może takie tematy. Faktycznie powiedział, że szanowny panie prezydencie, pani marszałek, wysoka izbo, oni zawsze muszą się tak przywitać i do wszystkich zwrócić i panie woźny, i pani sekretarko, i wy obywatele, i wy małe dzieci obywateli siedzące aktualnie przed telewizorami, uczące się zdalnie. No, na naszych oczach wykuwa się nowy porządek świata, świata po koronawirusie. Ciekawi mnie, bo... Te słowa, nowy porządek świata, ten termin, on się pojawia w wypowiedzi wielu polityków na przestrzeni lat. Już nie wiem, który to z prezydentów amerykańskich już też mówił o nowym porządku świata. I zastanawiam się, no bo to na pewno ewoluowało. Myślę, że kiedyś co innego może mieli na myśli. Po prostu, no, mówi się nowy ład, nowy porządek świata, niekoniecznie mając na myśli to, co my rozumiemy przez plany NWO, nowy porządek świata, plany różnych iluminatów, wiesz, Bilderbergów, Rothschildów i tak dalej, globalistów. I ciekawi mnie, na ile taki Morawiecki wie, co znaczy w powszechnej świadomości ten nowy porządek świata, na ile on świadomie, bo jeśli by... Ciężko mi uwierzyć, że się nigdy nie spotkał. Wiem, że ci politycy to nasi trochę są odrealnieni czasem i mały mają kontakt ze społeczeństwem i tak dalej, ale ciekawi mnie właśnie, czy on świadomie używa takiego terminu, nowy porządek świata, wiedząc, co on oznacza dla nas tutaj, ludu. I bo jeśli wie i mówi o nowym porządku świata, to może to wynikałoby, że faktycznie daje jakiś znak, że coś ogłasza, coś obwieszcza, coś mrocznego. Jak ty myślisz?
1: Ja myślę, że to jego ten marketingowcy mu to podpowiedzieli po to, żeby specjalnie ludzie o tym rozmawiali, bo to jest, no mimo, że to jest złowieszcze, jak sam zauważyłeś, to jednak poziom urobienia społeczeństwa przez mainstream takiego, że to są ludzie od teorii spiskowych, a teoria spiskowa to coś złego, tak jakby spisków nie było, spiski są, więc w związku z tym teorie o tym, że one są, no często bywają prawdziwe, tak? Natomiast rozpowszechniona jest taka narracja, że mainstreamowa, że teorie spiskowe to coś złego i fałszywego i w ogóle jakiegoś niezdrowego na społeczeństwie, jakiś rak. No i że tam się uaktywnią i będzie można ich krytykować. A mimo, że to jest złowieszcze i dla części ludzi zabrzmi źle, to jednak przekieruje dyskusję, tak? Znowuż na jakiś wątek poboczny, a tymczasem władza będzie sobie mogła zajmować się ograbianiem nas coraz bardziej i coraz skuteczniej, czyli tym, co zawsze, a mniej ich będzie na to już, no, mniej pozostanie zasobów czasu, energii, czasu medialnego i tak dalej, koncentracji na to, żebyś patrzeć się im na ręce, gdy to robią, podczas gdy właśnie taki temat zastępczy, dyskusja o tym, czy on wiedział o tym, co to jest ten nowy porządek świata, czy nie wiedział, czy ma jakieś powiązania ewentualnie tam z Gatesem, czy z kimś, no to będzie zajmował publicystów, komentatorów życia publicznego, dziennikarzy. Tak to myślę o tym.
0: No, wpływowa bardzo osoba, nie da się ukryć, i do tego bankster, i do tego żyć, i do tego, no nie wiem, a myślę, że wiedz, że coś się dzieje. Można się w ogóle zastanowić, czy będzie następowało teraz czy będzie następował na świecie odwrót od globalizmu, od takich struktur jak Unia Europejska na rzecz państw narodowych, samowystarczalności, samostanowienia, czy dojdą do głosu jakieś konserwatywne, prawicowe bardziej rządy, czy wiesz, czy lewactwo podniesie głowę i będzie chciało robić jakąś następną rewolucję globalną, taką jak październikowa, nie wiem. Wiesz, nie wiem, w którym kierunku to będzie szło. Czy w ogóle jakiś... kto dojdzie do głosu, twoim zdaniem? Najbardziej jak się zmieni to? Może następuje, no mówi się, że następuje to, że liberalna demokracja, która jakoś tam się wiąże z tym znienawidzonym teraz dosyć egalitaryzmem, takim tym matrixem egalitarnym, wiesz, ta równość taka ponad wszystko i sprzyjająca mu poprawność polityczna, czy w ogóle to się jakoś nie wiąże z tym liberalizmem, który się trochę zdewaluował, nie spełnił oczekiwań z jednej strony, z drugiej strony wszystko co najlepsze już jakby zaproponował i to już było, nie? Teraz on się jakby degraduje, tak trochę to wygląda. A jeszcze jak jest kryzys, to ludzie się zawsze zwracają ku takim rządom, wiesz, autorytarnym, twarda ręka i pieprzyć tam, wiesz, równość. Czy ludzie nie są zmęczeni tym fałszem trochę w ramach tego egalitaryzmu też właśnie, nie? I poprawności politycznej. Nie wiem, już nie wiem, co myśleć o tym wszystkim, nie? I jak te pierdolce na punkcie jakichś parytetów, te parady równościowe, wiesz, no to ludzi zmęczyło w końcu i chyba jest szansa, że zaraz jakiś nowy Hitler powstanie i to będzie takie rozładowanie tego, przekucie tego wrzoda równościowego.
1: Wiesz co, ja myślę, że... Znaczy, masz rację, że to jest celowo dyskurs przewrotnie mętny i celowe wywoływanie jakiejś takiej polaryzacji między dwiema tak naprawdę fałszywymi alternatywami. Natomiast, no tak jak w Polsce między PO a PiS-em, tak? Ale nie uważam, że liberalizm sam z siebie musi właśnie z temu sprzyjać, chyba że rozumieć liberalizm tak jak wypaczyli to pojęcie za oceanem, tak? Gdzie liberalny znaczy właśnie socjalistyczny i od pasa w dół ten wyzwolony.
0: No właśnie, no bo mamy te liberalizmy jakby dwa, nie? Jeden taki bardziej konserwatywny, taki skupiony bardziej na rynku, na wolności gospodarczej, a drugi taki ideologiczny, i który się wiąże właśnie bardziej z, wiesz, z seksualnością, z tym, że wszystko dajmy wszystkim, żeby była ta wolność taka inaczej pojęta jakby, nie? Tak trochę to wygląda, jakby takie dwa różne te liberalizmy. Jakiś taki neoliberalizm i konserwatywny liberalizm. No nie wiem, okazało się może, że w ogóle różne narzędzia, które demokracja, liberalizm dały, które miały kontrolować to, żeby była równość, sprawiedliwość, zostały zawłaszczone przez na przykład rządy, przez różne elity, które zaczęły przypominać takich właśnie, co się uwłaszczyli na tym wszystkim, rozsiedli i wykorzystują to do swoich celów. I z tego powodu też się to jakoś nie sprawdza, nie? I jeszcze korporacjonizm, który z tego, i korporacje, które z tego wszystkiego korzystają. I pytanie, czy w pewnym momencie nie musi się pojawić twarda ręka, która tak bardzo, wiesz, niewolnościowo zacznie tego weźmie za łeb, temu zabroni, żeby chronić interes większości po prostu, nie? Żeby nie było tak, że grupa cwaniaków, korzystając sobie z pewnych mechanizmów, które zostały stworzone niekoniecznie po to, żeby się wybrani wzbogacili i rozsiedli, zdobyli władzę, po prostu musi zamordyzm nastąpić, żeby pewne rzeczy ukrócić. Może też tych wszystkich, co wychodzą i demolują też. Wiesz, no niby wolność do demonstracji, tylko że znowu źle używamy tego. Źle dostaliśmy wędkę i wbijamy ją komuś w plecy. Dostaliśmy młotek do wbijania gwoździ, rozwalamy nim głowę komuś, nie? No i czas może, żeby ktoś się pojawił i wytłumaczył wszystkich, wziął za ryj i pokazał im jeszcze raz, jak się używa młotka i wędki, nie? Na przykład. jakieś takie, wiesz, wyrównywanie szans, że dawajmy ludziom kasę. Ludzie też nadużywają tego po prostu. Znowu jest to źle używane. Wiele rzeczy jest używanych niezgodnie z przeznaczeniem, tak jakby. Jest Byte Eater?
1: Tak, to prawda, jestem. No, też powiem tak, że dużo tutaj wątków poruszyłeś i nie wszystkie pamiętam, żeby się do nich odnieść, ale ja myślę, że rzeczywiście ludzie mają często skłonność tak w swojej masie, a politycy ich jeszcze w tym utwierdzają, do tego dążą, żeby w swojej masie poparli jakiegoś wodza, jakiegoś zbawiciela narodu, jakiegoś takiego Hitlera czy Piłsudskiego, powiedzmy, no oczywiście z najproporcjum, a czy tego, no jak to się, jak on się tam nazywa, no teraz jakiegoś rewolucjonistę, dajmy na to, tak też, no albo i Kaczyńskiego, no a tymczasem i myślę, że to jest coś, co wyróżnia społeczeństwa takie cywilizowane, cywilizacje, które osiągnęły sukces na arenie światowej, wyróżniał jednak szacunek do indywidualizmu, szacunek do jednostek. Jednostki wybitne miały możliwość swobodnego działania, nawet jeżeli, jak to jednostki wybitne, robiły coś na przekór zastanym no, rutynom, tak, zastanym schematom. I dlatego właśnie Europejczycy podbili cały świat i dlatego też Amerykanie przez długi czas, do dzisiaj spijają śmietankę z tego, byli największą potęgą się najszybciej rozwijającą, ze względu właśnie na to, że kierunek, ton w dyskursie publicznym i kierunek zmian, kierunek rozwoju danej cywilizacji i zarówno jako wspólnoty politycznej, jak też właśnie pewnej spuścizny kulturowej i w tym naukowej, tak, naukowo-technicznej, nadawała jakaś elita. My się tak śmiejemy z przeciętnego Amerykanina, że on nie wie tam, gdzie leży Polska, gdzie leży Argentyna, myśli, że leży w Europie, tak, i tak dalej. Natomiast tamtej elity jest powiedzmy 5-10%, czyli tak więcej niż gdzie indziej, ale ta elita jest na znacznie lepszym poziomie. Znaczy, tam naprawdę są te uniwersytety na przykład światowej klasy, których w Polsce no nie ma. Tam no, stawiają na to i jest tak, to społeczeństwo jest tak naoliwione, jego tryby, mimo że lewactwo sypie piach w te tryby już od długiego czasu i z coraz większymi sukcesami, ale jednak nie udaje im się przestawić tak bajkę tak jednorazowo po swojej myśli i nadal jest to społeczeństwo, w którym gra dużą rolę takie poszanowanie indywidualnej wolności i tego, że ktoś może się spełniać również na polu takim społecznym, robiąc coś z innymi ludźmi, dopóki ich tam nie krzywdzi, w sposób według własnego pomysłu, być takim self-made manem. I tacy są liderami, czy to lokalnymi, czy to w jakiejś części też zostają liderami politycznymi. No, większość ludzi, którzy robią kariery polityczne, to są najwięksi skurwiele oczywiście, ale jakaś część nie. I teraz ci, którzy nie, są jakimiś takimi, no, nie do końca tylko kwiatkami do kożucha, jeżeli ich jest wystarczająco wielu i jeżeli jakiś kontekst kulturowy temu sprzyja, tak jak jest to w Stanach i tak jak przez długi czas było w Europie, podczas gdy w wielu innych częściach świata nie bizantynizm i turanizm, jakby to turańszczyzna, jakby to powiedział Konieczny, no nie przyniosły tego typu rozkwitu. I myślę, że naszą rolą wolnościowców jest też to, żeby właśnie oferować tą inną drogę niż albo lewacka rewolucja, albo zamordyzm taki, no, Trump do potęgi Hitlera, nie?
0: No właśnie, ja się boję tych wszystkich izmów. Najgorsze są izmy. A nie mówi się wolnościowizm. Gdyby był wolnościowizm, to też mielibyśmy zaraz ideologizację wszystkiego, ale mówi się libertarianizm, no właśnie. Ale jakoś tak wydaje się, że ci wolnościowcy nie mają takich ciągot do tego, żeby wszystko ideologizować i naukę, i też przejmować wszystko. Bardziej to wszystko, wiesz, po prostu jest na zasadach, że rynek na przykład decyduje, no ale rynek też może sprzyjać temu, że na przykład ktoś nagle sobie kupuje prawdę. Prawdę w dzisiejszym świecie można sobie kupić na kilka sposobów. Wydaje mi się, że wiele rzeczy się sprowadza do tego, że pewien rozwój technologiczny, rozwój ogólnie cywilizacyjny powinien iść w parze z rozwojem moralności, a u nas gdzieś to się zakałapućkało i staliśmy się trochę takimi jaskiniowcami, którzy noszą zegarki, mają fajne buty kolorowe, laptopa, ale tacy jaskiniowcy trochę, nie? Mówię tak oczywiście w cudzysłowie, no bo...
1: Klatki kłopota i standard złota. Tak, ja te... Wiesz co, myślę, że dużo łatwiej kupić pod stołem za kopertę u polityków czy u jakichś monopolistów posiadających aparat przemocy pod swoją, do swojej dyspozycji, kupić prawdę, kupić mainstreamową narrację, tak na przykład w dzisiejszych warunkach, niż na wolnym rynku kupić prawdę, no bo trzeba tak naprawdę kupić wszystkie źródła, do których ludzi, wśród których ludzie sobie wybierają i w których żadne nie ma przywilejów monopolistycznych, tak? To znaczy, jeżeli ma jakąś pozycję, to dlatego, że ludzie mu naprawdę zdecydowali się sami zaufać, a nie zabrano im pieniądze po to, żeby tamtym ułatwić docieranie, tak? I dopracowywanie manipulacji, a największych skurwieli wywindować na decydentów, czy to politycznych, czy to ustawionych na synekurach w mediach, czy to państwowych, czy prywatnych, ale takich, które są w bliskiej komitywie właśnie z państwem, tak, taki crony kapitalizm, taka Rzeczpospolita kolesiów, tak. Natomiast zakończę swoją wypowiedź takim memem odnośnie do tego, co mówiłeś, jest taki, że libertarianie pieczołowicie knują po nocach, jak przyjąć władzę nad światem i zostawić cię w spokoju.
0: To by dobre było. No.
1: Nie ustalać, co ma być prawdą naukową, co ma być w teatrze wystawione, jakie wartości promowane w edukacji dzieci, tylko no, niech ludzie o tym decydują.
0: Tak jest.
1: Chciałbym na ten wyjść, bo ja tu już długo siedzę i sobie chętnie bym oddał głos.
0: Dobra. Miałem już tu kolejny telefon. Czeka słuchacz w kolejce sobie cierpliwie. To odbiorę następnego. A tobie dziękuję za jak zwykle rzeczową, mądrą, fajną, ciekawą wypowiedź. I trzymaj się.
1: Cześć.
0: Hej, hej. No, może rzucę taką bardzo kontrowersyjną myśl, a może cywilizacja ogólnie po prostu zawsze ma swój koniec, musi mieć swój koniec i pewne problemy się tak czy owak muszą w pewnym momencie pojawić. Musi nastąpić kres i być może elity, te złowrogie elity, które planują nowy porządek świata, kontrolę, chcą nas depopulować, oczywiście no, na różne sposoby można depopulować. Można depopulować zachęcając do mniejszej rozrodczości i tak dalej. Może to się okaże, że to jest ratunek dla nas jako cywilizacji. Będzie to duży koszt i duże wyrzeczenia dla wielu, wielu ludzi, ale może oni myślą globalnie o cywilizacji, chcą ją uratować. Witam Roberta na antenie. Hej, cześć.
2: Witam. Muszę teraz ogarnąć i wyłączyć radio, żeby nie było na momencie, bo mnie zaskoczyłeś, prawda?
0: Czym cię zaskoczyłem?
2: Oddzwonieniem takim prędkim.
0: No, nie takim prędkim. Nie bądź taki prędki, bo ci pękną dętki, jak to śpiewał artysta. No, także prosimy wyłączyć radyjko, tak.
2: Żeby tak się nie pogubić, bo ja troszeczkę tak oglądam telewizję, słucham ciebie, słucham też swojej drugiej połówki, żeby się nie pogubić, jak jest temat audycji.
0: No, jak dzwonisz do audycji, to chyba wiesz, jakie tematy dzisiaj tu poruszane, nie?
2: Po prostu, jak to, Asia, było dzisiaj w Sejmie, jak to się nazywało? chamskie, coś tam, tak, tak, podpowiedzcie mi, bo mnie to też zbulwersowało, nasz przywódca takie słowa wypowiedział, takie brzydkie.
0: No mówił coś o chamskiej hołocie, czy jaką tam,
2: o, właśnie,
0: chamska
2: właśnie.
0: Hołota chyba to była. Kaczyński tak się wyraża o opozycji, co pokazuje, jak szanuje tych, którzy myślą inaczej.
2: No to ja powiem tak, ja jestem w lekkiej opozycji do niego, ja się bardzo utożsamiam z chamską hołotą. No niestety, no tak z definicji to wychodzi, no bo jeżeli jestem opozycją, no to niestety, no w oczach jego jestem chamską hołotą.
0: I wyszło, że ten, co wyzywa wszystkich od chamskiej hołoty, to jest ten najlepiej wychowany i wzór do naśladowania, jeśli chodzi o kulturę wypowiedzi. To tak jakby przyszedł taki cały umorusany z gównem na łydkach, bo z pola przyszedł węglem i by wszystkich wyzywał, że brudasy są, nie? To tak też by śmiesznie było trochę. No ale to po Kaczyńskim to się... wiesz co, ci ludzie to są tak intelektualnie jakoś tak i pod względem kultury osobistej, pod względem, nie wiem, znajomości świata, czegokolwiek, to są takie miernoty, takie głupki wiejskie w sumie. No ale zostawmy ich, myślę, że to nie warto gadać. No, a jak ty myślisz, kto przejmie pałeczkę teraz, w jakim kierunku pójdzie świat, jak się zmieni na arenie międzynarodowej wszystko?
2: Znaczy, chodzi o wybór prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy teraz Putin za 2 lata, tak jeszcze sprecyzuj, bo...
0: Chodzi mi o globalne zmiany, bo wydaje mi się, że doświadczamy przez to, że kryzys dotknął właściwie wszystkich, to powstała sytuacja, że mogą faktycznie nastąpić, wiesz, takie zmiany globalne na świecie, jakieś przetasowania, nie tylko, że tu się zmieni władza, tam, tylko tak ogólnie świat pójdzie trochę w innym kierunku. Okazało się, że musimy coś zmienić, żeby się chronić, żeby w przyszłości nie dochodziło do takich sytuacji. Okazało się, że, znaczy, jak są kryzysy, to ludzie też, wiesz, nagle tracą rozum zwykle, nie? I właśnie wychodzą na ulicę, niszczą, domagają się czegoś, ale jest to też świetna okazja i dla ludu, żeby zamanifestować coś, i dla władzy, żeby nas wziąć za ryj pod pretekstem epidemii i wprowadzić coś nowego, co tam im przyjdzie do głowy. W ogóle na całym świecie jakby powstała sytuacja, że władza jest już dla władzy, bardziej dla samej siebie, nie? W Polsce to najlepiej widać, jak po prostu się tutaj się takie rzeczy ogniskują, że władza jest po to, żeby się utrzymać przy władzy i wszystko, co robią, właściwie służy temu, żeby uchwalić nowe prawo, które zabezpieczy tą władzę przed odsunięciem, uchwalić takie prawa i zasady, żeby się nie dało ich od koryta oderwać nawet palnikiem albo dynamitem. I tak wszystko robią jakby pod to. Są trochę jak ten król Ludwik i jego dwór, nie? Którzy sobie chodzą na polowanka, którzy sobie na jeden obiad wydają tyle, że można by przez rok wyżywić, kurczę, całą dzielnicę za to. I zadłużenie też. Popatrz, jakie jest zadłużenie. Właściwie wszyscy są zadłużeni, tak, że długi się roluje już tylko. Spłaca się odsetki na bieżąco i tak samo było na dworze Ludwika. No to wszystko jakby bardzo przypomina, nie? Tylko w skali globalnej jakby.
2: Kurde, tyle tematów naraz poruszyłeś, że to każdy jakby cząstka twojego zdania to jest na 180 audycji na rok czasu. To może zacznę od końca. Co ma się ruszyć? Zobacz, na przykład była pandemia. Ludzie jednak pokornie do tego podeszli, no bo widzą, że może w twojej okolicy ktoś nie zmarł, może ktoś tego, ale są jednak statystyki, a może jednak ktoś tam zmarł. Tak jak ja ci podałem wtedy tydzień temu przykład, że to jednak faktycznie moje sąsiadki syn umarł. I ludzie pokornie podchodzą i dadzą się spacyfikować na zasadzie maseczek, na zasadzie zgromadzeń, odległości, no bo wiedzą, że to jest potrzebne. Ale jeżeli wyniknie coś takiego, że policjant dusi gościa 9 minut i on umiera, nie ma na to żadnego uzasadnienia, to będą rozruchy. A na zasadzie pandemii, zarazy nie będzie rozruchów. No bo ktoś tam na pewno, na przykład we Włoszech, w Polsce to jest nieodczuwalne, ale we Włoszech ma ktoś kogoś w rodzinie, kto na to zginął. I to jest jeden temat. A drugi, co powiedziałeś tam? Bo to jest tyle wątku poruszyłeś.
0: Różne tematy. Teraz nie będę tutaj sobie przypominał, co mówiłem. No dobra, słuchaj, to ja przypuszczam, że niedługo się zrobi trochę luźniej. Słuchacze chyba woleliby jakieś luźne gadki i jajca, to może zrobimy zaraz bardziej afterowo. I tyle, no. Jak będziesz chciał coś dodać, coś ci się przypomni, to dzwoń, nie?
2: Dobra, to ja odciążam właśnie, też bym chciał tak na luźno, bo zaczynam jakiegoś drinka pić, tak jak mówisz, i afterowo, żeby było. Także posłucham, włączę się do audycji, jak będzie można.
0: Dobra, no to trzymaj się, hej.
2: No to do usłychu.
0: Jezus Kunrad Antichristos jest na antenie, witam.
3: Dobry wieczór, krawiec i słuchacze, miło was usłyszeć. Chciałbym powiedzieć coś takiego, że ja już od dawna to zauważyłem w twoich audycjach, że ty tak dzisiaj to podkreśliłeś, że te wszystkie izmy i tak dalej to są niedobre rzeczy, trzeba się wystrzegać. Ja myślę, że nie, no po prostu trzeba wybrać sobie izmy, które trzeba wspierać i izmy, które trzeba unikać i hamować. No, izmy są koniecznością. Izmy oznaczają, że to są jakieś zbiory idei, zbiory zachowań i nie może... Nie. Świat bez izmów to jest świat bez ludzkości. Dopóki będzie ludzkość na ziemi, to jakieś tam izmy będą i my będziemy się zmagać, które wybrać, które izmy uczyć nasze dzieci, które wygaszać, a które rozbudzać. Także przechodzę do nowego porządku świata i to samo ma się do porządku świata. Jakiś porządek świata musi być. Albo kilka porządków świata, a niektórzy nazywają porządki świata cywilizacjami. Tam jakieś cywilizacje łacińskie, turańskie, bizantyjskie. To są porządki świata. Sposób, w jaki ludzie w wielkich grupach działają. I nie może być tak, że... Znaczy, może być. Niektórzy by chcieli, żeby nic się nie zmieniało na świecie, żeby nie było nowego porządku świata, tylko żeby było tak, jak było po staremu. Ale to jest ułuda. Tego się nie da zrobić. Świat, ludzkość, idee, klimat zmieniają się i to powoduje zmiany, przewartościowania. Najczęściej to następuje z pokolenia na pokolenie albo kilka pokoleń ludzi nowych nastąpi na Ziemi i ci nowi ludzie mają inne poglądy, inne preferencje i wprowadzają zmiany, które powodują, że powstaje nowy porządek świata. Tak jak kiedyś było ustrój niewolniczy, zastąpiony feudalnym, potem feudalizm został zamieniony na kapitalizm, no to teraz obserwujemy schyłkową formę kapitalizmu absolutnie zdegenerowanego, który musi, znaczy nie musi, no są grupy, które by wolały, tak jak chyba Bite Eater, tak? Wolałyby marzyć o wolnym rynku, że każdy sobie zakłada własną działalność gospodarczą i będzie ciężko pracował od pucy buta do milionera czy miliardera, założy sobie w garażu firmę komputerową i będzie bogaty. A ci, którzy nie zostaną bogaci, to dlatego, że to są lenie, nieroby i by tylko skakali na państwową kasę w zapomogach. No, jest taka wizja świata, ale to na naszych oczach się rozpada, bo coraz więcej ludzi rozumie, że nieważne jak wiele by pracowali, to zawsze będą po prostu na dole tej drabiny społecznej i ta drabina społeczna ma coraz szerszy dół, a coraz wężej tam jest na górze. I szczególnie Polacy się przykro o tym przekonali, bo dążenie do dobrobytów w Polsce i nie tylko wiąże się z zadłużeniem. Człowiek, który chce coś mieć, potrzebuje się zadłużyć a później reszta życia polega na spłacaniu tych zadłużeń, które dały ułudę dobrobytu. I człowiek jest w takim nowym niewolnictwie, tak? Że kiedyś było niewolnictwo przymusowe, feudalne, a dzisiaj jest dobrowolne. Nie chcesz długów, no to będziesz biedny, nie masz kapitału, no to z zasady nic nie osiągniesz. Jak chcesz mieć, rozpocząć grę w kapitalizm, no to zaciągasz długi i może ci się uda bardziej lub mniej, ale przez długi czas będziesz po prostu spłacać długi. No, na mieszkanie, na firmę, na samochód, na wakacje, na wesele, na edukację swoich dzieci, potem twoje dzieci będą spłacać długi za swoje studia i tak dalej. I pytanie jest, czy my chcemy ten porządek świata zmienić, czy nie?
0: I pytanie, czy te rzeczy, o których mówisz, różne negatywne, czy one się w jakiś sposób nie wiążą z indywidualizmem? Bo popatrz, jak jest kolektywizm, to to trochę inaczej to wygląda. Nie ma tego, że jednostka tak bardzo jest zapatrzona w siebie, czyli w to bogacenie się, w ten samorozwój, tylko wszystko jakoś tak inaczej wygląda. W tym kolektywizmie, w jakimś na przykład chińskim, to tam nie będziesz się buntował, nie będziesz się właśnie nadmiarę bogacił, będziesz działał wspólnie, dla wspólnego dobra, ważne jest państwo, a nie ja, ważne jest państwo, a nie ja. My jesteśmy malutkimi trybikami, to wszystko inaczej działa. Mi się wydaje, że warunki gry dyktują zwycięzcy i im silniejsze będą Chiny, czy inne jakieś kultury, gdzie jest mniej... Popatrz, taki islam, świat islamu, to też raczej nie jest indywidualizm i kolektywizm nadaje. Ta religia jakby wspiera też pewien taki kolektywizm właśnie w wyznawaniu pewnych zasad, w trzymaniu się ich, w pilnowaniu się nawzajem jest ten kolektywizm, nie? I wydaje mi się, że biały Europejczyk wpadł trochę w pułapkę takiego egoizmu, który się wiąże z tym indywidualizmem, nie? No bo indywidualizm to też taki egoizm trochę. To wszystko okazało się pułapką. Ten indywidualizm siada jakby pod własnym ciężarem, podobnie jak liberalizm. Trochę to wszystko zostało się, wiesz, po prostu pod własnym ciężarem pada właśnie, nie?
3: Zgadzam się z tobą i ja zauważyłem, że jest bardzo wiele przykładów sytuacji w czasie tej pandemii, które potwierdzają słuszność myślenia i działania grupowego, nie egoistycznego, tylko jak ty to nazwałeś?
0: Kolektywnego.
3: Wspólnotowego. Wspólnotowego.
0: Popatrz, we wspólnocie myślisz też o innych, nawet chcąc, nie chcąc, nawet władza cię zmusi do tego, jak za mało myślisz o innych. A u nas, patrz, jak wiele było tych sytuacji, że ja maseczki nie będę nosił, bo ja nie chcę, mi jest duszno. Tak. I wiesz, i to jest właśnie ten taki egoizm trochę, bo możesz, cholera wie, no możesz mieć w okresie inkubacji tego COVID-a i popatrz, jak wielu ludzi się wypowiada tak, jak mieliby w dupie, że zarażą kogoś, bo ja nie będę nosił, bo ja jestem buntownik, bo ja nie lubię, bo mi nie jest duszno, a w społeczeństwie takim kolektywnym trochę inaczej to wygląda i takie społeczeństwo sobie lepiej radzi z epidemią, z jakimś kryzysem, władza coś mówi, wszyscy tu gołodupki hop do kubki, będziemy grabić liście i grabią, aż się kurzy, a u nas będzie tu buntownik siedział, on nie będzie, jemu nikt nie będzie rozkazywał i gówno zrobimy, nie?
3: Tak, ale przede wszystkim ta epidemia, pandemia pokazała nam przykłady, że myślenie indywidualistyczne i kapitalistyczne kompletnie jest, nie sprawdza się w sytuacjach kryzysu typu pandemia. Gdyby pielęgniarki, lekarze, pracownicy szpitali, związani z frontowym stawianiem czoła temu tej epidemii wirusa, myśleli po kapitalistycznemu, czy powiedzieli tak, co jest dla mnie ważne teraz, prawda, kapitalistycznie? No mój kapitał, czyli moja praca, czyli przecież bardziej mi się w cudzysłowie opłaci zostać w domu, niż pójść i za 2000 czy 3000 złotych ryzykować życie, miesięcznie, ryzykować życie, tak? To ja sobie przeczekam pół roku, nie zarobię 6 miesięcy razy 3000, a potem będę potrzebny, to sobie odrobię te straty finansowe, tak? Tak powinien myśleć lekarz kapitalista i pielęgniarka kapitalistka. A co się dzieje? Kapitaliści wsiedli w swoje prywatne samoloty i wylecieli na swoje prywatne rezydencje na wyspach, a na pierwszym froncie są właśnie pielęgniarki, lekarze, którzy ryzykują życie i opiekują się śmiertelnie chorymi, którzy nie mogą oddychać. No to jest kolektywne zachowanie. Gdybyśmy stosowali, albo inaczej, w czasie epidemii w kapitalistycznym systemie wypłaty dla lekarzy, pielęgniarek i całych tych tam salowych powinny ostro pójść w górę, tak? Podaż i popyt. A co się dzieje? Wręcz odwrotnie, tak? Że nie ma pieniędzy tam na podwyżki i tak dalej, bo tam jakieś... Wręcz odwrotnie. Budżet państwa doprowadził do załamania gospodarki, także będą teraz niedobory finansowe dla ochrony zdrowia. Ale jeszcze coś ciekawego, że wielu z tych lekarzy zmarło, tak? Czyli tu u nas w Wielkiej Brytanii pokazywali taki chirurg, ktoś tam miał 60 ileś lat i zdecydował się pójść do szpitala, żeby pomagać w trakcie tej pandemii, no i zakaził się i zmarł, czyli wręcz życie obywatele, członkowie tego społeczeństwa oddawali życie za innych, prawda? To, co ty mówiłeś o islamie, tam też oni, prawda, dżihad, jest pojęcie, nie ma pojęcia dżihadu w kulturze tej rzymskiej, tej łacińskiej, a w islamskiej jest, że twoje życie, tak jak pokazuje ta pandemia, w większym obrazie nie liczy się. I liczy się życie społeczności, rozwój islamu, rozwój religii, rozwój... Oni mają pojęcie chyba umma, czyli społeczności islamskiej. Twoje pojedyncze życie się nie liczy, możesz je oddać, wtedy giniesz, idziesz do nieba jako nagrodę, jako jakiś martyr tam. I jeszcze jest jedna sprawa. Ja nawet audycję chciałem zrobić na ten temat. Szczepienia. Ta filozofia, sposób myślenia indywidualistyczna, a nie kolektywna, społeczna, powoduje, że rodzice wystrzegają się szczepienia własnych dzieci. No bo dlaczego ja mam szczepić moje dziecko i ryzykować jakieś czyny poszczepienne? Tak, niech się wyszczepią dzieci moich sąsiadów, a ja tu będę sobie po cichu siedział, moje dziecko skorzysta na tej... Niech inni głupi się szczepią i ryzykują własne
0: dzieci. Jest strach,
3: to jest mentalność indywidualistyczna. Mentalność kolektywistyczna by była taka, że każdy się szczepi swoje dziecko. Ileś tych dzieci zachoruje i umrze, trudno, ale wszystkie dzieci nie umrą. No i cała populacja, społeczność będzie zdrowsza.
0: No właśnie, masz rację. Tak to wygląda. Mamy takie społeczeństwo właśnie buntowników. Dzisiaj każdy się chce buntować. Buntowanie stało się modne. Rasizm na przykład przestał być modny, buntowanie się stało modne. No, co czasy, to obyczaje. A jak ty myślisz, czy zmieni się może tak... Za jakiś czas może będziemy mieli świat, w którym będzie masa Chińczyków, masa Hindusów, masa Arabów, białych jak na lekarstwo, no i czarnych dużo, będą się mnożyć. I ciekawe, jakby to zupełnie inna cywilizacja może nagle być. Cywilizacja, w której zapomnimy już o wielu rzeczach, które teraz znamy. Nie będzie takiego rozwoju, technologii, banków, tyle nie będzie, ale może będzie fajnie. Może ludzie, wiesz, powrócą bardziej do natury, może do duchowości. No, to tak się mówi, soul people o Arabach, nie? Może to dobre. Może biały człowiek nie jest taki wcale super i jego dyktat tutaj na ziemi do pewnego momentu. Może musi to się zmienić dla dobra Ziemi, tej planety.
3: Nie, nie, ja odkryłem coś innego. Oczywiście wszystko się zmieni i zostało to opisane w Apokalipsa, rozdział 21, że pojawi się nowy Bóg na Ziemi i on powie, ten nowy Bóg, swemu ludowi, że oto daje wam nowe prawo i tak dalej, bo nastaje nowa ziemia, nowe niebo. No,
0: antychryst, nazwijmy to po imieniu.
3: No właśnie,
0: antychryst.
3: Bingo.
0: Ma być wyzwolicielem, ma pomóc ludziom.
3: No więc do tego zmierza.
0: Ma pomóc poradzić sobie z największymi problemami. Może to właśnie już teraz, bo problemów mamy bez liku. Właściwie gdzie nie popatrzymy, to coś nawala, tak? Gospodarka nawala stosunki międzyludzkie, media, kultura,
3: edukacja,
0: wszystko nawala właściwie.
3: Opieka zdrowotna, i właściwie wkraczamy w nową erę.